0: Ten monolit, który jest naszym katalizatorem świadomości. Bardzo fajnie właśnie nawiązałeś do tychże psychodelików, tak? Który zwyczajnie nie jako z automatu, tylko dlatego, że jest, wrzuca się na wyższy poziom.
1: To niesamowite. Sama jego obecność tak na nas wpływa, więc on jest jakby taką boską istotą. Zresztą monolit się kojarzy wielu osobom właśnie z Bogiem też. Monolit, dokładnie ten sam monolit pojawia się w kultowym, niesamowitym dziele Schninkel jako właśnie stwórca światów też, więc Rosiński i Wanham też mieli takie skojarzenia. No ale właśnie ten HAL, ta sztuczna inteligencja, która w filmie jest pokazana tak, że równa się nam. Ona czuje, ona się nam sprzeciwia, a my jesteśmy dla niej stwórcą, Bogiem, i ona się nam sprzeciwia, czyli mamy znowu to nawiązanie do buntu przeciwko stwórcy, nie?
0: No tak, to jest, znaczy wiesz co, ja nie do końca właśnie widzę w tym nawiązania religijne, być może dlatego, że sam jestem zwyczajnie mało religijny, natomiast to jest jeden z fundamentów cybernetyki, że jedna maszyna jest w stanie stworzyć maszynę tylko i wyłącznie o komplikacji równej lub mniejszej własnej sobie. I dlatego postępuje ewolucja, ponieważ w procesie tworzenia nowego człowieka występuje dwójka ludzi, wobec czego są w stanie stworzyć coś teoretycznie bardziej skomplikowanego niż oni sami. Więc teraz sobie wyobraźmy. Hala, maszynę, nad którą pracują setki najtęższych umysłów z całego świata. I ta wypadkowa spokojnie może nas przerosnąć. I to jest właśnie, i tutaj w okresie powstawania Odysei Kosmicznej już ten boom technologiczny przecież był, tak? I to było bardzo widoczne, że ta technologizacja postępuje i że jest w tym naprawdę ogromne ryzyko, że to się na nas zemści w pewnym momencie. Wobec czego może się okazać właśnie, i niejako tutaj mi się wydaje, że Kubrick nas oswaja z taką myślą, że pewnego dnia zwyczajnie nastanie bunt maszyn, że zostanie przekroczona pewna masa krytyczna, która spowoduje, że to, co stworzyliśmy, stanie się bardziej złożone od nas, i stwierdzi, na chuj nam ci ludzie.
1: No właśnie, ale też ciekawy komentarz, Jam ci to napisał na czacie, narzędzie zabija stwórcę, a z kolei anonimowy słuchacz, też ciekawa myśl, to była masońska parodia Biblii i wiesz co, trochę tak to wygląda, wiesz, jak słuchałem interpretacji Williama Coopera, który poświęcił chyba ileś lat w ogóle na zastanawianie się nad tym, i on przedstawia naprawdę niesamowitą interpretację, to tą właśnie drugą, nie dla profanów, wiesz, to tak to wszystko się jawi troszeczkę. Mi się tak to jawi, jako taka parodia Biblii, no bo mamy ten wypaczony ogród Eden, mamy to też nawiązanie do Kaina i Abla, pierwsze zabójstwo człowieka na człowieku. To wygląda trochę jak parodia Biblii. Zresztą wiesz, to iluminaci mają właśnie, i masoni mają taką wizję, że Bóg uwięził człowieka w tym Edenie, ten apodyktyczny, niesprawiedliwy mściwóz umieścił nas w Edenie, z którego i z pomocą przychodzi nam Lucyfer, który jest też przez nich przyrównywany do Prometeusza, który dał ludziom ogień. I trochę tak to wszystko wygląda faktycznie. I biorąc jeszcze pod uwagę to masoństwo Clarka, no mi się wydaje, że Kubrick faktycznie trochę taki Illuminati puppet.
0: Znaczy wiesz co, nawet nie puppet, bo on zdecydowanie był wyżej, jeżeli cokolwiek miał wspólnego z Illuminati, to on był tego w pełni świadomy i był w stanie, wiesz, był w stanie z tym działać, był w stanie zwyczajnie świadomie wspierać lub, wiesz, lub nawet propagować własne tezy. Natomiast jeszcze wróćmy do samej fabuły, ponieważ dlaczego te mordy na pokładzie tego statku się stały? Dlaczego HAL zaczął zabijać?
1: No właśnie.
0: HAL zaczął zabijać dlatego, że miał wgrany rozkaz, że to jest pieprzona ściśle tajna misja i żaden człowiek nie może się dowiedzieć o jej prawdziwym celu. Więc w momencie, kiedy zaczął się zbliżać do tego celu, zaczął kombinować, żeby I tutaj właśnie to też takie to troszkę nawiązanie do tej mojej audycji o sztucznej inteligencji. Zaczął kombinować, żeby obejść regułę niezabijania ludzi i bawienia się tam systemami i tak dalej, żeby po prostu ich ubić, symulując właśnie awarię anteny, wypuszczając ich na spacer kosmiczny, który był absolutnie niepotrzebny, tylko dlatego, że powiedziano mu, że żaden człowiek nie może się dowiedzieć o celu, prawdziwym celu tej misji. To było błędna informacja dla tej maszyny, co jest potem wytłumaczone również w tekstach C. Clarka, jak i w Odysei 2010. To było błędne wytłumaczenie prostej kwestii maszynie, a maszyna to zinterpretowała dosłownie.
1: No też znalazłem taką ciekawostkę, że Jowisz, na którego podróżują ludzie, aby poznać tajemnicę, początkowo miał być Saturnem, a Saturn jest identyfikowany jako szatan w mistycznej symbolice, więc znowu trochę jednak mi się tu potwierdza. Może to są dwie warstwy, jedna taka technologiczna, a druga mistyczna i one się wzajemnie splatają ze sobą, co byłoby jeszcze ciekawsze, nie?
0: Ja tylko tutaj zaznaczę, Flokiewicz dość ciężko się zapoznaje z materiałami na YouTube podczas prowadzenia audycji, więc myślę, że się odwołamy do tego jakoś później, czy ewentualnie zadzwoń i pogadamy na ten temat, co tam chcesz przekazać. Wiesz co, nie wiem, nie doszukiwałbym się tego na siłę. Tutaj, jeżeli chodzi bardziej o symbolikę, to bym się odwołał do lśnienia, gdzie w lśnieniu ta cała symbolika, która działała bardziej w tle, te słynne, wiesz, te puszki z tym Indianinem i tak dalej, kojarzysz, tak? To podejrzewam, że w ramach przygotowania się do audycji to przygotowałeś, tak? Gdzie ta symbolika jest naprawdę, naprawdę ogromna, jest naprawdę potężna. Jeżeli będziemy mówić właśnie o symbolice w kategorii Kubricka, to powinniśmy się właśnie skupić na lśnieniu, a nie na Odysei kosmicznej. Pamiętajcie jednak, że jeżeli chodzi o odchył od faktycznej fabuły, to mi przynajmniej prywatnie wydaje się, że adaptacja Odysei kosmicznej była dużo mniej odjechana niż adaptacja lśnienia.
1: Wiesz co, przyznam ci się, że właśnie no, ten film Lśnienie zapamiętałem jakoś tak właśnie powierzchownie bardzo, wiesz. Dla mnie to, jak oglądałem, to się słabo się chyba postarałem, bo dla mnie to był film po prostu o psycholu, który gania z siekierą trochę. A z jakichś tam przekazów, no to no głównie to fałszywe lądowanie na Księżycu, wiesz? I więc może ty powiesz coś więcej o symbolice lśnienia.
0: To znaczy tak, przede wszystkim bardzo dużo się mówi o kwestii podejścia Illuminati do tego. Natomiast jedno co bardzo i wszelkiego rodzaju używania gestów, jedno co bardzo zapamiętałem, to właśnie ta scena, kiedy ten murzyn, który jest tam zarządcą w tymże hotelu, jest rozmawia w jakimś tam zapleczu czy czymś takim, i tam w tle widać takie puszki z jakimś tam gotowym żarciem i z nadrukowanym wizerunkiem Indianina, z jakimś tam napisem, który właśnie miał symbolizować właśnie wyplenienie tej czerwonej rasy poprzez białą rasę. Wiesz co, tutaj ja to tak odrobinkę z pamięci, natomiast właśnie tutaj próbuję się odwołać do tego, także daj mi sekundkę.
1: Ale to niesamowite też jest właśnie, że są takie filmy, które można oglądać 10 razy i ciągle w nich znajdować jakieś nowe przekazy ukryte. No tak mówiąc językiem gier komputerowych, easter eggi takie. I to ludzie to strasznie lubią, bo to jest fajne zajęcie, po prostu odkrywanie różnych takich smaczków, jak to się mówi. To może ja powiem coś o tym fałszywym lądowaniu na Księżycu. No mówi się, że Kubrick został właśnie być może zabity z tego powodu, że zaczął mrugać okiem i dawać do zrozumienia, że misja Apollo 11 to był fake, że zostało to nakręcone w Hollywood, jak twierdzą niektórzy, bo no, ludzie się do dzisiaj doszukują różnych nieścisłości, a to, że flaga źle się majta. Notabene,
2: ja w końcu,
1: słyszałem...
2: Tak? Co, czeka,

0: wróciłem sobie do artykułu, który czytałem, który mnie z tym zapoznał i przekonał najbardziej. Pierwsze co, to właśnie w scenie, w której widzimy tego czarnego gospodarza, w tle są takie właśnie puszki z jedzeniem, z widokiem Indianina, z pieropuszem i z napisem Calumet, czyli ceremonial pipe, czyli ta fajka pokoju, tak? I to ma poniekąd symbolizować niejako, oddawać cześć masakrze białych ludzi na Indianach, właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Druga rzecz, pojawia się kwestia Holokaustu i powtarzalność liczby 42 w fabule Lśnienia, którą zauważycie właśnie zarówno właśnie w pokój 2 czy 7, czyli 2 razy 3 razy 7 równa się 42. Czyli ta numerologia jak najbardziej działa, tylko pytanie, czy mamy tutaj z czymś do czynienia, to cały czas powraca. Natomiast ciekawostką jest, że w europejskiej wersji niektóre sceny, które nawiązywały do liczby 42, gdzie Europa była faktycznie rozgorzała pod względem II wojny światowej, te sceny zostały wycięte, ale wyłącznie na edycji DVD na rynek europejski. Tutaj nawiązanie do Minotaura, to nie jestem go pewien, natomiast jest również nawiązanie do tego, że Kubrick w tymże filmie przyznaje się do sfejkowania tego lądowania na Księżycu. Ja prywatnie nie jestem do tego przekonany, o ile jestem pewien, że powstało w trakcie, kiedy działo się lądowanie na Księżycu, że powstał jakiś, kurde, false flag scenariusz, że oni się przygotowali na to, że coś nie pójdzie, że ktoś tam zginie, ale jednak się udało. Także być może Kubrick to nakręcił, ale to nigdy do nas nie trafiło, ponieważ im się udało.
1: No ciekawe, to jest właśnie jedna opcja. Druga to jest taka, że powstały dwa nagrania, jedno takie reprezentacyjne, żeby to móc pokazać w telewizji fajnie, ale były też nagrania z prawdziwego lądowania, które po prostu słabo wypadały, tak? Z jakiegoś tam powodu, z powodu jakichś kłopotów technicznych. No a Amerykanie mają też coś w sobie takiego, że lubią zrobić show, nie? I że to miało być show, no bo była, no wiadomo, zimna wojna, trzeba wszystkim zaimponować, pokazać to fajnie. I jedno jakby, jak to mawiał dziadek Poszeprzyński, jedno nie przeszkadza drugiemu. Trzask praski po wszystkim. No można było mieć nagranie dla publiczności i też wylądować jednocześnie, nie?
0: No tak, i mi się wydaje, że dokładnie to się zdarzyło, bo jednak, no bądźmy szczerzy, cokolwiek by się tam nie stało, jeżeli ci ludzie by tam wylądowali, tak swoją drogą tutaj wrzucę sobie taką anegdotkę odnośnie, no nie wiem, to będzie takie motywacyjne odnośnie rozwoju ludzkiego i tak dalej. Wiesz, jakie były pierwsze słowa Buzza Aldrina, kiedy postawił pierwszy krok na Księżycu po Neilu Armstrongu?
1: O kurwa, jak tu ciemno. Nie, mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości.
0: Śmieszkuj sobie, śmieszkuj, nie wiesz.
1: No nie wiem.
0: Nikt nie wie, ponieważ nie był pierwszy.
1: A kto był wcześniej tam?
0: No pierwszy był Neil Armstrong, a Buzz Aldrin postawił stopę następnie. Także pamiętajcie, cokolwiek byście nie robili, tylko pierwszy spija śmietankę. Taka motywacyjna gadka. Nie, to jest, wiesz co, ważna dla mnie anegdotka, którą sprzedaję, jeżeli tylko mam okazję. Czy faktycznie Kubrick to wyreżyserował? Nie wiem, mi się wydaje, że oczywiście taki film powstał, ale nigdy my go nie zobaczyliśmy. I prawdopodobnie on został zniszczony od razu po tym, jak się udało, ewentualnie po tym, jak Apollo wylądował, bo jednak te pierwsze sceny z Księżyca nie były szczególnie jakościowe, ale się udało, ale były autentyczne. No i są dowody na to, że wiesz, że skały księżycowej przywiezione tak lustra i tak dalej, tam ludzie wylądowali i tutaj nie ma co po prostu spiskować, bo to jest zupełnie jak kopanie się z koniem albo ze Szczytyńskim, który twierdzi, że Ziemia jest wklęsła, tak?
1: Kto był pierwszy na Księżycu? No to Twardowski oczywiście był pierwszy jeszcze przed tym, długo przed tym.
0: Tak, polecam filmy zrobione przez Allegro, Twardowski 2.0, Bazyliszek, tak, teraz już niedługo Czekaj,

0: Co to jest teraz? Co teraz wchodzi?
1: A nie, wiem, no wiem tylko, że Twardowskiego tak fajnie nawet zrobili, chociaż czułem jakiś taki zawód lekki i tak...
0: No znaczy, wiesz, taki podwórkowy, blokerski humor trochę. No
1: właśnie.
0: Tak, trochę mi to przeszkadzało, jeszcze Bazyliszka na pewno zrealizowali i jakiegoś Smoka, natomiast kurde, jakaś, nie wiem, jakaś nimfa, jakaś kurde, nie wiem, czy południca, czekaj.
1: To mi się strasznie nie podoba w polskich produkcjach, że zawsze musi być gdzieś ta tleniona blondyna i cyc, że dresiarski humor gdzieś trzeba, tak jakby z góry zakładali, że no, Głupkowi to trzeba dać tutaj właśnie jakiegoś...
0: A, Baba Jaga. Jaga. Wrzucę trailer na czata. Wiesz co?
1: A to Bagiński, tak? Tworzy tak te filmy dla Allegro?
0: Tak jest.
1: No, no i mamy ten wzór na dywanie, kształt w kształcie kosmodromu, z którego startował Apollo. Mamy rzekome nawiązanie do odległości Ziemi do Księżyca, 237 tysięcy kilometrów, ale ja znalazłem, że to jest 384 tysiące, więc to nie wiem.
0: A nie wiem, nie zdziwię się, jeżeli ta odległość się minimalnie zmienia i wyrażanie, kurde, w kilometrach, centymetrach. Jest naprawdę, no nie wiem, no, wiesz, takie doszukiwanie się na siłę. Moja katechetka w 6 klasie podstawówki powiedziała mi jedną ważną rzecz. Jedna, jedyna rzecz, którą zapamiętałem z lekcji religii. Jeżeli coś będziesz bardzo chciał zobaczyć... A, i to było w kontekście książek Denikena, no w ogóle. Jeżeli coś bardzo będziesz chciał zobaczyć, to znajdziesz to wszędzie.
1: No właśnie. No, to prawda. No, mądre słowa.
0: Także wiesz, także podejrzewam, że nawet z doboru słów, które w tym momencie używamy, bylibyśmy w stanie sklecić, że na przykład chwalimy Keshę. I to by było do zmontowania, to by było do wyciągnięcia. Tylko kwestia, wiesz, kwestia uporu.
1: No, a propos lotów na Księżyc, to Keshe twierdził też, że ma już wiele lat temu, że ma taką technologię, że tworzy taką bańkę, w której zamyka na przykład samochód, w tej bańce można oddychać i on frunie tą bańką na Księżyc ze samochodem. Takie opowieści, słuchajcie, niczym właśnie legenda o Twardowskim trochę, tak mi się to kojarzy. No to
0: a może wróćmy do lśnienia. Może wróćmy do lśnienia, bo w ogóle here's Johnny! Było właśnie improwizowane.
1: A.
0: Tak, ta scena była w pełni improwizowana. Podczas kręcenia lśnienia Kubrick dał bardzo dużą, wolną rękę aktorom i tutaj Nicholson zwyczajnie popłynął, naprawdę mega się wczuł w rolę. To jest jego opus magnum. To jest kurde niesamowite, nie widziałem nigdzie później i nigdzie wcześniej tak mistrzowsko zagranej roli człowieka, który jest we właściwym, idealnie po prostu dopasowany, idealnie wczuł się w ten charakter i kurde ten cytat z książki. Here's Johnny!
1: No, ten jego upiorny uśmiech się tu znakomicie wpasował, te jego miny. No, to on po prostu trochę jest tym bohaterem i może to właśnie przez to główny bohater się też nazywa Jack, więc trochę to on trochę siebie samego może gra, on ma w sobie coś takiego właśnie jokerowatego, nie?
0: Znaczy, wiesz, to nie wiem, tam chyba była jakaś drama wokół właśnie głównej roli w lśnieniu, ale teraz dokładnie tego nie pomnę, że on był jakimś tam drugim sortem wybrany w tymże filmie. Natomiast tak, dobrze, że się stało jak się stało.
1: Bardzo dobrze. No a jak byś na przykład, bo ty lepiej znasz ten film, jakiś jest tutaj główny przekaz, myślisz w tym filmie też może?
0: Jest to, znaczy ja to interpretuję taka ewolucja zła. Wiesz co, ja to troszkę kojarzę z komorą deprywacyjną, tak? Ten cały hotel jest jako taką komorą deprywacyjną i pozbawieniem się wszelkiego rodzaju bodźców z zewnątrz, co faktycznie koniec końców powoduje właśnie to szaleństwo i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się właśnie, że tu jest pięknie ukazana ta ewolucja zła, takiego wewnętrznego, pierwotnego, zezwierzęconego wręcz zła. I myślę, że tutaj właśnie Kubrick chciał to pokazać, że my, będąc pozbawieni jakichkolwiek bodźców z zewnątrz, demon się w nas pojawi.
1: Może też to samo, znaczy zbliżony jakby przekaz jest w Mechanicznej Pomarańczy, którą ja odebrałem trochę tak, że człowiek pozbawiony wyboru między złem a dobrem staje się maszyną jakąś taką, wiesz, bestialską, nie?
0: Mhm. Tutaj na czasie się pojawiło jeszcze, że książka była dużo lepsza. Powiem szczerze, że tylko raz widziałem sytuację, gdzie film był lepszy niż książka i to była Planeta Małp, ale książka była tak dupowata, że naprawdę nie dało się tego bardziej spierdolić. Nie było szans, po prostu jakakolwiek ekranizacja musiała być lepsza. Także książka akurat, jeżeli chodzi o porównanie do filmu, ma to do siebie, że zwyczajnie daje kreatywną kontrolę nad fabułą naszej wyobraźni, która opowiada nam pewne rzeczy, natomiast interpretujemy to na swój własny sposób i to jest właśnie ten klucz, dlaczego pozycje literackie zawsze będą dużo powyżej pozycji filmowych, ponieważ film karmi za dużo zmysłów i nam opowiada, i nam definiuje, i nam szereguje, i szufladkuje, w jaki sposób mamy to odebrać. Także tutaj jakiś tam dystans bym do tego zebrał.
1: No, zdecydowanie książka pozostawia więcej wyobraźni. Można to porównać do pierwszych gier komputerowych, które też nam zostawiały dużo wyobraźni i stąd może to ta niesamowita nostalgia, która w nas drzemie, bo sobie dobudowywaliśmy po prostu sporo, a dołączył Furak. Cześć, Furaku.
2: Cześć. Ja chciałem głównie o Lśnienie spytać, ponieważ niestety jeszcze nie zabrałem się za filmy Kubricka, za co prawdopodobnie wszyscy teraz mnie wyklną i w ogóle powiedzą, że nie powinienem pewnie dzwonić, ale ja znam książkę po prostu i jeszcze słowisko, bo słowisko zostało ściśle zrobione według książki. I chciałem zapytać, jak się ten film właśnie trzyma książki. No, co prawda tutaj Potrzeba wspomniał, że książka zawsze będzie wyżej od filmu, jeśli chodzi o ekranizację, bo wiadomo, chociażby z tej prostej przyczyny, że film trwa 2-3 godziny, a książka nawet usłowiskowiona co najmniej dwa razy tyle. Więc chciałem zapytać, jak się to ma faktycznie do książki? Czy bardzo zostało to pozmieniane?
0: Zostało bardzo pozmieniane. Kubrick opowiedział swoją własną historię, także naprawdę nie wiem, czy jakiś film z audiodeskrypcją, czy coś takiego, natomiast warto się zapoznać, ponieważ jest to zupełnie inna historia, która jest faktycznie oparta na książce, ale jest autonomiczną historią według mnie.
2: Czy w przypadku Odysei to tak samo? Też lepiej najpierw zacząć od książki Artura C. Clarke'a, a potem...
0: Nie, to znaczy, wiesz co, książka akurat nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak film, natomiast Kubrick nie robi adaptacji, on robi interpretację.
2: Mhm. Okej.
1: Okay. No to ciekawe.
2: Czyli po prostu to jest trochę osobna sprawa, tak? Film od...
0: Tak, zdecydowanie tak. On po prostu bierze z tego jakieś tam 20%, jakiś tam główny guideline, jeżeli chodzi o poprowadzenie wątku i tyle, tak? Tutaj on po prostu bierze jakiś tam surowiec i z niego rzeźbi.
2: Mhm. Okej. Okay. Dobra. No to w sumie tyle chciałem zapytać. Także dzięki bardzo.
1: No dziękujemy, trzymaj się.
2: Cześć.
1: Który film byś wolał następny? Mechaniczna Pomarańcza czy Oczy Szeroko Zamknięte?
0: Mechaniczna Pomarańcza, bo Oczu Szeroko Zamkniętych wybitnie nie lubię, szczerze mówiąc.
1: Kurczę, czy ciebie Potrzeba nie fascynuje jakoś niezdrowo przypadkiem zło? Bo tak czasami mi się wydaje, że może trochę tak. Bo ja się przyznaję, że trochę tak.
0: Nie, no, tylko z przypadku mam audycję pod tytułem Bez Litości.
1: No właśnie, mamy historię Alexa Delarge, członka takiego dziwnego gangu, bo no to mamy w ogóle świat przyszłości, tak? No bo to jest przyszłość.
0: No tak, jak najbardziej, ale to jest taka przyszłość, która nie jest taka, wiesz, taka fajna, że tutaj sobie latamy, że tutaj jest fajnie i tak dalej. Ta przyszłość jest, kurde, równie brutalna jak nasze, kurde, podwórka.
1: Jest taka dziwna, bo właśnie nie ma nic z tych wizji przyszłości, które znamy, tylko nas poinformowano, że to jest przyszłość i zamanifestowano to trochę innymi strojami. W zasadzie tylko tyle, no tam się niewiele zmienia, no ale jest przyszłość i przyszłość jest bardziej zobrazowana tak, że pozmieniały się troszkę zwyczaje ludzi, no bo zdaje się, że używki są legalne chyba, no bo bohaterowie raczą się jakimś dziwnym tam mlekiem czy czymś takim w normalnej knajpie, która wygląda tak... Ten film jest w ogóle strasznie taki dekadencki, tak jakby, nie? I taki postmodernistyczny, trochę dekadencki. No, nie wiem, ja
0: wiesz,
1: tak dziwnie.
0: Jak dla mnie jest to studium moralności. Studium moralności do tego, do czego człowiek może się znowu, kurde, jak bardzo może być zły i tak dalej, ale to jest pokazuje nam, jak bardzo złym człowiekiem możesz być, jakie są normy społeczne. Tutaj normy społeczne są bardzo istotne w tej kwestii i w jaki absurdalny sposób nam to się rozwija. Czekaj, bo sobie muszę słuchawkę poprawić.
1: No i mamy bohatera, który jest takim zwyrodnialcem, trochę szefem takiego małego gangu rozrabiaków, chuliganów. Mi się wydaje, że bardzo blisko tutaj tej ekipie do chuliganów dzisiejszych, czyli takich rozrabiaków, którzy lubią coś po prostu rozpierdolić, lubią komuś wlać i tak sobie żyją. Trochę sobie dorabiają na przestępczości, bo widzimy u Alexa w szufladzie bardzo dużo ma kasiory. Do szkoły nie chodzi, wskutek czego go tam pilnuje jakiś kurator lub ktoś w tym stylu. I ludzie się fajnie tam zachowują. Bardzo jest fajny język, którym oni się porozumiewają. Nie potrafię nawet tego sparodiować jakoś, ale to jest taka dziwna mowa taka.
0: Wiesz co, samo określenie Ludwig van jest tak po prostu oderwane, że wiesz, że oni nawiązują do czegoś, nie do końca wiedzą, do czego nawiązują, ale wiesz, ale to jest taka wiesz, taka współczesna dla czasów tego filmu bohema, mi się wydaje. Mhm.
1: No tam jest taka jakaś właśnie taki angielski akcent cały czas słychać, tak zdrabniają swoje imiona, cały czas jakby grali w jakąś taką grę ze sobą trochę ci bohaterowie, no tak dziwne to jest, po prostu takie, no ja lubię też rzeczy dziwne, może nawet bardziej to fascynują mnie rzeczy dziwne niż rzeczy złe. Ale to jest niesamowity klimat tego filmu. No i w końcu nasz główny bohater trafia do pierdla i staje się królikiem doświadczalnym w programie, który ma zmienić złych ludzi w dobrych. Mechanizm polega na pokazywaniu bohaterowi różnych drastycznych scen i on ma nabrać mechanicznie, w taki sposób mechaniczny właśnie niechęci do zła, nie?
0: No tak, ale to jest, nie wiem, to jest takie, tutaj akurat, jeżeli chodzi o samą fabułę, fabuła w tym momencie znowu jest narzucona z zewnątrz, fabuła jest znowu narzucona przez twórcę opowiadania mechaniczne pomarańcza, ponieważ Kubrick nie wymyślił tego od zera, tylko po raz kolejny oparł się o coś i stworzył własną interpretację, tak? Natomiast tutaj mamy bardzo piękny progres, mamy bardzo piękny rozwój tego głównego bohatera, co jest, mi się wydaje, taką kluczową wartością w tym filmie. Gdy zauważ, że w scenie, kiedy on poddaje się temu projektowi, on jest niewzruszony przez większą część czasu. On jest niewzruszony temu wszystkiemu, ale w pewnym momencie pod właśnie te wszystkie sceny mordu, sceny gwałtu, te sceny, z którymi on był zaznajomiony, które on sam prywatnie wykonywał, pojawia się ten słynny Ludwig van. Ta muzyka, która towarzyszyła mu przy wszystkich, kurde, bezeceństwach, które czynił. Mówi, nie, tylko nie Ludwig van, nie mieszajcie go w to, nie!
1: To jest dla niego taka świętość wręcz, ale to fajnie też kontrastuje ten wypaczony, zrąbany charakter bohatera z tą jego miłością do sztuki, nie? To trochę takie nawiązanie do dzisiejszych czasów, kiedy mamy, powiedzmy, kogoś, kto jest zły, ale bardzo kocha sztukę, albo do SS-manów, którzy mordowali innych ludzi, a bardzo kochali zwierzątka. A tutaj wyczytałem, że autor powieści, Anthony Burgess, stworzył właśnie slang taki ciekawy i to była hybryda kolokwialnego języka angielskiego z zapożyczeniami z rosyjskiego. Więc to już wiemy, skąd ten dziwny język.
0: No tak, no taki zabieg, można powiedzieć, stylistyczny, który został później dość ciekawie odwzorowany. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę w tym filmie, to jest niejaka niemrawość służb, które powinny teoretycznie chronić obywateli, którzy powinni chronić właśnie tych wszystkich ludzi przed gangiem, o ile w momencie, kiedy ten nasz gang się zaczaja nad bezdomnym i go pałują i tam katują i tak dalej, to jest jeszcze pół biedy. Natomiast w momencie, kiedy się włamują do czyjegoś domu i gwałcą kobietę na oczach jej męża, to jest już troszkę zupełnie inny poziom, tak? Więc zastanawiam się, czy tutaj też nie ma jakiejś takiej alegorii do przyszłości, która mówi, słuchajcie, nie macie na czym polegać, tak? Ponieważ ta władza was nie ochroni, państwo was nie ochroni.
1: No tak. Zdaje się, że książka się inaczej skończyła niż film. Kiedyś właśnie o tym gdzieś czytałem, że film się kończy inaczej niż książka, że książka przedstawia kontynuację, a film zatrzymuje się w pewnym momencie, kiedy Alex, no na końcu filmu widzimy, że Alexowi wraca jego poprzednia kondycja moralna i to wszystko, i ciach. A w książce jest, tak, z tego co pamiętam, kontynuacja jeszcze.
0: Jest wskazane w ten sposób, że po tym warunkowaniu on nie był nawet zdolny do przemocy, nawet w obronie własnej, zwyczajnie poddawał się, tak, bo miał ten wyprany mózg, natomiast faktycznie w przypadku filmu jedynie dziewiąta symfonia Ludwika van Beethovena działała na niego odstraszająco i dlatego właśnie zaniechał tych swoich czynności przestępczych, ponieważ zawsze wiązał ją z tą symfonią.
1: Może jakiś taki główne motto tego filmu jest takie, że nie da się człowieka mechanicznie zmienić na lepszego też, tylko to musi wypływać bardziej z niego samego, bo wszelkie takie próby zmienienia nas na lepsze przez system, przez jakieś eksperymenty czy coś są skazane na porażkę, bo to w końcu ten, no raz, że będzie to wymuszone i na siłę i tak dalej, a dwa, że się może zakończyć w pewnym momencie, jak minie efekt tego eksperymentu na przykład, no nie wiem.
0: Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, przede wszystkim, jak mówię, dla mnie jest to ewolucja zła, która w pewnym momencie jest stłamszona i film jednak pokazuje, że to zło jest stłamszone w bardzo niewielkiej formie, tak? Natomiast tutaj jeszcze biorąc bardziej szeroko koncepcję Kubricka i całą jego twórczość, tak wielokrotnie powracamy do zła, że warto się zastanowić nad samą definicją zła. Nad samą definicją tego, skąd ono się bierze. I nad tym, że już tutaj pijąc dokładnie do mechanicznej pomarańczy, że w tym przypadku mówimy o rozwiązywaniu skutków bez zastanowienia się nad przyczyną.
1: O, właśnie. No. Kurczę, dobrym tropem chyba idziemy. No, rozkładamy te filmiki na... filmiki. Ja bym nie nazwał tej twórczości filmikami. No, kurczę, no filmik to jest na YouTubie, śmieszne koty, a tu o twórczości Kubricka filmiki. Słucham?
0: Nie szkaluj śmiesznych kotów.
1: Ja lubię śmieszne koty czasami sobie włączyć. To jest coś takiego, co każdy lubi. Śmieszne koty. Zesrała się w jacuzzi.
0: Nie, dobra, teoria chaosu była wczoraj. Dobra, no, natomiast wracając tutaj, właśnie mi się wydaje, że to jest właśnie koncepcja ewolucji zła. Warto jest spojrzeć na to, jak późno jakiekolwiek służby faktycznie zadziałały wobec Alexa. I to jest zastanawiające, bo to świadczy o tym, że te służby w przyszłości są tak obrzydliwie niewydajne, że wiesz, że tutaj, nie wiem, taki raport mniejszości, no to zwyczajnie może się w tym momencie nakryć nogami, tak? No, ale być może właśnie do tego zmierzamy, bo im bardziej populacja będzie bardziej bogata, tym więcej będzie przestępczości i tym bardziej będziemy zmierzali na równi pochyłej do tego, żeby zapanowała entropia i chaos.
1: Kurczę, czyli mamy chyba takie najbardziej uniwersalne tematy, które są też jednocześnie najbardziej ciekawe dla wszystkich ludzi, dla ludzkości naszej, właśnie granice między dobrem a złem, dlaczego tu jesteśmy, przez kogo zostaliśmy stworzeni, dokąd zmierzamy, to wszystko się cały czas pojawia w twórczości Kubricka. A takim filmem, który trochę się chyba wymyka z tego schematu, są właśnie Oczy szeroko zamknięte, czyli ostatni film Kubricka. No i mówi się, że ten film kosztował go życie, no tutaj tak spiskowo trochę. Nie sądzisz, że mogli go zaciukać za dotykanie tych tematów tajnych stowarzyszeń i tak dalej?
0: Wiesz co, szczerze, jak dla mnie Oczy szeroko zamknięte nie są Kubrickiem.
1: No są chyba najsłabszym filmem, faktycznie.
0: Znaczy nawet nie najsłabszym, nie czułem tego, tak? Nie czułem po prostu jaranie się, kurde, ja Kubrick, ja zajebiście, nie? Nie, Oczy szeroko zamknięte to było coś innego, i to jest film, który obejrzałem raptem dwa razy w porównaniu do tych kilkunastu razy w przypadku Odysei Kosmicznej, do których regularnie wracam. Do Oczu szeroko zamkniętych nie wracam. Nie mam zamiaru, to była pomyłka, nie wiem dlaczego to się stało i naprawdę nie chcę torpedować z szacunku dla Kubricka, nie.
1: Można powiedzieć, że to była taka wtopa faktycznie trochę, coś co nie dorastało do innych filmów tego twórcy, to po pierwsze. Zdaniem wielu ten film jest po prostu nudny i pojawił się taki komentarz wcześniej na czacie, że ten film jest po prostu nudny i on faktycznie jest nudny. To nie jest taka nuda jak w Odysei Kosmicznej, taka nuda, którą potrafimy z przyjemnością sobie kontemplować, tak? Oderwać się na chwilę od rzeczywistości, popodziwiać tą nudę, tylko to jest taka zwyczajna nuda.
0: Tak, tutaj pojawiło się Larsen na czacie, wspomniał, że być może Kubrickowi zależało na tym, aby powiedzieć coś o tajnych stowarzyszeniach. Ale Kubrick miał okazję i mówił na dużo lepsze sposoby i naprawdę, no dosłownie, to, wiesz co, nie chcę w to wnikać, nie chcę.
1: Kubrick to był trochę taki szpaner. Ja myślę, że z tym nawiązaniem do Apollo to tak, on sobie mógł pomyśleć, pochwalę się, że kręciłem taki film, mimo że to w rezultacie się nigdzie nie pokazało, bo to było na wszelki wypadek, ale się pochwalę, tak? I powiem coś, przekażę i Oczy szeroko zamknięte też mogło być coś takiego w stylu, wiesz, wiem, ale nie powiem, ale mrugnę okiem, nie? No i to trochę zdołował, tak, troszeczkę obniżył poziom, już się trochę zakałapućkał w tym swoim właśnie wiem, ale nie powiem. I niektórych mogło to zirytować, wiesz, tych wyżej postawionych jakichś tam masonów, iluminatów, że on zaczyna coś po prostu świrować i nawet nie tyle, że wyjawia coś, tylko że zaczyna po prostu być, wiesz, za daleko się posuwa, nie? Jeszcze mało wie, ale już tu szpanuje, że coś wie. Może, wiesz, to jego znajomości z masonem Clarkiem, coś tam się dowiedział, coś chciał powiedzieć i ktoś, wiesz, powiedział, no nie, no to już, wiesz, Kubrick, wiesz, spokój. No i umarł we śnie, umarł na zawał serca we śnie. Chyba najpiękniejsza śmierć, jaka może być. Chciałbym tak umrzeć właśnie we śnie, to chyba najfajniejsza śmierć. Niech mnie ktoś zabije, ja pozdradzam tu wszystkie tajemnice. Słuchajcie, powiem wam, co wiem o potrzebie i może mnie, może mnie potrzeba zabije we śnie.
0: Albo bardzo co? Chętnie.
1: No i to taki, no jakby ktoś nie wiedział, to jest film o doktorze Williamie, który stopniowo się zagłębia właśnie w takie tajne stowarzyszenie zaczynają się dziać wokół niego dziwne rzeczy, obserwują go, sprawdzają, czy on wyjawi tajemnicę. Nie wiem, ja w tym filmie tak dużo nie widziałem za bardzo, wiesz, takiej faktycznej informacji, wiedzy takiej, wiesz, tajnej, tylko bardziej właśnie taka szopka troszeczkę, nie? Że mamy tych dziwnych okultystów w szatach, że oni tam ruchają się, czy coś. No to jest coś takiego, co każdy sobie wyobraża o tajnych stowarzyszeniach w sumie, nie?
0: To, co mnie, że tak powiem, odrzuciło na samym starcie, jeżeli chodzi o oczy szeroko zamknięte, to jest dobór obsady, czyli przede wszystkim właśnie Tom Cruise i Nicole Kidman, osoby o niesamowicie silnych charakterach, a jednocześnie ostro odjechane. Polecam biografię Toma Cruise'a i jego, że tak powiem, mariaż ze scjentologami, gdzie zdaję sobie sprawę z tego, że Kubrick, już będąc wówczas starszym, schorowanym facetem, zwyczajnie nie miał tej pary, którą był w stanie, wiesz, przekazać wcześniej i wymusić nad innymi osobami pracującymi nad filmem. W tym momencie tego zabrakło i możliwe, że właśnie ci główni aktorzy przejęli pewną kontrolę nad tym filmem.
1: No też jakoś tak Tom Cruise... Właśnie.
0: Nie wiem, Cruise'a lubiłem w Top Gun, potem go znielubiłem, więc...
1: No i to i ten to właśnie jego się wkręcenie w scjentologię. No mówi się, że scjentologia jest też iluminacka, tak samo jak Świadkowie Jehowy. Też tak się mówi, że właśnie to jest bardzo duży wpływ tutaj tych...
0: Wik znowu zauważyła ciekawie, potrzeba cię zabije, ale nie we śnie, znając jego, więc...
1: Bez litości mnie zabije.
0: Bardzo mi się podoba renoma, jaką sobie wyrobiłem, bardzo mnie to cieszy.
1: Renoma bad guy'a.
0: Dobrze, także no tutaj naprawdę o oczach szeroko zamkniętych ja nie wiem, do czego ten film zmierzał. Nie, naprawdę, nie chcę.
1: Dziwnie się zakończył też, ponieważ Cruise płacze nad łóżkiem, jest taki wystraszony, zrezygnowany, ponieważ znajduje maskę, w której występował w tym tajnym stowarzyszeniu, za którą się krył. Na łóżku, na którym śpi jego żona, ktoś mu ją podrzucił, tak, żeby go ostrzec albo mu coś dać do zrozumienia. No i a jego luba zdaje się tak trochę nie przejmować tym i oświadcza mu w sklepie, że chce się ruchać i ma ochotę na seks i kończy się film. Takie dziwne zakończenie, nie wiem, jak to zinterpretować.
0: Znaczy ja to prywatnie interpretuję jako słabość tej materii emocjonalnej w człowieku. Tak, że wiesz, że poznajesz kogoś, tak, zakochujesz się, a mi chodziło tylko o seks, nie? I spierdala. I takie niezrozumienie człowieka, że jak to jest możliwe, że ja się tutaj w tobie zakochuję, a tutaj, wiesz, a to... I jedyna lekcja, jaką wyniosłem z tego filmu, o ile jeszcze byłem z tym wcześniej zaznajomiony, że tak naprawdę, kurde, no ludziom może chodzić w takich relacjach o... naprawdę różne rzeczy. Ty możesz się zaangażować, tak, może ci chodzić o to, o to, o tamto. Nie, słuchaj, nie, fajnie było, fajnie się ruchałeś, ale spierdalał.
1: Fajny był na pewno motyw z hasłem. Jakie jest hasło? No i tutaj konsternacja, nie wiem, zapomniałem coś, a potem się okazuje, że nie ma żadnego hasła. To akurat mi się spodobało, że hasłem jest brak hasła. A Larsen tutaj pisze na czacie, że ten film jest skopany przez zmiany, jakie zostały naniesione po śmierci Kubricka. Także to nie wiedziałem o tym. Ten film został wypuszczony dopiero po śmierci twórcy?
0: To było jakoś tak, że Kubrick zmarł zanim film został... Kubrick zmarł już po nakręceniu wszystkich scen, ale w fazie montażu.
1: to może faktycznie go, wiesz, przerobili tak, bo tam było za dużo i go, po, i go wykastrowali może z wartościowych rzeczy.
0: Aż, mi się przypomina moja była dziewczyna, która miała takie urocze majteczki z napisem Enter Password. Oj, wprowadzałem hasło, wprowadzałem.
1: A nie miałeś Access Denied czasami?
0: Ja?
1: No i co, o jakich jeszcze filmach moglibyśmy wspomnieć? Może o Lolicie, której ja szczerze mówiąc już tak dokładnie nie pamiętam. No oczywiście znany jest motyw dorosłego mężczyzny, który się zakochuje w dwunastolatce. I zdaje się, że w filmie zostało to zmienione, że chyba trochę starsza była. Tak, bo Kubrick zmienił ją na czternastolatkę.
0: Mhm. Tak, no dla takiej politycznej poprawności, natomiast ona wygląda odpowiednio młodo. Natomiast tutaj Lolita jest zdecydowanie wierną adaptacją. To, do czego mógłbym nawiązać, to Spartacus Napoleon. Czyli po prostu, wiesz co, filmy, które, z którymi warto się zapoznać, o których nie chcę za wiele nawet powiedzieć, ponieważ, to znaczy Spartacus został nakręcony trochę na chybcika, ponieważ Kubrick miał wówczas w swoim życiu dość trudną sytuację i musiał coś nakręcić, żeby mieć co do gara włożyć. Natomiast miał właśnie to... Taki właśnie wtręt do tego, tej jeszcze raz, eksploracji zła w człowieku. I w tychże dwóch filmach ta eksploracja raz zła w Spartakusie i szaleństwa w Napoleonie bardzo pięknie jest pokazywane.
1: Znowu on pisze na czacie. Przepraszam, że nie na temat, ale poszukuję tytułu intro, które Potrzeba dawał w pierwszych odcinkach Bez Litości.
0: Ale których? Bo jeżeli chodzi o intro, które mam zawsze, to jest Xotox bodajże Psim albo coś takiego. Zaraz sprawdzę.
1: Trzeba przyznać, że fajnie masz udźwiękowione te audycje. Ja to nie mam ani żadnego intra, ani outra, ani żadnych sweeperów, tylko wchodzę...
0: A jak ci kurwa nagrałem jingle, to tylko ja z nich korzystam.
1: Ja puszczam je często.
0: No, wyślij do Kloda, bo coś tam ostatnio mruczał, że brakuje mu dżingli nocnego radia.
1: No, trzeba wysłać koniecznie. A co myślisz w ogóle o miłości między dorosłym facetem a dwunastolatką? Może nie cenzurujmy już tu i zostańmy przy dwunastolatce. Ale tak szczerze.
0: Dwunastolatka jest osobą niedojrzałą, tak, i niezdolną do uświadomienia sobie, że jest wykorzystywana w jakikolwiek sposób, tak, możesz jej wszystko wmówić. Osobowość człowieka buduje się między 6 a 12 rokiem życia, w tym momencie ona chłonie jak gąbka, to mi przekazała moja matka, która jest pedagogiem, i naprawdę, możesz takiej osobie wmówić naprawdę cokolwiek. Co innego, wiesz, osoby tam 14-17-letnie, no to jest zupełnie inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o dwunastolatki, to jest zwyczajne, wiesz, wykorzystywanie drugiego człowieka, tak? I wykorzystywanie tej tabula razy do własnych potrzeb.
1: No, w wieku 12 lat najczęściej to jest taki wiek, że dziewczyna zaczyna dojrzewać, na pewno. Jest to taki wiek, że powoli staje się kobietą, ale jeszcze jest dzieckiem. Przypuszczam, że pedofila często kręci to, że właśnie ta niedojrzałość u dziewczyny, bo pedofile mogą być często tacy niedojrzali sami i znajdują wspólny język jakiś tam. Nie wiem, może to... W ogóle ludzka seksualność jest strasznie dziwna, nie? I popieprzona taka, u każdego inna. I związana z różnymi innymi emocjami, przemyśleniami i stosunkiem do świata. To wszystko się jakoś zazębia z tą seksualnością. W ogóle ta seksualność jest czymś, seksualność człowieka jest czymś takim, co mnie nastraja raczej w tym kierunku, że nie było żadnego stwórcy, nie było, bo to jest bardzo takie dzikie i, znaczy wiesz, samo postawienie akcentu na rozmnażanie się, na seksualność, na popęd seksualny jakoś mi nie współgra właśnie z jakimś twórcą, który tworzy istotę na podobieństwo swoje. No, na podobieństwo swoje, no to co, ten twórca też taki jest zwichrowany często i popieprzony i taki, targają nim różne, znaczy samo właśnie, no głównie to postawienie akcentu na seksualność jakoś mi tu tak nie pasuje trochę. Wygląda mi to bardziej na naturę.
0: Nie, wiesz co, nie, wydaje mi się, że w kwestii nawiązania jakiejś tam sensownej relacji z drugą osobą, bo sam mam, powiedzmy, mam i miałem bliskie relacje z osobami w różnym wieku. Tutaj mi się przypomina jedna scena, bo mam takiego mojego kuzyna swoją drogą, nomen omen, ma na imię Tomek, który jest o rok ode mnie młodszy i który jest synem siostry mojej matki i obie zajmują się pedagogiką, tak? I kiedyś jak wróciliśmy po prostu nawaleni jak stodoły po żniwach do domu, mieliśmy wtedy po 14 lat, czy coś takiego. Jego matka zaczyna go opierdalać, a moja matka mówi: ej, spokój się, niech przetrzeźwieją. On ma 14 lat, on już nic nie skuma. On już kurwa po swojemu, nie? Także wiesz, natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię, seksualności, no to wiesz, no to tutaj z jednej strony się mówi, że dziewczynki dojrzewają wcześniej, natomiast one dojrzewają wcześniej pod względem fizycznym zdecydowanie tak. Natomiast dalej mają zwyczajnie nastawione w głowie i tutaj nie ma reguły, ponieważ osoba, która ma tam, nie wiem, 16-17 lat, może się okazać bardziej dojrzałą partnerką niż dziewczyna, która ma lat 30, która wiesz, która była trzpiotką i idiotką przez całe swoje życie. Zwyczajnie to się to tak działa, także tutaj ta bariera wieku, tak od właśnie 12-13 lat w górę, jest bardzo, bardzo miękka, tak? I nie widzę tutaj szczególnej różnicy między 14-latką a 30-latką, jeżeli chodzi o to.
1: Ja pamiętam, że w szkole było tak i psychologowie też tak twierdzą, że dziewczynki dojrzewają psychicznie szybciej też i stąd zainteresowanie starszymi chłopcami u nastolatek. No i w podstawówce też to obserwowałem, że koleżanki wolały się zainteresować właśnie starszymi kolegami ze starszych klas, bo chłopcy w tym samym wieku byli jeszcze na etapie właśnie tam himeny, gry, walki, piła, kopanie gały, a dziewczynki już szukały czegoś więcej, nie? Więc to... No i profesor Leniuch pisze, że u niego też tak było w szkole. To chyba jest, chyba jednak tak jest, że dziewczynki też, że dziewczynki właśnie dorastają szybciej też psychicznie, bo potrzeba twierdził, że fizycznie. No to może ogólnie jest takie ogólne przyspieszenie, znaczy taka różnica trochę w tym dorastaniu. To jest taki temat tabu. W ogóle jest chyba jeszcze kilka takich tematów tabu, które niby żyjemy w takich czasach, w których wszystko już zostało powiedziane i przekroczyliśmy wszelkie tematy tabu, ale jednak coś nam jeszcze tam zostało i myślę, że pedofilia jest jednym z takich tematów tabu, które się jeszcze nie pojawiają w filmach. Co prawda widziałem jakiś film o pedofilu, ale to jeszcze nie jest to przekroczenie tabu. Przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś tematy tabu, które nie zostały poruszone właśnie w filmach, w książkach, w twórczości, w sztuce, a które jeszcze czekają na swój czas?
0: Znaczy, wiesz co, jeszcze wracając do pedofilii, to przede wszystkim mamy coś takiego jak Age of Consent, czyli w prawie, czyli coś... Czekaj, bo muszę kota odpiąć od kabla, od słuchawek. O! Chodź tu, kocie. Porozmawiajmy o pedofilii. Tak, także wracając do tego tematu. W Polsce mamy Age of Consent 15 lat, czyli jeżeli uprawiasz seks z kobietą, dziewczyną, która przekroczyła 15 lat, to wtedy już jest wszystko okej, pięknie i tak dalej. O ile to jeszcze jest dość zabawne, ponieważ możemy uprawiać seks z dziewczynami, które kończyły 15 lat, natomiast nie możemy im pokazywać pornografii, dopóki nie ukończą roku życia 18. Natomiast w takim Watykanie Age of Consent wynosi 12 lat. I ta granica pedofilii, natomiast w jakichś tam południowoamerykańskich, szczególnie katolickich krajach jest to ustalone na lat 18, więc zupełnie do czegoś innego to zmierza. Czy jakieś tematy tabu? No podejrzewam, że w sztuce zostały poruszone wszystkie możliwe tematy tabu, jakie... Czekajcie, bo mi się kot tutaj... Wszystkie możliwe tematy tabu, natomiast nie były one nagłośnione odpowiednio, jednak nie wiem, no myślę, że naprawdę wszystko zostało poruszone, natomiast jak to pewien mądry człowiek powiedział, którego nazwiska nie pomnę w tym momencie, jeżeli powiedziane już zostało wszystko, ale jeżeli nikt nie słuchał, dlaczego nie warto powiedzieć o tym raz jeszcze.
1: A, dobre. Pedofilia jest w ogóle czymś takim, co chyba jest mocno aktualne, współczesne. Ja przyznam się, że trochę swego czasu byłem zafascynowany ogólnie tak złem i jak człowiek ma takiego doła, jest w depresji, to jakby włącza mu się taki autodestruktor. I przyznałem się już kiedyś do tego, że pedofilię widziałem w swoim życiu. Było to dosyć traumatyczne przeżycie. I no, to jest takie, długo się potem zastanawiałem nad tym, nad tym wszystkim i no, kurczę, no, powiem tak, czasami nie warto po prostu zbyt dużo szukać tego zła i fascynować się nim. Bo wszystko w nas gdzieś tam zostaje, tak? Niektórych się rzeczy nie da z głowy już potem wyrzucić. Jak się czasami zastanawiacie, czemu ja łapię takiego doła, tak? Czemu się nie pojawiam, czy coś, to może być właśnie taki przypadek mógł być, nie? Że...
0: To znaczy, wiesz, no... Miejmy też świadomość, że tej dziewczyny, która została sfotografowana lub nagrana, czy temu chłopcu, który został już sfotografowany i nagrany, to, że obejrzeliśmy jego zdjęcia, nie przynosi dalszej krzywdy. I to jest taki skrót myślowy często popełniany, często bardzo mylnie popełniany, że wiesz, że ludzie zwyczajnie, wiesz, zwyczajnie podchodzą do tego na ostro i wiesz, bo tutaj zobaczyłem, już wyrządziłem szkodę. Nie, ty oglądając, czy tam trafiając kiedyś naprawdę nieświadomie, zresztą sam na pedofilię pierwszy raz trafiłem kompletnie nieświadomie i szukałem czegoś zupełnie innego. Więc to jest taka kwestia, że ta szkoda nie została wyrządzona przeze mnie. Ta szkoda już została wyrządzona, a ja jestem takim biernym palaczem tego wszystkiego.
1: No tu można się właśnie spierać, nie? Bo będąc odbiorcą możesz, no nie, sam nie wiem, no jakoś tam uczestniczysz.
0: Znaczy, słuchaj, będąc odbiorcą możesz zareagować, tak? Możesz powiedzieć, że to jest chore, wynaturzone i podjąć pewne kroki, tak? Pogadać ze znajomym hakerem, żeby ci to rozjebał, żeby wiesz, możesz podjąć pewne konkretne kroki. Ty nie wyrządziłeś temu dziecku żadnej krzywdy. Ty nie wyrządziłeś temu dziecku żadnej krzywdy. Ta krzywda została wyrządzona przez kogoś innego. Mi się przypomina jeszcze taka afera z 2013 bodajże, gdzie bodajże jakiś reżyser polski, czy ktoś takiego, został właśnie zatrzymany po tym, jak właśnie za pedofilię, po tym, że został w ogóle rozpoznany na tych zdjęciach po nosie, po takim charakterystycznym herbatym nosie. Jeszcze się śmieliśmy podczas jednej audycji właśnie sylwestrowej w 2013, że to nie mój nos. Nie, to był 2001, kurde, gdzie... Dobra, nie wiem, jak on miał, nie pamiętam, nie pomnę tego. Floki Wik, jejku, zmienimy temat, no nie bójmy się rozmawiać o rzeczach. My w tym momencie nie wyrządzamy nikomu krzywdy i nie usprawiedliwiamy niczego, żeby dla jasności, tak? Dla jasności, my w tym momencie niczego nie usprawiedliwiamy, a pedofilia jest istniejącym problemem, jest faktycznym problemem i jeżeli ktoś na tym traci, jeżeli młody człowiek na tym traci, to jest coś, o czym należy rozmawiać, co należy zwyczajnie podjąć, należy coś z tym zrobić, tak?
1: No, Nocne Radio, taki zawsze miałem plan, że to jest takie miejsce, w którym się mówi o trudnych sprawach, o tematach tabu i takie wyjątkowe miejsce, gdzie nie pudrujemy, nie kłamiemy, nie ściemniamy, nie... Jak coś zrobiłem, to przyznaję się tutaj. To jest taka moja spowiedź przed wami wszystkimi, że no, zrobiłem coś złego, że widziałem coś takiego, ale pamiętam też mechanizm, który mną kierował wtedy, bo od zawsze jakoś tam poszukuję tej odpowiedzi na to, czy istnieje Bóg, Stwórca, szukam tych granic między dobrem a złem i to było coś takiego, że jakby chciałem sam sobie udowodnić, że ten świat jest po prostu okropny, zły, że nie ma tu żadnego Boga, nie ma żadnego dobra, tylko po prostu ten świat jest spierdolony, tak? I coś takiego mną wtedy kierowało, i pamiętam też, że zapamiętałem skalę, ile tego jest, tak? I to mi jakby zobrazowało, no to jakiś tam plus w tym wszystkim, że poznałem, jaka jest skala tego, że to jest naprawdę... To nie jest jakiś tam margines, że gdzieś tam jedna fotka gdzieś tam na darknecie do znalezienia, tego jest po prostu strasznie dużo, nie? I to jest straszne po prostu, że to ma taką skalę i myślę, że to naprawdę jest taki problem, z którego se ludzie nie znają sprawy, ile tego jest, nie?
0: No tutaj Flokiewik dość słusznie zauważyła, że leczenie pedofilii może być tanie, 14 gram ołowiu naprawdę drogie nie jest. Natomiast też odróżnijmy to, że ty jednak wiesz, podszedłeś do tego pasywnie jako obserwator, tak? Nie wziąłeś na bok jakiejś tam nastoletniej dziewczyny, czy tam kilkuletniej dziewczyny i nie wykorzystałeś jej personalnie, nie zrobiłeś jej zdjęć, nie rzuciłeś tego na sieć i tak dalej. Nie wiem. Ja pamiętam, kurde, jakiś taki artykuł z Wyborczej czy czegoś takiego, jakieś właśnie taka spowiedź pedofila. Jedno zdanie i dosłownie nie pamiętam całego artykułu, bo czytałem to jakoś krótko po 2000 roku. Jedno zdanie utkwiło mi w pamięci, ponieważ to była spowiedź właśnie ojca, który wykorzystywał swoją córkę. Zdanie, które utkwiło mi w pamięci, brzmiało: pierwszy raz zgwałciłem Justynkę, kiedy miała rok. Nasmarowałem jej ciało wazeliną i swojego penisa.
1: Też profesor Leniuch tutaj zahaczył o temat kategorii nastolatki na różnych tam pornostronkach. I to też daje do myślenia, że do takiego, wiesz, jakiegoś tam zainteresowania tymi tematami można iść krok po kroku, tak? Drobnymi kroczkami. Pierw tam zaczynasz od jakichś tam nastolatek w skarpetkach, a potem, wiesz, jak ze wszystkim, no mówi się o pornografii, że to jest, jak się tego naoglądasz, to potrzebujesz potem więcej i jeszcze o krok dalej, bo ci nie wystarcza, nie? No i to pokazuje, że jesteśmy jakoś tam deprawowani krok po kroczku, nie? Troszeczkę.
0: Znaczy, wiesz co, no, mierząc swoją miarą, sam spotykam się z dziewczyną, która ma 17 lat. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. Jeżeli widzicie coś w tym złego, dajcie mi znać. Jest świadoma, na co się pisze, tak? I tyle, tak? No, wielu, ponieważ ona jest przed 18, uznałoby to za pedofilię, za coś chorego, za coś niedobrego, tak?
1: No tak, powiedzmy tak... sobie szczerze, no, to jest takie zakłamanie trochę. Jak jakiś facet oświadczy, że nie podoba mu się ta 17-latka, że no, to w ogóle go nie kręci, to jest takie zakłamane w sumie i widać, no, że ściemnia, bo no, bez przesady. No, zresztą dzisiaj to i 15-latka, i 14-latka potrafi już się zrobić sama na lolitkę i makijaż, i krótka sukienka. No powiedzmy sobie szczerze, no, nastoletnie ciało jest po prostu fenomenalne i piękne, nie? I dużo estetyczniejsze niż ciało na przykład 50-latki czy 60-latki. No chyba, że ktoś lubi, jest, chyba, że ktoś jest babciofilem. No nie.
0: To mi się przypominają właśnie takie jakieś przebitki z newsów, gdzie właśnie redaktor pisze, że została zgwałcona 75-letnia kobieta przez 19-latka, nie? Mówię, kurde, jaki on musiał być pryszczaty, nie? Dobra, nie będę aż tak zły, ale natomiast miejmy tę świadomość, że wiesz, że to nie jest tak, że pornografia pokazuje nam coś, co wiesz, i pornografia w jakiś sposób pokazuje nam, że to wolno i nas niejako przyzwyczaja do tego, że można i ten poziom coraz zniżamy dalej. Nie, słuchaj, ja naprawdę widziałem w swoim życiu wiele, ty jak też mówiłeś, też widziałeś wiele, ale ten poziom, w którym mówisz nie, to już mnie nie interesuje, masz jasno wyrobiony.
1: No tak, no. Matka Boska zdaje się miała 13 chyba lat, jak zaszła w ciąży, czy jakoś tak, więc i tak wszyscy sobie... się kręcą i jarają. Matka Boska, taki wzór czystości, wzór cnót, no a to bardzo młoda była, jak zaszła w ciąży.
0: Dobra, nie, ale to słuchaj, katolicy nie słuchajcie mnie, bo będę zły. Sobie wyobraź, masz 13 lat, zachodzisz w ciążę, mówisz swoim starym, anioł do mnie przyszedł i mnie zapłodnił. Jeb religia na 2000 lat.
1: To skąd ten brzuch? Co to, Duch Święty? Tak.
0: Tak, a o co chodzi?
1: Taka konsternacja. Tak, Duch Święty to był. No i zostało. No właśnie. No to co, kończymy audycję. Omówiliśmy co ciekawsze dzieła Kubricka, bo jednak no, niby on stawia na jakość, a nie na ilość, ale też ma w sumie wiele takich chyba przeciętnych filmów, o których w ogóle nikt nie słyszał. Ja wiele z jego filmów nie oglądałem w ogóle tych. Chyba tych, które były właśnie wcześniej niż Doctor Strangelove.
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o przede wszystkim sobie nadróbcie Spartakusa, bo prawdopodobnie go nie widzieliście, i Ścieżki Chwały. Są to filmy, które Kubrick zrobił dlatego, że mu się kończył bigos w garnku i zwyczajnie przemierał głodem. Naprawdę, serio. Słuchajcie, te filmy powstały dlatego, że nie miał aktualnie roboty. Przyjrzyjcie się temu, wyciągnął z tego jakąś artystyczną wartość, ale już miał faktycznie jakiś tam swój, miał już jakiś swój warsztat. Kubrick zaczął się moim zdaniem od Lolity i Doktora Strangelove. No i potem oczywiście 2001 Odyseja. No a potem było różnie, tak? Nie wiem, co nim powodowało. Natomiast jeszcze Krawcze cię zapytam. Opus magnum Kubricka, największe dzieło.
1: No, Odyseja kosmiczna.
0: To jest, kurde, ten niewdzięczny moment, gdzie się z nim zgadzam.
1: No właśnie, słuchaj, dzięki w ogóle, no, powiem tak, wpłynąłeś na mnie jak monolit po prostu dzisiaj tutaj i myślę, że naprawdę fajna audycja, ciekawa wyszła. Sam, jakbym sam prowadził, to nie byłby Kubrick, tylko co najwyżej Michael Bay.
0: Nie, też jest, że natomiast naprawdę trafiłeś na mojego ulubionego reżysera. Jeżeli zrobisz kiedykolwiek coś o Timie Burtonie, to też pewnie będę się dzwaniał, bo to jest mój drugi ulubiony reżyser. Natomiast fajnie wyszło i tak troszkę na samym początku miałem, że tak powiem, lekkiego moralniaka, że ci się po prostu wpieprzę w audycję i zrobię ją po swojemu. Natomiast myślę, że wyszło całkiem przyjemnie. Jeszcze takie ogłoszenie parafialne, postaram się, żeby Bez Litości w piątek już zagrało, ale mam pewne problemy z katastrofą budowlaną, więc głowę za to nie dam, ale dam wam znać najpóźniej w czwartek w ciągu dnia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jeszcze raz wielkie dzięki i trzymaj się.
0: No halo.
1: To była audycja Spoiler. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo ze współprowadzącym. Kurczę, muszę chyba częściej z jakimś współprowadzącym, bo to jednak dużo, dużo zmienia i naprawdę fajny odcinek z tego wyszedł. No ale potrzeba jest zafascynowany Kubrickiem, no to mogliśmy sobie tutaj pogadać, pokonwersować i pospierać się też. To wtedy jest interesująco, nie? Może jak trochę z tym dobrem i złem, no Kubrick chyba stara się nam przekazać, że no to taką starą właśnie prawdę, tak często powtarzaną, że nie ma dobra bez zła i vice versa. No i tak trochę dzisiaj też wyszło, że sobie tutaj się o parę rzeczy pospieraliśmy i dzięki temu ciekawiej jest. A jakbym sam gadał, to bym się zgadzał sam ze sobą i by było do dupy. No, dzięki, że byliście. Postaram się teraz szybko wrzucić odcinek dla tych, którzy się spóźnili, a wyjątkowo jakoś mała frekwencja dzisiaj. Akurat mało osób słuchało, a żałujcie, bo interesujące tutaj rzeczy były. No i co? Do usłyszenia niebawem. W poniedziałek się z wami spotkam w Nocnym Marku. Jeszcze nie wiem, jaki temat. Chyba nie będę żadnych newsów znowu przedstawiał, tak jak to

0: popularno-naukowa, gdzie często są tematy informatyczne, programistyczne, a nawet DevOpsowe, jak to będzie miało miejsce dzisiaj, albowiem pomówimy sobie o Dockerze. Jest to odcinek na żywo, w związku z tym, jeżeli chcielibyście o Dockerze się o coś zapytać, lub też macie jakieś swoje historie czy przemyślenia związane z Dockerem, które chcielibyście tutaj na antenie uwiecznić w nagraniu, które będzie za darmo też dostępne po wsze już czasy, to zadzwońcie Skype'em lub telefonem w trakcie audycji. Macie na to około półtorej godziny, bo dzisiaj dłużej nie pociągniemy. Może krócej, ale raczej nie dłużej. Jeżeli coś zostanie i jeżeli temat Dockera nie zostanie wyczerpany dzisiaj, a prawdopodobnie nie zostanie, bo jest rozległy i wiele rzeczy się z nim wiąże, to może kiedyś w jakiejś formie do niego wrócimy w jakimś przyszłym odcinku. Dzisiaj niemniej jednak sposób, w jaki się za ten temat zabierzemy, będzie taki, że mamy gościa. Gościem tym jest Tomasz z Niemiec. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom i tobie również, Bajt.
0: Tak, i to nie jest taki typowy odcinek, że bierzemy jakiś mocno specjalistyczny temat, w tym przypadku Docker, i zapraszamy eksperta, żeby nam o Dockerze opowiadał. Nie, Tomasz nie mieni się wbrew pozorom ekspertem od Dockera. Jest człowiekiem, który potrzebował Dockera w pracy, w poprzedniej firmie, w której pracował, także i w tej, w której obecnie pracuje, w tychże Niemczech. I zaczął się go uczyć, i odkrywa ten świat Dockera od takiej strony właśnie programisty, od strony eksperta, bo w tym można go nazwać ekspertem, od właśnie DevOps, czyli Development and Operations. To jest taka nowa dziedzina interdyscyplinarna, łącząca w sobie programowanie i administrację, i tworzenie oraz utrzymywanie tej infrastruktury, może nie od strony sprzętu, chociaż Tomasz zna się też i na sprzęcie, ale środowiska właśnie, w którym te programy, ten kod, który jako programiści tworzymy, działa. Więc duża część prac administratora, która wcześniej była dla niego taką trochę czarną magią, bo to jest, ci programiści to zawsze sobie życzyli czegoś tak bardzo szczególnie, mieli potrzeby, które wymagały raczej bycia programistą, żeby je zrozumieć. W tej chwili po prostu coraz więc jest taki trend, żeby programiści się tego uczyli i zostawali nie tylko programistami, ale właśnie DevOpsami. Tomasz też wcześniej w swojej karierze robił różne rzeczy, przez wiele lat był, zanim od 8 lat jest programistą, wcześniej był elektrykiem, zajmował się taką inną dziedziną inżynierii, tak więc ma pewne unikatowe spojrzenie bardzo odległe od mojego, więc właśnie dlatego też myślę, że ciekawie będzie go posłuchać, powie nam rzeczy, których ja bym wam nie powiedział, ponieważ moje wejście w programowanie było bardziej od strony matematyki, od strony informatyki teoretycznej, zresztą to dobrze wiecie, jeżeli mnie słuchacie już od pewnego czasu. A Tomasz właśnie, myślę, że i mi, i wam będzie się go ciekawie słuchać, bo będzie to bardzo istotna odmiana. Tak więc, może się też zdarzyć oczywiście, że wśród słuchaczy jest ktoś, kto się zna na Dockerze lepiej, wtedy niech zadzwoni i niech coś też powie. Natomiast taki właśnie użytkowe podejście kogoś, kto się uczy Dockera, bo mu to potrzebne i co odkrywa, w jaki sposób z tej swojej perspektywy unikatowej odkrywa ten świat pojemników, kontenerów, wirtualizacji, koordynacji, orchestration, czyli tej choreografii, tak, tych różnych rozwiązań, o których dzisiaj będzie mowa, to będzie okazja o tym usłyszeć. I ja powiem tak, Tomek tutaj przygotował taki bardzo szczegółowy wykaz tego, o czym by chciał mówić, taki jak gdyby to on miał być prowadzącym tą audycję, więc większość pytań, które mogą paść, o których ja myślałem, że mu chciałbym zadać, to on w tym uwzględnił. Przygotował się, będąc gościem, tak jak gdyby miał być prowadzącym, więc co mi pozostaje? Zachęcić was do dzwonienia z pytaniami, a co do ze swojej strony, co do reszty, to po prostu wykorzystać to jako konspekt i według tego tutaj ten przebieg odcinka zorganizować. Tak więc, Tomek, powiedziałem trochę o tobie, ale czy chciałbyś coś na początek uzupełnić?
1: Tak, dużo powiedziałeś o mnie. A jeśli chodzi o uzupełnienie, to ja w zasadzie mógłbym tylko zacząć, bo tutaj jakby mnie przedstawiłeś, dziękuję bardzo. I teraz ja bym zaczął od

0: ogólnego tematu, bo tutaj od Dockera nie warto zaczynać, jeśli się nie zna podłoża, dlaczego w ogóle go używać. I w zasadzie no to mnie, ja może powiem, dlaczego ja się tym zainteresowałem. Moje motywacje były takie, żeby jak najbardziej zoptymalizować moją pracę jako programisty, bo ja programuję obecnie w PHP. Już wcześniej miałem różne doświadczenia z różnymi innymi językami. Bo to oczywiście, tak, to na początku, w czasach szkolnych, a jeszcze wcześniej, w zasadzie przedszkolnych, to Basic, bo to był zależny od sprzętu, tak, od ZX Spectrum akurat. Później już na lepszych maszynach to Pascal, Turbo Pascal i trochę C, ale oczywiście ja się zraziłem C, bo to jest trudny język, taki ścisły. A ja lubię no, przekładać jakąś logikę na język i później mi się bardzo wydawał atrakcyjny PHP, ale teraz ja już go nie uważam za tak atrakcyjnego. I no, w karierze starałem się też rozwijać i dlatego wybierałem takie technologie i języki, które by mi dały jeszcze dodatkowo wiedzę na temat samego programowania i dlatego spróbowałem Java. No i oczywiście pomiędzy PHP-em i Javą jest jeszcze JavaScript, bo to frontend też robię i dlatego JavaScript to no, już wiadomo, to każdy w zasadzie deweloper, który nawet tylko w backendzie pracuje, to powinien też trochę znać tę technologię. No i dlatego, że tak dużo już języków starałem się chociaż spróbować, to widzę, że no, w każdym języku są pewne specyficzne problemy, ale są też takie, które każdego dotykają, każdego programisty i to głównie chodzi o ten proces developmentu, żeby doprowadzić do tego, żeby program był działający i żeby te wszystkie funkcje zostały zaimplementowane i sprawdzone, a następnie, żeby u klienta, gdy się pojawią błędy, żeby je szybko poprawić. Dlatego wydało mi się to no, zachęcające, żeby skorzystać z czegoś, co by mi pozwoliło na utrzymanie w ryzach tego całego procesu. Bo ja na co dzień robiąc development, no to jestem odpowiedzialny do momentu przedstawienia wersji testowej. Ja nie robię tego ostatecznego etapu, którym jest oddanie do klienta, bo to przeważnie tutaj w Niemczech są administratorzy to, albo po prostu ludzie, którzy się tylko tym zajmują i dlatego ja nie robię tego w całości. Ale no to już wystarczy, tak, żeby chcieć robić rozwiązania oparte na Dockerze bądź innej wirtualizacji, bo to tak naprawdę pomaga też na co dzień w takich drobnych rzeczach, kiedy się chce po prostu jakąś nową aplikację czy też ten system, który my używamy, po prostu uruchomić. To jeśli ktoś wcześniej stworzy nam Dockera, no to my już możemy jako użytkownik nawet po prostu wyklikać to, tak? My nie musimy tam nic konfigurować, bo ta aplikacja, mimo że jest webowa, my ją możemy uruchomić na naszym komputerze lokalnie i to jest duża zaleta, tak? To jest też taki trend, żeby tworzyć lokalnie, tak? Żeby programista miał całe środowisko na swoim komputerze, żeby nie było żadnego centralnego serwera, na którym te wszystkie dane są, bo to tylko utrudnia. Tam zawsze jest wtedy potrzebna osoba i ta osoba musi być odpowiedzialna za to, żeby te wszystkie usługi działały, bo już doświadczyłem tego, pracowałem w większej firmie. Tam było kilkadziesiąt programistów, około 40 i ten serwer główny no, nie pracował przez kilka godzin, więc mieliśmy fajrant. Także to było zabawne, że no, taki drobiazg wydawałoby się, tak? Sprawa techniczna zaważyła na tym, że tyle pieniędzy poszło bokiem, tak? Że myśmy nic nie wyprodukowali.
1: A zapłacić wam trzeba było za ten czas pracy. Powiedz mi, bo jesteś człowiekiem bardzo praktycznie zorientowanym. Ja w porównaniu z tobą to jestem w ogóle mega teoretyk gdzieś z kosmosu. I To może zanim przejdziemy do takiego teoretycznego opisu, co to jest ten Docker, w jaki sposób powstało na niego zapotrzebowanie, z jakich rozwiązań wcześniejszych on wyrasta, to powiedz, do czego ty wykorzystujesz Dockera? Pochwal się jego tam, no, tymi możliwościami, które właśnie są ci przydatne w twoich projektach i opowiedz, jakie pojemniki czy też kontenery tego Dockera ty aktualnie posiadasz.
0: Tak, to jeśli chodzi o moje dockery, to ja zacząłem rok temu i no, miałem aplikację po prostu do oddania dla klienta. To był freelancing i to było takie jednorazowe działanie. I to też właśnie mnie wtedy zachęciło pierwszy raz do wykorzystania dockera, bo to było w Pythonie, a nie każdy potrafi uruchomić aplikację w Pythonie, żeby też uniknąć tych problemów z instalowaniem samego Pythona, jakichś bibliotek, no to ja postanowiłem to oddać klientowi jako Docker, tak? Jako kontener Dockera, więc wtedy no, jakby te wszystkie problemy ja już od razu rozwiązałem i to też oszczędzało mój czas, żebym ja nie musiał się z klientem kontaktować, jakichś szczegółów wyjaśniać, bo to tak naprawdę klientowi nie jest potrzebne, on tylko potrzebuje to uruchomić i używać. I to Docker potrafił, mimo że to była webowa aplikacja, którą on po prostu chciał lokalnie używać. Także to był pierwszy i technologie tam w Pythonie najbardziej popularne to jest Flask Framework i na nim ja oparłem tę aplikację. To jest bardzo przyjemne, polecam. Jeśli ktoś chciałby wystartować z programowaniem bądź w ogóle z jakimś językiem, to Python jest bardzo dobry, bo on nie tylko jest do implementacji jakichś funkcji, ale też logikę, no, w finansach się go używa, tak? No, na pewno Wajd wam jest w stanie dużo opowiedzieć i to naprawdę jest przyjemne. Są też takie oprogramowania, które wspierają to. Więc dlatego też ja chętnie skorzystałem z tej okazji, żeby wykonać ten projekt dla klienta w Pythonie. Więc drugi był kontener to było w jakiejś firmie, która się zajmowała rozwiązaniami dla takich gmin, gdzie trzeba było kalkulacje przeprowadzać. I to o dziwo było w PHP wykonane. My to oparliśmy o framework Laravel. I tam w zasadzie nie było dużo do roboty z Dockerem, bo to było wykonywane przy pomocy narzędzi na Bitbucket. Bitbucket tam oferuje też pipeline. To jest takie właśnie
1: rurociąg.
0: Narzędzie, taki rurociąg, który potrafi uruchamiać aplikację w locie i za każdym razem, gdy się wysyła aktualizację kodu na serwer, to on potrafi to uruchomić i powiedzieć, czy to zostało poprawnie wykonane, czy nie, bo może się okazać, że u mnie wszystko działa, a u kogoś na serwerze może nie działać, więc temu to służyło. Trzeci kontener był też tam w tej firmie w oparciu o Laravel, więc to było podobne, bo tutaj jest właśnie duża korzyść, jak się używa Dockera, to nie trzeba za każdym razem wszystkiego od nowa robić, bo to jest tak naprawdę jeden plik konfiguracyjny i tam jest wszystko, jak ma działać serwer, jakie mają biblioteki być i to się uruchamia i na tej podstawie jest jakby cała maszyna czysta postawiona, tak? Więc tutaj nie ma żmudnej pracy. A trzeci był na WordPressie, czy czwarty w zasadzie, i tam na WordPressie było trzeba po prostu rozejrzeć się po tych wszystkich repozytoriach, które są dla Dockera udostępnione, na przykład na hubdocker.com i hub.docker.com. Więc tam po prostu każdy, kto nie zna się na Dockerze, może wejść i zainstalować tylko Dockera, jeszcze taką aplikację do taki panel sterowania, jakby, gdzie można uruchomić każdy Docker, zastopować i to każdy może zrobić z słuchaczy. A programować, no to ja mogę, ewentualnie każdy może jakieś zmiany wprowadzić, sprawdzić po prostu, czy ta aplikacja będzie się inaczej zachowywała. No i czwarty też na Laravelze Docker postawiłem, taki kontenera aktualnie tworzę i teraz widać cztery czy tam pięć Dockerów, niektóre podobne do siebie, to nie mam jakby dużo tych różnych projektów, tak? Bo przeważnie jak się u kogoś pracuje, to się pracuje nad jednym projektem, ale no, moim zadaniem teraz, moim celem jest, żeby jeszcze stworzyć te dockery dla różnych sytuacji, bo też się i lokalnie programuje, i się testuje aplikacje, i też na serwerze docelowym, bo ja dotychczas to robiłem albo do jednego, przykładowo do testu, albo dla siebie, a teraz ja bym chciał dla każdej aplikacji co najmniej trzy warianty stworzyć, bo tam dużej zmiany nie ma, po prostu się te pliki konfiguruje odpowiednio do każdej sytuacji i pliki konfiguracyjne. Także tyle technikaliów. Już nie chcę o tym mówić, bo to na pewno nie jest przyjemne.
1: Myślę, że bardzo dobrze, że powiedziałeś takie rzeczy właśnie, co ten na tych przykładach, co Docker w ogóle umożliwia. Umożliwia tworzenie aplikacji, których się nie instaluje. Po prostu wrzuca się taki kontener Dockera, który programista czy DevOps przygotował i działa. I on ma wszystko tam, wszystkie biblioteki, wszystkie pliki konfiguracyjne, wszystkie zależności, wszystkie tam połączenia z siecią czy z innymi rzeczami wewnątrz siebie skonfigurowane, których aplikacja wymaga, żeby działać. I też właśnie nie trzeba nic dodatkowo instalować ani konfigurować po stronie tam, gdzie się to wdraża. Natomiast, no właśnie, tutaj rzeczywiście to jeden ze słuchaczy na czacie napisał ciekawa. Zaraz chyba mi to gdzieś umknęło. Napisał: ciekawa audycja, niby po polsku, a jednak nie do końca. Jednak nie tak do końca. Więc jeżeli słuchacze tutaj taki ponglisz, czy coś takiego wam się wydaje, no właśnie, coś niejasne, to wtedy pytajcie się, czy to na czacie, może wychwycę, a najlepiej dzwoniąc na antenę. Bo chodzi nam o to, żeby przybliżyć, a nie zaciemnić. Tak więc przejdźmy do takiej kwestii jak automatyzacja. No bo Docker umożliwia ułatwienie pewnych rzeczy, których się no, robi raz na początku, czy potem się robi je wielokrotnie, instalując coś. Każdy, kto używa danego rozwiązania, danego naszego kodu, który działa w pewnych tylko okolicznościach, to razem z tymi okolicznościami go możemy mu zapakować w taki pojemnik i mu wysłać, i on sobie pod Dockerem go jest w stanie uruchomić. Możemy też go łatwo mu podmieniać. To znaczy, jak trzeba nowszej wersji, czy trzeba jakoś zmienić konfigurację, to posyłamy mu cały pojemnik, a nie uczymy go, jak grzebać, albo nie sami mu wchodzimy i mu grzebiemy. I on nam jakoś umożliwia, żebyśmy mogli grzebać w tym, co powinniśmy, a w tym, co nie powinniśmy, bo być może ma jakieś inne rzeczy klient, jeżeli to jest u klienta wdrożenie, których nie powinniśmy my ruszać, to powinien nas jakoś odizolować, musi się tym martwić, a w przypadku Dockera się nie musi tym w ogóle martwić. Natomiast oprócz takich rzeczy jest jeszcze możliwość automatyzacji, to znaczy, żeby oprogramowanie samo pewne rzeczy robiło z tymi kontenerami. I jakie to jest oprogramowanie i co ono umożliwia?
0: Do zarządzania aplikacjami w Dockerze, tak? Z tymi
1: No,
0: kontenerami.
1: tak.
0: Czy mógłbyś, proszę,
1: Tutaj
0: powtórzyć
1: takie hasło
0: pytanie?
1: jak, no, bo właśnie jest takie hasło jak automatyzacja i to jest
0: Tak.
1: rzecz, którą też Docker no, się przydaje, ponieważ nie tylko możemy robić to, co robimy i tak ręcznie, szybciej, sprawniej i mniej razy, ale też pewne rzeczy, jak to samo słowo automatyzacja wskazuje, mogą się dziać automatycznie dzięki Dockerowi, które bez Dockera no, nie działyby się automatycznie. Więc teraz, jakie to są rzeczy i takie hasła też jak continuous delivery, czyli ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, wdrażanie, o może tak, tak to po polsku powiedzmy, continuous deployment, chociaż to by było wtedy bardziej po angielsku. I też opowiedz w tym kontekście o testach.
0: Tak, to ja w zasadzie bym zaczął od testów, bo jakby dla mnie to jest podstawa, jak tworzy się oprogramowanie, to wiadomo, to nie każdy to lubi, żeby sprawdzać własny kod, ale no, skupiamy się na logice i to nie musimy wszystkich detali sprawdzać, ale to jest podstawa, bo dzięki temu wiemy, czy ten kod, jeśli ktoś inny na przykład wprowadzi zmiany, czy ten kod spełnia swoją funkcję. To nie jest przecież nasze zadanie, żeby sprawdzać każdego, kto zmienia kod, czy on nam czasem tego naszego kodu nie zepsuł, tylko niech to robi test, tak? Że szkoda czasu. I dlatego też Docker się przydaje, bo on te testy uruchamia automatycznie z racji tej automatyzacji. I dlatego to jest jakby dla mnie podstawa, żeby te testy były. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, ja się interesuję aplikacją do momentu, kiedy ona jest na serwerze testowym, a już później, czy ona działa, to już musi ktoś inny zadbać. I dlatego te testy są dla mnie istotne, no ale właśnie tak jak Krzysztofie wspomniałeś, Continuous Deployment, to właśnie tutaj Docker dopełnia tego, żeby ta aplikacja została na ten serwer zainstalowana, żeby te wszystkie konfiguracje były odpowiednie i no, żeby ta aplikacja po prostu działała. Tutaj jest jeszcze Continuous Delivery. Tam chodzi o to, żeby ten system właśnie przetestować. To mi to się wszystko trochę miesza, te wszystkie Continuous. Ja to bardzo ogólnie rozumiem i z racji tego właśnie, że ja jestem tak dość wszechstronny, to też ja nie jestem w stanie tych wszystkich no, haseł tak ładnie wytłumaczyć, jak to robisz ty, Krzysztofie, bo ja jakby od strony praktycznej podchodzę i stąd jest ta różnica między nami i też to, że ty jesteś w stanie bardzo ładnie pewne rzeczy wytłumaczyć, ale to jest, podchodzi pod automatyzację, tak? Deployment, delivery, po prostu chcemy jako programiści, żeby po wykonaniu zmiany bądź napisaniu kodu, żeby już resztę, żeby do momentu, od momentu napisania tego kodu i wysłania go poprzez GitHub, czy tam poprzez Git ogólnie, tak? Przez system wersjonujący na serwer. To żeby już resztę zrobił Docker bądź jakby narzędzie, tak, które wykorzystuje Dockera i później my chcemy tylko zobaczyć tą aplikację online i oczywiście ona musi działać dobrze, bo jeśli nie, to my musimy o tym wiedzieć wcześniej. Stąd tak skracając te całe teoretyczne zabiegi, to ta automatyzacja w programowaniu bardzo jest pomocna, no to dla programisty i dla administratora, tak jakby od strony człowieka patrząc, bo to też jakby ja rozgraniczam co najmniej trzy warstwy, tak, jeśli chodzi o Dockera, na pewno jest ich więcej, bo mnie interesuje jako programisty Docker, tak, jako narzędzie do programowania, kogoś jako użytkownika, bo potrzebuje tej aplikacji używać na co dzień, no to oczywiście ma swoje wady i zalety, ale jest taka możliwość. No i oczywiście od strony administratora, który musi dbać o tą aplikację, żeby ona była online i w razie wystąpienia błędów, żeby szybko na przykład przywrócić starszą wersję, tak? Żeby też nie naruszyć danych. No to są rzeczy, które właśnie nie są możliwe bez takich podstaw jak Docker. Żeby mieć to na początku zdefiniowane, a już później to już można iść w taką automatyzację, że można zrobić serwery no, na każdym kontynencie i to można wszystko w locie jakby zmieniać, tak? Można, jeśli serwer padnie, jeśli za duże obciążenie, jakiekolwiek przyczyna, ten system jest tak zautomatyzowany, że on potrafi przywrócić na podstawie no, tego pliku konfiguracyjnego. inne, tak, instancje, więc to jest naprawdę tak daleko idąca automatyzacja, że dlatego też mnie ta perspektywa bardzo cieszy i ja bym się chciał tego wszystkiego nauczyć. No, na początku robię takie drobne automatyzacje, bo też piszę skrypty, żeby tam przykładowo wykonać te podstawowe podstawowe automatyzacje, no ale później będę właśnie chciał też używać dodatkowych narzędzi, które są dostępne i no, tylko trzeba czasu, żeby tego wszystkiego się nauczyć.
1: Tak, z pewnością jest to pasjonująca przygoda. Ja też myślę, że ona no, w dużej mierze przede mną, może w większej mierze niż przed tobą, bo ty już jesteś dość mocno w jej trakcie i dlatego też tutaj jako gość jesteś kompetentny, żeby się wypowiadać, no a ja tylko do tego, żeby cię przepytywać. Natomiast no, myślę, że nawet takiego teoretyka jak ja to czeka i zdaję sobie sprawę z tego już od 2 lat co najmniej, że wgłębienie się w to no, do poziomu, no może takiego jak ty, co najmniej w życiu mnie będzie czekać. Co do tych różnych pojęć po angielsku i ich odpowiedników po polsku, to ci powiem, że też tłumacząc to, ja się staram owszem tłumaczyć to i po polsku, żeby to nie był ponglisz, ale też nie zawsze jestem w stanie, bo czasem te pojęcia są tak nieostre i czasem ktoś się weźmie, jakiś autor, za porządkowanie pojęć i prowadzi jakieś definicje w miarę ścisłe i takie, żeby to nie było jedno masło maślane. No i wtedy to mówię, ale mówię też często, czy to jest dominujący pogląd, czy też większość używa i tak po swojemu zamiennie rzeczy, które no, są jednak różne i z różnych słów zbudowane. I jeszcze, czy po polsku jest taki sam podział jak po angielsku, bo często nie. Natomiast właśnie, no to jest fajna sprawa, że właśnie jeżeli mamy takie komponenty czy całe aplikacje, które są w, czy usługi, które są w tych pojemnikach, to jeżeli coś się zepsuje, jeżeli wykrzaczy się, jak to się mówi potocznie, któraś z nich, pojemnik z którąś z nich, no to my możemy nie naprawiać tego, tylko uruchomić z czystego stanu, jak nam dostarczono taki pojemnik, uruchomić go od nowa, nową jego instancję i podmienić. Albo możemy mieć ich nawet kilka, czy wiele w locie na tym samym serwerze, czy wielu na klasze serwerów, czy w chmurze. I jak jeden się i między nimi rozdzielać zadania, na przykład obsługę połączeń, żądań jakichś z internetu, jeżeli nasza aplikacja jest w internecie, jej interfejs użytkownicy mogą przez przeglądarkę czy przez jakiś program, przez internet się łączący z serwerem używać naszej aplikacji, to możemy zrównoważyć ruch, na przykład, żeby na jednym węźle nie było obciążenia za dużego i mieć wiele właśnie instancji, które no tam jakoś muszą pewne rzeczy ze sobą synchronizować. Tak działa na przykład Facebook, że no, ja piszę raz stąd, a raz z jakiegoś urządzenia, bo jestem na drugim końcu świata i też piszę i to wszystko musi być jakby w jednym wątku. Albo dołączę kogoś do konwersacji, kto jest w trzecim jakimś miejscu. No i muszą się, i oni są podłączeni do różnych być może serwerów, nawet fizycznie do różnych serwerów Facebooka, natomiast wszystko się ładnie nam synchronizuje i to jest złożona rzecz, natomiast rzecz taka, podstawowa idea jest taka tej konteneryzacji, tutaj zaleta konteneryzacji do wykorzystania, że możemy mieć wiele instancji tego samego, między którymi ruch jest rozdzielany, żeby jeden nie był naraz obciążony za bardzo, ale jeżeli się jeden z jakichś powodów zepsuje, czy to bo wyłączą tam prąd w serwerowni, bo jest powódź, czy piorun strzelił, czy cokolwiek, czy po prostu błąd taki informatyczny jakiś nastąpi, bo jakieś rzadkie okoliczności takie, których programista nie przewidział, spowodują błąd w programie, to możemy go po prostu zabić, taki pojemnik wyrzucić, uruchomić nowy w tym samym miejscu, żeby była ich odpowiednia liczba równocześnie chodząca, albo tylko jeden, jeżeli ma być jeden, i podmienić w locie. Też również wiąże się z tym takie pojęcie jak immutable server, czyli serwer niezmienny, serwer, którego nie przekonfigurujemy. W ogóle nie musimy tam mieć nic, co umożliwia zalogowanie się i wprowadzenie zmian, bo zmiany wprowadzamy przed pakowaniem w kontener. Jeżeli potrzebujemy zmiany nowszej jakiejś wersji, to zmieniamy, tworzymy nowy pojemnik i wysyłamy do podmiany. Czyż nie?
0: Tak, to też jest fajne w Dockerze, że często takie są nieporozumienia pomiędzy klientami bądź ludźmi, którzy testują, a programistami, że u mnie działa, tak? Jak się mówi. No to nikt tego nie lubi. Ja sam tego nie lubię. Nie lubię mówić, że działa, a nie działa, tak, u kogoś. I stąd ten Docker te kwestie rozwiązuje, bo ten Docker no, musi działać, tak? Zwłaszcza, że jest jeszcze gdzie indziej testowany na innym serwerze, nie tylko u mnie.
1: Tak, on po prostu nie ma żadnych zewnętrznych zależności, a właściwie ma ich tylko dokładnie wiadomo jakie. Podczas gdy na naszym komputerze, jak zainstalujemy program w systemie, a kto inny zainstaluje w swoim systemie, to ten program może żyć jakby w zupełnie innym świecie, zupełnie innym oceanie, bo tutaj takie oceaniczne są bardzo porównania. Za chwilę powiemy o pewnie Kubernetesie, czyli o sterniku. Kubernetes znaczy sternik po grecku, od tego jest też słowo cybernetyka. I sternik, no, kapitan statku. W każdym razie, ten program zainstalowany u mnie, na przykład pod Linuxem, u ciebie pod Linuxem, czy u mnie pod Linuxem, u ciebie pod Windows, czy u mnie pod Windows 7, a u ciebie Home Premium, a u ciebie Home. No to trochę co innego widzi. Miałem też takie problemy, oczywiście, że na przykład u klienta była baza Oracle 8. Czy 8.1, jakaś tam professional, ten enterprise, a u nas w firmie była professional i ja o tym nie wiedziałem i w sumie nikt o tym nie wiedział, oprócz tych, co tam bezpośrednio gadali z tym klientem. No i zaprogramowałem coś, co u mnie działało, a tam okazuje się, że nie działało, bo to jest lekko inna wersja, która ma bardzo drobne różnice, ale akurat to, co użyłem z SQL-a, to działało w tej edycji, a w tamtej edycji no nie działało. No więc w przypadku Dockera pakujemy takie zależności jak gdyby i jest nie tak, że wszystko może być inne, tylko jest skończona bardzo liczba rzeczy, od których zależymy w środowisku zewnętrznym. Mamy to pod kontrolą, a całą resztę możemy sobie wprowadzić jaką chcemy do wewnątrz pojemnika i aplikacja widzi taki właśnie świat. Dobrze, to w takim razie może przejdźmy do tych morskich opowieści o rybkach, o żyrafie, co tutaj możesz przedstawić w takiej formie i co można się z tego nauczyć.
0: Tak, to jest ciekawe, bo ja poszukując właśnie informacji o Kubernetes, to ja podejrzewam, że w innych krajach to inaczej nazywają, ale bądźmy przy jednej wersji, no to produkt Google'a to pewnie jest popularne, ale ja to tylko znam właśnie z powodu takich ładnych promocyjnych filmików, takich historyjek, to też można by dodać na końcu audycji. No, w formie tekstowej, może ktoś by chętnie obejrzał, bądź dziecku dał, bo to jest właśnie filmik dla dzieci, bo pewien programista wpadł na pomysł, że skoro jego córka pyta, co to jest, jak on to robi, no to może on by po prostu jej to pokazał w takiej formie dla dzieci, no to jest strawne. I to chodzi o rozwiązanie, które wychodzi trochę dalej. I ja tutaj nie jestem kompetentny, żeby mówić o teoretycznych sprawach, ale to dlatego jest ciekawe właśnie, że każdy sam może to obejrzeć i myślę, że lepiej, żebym za dużo nie mówił, bo może to taki niedosyt zostanie
1: Aha, czyli
0: odnośnie tej historyjki.
1: odnośnie historyjki, czy odnośnie samego Kubernetesa?
0: Tego Kubernetesa to ja nie testowałem, tak? A jak ja czegoś w
1: Aha.
0: praktyce nie robiłem, to ja wolałbym się nie wypowiadać.
1: Dobra, to w takim razie opowiedz swoją historię o rybkach, nie o żyrafie, które jest w filmiku, tylko
0: A
1: rybki
0: no tak.
1: i akwarium i wieloryb.
0: A no bo to też jest nawiązanie z loga. Tam jest wieloryb i kontenery. I to jest no, jakby taka jakby teoretycznie. Ten Docker w technicznym języku jest niezrozumiały, a jakby to tak przyrównać do życia, do takich problemów, których my doświadczamy na co dzień jako ludzie, to nie jako programiści, no to myślę, że właśnie wieloryb kontenery to jest bardzo poprawna sugestia. I przykładowo, gdyby tak sobie wyobrazić, co ten Docker daje, tak? No to możemy sobie wyobrazić, że mamy akwarium, tak? To nasze środowisko. A do tego potrzebujemy rybki i teraz kupujemy sobie rybkę.
1: Te rybki to są te nasze aplikacje, czy też komponenty
0: Tak.
1: aplikacji, usługi jakieś, być może mikrousługi, tak?
0: Tak, kupujemy sobie ładną złotą rybkę i wkładamy ją i cieszymy oko, ale chcielibyśmy sobie kupić piranie. Tylko tutaj jest problem, bo no, może się okazać, że one się nie będą lubić i pirania by mogła zjeść tą naszą piękną złotą rybkę. I dlatego Docker pozwala stworzyć jak takie wirtualne środowisko. Przykładowo można sobie to wyobrazić, że wkładamy w to wielkie akwarium jeszcze jedno mniejsze i tam wkładamy te piranie. No a nasza złota rybka dalej sobie spokojnie żyje i dwie rybki żyją obok siebie. No, nie stykają się, ale działają, tak? Nie ma tutaj konfliktów, tak? Więc to jest taka teoria, taka wirtualizacja.
1: Okej, to w takim razie powiedz może, skąd się wziął w ogóle Docker? Czy to było tak, że Archanioł Gabriel zstąpił z nieba i objawił kod źródłowy jakiemuś programiście, tak jak podobno Koran Mahometowi? Czy też był to jakiś stopniowy rozwój, jakieś wcześniejsze rozwiązania istniały i były stopniowo udoskonalane?
0: A tak, tutaj Docker to jest krótka historia, bo on jest dopiero od 2013 roku, ale no to nie było budowane od zera, tylko już ta firma, ci programiści, twórcy Dockera bazowali na poprzednich rozwiązaniach. No więc ta historia wirtualizacji to się zaczęła już w 1979 roku. Jak ja jeszcze nawet nie żyłem, nie byłem na tym świecie i tutaj dopiero w 2000 to
1: Ani ja.
0: przyspieszyło.
1: Tak,
0: Halo?
1: kontynuuj. No mówię, że ja też nie żyłem w 79,
0: Tak,
1: ale kontynuuj.
0: więc ta historia nabrała tempa no, ostatnie 17 lat dość szybko był FreeBSD. Tam był Jail, to ja w ogóle nie znam, tak? Mogę tu wymienić, ale no ja przyznam, że ja nie miałem doświadczenia tutaj w większości. Na Linuxie głównie one bazowały, ale był też na Windowsie Virtuoso i to było w 2000 roku. No a później już może tylko wymienię na Linuxie VServer, na Solaris Zones, Windows miał Sandboxa i Linux OpenVZ i tutaj jeszcze AX i HP UX. To jak po polsku będę mówił, bo ja to czytam, tak, żeby
1: No, no.
0: było brzmiało. I Linux jeszcze miał LXC i dopiero powstał Docker. Także pomiędzy LXC a Dockerem było 5 lat. To w 2008 roku
1: No,
0: było.
1: oba były od Google'a tak naprawdę i to była jedna z rzeczy, które Google zaproponował do włączenia do jądra Linuxa. I właściwie przy tej okazji dopiero niektórzy, w tym i ja, niektórzy wątpiący wcześniej, no doszli do przekonania, że Androida należy uważać jednak za no bardzo odrębną, ale jednak dystrybucję Linuxa, bo jest oparta na jądrze Linuxa dość mocno zmodyfikowanym, ale jednak nie na tyle, żeby pewne rzeczy, które tam są tworzone, pewne rozwiązania nie mogły być przenoszone do podstawowej wersji jądra Linuxa, na której są oparte też inne dystrybucje. No i to jest jeden właśnie z przykładów.
0: A teraz ja mam pytanie do ciebie, Krzysztofie, bo jest 40 minuta audycji, a być może ktoś chciałby zabrać głos, chciałby coś dodać, bo tutaj ja mógłbym opowiadać i też nie wiem, w którym kierunku iść, ale też cenię bardzo jakieś doświadczenia, które ktoś mógłby też powiedzieć, bądź nie ma doświadczenia, a może chciałby zacząć.
1: Tak, to może w takim razie rzeczywiście ja też zachęcę, przypomnę, słuchacie audycji Epicentrum. O więcej rzeczach nie przypomnę, bo właśnie dzwoni słuchacz i go odbierzemy. I słuchaczem, który dzwoni, jest Kotek Mruczek. Czy się słyszymy? Halo, halo? Czy mamy połączenie?
0: No.
1: Halo. O, mamy, tak.
2: Tak, jesteśmy na antenie. Witam serdecznie, witam cię serdecznie, Tomaszu, witam cię serdecznie, Bajcie. Powiem szczerze, przede wszystkim naprawdę gratuluję odwagi, Tomaszu. Absolutnie gratuluję odwagi. Jestem w ogóle w szoku, że temat Dockera się tutaj pojawił i że mówimy o Dockerze pozytywnie. Będzie to pewny mój rant na Dockera, natomiast ten rant wynika z moich prywatnych doświadczeń programistycznych i krótkiego związku z Dockerem, który się skończył bardzo źle. Natomiast nie krytykuję samej idei tej mikrowirtualizacji, którą proponuje, tej konteneryzacji, którą wprowadza Docker, bo pomysł sam w sobie jest fajny, natomiast został zrealizowany absolutnie beznadziejnie. Docker zebrał sobie cały ten fame tylko i wyłącznie dlatego, że był jako tako pierwszy i było go stać na to, żeby wyskoczyć sobie na wyższy, żeby się wypromować jako coś fajnego, konkretnego. Natomiast Docker jest pełen bardzo wrednych wad. Jedną z najpotężniejszych wad, która absolutnie dyskwalifikuje go w sensownym środowisku, jest to, że praktycznie co każdą wersję są zmieniane istotne właściwości Dockera, wobec czego ten Docker nie jest kompatybilny wstecz. Jeżeli sobie zaktualizujemy Dockera, to te wszystkie kontenery bardzo często możemy sobie wyrzucić do kosza, w najlepszym wypadku, a w najgorszym one zwyczajnie będą działać, ale będą działały w zupełnie inny sposób. Oprócz tego Docker, sam w sobie ten Docker Service działa na uprawnieniach roota, więc to jest pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa, czego na przykład nie mają pewne produkty, które powstały później, tak jak Rocket, który realizuje dokładnie te same zadanie, które jest wolniejsze od Dockera, ale jednak pilnuje tej separacji na dużo większym poziomie. I tutaj tak właśnie się zastanawiam, bo mówisz, że zajmujesz się Dockerem od roku, Tomasz, tak?
0: Tak.
2: Powiedz mi, a możesz wskazać konkretną datę, bo ja chciałbym powiedzieć o bardzo konkretnym dniu i to był 2 czerwca 2016 roku.
0: To nie, to wtedy jeszcze nie byłem na tym etapie, to dopiero w grudniu.
2: Mhm. W kwestii continuous integration, ponieważ Docker wymaga mniej więcej od nas, żebyśmy byli stale połączeni z repozytoriami Dockera, żeby sobie stworzyć nowy kontener, żeby coś nowego zaprojektować, czy żeby wyedytować, no to za każdym razem musimy się połączyć z jakimś repozytorium i coś z tego wyciągnąć. I 2 czerwca 2016, w dniu, kiedy znienawidziłem Dockera, okazało się, że do ich repozytorium zostały wypchnięte jakieś dziwne klucze, które nigdzie nie były autoryzowane i przez bite 7 godzin wszyscy ludzie na całym świecie, którzy korzystali z Dockera, nie mogli wprowadzać żadnych zmian. Co więcej, każdy szanujący się duży gracz na rynku IT w takim momencie publikuje postmortem. Mówi, co poszło nie tak, co się stało, tak jak ostatnio mieliśmy na przykład aferę, jeżeli chodzi o OVK, że wysadziło na parę godzin, powiedzieli dokładnie, co się stało i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co mamy w tym temacie, to jest jeden komentarz pracownika Dockera na GitHubie, który mówi, że to może rozwiązać tylko jeden koleś z San Francisco, który teraz śpi i musimy na niego czekać. Co świadczy o tym, że niestety Docker nie jest czymś, co można traktować poważnie w środowisku produkcyjnym. No bo na poziomie, powiedzmy tam, bawiącego się studenta, okej, wszystko w porządku, jak najbardziej się zgodzę, natomiast w życiu nie dałbym Dockera do zastosowań konkretnych, do zastosowań produkcyjnych, od których zależy, od których zależą pieniądze, od których zależy po prostu działanie systemów dla dużych mas, bo oni po prostu zawiedli w paru konkretnych miejscach. Więc tutaj akurat wolałbym, i tutaj może tak jeszcze się uśmiechnę w stronę słuchaczy, że jeżeli zastanawiacie się nad konteneryzacją, żeby spojrzeć na inne rozwiązania typu Rocket albo coś w tym stylu, nie wiem czy znasz Rocket?
0: Nie.
2: Polecam sprawdzić, bo on jest bardziej natywny, on zresztą działa nie tylko na system D, daje większe możliwości, nie jest tak szybki co prawda jak Docker, natomiast Docker jest tak szybki tylko i wyłącznie dlatego, że pewne problemy wirtualizacji, tej parawirtualizacji traktuje zwyczajnie po macoszemu. Mógłbym tutaj opisać swój przypadek, ale Byte, on jest bardzo techniczny i nie wiem czy powinienem.
1: No to może jak starczy czasu pod koniec, a jak nie, to przy jakimś następnym podejściu do Dockera, które pewnie już będzie na poziomie bardziej zaawansowanym, jeżeli taki odcinek będzie. Potraktujmy ten jako wstęp. Mhm. Powiem tak, że spotkałem się z częścią tej krytyki, którą przedstawiłeś. Gdy chodzi o tą zmienność, brak kompatybilności wstecz, no to jednak będę bronił, bo to jednak jest innowacja, bo tak samo było na przykład z systemem automatycznego dowodzenia twierdzeń COC, też zmieniał się przez pierwsze 9 wersji, zanim zyskał jakąś w miarę stabilizację. dość mocno tam zmieniali. Natomiast o Rokecie, tak, słyszałem i czytałem porównania i dokładnie taką samą krytykę i takie same racjonale dla preferowania właśnie Roketa ponad Dockera. Jakbyś mógł jeszcze jakieś inne alternatywy wymienić, też by było fajnie. Co do tej wady, że działa jako root, no niestety, tak, oni się przyznają do tego, że nie działali z myślą security first, czyli nie myśleli o bezpieczeństwie od początku, a wkładanie bezpieczeństwa później to jest no dużo bardziej pokrętna strategia niż myślenie o tym na poważnie od początku. Podobnie zresztą zrobili z tymi, co mówiłem o Google, że robią Kubernetes, a wcześniej zrobili te C-Groups, czyli coś, co jest wymagane przez Linux Containers, LXC się na tym opiera. I tam też jeszcze po tylu latach nie ma takiej pełnej izolacji, gdy chodzi o użytkowników, że można by było dać komuś roota wewnątrz, a nie był się w stanie dokonać eskalacji na zewnątrz takiego pojemnika. No ale można by to rozwiązać, co prawda pewnie tracąc trochę na optymalizacji, na szybkości działania i mianowicie wrzucić całego tego Dockera być może do jakiegoś rozwiązania wirtualizującego pojemnika na przykład, czy maszyny wirtualnej.
2: To znaczy, wiesz, tutaj akurat to bardziej chodzi o to, że Docker w samej swojej koncepcji jest nieprzemyślany i bazuje tylko i wyłącznie na SMD. Z innymi rzeczami nie będzie współpracował. Ja, ponieważ tutaj mówiłeś, że gość się spieszy, chciałbym zakończyć krótką, powiedzmy, anegdotką z dziedziny, co prawda, cloud computingu, ale którą chciałbym zaadaptować do Dockera i będę się zmywał. Wszyscy jako programiści, ja, ty czy Tomasz, mamy pewne usługi, które jedne są fajniejsze, drugie są mniej fajne. I niektóre takie usługi są jak kotek. Kotek ma imię, wszyscy go lubią, wszyscy go znają, wszyscy go głaszczą, wszyscy dają mu najlepsze żarcie, no bo jeżeli nie będziemy dawali kotkowi najlepszego żarcia, to ten kotek po prostu zdechnie, a jeżeli kotek zdechnie, no to wtedy niestety wszyscy będą nieszczęśliwi. Z drugiej strony jest bydło. Bydło, które sobie wychodzi na łąkę, które się pasie, które samo się sobą zajmuje, którym nie musimy się przejmować. Jak padnie sztuka czy dwie, no to wtedy nawet nie zrobi tam do dużej różnicy, przejedzie kombajn i wszystko zrówna. I tak mniej więcej mógłbym spojrzeć, że Dockera to jest po prostu dla programów typu bydło, a jeżeli na czymś nam zależy, to dajmy im odrobinkę solidniejszą podstawę, ponieważ Docker, mimo że to, tak jak słusznie zauważyłeś, to jest bardzo świeży projekt, ale skala jego popularności mnie zwyczajnie przeraża, bo jest tak powszechnie stosowany. Jeżeli sobie wpiszemy w Google postmortem Docker, to nie znajdziemy żadnego postmortemu z samego Dockera, ale znajdziemy mnóstwo usług, które się zwaliły tylko i wyłącznie dlatego, że Docker.
1: Drodzy słuchacze, wracamy po zerwaniu. Kotek Mruczek okazał się potrzebą 19 z nocnego radia, no i postawił dość solidne zarzuty. Czy chcesz się jakoś, Tomek, do nich ustosunkować?
0: Tak, to akurat ten problem nie jest mi znany, ten główny, od którego się zaczęło, co było półtorej roku temu, ale ja mam inne problemy też, tak, oczywiście. No, jestem optymistą, dlatego się uczę, dlatego lubię programować i stąd te problemy nie są dla mnie problemem, tylko no, szukam. Ja codziennie mam problem z Dockerem i oczywiście to potrzebuje czasu, tak? Powiedzmy tam 5 minut, żeby na nowo wystartować Dockera, bo on za każdym razem, jak na Windowsie 10 używam, to po prostu nie działa, tak? Muszę go zrestartować do wartości defaultowych. To oznacza, że wszystkie Dockery, wszystkie kontenery są niszczone i no, mam czysty Docker, tak? Jakbym go zainstalował świeżo na systemie. I stąd ja za każdym razem je tworzę, tak? Ale dla mnie to nie jest problem. Ja mam po prostu różne skrypty, które mi ułatwiają pracę z Dockerem i ja jestem pewien, że gdybym się przerzucił na Roketa, to bym miał inne problemy, a ja tylko dlatego jestem przy Dockerze, bo on jest bardzo popularny, jest dużo materiałów i ja muszę się nauczyć czegoś, a później mogę walczyć o jakość. Więc ja się zgadzam, tutaj na pewno Docker nie jest idealny. No, możemy oczywiście mówić w audycji o problemach, ale mi się wydaje, że to każdy powinien spróbować najpierw, a jeśli go zniechęci, no to oczywiście może zmienić, ale ważne, żeby chociaż spróbować.
1: Tak, ja myślę, że warto dać jednak pełen obraz i warto słuchaczom powiedzieć uczciwie i także i krytycznych głosów wysłuchać i dobrze się do nich odnieść. To, co powiedziałeś, owszem, jest no, część problemów, na część problemów to jest dobra odpowiedź, natomiast część problemów no, pozostaje, tak, części z argumentów podanych przez potrzebę się to nie ima.
0: To ja mogę no, dodać. Jednak, bo to jeszcze potrzeba wspomniał o bezpieczeństwie. No oczywiście są materiały na YouTube, można obejrzeć, że można wstrzyknąć do Dockera różne rzeczy, można nad tym Dockerem zapanować, być rootem. Czemu nie, tak? To jest wszystko możliwe, ale ja, tak jak wspomniałem, idę do etapu testowania, tak? I tutaj wydaje mi się ok, tak? Te problemy nie są problemem na tym etapie. No, na pewno na produkcji no, względy bezpieczeństwa to już są kwestie administracyjne, to nie ja za to odpowiadam i stąd ktoś, kto jest administratorem, powinien podjąć decyzję, czy być może inna wirtualizacja, bądź w ogóle, no, na maszynie, tak jak się to robi. No, maszyny administratorzy mają własne narzędzia, więc oni na pewno są w stanie to wszystko dostosować, więc oczywiście, że to by był ideał, żeby wszyscy używali jednego narzędzia, no ale jak widzimy, nawet Skype jest zawodny, albo przede wszystkim Skype, więc być może no, to jest też taki przykład z życia, że wielu ludzi to używa, bo to jest proste, ale to jest zawodne, więc to jest kwestia wyboru, tak?
1: Tak, wy praktycy macie większą cierpliwość do różnych usterek i sprzętu i oprogramowania, więc rozumiem, co mówisz, aczkolwiek no, sam bym pewnie no, szukał, też tak jak potrzeba, bardziej bym szukał alternatyw, zastanawiał się, porównywał, analizował teoretycznie i starał się dokonać jak najlepszej decyzji, zanim bym się wgłębił ze śrubokrętem czy z czarnym ekranem z powłoką w, no, w konfigurację i w grzebanie. Natomiast aż będzie działać jako tak, aż będzie wyglądać na to, że działa, tak? Ja bym wolał dowodu czy jakiegoś przemyślanego argumentu, racjonalnego, rozumowania. O, tak, rozumowanie to jest to, co wolę od przykładów. O, także działa z tym, działa z tym, działa z tym, sprawdziłem, no i dobra, to jestem przekonany, że działa. Ale i takie podejście jest potrzebne. Donald Knuth sam powiedział kiedyś swojemu znajomemu o pewnym algorytmie: no bądź ostrożny ze stosowaniem go, bo ja go nie próbowałem uruchamiać, ja tylko udowodniłem, że on jest poprawny. No więc w praktyce też różne rzeczy mogą wychodzić, które model teoretyczny nie zawsze wszystkie uwzględni i przewidzi. Ale sam tutaj masz taką działkę, może przy okazji wyczerpmy ją, o wadach i problemach. Czy mógłbyś powiedzieć o takich, z którymi sam się spotkałeś, skoro już do tego doszliśmy?
0: Tak, to co wymieniłem, te problemy występują ostatnio, ta wersja z października i to akurat jest chyba tylko na Windowsie, z tego co się orientuję. Ja używam Windowsa i do tego wirtualizację. Także no, kiedyś był VirtualBox, ale dopóki nie było Dockera, nie znałem innego narzędzia, to tego używałem, tylko Docker jest bardziej no, przyjazny dla programisty, wydaje mi się, do tworzenia takich szybkich, no, małych aplikacji. No to ten problem od strony użytkownika, a te kwestie na przykład systemu plików też mogą być problemem. No, bo ja to mówię z perspektywy programisty, który używa Windowsa 10, więc ja nie sądzę, żeby te wszystkie problemy, które ja mam, występowały na Linuxie, jeśli chodzi o takie codzienne używanie. A oczywiście kwestie bezpieczeństwa, no to tak jak wcześniej wspomniałem, to ja nie zagłębiam się, bo ja potrzebuję sprawdzić kod, a nie jakby bezpieczeństwo całego systemu, tak? Bo Docker dotyczy całego systemu, należy pamiętać i dlatego też ta perspektywa jest istotna, tak, że administrator za perspektywę ma bezpieczeństwo aplikacji dla klienta i tam no wtedy ten Docker jest problemem, a z kolei dla mnie to jest szybkie rozwiązanie do uruchomienia aplikacji, sprawdzenia i ja nie chcę tych wad widzieć nawet wszystkich, tak, bo one jak mi przeszkadzają, to ja je rozwiązuję, bo chodzi o to, że to jest jedno z najbardziej popularnych narzędzi, tak, dla dewelopera i ja mogę to używać na wielu różnych platformach, tak? Na przykład GitHub oferuje wsparcie. Na pewno dla Rocketa też jest tak, tylko że my mówimy o popularności, tak? O tym, że jest dużo dostępnych materiałów i dużo dostępnych usług. I oczywiście, że jeśli ktoś potrzebuje naprawdę tego bezpieczeństwa od A do Z, no to musi coś innego użyć. Tylko my mówimy o czymś, co jest łatwo dostępne i łatwo do użycia. Oczywiście są problemy, no ale no, gdzie ich nie ma.
1: No, tam gdzie się udowodni, że pewne problemy nie mogą wystąpić, na których niewystąpieniu nam zależy, tam my, teoretycy, czujemy się jakby bezpieczniej i to wolimy. No, więc, ale rozumiem podejście z drugiej strony i właśnie po to cię zaprosiłem, żebyś to odmienne podejście zaprezentował. Więc cieszę się, że mówisz właśnie tak, jak mówisz. A nie wiem, czy cieszy się Jacek Welblacha, który do nas zadzwonił. Blacha, powiedz, co, z czym dzwonisz?
3: Dobry wieczór. Ja dzwonię z czymś, co wydaje mi się już powinno paść jakiś czas temu. Mianowicie kwestia separacji. Znaczy na ile, i tutaj to jest pytanie jakby do was dwóch, tak? Bo wiem, że też jakby no tam może niekoniecznie zawodowo, ale gdzieś tam powiedzmy w warunkach radiowych, startupowych, ty też się wirtualizacją bawisz, tak to nazwijmy. Na ile zjawisko separacji jest, że tak powiem, realizowalne w przypadku Dockera, bo to tak właśnie a propos narzekań na Dockera, to ja słyszałem, czytałem bardzo wiele opinii, różnych głosów, że no z tym zjawiskiem separacji w przypadku Dockera jest bardzo, bardzo słabo i że jest jakaś tam cała gama przypadków, gdzie właśnie administratorzy zostawiają wystawione kontenery na sieć i że do tych kontenerów wcale nie jest trudno wskoczyć, wyciągnąć stamtąd jakieś dane, właśnie wyciągnąć stamtąd jakąś żyrafę. Jak to wygląda od tej strony? I tutaj prosiłbym o odpowiedź twoją, Bajt, znaczy jak ty widzisz, powiedzmy, że to będzie taka zajawka, powiedzmy, na przyszłość, tak, do bardziej ogólnego tematu o wirtualizacji. Jak ty widzisz Dockera pośród innych narzędzi, które w różny sposób, wiadomo, wykonują tą wirtualizację, czy to aplikacji, czy to całych systemów, czy wręcz wirtualizację jakiejś architektury? To jest jedno pytanie ode mnie. Dziękuję bardzo za odpowiedzi i pozdrawiam. Oczywiście kłaniam się nisko aż po same kule, aż po same wieloryby, można by powiedzieć. Cześć.
1: Cześć, Blacha.
0: Dzięki. Więc...
1: No, skierowane było pytanie do mnie, więc ja postaram się szybko odpowiedzieć, po czym wrócić do rozmowy z gościem. Być może Tomek też jakoś skomentuje to, co odpowiem od swojej strony. Natomiast powiem, że takie rozwiązania rzeczywiście istnieją i my nawet mieliśmy tutaj w planie, być może opcjonalnie, o nich mówić. Istnieją rzeczy jak Docker Compose, Docker Swarm Mode i tak dalej. Istnieje wspomniany Kubernetes. Istnieją też inne rozwiązania, które potrafią zarówno pojemniki dockerowe, jak i rocketowe, jak i jeszcze inne łączyć ze sobą, są kompatybilne z wieloma różnymi i są w stanie nimi zarządzać, automatyzować na przykład te procesy, o których wcześniej była mowa, czyli łączenia tych pojemników w jedną aplikację, rozpraszania ich po wielu serwerach, wielu serwerowniach fizycznych, uruchamiania wielu instancji, większej liczby instancji, jak jest na przykład większe natężenie żądań do danego typu usług, jaką aplikacja czy komponent w danym, czy usługa w danym kontenerze no, dostarcza, wiedzieć ile instancji, czy to niektóre muszą być singletonami, czyli żeby być tylko jeden, a niektóre muszą być uruchomione równolegle, niektóre zaś w hierarchii takiej jakby drzewiastej, no i tam jak któryś padnie, to trzeba podmienić go, czasem trzeba wystartować ich więcej, czasem mniej, żeby zmniejszyć użycie zasobów, jak jest mniejsze zapotrzebowanie, więc oczywiście takie rozwiązania istnieją i przy czym ja powiem, że to wszystko jest w tej chwili w stanie bardzo takiego dynamicznego rozwoju, w związku z tym nie wyklarował się jakiś taki standard tego, co można oczekiwać. Robienie takich rzeczy jest wciąż wysoce eksperymentalne. I ja powiem jeszcze może o takim jednym aspekcie, bo tutaj blachę interesowała zwłaszcza taka separacja. Gdy chodzi o separację, no to jednak właśnie myślę, że przyjdzie nam, żeby to było robione w sposób taki bardzo natywny, bez takiego overhead, bez takiej dodatkowej zapłaty w zasobach, w szybkości, w liczbie warstw pośrednich, to przyjdzie nam poczekać na kompletną implementację łącznie z bezpieczeństwem, z separacją na poziomie uprawnień użytkowników C-Groups, czyli Control Groups w Linuxie. Natomiast na poziomie takim, tak wysokopoziomowo, mieć tą gwarancję, możemy mieć gwarancje pewne teoretyczne, jeżeli skorzystamy z rozwiązań takich bardziej no, programistycznych niż administratorskich, które umożliwiają właśnie tworzenie aplikacji w

0: na jego temat rachunek procesów. Akka, Laggom, Erlang, maszyna wirtualna Erlanga, na której działa sam Erlang i taki nowszy język Elixir, o którym też już mówiłem kiedyś w odcinku dawniejszym. Tak więc to są też rzeczy, które no, warto w ramach poszerzania horyzontów, zwłaszcza jeżeli macie choć trochę bardziej inklinacji teoretycznych, a Tomek, ty chyba zaczynasz trochę mieć pod wpływem tego, co ja mówię. Tak przynajmniej dotychczas miałem wrażenie wcześniej, przed audycją już w ogóle wcześniej, to polecam zainteresować się właśnie tymi rzeczami, które wymieniłem. Tomek, czy jakoś się chcesz odnieść, czy lecimy dalej z tematami?
1: Tak, tutaj no właśnie obserwowałem, co się dzieje na czacie i tutaj ktoś zasugerował, że ja nie dbam o bezpieczeństwo. To jakby być może wynika z całej sytuacji, którą opisał potrzeba, że to bezpieczeństwo w Dockerze jest na niskim poziomie i no, że tam te problemy są, że firma nie zapewnia odpowiedniego supportu, że nie dba o klienta. I tu, oczywiście to są wszystko rzeczy prawdziwe, tylko należy pamiętać, że jako programista to ja odpowiadam za kod, za to, żeby wszystkie dane wejściowe były takie jak w specyfikacji i przy okazji, żeby te kwestie bezpieczeństwa były zapewnione, ale to, że ja tworzę kod, to nie znaczy, że ten kod jest w Dockerze oddawany do klienta, tak? To ja mówię o momencie testowania, tak, że moim zadaniem to jest, więc no tutaj ja rozumiem, że nie słuchają nas tylko programiści i nie każdy musi wiedzieć, jak ten proces w danej firmie wygląda, więc no tutaj to nie jest jakby tematem audycji, żeby mówić o developmencie, tylko żebyśmy jakby zapoznali się z tym tematem Dockera w taki, mam nadzieję, no, miękki sposób, a te wszystkie kwestie bezpieczeństwa, no, one są poruszane, tak? To nie jest nic, co nie jest znane. Jeśli ktoś ma potrzebę zapoznać się z tymi rzeczami, to jest bardzo dobre, tak? Ja sam chętnie takie informacje no, oglądam tam, jak nie mam czasu, bo też ja się dopiero uczę tego Dockera i stąd te kwestie no, będę musiał jeszcze wszystkie zgłębić, tak? Także tutaj dzięki potrzeba, że wspomniałeś o tym, bo no, to na pewno nie jest najlepszy system, ale ja zachęcam do nauki, bo sam widzę, że to mi pomaga w automatyzacji i no, jeśli chodzi o testy, to ja mam na myśli testy oprogramowania odnośnie funkcjonalności, tak? I ten sam kod jakby zaimplementowany przez administratora w różnym środowisku będzie też w różny stopień narażony na bezpieczeństwo, będzie miał różny stopień bezpieczeństwa i tutaj jest właśnie rola administratora do tego, żeby też wiedzieć, w jaki sposób to zaimplementować. Także no, tutaj powinniśmy też wyznaczyć granice, do czego jest Docker, a do czego nie.
0: Tak, to w tym kontekście warto przypomnieć pytanie, które gdy no, rodziła się koncepcja takiego odcinka, zadał słuchacz w takim miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, jak Pyskoteka, czyli takim, gdzie się słuchacze z różnych radiów gromadzą i mogą bez bycia wpuszczanym przez jakiegoś prowadzącego czy nadawacza, realizatora, po prostu sami wchodzić i między sobą rozmawiać na głos i jest też czat, więc tajny czat com po ukośniku room i ukośnik Pyskoteka, tam odbywają się takie nieformalne afterparty, gdy nie ma afterparty formalnego na antenie żadnego z radiów, to informujemy. I tam takie pytanie padło swego czasu od jednego z słuchaczy, znaczy takie stwierdzenie, najchętniej by posłuchał o tym, do czego można zastosować, ale nie tyle technicznie, tylko jakie problemy biznesowe może Docker rozwiązać. Jakieś tam pojęcie i przypuszczenia mam, ale chętnie bym wysłuchał fachowego zdania o tym. No i potem dodaje, ale nie tyle techniczne, bo o tym już mówiliśmy,

0: tylko jakie problemy biznesowe?
1: To jest pytanie do mnie, tak?
0: No, chyba tak. Sam go zresztą wypisałeś.
1: No to ja też miałem takie pytanie, właśnie dzisiaj pytałem się na czacie odnośnie, jakie pytania by były i tutaj też było jakby była chęć poznania Dockera od strony project managera. I tutaj ja niestety nie mam w tym praktyki, tak, bo tam są też odpowiednie narzędzia do tego. Ja jako programista używam Dockera, także tutaj wolałbym nie wchodzić, bo ja nie mam się czym podzielić, tak?
0: To ja powiem, że najwyższy komentarz pod tym filmikiem z żyrafą o Kubernetesie, do którego link wrzuciłem na czaty wszystkich trzech radiów, to ten komentarz właśnie mówi, a to teraz już wiem, jak tym senior management, tym z management team, czyli nieprogramistom, tłumaczyć, po co my tego potrzebujemy i co z tym robimy, z tymi narzędziami. No bo tak, takie bardzo biznesowe przykłady, oczywiście na poziomie takim dla dzieci wyjaśnionym i zwłaszcza ten aspekt około dockerowy i kubernetesowy jest wyjaśniony właśnie w oparciu o takie metafory dziecięce, że tam żyrafa w oceanie żyje i potem ją biorą na statek. No i w każdym razie ten komentator stwierdził, że to nie tylko dla dzieci się nadaje, ale też właśnie dla tych, co chcą jakieś takie executive summary z biznesowej perspektywy, a niekoniecznie będąc właśnie zainteresowanym szczegółami technicznymi. No więc tak, myślę, że sobie tutaj trochę takiej teorii też pominiemy, jako że został nam około kwadrans. Ta teoria i tak się pojawi, pewnie jeżeli temat kiedyś wrzuci w jakimś odcinku, to pewnie będzie okazja dużo głębiej ją poeksplorować. Natomiast pytanie do ciebie takie, myślę, że proste. Na jakich systemach operacyjnych możemy korzystać z Dockera?
1: Tak, no, obecnie na Linuxie, natywnie iOSie, Windowsie i też były takie pytania odnośnie Androida, ale na razie tam ja nie znam żadnego rozwiązania, bo się też tym nie interesuję, ale mnie bardziej interesuje Linux przeznaczony na procesory ARM, bo ja lubię też robić jakieś aplikacje hardware'owo-software'owe i na Raspberry Pi właśnie też można używać
0: Dockera.
1: Tak. I to też widzę jako przyszłość, gdzie na pewno Docker jeszcze będzie dużo mógł pomóc programistom, bo na pewno też są inne rozwiązania, tylko że mając Dockera, to tak w prosty sposób można przejść od programowania jakichś dużych aplikacji do jakichś mniejszych. Też przykładowo ten sam Python może służyć do jakichś małych urządzeń IoT, można tworzyć jakieś skrypty. No także to jest też fajny początek dla ludzi, którzy chcą zacząć. Jeśli lubią coś robić z Raspberry Pi, no to tutaj też Docker może się przydać. No wiadomo, że to jest do celów eksperymentalnych, więc tutaj też kwestie bezpieczeństwa nie są tak istotne jak sama funkcjonalność.
0: Tak, więc bezpieczeństwo jest tam, gdzie literka S w skrócie IoT, czyli Internet of Things. Czyli go nie ma często, niestety. No, natomiast rzeczywiście tutaj warto przy tej okazji powiedzieć o takiej cesze Dockera, no i konkurencyjnych rozwiązań też oczywiście, że można tutaj nie tylko, tak jak mówiłem, wyrzucić takie elementy i zmniejszyć w tym momencie i rozmiar, i zasobożerność takiego pojemnika, można wyrzucić w ogóle możliwość podłączenia się do niego, zalogowania jako użytkownik i coś tam pogrzebania, pokonfigurowania, bo jak trzeba zmienić konfigurację, to po prostu sporządzamy nowy i podmieniamy go. Możemy wyrzucić tam wszystko, cały system operacyjny prawie możemy wyrzucić, oprócz tego, co faktycznie potrzebujemy. Taki pojemnik może być bardzo minimalistyczny, może działać wiele warstw pośrednich, które w systemie operacyjnym, czy wiele takich podsystemów, których nie korzystamy, w szczególności interfejsu użytkownika, może nie być. może być tylko po prostu nasz program, który z języka wysokiego poziomu jest od razu pakowany w kontener, kompilowany i od razu pakowany w kontener działający na bezpośrednio tym wirtualnych, czy też nawet na sprzęcie w odpowiednim tam trybie pracy procesora i systemu, tak żeby można było go no, spokojnie wywłaszczać. Tak, i nadzorować tak już z wykorzystaniem właśnie sprzętowych możliwości dawanych przez daną platformę. A w tej dziedzinie też nastąpił postęp i to nawet i zarówno w rodzinie x86, jak też w innych coraz bardziej ta wirtualizacja czy konteneryzacja jest wspierana już przez same procesory, przez ich zestawy instrukcji, tryby pracy i przez sprzęt, który też jest coraz lepiej do tego dostosowywany, bo już od kilkunastu lat wiadomo, że to jest przyszłość i Deutsche Bank na przykład już kilkanaście lat temu zrobił w Warszawie, w swojej centrali na Polskę, kilkunastotysięczne oszczędności w euro miesięcznie, właśnie wykorzystując, no wtedy to nie konteneryzację, tylko wirtualizację, korzystając akurat z Red Hat Enterprise Linux, ale o tym już kiedyś mówiłem, więc odsyłam do odsłuchania szczegółów. Niemniej jednak wróćmy do naszych tutaj tematów, które jeszcze mamy, a mianowicie chciałem się zapytać o takie, bo powiedzieliśmy, że o Kubernetesie to mówić nie będziemy szczegółowo, natomiast takie tutaj są narzędzia, które cały ten ekosystem dookoła Dockera bardzo dobrze no, uzupełniają, są jego istotnymi elementami i wybrane z nich, bo nie wszystkie, na wszystkie to nie mamy czasu, ale o których masz, tak twoim zdaniem, najciekawsze i najbardziej potrzebne dla kompletności tego odcinka rzeczy do powiedzenia. Takie rolnicze nazwy tutaj są Rancher, Farmer, także coś greckiego, Mezos, no i Ansible oraz Zabbix. O czym chciałbyś, o ilu z nich i których powiedzieć?
1: No właśnie, ja jestem na etapie wybierania. Ja dopiero no, co jakby staram się wybrać odpowiednie narzędzie, ponieważ przy większej ilości dockerów, tych kontenerów dockera przydaje się narzędzie do administracji. Także no, w tej chwili ja nie jestem w stanie nic tutaj powiedzieć ani doradzić, jeśli ktoś by miał jakieś takie właśnie praktyczne pytania. Więc no, ja będę na pewno chciał ten temat zgłębić i za jakiś czas będę miał się czym podzielić. Ale tak, to tak jak wymieniłeś Rancher, Zabbix, no, tutaj ja się zastanawiam nad tymi rozwiązaniami. Jest jeszcze masa innych narzędzi, które się używa. Także ten temat jest bardzo obszerny. To zależy, gdzie kto potrzebuje iść.
0: Powiedz, do czego się ich używa? Jakie w ogóle problemy są do rozwiązania i jakie ludzkość już rozwiązała, tworząc tego typu narzędzia? Tak przykładowo po prostu, bez szczegółów.
1: No, jeśli potrzebujesz zarządzać tymi kontenerami i na przykład przywracać jakieś, jeśli masz w lokalnej sieci, tak, bo tu głównie chodzi od strony administratora te kwestie, no to te narzędzia służą bardziej już działającym aplikacjom, które ewentualnie należy no, jakby naprawić, tak, zmienić konfigurację, bo uległ awarii jakiejś, tak, ale no, ja jak mówiłem, to jestem w tej kwestii na początku drogi i na pewno będę chciał no, w przyszłości coś więcej powiedzieć.
0: Tak, też również można dzięki na przykład Zabbixowi śledzić sobie, ile który pojemnik, ta aplikacja w nim działająca, zużywa zasobów, czy zużywają w miarę równo i czy obsługują właśnie zewnętrznych jakichś żądań, jaką liczbę tam na sekundę, tak? Ile pamięci używają, ile miejsca na jakby dysku, chociaż tak nie do końca dysku, tylko takim wolumenie wirtualnym. No więc ile mocy obliczeniowej oczywiście tam z procesora czerpią fizycznego. Tak, no więc to wszystko są rzeczy, które, no widzicie, pojęcie jest dużo. Są takie artykuły, powstał taki artykuł w 2016 roku, jak to jest używać konteneryzacji w 2016 roku. Później na jego wzór powstał artykuł, jak to jest uczyć się JavaScriptu i frontend developmentu głównie, właśnie w 2016 roku. No i tam jest, jak to ktoś taki starej daty, co przez powiedzmy, no nawet rok czy dwa nie był, nie zajmował się tym i nagle znowu ma coś do zrobienia w tym i pyta się kogoś, kto jest na bieżąco, to jak to się teraz robi? I tamten mu mówi w każdym zdaniu, co mu coś próbuje tłumaczyć, wrzuca ze trzy czy cztery nowe takie nazwy, pojęcia i mówi, a bo to powinieneś jeszcze z tym opakować, z tym sprząc i tak dalej i takie masz alternatywy, ale w sumie ich już nikt nie używa już tych, tylko używa tych nowszych, bo to nie jest cool. No i można dostać galimatiasu dość poważnego i dużo tych nazw jest. Więc tak jak mówiłem, nie wykształciły się jeszcze pewne takie standardy, kanony pewne tego, czego można oczekiwać, jak się powinny poszczególne narzędzia podzielić, w jakich wyspecjalizować zadaniach, tak żeby razem kombinując je można było uzyskać no, taki efekt optymalny, że nic się nie dubluje ze sobą za bardzo i nie stara się robić czegoś lepiej, co nie jest jego jakby działką, a z drugiej strony, że nie ma jakichś takich ewidentnych luk, czy jakichś takich obszarów pokrytych słabo i w związku z tym no, pełnych błędów, kiedy się próbuje je używać w inny sposób niż są używane w demach stworzonych przez twórców, którzy zachwalają, o jakie to nasze jest dobre, popatrzcie co wspaniałego potrafi, co możecie z tym robić. Dzwoni jeszcze na koniec blacha powtórnie, witam cię i co na koniec chciałbyś się zapytać?
1: Takie pytanie, witam ponownie. Mam takie pytanie ogólne co do środowiska administratorów i programistów, bo to środowisko, o czym myślę warto tutaj wspomnieć, jest na swój sposób podzielone. Znaczy to takie połączenie to odbywa się od stosunkowo niedawna. Wcześniej jakby to grupa ta taka powiedzmy administratorska i programistyczna były dosyć mocno ze sobą podzielone, a z tego co słyszałem to w niektórych firmach nawet skłócone. Natomiast ja mam takie pytanie co do błędów popełnianych w środowisku DevOpsowym. W takim swoim wystąpieniu Borys Łącki pokazywał czy tam się jakiś remont odbywa w tle? Ja przepraszam bardzo.
0: Nie, to Skype chyba tylko. Kontynuuj.
1: Borys Łącki w jednym ze swoich wystąpień pokazywał fragment polecenia wrzuconego przez jakiegoś człowieka na forum. To było po tej amerykańskiej stronie świata, gdzie gość wrzucił polecenie do Ansible'a i tam w ogóle płakał, że wyczyściło mu dwie instancje, że backupy też wyczyściło i wśród DevOpsów, administratorów rozpętała się jakaś gównoburza, jak to się w ogóle stało i tak dalej i tak dalej. Ja potem sprawdziłem sobie jakby ten wątek, o którym on mówił i rzeczywiście tak było. Na wielu forach pojawił się ten temat. On tam chciał wyczyścić jakiś plik czy jakiś katalog. To było bodaj polecenie coś tam rm minus f i tam były jakieś dwie zmienne. I co się okazało po fakcie? Mianowicie po fakcie się okazało to, że nikt w ogóle tego polecenia nie sprawdził. Znaczy nikt po prostu nie wklepał tego w Ansible'a. Wszyscy przyjęli, że to, co ten koleś pisze, że to jest prawda. I jeszcze po fakcie się okazało, że ten facet w ogóle użył takiego triku, żeby zareklamować swoją firmę. I tu mam pytanie może nie tyle do ciebie, Bajt, chociaż jak chcesz, to też możesz to skomentować, ale bardziej do Tomasza. Znaczy, czy w tym środowisku coś takiego zdarza się często? Znaczy, często zdarza się to, że powstaje jakaś gównoburza i nikt nawet w środowisku testerskim nie sprawdza, czy to polecenie daje taki efekt, czy
2: czy nie, bo Borys mówił o tym, że on to polecenie normalnie w Ansible sprawdził i to po prostu nie było szansy, żeby to zadziałało w ogóle, a powstała jakaś mega gównoburza po tym, co ten koleś tam opisał. Znaczy, no to jest pytanie, czy często się dzieją takie sytuacje, no jednak bądź co bądź świadczące o jakiejś no, niekompetencji tych ludzi, tak?
0: Ja powiem, to tyle w polityce się dzieją często. Dzięki
2: to
0: za
2: tyle ode
0: pytanie.
2: Mnie, zostawiam was z tym pytaniem, cześć.
0: Ja powiem, że jak to o Linuxie mowa, to pewnie chodziło o polecenie RM usuwające minus F, czyli że na siłę pomimo wszelkich tam normalnie ostrzeżeń czy niemożliwości, które były wyświetlane. I potem pewnie był ukośnik, czyli katalog główny, łącznie ze wszystkimi podkatalogami w związku z tym, bo to minus F w szczególności powoduje, że nawet jeżeli jest jakaś zawartość, to i tak ją wcześniej usunąć, a potem katalog. I to jest coś takiego jak format C. W DOSie to odpowiednik tego w Linuxie.
1: Tak, to jest no, kwestia chyba bardziej personalna, jak wychodzą takie problemy, to ja na co dzień też widzę, że zdarzają się takie sytuacje, że system no, ma jakieś luki w bezpieczeństwie, bądź są jakieś takie trywialne problemy, no więc tak, no to jesteśmy ludźmi, tak, może się tak zdarzyć. Także to nie można zakładać, że wszystko jest idealne. Na co dzień używamy oprogramowania, które jest napisane z błędami. I tak jak tu potrzeba wspomniał o Dockerze, o firmie, że ona nie dba o klienta, to jest słuszna uwaga, tak? To jest powód, żeby zmienić na inny system, tak? To trzeba brać pod uwagę. Jeśli ktoś myśli poważnie o wirtualizacji, o narzędziach, to oczywiście jeśli firma jest odpowiedzialna, to nie powinna korzystać z Dockera, jeśli ta wersja przykładowo nie spełnia oczekiwań. Bo to chodziło o konkretną wersję, no to właśnie tak jest z wieloma oprogramowaniami, że konkretna wersja jest wadliwa. I to między innymi też rozwiązuje Docker, jak na Iranie, bo Docker właśnie w nim się deklaruje konkretne wersje oprogramowania, tak? Konkretna wersja Linuxa, konkretna wersja języka programowania, bazy danych. I to jest no, pewna linia, tak, że my tworzymy kompozycję, pewien przepis na program, gdzie opisujemy środowisko, w jakim ten program ma działać i to ma być konkretna wersja i dlatego to jest też taka ciekawa rzecz, że jak się pisze oprogramowanie w innym języku, przykładowo w JavaScriptie, no to nie można zdefiniować, którą przeglądarkę ja bym chciał używać i wszyscy frontendowcy mają ten dylemat, że pewne wersje przeglądarki nie będą wspierane i ktoś może powiedzieć, no to jest wada, tak? Ale nawet jQuery, taki framework na JavaScript, nie wspierał w pewnym momencie Internet Explorer pewnej wersji, tak? No i to jest to, tak? To musimy się z tym liczyć, tak? Że pewne wersje wybiórczo mogą nie spełniać swojego zadania.
0: Tak, to żeby zakończyć pozytywnie, to w ramach podsumowania, czy mógłbyś powiedzieć tak o tym, jakie ten Docker, o którym dzisiaj mówiliśmy, ma jakie korzyści on przynosi z perspektywy użytkownika, z perspektywy programisty, czy też DevOpsa, z perspektywy takiego rasowego administratora, zarządcy projektu, czyli tego menedżera. No i właśnie tak, żeby to się nadawało jako właśnie takie podsumowanie, po czym będziemy się żegnać.
1: Dobrze, to tak podsumując, to powiem też od początku, że żeby już było w pełni, że Docker to jest narzędzie do tworzenia lokalnego środowiska testowego, bądź takiego, które jest wymagane w określonych warunkach. I tutaj każda osoba, która chce zacząć, to może w łatwy sposób zrobić, wchodząc na stronę docker.com. I tutaj jako użytkownik to można...
0: Uzupełnijmy może, bo to tak zabrzmiało, jak to by było tylko do testów, że to jest nie tylko do testów, ale też do wdrożeń. Faktycznie robi się na tym aplikacje, które no, działają i nie tylko w trybie testowania, ale faktycznie są... No, klientom, czy też publicznie użytkownikom w internecie, jeżeli to jest aplikacja o takim charakterze, no, działają i wykorzystują pod spodem Dockera, o czym często może nawet nie wiemy.
1: Tak, tak. I wtedy to jest właśnie zadanie administratora, żeby odpowiednio przygotować no, tą całą infrastrukturę, bo też to nie tylko na kontenerach Dockera się kończy, ale to jest jeszcze więcej narzędzi do tego, żeby zapewnić usługę jak najwyższej jakości. No więc od strony administratora jest kilka korzyści, takie jak właśnie dostarczanie tej usługi w sposób bezpieczny, pewny, nawet kiedy ulegnie awarii. No to też sama praca administratora bywa uciążliwa, bo nieraz trzeba w nocy pracować, więc to ma znaczenie, żeby jak najmniej takich było sytuacji, że trzeba w nocy i w weekendy pracować. Także no, na to się składa dużo czynników, ale taka jest korzyść główna, tak? Tak samo jako użytkownik otrzymujemy oprogramowanie, które jest odpowiednio skonfigurowane do uruchomienia, czyli użytkownik po prostu otrzymuje gotowy produkt zapakowany, tylko musi go uruchomić. No taka jest teoria, tak? Do tego się dąży, żeby to było właśnie tak proste. A od strony programisty to w zasadzie była audycja o tym i o tym mówiliśmy najwięcej. To z racji że tego, że programista ma za zadanie dostarczyć działający, przetestowany kod w różnym środowisku, to właśnie takie narzędzia jak Docker są bardzo pożądane, bo one potrafią dostarczyć rozwiązania, które no, w takiej małej skali i większej skali można w łatwy sposób skonfigurować.
0: Tak, no to w takim razie Tomasz powiedział już, o czym był odcinek. Pozostaje się więc pożegnać. Dzięki Ci, Tomaszu z Niemiec, za to, że o Dockerze nam tutaj tak ciekawie opowiedziałeś i myślę, że zachęci to słuchaczy do dalszego zgłębiania wiedzy na własną rękę, a być może do domagania się kolejnego odcinka na tenże temat, bądź do domagania się innego odcinka z Tobą na inny temat, bo też o takim czymś była już mowa w środowisku, między innymi na wspomnianej pyskotece. Tak więc jeszcze raz dzięki, dobrej nocy i powodzenia we wszystkich dobrych rzeczach, które robisz.
1: Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, że padły pytania, że padły takie konkretne doświadczenia, właśnie praktyczne od potrzeby i też, że Jacek zapytał o takie interesujące zagadnienia, które ja też chętnie właśnie eksploruję i wszystkim życzę, żeby no, znaleźli trochę czasu i też spróbowali chociaż od strony użytkownika zapoznać się, co to jest ten Docker, jak to działa, jak to uruchomić, bo to i działa na Linuxie, i na Macu, i na Windowsie. No i nie bać się, że któraś wersja nie będzie działać. Tak też może być, bo to jest po prostu oprogramowanie pisane przez ludzi. Dziękuję bardzo.
0: Tak, więc Tomek z Niemiec był gościem i się przed chwilą pożegnał, a prowadzącym ten odcinek, jak i całą audycję Epicentrum jestem ja, czyli Byte Eater i dzisiaj to odcinek na żywo z 28 listopada 2017 roku. Jest już 22:36, więc dobrej nocy wszystkim, którzy na żywo słuchali, a tym, którzy słuchają z nagrania, no to jak też tych, co na żywo słuchali, zapraszam do dalszej ciekawej dyskusji na poruszone tematy w komentarzach pod tym miejscem, gdzie ten odcinek opublikowany jest, czyli co najmniej w trzech radiach internetowych w ich archiwach. To jeszcze raz dobranoc.
3: I raz, i dwa, i trzy, i zaraz zobaczymy, czy to pójdzie. O. Dobry wieczór, dobra, to jesteśmy na żywo, jest Błażej, jest Mora i jest dzisiaj gość. Jest gość? Gość z Mongolii, takiego kraju dosyć mało znanego tutaj u nas w Polsce, aczkolwiek diaspora mongolska, z tego co wiem, jest dosyć prężna w Polsce. Cześć Ujunga!
4: Ujanga, cześć!
3: Ujanga, sorry! Nie wiem, czy Mongolia chyba najbardziej zasłynęła, to było lata temu, jak ja jeszcze byłem młody i piękny, a teraz jestem już nie młody po prostu. To był taki ten, u Szymona był taki, nie? Jak on się nazywał?
5: To są standardowe problemy

0: psychiczne błażeją.
1: Gdzie, rwie mnie?
2: Tak? Czy właśnie, właśnie cię urwa?
0: To są te standardowe, słynne problemy tej maszyny.
1: Nie, to jest problem. To jest problem, się nazywa niemiecki internet. Problem się nazywa niemiecki
2: Aha,
1: internet.
2: ale może tak masz w tej piwnicy, może masz takie słabe
1: Nie, nie, nie, nie. To
2: zaśnięcie, nie?
1: jest sprawa wsi, na której mieszkam, gdzie tu w ogóle.
0: No to ja miałem obowiązki, wzywają zaraz wraz.
1: Dobra, to ja zostaję sam. Dobra, jesteśmy już, śmiga internet, nie, to są problemy, tu wszyscy wiedzą na antenie, problemy niemieckiej wsi. No nie są Niemcy tak zaawansowanym krajem jak Polska, niestety. Już wypowiedziałem umowę, jak już kiedyś mówiłem, i muszę czekać, tylko czekać, bo to też 6 tygodni czeka na założenie internetu. No, ale zaczynając to, chciałem przypomnieć, taki był, on się nazywał, może kojarzysz, taki był u Szymana Majewskiego.
2: Bilgun Arjun Bhatter.
1: Dokładnie.
2: No, ja mam nawet brata, który pan ma tak samo na imię.
1: O, popularne imię?
2: Ogólnie popularne imię. Teraz właśnie nasze pokolenie, kiedy, znaczy jak ja się rodziłam i moje rodzeństwo i moi znajomi, no to właśnie było popularne. Teraz jest mniej popularne, ale właśnie wtedy, kiedy ja się rodziłam, to było popularne. Więc jest teraz sporo Bilgunów ogólnie.
1: Sporo Bilgunów, no. No ja mam takie dosyć też niepopularne. W ogóle moja mama mi dała takie imię, że ciężko w urzędach tam tutaj, wiesz, zawsze muszę na pani kartkę to zapiszę. No, nie wiedziała, że wyemigruję. No, i myślę, że to był chyba, Bilgun to był taki pierwszy znany człowiek z Mongolii, co się w Polsce. A, jeszcze była ten serial, jak on miał, Rodzina Zastępcza. A to była młoda.
2: Tak,
1: wtedy.
2: Jest też Michelle Jargal-Sajhan, ona teraz też jest popularna, jak jest celebrytką.
1: Ale
2: celebrytką, jak to się mówi.
1: Ja nie mieszkam w Polsce,
2: bo
1: także.
2: No, ona występowała później w takim tym, że się skacze do wody. Taki program, taki jak to się mówi, tele z gwiazdami. No i świetnie sobie radził. Teraz ma jakiś program, miał program w MTV, śpiewał w Jaka to Melodia, ale i też teraz ma jakiś zespół muzyczny z tego, co kojarzę.
1: No ja widzisz, ja jestem trochę nie na bieżąco, jeśli chodzi o polską scenę, bo nie mam telewizji, się przyznam, nie oglądam, ale...
2: Wiesz co, ja też nie, jakoś tak nie, ale jakby moich rodaków śledzę, no bo oni są tutaj w moim, moje pokolenie i gdzieś tam ich sukcesy też jakby mnie poruszają, tak jakby cieszą mnie. A poza tym Mongolia jest... Halo, słyszysz mnie, Błażej?
1: Tak, jestem tutaj. Przepraszam, moja żona weszła.
2: Dobra, a poza tym Mongolia jest krajem 3-milionowym, uwaga, milionowym, więc nas jest garstka, a gdzieś tam, gdziekolwiek się znajdziemy na świecie, mam wrażenie, że jest o nas jakby głośno i to w takim dobrym, w dobrym tonie, nie?
1: Tak, no w ogóle to pierwsze pytanie, jak powiedziałem, że zrobię audycję o Mongolii, to było, czy jesteś spokrewniona z Dżingis Hanem? To chyba takie najpopularniejsze. Najpopularniejsze skojarzenie. Ale to kolega z radia mówił, że na Sądecczyźnie to chyba tam co drugi jest, ma jakieś geny mongolskie. A to chyba
2: W ogóle powiem ci, że na świecie podobno właśnie co gdzieś tam. Nie pamiętam, czy to było co siódme, czy co dziesiąte w ogóle dziecko, w ogóle kawał jakby ludzkości na świecie ma geny mongolskie po Chingischanie, no bo przez te imperium mongolskie, napady i te najazdy, gdzie po prostu no niestety jakby to kobiety były gwałcone i dzieci się rodziły, to do tej pory się rodzą ludzie, którzy są potomkami Mongołów i nawet...
0: Cały naród Węgrów, który jest spokrewniony bezpośrednio z umowę.
2: No, jakby. No, ale i też Turcy, tak? Też mówią, że Mongołowie to są. To jesteśmy ich habibi, czyli jesteśmy ich braćmi.
0: Tak, bo Turcy wywodzą się ze Środkowej Azji.
2: Tak, tak. Ale nawet w Europie spotyka się ludzi, dzieci, które mają geny. Oprócz Tatarów, tak, którzy w ogóle jakby z rodu są Tatarami, ale są i jakby wśród zwykłych gdzieś tam Słowian, rodzą się czasem geny mongolskie, co też na przykład się oznacza, bo geny mongolskie, nie wiem czy wiecie, oznaczają się tym, że dzieci jak się rodzą, to mają takie znamiona, bliznę na tyłku, o, na jakby tylnej części, dolnej części kręgosłupa, i które to znika w ciągu tam kilku lat swojego życia, ale dużo ludzi na przykład o tym nie wie, czy lekarze, czy panie przedszkolanki nie wiedzą i pytają się, co to jest, czy dziecko nie jest bite i tak dalej, ale właśnie jak się prześledzi w internet, no to jakby można znaleźć takie informacje, że to są właśnie geny Chingis Hana, geny mongolskie.
1: A to ciekawe. Zmora, przepraszam, no. byłem na sekundę dokładnie, nie podążałem, bo żona weszła i marudziła, niestety.
0: Ja słyszałem, że przez chwilę temat show biznesu poruszaliście.
2: Tak.
1: Tak.
0: To było chyba Celebrity Splash, czy Splash.
2: O, tak, to się nazywało. Tam właśnie Michelle Arasechan, że to była chyba drugie miejsce. Ja tego nie oglądałam, ale gdzieś tam te sukcesy oczywiście doszły mojego słuchu i byłam bardzo dumna.
0: Słyszałam, że jako modelka to też podejrzewam, że interesujesz się top modelem może polskim.
2: Wiesz co, no jakby mówiąc o mnie jako modelka, to jest chyba bardzo duże słowo, bo ja nie jestem za wysoka, więc nigdy nie mogłam gdzieś tam się aspirować, żeby być pełnoprawną modelką, ale...
0: Sorry, że zapytam, ale ile masz wzrostu? Podobno się o centymetry na ten.
2: Tak, no ja mam 167, więc ogólnie no nie jestem niska, ale na modelkę no to jest minimum 175.
0: Ale to jak europejską, a Azjatki są chyba trochę niższe jednak.
2: Ogólnie jakby nacja azjatycka jest niska, ale jak ja mam standard, Mongołowie, jeszcze tylko powiem, Mongołowie są bardzo wysocy. Jesteśmy jednym z najwyższych narodów jakby wśród Azjatów. Więc u nas jakby ludzie mają takie same wysokości jak Azjaci, więc ja mam takie właśnie średnią po prostu wysokość jak na Mongołkę.
1: No,
0: ale ogólnie odnośnie jeszcze tego programu, sorry Błażej.
1: Dobrze, proszę cię.
0: Chcę dokończyć, bo zmierzałem do pytania.
2: Do tego top model, tak?
0: Tak, odnośnie top model. Czy jest ci znana sprawa tego Dominika? Nie pamiętam tam nazwiska.
2: Nguyen chyba, Dominik, nie wiem.
0: Dominika, czy Dominika. Nie umiem tego przeczytać, bo taki pseudonim. No. Nie wiem, czy słyszałaś o tym.
2: Jakaś taka...
0: Dominik został za gwałt posądzony. Znaczy posądzony, skazany został za ten gwałt i migał się od poniesienia kary, bo był skazany na areszt domowy, no i uciekł ze Stanów do Polski, gdzie wziął udział w programie Top Model.
2: Ojej.
0: Sprawdź, co o tym myślisz.
2: Ojej, wiesz co, to ja w ogóle nie słyszałam, bo ja ogólnie tego Top Model, jak wchodziło, to obejrzałam pierwszy sezon, drugi tak, któryś odcinek, a potem już w ogóle nie oglądałam, a od ponad roku nie mam telewizora, więc też w ogóle nawet nie wiem, co się dzieje. Ale co jakiś czas na Instagramie, jakby ja jestem aktywna na Instagramie, więc czasem na Instagramie mi się przybijają jakby ci, którzy są z tych programów albo mieli jakieś sukcesy i nie, jakby ci jakby nowi celebryci, nowe modelki i modele, ale jakby ten temat w ogóle nie jest mi znany, chociaż to jest dziwne, że udało mu się uciec, nie?
0: Tak, bo on nie był skazany na więzienie, tylko na areszt domowy, czyli na tą bransoletkę.
2: No tak, ale i tak opuszczenie chyba granic nie jest chyba takie łatwe.
0: Nie wiem, jak to zrobił.
1: Polańskiemu się udało.
0: Polańskiemu też się udało.
2: No,
0: tyle,
2: to
0: że Polański akurat nie zaprzecza temu, że uprawiał seks z nieletnią, a tamten temu zaprzecza, więc jest chyba gorszy trochę od Polańskiego. W każdym bądź razie został wydalony z programu i na tym się jego kariera skończyła, a obłos mógł go wybrać, bo już był w finale.
2: Ojej, no to szkoda trochę, nie? No to ja w ogóle nie
0: znaczy,
2: słyszałam.
0: Nie wiem, kogo szkoda. Szkoda ludzi, którzy na niego głosują, czy szkoda jego, no. Czy w ogóle to farsa, to całe show się farsą ukazało, nie wiem, czy.
2: A no właśnie. No właśnie, jakby szkoda tego programu, ludzi, którzy tworzą taki program.
0: Tak moim zdaniem to najbardziej w tym wszystkim szkoda tej dziewczyny w Stanach, bo co na
2: sobie. A ile ona miała lat?
0: Jak była nieletnia, więc pewnie około 15-14 lat, no nie wiem, jak to w Stanach wygląda. Ale co ona, albo jej rodzina, co sobie może pomyśleć w sytuacji, kiedy jej oprawca, skazany na jakąś tam karę w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce celebrytą gdzieś w jakimś innym kraju, w Europie jest celebrytą i wygrywa programy, czy tam jest bliski tego.
2: No, to prawda.
1: Zmora, jakie w ogóle ten robisz tematy około? Przedłeś w celebryctwo.
2: Znaczy, powiem ci, że tak, jeśli chodzi o to nieletnią, że to tak mam wrażenie, że jakby coraz bardziej w Europie ten wiek zaczynania uprawiania jakby tego aktu erotycznego, no to coraz bardziej idzie w dół, nie? Więc, więc 16 lat, 15 lat, no to no w Europie jest tak, że mam wrażenie, że te standardy są coraz niżej. Więc no fajnie, że gdzieś tam nadal się o tym mówi i się to piętnuje, żeby po prostu, żeby było o tym głośno, że jednak trzymać ten standard pełnoletniości, nie?
1: No w Niemczech chyba jest niższy nawet niż w Polsce wiek pozwolenia. Tak? 14 jest w Niemczech.
0: Jak jest w Niemczech? 14. W Polsce jest 15.
2: O Boże.
1: Także, ale to...
0: jest przyzwolenia, a poniżej 16 jest jako pedofilia już rozpoznawana. Czyli tam dwóch 15-latków, czy tam 15-latka z 15-latkiem sobie mogą legalnie, ale 18-latek z 15-latką już będzie pedofilią.
2: Aha, no widzicie, no to nie znam aż tak tego prawa.
1: Ale to wiecie, to chyba tak wraca, bo przecież w średniowieczu to królowe i inne wychodziły za mąż, jak miały lat 12, nie? To chyba nasza królowa Jadwiga miała 12, jak wyszła za mąż za Jagiełę, który miał 40 parę, nie?
0: Mhm. A ta Jagiełka, no, która się hajtała z Balezem, nie pamiętam, Barbara, czy jak ona się nazywa? Pamiętasz może? 50 kilka miałam, ale ze 20 lat wszystkie z kraju.
2: Ogólnie wam powiem, że te, ja nie wiem, jak sobie kiedyś ludzie radzili historycznie. Ja się cieszę, że się urodziłam w takich czasach, jakie mamy teraz. Bo mam, jak oglądam, czy tam jakby interesuję się tą historią, czy nawet filmy historyczne, gdzie się człowiek po prostu wchodzi w tą rolę, to jakby ta brutalność, barbarzyństwo i to, jak traktowali kobiety w tamtych czasach, no to mnie to w ogóle przeraża.
1: Co najgorsze, jeszcze są takie kraje, gdzie to nadal jest praktykowane.
0: No, głównie kraje islamskie, nie? Jak na przykład to wygląda w Mongolii, jak są tam kobiety traktowane, jakie jest ich miejsce w społeczeństwie.
2: To w Mongolii wam powiem, że no to ja w Mongolii wam powiem, że kobieta ma bardzo dobre miejsce ogólnie w hierarchii, w społeczeństwie, w rodzinie. Oczywiście są zasady, że jakby miejsce kobiety i miejsce mężczyzn, tak, że na przykład w jurcie w Mongołowie mieszkali od wieków i do tej pory mieszkają w jurtach, no to na przykład, że są zasady, że kobiety przychodzą po jednej stronie, mężczyźni po drugiej stronie i tak dalej, ale to nie wynika z tego, że gdzieś tam, że kobieta jest gorsza czy coś takiego, tylko po prostu tradycja i jakby uszanowanie rodziny, tak? Że zasad po prostu, że po prostu w każdym miejscu są jakieś zasady. I tak naprawdę to się mówi, kobiety są bardzo mądre, jakby ma się bardzo dużo jakby szacunek do kobiet, do mamy przede wszystkim. Jest mnóstwo piosenek, wierszy, poezji, no wszystkiego rodzaju. Praktycznie co druga piosenka chyba w Mongolii jest o mamie. Potem chyba w drugiej kolejności o miłości i o ojczyźnie, a takich piosenek, nie wiem, o takich, o byle czym, czyli o jakichś tam po prostu pierdołkach, nie ma. Naprawdę każde piosenki mają jakieś przesłanie i bardzo dużo jest właśnie o matce, o kobietach i o ojczyźnie. I właśnie z takich piosenek, tak gdzieś tam się jakby dorastamy na takich piosenkach, więc jeśli chodzi o kult mamy, kult kobiety, no to jest bardzo duże, bardzo duży jakby jest udział. I dlatego też kobiety, mimo tego, że gdzieś tam mają swoje, znają swoje miejsce, to na bardzo dużo sobie mogą pozwolić też. I mężczyźni kobiet od wieków na przykład, właśnie nawet mama Chingis że facet ma głowę, a szyją przykręca kobieta. więc tak jakby wydaje mi się, że to w Mongolii jest bardzo dosłowne, że to mimo wszystko zdanie kobiety takiej mądrej jest bardzo, bardzo ważne dla mężczyzn. Więc i nawet teraz w obecnych czasach bardzo dużo kobiet, nie pamiętam, nie przygotowałam się niestety, statystycznie, z tego co pamiętam, ponad 50% osób w parlamencie to są kobiety. Bardzo dużo stanowisk w różnych firmach, czy właśnie tak jak mówiłam, w rządzie, piastują właśnie też i kobiety. U mnie nawet bardzo dużo przedsiębiorców też jest kobiet, więc no powiem wam szczerze, że to jest kraj rządzony w dużej... No, kobieta nie była prezydentem czy premierem, ale kobiety mają bardzo dużo, dużo do powiedzenia i to dość, dość mocne stanowisko.
0: To wspomniałaś, że wspominasz, że w sumie w niektórych to zależy od konkretnej gałęzi życia. W niektórych, tak jak mówisz, kobiety mają upozycję. Mhm. Z strony namiotu, tak? No to nie wiem, myślę, że...
2: Namiot, punktu... to jest jurta.
0: Jurta, no to jest ten taki składany namiot koczowniczy, tak?
2: To jest domek, to jest pełnoprawny dom. Nie można dom, mówić na to tak? Namiot.
0: No. Wybacz za uproszczenia. No
2: to zaraz jeszcze wam opowiem o tym, to mi przypomnicie, dlaczego to nie można mówić, bo jak się mówi namiot na jurtę, to jest trochę obraza.
0: Dobrze, to przepraszam. W każdym bądź razie zmierzałem do tego, że takie przechodzenie po różnych stronach jurty wynikające z kultury, to z punktu widzenia Europejki dalece wkraczałoby w dyskryminację.
2: Tak, powiedzieć. Ale jakby to się dotyczy dopiero... Oczywiście no, kobieta przychodzi tamtędy jak sobie życzy. Bo i też jakby to miejsce też musi być wysprzątnięte, więc nie ma tak, że no nie wiem, no ma zabronione, tak? Tu jak są jakieś tradycje, jak są obrządki, jak są goście, no to gdzieś tam się jakby są trzymane różnego rodzaju zasady. Tak jak w Polsce też różne są zasady, że je się widelcem i nożem i jakby w ten no, że można przestrzegać, ale nie trzeba, tak? Więc fajnie jest kultywować takie tradycje, opowiadać dzieciom, że jest coś takiego i jakby pokazać, że każdy kraj jest po prostu inny.
0: No właśnie, to wynika z tradycji. No. Ja na przykład nie zgadzam się do końca z tymi wojującymi feministkami, które na siłę w każdym miejscu próbują zrównać albo nawet jeszcze dodatkowo zdyskryminować mężczyzn, tylko po to, żeby pokazać, że kobieta, która do tej pory była w jakiś sposób dyskryminowana, teraz musi mieć na siłę przemysł ideologii, jaką one wyznają. Mhm. Ale myślę, że odnośnie Mongołek w parlamencie, no to Polki mają im czego zazdrościć. 50% kobiet w Polsce nigdy nie było w parlamencie, w tej chwili mamy chyba rekord, to jest około 20%. Także... Mhm. Są miejsca, w których jest lepiej, a są miejsca, w których jest gorzej, ale jak mówisz, wynika to z kultury i one to akceptują, tolerują i kultywują dalej, prawda?
2: No pewnie, wracając w ogóle do feministek, to ja się uważam ogólnie za feministkę, tylko wiesz co, jakby ludzie też mają bardzo duże, bardzo różne takie podejście do feminizmu. Jak usłyszą feministka, to już w ogóle o Jezu i o Jezu, w ogóle coś strasznego, weź się i schowaj i tak dalej, ale to jakby feminizm to nie jest coś, co ma za zasadę, nie wiem, dołowanie mężczyzn.
0: To o feminizmie mówimy, bo...
2: No, dokładnie. To jest bardziej właśnie, bardziej jakby feminizm to jest po prostu, to jest dla mnie coś takiego, że po prostu jakby na każdym płaszczyźnie, uszanowanie tradycji, ale i na każdym płaszczyźnie życia jakby równo traktowanie kobiet, nie ze względu na płeć po prostu, nie? Że oczywiście jakby nie tak, że
0: tak,
2: ja
0: traktuję... Gender, tak? Że nie ma płci.
2: Tak, że właśnie jakby, że nie według płci właśnie, że tak, oczywiście ja nie neguję, że teraz kobieta musi, nie wiem, fizycznie pracować, każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje predyspozycje, ale oczywiście nie wolno jakby tak samo traktować wszystkich ze względu, jakby kategoryzować tylko pod względem płci, nie?
1: Moja mama by cię zaraz porobiła bardzo. Moja mama jest tak, działa w różnych... Zresztą moja mama jest na emeryturze, to ona teraz zaczęła się udzielać społecznie bardzo dużo.
0: To zaprasz ją do rady.
1: Nie, nie, wolę, wiesz, to jest w pewnym wieku
2: ja,
1: to...
2: Ja powiem, że ja, mój feminizm bardziej polega na tym, że może nie tylko, nie takie tutaj na gadanie, żeby na przykład tutaj w Polsce walczyć, tak? Oczywiście właśnie na przykład w Polsce też jest do zrobienia, bo na przykład na tych samych stanowiskach jeszcze na przykład w korporacjach czy w pracy, tak, to jest tak, że kobieta no, zarabia mniej niż facet, robiąc to samo, albo nawet mniej.
1: No to właśnie... już zostało obalone.
0: Ale pełni
2: funkcję. O nie, nie, no nie, to nie jest jakby okej.
1: Okay. Gender gap polega na czymś innym troszeczkę, ale to były badania na ten temat. Ale w ogóle to idziemy...
2: Wiadomo, że to kobieta pewnie jakby zaczęła od jakby ma niższą wartość i po prostu zaczęła gdzieś tam niższą pewnie stawkę, podała na samym początku, ale wydaje mi się, że jakby nadal jest tak, że jak masz zatrudniać kobietę czy mężczyznę o takich samych kompetencjach w wieku rozrodczym, załóżmy 25 lat, no to kogo się bardziej zatrudni?
0: Ale kobiety, o jakim stanowisku mówisz? Kierowniczym jakimś, czy nie wiem, czy sprzedawcy w sklepie?
2: Tak samo. Albo
0: no to jeżeli chodzi o stanowisko kierownicze, myślę, że będą zarabiali tyle samo, natomiast sprzedawcy mogą akurat mieć trochę rozbiorowe.
1: Bo to jest trochę klasistowskie tutaj, nie?
2: Ale, ja jestem... Ale musisz wybrać, kogo zatrudnisz w tym momencie. Nie zarabianie już.
0: A, mówisz o tym, kogo zatrudnisz. Nie, ja akurat odpowiadałem na pytanie o równość zarobków. Mhm. Nie wiem, w sumie mi by nie robiło różnicy, przynajmniej na stanowisku kierowniczym, a na stanowisku sprzedawcy z kolei chyba bym milej widział kobietę.
1: A właśnie, kto rządzi pieniędzmi w Mongolii?
0: Przyjemniej jest przyjść i coś kupić, kiedy kobieta cię obsługuje.
2: No tak. Kto rządzi pieniędzmi w Mongolii? O, chodzi ci o życie rodzinie, tak?
1: No, bo ja akurat się przyznałam, moja żona jest z Chin i w Azji jest taka tradycja, że czy w Mongolii jest podobnie?
0: Dobra, to opowiem może ciekawostkę. Nie wiem, czy dobrze wymówię to. Najwyższy szczyt Mongolii, Huiten, dobrze mówię? Mhm. 4374 metry nad poziomem morza. Kawał chuja.
1: Chciałeś...
2: No, hej, wróciłeś do nas.
1: No, wróciłem. No, ja mówię to niemieckie łącze, ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że ono zawsze śmiga bez żadnego problemu, jak mamy audycję o niczym. Jak jest jakaś lepsza, to... Ale dobra. No, prawo Murphy'ego.
2: No to, ale jest, rozumiem, że moje uznajecie za takie lepsze. To jest mi bardzo miło. W takim bądź razie.
1: Tak, to jest tak, robimy quality content. Dokładnie. Tak,
0: bo urwało cię w momencie, gdy opowiadałeś, kto rządzi kasą.
1: Właśnie, kto rządzi kasą, bo w Chinach rządzi kobieta, oczywiście w Wietnamie to podobnie. Moja żona rządzi kasą, może czasem nie najlepiej, ale dobra, nie mi to osądzać. W każdym razie, jak jest to w Mongolii?
2: Znaczy, powiem ci, że tak naprawdę nie ma takiego powiedzenia, kto rządzi kasą, ale zazwyczaj jakby w praktyce, no to faktycznie, no to ale to wynika chyba nawet w Polsce. No bo... Tak, ma więcej też może trochę czasu, no bo mąż więcej pracuje i tak dalej, więc jakby to wychodzi po prostu z praktyki, ale nie ma czegoś takiego, że to tylko mąż przynosi kasę, a kobieta je wydaje, czy je trzyma, nie?
1: Na chwilę właśnie to zawsze kobieta trzyma kasę przy sobie i jak mąż chce coś kupić, to ona wydaje. No to nawet...
0: Uważaj, jest jakaś uwaga, odnośnie technikaliów podobno za cicho mnie słychać.
1: Aha, ciebie za cicho.
0: Mógł mnie po...
1: Ale jeśli ciebie za... jeśli ciebie za cicho słychać, a u Yangi nie słychać za cicho, to znaczy, że ty masz problem.
0: Ja mam problem?
1: Masz problem.
0: Nie mam żadnego problemu.
1: Bo w ogóle ktoś kiedyś scharakteryzował Azję, Azję Wschodnią, że to są Chiny z takimi wypustkami, nie? Korea, Japonia, Wietnam i tak dalej, czyli w sensie, że ta kultura chińska dominująca i ona tam powstały kultury na jej bazie. Ale Mongolia chyba się od tego trochę wyłamuje, nie? Nie macie aż tak silnych.
2: Oj, bardzo.
1: Bardzo silne.
0: Ale Mongolia była bardzo dużo, bardzo długo pod władaniem Chin. Nie wpłynęło to jakoś na kulturę?
2: O, my byliśmy pod władaniem Chin.
1: Nie, nie, to Mongołowie rządzili Chinami.
2: Tak,
0: w 1911 roku odzyskaliście niepodległość od dynastii mandżurskiej, to chyba jest...
2: O nie, no to mandżurowie, słuchaj, no to jest tak jakby, to są Mongołowie, to jest część jakby plemion mongolskich.
1: Ale jeszcze wcześniej była...
0: Mongolia. Czy spowodzili się od Mongołów, to takie trochę mało logiczne.
2: To co?
0: No bo mówisz, tam, że Mongołowie oswobodzili się od Mongołów, to tak jakby ma zawsze uzyskało niepodległość od Lubelszczyzny.
2: Wiesz co, nie, nie, to jest tak jakby, wiesz, tam były plemiona po prostu, które cały czas ze sobą wojowały i się biły i tak naprawdę te jakby kasty, tak, jakby nie, może nie kasty, jak to się nazywa, jakby tam plemię tego, co było ważniejsze, tak? I w końcu po prostu jakby ta nazwa...
0: Tak jak w Chinach przez wiele tysięcy lat klany się tłukły.
2: Tak, tych klanów, dokładnie, tak? I jakby ci mogło... I taka nazwa została, po prostu w tamtej części został właśnie ten klan, ale ten kraj się składał z wielu różnych właśnie tych, że tak powiem, tych klanów, nie?
0: Czyli co, teraz ten klan mandżurski, który wcześniej dominował,
2: to już go nie ma.
0: Jako tak oszedł w...
2: Bardziej może nie odzyskanie, tylko bardziej ustanowienie narodu, nie?
0: A może to chodzi o to, że wtedy chyba partia komunistyczna też doszła do władzy?
2: No to później.
1: Nie wiem, czy wiesz, Yanga, ale jest jeszcze, istnieje gubernator Mongolii w chińskim rządzie.
2: Aż nie jestem aż taka obeznana, to
0: no akurat... na pewno wiesz lepiej niż my. Chociażby tą gapę, którą palnąłem, że na Mandżurze to byli Chińczycy.
2: Wiesz, no ogólnie troszeczkę jestem bardziej obeznana, ale też nie aż tak, więc jakby mnie słuchali teraz znawcy mongolistyki, bo wiecie, że na przykład Uniwersytet Warszawski ma swój w ogóle wydział orientalistyczny, gdzie jest kierunek mongolistyka i tybetologia i tam jest naprawdę paru genialnych profesorów, doktorów, Polaków, tak, którzy się znają tak po prostu dobrze na historii Mongolii i właśnie tamtych terytoriów, że jakby oni mnie teraz słuchali, to myślę, że mogłabym się spalić ze wstydu i schować pod ziemią.
0: Miejmy nadzieję, że nie będą słyszeli, ale...
1: Nie, ja podejrzewam, że ja i Zmora mamy problem z historią Polski pewnie, w porównaniu z profesorami. Tak. Ale co chciałem, nie wiem, czy wiesz, ale... bo są dwa rządy chińskie, nie? Jeszcze do dzisiaj istnieją.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Ale furiat pewnie jest po kilku głębszych.
1: No, ale w każdym razie nie wiem...
2: Nie narzekam.
1: Ale coś śmierdzi.
2: Halo?
1: Tak, coś, nie, no po prostu żenada, Vodafone w niemiecki.
2: Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o tą historię, to ja nie będę już jakoś tam więcej na ten temat mówić, bo nie chcę właśnie strzelić gafy, bo tylko jedną rzecz powiem. My byliśmy największym imperium, jakie kiedykolwiek istniało na Ziemi, jeszcze w czasach, kiedy obie Ameryki nie były odkryte i Australia. Więc my pół świata podbiliśmy.
0: To tak, prawda, cała Eurazja.
2: No, krótko, jakby ta największa część była krótko, ale te pozostałe lata, no to nie było super bardzo, bardzo krótko. No w okresie tam jednego stulecia tak naprawdę, tak? Potem już się to szybko gdzieś tam się rozpadło. Ale gdzieś tam to utrzymaliśmy. Cała Eurazja aż do Europy była terytorium mongolskie. I to w ogóle można obejrzeć ten film, który powstał na Netflixie, o Marco Polo. To jest tak naprawdę za czasów, kiedy ona była

0: gdzie po prostu, jakby obliczając różnego rodzaju dokonania i gdzieś tam sposób myślenia, nie da się porównać człowieka do człowieka, tak? Zawsze gdzieś tam jest bardzo, bardzo są różne aspekty, ale są ludzie, historycy, którzy mówią, że był naprawdę jednym, też był bardzo, bardzo właśnie potężnym i mądrym królem. I on był cesarzem, właśnie w swoich czasach był cesarzem Chin, jakby Chiny należały do Mongolii, nie?
1: No była dynastia
0: Cesarza Chin.
1: mongolska przecież w Chinach. Zresztą
0: Tak.
1: Mongolia rządziła Indiami, także tam wielki Mongol był taki tytuł.
0: Też
1: Ale nie
0: była
1: wiem, nie
0: dynastia
1: wiem,
0: mongolska, tak?
1: tak, nie wiem, Ujanga, czy wiesz, że bo są dwa rządy chińskie. Ten na Tajwanie on nadal sądzi, że rządzi całymi Chinami, ale nie tylko całymi Chinami, tylko Chinami sprzed tam 10 roku chyba. I do dzisiaj tak, oni nie uznają państwowości Mongolii i do dzisiaj jest tam gubernator prowincji mongolskiej, bo oni tam w ogóle mają gubernatorów na każdą prowincję, która no, nie jest ich, no ale sobie stwierdzą, że cały czas rządzą.
0: Mają coś na gubernację niemiecką?
1: Nie, no nie, nie oni tylko w tych, wiesz, granicach, jak Chiny były.
0: No nie, no ogólnie,
1: Aż tak
0: jakby może
1: daleko nie
0: nie tylko na
1: sięgają.
0: Tajwanie, nie tylko na Tajwanie, ale całe Chiny, oni mają, jakby mają oczywiście tą cenzurę, wyprany mózg i tak dalej, ale uczą nawet w szkołach, że my jesteśmy, w niektórych miejscach uczą, że nasze terytorium mongolskie jest terytorium chińskim, tak?
1: Tu się muszę
0: I
1: żony
0: jakby mówią.
1: zapytać.
0: I czasem, no tak, i czasem to zapytaj żony. I czasem jest tak, że jak ja kiedyś nawet zobaczyłam, kupiłam taki mini globus, jak będąc w Chinach, w Pekinie, taki, no taki malutki, nie wiem, taki, jakaś pamiątka była, no to autentycznie na terytorium jakby Azji Mongolia była jednym z terytoriów Chin, po prostu zarysowana tym samym kolorem, co mnie strasznie rozzłościło. Ale potem ktoś mi powiedział, że no nie, no nie wszędzie tak jest, że niektórym mówią, że Mongolia po prostu jest straconym, dawnym terytorium chińskim, a niektórym mówią, że jakby zakłamują to nawet obecny stan, nie? Że teraz jakby Mongolia to też są Chiny, więc w ogóle.
1: No ja właśnie też takie mapy widziałem
0: No
1: z
0: jedna
1: 12 lat
0: chińska prowincja.
1: temu, na których Mongolia była właśnie częścią Chin. I
0: No
1: dlatego,
0: dokładnie, no.
1: dlatego zapytałem o to odzyskanie niepodległości, bo byłem przekonany, że jednak od Chin, skoro było zaznaczone
0: No
1: jako
0: nie,
1: chińskie.
0: no, no nie, im się wydaje, że Mongolia jest chińska i też no niestety obecna polityka też pokazuje, że Chiny mają bardzo duże,
1: Wpływy.
0: bardzo duże, jak to się mówi, zacięcie na to, żeby zawładnąć Mongolią, bo ich jest miliard, nasz jest 3 miliony, a mamy ogromne terytorium, mamy ogromne zasoby też i surowce naturalne. Więc mają straszną chrapkę na Mongolię i jakby też chcą podbić nasz gospodarczo, po prostu osłabić gospodarczo i jak najszybciej po prostu zawładnąć, zasymilować się swoich ludzi z Mongołami, tak żeby po prostu w przyszłości nawet zawładnąć, nie? Więc w Mongolii teraz bardzo dużo takich ruchów przeciw Chinom powstaje, ruchów oportunistycznych, że tak powiem, które wydaje mi się, że mają jakieś tam podłoże i mają bardzo dużą rację bytu, a niestety się o tym bardzo mało mówi. Zachód w ogóle nie jest świadomy, a wręcz nawet sami Mongołowie nie zdają sobie sprawy z tego. Każdy gdzieś tam goni ze swoimi. Sygnały, ale na szczęście są ludzie, którzy sobie zdają sprawę, robią coś z tym. I ja jakby o tym też głośno mówię, nie?
1: A to głównie ludzie chyba w dużych miastach, bo na przykład w stolicy Ulaanbaatar, która w sumie ma blisko 50% ludności mongolskiej, a druga połowa,
0: Tak.
1: większość drugiej połowy, czyli około 1 miliona ludzi, to dalej tylko koczowniczy prowadzi. No i
0: Tak,
1: takie osoby
0: głównie
1: chyba
0: tak.
1: nie do końca się interesują polityką z racji tego, że niezbyt często trafiają na jakiegoś innego sąsiada, biorąc pod uwagę, jak duża jest
0: Tak,
1: Mongolia.
0: tak. No, no,
1: Jest
0: niestety.
1: pięciokrotnie większa od Polski.
0: No tak, ale, no, ale jak Chińczycy gdzieś tam robią, załóżmy jakąś inwestycję, tak, na przykład, nie wiem, nagle kopalnię złota tam robią, albo nie wiem, no, jakąś nową kopalnię czegoś, albo czy miedzi, czy czy jakąś inną fabrykę na przykład tam próbują stworzyć,

0: No to zazwyczaj, no to właśnie to są Chińczycy, ci wszyscy menedżerowie, nawet pracowników, po prostu wagonami, pociągami sprowadzają właśnie z Chin.
1: To
0: Więc to też da
1: standardowa
0: się,
1: polityka wszędzie tak.
0: to też da się odczuć i to wszędzie już jakby widzimy. I dlatego też bardzo dużo ludzi jest po prostu, którzy nie chcą Chińczyków, są też i napady na Chińczyków, tak, że nawet właśnie jest tak, że no, że potrafi być niemiłą. A w
1: Czyli
0: drugą
1: wiemy, że
0: stronę też, i w
1: migało,
0: drugą stronę też,
1: czyli
0: że
1: wiemy, że.
0: Chińczycy też jak są na miejscu, na przykład, nie wiem, grupa Chińczyków, to też się słyszy jakieś, nie wiem, napady będąc u nas w kraju, będąc w Mongolii, mieszkając i pracując, będąc ze sobą, na przykład, nie wiem, 10 Chińczyków spotka jednego Mongoła, no to potrafią mu sprać tyłek, tak, za nic tak naprawdę, więc jakby są bardzo, jakby czuć tą taką niechęć w powietrzu.
2: A
1: Powiedz mi, z
2: Rosjanie z
0: czego
2: drugiej
0: wynika
2: strony.
0: to, że Mongołów jest tak mało swoją drogą? Swego czasu byli się największym imperium na Ziemi,
1: więc w tamtym okresie musiało Mongołów być dosyć dużo, żeby móc w ogóle zawładnąć takimi terenami. A z czego to wynika,
0: No
1: że
0: nie,
2: dzisiaj
0: no
2: jest?
0: Mongołów nigdy nie było aż tak dużo. W ogóle, wiesz, no ludność świata nie była duża. Tak naprawdę
2: Była
0: od
2: duża, ale procentowy
0: początku.
2: udział Mongołów był dużo większy niż dzisiaj do tego.
0: Myślę, że udział był większy, nie wiem, jeszcze tego nigdy jakby nie sprawdzałam w ten sposób. Myślę, że był większy, ale wiesz, no właśnie przez to, że nas było wszędzie, tak, to bardzo dużo ludzi też zostało po prostu po całym świecie. Tak jak zostały te geny, załóżmy, tak, ci niektórzy Mongołowie zostali, osiedlili się na miejscu, założyli rodzinę, żony, dzieci mu się porodziły, no to zostały po prostu po całym świecie rozsiani. Ale i też surowy klimat po prostu mongolski i ten ciężki styl życia jednak sprawia, że no, nie dożywa się też takiego wieku, że ta średnia długość wieku życia jest krótsza niż normalnie w bardziej jakby rozwiniętych krajach, nie?
2: 69 lat jest średnia mongolskiego życia Mongoła, a
1: No tak
2: Polaków
1: jak w Rosji
2: 78.
1: trochę. O właśnie, a jak macie stosunki ze swoim drugim sąsiadem z północy? Czy Rosjanie też są tam widoczni?
0: Tak, Rosjanie też są widoczni i teraz tak, to znowu też jakby są dwa aspekty. Są ludzie, którzy lubią Rosjanów, są ludzie, którzy nie lubią, ale ogólnie
1: Bo przepraszam, że
0: od
1: się
0: początku.
1: wtrącę, bo teraz jesteście w czasie chyba przechodzenia na powrotu do alfabetu mongolskiego z cyrylicy, tak?
0: Tak.
1: Bo Rosjanie jednak mieli ten wpływ, że zostawili swój alfabet w Mongolii, tak?
0: Oj, nakazali, tak, jakby na początku lat 20., kiedy po prostu po II wojnie światowej, tak, kiedy wszedł komunizm i ogarnął też oczywiście też Europą i Polska też była pod wpływami ZSRR, wszyscy się uczyli się rosyjskiego i też jakby też tępiło się jakby inteligencję, to tak samo było w Mongolii. Nasze klasztory były niszczone, nasze dziedzictwo narodowe, wszystkie nasze pisma stare, wszystkie to już było niszczone, spalone i jakby też nasza inteligencja została wymordowana i w tamtych czasach osoby, które miały szlacheckie gdzieś tam rody i tak dalej, no to bardzo mało z tego zostało właśnie po to, żeby osłabić kraj jak najbardziej, żeby zostali tylko chłopi, którzy po prostu nie umieją myśleć, nie umieją ani się gdzieś tam przeciwstawić im, tak? I zakazywano właśnie używania staromongolskiego pisma i wprowadzili wszędzie cyrylikę, więc no i wtedy ludziom się wydawało, że to są jakby Rosjanie, nasi bracia, no bo nam pomagają, wprowadzają cywilizację, ale przez to Rosjanie bardzo dużo skorzystali, trochę jakby ograbili też nasz kraj, też znowu z surowców naturalnych, z dziedzictwa naszego narodu i właśnie z tego naszego pisma, jak na przykład oni zabierali od nas taki surowce, już nie mówię o takich surowcach naturalnych typu złoża, tak, ale i też na przykład jak zwierzę, my jesteśmy krajem pasterskim, więc tych zwierząt mamy bardzo dużo, więc taką owcę na przykład potrafili zabrać, czy konia, tak w całości, a nie na przykład, nie wiem, skórę osobno, mięso osobno, mleko osobno, czy nie wiem, zrobili coś u nas na miejscu tych wszystkich rzeczy, przyroby, wyroby i jakby to było wystawione, tylko po prostu całymi surowcami w pociągach wszystko to było wywożone właśnie do Rosji. Każda rodzina musiała dawać od siebie takie te wszystkie te zadatki, tak? Czy podatki w postaci tych zwierząt w całości. No więc jakby dużo ludzi też, którzy znają się i trochę przeczytali...
2: Taka okupacja.
0: No i jakby ludzie, którzy sobie zdają z tego sprawę, to mają negatywny właśnie stosunek do Rosjanów, ale są też ludzie, spotykam się nawet do tej pory z takimi osobami, którzy mówią, że to Rosjanie, nasi bracia, i wiele im zawdzięczamy i tak dalej, więc oczywiście w jakimś tam stopniu pomogli jakby oni nas gdzieś tam przed Chińczykami właśnie...
2: Ty cały czas mówisz o Rosjanach, tak?
0: Tak, mówię o Rosjanach.
2: Czyli Mongolia jest jedynym krajem na świecie, którym Rosjanie pomogli.
0: Ale mówię ci, że wiesz, no właśnie są ludzie, którzy tak jakby mówią, nie, że pomogli nam oswobodzić kraj przed Chińczykami, bo Chińczycy chcieli zawładnąć jakby Mongolią, a przyszli Rosjanie i nam pomogli i jakby dzięki niemu Mongolia została Mongolią, ale przez to tak naprawdę, że wprowadzili siebie, to jakby zawładnęli jakby nagle stała, nie stała się chińską, ale stała się rosyjską, do tego już tego nie widzą, nie? Więc są ludzie, którzy...
2: Czy w dalszym ciągu jest używana cyrylica, bo była chyba przez jakiś czas...
0: No jest cały czas cyrylica, zanim wprowadzą nowe pismo, które jest zupełnie odmienne, bo my w ogóle mamy unikalne pismo.
3: Z góry do dołu, tak?
2: Ale ono przetrwało, tak? To nie jest, że coś wymyślacie na nowo, tylko to jest...
0: Nie,
2: antyczne wasze pismo, tak? Historyczne.
0: Oczywiście to jeszcze za czasów Chinggis Khana i jeszcze wcześniej ludzie używali i to jest jedyne pismo na świecie, które się pisze od góry do dołu. To jest jedyne takie pismo.
3: Trochę zaprotestuję, bo w Japonii oficjalnie się pisze też z góry do dołu. Na przykład gazety są wydawane też z góry do dołu. To jest taki tradycyjny ich.
2: Być może najstarszy, może o to chodzi.
0: No. No nie, no my, ale my wszędzie piszemy od góry do dołu. To
3: a nie, to w Japonii się oni zmienili to później.
2: Cyrylicą też wtedy posługujecie się pisząc od góry do dołu?
0: Nie. Cyrylicą normalnie właśnie od lewej do prawego, tak? Do prawej, więc normalnie. I to przetrwało i zanim to zostanie znowu jakby, bo jakby ja się jeszcze uczyłam cyrylicy, moi rodzice, więc prawie tak naprawdę 100 lat to trwało, więc zanim znowu wrócimy do tego wszystkiego, to musi trochę minąć czasu, ale podobno już została właśnie ustalona ta uchwała, że w ciągu 5 lat już mamy być wszędzie 2 rodzaje pisma, czyli nie wiem, w takich szyldach, czy we wszystkich opisach wszędzie mają być dwa pisma, nie? Więc powoli zaczynamy. No ja się uczyłam w szkole, bo będąc w 4. klasie podstawówki w Mongolii, bo jeszcze tam byłam w szkole, się uczyłam właśnie tego pisma. I nawet umiałam pisać i czytać wszystko, ale jak przyjechałam do Polski, to już po prostu przestałam. Myślę, że szybko jestem w stanie to sobie przypomnieć. Swoje imię umiem napisać, jakieś tam niektóre literki pamiętam, ale już tak przeczytać zdanie czy opowieść, to już jeszcze nie, to już nie.
3: Ja tutaj mam 5000 tungrików i też jest spisane, nie? I cyrylicą, i od góry do dołu. A nie wiem, czy widziałaś, ale na chińskich juanach też jest pisane mongolskim pismem.
0: No, bo dlatego, że cała Mongolia wewnętrzna, to jest praktycznie druga cała Mongolia, taki obszar właśnie Chin, który jest praktycznie drugą jakby Mongolią, czyli na południu, na północ Chin, to się nazywa Mongolia Wewnętrzna i to jest obszar, gdzie ludzie do tej pory posługują się właśnie staromongolszczyzną, no bo to jakby to są dawne tereny mongolskie i też oni się utożsamiają bardzo dużo z Mongolią i oni do tej pory w szkołach się uczą i też dzięki nim tak naprawdę, tej Mongolii Wewnętrznej, ludom z Mongolii Wewnętrznej, też jakby dzięki nim nasze pismo przetrwało, książki różnego rodzaju, tak, i tak dalej, więc Więc jakby no muszą pisać, no bo jakby to jest jedna waluta na cały kraj, a muszą wszyscy się umieć porozumiewać. Tylko że tak, ostatnio właśnie Chińczycy zabronili Mongolii wewnętrznej używania mongolskiego pisma. I ostatnio była wielka burza. Nie wiem, może nawet dotarła. No właśnie są bardzo prześladowani, bardzo, bardzo. I właśnie tak, i właśnie ostatnio, nawet w tym roku właśnie to było, że wielkie kampanie były na Facebooku wśród ludzi, Mongołów, że właśnie, że mają przestać tego zabraniania. I nawet były protesty przed ambasadami Chin na całym świecie tak naprawdę.
2: Jak myślisz, z czego wynika to prześladowanie? Bo na przykład Ujgurzy, którzy są prześladowani przez Chińczyków, są wyznania islamskiego, natomiast myślę, że Mongołowie w dużej mierze są podobnego wyznania co Chińczycy tam jakiś.
3: No Chińczycy są
0: no.
3: żadnego wyznania.
0: No, ale zobaczcie,
2: oficjalnie
0: no,
2: są
0: wiesz, Tybet, tak? Jak
2: partie komunistyczne mają w zwyczaju propagować, no, ale każdy tam w sobie w coś wierzy.
3: Nie, to tak jak ja bywam w Chinach, to oni zawsze się szczycą tym, że mają 58 bodajże mniejszości. A co do Mongolii wewnętrznej, to żona zawsze mówiła, że całe mleko, jakie tylko w Chinach jest, to jeśli nie jest importowane, to właśnie jest z Mongolii wewnętrznej. Jedyny producent mleka w Chinach.
0: No widzisz. Mam wrażenie, że Chińczycy zawsze właśnie prześladowali swoje mniejszości narodowe. Na przykład jednym z najsłynniejszych narodów to są Tybetańczycy, nie cały Tybet. Oni uciekli po to, żeby właśnie żeby oni uciekli przed Chińczykami, tak, do Indii, tak, to się mówi do Indii. Żeby po prostu, żeby ta tożsamość narodowa też została, żeby tą swoją tradycję zachować, bo właśnie ja nie wiem tak naprawdę z czego wynika, kurde, nie mogą sobie normalnie żyć, nawet jak w tym serialu Marco Polo widać, że Chinggis Khan wokół siebie gromadził tak różnorodnych ludzi z całego świata jeszcze, tak? Słucham?
2: Dawał dużą autonomię rejonom, które podbijał.
0: Tak, strasznie dużą autonomię. No u siebie to miał po prostu harem, który się składał z tego, jakby z kobiet takich kolor skóry, miał doradców takich, tak? Gdzie dawna stolica Mongolii, Karakorum, to była wielka metropolia składająca się z ludzi, z rzemieślników, ze znawców, z artystów z całego świata. I on się właśnie szczycił tym, że ma właśnie różnych takich ludzi. I on był otwarty na inne poglądy, inne religie. Tam były wszystkie religie świata. I islam, i chrześcijaństwo, i tak dalej. Więc ja nie wiem, dlaczego jakby... Więc ja się wywodzę z takich jakby przodków, którzy są otwarci, a ja nie rozumiem takiej polityki represji w Chinach. Może to wynika z tego, że nie wiem, oni cały czas walczą o to, żeby mieć autonomię, no to trzeba je po prostu tą jakby ten zarodek po prostu u źródła trzeba zabić, żeby nie było tych wszystkich powstań po prostu, nie?
2: No to większość ogóle... państw imperialnych w ten sposób nie działa.
3: No i jeszcze jest ta ich konfucjańska kultura, która obawia się chaosu. To jest ich chyba największa chaos. Rzecz, której się boją, to jest chaos.
2: Ja tam czasem... Chaos doprowadził do ich upadku.
3: Tak, czasem bywam tam u nich na wsi, to tak trochę inni ludzie jak nasi, ale ogólnie jest taka jak u nas lata 80. A w ogóle co cię przywiodło do Polski?
0: Mnie? Ja przyjechałam jak byłam jeszcze właśnie dzieckiem z moją mamą. Właśnie jak skończyłam 4. klasę, to przyjechałam ogólnie na wakacje z moim bratem i z moją mamą. Moja mama tutaj właśnie pracowała jako lekarz i przyjeżdżała do Mongolii, czyli właśnie trochę była w Mongolii, pojechała znowu do Polski popracować, przyjechała znowu i tak nas na wakacje zabrała. I wtedy właśnie też jakby w tym samym czasie się rozwiodła z moim tatą i w sumie 1 września było i mama mówi, kurczę, no to chyba już jakby pójdziecie do szkoły, nie? Poszliśmy do szkoły, a jak już poszliśmy do szkoły, to, to już zostaliśmy. Ale mama takie tak mówiła, że jakby miała taki zamiar, żeby zobaczyć, że właśnie jak się uda nas gdzieś tam do szkoły nas wprowadzić, no to zostaniemy, a jak nie, no to wrócimy do Mongolii, nie?
1: A czemu Polska? Przecież Polska w tamtym okresie to nic specjalnego.
0: Czy mama tak naprawdę...
1: W dalszym ciągu nic specjalnego.
0: W Polsce moja mama miała koleżankę, która też jest lekarzem i to był taki czas w latach 90., kiedy bardzo dużo właśnie było ludzi, którzy handlowali na stadionie, właśnie handlowców, ale i lekarzy. Tak, i właśnie dużo lekarzy właśnie przyjeżdżało na kontrakty. Tam właśnie w tych czasach, kiedy ludzie właśnie zaczęli być bardzo otwarci na różnego rodzaju medycyny, takie alternatywne, wschodnie są stosowane powszechnie, nawet gdzieś tam w szpitalach. W Polsce tego nie ma. Ale takich gabinetów typowo medycznych jest o wiele mniej niż w Polsce.
1: Fizjoterapeuci często stosują taką medycynę wschodnią, akupunktury nawet typu zabiegi.
0: A fizjoterapeuta to jest dla mnie zupełnie, jakby zupełnie ktoś inny. On ma
1: tak,
0: inny
1: tak, zgadza się. Chodzi mi o to, że korzystają z tych narzędzi, które Mongołowie wymyślili, tak?
0: Praktykowali. Tak. Jeśli odsyłają do lekarza, który się zna na rzeczy, to ja jestem jak najbardziej za, który umie jakby postawić tę akupunkturę, bo akupunktura jest jednym z bardzo skuteczną metodą leczenia. Ale i też to nie jest łatwe leczenie, bo dla bardzo słabych, na przykład schorowanych osób, to trzeba wiedzieć, gdzie ustawić tą igłę, żeby na przykład też i krzywdy nie zrobić, bo trzeba się znać na rzeczy, a nie tylko punkty wyczytać i tam igłę postawić, bo można i też jakby gorzej zrobić człowiekowi, więc no taki fizjoterapeuta, który akupunktury i ma jakiś taki dyplom, jaki trochę powiem, jakby nie wiadomo jakiej wagi, to ja bym się bała chodzić do takiego fizjoterapeuty na akurat na to, żeby mnie wyleczył medycyną taką, tak? Ja pójdę do niego, żeby ze mną poćwiczył, coś tam porobił, a nie żeby... Ale jak odsyła do znawców, do takiego lekarza medycyny wschodniej, to jak najbardziej jestem za.
3: O Jezu, nie. Tak się zasłuchaliśmy się w to, co mówisz. Tak. Nie, mnie trochę tutaj wało, ale tak ładnie opowiadałaś, że aż się zasłuchałem i chyba się zbiesiliśmy trochę.
0: Ale zgadzam się ze mną.
1: Tak, zgadzam się, ale Błażej, przyznaj się, przysnąłeś.
3: Nie, ja nie przyznałem, ja tylko patrzę tutaj
0: ja
3: patrzę tutaj w ten, na moje połączenie. I jak na czerwono, to mnie tak serce do gardła idzie. Akurat jeśli chodzi o fizjoterapeutę, to mojej siostry były jeszcze obecny mąż, ale już niebawem jest fizjoterapeutą. Tutaj taki Holender i... Ale on chyba się nie zajmował tą medycyną. Ja wiem, że mój kolega w Warszawie, który się nazywa Bojan z Bułgarii, zresztą też kiedyś był u nas na antenie, on zawsze opowiadał, że miał takiego właśnie lekarza z Mongolii, który go tam ustawiał mu kości czy coś i bardzo, bardzo go sobie chwalił. I chyba tych mongolskich lekarzy w Warszawie trochę jest. To nie jest tak, że tylko twoja
0: jest,
3: mama.
0: Jest.
3: Chociaż twoja mama pewnie już jest na emeryturze, nie? Czy nie jeszcze?
0: Ogólnie...

0: się trzyma bardzo młodo, ale moja
1: Azja.
0: mama teraz akurat moja mama w Belgii mieszka w ogóle, Błażej, bardzo blisko ciebie, bo ty tam koło Aachen.
1: Nie, tak, w Aachen mieszkałem.
0: Nie, moja mama w Belgii. Tak, a moja mama w Verwiels mieszka, nie?
1: Tak, tak, to zaraz za rogiem. No ja się teraz troszeczkę dalej przeprowadziłem, bo dom kupiłem. No, ale Verwier to jest takie miejsce, gdzieś tam się skręca w piękne Ardeny, także polecam, bo mówisz, że tam za dużo po Ardenach nie chodziłaś. Ale znamy jedno miejsce na kajaki dobre razem. I ty i ja byliśmy w Ko. Chociaż ty pewnie nie na kajaku.
0: No widzisz. No, tak, no. tak. Byłam tam z dzieciakami. Moimi.
1: Latem na kajaki tam jeżdżę. Chociaż Koto dla mnie jest, bo tam jeszcze jest obok L'Église, gdzie jest taki czołg, gdzie tam pielgrzymki są, ale to moje inne zainteresowania modelarskie i mitariami, ale tam właśnie w L'Église obok Ko. A twoja mama w ogóle pracuje w bo mnie chyba zerwało na chwilę. Z tego wszystkiego i znowu mnie zerwało.
2: Może
0: znaczy,
2: ja posłucham, uważaj sobie odsłucham.
1: Ja chyba dostanę szału dzisiaj z tym netem.
0: Wiesz, to ciebie słychać teraz było, ale to będę mówiła, wiesz. Moja mama teraz nie pracuje, siedzi w domu, ale ona jest taką osobą, że nie może nigdzie, nie może bezczynnie siedzieć, więc od początku pobytu mieszkania w Belgii, tam ponad 10 lat temu, to zaczęła chodzić do różnych takich studiów, szkół, gdzie się zaczęła uczyć francuskiego, no bo to są te rejony francuskojęzyczne. I teraz 3 lata temu, za moją namową, prawie 4 lata temu, zrobiła takie studia, takie 3-letnie właśnie, właśnie z akupunktury, bo okazuje się, że być właśnie w zawodzie czy maglem, to trzeba skończyć kurs magielski podobno, tak? Żeby być sprzedawcą, trzeba skończyć kurs sprzedawcy i tak dalej. I no, nie mogę nic robić, zanim będzie miała papiery po prostu te belgijskie. Więc za moją namową, mimo tego, że już tutaj wykonywała i znała akupunkturę, no to tam teraz w języku w języku francuskim uczy się znowu tej akupunktury i teraz pisze też pracę dyplomową, będzie w styczniu, będzie miała egzamin, no więc ma co robić i jest taką osobą, że cały czas gdzieś tam sobie znajduje, jest taką straszną taką inteligencją, więc zawsze sobie coś znajdzie do nauki, czytania, teraz bardzo dużo właśnie w polityce mongolskiej siedzi, w tych portalach społecznościowych. No, więc kobieta ogólnie czynu. Bardzo, bardzo lubię moją mamę i podziwiam.
1: O właśnie, a kiedy ostatni raz...
2: Nie, chciałbym zaprosić do dzwonienia słuchaczy.
1: O właśnie, można dzwonić. Bo to nie... Przepraszam, ale... Nie, oczywiście, zapraszamy do audycji. Trochę się wiesza, ale to, no wiecie, to... Ale będzie niedługo światłowód, także zupełnie się poprawi.
2: Może uniesie.
1: Uniesie, tak, będzie światłowód.
0: A to co, można do nas dzwonić, tak?
1: Oczywiście.
0: Może do nas zadzwonić?
1: Oczywiście.
0: Jej, jakie fajne.
1: Ale widzę, że chyba speszyłaś ludzi trochę, oni jakoś nie dzwonią. Ale podejrzewam, że mamy taki słuchacz ze Szczecina, pewien zadzwoni.
2: O, to problemy techniczne.
0: No, znowu. No, normalnie rozumiem, że więcej ludzi dzwoni, tak?
1: Dzwoni.
2: Oczywiście mogą dzwonić, jeśli chcą, jeśli się odważą, nie ma problemu. Aha.
1: No, okay. Ale taki słuchacz zazwyczaj ze Szczecina. Wiesz, Smora.
0: Tak?
1: Tak. No, ale...
2: ale Krzychu tak, Jarzyna ze Szczecina może znasz.
1: Szczecin.
0: Nie.
2: Ja to szef wszystkich.
1: Tak, on zna wszystkich i wie wszystko. A co chciałem zapytać właśnie, kiedy ostatnio, bo w Polsce mieszkasz, to rozmawialiśmy wcześniej, lat 20 ponad, a kiedy ostatnio w Mongolii byłaś? Czy masz jeszcze taki kontakt z Mongolią?
2: Uważaj, musi się namyślić.
1: Dobra, chyba już wraca net, nie? Jeszcze jest ta czerwona. Jestem, słychać mnie?
0: No, słychać cię.
1: Dobra, nie, ja po prostu. Ja chyba wystąpię o odszkodowanie do Vodafonu, bo to jest o straty moralne. Ja się chciałem zapytać, kiedy ostatni raz w Mongolii byłaś?
0: O Jezu, bo wstyd się przyznać, bo byłam 10 lat temu. Ale ja robię już, pracuję nad tym, żeby jeździć co roku, bo po prostu bardzo tęsknię. Nawet niekoniecznie za moją odebranę i nie miałam kontaktów z moimi ciociami, wujkami, z kuzynami, z kuzynostwem moim całym. Więc jakby się zdążyłam do tego przyzwyczaić, ale najbardziej tęsknię, słuchajcie, za krajobrazem Mongolii, w ogóle za tradycją, za krajem, za zwierzętami nawet takimi tymi mongolskimi koniami, kozami,
2: Tak, mongolscy chyba ostatnio zaczynają
0: za
2: śpiewać
0: gwiazdami.
2: koń występuje.
1: O, właśnie, słuchacz
0: Jaki to?
1: zadzwonił właśnie. Też z tej drugiej części świata, z drugiej.
0: Halo?
1: Halo.
0: Okej.
3: Dobry wieczór.
1: Australia na linii.
3: Nie, nie
0: Wow.
3: pomyliłeś się. To tylko Anglia.
1: Anglia nie, ale przed chwilą była Australia też, ale chyba się rozłączyła.
3: A to chyba. To dziecka chyba zerwało, no to musisz się zadowolić UK-em.
1: Dobra, to jest UK. Australia będzie za
3: Dobra.
1: chwilę.

0: I witamy was po przerwie w Nocnym Marku. Nocny Marek powraca ten jeden raz i znowu to już koniec. Witamy w ostatnim Nocnym Marku.
1: Tak, i to w zasadzie dzień dobry i dobry wieczór się z Państwem. To był Nocny Marek. Na tym dzisiaj kończymy i życzymy Wam miłego wieczoru.
0: Tak, ja jestem chory. Głowa mnie boli, gardło. Przypominam tego bohatera z gry Franco na Amigę, który taki był Big Boss. Chodził i co chwilę mówił: moja głowa, moja głowa, o, moja głowa. Strasznie, no może... strasznie go bolała głowa, skacowany jakiś. No.
1: Może jakimiś promieniami 5G dostałeś, nie zainstalowali ci tam jakieś ostatnio instalacji, jakiejś wieży?
0: Nie wiem, boli głowa, kaszle, jakiś taki...
1: No to delta jak nic, delta jak w mordeczkę. Ewentualnie popełniłeś ten sam błąd, co ja, i usnąłeś, mając zdecydowanie za mocno włączony wiatrak.
0: A, widzisz, też trzeba uważać, no.
1: No, ja się jakoś ten, w sobotę chyba, ten, po gambolowej się właśnie tak pięknie załatwiłem, że wstałem, kark cały sztywny, łeb nawala, zatoki zawalone i to też, i to tak, kurczę, całą niedzielę jakoś sobie przebimbałem w zasadzie. Dzisiaj trochę lepiej, no ale pamiętajcie, tam nie bez powodu te wiatraki się odwracają, tylko że mój się nie obraca, bo sobie ostatnio taki podłogowy duży kupiłem fajny i niestety muszę jakoś coś wymyśleć, bo nawet czasami się spać nie da, taki zaduch.
0: Czyli potrzeba się zawiało go na jego własnej kanapie. No,
1: potrzeba zawiany, jak zwykle.
0: A jak ci się podobała impreza gambolowa, urodzinowa, bo dla mnie bomba.
1: Kurde, no naprawdę chłopak nowe standardy wyznacza, przy tym wiesz, młody, sił mu nie brakuje, wobec czego ja się cieszę, że on ma urodziny tylko raz w roku, bo tak to by tutaj przejął Nocne Radio i nas wszystkich zjadł na śniadanie.
0: Tak, tak, pobił rekord, Gumball pobił rekord długości nadawania. No, ja jako sędzia uznaję, że to jest 14 godzin, bo potem już się krzątał, już go tam nie było, gdzieś tam łaził, no.
1: Jeszcze ma być jakaś tam postprodukcja, bo ze względu na to, że parę rzeczy ma zostać pociętych, powycinanych, także audycja jest na razie ukryta, dopóki Gumball nie wykona swojej pracy, jej nie przejrzy i może się okazać, że finalnie zostanie wycięte tyle, że jednak rekordu nie będzie. To byłoby dopiero po twarzy.
0: No, jak w sporcie sprawdzano tam długość, co do sekundy, okazało się, że po wycięciu...
1: Ja sobie tam próbki przygotowałem z surowego materiału, żeby nie było sytuacji, że będzie miał mniej, ale potem tam rozciągnie, tam prędkość ustawi na 95% i wyjdzie mu, że trochę na tym przeciągnięciu wygra, więc tutaj jestem jako niezależny sędzia, także spokojnie, Gumball, patrzymy ci na ręce, zero stresu, niczym się nie przejmuj, będzie dobrze, zrobimy wszystko, żebyś nie zdobył tego rekordu.
0: Tak, ja się nie kryję, będę jak PiS, po prostu... Zrobię tu tak, że nikt nowy nie przyjdzie do radia i już zawsze będę wygrywał i dostawał kwiaty na koniec roku za audycję roku.
1: Albo po prostu usuwać jakieś takie audycje, które mogłyby stanowić zagrożenie dla twojego przerośniętego ego i tyle, a potem ojej, YouTube zbanował.
0: I moje audycje będą puszczane w jakiejś sali konferencyjnej, tam dziewczynki w ludowych strojach, kwiaty, wielka uroczystość, kawior, wszystko, a audycje innych to gdzieś tam w jakiejś zapyziałej klitce, zapchlonej w melinie.
1: Ale to nie jest takie głupie, stare, wiesz co, bo niedługo się rozpoczyna nowy rok szkolny. Minister Czarnek, minister edukacji, już tutaj planuje, że tak powiem, nową ideologiczną ofensywę, gdzie między innymi ma być dla dziewczynek przywrócenie cnót niewieścich, wobec czego jakbyś tak robił jakieś materiały dla cnotliwych niewiast, to mógłbyś dostać wręcz granta od Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
0: W katolickich szkołach niby nie możesz pić i palić, składasz taką przysięgę, nie? A tutaj jakieś cnoty, niewieście, cały czas tak, tego typu zmiany się pojawiają u nas, jakieś, znaczy takie dziwne, jakieś regulacje albo dążenie do tego, żeby coś nachachmęcić, no, nie wiem, cnoty, niewieście, no niby cnotliwa, dziołcha, wolałbyś cnotliwą czy niecnotliwą?
1: Raczej niecnotliwą, no bo czy cnota to zaraz jest taka cnota, czy tutaj jakaś taka... cnotka, która ani ten, ani tutaj zawsze zamiast ładnie się ubrać czy coś, to tutaj zawsze w takim tym worku, worku na ziemniaki będzie wychodzić. Ostatnio nawet latała taka karteczka, która miała, o, na Polonia Christiana. Oto czego zdecydowanie nie powinniśmy zakładać, wybierając się na mszę świętą. Krawiec, rób notatki, bo to jest bardzo ważne i nigdy nie zakładaj, nie ubieraj się w ten sposób na mszę świętą. Zupełnie nie jest przy tym ważne, czy na zewnątrz jest 21 czy 37 stopni. Nie jest też ważne, czy przed pomszy wybieramy się nad jezioro, do restauracji czy na grilla. Nie zakładamy i już krótkiej sukienki lub spódniczki. I tutaj jest bardzo prosty test. Wystarczy usiąść. Gdy siedzimy, sprawdźmy, czy mamy przykryte kolana. Jeżeli nie, oznacza to, iż musimy wrócić do szafy i poszukać dłuższego stroju. Dlaczego, zapytasz, Krawcze? Już ci wszystko tłumaczę. Wczujmy się w księży i służbę liturgiczną. Przecież fakt, że założyli oni sutanny czy alby, nie oznacza, że przestali być mężczyznami. Odsłonięte kolana przyciągają niestety ich wzrok, więc fakt, że zmuszamy ich do walki z uciekającymi oczami zamiast na służbie ołtarza, jest naszym przewinieniem.
0: Był taki czas, że w kręgach świeckich też obowiązywały takie zasady u dobrze wychowanych pań, panienek, właśnie no długość sukienki. No, może to nie jest takie złe pewne zasady, no bo jak widzisz, że jakaś dziewczyna ma taką sukienkę, że jej majtki widać, no to się, co się spodziewasz, że kto to jest?
1: Czy się nie przesadzajmy, jak ja siadam, to też moje ulubione krótkie spodnie też mi kolana odsłaniają. To kurde, to nie wiem, czy dobrze, czy źle.
0: Zależy. A jakie ty kolana masz? Masz takie masywne. Włosy? Włosy na kolanach masz?
1: No, na kolanach nie, ale łydki mam całkiem mocno owłosione. Ale to wiesz, ale to zależy, no bo to jeżeli ksiądz jest homoseksualistą, to zakładając ornat też nie przestaje być tym homoseksualistą. I to jest w ogóle, to jest naprawdę w ogóle straszne, że grzechem jest to, że ubierzesz za krótką spódniczkę, ale nie jest grzechem to, że nie będziesz w stanie utrzymać poganiacza na wodzy przez godzinę.
0: Ja bym się przede wszystkim bał wysłać dziecko do jakiejś katolickiej szkoły czy do ośrodka wychowawczego. No tak na podstawie tego, co już wiemy, co się wydarzyło, to strach po prostu. A tam jakieś sukienka za krótka, za długa. Kiedyś miałem koleżanki, co poszły do Urszulanek. Nie wiem, jakaś szkoła Urszulanek. Kiedyś tam poszliśmy z kolegami zobaczyć i faktycznie wszystkie dziewczynki w mundurkach siedzą równiutko. Jakaś zakonnica coś pierdoli.
1: I tutaj Etam dobrze zauważa, że tam pół biedy, jeżeli wiesz, jeżeli widać majtki i jest krótka spódniczka. Gorzej, jeżeli jest krótka spódniczka i tych majtek nie widać, to wtedy faktycznie możemy zacząć rozmawiać o przyzwoitości w kościele. Natomiast tak się trochę zastanawiam, kurczę, może ktoś z was był w ogóle w jakiejś katolickiej prywatnej szkole, bo tak się zastanawiam, patrząc na to, co się ostatnio dzieje w polskim systemie edukacji. Taka typowa indoktrynacja, tylko że Lenina zastąpiliśmy Jezusem Chrystusem. No zresztą też opinia moich rodziców, emerytowanych nauczycieli, jest dość jednoznaczna, że to jest po prostu niepojęte, co się teraz dzieje. Mimo że już nie jednego ministra edukacji przeżyli, no to teraz naprawdę dobrze, że mają już to z głowy i nie muszą się tym przejmować, bo być może dojdzie do takiej paradoksalnej sytuacji, że dzieciaki zaczną uciekać ze szkół publicznych do właśnie szkół katolickich, bo tam będzie więcej luzu, bo tam co prawda powiedzmy będziesz mógł sobie przysiąc, być może każdy dzień będzie się zaczynał od Ojcze Nasz, ale przykładowo jeżeli to będzie, dajmy na to, liceum plastyczne, powiedzmy, no to nie będziesz musiał przez 4 lata liceum plastycznego tylko i wyłącznie malować portretów Jana Pawła II, dajmy na to, bo czemu by tak miało nie być, tak? Może to w jakimś kierunku dużo sensowniejszym pójdzie. Tym bardziej, że to też ludzie, którzy mimo wszystko trochę pracy już z dzieciakami liznęli i wydaje mi się, że może nie być aż takiego chaosu, no. Ale to oczywiście, jeżeli ktoś z was do takiego liceum uczęszczał, ewentualnie znacie kogoś, kto wam o takim liceum sporo opowiadał, to dajcie koniecznie znać. Ja znam parę osób, które kończyły licea katolickie, natomiast to tak trochę dziwne, bo żadna z tych osób niezbyt chętnie mówiła, co tam się działo w takim liceum, oprócz takich standardowych rzeczy typu lekcje, przerwy i tak dalej.
0: Tak, oprócz takich standardowych rzeczy jak niewolnictwo, bicie, molestowanie seksualne. No, sprawa takiego polskiego księdza, który gdzieś w Afryce murzynków tam przygarnął niby. No i bywają tam wypadki śmiertelne też, oprócz molestowania tam, i, no, i wałów finansowych oczywiście, bo to duże pieniądze na to idą, a dzieci siedzą na podłodze i z puszek coś tam żą. No tak to wygląda, a ksiądz ma, który to prowadzi, ma najnowszy model komórki, smartfona, podobno wypas, jeździ sobie luksusowym samochodem, mieszka w willi, a te dzieci, z którymi chętnie robi sobie zdjęcia i każe im co chwilę śpiewać barkę, dla mnie to są chore obrazy trochę i wypadki śmiertelne były. Na przykład Zakarę, ten sam ksiądz, o którym mówimy, zamknął dwoje murzyńskich dzieci w jakiejś szopie na noc i piorun uderzył, to się zawaliło wszystko. No ale co jakieś zamykanie na noc, nie? Jak w jakiejś sekcie. Bo to jest sekta. Zaraz, co ja się dziwię. To jest sekta, dobra, to już teraz rozumiem, o co chodzi, dobra.
1: No w sumie tak, ale wiesz, no ale koniec końców przecież to nie Bóg, wróć co ja mówię, przecież to nie ksiądz załatwił ten piorun, tak?
0: To być pan może Bóg to... walczył z piorun. Cholera,
1: no kurde, no, srogi. Wątpię, żeby miał aż takie chody u Pana Boga, więc być może tutaj, być może, no co, no Bóg tak chciał, no co zrobisz, nic nie zrobisz, być może dostał tutaj znak, zstąpił do niego anioł pański i powiedział, hej, pamiętasz tych dwóch gówniarzy, co ci na odcisk nadepnęli, weź ich wróć do szafy, zajmę się resztą.
0: Coś cię rwie trochę.
1: A to ciekawe.
0: Czy raz bardziej, raz mniej?
1: Raz tak, tak? No nie, tutaj nie mam za bardzo nic przeciążonego, tutaj też wszystko mam, powinienem mieć wszystko w porządku, więc teoretycznie...
0: To jest bardziej taka czkawka, jak coś mówisz, to tak łącze jakby zrywało na pół sekundy co jakiś czas, pyk, pyk, potem znowu, pyk. No, tak jakby transfer był obciążony czy coś, nie wiem. Dzisiaj wyjątkowo. Ale to drobne problemy techniczne, może się właśnie spróbujemy jeszcze raz połączyć. A wysłuchacie Nocnego Marka w Nocnym Radio. Przypominam, że można dzwonić na Skype'a. Nocne Radio oczywiście. No, ja jestem strasznie jakiś skacowany i taki... Czuję się jak Jan Paweł II po zjedzeniu 20 kremówek. Po prostu jakiś taki jestem rozlazły dzisiaj. Jakiś... No, może teraz będzie lepiej.
1: No, powinno być lepiej, bo byłem podłączony, nie wiem czemu, do najsłabszej sieci, jaką tutaj mam, więc prawdopodobnie to mea bardzo wielka pulpa. Natomiast no, jeszcze tutaj wracając do pana ministra Czarnka, o którym jeszcze parę razy usłyszymy, podejrzewam, nim sierpień się dokona, nim dni przestaną być tak obrzydliwie gorące, a w nocy przestanie być powyżej 20 stopni, chociaż i tak nie jest źle, bo ostatnio to chyba to Misiu wysyłał screenshota ze swojej pogody, gdzie o pierwszej w nocy miał 36 stopni, a na kolejne dni, oczywiście Celsjusza, a na kolejne dni na zapowiedzi było jakieś tam 47, 50 za dnia.
0: A ty dostrzegasz w ogóle, że coś się dzieje z klimatem dziwnego, niepokojącego, czy raczej nie uważasz, że tak się dzieje? No wiesz, te rekordowe temperatury. W niektórych miejscach na świecie samochody się topią, bo dochodzi do 70 stopni. W Emiratach. No i takie stopione samochody, wiesz, w ogóle lampy, rozpłynęły się lampy.
1: Nie, absolutnie nic, nie widzę absolutnie żadnych zmian, przecież tak jak pan Korwin mówił, to nawet lepiej, że jest cieplej, bo w Polsce będą rosły oleandry i pomarańcze, a wcale ludzie z południa nie będą się tutaj do nas zwalać do chłodniejszego klimatu, bo część ziemi nie staje się po prostu niezdolna, niemożliwa do podtrzymania życia. Nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest idealnie, wszystko jest super, nie widzę żadnego związku. Żadnych zmian tak naprawdę, a poza tym to i tak pewnie aktywność słoneczna, bo zauważ, że gorąco jest przede wszystkim za dnia, a za dnia jest słońce, więc to chyba logiczne, że to słońce ma na to wpływ, tak?
0: No tak, no tak, no. Oczywiście.
1: Także jakieś lewackie terrorystyczne organizacje mówiące o zmianach klimatu nie będą mi pluły w twarz i nie będą twierdziły, że to dlatego, że sam sobie tutaj coś za dużo emituję. To jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie.
0: Może już na przykład za 10 lat nie będzie można w ogóle rejestrować nowych samochodów spalinowych. Może wcześniej, zaraz tutaj znajdę, na który rok jest przewidywane wprowadzenie tych dyrektyw unijnych. No w każdym razie to co, będziemy tylko elektrykami śmigali i co?
1: No właśnie nie do końca, ponieważ prawo nie może działać wstecz, wobec czego rynek wtórny samochodów będzie miał się dobrze. Więc podejrzewam, że stanie się coś takiego jak na Kubie swego czasu, gdzie musiałeś dostać specjalne pozwolenie na to, żeby móc sobie kupić samochód, specjalny rządowy glejt, wobec czego ludzie zamiast kupować samochody, to zaczęli dbać o to, co mają. No i w sumie do dzisiaj Kuba jest naprawdę niezłym skansenem, jeżeli chodzi o motoryzację. Można tam zauważyć przeróżne auta, które znamy z filmów z lat 50., z amerykańskich filmów z lat 50. I wygląda to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie. I podejrzewam, że w tym kierunku to będzie szło. Tym bardziej, że już współczesne normy, już współczesna motoryzacja, cały downsizing jest bardzo czarnym etapem w motoryzacji. Nie mamy jeszcze wystarczająco dobrej infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Mieliśmy zrobić ten polski samochód elektryczny, to wychodzi na to, że nic z tego nie wyjdzie, tak samo jak z wielu innych projektów. Za to ten Pałac Saski ma być odbudowany, zupełnie nie jestem pewien w jakim celu, no ale tak, to połączenie, to przekształcenie potrzebuje trochę więcej czasu i rozpoczęcie pewnych inwestycji już teraz, ale tego nie zrobimy, ponieważ do nas dołączył Etan.
2: Cześć i
3: to jest
2: czołem,
3: po prostu coś,
2: panowie.
3: Coś takiego, kata, czego nie rozumiem.
2: Trochę nasze, tak jak was posłuchałem na początku.
4: 50
0: złotych. Czekaj.
4: Ja codziennie dziękuję Klodowi za to, że jest takie radio, nocne radio.
0: Donajcik przyszedł i to nie byle jaki, bo 5 dyszek. Potrzeba, cieszysz się? Na pewno.
1: No kurde, to wiesz co, aż mi się chce bardziej robić do tego Marka.
0: No.
2: Ja słyszę jak merda okonkiem.
0: 5 dyszek, ale... Tekst jest taki, ja codziennie dziękuję Klodowi, nie wiem o kogo chodzi, za to, że jest takie radio, nocne radio. Ja codziennie dziękuję Klodowi za to, że jest takie radio.
2: Radio.
0: Nocne radio.
2: Nocne radio.
0: To radio.
2: Muszę ciebie małpować, krawiec, bo chcę się trochę głosów pouczyć. Natomiast 50, no bo on dał 50, bo na 50% jest to rzeczywiście... tak zwana akumulacja pierwotna, w ekonomii to się nazywa, to jest zasługa tego właśnie żołnierza wyklętego nocnego radia, czyli Kloda.
1: Musimy kiedyś zrobić takie małe podsumowanie i zwyczajnie spisać, jaka część z tych 2500 subskrybentów i ludzi zaangażowanych w nasze radio, tak, nawet tym bardziej ludzi, którzy tutaj z nami to radyjko współtworzą, zarówno prowadzących, jak i dzwoniących, ilu tak naprawdę przyszło od Kloda i nagle się okaże, że krawiec, twoja rola w zakładaniu tego radia i ta cała nostalgia, to tak ty byłeś tutaj cały czas tylko tylko taką przystawką w majestacie, Kloda, tak, taki wiesz, taka i dziura trochę.
0: No spoko, może tak być. Z czym etamie dzwonisz?
2: No już teraz tak, żeście poruszyli kilka tych pytań, było katolicka szkoła. Moim marzeniem było, żeby posłać córę do szkoły katolickiej, ale nie udało się. Nie będę pokazywał palcem przez kogo. No w każdym razie się nie udało posłać do szkoły katolickiej, natomiast po pewnym czasie, i to tak dla tych rodziców, którzy, czy potencjalnych rodziców, którzy nas słuchają i chcieliby wysłać do szkoły katolickiej, to powiem tak, nie wiem, czy to ma sens, ponieważ jako uczestnik taki najbardziej intensywny, jak może się rodzic zaangażować w szkolne sprawy, czyli praktycznie całą podstawówkę, rada szkoły, trójkę klasowa, no... Dowiedziałem się dużo rzeczy od rodziców, którzy mieli również jakieś drugie dziecko w szkole katolickiej. No i tak naprawdę powiedzieli mi, słuchaj stary, no jest owszem, jest jeden plus. Znaczy plusem jest to, że tam są rodzice, którym zależy i którym się wydaje, że posyłając do tego typu szkoły będą mieć jakiś wpływ na na to, co się tam dzieje. Natomiast de facto program nauczania jest i tak pochodzi z tego naszego Ministerstwa Dobroci i Nauki, także nie ma specjalnej różnicy. Jedyna różnica to jest to, że tam są po prostu jednak dzieci z, no nazwijmy to, lepszych domów, tak? No, bo trzeba jednak te pieniążki wyłożyć każdego miesiąca, więc są to dzieciaczki, no, gdzie rodzice po prostu stać, tak? No i troszkę inne towarzystwo, bo w typowej szkole podstawowej mamy taką totalną mieszankę i może się trafić trochę patologii, także no, taka jest różnica generalnie, tak?
1: Właśnie sobie wyszukałem szkoła katolicka Czesne, bo byłem bardzo ciekaw, jak wyglądają te opłaty. No i powiem tak, że jest bardzo duże wsparcie dla większych rodzin ze względu na to, że wpisowe dla pierwszego dziecka kosztuje 600 zł, ale dla drugiego dziecka już tylko 300 zł. Czesne miesięcznie za pierwsze dziecko, to jeżeli się wyrabiasz w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, to 690 zł za pierwsze, 590 za drugie i 490 za trzecie. Jeżeli dobrze patrzę, to czwarte dziecko już jest za darmo. To jakby tylko czwarte dziecko tylko do tej szkoły katolickiej przynieść.
0: A jak
1: by było
0: masz
1: dobre.
0: dziesiątkę dzieci i już tak po czwartym wysyłasz, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, to wszystkie za darmo?
2: Nie, to jest system czwórkowy. Musisz od nowa cztery zrobić, żeby te czwarte było gratis.
0: No, to dużo roboty.
2: Coś o tym wiem, bo sprawdzałem. Znaczy za moich czasów to było, Czesne było dużo niższe, tam było w granicach 300 zł, może nawet ciut mniej. Drugie dziecko właśnie to było jakieś 50-60% dziecka pierwszego, a trzecie dziecko było właśnie takim dodatkiem gratisowe, nie? No ale to jest niewielkie ryzyko, bo dzisiaj mało kiedy się spotyka 2+3 rodziny, więc...
0: Gratisowe? Gratisowe? Gratisowe dziecko? Do księdzu dajesz, tak? Gratis.
1: Oczywiście misja i wizja szkoły to jest szkoła imienia świętego Jana Pawła II, natomiast jest jeszcze w tej tabelce coś, czego nie rozumiem. Ze względu na to, że jest Czesne, w wysokości tych 690 zł już się trzymajmy tej najniższej ceny za pierwsze dziecko, ale jest jeszcze wynagrodzenie, które sobie możesz rozłożyć na raty i płacisz 8640 zł rocznie, czyli rozumiem, że to musisz jedno i drugie zapłacić. A żeby było śmieszniej w ogóle, to rata miesięczna to jest rozdzielona na 1/12 roku, czyli za wakacje też płacisz.
2: Z tego co pamiętam, ta opcja roczna, znaczy to troszeczkę inaczej wygląda. Tam przynajmniej ja sprawdzałem tą szkołę jedną, tak? No to była opcja za miesiąc, tak? I była opcja z góry, która była jakąś tam niższą, że chyba 2 miesiące były gratis. Nie wiem, czy 2 miesiące wakacji, czy 2 miesiące, no, nie pamiętam, po prostu to już minęło zbyt dużo czasu od tamtej pory, nie?
0: A Marcin pisze, żydowskie, katolickie, najlepsze szkoły, najwięcej szemranych kontaktów można nabyć, ale to może coś w tym być, może nie tylko niektórych rodziców zachęca to, że te szkoły są dosyć drogie, no bo jak drogie, to dobre, nie? To kojarzy się tak, że tam nie będą byle czego uczyli, więc no, takie dodawanie prestiżu sobie po prostu ceną, trochę jak dla mnie, bo nie sądzę, żeby tam jakiś poziom był wysoki na tych katolickich, ale kontakty, no to najważniejsza rzecz. Dzisiaj jak masz kontakty, to sobie życie dobrze ułożysz.
2: No tak. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że dzieci pochodzą z takich domów, gdzie no troszeczkę jest tego pieniądza więcej i po prostu jakby socjalizując się z tymi dziećmi z takich rodzin, no powiedzmy, no nie ma patologii, tak? No to mamy szansę na to, że nasze dziecko zapozna się z dzieckiem lepiej urodzonym, no tak już mówiąc klasycznie, tak? Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że część szkół katolickich, a przynajmniej ta, o której ja się dowiadywałem, no jakąś dekadę temu, nawet chyba więcej, to są też częściowo finansowane z budżetu państwa. Na przykład połowę Czesnego, o ile dobrze pamiętam, w tej szkole, do której ja miałem posłać córę, to była właśnie finansówka z budżetu, nie? No to się różnie może być.
1: No to się wiesz, tak czy inaczej dostajesz subwencję oświatową, tylko że model finansowania szkół powszechnych jest trochę inny. Natomiast udało mi się, dopiero przy trzeciej szkole żydowskiej, którą wygooglałem, udało mi się znaleźć Czesne. żeby było jawnie napisane. I tutaj się okazuje, że Czesno co prawda jest wyższe, bo tak patrzę na podstawówkę i szkołę średnią, bo tam przedszkole to pół biedy. Chociaż kurde, przedszkole Czesne 1560 zł miesięcznie, plus opcjonalnie 1000 zł za lipiec, więc tutaj już możesz zrezygnować w wakacje. No ale jest drożej tak miesięcznie, ale jest za to na 10 lat. Przy czym dla takiego ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej, już tutaj też musisz płacić 300 zł miesięcznie za wyżywienie koszerne dla dziecka od klasy pierwszej i szkoły podstawowej.
2: A, no widzisz, ja też jeszcze o tym nie pomyślałem, że jeszcze przecież bonusy, dodatkowe zajęcia i posiłek, ja nie pamiętam, czy był posiłek w jakikolwiek wliczony. Na pewno, jak mówię, były dodatki, były ulgi dla kolejnych dzieci, ale jedna rzecz była na pewno korzystna i to tak powiem to zdecydowanie jako osoba, która i pamięta dobrze podstawówkę i byłem rodzicem w takiej masowej podstawówce państwowej. Klasy w tych szkołach, w tej szkole przynajmniej, w której ja rozpatrywałem tą opcję, miały maksimum 16 uczniów.
0: Im mniej dzieci, tym większy komfort i większa skuteczność nauczania. Można robić ciekawsze zajęcia, bo smutna prawda jest taka, że jak masz tych dzieciaków bardzo dużo, no to trzeba pewnie nad nimi jakoś zapanować. Dzieci są niesforne, krzyczą, przeszkadzają, wrzeszczą. I to, że jest taka dyscyplina w niektórych szkołach, to myślę, że jest głównie tym spowodowane, tym, że dzieci jest dużo.
2: Nie, no umówmy się, 30-osobowa klasa, czy tak jak ja miałem 34 pod koniec, gdzie nawet tych siedzisk brakowało, przy ławkach trzeba było upychać się dosłownie, to jest bezsens po prostu.
1: Ja w ogólniaku miałem 25 osób i wydaje mi się, że to jest bardzo tak, bardzo, bardzo w sam raz. Co prawda było tutaj tego sporo, ale to też powiedzmy większość, mimo że to nie było to jakaś duża szkoła, poza tym też szkoła publiczna, ale każdy z nas miał jakieś tam ambicje, no i też zwyczajnie chcieli się uczyć. Natomiast jeżeli chodzi o dyscyplinę, to też są pewne fantastyczne, nowatorskie metody. Na przykład przychodzisz sobie na zajęcia i zawsze w swojej torbie tam, wiesz, tam trzymasz sobie, nie wiem, dziennik, trzymasz sobie, nie wiem, jakąś kawę czy coś do picia i kolekcję noży myśliwskich, którą po prostu sobie wykładasz na swoje biurko, nawet się nie witając, najpierw skończysz wykładać noże myśliwskie i potem dopiero dzień dobry, teraz się pomódlmy, czy coś tam, co się teraz robi na pierwszym, nie wiem, na pierwszej lekcji na początku lekcji matematyki, ale spokojnie można w ten sposób to zrobić. Ewentualnie napisać, że w szkole są zajęcia z pływania. Tylko że zamiast pływania jest na przykład waterboarding, znana tortura z Guantanamo, gdzie jesteśmy tak podtapiani małym bąbelkiem wody gdzieś ukrytym w naszym układzie oddechowym. No poniekąd też jest to powiązane z pływaniem. Chociaż gdyby tak waterboarding napisać, to już to pojęcie się chyba trochę zestarzało i nie jest aż tak powszechne zdane i podejrzewam, że mogłoby to wręcz jako atut nam zafunkcjonować. No z dyscypliną mi się wydaje, że no jest ten problem, żeby to wszystko działało jak dobrze na oliwiony tryb.
2: No czy wiesz, w szkole średniej 30 osób to nie jest problem, bo tutaj jednak mamy do czynienia już z takimi osobami no prawie dorosłymi, natomiast w podstawówce to jest moim zdaniem pomyłka. 16, no do 20 osób. Ja pamiętam, że miałem klasę w siódmej klasie 19-osobową i stwierdzili, że to jest za mało i nas rozwiązali i zrobili dwie klasy 30, tam 4-osobowe, to już była po prostu masakra, nie?
1: Wiesz, to z jednej strony pytanie, co jest dobre, bo tutaj jak najbardziej się z tobą zgodzę, a pytanie osobne to jest, czy mamy wystarczająco dużo belfrów i wystarczająco dużo pomieszczeń, żeby utrzymać to wszystko, no bo robienie siatki godzin nie jest szczególnie łatwym zadaniem, żeby to wszystko jakoś połączyć, żeby uczniowie nie mieli za dużo okienek, żeby nauczyciele nie mieli za dużo okienek, żeby też ci uczniowie mieli gdzie się uczyć, no to nie jest proste.
0: No tak, polska szkoła jest droga i nieefektywna, o tym już mówiliśmy, że w zasadzie to kosztuje to wszystko tyle samo, co kosztowałoby, jakby prywatne było, albo więcej, dużo nawet. No a siedzi po 30 dzieci w klasie, nie? Ja akurat porównanie mam, bo byłem przecież i w liceum, i w technikum, i w prywatnej szkole, jakieś tam zajęcia też były dodatkowe,

0: To trochę inna jest ta szkoła, nie? Że zwracamy się do nauczycieli na ty. I właśnie tam też było tak, że była trochę taka szkoła dla nygusów. No i bardzo często w klasie siedziały sobie po cztery osoby na zajęciach na przykład, nie? Bo zostali tam pod sklepem, chlali, to ja, inni ćpali w krzakach, to ktoś tam inny, to ktoś nie przyszedł. No, taka trochę szkoła, nie? No, ale to wiem, jakie mogą być zajęcia, jak są cztery osoby. To się zamienia w coś zupełnie innego, wręcz w takie spotkanie towarzyskie, nie?
1: No,
0: Bardziej.
1: kameralnie jest po prostu, no.
2: Co się na jakimś kółku zainteresowań, gdzie po pierwsze masz osoby, które przyszły dlatego, że chciały, a nie dlatego, że musiały, a po drugie, no, też jest czas, żeby z kimś popracować, żeby dobrze wytłumaczyć, no bo jeżeli weźmiesz te lekcje, weźmiesz te 45 minut i podzielisz na 40 osób, no to ile czasu poświęcisz tak indywidualnie dla każdego ucznia? A jeżeli tych uczniów masz czterech, no to wychodzi po 11 minut z groszami na każdego z nich. No, powiedzmy 10, bo tam się jeszcze rozpakować muszą na samym początku. Jeszcze sobie tak patrzę, ile wynosi subwencja oświatowa na każdego ucznia i na 2021 rok jest to, jeżeli dobrze czytam, 6110 zł, a to jest rocznie na każdego ucznia. No to tak jak sobie porównam z tą izraelską szkołą, gdzie masz 1500 miesięcznie. Co prawda, no musisz jeszcze tutaj wszystko wykarmić, bo to finansowanie też wygląda trochę inaczej. Też są dodatkowe programy, dodatki na przykład dla szkół wiejskich. Także to nie jest aż taki hopsiup. No ale wydaje mi się, że no fajnie, że się tutaj dopłaca, tak? No dobrze, że się dopłaca, tylko że to mimo wszystko są psie pieniądze. A jeżeli jest taki młody belfer, tak, i ma sobie wynająć, dajmy na to, mieszkanie, które będzie kosztowało go 2000 zł i będzie dostawał pensji 3000 zł, no to tak trochę, kurde, no nikt normalny nie pójdzie do tego zawodu. Kiedyś się na nauczycielstwo szło, żeby uciec przed wojskiem. Teraz już tego problemu nie ma, więc już zupełnie nie mamy problem z nowymi nauczycielami.
0: Dobra,
1: Teraz idzie do
0: coś na
1: wojska,
0: koniec
1: żeby
0: zapytam.
1: uciec przed nauczycielstwem.
0: Coś na koniec etamie. Co mówiłeś, że do wojska się idzie, bo żeby...
1: Żeby uciec przed nauczycielstwem.
0: Przed nauczycielstwem. No.
1: No, ja jeszcze tak na koniec to tak odnośnie tych samochodów, bo ja jestem akurat przeciwnikiem elektryków. Znaczy nie dlatego, że tam jestem jakimś tam przeciwnikiem ekologii czy coś takiego, tylko wydaje mi się, że jednak przyszłością są napędy wodorowe, ale no mogę się mylić, tak, w tym temacie. Natomiast myślę, że dla takich miast większych, no nie wiem, czy Szczecin można za takie miasto uznać, ale ja jednak jestem zwolennikiem jak najbardziej promocji masowej komunikacji miejskiej. To jest jednak, mi się wydaje, przyszłość i za jakiś czas zdecydowana większość będzie poruszać się albo na jakichś takich właśnie udostępnionych przez miasto rowerach, tudzież hulajnogach, albo własnym rowerem, jakimś takim mięśniowym napędem prędzej już, lub komunikacją, nie?
0: Ostatnio,
1: Myślę, że.
0: jakiś polityk rzeszowski chyba nie doszły kandydat na prezydenta, czy nie doszły kandydat, czy nie doszły prezydent Rzeszowa właśnie zasłynął taką, kurde, sorry, się rozkojarzyłem. Mówcie.
2: No to
1: Pewnie
2: tutaj.
1: zaginął. Dobra.
2: To tutaj zawsze wyciągam bardzo piękny przykład Wiednia, że jeżeli mieszkasz w Wiedniu, jeżeli tam pracujesz i płacisz podatki, więc niestety tam to tak średnio dla ciebie, ale jeżeli mieszkasz w Wiedniu, pracujesz i płacisz tam podatki, to komunikację miejską masz za darmo. I jeździsz sobie ile chcesz i tylko wiesz, tylko tam pokazujesz, nie wiem, ich odpowiednik dowodu osobistego czy coś takiego, no bo to też wiadomo, że no, to miasto też w pewien sposób musi funkcjonować i dla miasta jest dużo bardziej opłacalnie, żebyś zrezygnował z tego samochodu, bo powiedzmy to sobie uczciwie, miasta nie są skonstruowane dla samochodów, bo miasta powstały później niż samochody. To samochody tutaj szturmem sobie miasta wzięły, no i są ciałem obcym, no i będziemy dążyć do ich wyeliminowania.
0: Dobra, przypomniałem sobie, chodziło o kolej naziemną, że właśnie obiecywał, jak mnie wybierzecie, zrobię wam kolej naziemną w Rzeszowie. I nie wybrali go, to i teraz się dopytują, no ale może pan jakoś zrobi nam tą kolej, a nie
2: Teraz to już
0: wybraliście
2: mi się
0: mnie.
2: nie chce.
0: Teraz już mi się nie
1: Bo
0: chce. Nie wybraliście, to nie będzie kolei. Nie, a no
1: on nie
0: taki.
1: chciał ze swoich po prostu. On obiecał, że się zapożyczy na to, nie?
0: No, także, jeśli to jest ważna osoba jakaś, ważny poseł, no to mógłby dalej kontynuować, jak ma takie plany, nie? Ale w takich sytuacjach to wychodzi buractwo. Co, nie wybraliście mnie?

0: Tak, to tyle byście mieli. A, kurwa.
1: Ale kurde, tak się zastanówcie. Przecież jeżeli by się zdarzył taki kandydat na burmistrza czy na radnego, który naobiecuje i nie zostanie wybrany, a on mimo wszystko będzie cisnął, będzie składał jakieś tam wnioski obywatelskie, będzie takim lokalnym działaczem, jakimś takim jednoosobowym NGO-sem, który faktycznie zacznie budować te koleje, czy chociaż ścieżki rowerowe, to przecież to jest murowane zwycięstwo w następnych wyborach, tak? Bo jednak ludzie lubią widzieć, że coś się zaczyna dziać.
0: Trochę to inaczej brzmi: dam wam, a dałem wam, nie?
2: No, bo zabiorę wam i oddam. Jak to zazwyczaj bywa. Nie, ja potrafię zrozumieć zamiłowanie do motoryzacji. Sam takiego nie mam, ale potrzeba rozumiem, że na przykład lubi jeździć swoim autem. Jest to jakaś tam forma i rekreacji, jakiegoś takiego zadowolenia z tego, że się jedzie, ma się jakieś doznania z tego powodu. Natomiast no mówię, no w miastach dużych, nie jestem proekologiczny absolutnie, ale w miastach dużych jednak przyszłość przy tej industrializacji, tak dobrze to powiedziałem, widzę jednak w tym, że będzie tutaj powszechnie raczej stosowanie jakiejś formy, jeżeli już indywidualnych, to jednak takich wypożyczanych form komunikacji typu właśnie motorek, czy tam właśnie rower, hulajnoga. Może to będzie napędzane elektrycznie, może wodorowo, ale raczej coś w tym rodzaju, nie?
1: No, na pewno elektryczność jest dużo, dużo powszechniejsza i dużo łatwiej nam, bo elektryczność już wszędzie, w każdym mieszkaniu wykorzystujemy, a z wodorem to tak trochę ciężko. No, ale dzięki tam wielkie za telefon i swój kawałek do dzisiejszej dyskusji, a tymczasem mamy 21:37.
2: To trzymajcie.
0: Ojejku, rozłączyłem, niechcący już, bo z etamem to tak ciężko zakończyć.
1: Już na wszelki wypadek. Jeszcze sobie na jednej z tych szkół żydowskich otworzyłem wykaz podręczników dla klasy pierwszej szkoły średniej. I tak wiesz, tak się spodziewałem, że będzie tutaj Ichak Rabin, raje podatkowe, zastosowania, nie? Albo Golda Meir, życie i twórczość. A tutaj wszystko, wiesz, i to jakieś normalne wydawnictwa, jakaś tam nowa era. Przede wszystkim jakieś takie książki, które kojarzymy, no tylko do języka angielskiego jest Pre-Intermediate z wydawnictwa Oxford, także też całkiem spoko i tutaj żadnego w zasadzie jakiegoś uwarunkowania, chyba że to wygląda tak, że wiesz, że w internecie dają jedno, a potem na rozpoczęciu roku wychodzi dyrektor: pamiętacie te książki, które musieliście kupić przed rozpoczęciem roku szkolnego? To teraz macie pierwsze zadanie z życia. Sprzedać je z zyskiem. A teraz wam rozdamy oficjalną listę.
0: No, a co myślisz o takiej teorii popularnej, spiskowej, że, znaczy nie wiem właśnie na ile ona jest spiskowa w ogóle, że to korporacje mają bardzo duży wpływ na kształt książek, podręczników, z których się uczą młodzi ludzie.
1: Wiesz co, korporacje wydaje mi się, że w dość małym stopniu, ze względu na to, że na podstawę programową wpływa przede wszystkim Ministerstwo Edukacji. No i tutaj bardzo dużo oczywiście zależy od tego, kto w tym Ministerstwie Edukacji pracuje, bo wtedy jako potencjalna firma nie musisz robić lobbingu w kierunku nauczyciela czy danego producenta, danego podręcznika, tylko idziesz po prostu od razu z walizką pieniędzy do ministerstwa, co tylko pozornie może się okazać droższe ze względu na to, że jeżeli dobrze przepchasz swój pomysł, dajmy na to, jak to się czasami pojawia w oficjalnych podręcznikach do przyrody, zaakceptowanych przez ministerstwo, bo to też musi przejść swego rodzaju akredytację, czyli masz pewne wytyczne, o czym masz powiedzieć w swoim podręczniku, piszesz ten podręcznik i dopiero on jest weryfikowany i dostajesz grade, tak to się nadaje ten podręcznik do nauczania w szkole. Więc to jest proces wieloetapowy. Natomiast no niestety w obecnym stanie Ministerstwa Edukacji i w ogóle całego rządu, no to jedyną korporacją, która ma realny wpływ na to, co się znajduje w podręcznikach, jest Kościół katolicki. Pozostałe, no tak ciężko się rozepchać przy tak dużym konkurencie, no chyba że dojdą złote te czasy, w których to Facebook, Google, Amazon czy TikTok będą wpływały na kształt podręczników i zamiast, nie wiem, na lekcji matematyki będziesz miał odcinek o statystyce i na przykładzie YouTube'a będziesz musiał zaprojektować swój kanał i jak przyciągnąć zaangażowanie, jak tutaj przeliczyć, oszacować swój zwrot z reklam, dajmy na to, jak, ile treści, ile kontentu musisz wyprodukować, w jaki sposób go targetować, żeby na przykład dostać te 500 zł, dajmy na to. Mhm. To by nawet takie głupie nie było, bo to jest taki trochę cyberpunkowy świat, a ja jako miłośnik korporacji jestem oczywiście jak najbardziej za tym, bo mimo wszystko korporacjom bardziej zależy na pieniądzach niż na władzy, a tutaj w tym przypadku, co teraz mamy, no to jednak jest indoktrynacja od najmłodszych lat dzieciństwa.
0: Ja bym wydał takie podręczniki w różnych odmianach. Katolicki podręcznik, podręcznik gejowski, podręcznik różowy, czerwony, ekopodręcznik i po prostu robił takie szkoły, że siedzą sobie same takie dzieci, które się uczą z podręcznika eko, na takich małych zielonych, po prostu od małego, nie? A może to tak właśnie jakaś dystopia znowu straszna, że takie miejsca są. Co Gandalf myśli? Czy chciałbyś takie dziwne szkoły, w których się uczą dzieci na przykład małych komunistów i one...
3: W ogóle to cześć wszystkim.
0: No, cześć.
3: Cześć wszystkim. Fajnie, że udało się dodzwonić. Ja powiem tak. Chciałbym spiąć klamrą i edukację, i ekologię, i elektromobilność, bo tutaj jest temat bardzo szeroki, pole do popisu jest bardzo szerokie, ale jako z racji tego, że ja sam posiadam dwójkę dzieciaczków w wieku szkolno-przedszkolnym i widzę, jak to się odbywa teraz, bo jestem na bieżąco ze sprawami edukacji, to pierwsza jest taka rzecz, co mnie tak naprawdę mierzwi strasznie, to jest to, jak polscy rodzice mają wyjebane, za przeproszeniem, na przyszłość swoich dzieci. Ja z racji tego, że jeżdżę ciężarówką, no to nie jestem jakiejś tam trójce klasowej, ale moja żona jest trójce klasowej i się o tym często rozmawia, także to, co rodzice robią, jak myślą o swoich dzieciach, o tym, jak cedują całą przyszłość swoich dzieci i edukacji na to, że szkoła ma wychować, szkoła ma nauczyć, to ja tego nie widzę. I tak naprawdę, jeżeli właśnie zaczynamy tutaj od samego już początku, od szkoły, a potem wchodzimy w temat taki na przykład elektromobilności, gdzie ja tu się mogę powiedzieć i tak naprawdę jako fan motoryzacji, motocyklista jeżdżący motocyklem, który hałasuje i tu robi kupę dymu, ale osobiście uwielbiam elektromobilność, bo jednak dla mnie to jest super sprawa, bo miałem okazję, przyjechałem się, jeździłem motocyklem elektrycznym, jest to coś wspaniałego i teraz tak naprawdę te dzieci, które nie będą już, jak mówią skrótka, za młodu, nie będą miały w szkole takiej nauki, nie będą wiedziały, co z czym się je, no to już systemowo to będzie błędne koło, tak naprawdę. Ja na przykład kiedyś słyszałem, czytałem bardzo fajny artykuł odnośnie szkół waldorskich Steinera i dziwię się, że w ogóle tak naprawdę nikt tego nie promuje. Praktycznie w szkole są, w Polsce chyba są trzy szkoły, bodajże dwie w Warszawie, jedna w Poznaniu i to jest wszystko. Tam się, kurczę, kładzie fajny nacisk na edukację, na jakieś poznanie, na odczucia, na sztukę, historię, naukę rysunku, śpiewu, aktorstwa, te dzieci się tam rozwijają. A taki zwykły system edukacji, który ja widzę, pomimo tego, że moje dzieci na wsi mają tylko, mój syn ma w klasie pięcioro, czy tam sześcioro ich jest, córka ma w przedszkolu też tam chyba bodajże dziewięcioro w jednej grupie, to co to jest, tak? I ojejku, no to jest temat tak szeroki, że to ja mówię, ja z perspektywy rodzica, to miałbym tu dużo do zarzucenia pierwszej edukacji, ale po drugie właśnie rodzicom, bo rodzice mają totalną wyjebkę na swoje dzieci.
0: No, tak, tak. A ty uważasz, że szkoła powinna trochę wychowywać, czy nie? Czy zupełnie zostawić to rodzicom całkowicie? A może coś pomiędzy, trochę wychowywać?
3: Niestety szkoła to jest teraz taka rola, że to jest zapchaj dziura, bo rodzice idą do pracy, pracują na 3-4 etaty, żeby jakoś związać koniec z końcem. No i ta szkoła tak naprawdę tylko przejmuje taką rolę przechowalni dziecka na czas, kiedy rodzica nie ma w domu.
0: No
3: i
0: tak
3: naprawdę po pierwsze oferta w ogóle edukacji, tego czego się uczy dzieci w szkole, to nie ma nic szczególnego do zainteresowania, do zaoferowania, bo te dzieciaki po tej szkole to de facto kończą szkołę, nie wiedzą nic. I jeżeli rodzic nie zadba o swoje dziecko i nie da na prywatny angielski, na, nie wiem, na naukę rysunku, do szkoły muzycznej, na jakieś zajęcia sportowe, dodatkowe SKS-y, to jeżeli rodzic tego nie zrobi i nie zapewni dziecku edukacji, i jeżeli rodzic nie będzie pchał i w to trwale w to dziecko swoje inwestował, gdzie to zaprocentuje, i jeszcze rodzic ma taki fajny zmysł, że potrafi wyczuć, jakie dziecko ma predyspozycje i potrafi dziecko ukierunkować, to tylko tego typu dziecko będzie mogło w przyszłości coś osiągnąć. A tak naprawdę właśnie dzieciaki, które widzę, rodzice mają na nie wyjebkę, to one przejdą klasę to 1-8, potem liceum, albo jakąś zawodówkę i potem będą idealnym pracownikiem Amazona, Google'a i innej korporacji. Po prostu to teraz kształci się dzieci, które mają się wyuczyć, jakiś podstawowy zawód społeczeństwie wykonywać i pracować, konsumować, taki zwykły, normalny zjadacz chleba. No to jest zadanie edukacji, systemu edukacji. A tylko osoby, które chcą czegoś więcej od życia, niestety muszą liczyć tak naprawdę na swoim prywatnym jakby. Rodzic, który chce wychować dziecko, musi w nie zainwestować. Rodzic, który chce oddać dziecko edukacji, tak naprawdę daje jej na zmarnowanie.
0: No. Dzięki za wypowiedź ciekawą. No, potrzeba.
1: Bardzo wiele sensownych słów w tym jest, że szkoła jest, no, szczególnie właśnie szkoły publiczne są traktowane jako przechowalnie dla dzieci, że sobie wiesz, że sobie oddajesz, tak, pobierasz numerek, tak wracasz, nie, nawet nieważne, czy odbierzesz to dziecko, które czy jest twoje, czy nie, w końcu i tak jutro oddasz do przechowalni, to najwyżej wymienisz na nowe i nie ma się za bardzo czym przejmować, a opcji tutaj za bardzo nic nie ma, ale to też ciekawe, że mówisz, że jest taki marazm również wśród rodziców, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że tak, nie wiem, empatycznie spróbując się wczuć w Belfra, jeżeli widzę, że dzieci mają wyjebane, rodzice mają wyjebane, to dlaczego ja jako Belfer w ogóle mam się cokolwiek starać?
3: No, to... Ale tak jest. Jest tak, jak mówisz, bo faktycznie ja widzę, u nas wychowawczynią mojego syna pani jest taka, która naprawdę, ona wkłada całe serce w naukę tych dzieciaczków i klasa pierwsza, bo są w klasie pierwszej, w ciągu tak naprawdę tego roku czasu to zrobiła tyle, gdzie dzieci z klas drugich i trzecich tak naprawdę nie potrafią, bo tam właśnie byli nauczycielami, którzy mieli totalne wyjebongo, bo wiedzieli, że nie ma z kim współpracować. Dzieci swoje, rodzice swoje, nauczyciele swoje i tam nie było nic. Tam tylko było klepanie podręcznika podstawy programowej od A do Z, a jeszcze nawet nie udało się całego przez pandemię i przez to nauczanie zdalne nie udało tego się wykonać, a na przykład nasza pani potrafiła tak konkretnie wykorzystać zdalne nauczanie, potrafiła tak te dzieciaczki zainteresować, że te dzieci po prostu były zachwycone i tylko czekały, tupały nogami, kiedy mogą iść do komputera, bo pani ma jakąś fajną niespodziankę, jakąś tablicę magnetyczną, jakieś filmy, jakieś ciekawe rzeczy. Po prostu tak, rola nauczyciela to jest jedno, rola rodzica to jest drugie, a rola dziecka to też jest trzecie. Naprawdę to temat jest tak głęboki, że to można było o tym dyskutować i czasu by brakło.
1: Ale tutaj też dobrze, że podejmujesz temat edukacji zdalnej, która również przez gadające głowy wszędzie, przez ekspertów jasno mówi. Jest takie wrażenie, można powiedzieć, że w Polsce ten rok edukacji zdalnej to w zasadzie był taki trochę rok stracony ze względu na to, że i nauczyciele trochę nie mieli w większości za bardzo, no raczej myślę, że wydaje mi się, że właśnie ochoty do tego, żeby się nauczyć tego Teamsa czy Zooma, żeby właśnie wykorzystać bardziej PowerPointy niż tablice, no to jest coś, co nie wiem, co wydaje mi się, że to zresztą sami się uczyliśmy PowerPointa, nie wiem, w gimnazjum czy tam w szkole średniej, w zależności od tego, kto się kiedy i gdzie urodził. Ale to, co mnie zaskoczyło, kiedy się, mając 18 lat, przeniosłem ze wsi do dużego miasta, to jest to, jak bardzo ogromny popyt jest na korepetycje z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia. Tego gdzieś tam, ten daleko u mnie na wsi nie było. Może jakieś tam korepetycje od czasu do czasu... No właśnie nie, właśnie za bardzo tego nie było, no jeżeli ktoś miał, nie wiem, zajawkę na sport, no to były jakieś tam młodzieżowe kluby sportowe, ale to też organizowane przez gminę w dogadaniu ze szkołą właśnie, żeby to dobrze zarówno zapewnić opiekę, no i też wiadomo, że Belfrowi za tę opiekę należy się dodatkowe wynagrodzenie, a wiadomo, że tych dzieciaków nie stać. A tutaj z kolei mamy w dużym mieście, i to tak gwałtownie, taki przeskok, że żeby zrobić tę podstawę z matmy, żeby zaliczyć chociaż matmy na te dwóje czy tróje nawet, no to nie, no to bez korków się zwyczajnie nie da. No i takie dziecko po prostu styrane wraca ze szkoły. No i pytacie, czy to w tej szkole uczą, w tej miejskiej szkole są mniejsze możliwości niż w wiejskiej, żeby dzieciak tam sobie zaliczył jakieś całki czy inne, czy pochodne funkcji, czy jakieś ciągi, czy może po prostu poziom edukacji właśnie, czy lenistwo jakieś, czy po prostu istnienie w ogóle popytu i to, że ci nauczyciele to też często zwyczajnie tych korepetycji udzielają po godzinach, co jest w mojej ocenie niezwykle paskudne.
0: Komentarz też... na czacie od Zenona powiedział sensem bardzo to o dzwoniącym słuchaczu, a ty westchnąłeś. A ty beknąłeś.
1: Jak, no bo się krawiec zachwycił. No.
0: Jak pierdzielą Androny, jakieś oderwańce, to wchodzisz w dyskusję. Kurde, se westchnąć nie można. Ty, a ty czasem wzdychasz? Może Zenon to jest taki cyborg, on już nie wzdycha. Kurde, to czasami se wzdechnę. No kurde, po prostu czasem to jest taka wypowiedź, że nic dodać, nic ująć. No to sobie westchniesz, bo chciałeś coś mądrego powiedzieć, a ci do głowy nie przyszło. I z tego zmartwienia właśnie, że taka pustka w głowie, że głupi taki człowiek sam jest se westchłem.
3: No ale słuchajcie, jeżeli rodzic ma podejście takie do życia, że a na co mi wrzucił matematyka, a na co mi wrzucił chemia i fizyka, no to w takim domu, jeżeli dziecko się wychowuje i chłonie wartości, a raczej ich brak, no to czego by to uczekujemy później tak naprawdę? Nie będzie parcia na korki z matmy, nie będzie parcia na korki z chemii, no bo po co? To trzeba zdać, jak to się było, te ZZZ, zakłuć, zdać, zapomnieć, tak? I to wszystko. A właśnie faktycznie w takich miastach większych, no jednak mieszkają ludzie troszkę bardziej świadomi. Ja tutaj nie chcę nic wsi odejmować, no bo sam na wsi mieszkam, ale też faktem jest, że pochodzę ze wsi, z racji tego, że tata mój wyjechał na Śląsk na kopalnię do pracy, mieszkałem dużo, dużo czasu, bo też całą swoją młodość na Śląsku. Taką główną edukację dokończyłem na Śląsku. Na przykład miałem taką rzecz, że pierwszą klasę liceum kończyłem w Gliwicach w kolejówce, a drugą, trzecią kończyłem w Świebodzinie, który jest no małą mieściną tak naprawdę. I ja po tym roku, pierwszym roku liceum na Śląsku w Gliwicach, kiedy przyjechałem do tej klasy drugiej w Świebodzinie i to był ten sam profil, bo to było liceum profilowane zarządzanie informacją, to po prostu była taka przepaść, że ja przez pierwsze 4 miesiące to ja siedziałem i nie wiedziałem, to było what the fuck, co ja tu robię i co to jest edukacja, co to jest nauka, to tak to ma wyglądać, ja byłem szczerze załamany, bo to było totalne nic, począwszy właśnie od nauczycieli, którzy mieli totalnie wyjebane, traktowali całą tą, że tak powiem, młodzież w tej szkole jako zlepek ludzi ze wsi, którzy właśnie przychodzą do szkoły, muszą tu swoje odsiedzieć, a potem idą na wioskę i na wiosce mają swoją pracę, bo tu rolnik, tamten musi iść z ojcem kamienie, tamten musi z ojcem iść do lasu, a tu dziewczyna musi matce pomóc gdzieś tam przy dzieciach. Także to naprawdę, no mówię, ja to widziałem tę edukację i z miasta, i ze wsi, i z miasta większego, z miasta mniejszego. To jest po prostu, mówię, rodzice, rodzice, jeszcze raz rodzice.
1: Ale tutaj wydaje mi się, że trochę się minęliśmy. Chodziło mi o coś nieco innego, ale uzupełnię, dlatego że sam jako młody student sam udzielałem korepetycji z fizyki i z matematyki, ze względu na to, że zwyczajnie to były moje tematy. I widziałem, z czym te dzieciaki mają problem. I tak wiesz co, tak jak słucham tej całej dyskusji, to tak się zastanawiam. Jednak w tym właśnie moim miasteczku, bo do szkoły średniej chodziłem do takiego miasteczka kilkunastotysięcznego, to jednak ze względu na to, że nie byłoby tej podaży korepetytorów, że żeby sobie znaleźć właśnie korki, no to trzeba się było bardzo postarać, żeby znaleźć kogoś. No nie oszukujmy się, zazwyczaj właśnie student jest bardzo dobrym korepetytorem, bo jeszcze to pamięta, bo nie oszukujmy się, gdyby każdemu z nas położono zadania z fizyki czy z matematyki ze szkoły średniej, no to nie od razu byśmy wiedzieli, co z tym zrobić, a może część przynajmniej by wiedziała, gdzie szukać informacji, w jaki sposób wyliczyć granicę ciągu i rozwiązać dane zadanie. I coś, co było powiedzmy oczywiste dla tych moich kumpli, no też w dużej mierze również ze wsi, coś, co nikt by nawet nie pomyślał, że można tego, nie wiem, nie łyknąć na lekcji. czy nawet nie zapytać nauczyciela na przerwie, jeżeli był z tym jakiś, czy jeżeli był z tym jakiś problem, no to tutaj w mieście jednak już ten problem jest dużo większy. I nie wiem, no musiałbym tutaj poczytać, co prawda moi rówieśnicy jeszcze nie mają swoich dzieci w szkołach średnich, a bardziej, najbardziej właśnie do tego kierunku bije, no to czy być może to też nie jest kwestia jakości tej edukacji, ze względu na to, że miasto daje ci bardzo dużo możliwości, żeby sobie tę edukację w pewien sposób ulepszyć, albo na przykład, nie wiem, na przykład dziecko wysłać na jakieś dodatkowe kursy doszkalające, które są organizowane przez uniwersytety czy politechniki, co też jest oczywiście elementem rekrutacji, ale jednocześnie czegoś fajnego te dzieci nauczy. No to tutaj ktoś musi mieć bardziej wywalone, tak? I to będzie albo belfer, albo właśnie rodzic.
3: Tak, tak, święte słowa, bo to tak jak mówisz, studenciaki uczą młodych ludzi. Faktycznie to widać, bo na przykład u mnie w okolicy, gdzie tam tak naprawdę Świebodzin to jest miasto, takie miasteczko w okolicy największe, no to o korepetycje z matematyki jest ciężko, a jeżeli już jakiś studenciak jest, to ma taką po prostu zarypaną głowę, że no nie ogarnia, jest tego tak dużo.
1: No i być może to jest właśnie ten problem tej całej masówki, tak? Bo jeszcze tutaj tylko przypomnę, mój ogólniak wyglądał tak, że były cztery klasy równoległe. No i nie pamiętam, ile tam w sumie dzieciaków było, natomiast jak wiesz, jak patrzę na jakieś, nie wiem, duże liceum tutaj u mnie w Łodzi, gdzie masz naprawdę, no nie wiem, że alfabet się wręcz kończy, żeby wszystkie klasy pierwsze, dajmy na to, ponazywać, no to jest problem, bo po pierwsze masz tyle roboty, masz tyle różnych twarzy, że nie jesteś w stanie wypracować, nie wiem, na przykład wyłowić jakiegoś młodego talentu, który jakoś, wiesz, organicznie bardziej łapie tę chemię czy fizykę, ale trochę za bardzo się wstydzi, żeby podnieść rękę i być aktywnym i pokazać, że on jednak potrafi trochę więcej i że zwyczajnie mu się chce i jego ten temat zwyczajnie interesuje. No trudno mi powiedzieć, jak ktoś ma dzieci w liceum, no to być może coś więcej na ten temat będzie w stanie mi powiedzieć, chętnie się czegoś dowiem.
3: Ja również, bo to wszystko jeszcze przede mną, także chciałbym wiedzieć, jak te moje dzieci pokierować.
0: No, to jest fajny temat, na przykład jakbyśmy sobie mieli sami zaprojektować szkołę według własnego uznania, sami dobrać grono nauczycielskie, sami zaprojektować rozmieszczenie wszystkiego i ustalić zasady, przede wszystkim jakiś program nauczania, to jak byście się za to zabrali? To znaczy, jaka jest taka wasza szkoła marzeń, idealna, ideał szkoły?
3: Jeżeli mogę takie 3 grosze wtrącić, to jak dla mnie idealnym systemem to jest rozproszenie i nauka w domu. Tylko tyle, że w obecnym systemie, w ogóle w jakim żyjemy, no to jest to naprawdę praktycznie rzecz wykonalna i mało kto sobie na to może pozwolić. Ale no, takie nauczanie w domu to jest rewelacja, moim zdaniem. Bo dziecko, jeżeli chodzi o socjalizację, to dziecko po tym nauczaniu i tak spotyka się ze swoimi znajomymi i może więzi społeczne sobie zawiązywać, ale jeżeli chodzi o zdobycie wiedzy, no to jednak w tym przypadku mi się wydaje, żeby to było najbardziej sensowne.
1: A może, kurde, teraz tak mi przyszło do głowy, żeby zrobić właśnie taki system mieszany. Dajmy na to 3 dni w szkole, a 2 dni w domu, tak? I to zarówno by bardzo odciążyło siatkę godzin w danej szkole, dzięki czemu nie byłoby tych problemów z pomieszczeniami, z nauczycielami, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi, bo z jednej strony, i tutaj wiele też razy powtarzałem, nie jestem szczególnym miłośnikiem tego, żeby to rodzice nauczali dzieci, dlatego że, nie oszukujmy się, ale nie szczególnie wierzę w rodziców, ale z drugiej strony, tak już no, parę miesięcy tego tematu nie poruszałem i tak wracam do niego myślami, no to jeżeli dane dziecko ma rodzica, który jest kompletnie nieambitny, którego nie interesuje wartość edukacyjna, którą to dziecko no, teraz się musi nauczyć, bo ono chłonie jak gąbka, jest w stanie w ciągu godziny przetworzyć tyle materiału, ile dorosły jest w stanie przetworzyć w tydzień, no to jeżeli ten rodzic jest no, taki trochę prawie że wtórny analfabeta, no to nawet jeżeli to dziecko zostanie puszczone do szkoły i będzie miało nauczyciela, to w dalszym ciągu nie będzie miało wzorców, nie będzie nauczone tego, żeby się uczyć. To też jest bardzo ważna rzecz. Na pewno w szkole idealnej zainwestowałbym w 2 przedmioty. Byłaby to filozofia i epistemologia, czyli nauka o nauce. czyli żeby nie tylko właśnie ładować do głowy podstawowe rzeczy, takie jak, nie wiem, historia lektury, fizyka, matematyka, ale też sposób przekazywania informacji i klasyfikacja wiarygodności tych informacji, czego bardzo brakuje w szkole i bardzo to widać po moim pokoleniu, to zdecydowanie tak, żeby również był taki przedmiot, przynajmniej raz w tygodniu, jedna godzina lekcyjna, żeby nauczyć się uczyć, bo to jest coś, czego patrząc po rówieśnikach bardzo brakuje i to jest coś, co sam zresztą musiałem we własnym zakresie nadrabiać długo, długo po studiach już.
0: No ja bym
3: i właśnie zrobił... to, co powiedziałeś, to właśnie wszystko de facto jest zawarte w szkołach waldorfskich Steinera. To właśnie to wszystko tam jest, tak naprawdę. To, co powiedziałeś, wszystko JTB to jest tam.
0: Ja bym zrobił taki program edukacji ogólnie, żeby zrobić taki okres przejściowy, że nadal są jakieś spotkania w szkole, ale one jest ich coraz mniej i stawia się na edukację samodzielną. I to mogłoby nauczyć ludzi właśnie uczenia się to, co potrzeba, mówił, do nauczyć jakiejś frajdy z tego uczenia się, nie wiem, gdzieś tam przy laptopie sobie coś szperać, szukać, to by się normalne stało, że musisz w to włożyć trochę więcej pracy niż w zadania domowe wcześniej, bardziej się w to zaangażować, może jakieś projekty wspólne, no dzisiaj tyle możliwości, nie, tam przez Skype'a się zgadać, jakiś projekt założyć na forum, coś. Uczniowie, no nie wiem, dostawaliby za takie rzeczy, za własną inwencję, za własną, no, jak to się mówi, no, za to, że im się chce, że rozwijają jakąś pasję i tak dalej, za to bym dużo punktów dawał. Nie wiem, a budynek, no, jakieś takie siedzenie właśnie na pufach bardziej, a nie w ławkach. Przyjemniejsza atmosfera trochę taka po prostu jak na spotkaniu jakimś, nie, że się ludzie spotykają, gadają, a no i ale to musi być mniej osób w takiej klasie. No nie wiem, dużo bym pozmieniał. Na pewno bym stawiał na szkołę bardziej elastyczną taką i nie bałbym się tego, że ktoś coś pozmienia, jakiś nauczyciel. Kurde, mamy mieć niby zaufanie do posła, do policjanta, do każdego, a do nauczyciela nie? Że on po prostu z głową jakoś to zrobi i nawet jak miałby trochę po swojemu zrobić i dać jakieś zupełnie inne lektury, to czy to jest, trzeba się zastanowić, czy to jest jakiś dramat się, czy jakiś dramat tu się właśnie rozgrywa w tym momencie. Moim zdaniem nie. Zupełnie nie, bo właśnie fajnie, ludzie, no co, może będą mieli troszkę różną wiedzę, problemem jest jakiś taki ogólny egzamin, jak matura czy coś, no bo tam jest pewien program i trzeba się do tego przygotować, no ale to też się pewnie dałoby jakoś rozwiązać, prawda?
1: Tutaj akurat jeżeli chodzi o maturę, to mamy mniej więcej to pochytane z uwagi na to, że żeby zaliczyć maturę, to musisz uzyskać 30%, tak? A żeby dostać ocenę dopuszczającą, według większości istniejących w Polsce systemów wewnątrzszkolnych systemów oceniania, musisz osiągnąć 50% materiału, wobec czego teoretycznie niezdanie matury nie powinno się zdarzyć. Jeżeli ktoś nie zdał matury, to znaczy, że gdzieś po drodze nauczyciel dał dupy. Natomiast co do tych książek, to jest, żeby sobie sam nauczyciel wybierał, to mimo wszystko obawiam się, że będzie to jakiś, nie wiem, że jakiś nauczyciel historii, dajmy na to, może być zakochany w postaci Józefa Stalina i będzie czytał jego, i będzie zmuszał dzieciaki do wychwalania Stalina na sam początek. No różni ludzie się zdarzają, tak, co prawda jest to pewna strata, tak, tylko wydaje mi się, że to może być trochę powszechniejsze niż nam się zdaje. I też no ciężko patrzeć na ręce, ciężko tutaj też prewencyjnie blokować taką opcję. Nie mam na to dobrego wyboru, ale na pewno nie zostawiłbym każdemu belfrowi w Polsce aż takich możliwości, chyba że właśnie zrobić bardzo rewolucyjną sprawę i przeznaczyć, dajmy na to, połowę PKB, które wydajemy na wojsko. Albo chuj tam, nawet całe PKB, które wydajemy na wojsko, żeby ten nauczyciel zarabiał te, dajmy na to, 10-12 tysięcy złotych na rękę, ale żeby miał rok do roku egzaminy, że on w dalszym ciągu jest w stanie być dobrym nauczycielem i to też niech te egzaminy nie będą tylko i wyłącznie z wiedzy, ale też z takich umiejętności miękkich, jak podejście do dziecka trudnego, jak właśnie zainteresowanie dzieciaka czymś, jak rozwiązywanie konfliktów, jak pewne takie zarządzanie projektem, wręcz dajmy na to, bo edukacja też jest swego rodzaju projektem, edukacja danego młodego człowieka. No i wiadomo, że no jeżeli nie będziesz dobrze opłacany, no to nie będzie ci się chciało, a jeżeli nie będziesz w stanie osiągnąć tego super turbo niesamowitego poziomu, no to wtedy, no sorry, no to wtedy no, w McDonaldzie też potrzebują ludzi do przerzucania kotletów, więc oczywiście nie ujmując nikomu, kto przerzuca kotlety w McDonaldzie, no ale to trochę wstyd, że nauczyciel, czyli człowiek, od którego tak naprawdę zależy w bardzo dużej mierze przyszłość dzieci, naszych dzieci, w zasadzie waszych, jest zwyczajnie słabo opłacony, dzięki czemu ludzie pozbawieni ambicji wybierają właśnie karierę belfra zamiast czegoś mniej istotnego dla naszej pracy. I taki system, w którym faktycznie od nauczycieli wymagamy bardzo dużo, jednocześnie dajemy jako system, jako rząd bardzo dużo w zamian, mógłby sprawić, że za 20 lat Polska stanie się drugą Doliną Krzemową.
3: Ale tutaj teraz poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo ja swojego czasu mieszkałem w Irlandii, tam mieszkaliśmy całą rodziną i moja siostra tam zaczynała podstawówkę i praktycznie całą edukację przeszła systemem w Irlandii. Teraz tam w Dublinie, w tej szkole, jak sobie z tą babką porozmawiałem, która była jej panią wychowawczynią, to praktycznie nauczyciele w Irlandii to jest jedna z najlepiej opłacanych grup społecznych. Mój tata, który był spawaczem, miał na godzinę 17 bodajże euro, a pani nauczycielka miała na godzinę 25 euro, jeśli chodzi o zarobek. I tam faktycznie po prostu ona miała czas i możliwości oraz warunki, żeby skupić się na swojej pasji. Tam nie było nauczycieli z przypadku. Tam faktycznie byli to prawdziwi belfrzy, którzy mieli misję. I to było odczuć, było to widać. Naprawdę tam w ogóle system jest bardzo fajny i wiele moglibyśmy z niego tutaj do siebie tak naprawdę zaaranżować do tego systemu. Ale taka mi teraz taka naszła dygresja, że tak naprawdę w społeczeństwie o co chodzi nam wszystkim? Chodzi o to, żebyśmy sobie dobrze wszyscy fajnie, wygodnie żyli, tak? I teraz tak naprawdę cały ten system edukacji, tego człowieczeństwa można spiąć klamrą jednym słowem – świadomość. I teraz jeżeli będziemy ludźmi świadomymi, to będziemy wiedzieli, że nie potrzebujemy 100 tysięcy magistrów farmacji, 25 tysięcy magistrów historii w każdym powiecie, tylko potrzebujemy dobrego stolarza, dobrego mechanika, dobrego fachowca, który naprawi nam komputer i tak naprawdę ta edukacja powinna być nastawiona na tą kierunkowość. Wiadomo, że fajnie tak, jeżeli my Polacy jesteśmy na zachodzie widzeni przez inne nacje, że no Polak to zrobi wszystko, tak? I naprawi komputer i skosi trawnik i wytapetuje mieszkanie i powiesi landor i jeszcze tańczy, maluje, daje dupy i gotuje, tak? Ale jeżeli popatrzymy na całą kulturę Zachodu, tam jest specjalizacja. I u nas tego też po części, wydaje mi się, brakuje. Teraz to faktycznie wchodzi pomału, bo jak tam rozmawiam z znajomymi, gdzie właśnie ich dzieci chodzą do szkół, to na przykład mojego takiego znajomego syn, który jest teraz w zawodówce, to już w ostatniej klasie mają praktyki w Poznaniu w zakładach Mana i trzech najlepszych z klasy chłopaków od razu ma zatrudnienie po skończeniu szkoły, gdzie zarobki stratują od 5000 zł. I to już jest nie w kij dmuchał, tak? Gdzie nie jeden magister historii, oczywiście nikomu to nie uważając, o takich zarobkach może w ogóle pomarzyć. To tak w sumie tak naprawdę tytułem zakończenia. A jeszcze jeśli bym mógł później, to bym chciał później się tylko odnieść do silników elektrycznych, ale to może później. Na razie to tyle.
1: Okej, dzięki wielkie za telefon. Chyba dzięki, nowy głos Gandalfie. Na antenie nas tego radia, nie?
0: Nie, Gandalf już dzwonił. Gandalf z Sieniawy. Sorry, język mi się plącze dzisiaj, jakiś jestem zmęczony. Jajeczkiem się strułem chyba.
3: No, także dzięki bardzo i pozdrawiam i tam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.
1: Dzięki wielkie, miłego wieczoru, trzymaj się.
0: Cześć.
1: No tak, no kurczę, tutaj wygląda na to, że co prawda ten temat edukacji w nocnym radiu powraca niczym piłeczka ping-pongowa, ale wydaje mi się, że dzisiaj dochodzimy do naprawdę sensownych wniosków i chyba po raz pierwszy od dawien dawna w dużej mierze się krawiec ze sobą nawzajem zgadzamy. I coś tym właśnie jest w tej takiej specjalizacji, bo jeżeli sobie spojrzymy na polski system edukacji, no to jedyne, co ci daje specjalizację w odpowiednio młodym wieku, no to będzie szkoła zawodowa, bo nawet technikum jest obarczone w dalszym ciągu tą pewną wspólną podstawą programową ze względu na to, że po technikum no w dalszym ciągu będziesz musiał iść na studia, gdzie już będzie jakaś specjalizacja. Jest próba właśnie wdrożenia tego, że w Polsce też jako student, żeby ukończyć licencjata bodajże w tym momencie, to już musisz mieć jakieś praktyki, natomiast z tego co widziałem, no to ci praktykanci, jeżeli faktycznie przyjdą do pracy, to ani za bardzo nic nie umieją, ani za bardzo nie są ambitni, to wszystko jest tak bardziej na zasadzie odbicia karty i zaliczenia tego na odwalsie. A właśnie z drugiej strony też zdarzyło mi się, i to absolutnie bez wstydu mogę się do tego przyznać, zdarzyło mi się zwyczajnie dogadać się, żeby ktoś gdzieś, jakiś tam mój dobry znajomy, dostał ten glejt, że tak, no przeszłam te praktyki i proszę, tutaj jest papier na uczelnię, odwalcie się ode mnie, dajcie mi robić coś normalnego. No bo też nie oszukujmy się, zależy oczywiście od branży. W mojej branży IT, no niestety, taki, dajmy nawet na to, student, to tak średni materiał, szczerze bym powiedział.
0: No, a takie pytanie, jaka powinna być szkoła, jaka powinna być edukacja, ja nie wiem, czy to ma sens, bo to nie ma chyba jednego przepisu, nie? I nie chcemy jednego właśnie rozwiązania dla wszystkich. Jedynie słusznego przecież, nie? Ja bym stawiał właśnie na nowoczesność, a nowoczesność to właśnie kustomizacja. Co jeszcze w nowoczesnej szkole jest? No, tak się dobrze kojarzy nowoczesna szkoła, nie? Nowoczesne metody nauczania przede wszystkim, przecież to się zmienia, nasza wiedza o tym, o samym nauczaniu, nie? Nie wiem, gdzieś tam może właśnie postawić bardziej na te elementarne rzeczy, logika. Co tam jeszcze była? Była propozycja, żeby jeszcze jeden, nauka o nauce, to ty proponowałeś?
1: Tak, filozofia i epistemologia, tak. I nauka o nauce, dokładnie tak. I te przedmioty ze sobą bardzo, bardzo, bardzo dużo się wiążą wbrew pozorom, ale one są dużo bardziej istotne moim zdaniem niż na przykład, i tutaj niech mnie nikt nie zastrzeli, ale coś takiego jak nauka muzyki czy plastyki. Bo jeżeli jesteś zainteresowany muzyką lub plastyką, to wtedy sobie na przykład, o wiesz co, to by było fajne. Ze względu na to, że mamy powiedzmy takie licea ogólnokształcące, mamy technika, które już są trochę bardziej ukierunkowane i dyrektor szkoły, czy w ogóle tam pion decyzyjny w szkole, ustalając siatkę godzin, może właśnie trochę nawet wyprofilować takie liceum. Dzięki czemu mamy profil matematyczno-fizyczny, czy tam matematyczno-informatyczny, mamy profil humanistyczny, biologiczny, językowy i to się trzyma mniej więcej kupy, tylko kurczę... Problem jest taki, że czemu my musimy to w tej całej zamkniętej klasie w ten sposób to zrobić, bo przykładowo po sobie będę mówił, tak? Zafascynowany informatyką, zafascynowany matematyką, ale też niesamowicie zafascynowany muzyką. I gdyby mi moja szkoła średnia pozwoliła zapisać się, wiesz, na jedną godzinę do innej klasy, dajmy na to, nie wiem, kosztem jednej godziny historii, czy biologii tygodniowo, czy chemii, tematów, z którymi nie będę miał na pewno nic przez całe życie, z żadnego związku, jeżeli chodzi ani o pracę, ani o ewentualną karierę naukową, to wtedy miałoby dużo większy sens. A my się zamykamy w tych, wiesz, my się zamykamy w tych grupach, przecież już i tak takie, coś takiego robimy w przypadku lekcji wychowania fizycznego, bo mamy na przykładzie szkoły średniej, bo mi się to wydaje jako taki najbardziej istotny element edukacji, mamy choćby wychowanie fizyczne podzielone na chłopców i dziewczynki, tak, wobec czego już tę interklasowość trzeba wprowadzić, więc potrafimy to robić, więc czemu by nie zrobić właśnie takiej lekcji z historii tańca dla tych, którzy są zafascynowani historią tańca. Nie zamykajmy tego tylko i wyłącznie co do lekcji etyki, co do lekcji wychowania fizycznego, tylko również tych podstawowych nauk, które, nie oszukujmy się, nie będą każdemu z nas potrzebne.
0: No, ja się tu śmieję w tle, bo nocny ochroniarz z Choroszczy zaproponował, żeby szuranie było jednym z przedmiotów, a Kurt już ma tutaj program cały. Alternatywna historia, alternatywna fizyka, alternatywna biologia. Dobra szkoła, nie? By była. Wszystko alternatywne.
1: Tak, nawet był taki dżingiel i takie to by były tematy lekcji na przedmiocie szuranie. Mutacja, alternatywne źródła energii, skąd się biorą katastrofy, jak działa rząd światowy. To wszystko i inne nauczysz się na lekcji szurania w piątek o 24.
0: No, taka trochę Akademia Pana Kleksa.
1: Ale kurde, czy przypadkiem nie miałoby to trochę sensu ze względu na to, że wiesz co, nawet w razie pod względem takim socjologiczno-kulturowym przyjrzenie się temu wszystkiemu odpowiednio wcześnie, z odpowiednim, dajmy na to, nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakaś mądra głowa z TVPiS-u, ale z odpowiednim, powiedzmy, komentarzem, tak, że rozmawiamy sobie i rzucamy, wiesz, na zasadzie klubu dyskusyjnego temat, dajmy na to, 9/11, zamach na World Trade Center. Zobaczmy sobie, jakie są tam teorie i spróbujmy je udowodnić albo spróbujmy je podważyć na podstawie dyskusji w grupie. Zróbmy sobie takie ćwiczenie, tak? I na tej podstawie nie dość, że jeżeli byś trafił na jakąś kompletnie bzdurną teorię, to dostajesz swego rodzaju pewien ładunek, na podstawie którego możesz sobie później poradzić, jeżeli te same błędy myślowe będą powtarzane. A z drugiej strony możemy też sobie powiedzieć o takim MK Ultra, gdzie mamy bardzo twarde dowody, gdzie mamy naprawdę mnóstwo konkretów, a bardzo często temat jest przedstawiany w sposób godny pożałowania i tylko wyśmiania najbardziej. Więc to też nas uczy, że nawet jeżeli ktoś gada bzdury na jakiś temat, to nie znaczy, że temat jest bzdurny.
0: Przypomina mi się Ferdek Kiepski, jak założył prywatną szkołę we własnym mieszkaniu. Porozsuwał tam tapczany, krzesła. No i czego on tam uczył na lekcjach? Przysłów na przykład. Żeby kózka nie skakała, to by co? takie mądrości miał w tej swojej szkole. No, też tam się czesne płaciło. No, może to jakiś pomysł na biznes, założyć prywatną szkołę. Nie? Jak byś się czuł w takiej roli biznesmena, pana biznesmena, który nagle wpadł. Kurde, szkoła potrzeby, to by dopiero zrobił po swojemu, bo to można taką prywatną szkołę zrobić po swojemu, nie? Jakieś czarne ściany, jakieś mangi, ja już to widzę. I szatan nim miota.
1: Znaczy, wiesz, akurat za słabym jestem menadżerem, żebym aż taką kociarnię był w stanie utrzymać w jakichś przyzwoitych ryzach. Natomiast na pewno chętnie bym, nie wiem, bym dołączył do zespołu, który projektuje plan nauczania, czy nawet mógłbym się zacisnąć zęby i zająć, nie wiem, nauczaniem tej informatyki albo nawet matematyki, jeżeli bym się dobrze spocił, chociaż nie jestem pewien, czy na ten moment nie jestem za cienki w uszach, ale myślę, że jakieś podyplomowe studia bardzo szybko by mi to rozwiązały. Ale mi się wydaje, że to by miało sens. No tylko oczywiście problem jest taki, że też musiałbym odpowiednio zarabiać, no bo wiesz, no bo moja wiedza za darmo, panie kolego, nie jest. I to, no i tak wie pan, no, żeby mi się chciała, panie kierowniku, no tutaj złotóweczka nie pomoże.
0: Dobra, dogadamy, a tymczasem Kurt jest z nami. Witaj, Kurcie.
4: Cześć, dobry wieczór.
1: Witamy nauczyciela do spraw japonistyki i chińskich bajek.
4: No, to mógłbym współprowadzić razem z Gumballem na przykład.
0: Zakładamy szkołę, słuchajcie.
1: Ej, ale kurde, to jest bardzo dobry pomysł, żeby to też były jakieś takie żeby czasami było jednak dwóch nauczycieli. Nie jakiś dyrektor, który sobie siedzi w ostatniej ławce, bo robi hospitację i sprawdza, czy nauczyciel nie pieprzy głupot, tylko na przykład, żeby fizyk z matematykiem się wzięli do kupy i na przykład zrobili dwie wspólne lekcje właśnie z tego, żeby pokazać, że te rzeczy ze sobą się łączą. Tak samo matematyk czy fizyk może przyjść na lekcję biologii czy chemii, bo tam też sporo matematyki i fizyki jest. I to by miało naprawdę super fajny sens.
0: Ja bym zrobił w mojej szkole takie walki nauczycieli w klatkach, że właśnie jak fizyk i matematyk mają jakąś sprawę do wyjaśnienia, to tam się trachają. Ja w ogóle zrobiłbym tak, że uczniowie mogą dręczyć nauczycieli. Takie zajęcia są, zdręczenia nauczyciela, zakładanie kosza na głowę, kopa mu w dupę, a on nic nie może zrobić. Nie, dobra, żartuję, tak bym nie zrobił, to głupi pomysł. Kurcie?
4: A wyobrażacie sobie, jakby wyglądała taka szkoła dla prawdziwych Polaków, która by była prowadzona przez na przykład Jabłonowskiego? Jakie by tam były przedmioty? Na przykład byłoby przedmiot śpiewany pieśni patriotycznych, on by tam uczył tych swoich wierszyków, albo pan magister Ludwiczek by prowadził lekcje z nadawania kanałów alternatywnych. Na YouTubie.
0: Jak rozpoznać Żyda, takie zajęcia.
4: Ja, tak, to z biologii, jak rozpoznać Żyda. Co by tam jeszcze było? No by była na przykład nauka walki bagnetem.
1: Jazda konno, 4 godziny tygodniowo.
4: Ażby ci 4 godziny tygodniowo, ażby ci po prostu krosze odpadło od tego konia.
1: No czemu nie, ale kurde, to wcale nie jest głupie. Jeszcze odnośnie tego, co Krawiec mówił, żeby zrobić właśnie zajęcie odnośnie prześladowania nauczycieli. Przypomina mi się kiedyś to się nazywało godzina wychowawcza bodajże. No i właśnie pani nauczycielka, to jeszcze była szkoła podstawowa, chciała nam przekazać taki poprawny model. To znaczy, jak już dorosłem, to zrozumiałem, o co chodzi, bo to chodziło mniej więcej o to, jak byście zareagowali, gdybyście mieli sami dziecko i to dziecko by przyniosło kiepską ocenę ze szkoły i polegał... Ten cel, nie wiem, ale przypuszczam, że ten cel miał, celem tej lekcji było to, żeby dzieciaki, które na przykład za przyniesienie tam jedynki dostają po prostu w pierdol pasem, żeby wiedziały, że to nie jest odpowiednie, zachowanie i żeby nie wiem, gdzieś tam zgłosić, czy w ogóle stawić jakikolwiek opór. No i pamiętam taką jedną scenę właśnie, gdzie wzięli takiego Leszka, który był rudy, który miał odgrywać właśnie ucznia, który przyniósł kiepską ocenę, czy tam zagrożenie z matematyki, no i drugi uczeń właśnie odgrywał rolę rodzica i tak sobie gadają przez te kilka minut, a ten chłopaczek, ten Marcin, który grał rolę rodzica, on był taki strasznie, strasznie porywczy i tak wiesz, no z takiego, wiecie, z takiego bardzo patologicznego domu i tak sobie gadają, no coś tam, nic się nie stało, nagle jak się młody uruchomił, a to by była chyba czwarta czy piąta klasa szkoły podstawówki, podniósł łapę i mówi, ty wiewióro jebanać, jak nauczycielka do niego to skoczyła. Go spróbowała podtrzymać, bo nikt nie wiedział, gdzie to dalej pójdzie. No ale no i to jest jedyne, co zapamiętałem z lekcji, która miała mnie czegoś nauczyć. Ty wiewióro jebana.
0: A co byście powiedzieli, jakby były takie szkoły, szkoła a la średniowiecze, szkoła fantazy, szkoła dla szachistów, Hogwarts.
4: No to szkołę fantazy już masz. No to się nazywa Katolicki Uniwersytet Lubelski.
0: Szkoła fantazy. Dziś o gigantach.
1: Ale moja koleżanka ze szkoły średniej poszła na KUL ze względu na to, że KUL ma coś takiego jak angelologię, naukę o aniołach. I ze względu na to, że ona była zadeklarowaną ateistką, może nie do końca, bardziej satanistką, to znaczy skończyła jako radna, więc w sumie na jedno wychodzi, jako radna z zawodu, więc chyba to jeszcze gorzej. Natomiast ze względu na to, że na tej angelologii była specjalizacja demonologii, to właśnie dlatego poszła na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
4: Ale jak to wyglądało? Czy ona co, musiała się zadeklarować i się przyznać, czy jest katoliczką, pokazać, nie wiem, dowód chrztu i bierzmowania, czy po prostu nikt na to nie zwracał uwagi?
1: Wiesz co, tego nie wiem, bo po maturze widzieliśmy się może raz na jakimś tam zjeździe czy czymś takim, tak? No to się dowiedziałem, że faktycznie skończyła ten KUL, już nawet nie pamiętałem wtedy o tej demonologii, nie? Tam sobie tak, wiesz, przy piwku pogadaliśmy, ale jakoś nie wyglądała na jakoś wielce, wielce zrozpaczoną. Taka, wiesz, taka bardzo, bardzo humanistyczna, zresztą dzięki niej miałem w rękach Laveya, Biblię Szatana w wydaniu papierowym bardzo pięknym.
4: Coś się zastanawiam, czy nie wiem, czy ona się tam na tych studiach przyznała którymś z wykładowców księży, że właśnie jest satanistką, ale podejrzewam, że pewnie nie.
1: A może słuchaj, tak to właśnie wyglądało, nie? Że coś tam się jej wymsknęło, że tutaj ten, albo jej ta Biblia szatana wyleciała z torby, nie? A ksiądz tak, wiesz, tak rozpiął trochę sutannę przy szyi oczywiście, nie? Schował krzyżyk, nie? I wyciąga pentagram. My tu wszyscy jesteśmy satanistami. Tylko nikomu nie mów.
0: Tylko nie mów nikomu, tak. To dobre hasło.
4: Kościelne. Ja tak zadzwoniłem, żeby tak troszkę może zmienić albo naprowadzić na troszkę inny temat niż edukacja, ponieważ w ostatnim tygodniu wiele się działo. No i była taka jedna historia, która, no myślę, że się spodoba tutaj osobom, które się interesują taką tematyką kryminalistyczną albo true crime. Zwłaszcza myślę, że może się tobie spodobać potrzeba. Nie wiem, czy słyszeliście o właśnie morderstwie trzech osób w Borowcach.
1: Tak, nawet dostałem alert RCB, że pan tam Janusz czy jakiś tam jakiś, ale z twarzy to, totalny Janusz, 52 lata, to też dobry wiek na Janusza, że grasuje. Chyba w sobotę dostałem tego SMS-a, natomiast to, co mnie kompletnie zmroziło, tak, to, skróćmy, to była historia, gdzie koleś zabił brata, jego żonę i jego jednego z synów, tak? Dobrze pamiętam, zastrzelił ich z broni palnej.
4: Tak jest. Drugi z synów przeżył i uciekł po prostu do rodziny i w międzyczasie ten sprawca po prostu opuścił dom. No i teraz pytanie po pierwsze, jaki był powód tego morderstwa? Po drugie, skąd on miał tą broń?
1: No broń jest stosunkowo łatwo dostać, co wiele razy powtarzałem. Podejrzewam, że miał pozwolenie na jakąś broń sportową, ewentualnie zauważę to szczerze, że chociaż to była broń krótka z tego co wiem, bo z tego co pamiętam oddał 7 strzałów do 3 osób, więc to już był taki overkill. Natomiast tak, myślę, że to była broń całkowicie legalna i trochę się boję, że się zaczną zaraz dziać jakieś dziwne chocki, klocki i ustawa o zmianie ustawy o dostępie do broni palnej przez cywilów zostanie zmodyfikowana tak, że gówno dostaniemy, a nie broń. Natomiast nie, myślę, że to była broń legalna.
0: Mówisz, nazywa się Janusz? I wygląda jak Janusz?
1: Znaczy się, on się nazywa jakoś inaczej, ale nazywa się Janusz. Natomiast takie trochę śmieszno-straszne jest to, że na Facebooku, bo bardzo szybko oczywiście znaleziono jego Facebooka i tam można sobie wpisać takie motto życiowe. I ten pan morderca wpisał sobie motto życiowe po trupach do celu.
0: O, zajebioska. Janusz. Znaczy, można by zrobić horror film, taki Dom Złych trochę w takim klimacie był, nie? Właśnie, no, jakiś chłop z siekierą i Janusz, grasuje Janusz, nie wychodź z domu. W końcu może by się udało stworzyć jakiegoś takiego bohatera jak polski Freddy Krueger, no, żebyśmy też mieli takie ikony horroru właśnie Janusz.
4: No ten pan się nie nazywał Janusz, jego imię i nazwisko zostały upublicznione tak samo jak jego wizerunek, nie wiem czy tutaj można podawać jego imię i nazwisko.
1: A można, jak najbardziej, on jeszcze nie został złapany, także spokojnie możemy...
4: No pan się nazywa Jacek Jaworek, 52-letni, na Onecie można znaleźć sobie jego zdjęcie, jest faktycznie poszukiwany, póki co oczywiście jako podejrzany, ponieważ no, nie ma dowodów, że to był on, no ale jak się ukrywa, no to najprawdopodobniej on, no, bo jeżeli, no, jakby był niewinny, to by się nie ukrywał i nie uciekał.
1: No też nie do końca, ale akurat w tym przypadku tak. Natomiast podejrzany jest, no bo nie postawiono mu zarzutów, tak? No bo ciężko duchowi postawić zarzuty. Tutaj trochę we mnie Jackowski wstępuje, by koleś sobie strzelił w łeb gdzieś w lesie niedaleko i za parę tygodni znajdą jego ciało.
4: Ja widzę. O kurwa.
0: Ja pierdolę.
4: Wojna. Idzie wojna.
1: Wbrew pozorom mamy całkiem niezłą technologię do tego, żeby sobie na przykład z kamerą termowizyjną polatać nad lasem i sprawdzić, gdzie ktoś jest. Mamy systemy kamer na autostradach, na drogach ekspresowych, więc jeżeli koleś, bo tam była taka hipoteza, że on sobie uciekł do Niemiec na przykład, tak, a to musiałby albo ukraść samochód, więc ktoś by zgłosił skradziony samochód, albo ktoś by samochodu nie miał z jego najbliższych znajomych i wtedy też policja by się zainteresowała, więc to by było dość łatwe do znalezienia. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy zamordowałeś z zimną krwią 3 osoby, w tym jedno dziecko, no to sorry, no ale to jest, wiesz, to jest 20, od 25 lat do dożywocia, nie? Więc obawiam się, że, no to znaczy obawiam się, no wydaje mi się w zasadzie w 100% pewne, że poszedł do, czy tam, nie wiem, próbował choć trochę uciekać, strzelił się w łeb i nie znaleźli go jeszcze tylko i wyłącznie dlatego, że jego ciało już jest po prostu zimne.
4: Tutaj media podają, że on na co dzień mieszkał za granicą, tylko że przyjechał do Polski ze względu na pandemię, tak więc prawdopodobnie za granicą albo stracił pracę, albo być może, no nie wiem, zdecydował się, że tą pandemię będzie lepiej przeczekać w kraju swoim ojczystym niż poza jego granicami. Jeszcze tutaj piszą, że prawdopodobnie miał jakieś problemy finansowe. Więc zakładam, być może to było tak, że on może mieszkał u tego swojego brata i jego rodziny i być może, nie wiem, coś nagle brat mu powiedział jakieś przykre słowo typu, że weź się za siebie, wyprowadź się i on wtedy stracił cierpliwość. Może tak to było.
1: Sobie wyobrażam tę scenę. Człowieku, kurde, znalazłbyś sobie jakąś dziewczynę, wynajął sobie jakiś pokój, wziąłbyś sobie do roboty, ale ja mam dopiero 52 lata.
4: Ja nikomu nie wadzę.
0: A ja cały czas przed oczami Janusza mam. Janusz, gdzie ukryłeś te zwłoki? Znów nie pamiętasz, tak? To kurwa, gdzie ukryłem, to ukryłem, kurwa, za wszystko. Pamiętałbym wszystkie, co ich pozabijałem, gdzie ukryłem, kurwa. Weź mi kobito, daj spokój, kurwa. Właśnie od tego ukrywania się nawet coś schabowego nie zje. Nic, kurwa, nic. Kurwa. No. Janusz. Taki no, właśnie pewnie polski hitman. To taki trochę przepis właśnie. Taki polski hitman, no musi mieć berecik z antenką, koszulę siateczkową, jakąś siekierę gdzieś trzymać. Już.
1: No ale to wiesz, ale dobrze się potrafi wmieszać w tłum w Polsce, tak? Bo z twarzy podobny absolutnie do nikogo, jeżeli miał jeszcze do tego taki właśnie taki januszowy typowo styl, no to też dziwnie. No skoro 7 strzałów zostało oddanych, no to był raczej jakiś po prostu klasyczny pistolet, więc jeszcze trochę tych kul w magazynku mu zostało. Nie wiadomo, co tam jeszcze miał, bo tego, z tego co wiem, nie wiemy, a

0: Bez litości jest na razie na wakacjach, no ale póki co mamy Cthulhu Dark. Gdzie może go jakoś ten w fabułę wplotę? To jest całkiem niegłupie, wiesz?
1: No dobra, to tyle. No to dziękuję serdecznie za zadanie mi możliwość tutaj porozmawiania. Pozdrawiam Bogdana Fikołka i wszystkich mieszkańców Nocnika Zdroju.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się. Trzymaj się, Kurt. No właśnie, Krawiec, tutaj to, co mnie bardzo zaskoczyło, że pod odcinkiem RPG-a, pod odcinkiem Nocnika Zdroju są tylko i wyłącznie pozytywne komentarze. Jest tu oczywiście mnóstwo łapek w dół. Sam dałem jedną, no bo beznadziejny prowadzący, a uczestnicy jeszcze gorsi. Ale kurczę, to chyba znalazłem jakąś, może nie powiem, że żyłę złota, ale coś, co smakuje ludziom. I strasznie się z tego cieszę, bo jeszcze trochę nocnik w Nocniku Zdroju poprzebywamy. Myślę, że no tak przez okres wakacji to spokojnie.
2: No, a ja czekam na jakieś wasze propozycje innych mediów, gdzie można sobie posłuchać, jak ludzie grają w RPG, gdzie są imprezy po świt i różne inne fajne rzeczy. To ja tylko jedno takie radio znam.
0: Jak kogoś takiego znajdziecie, to ich pozwiemy za prawa autorskie, tak jak Krawiec pozwał Najmana. Przepraszam.
2: Miałeś nie mówić, jeszcze trwają, ja jeszcze nie wiem, czy dostanę te 2 miliony odszkodowania za straty moralne. Się ludzie ze mnie śmiali, mówili, że to ja ukradłem. Mówili, o, okradł Najmana, logo mu ukradł. Ja mówiłem, nie, to on, aha, akurat. Widać, że kręcisz. Gdzie ktoś taki jak Najman by tobie ukradł logo? Się śmiali ze mnie. No, także różne tematy. Edukacja. Możecie jeszcze coś nam innego podrzucić, zadzwonić na Skype'a, Nocne Radio i rzucić jakiś temat.
0: A ja tymczasem jeszcze z jednym tematem, który obserwuję już od pewnego czasu i przez pewną chwilę myślałem, żeby zrobić o tym osobną audycję, ale to nie jest aż tak bogaty temat, przynajmniej nie jest tematem aż tak bogatym w treść, żeby, przepraszam, wyciągać go do osobnej audycji. Mianowicie od kilku tygodni mamy jedną wielką aferę. Dlaczego? Dlatego, że na konto pana Dworczyka włamano się na konto mailowe. Tylko to nie było jego konto mailowe w domenie sejm.gov.pl, tylko to było jego konto mdworczyk@wp.pl. Ja nie wiem. Tutaj wielu z nas pracuje w różnych miejscach lub też ma własne biznesy. Jeżeli ktoś używa swojego prywatnego, jeżeli ktoś się zajmuje czymś związanym z bezpieczeństwem państwa i jednocześnie używa do tego jakiejś prywatnej skrzynki, dajcie proszę znać, wciśnijcie jeden w komentarzach albo nie wiem, dajcie łapkę w górę albo prześlijcie 1000 złotych na Tipli. I o ile pojawił się pewien kanał na Telegramie, kanał nazywa się Poufna Rozmowa, więc każdy sobie może tam wejść i zobaczyć i poznać sekrety naszego państwa, to też jako osoba związana z IT patrzę na to trochę w inny sposób, bo to, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, komu do głowy przyszło, żeby sobie przeforwardować prawie całą swoją pocztę na prywatny e-mail. Na podstawie informacji, które tam są wrzucone, okazuje się, że praktycznie żaden z ministrów i żaden z posłów zaangażowanych, którzy się pojawiają w tym całym wycieku, żaden z nich nie korzysta z tej skrzynki, która jest sejmowa. Dlaczego? W pewnym momencie kanał Poufna Rozmowa odpowiedział nam na to bardzo trudne pytanie. Dlatego, że jest to jeden wielki, że to jest jedno wielkie siedlisko spamu. Dlaczego? No bo te adresy mailowe są podane na stronie sejm.gov.pl i boty bardzo szybko je wychwytują. Co było też bardzo zabawne, bo pamiętam, to było jakieś 2 tygodnie temu, kiedy to w środę pokazała się informacja, pokazał się zrzut ekranu z poczty jednego z posłów w domenie sejm.gov.pl. Po 2 dniach ABW stwierdziła, no nasi agenci ustalili, że również doszło do włamania do skrzynek sejmowych i są dostane tym włamaniem jest dotknięta około 100 posłów. 100 posłów. Czaisz. Jak 1/5 ponad posłów ma hasło w stylu 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo pewnie też nikt nie pomyślał o tym, żeby wymusić te hasła, wymusić zmianę hasła. Co ciekawe, system poczty, w ogóle system logowania sejmowego jest wyposażony w mechanizm single sign-on, czyli mechanizm, który na przykład znamy z usług

0: Facebooka, że jeżeli zalogujemy się do naszego Gmaila, to jednocześnie jesteśmy zalogowani do YouTube. Co zostało rozbudowane w ostatnim roku w systemie sejmowym, wobec czego jeżeli ktoś miał dostęp do, poczty jakiegoś posła, to miał również dostęp do systemu głosowań i mógł głosować za niego, co by też może trochę tłumaczyło parę dziwnych historii, że ktoś tutaj zagłosował nie tak, jak powinien, ale jeszcze nie mam na tyle dowodów, żeby w 100% to potwierdzić, natomiast mam wystarczająco dowodów, żeby stwierdzić, że to na pewno było możliwe. No ale pierwsze i najważniejsze pytanie, już pomijam całkowicie treść, bo treść w tym momencie, treść materiałów, które są upubliczniane i które cały czas się pokazują, nie jest dla mnie aż tak bardzo istotna. Ja pytam dlaczego? Jak to się stało? Jak to się stało, że coś, co powinno być na skrzynce służbowej, znalazło się na skrzynce prywatnej. No i widzimy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, pan Dworczyk samodzielnie otrzymując maila na swojego oficjalnego maila michaldworczyk@kprm.gov.pl przekazywał sobie tę wiadomość na swoje konto na WP, a oprócz tego było wręcz powszechnym zwyczajem to, że ci ludzie nie używali swoich oficjalnych skrzynek, tylko na przykład wysyłali maile ze skrzynki morawiecki@gmail.com, ewentualnie w kopii zawsze dodawali właśnie te wszystkie prywatne maile. I tutaj nawet to jest jeszcze pół biedy, w dalszym ciągu jesteśmy na pół biedy. Istnieją publicznie dostępne strony, które mogą nam powiedzieć, czy nasz mail kiedyś wyciekł, bo maile wyciekają. Gdzieś się zarejestrujemy na jakiejś stronie, ktoś nie zadbał o zabezpieczenia i się robi wyciek. Takie wycieki miał Last.fm, takie wycieki miał LinkedIn, takie wycieki miały bardzo różne serwisy. I się okazuje, że takie konto, morawiecki@gmail.com, konto osoby chyba najbardziej wpływowej, jeżeli chodzi o polską politykę, do której idą wszystkie, absolutnie wszystkie niesamowicie ważne informacje. Konto premiera rządu znajduje się na tej stronie, jego hasło wyciekło przynajmniej raz. I on dalej korzysta z tego konta. Nie wiem, być może zmienił hasło, wątpię w to, ale jeżeli mówimy o skali 100 złamanych posłów, no to coś tutaj jest nie tak, więc może tutaj sobie trochę poszuram. Wydaje mi się, że jak to cały czas podkreślam, że nie musimy się bać o kogoś z okolic Izraela. Wystarczy nam to, że mamy bardzo blisko Rosję, no i poza tym mamy Polaków. Wydaje mi się, że jeżeli udało się komuś przejąć 100 kont sejmowych, a to łatwo zobaczyć, kto się skąd loguje, jeżeli przejęto konta osób, które zasiadają w rządzie, to jest taki cyfrowy czwarty rozbiór Polski. I wszystkie nasze tajemnice, nasze systemy obronne, nasze plany ćwiczeń wojska, czy ruszania tego wojska na lewo i prawo, nasze plany handlowe, budowy dróg, mostów, tuneli, przekopu Mierzei Wiślanej, plany na parę lat do przodu są w rękach nieznanych nam osób, przypuszczalnie rosyjskich służb, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale one leżą praktycznie na wierzchu, one są publikowane od wielu tygodni bez żadnego zająknięcia, bez żadnego mruknięcia, bez jakiejkolwiek widocznej reakcji służb specjalnych z jakiejkolwiek strony, więc ten cyfrowy czwarty rozbiór Polski już się w zasadzie skończył, tylko pojawia się tutaj takie jedno zasadnicze, bardzo ważne pytanie, bo jeżeli masz dostęp do czyjegoś konta mailowego i możesz czytać jego wiadomości, to możesz je również wysyłać. I możesz w ten sposób ze skrzynki mdworczyk@wp.pl sugerować albo podejmować pewne decyzje i wypychać je dalej. Sam charakter tych maili jest, można powiedzieć, no wręcz śmieszny. Widać, że pisany gdzieś tam na telefonie, na kolanie, bez oficjalnego podpisu, bez oficjalnych nagłówków. Wszystko jest tak po prostu na odpierdol się zrobione, że powiem szczerze, nie mam aż takiego dużego doświadczenia zawodowego, żeby wiedzieć, jak wygląda to w jakiejś, nie wiem, mega ogromnej korporacji. Natomiast w mojej pierwszej, kiedy moja pierwsza praca w IT, którą podjąłem w 2009 roku, gdzie było nas jakieś 10 osób w całej firmie, wtedy mieliśmy wyższe standardy i lepsze zabezpieczenie niż to, co widzę po skrzynce pana Michała Dworczyka. I mnie to naprawdę przeraża. Jak nie ufałem rządowi już od dawna, chyba nigdy nie ufałem rządowi, jakiemukolwiek, to powiem szczerze, że no, ja nawet jak tak sięgam pamięcią, to chyba na studiach bardziej dbałem o swoją skrzynkę niż oni. Osoby, które są decyzyjne, od których decyzji zależy przyszłość naszego kraju, od decyzji, których zależy, jak będą wyglądały, nie wiem, systemy namierzania w czołgach, które zamawiamy, co również zostało upublicznione. Jesteśmy w tak czarnej dupie, że sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo głęboka ona jest. I przeraża mnie to.
1: Informacja może być czasami bardzo dużo warta o tym, że gdzieś tam będą budować właśnie drogę albo w coś inwestować, bo ktoś sobie zmieni status działki na inny, kupi gdzieś tam tanio, sprzeda. Do różnych takich spekulacji bardzo wielu może teraz dochodzić. Kto wie w ogóle, ile rzeczy wcześniej nie wyciekło, no bo my się tam dowiadujemy, że teraz jest afera, ale w przeszłości mogło bardzo dużo rzeczy wycieknąć, bardzo ważnych, nie? I nawet byśmy się zdziwili, no bo ktoś tam puścił parę z gęby za bardzo, wysyłając maila. No i co? I przesyłali sobie maile ze skrzynki na skrzynkę. Może w ogóle niektórzy mieli na całe konto ustawionego forwarda, że wszystko, co im przychodziło tam na sejmową, to forwardowało się na bzdichu 92wp.pl i już. No ale to takie najbardziej niebezpieczne rzeczy, o których tu powiedziałeś, to wpływ na system do głosowania, że można go jakoś spróbować zhakować, nie? Gdzieś tam przez aplikację posła, bo telefony też pewnie mają zainfekowane często czymś. No i połączmy, kurczę, to ile tu obce służby mogą mieć haków na najważniejsze osoby w państwie polskim i korumpować ich potem przez to. Dodajmy do tego systemy inne, Pegasusa i inne tego typu, znaczy nie wiem, czy inne tego typu. No przez samego Pegasusa mogło gdzieś tam pójść do centrali w Izraelu też dużo ciekawych informacji. Tak potem każdy dla nas haka będzie miał. No straszne, bo poseł jest jełopem i nie wie, że się nie używa skrzynki bzdichu, kurde, małpa, tlen. Jak potrzeba by się wziął zaprojektowanie takiego systemu, to wszystko by tam było na miejscu, założy się, byłoby jakieś generyczne hasło obowiązkowe, jakieś tam QV, wiecie, 521JH. No i jakieś inne takie rzeczy i filtrowałoby dobrze pewnie spam. Przecież Gmail doskonale to robi, bardzo dobre ma te filtry. Zobaczcie kiedyś, ile tam wpada do skrzynki spam.
0: No tak, ale to jest tak błędne na tak wielu poziomach, że to się naprawdę kupy nie trzyma. Bo przykładowo, standardem wewnętrznej komunikacji jest to, obecnie, przynajmniej tam, gdzie jestem, tam, gdzie pracuję, jest to, że nasze wszystkie wiadomości są szyfrowane, czyli nie tylko musisz się zlogować do swojej poczty, masz też swój klucz PGP, który musisz użyć każdorazowo, kiedy chcesz odczytać wiadomość. Oczywiście masz służbowy komputer, masz służbowy telefon, gdzie możesz mieć to hasło zapisane, no kto ma, ten ma, ale to nie jest aż tak złe, natomiast wiesz, nawet w sytuacji, jeżeli ktoś gdzieś podsłucha twoją wiadomość, no to musi znać jeszcze jedno hasło. Twoje hasło do poczty nie wystarczy, no chociaż podejrzewam, że jeżeli bym tym ścierwom poselskim coś takiego zrobił, no to mieliby takie same hasło wszędzie i to też by brzmiało 1, 2, 3, 4, 5, 6. No naprawdę, Ja rwę włosy z głowy, że to jest możliwe w 2021 roku w państwie, które aspiruje do bycia cywilizowanym. To mnie, nie wiem, zadziwia jako, może też z jednej strony jako programistę, ale też no jako człowieka, który tej technologii trochę zwyczajnie liznął i który zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ci się wpieprzy na skrzynkę i masz, nie wiem, pozakładane konta na różnych serwisach, dajmy na to, no to nawet jeżeli nie używasz tego samego hasła, to jest zawsze taka opcja, jak przypomnij hasło. I wtedy dostajesz co? Dostajesz link do wygenerowania nowego hasła, dostajesz na swój e-mail. Więc jeżeli został zainfekowany twój e-mail, to już jesteś w dupie. A osobny problem to jest to, że minęło kilka tygodni, zanim Dworczyk podjął jakąkolwiek rozmowę na ten temat, dzisiaj dosłownie była pierwsza sytuacja, gdzie Dworczyk powiedział: no tak, w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym wycieku, to złożyłem na ręce premiera decyzję, że oddaję się pod jego pejczyk i jeżeli będzie chciał mnie zdymisjonować, to ja się podam do dymisji, ale pan premier stwierdził, że gdybym to zrobił, to bym trochę się wpisał w żądania tych, którzy się włamali, więc tego nie zrobimy. A to nie jest problem tylko z Dworczykiem. To i Morawiecki, i Niedzielski, i Szumowski, i mnóstwo innych osób związanych z rządem, zarówno posłów, jak i osób, które pracują w różnych ministerstwach, popełniły ten sam błąd i komunikowały się przy użyciu, wiesz, no, Gmaila, przy użyciu O2, przy użyciu WP.pl. Ja naprawdę czekam, aż pewnego dnia się pojawi, nie wiem, tam morawer@buziaczek.pl.
1: Widzisz pan, po prostu wstyd, no wstyd. Tylko pytanie, jak to się powinno dobrze wszystko zorganizować, żeby działało? No musiałby... Ja słyszałem taką opinię, że posłowie nie chcą korzystać z tych sejmowych skrzynek, bo to są takie, no właśnie, skrzynki, do których dostęp mogą mieć służby, różne osoby, że już bardziej ufają w jakąś skrzynkę, co sobie założą na interni czy gdzieś.
0: No ale to by znaczyło, że są po prostu głupi, tak? No nie, sorry.
1: Nie wiem, ale może faktycznie jest dużo lepszy dostęp do takich skrzynek. One są gdzieś cały czas na podglądzie kogoś ze służb i nie mogłoby tak być?
0: Wiesz co, no jeżeli ten serwer pocztowy KPRM-u albo Sejmu byłby w Polsce, no to przynajmniej możesz patrzeć, kto się loguje. Możesz wykorzystać dwuskładnikową autoryzację, tak, że za każdym razem, jeżeli chcesz się zalogować, to musisz podać numer, taki numer, który się zmienia co 2 minuty. I nosisz to na breloczku przy kluczach i cały czas podajesz ten numer. To jest proste. Takie technologie, takie rozwiązania mamy. One są stosowane nie tylko w irańskich fabrykach do wzbogacania uranu.
1: Okej, ale to wszystko wiemy, potrzeba, sorry, no ale to wszystko, no wiemy, jak można to zrobić, żeby dobrze działało, tylko pytanie, czy gdzieś tam z tyłu zawsze nie będzie backdoor specjalny do tych sejmowych skrzynek.
0: No i właśnie tutaj wchodzi PGP, czyli Pretty Good Privacy, które instalujemy sobie jako wtyczkę do naszego programu pocztowego i mamy takie szyfrowanie od początku do końca, czyli mamy klucz publiczny, czyli coś, czym można zaszyfrować naszą wiadomość, a żeby ją odszyfrować, to wtedy muszę użyć swojego własnego klucza prywatnego. Tylko ja znam hasło do mojego klucza prywatnego, tylko ja mogę rozkodować tę wiadomość. I nawet jeżeli zostanę podsłuchany, jestem kryty. Nikt nie jest w stanie przeczytać tego, co zostało wysłane do mnie. Jestem w 100% kryty, nie robię żadnego problemu, nie robię żadnej afery. Wiadomo, systemy są wadliwe. No tak samo jak wiesz, jak z systemami, nie wiem, bezpieczeństwa w samochodzie. No jeżeli masz poduszkę powietrzną, masz pasy bezpieczeństwa, masz hamulce, każdy z tych elementów w pewien sposób zmniejsza twoje ryzyko, żeby zostać poszkodowanym w wypadku. No i tyle, no, żeby mieć te systemy, które istnieją, kurde, od 1993 roku i które działają. Na poziomie biznesowym, na poziomie korporacji, firm, żeby zwalczyć szpiegostwo przemysłowe. No a tutaj Polska, całkiem duży kraj, członek Unii Europejskiej, członek NATO, członek OECD, na poziomie no, najwyższym, na poziomie praktycznie decyzyjnym stwierdza premier, chujowe tutaj macie ten, to ja wolę zaufać Gmailowi. Czy tam WP. No sorry, nie.
1: Nie, no to zgoda. No. Też uważam, że powinien być jakiś dobry system do tego wszystkiego. Przygotowany. Tylko wiesz, jak to u nas jest z informatyzacją. Nigdy to jakoś nie wychodzi. Zawsze, czy to Procom, czy jakieś programy typu Skarbnik, Płacznik, ten Płatnik, przepraszam, jakiś Skarbnik.
0: Płatnik, tak.
1: Płacznik.
0: Ale wiesz co, nie do końca, bo jeżeli chcesz sobie, nie wiem, wejść przez ePUAP, tak, czy przez swój profil zaufany, to musisz mieć albo prowajdera tożsamości, tak, albo ten swój podpis kwalifikowany, albo w ogóle czytnik kart i swoją kartę, którą tam sobie wsadzasz i tak dalej, nie? I że wiesz, że nie możesz, nie wiem, dopisać się do spisu wyborców online, przy użyciu, jeżeli nie przejdziesz tego całego skomplikowanego procederu, tak? A tutaj Morawer sobie będzie wysyłał ze skrzynki morawer@gmail.com. To jest przykre, to jest naprawdę, ja ciągle chyba nie dowierzam.
1: Spotkałem się ostatnio z czymś takim jak słowiańska joga, to znaczy takie, no, słowiańska gimnastyka. No, różne takie ćwiczenia, bardzo to jogę przypomina. No, straszna moda się robi na słowiańszczyznę, jak już tego typu rzeczy są na popularnych stronach, takie tematy, no to Widać, że jest moda na słowiańszczyznę. Czy ty uprawiałbyś gimnastykę słowiańską? Jaka to w ogóle jest? Nie wiem, w pełni księżyca nad jeziorem się wyginasz. No, taka, jak joga to wyglądało trochę. No to...
0: Ja tam do wyginania to raczej mi daleko, tak powiem szczerze.
1: Wyginam także... ciało śmiało.
0: A to nie wiem, ja to bardziej jestem szkoła Buddy. Mogę się po brzuszku pogłaskać, co najwyżej. No nie jeden taką, kurde, no każdemu jego portą. Nie wiem, ale słowiańska joga to, nie wiem, to tak jak joga, tak. Joga w ogóle jako starożytne coś, a joga, którą dzisiaj znamy, powstała w latach 60., tak. Także jestem ciekaw. Nie wiem, nigdy nie widziałem żadnej książki czy jakiegoś drzeworytu, na którym by zapisano pozycję tej słowiańskiej jogi.
1: Można się zainteresować różnymi systemami też gimnastyki, nie tylko walki, ale na przykład słyszałem o takim sposobie ćwiczenia mięśni, że robisz to za pomocą różnych, przeróżnych ćwiczeń, ale bez żadnych urządzeń, nie? Po prostu chyba tylko do podciągania coś trzeba było sobie zorganizować. I to w sumie nie jest takie proste w mieszkaniu. Trzeba tylko jakąś rurę kupić i dokręcić, nie? We framugę.
0: Kołek rozporowy albo właśnie coś. No nie wiem, ale żeby tutaj, nie wiem, jakąś ideologię, no joga słowiańska, no to tak trochę nawet kulturowo się nie dodaje.
1: Nie musi w tym być żadnej ideologii, po prostu może to być nazwa pewnego systemu ćwiczeń, który był uprawiany przez naszych przodków. Tylko ja podchodzę do tego trochę tak nieufnie, bo właściwie niewiele zostało informacji po tych naszych przodkach. I obawiam się, że biorąc pod uwagę, jak niewiele wiemy, jak to wszystko w proch się obróciło, to ilość tych trendów, tu słowiańskie jedzenie, gimnastyka, no tak wiecie, jak to działa, ludzie se nazywają, bo widzą, że popularne. Też sobie musimy zrobić słowiańskie nocne radio i zaraz będzie większa oglądalność.
0: Tak, zrobimy sobie słowiańską restaurację, a w niej będziemy podawali słowiańskie tacos, słowiańskie krewetki i słowiański ramen.
1: Pizza, Mieszko.
0: Słowiańska kamasutra, to by było dobre.
1: Pan zamawiał pizzę trygław, tak? Proszę bardzo, tutaj tylko pan uważa, bardzo ostra.
0: Tak, i dostajesz tam, wiesz, ogórek kiszony, cebula i jakieś papryczki jalapeno, bo czemu nie? Ja rozumiem bycie dumnym z naszej historii, ale żeby tutaj coś tam, nie wiem, coś tam... A czekaj, ja sobie wyszukam tę słowiańską jogę. Słowiańska joga.
1: E. Marcin pisze, słowiańska joga, husarska nauka jazdy na koniu, lechicka piłka nożna. No, lechicka piłka nożna, to brzmi śmiesznie, no, ale... Dawni ludzie no, mieli jakąś taką czasami pra piłkę. Gdzie piłkę wynaleziono? W Wielkiej Brytanii chyba piłkę nożną, tak? Czy gdzie?
0: No, wiesz co, nie wiem, ale stawiałbym raczej na jakąś Afrykę. Ale tak tylko sobie z głowy strzelam.
1: Słowianie też mogli jakiś tam barani pęcherz obwiązany sznurkiem kopać gdzieś, nie?
0: Jestem. Baba yoga, gimnastyka słowiańska i coaching ciała. I tutaj wszędzie, co tutaj kliknę, to jestem przeczytaj fragment albo kup książkę. Mhm, już to widzę. Albo zapisz się na ćwiczenia. Ejku, no rozciągają się, no rozciągają. No ile w tym jest słowiańskiego? Co no tam cię ten światowid jakoś ten...
1: Stary, okay, nie wiem, czy w ogóle coś tam słowiańskiego tak naprawdę. Może po prostu biorą już różne hinduskie rzeczy, właśnie przerabiają jogę, to słowiańskie, bo tak strasznie by chcieli ludzie, żeby ta słowiańszczyzna była taka piękna. No, ale to się wszystko jakoś kotuje i miesza, no już gadają o czakramach, nie? I wszystko to takie hinduskie coraz bardziej się robi. Ale słyszałem, że gdzieś tam to się mieszaliśmy z tymi, z hindusami też jakoś, że tam jest jakieś pochodzenie nasze.
0: Wiesz co, tutaj mi pokazało, jak sobie wyszukujesz coś w Google, to tam na końcu pierwszej strony są podobne wyszukiwania i między innymi trafiłem na joga słowiańska kalkulator. Kurde, to pierwszy jestem, żeby sobie kliknąć, nie? I co? Szanowny użytkowniku przeglądarki Chrome, szkoda, że nie korzystam z Chroma, jesteś szczęśliwym dzisiejszym odwiedzającym 12 lipca. prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety w ramach podziękowania od nas, otrzymasz szansę na wygranie 500 zł Biedronka Bony.
1: No, co tam, jakiś cennik, kalkulator? Tak, jeden wdech, 5 zł. Dwa wdechy.
0: Tu by się w ogóle otworzyło jakieś Bitcoin Time. To jest.
1: Jakiś syf, syf jakiś, wyłącz. Już się zarazisz jeszcze czymś.
0: A w ogóle ten, w ogóle prawie mi się, nie udało mi się uruchomić tego egzeka, którego Etam wysyłał w audycji gambolowej, który miał być podkładem do Supernowej bodajże. Natomiast ustaliłem już, że to jest po prostu player flasha. Jak wyciągnę z niego SWF-a, to się pewnie tam okaże, że jest to osadzona MP3-ka. Jak ćwiczą czarownice od tańca na łące do słowiańskiej jogi. O, proszę. Polityka, Jezus Maria, internet XXI wieku.
1: Było też pytanie wcześniej, dlaczego syrenka jest na planszy. Ja nie wiem w sumie. Ciężko jest dobrać planszę, żeby nawiązywała do tematu, jak tak na przykład nie wiemy za bardzo jeszcze, o czym będzie, jaki będzie główny temat, nie? Rozmowy, a jakie tematy staną się tematami pobocznymi.
0: Więc... No ale spontan zawsze na propsie i wyszło jak zwykle doskonale.
1: No, skoro tak mówisz.
0: Czy tam, kurde, wiesz co, jakieś ten mięśnie macicy, ale to chyba mam bardzo niewytrenowane.
1: No to wiodze też się mięsień odbytu tam rozwiera. Jest jakaś taka autentycznie technika wypuszczania gazów. Że się odpowiednio wyginasz i wypuszczasz z siebie cały nadmiar gazów. To świetne ćwiczenie, to, ale to nie wiem, to w duecie z kimś, tak cała sala takich, to, takich osób i to ćwiczenie robimy, to nie wiem, czy bym chciał.
0: Tutaj jest w ogóle 27 symboli gimnastyki słowiańskiej. Jest, proszę ja ciebie, słońce, ziemia, życie, jakieś... Czekaj, bo tutaj bardzo niska jakość obrazka jest.
1: Ale to strasznie fajne są. W ogóle fajne są te symbole słowiańskie, takie ciepłe. Takie słoneczne.
0: Ochrona w związkach, przedłużenie rodu, więź z ludzkością, równowaga duchowa, ród, rodzina, zdecydowanie oczyszczenie, jedność, uzdrowienie. Dolny świat, dziewiąty krąg. Czy to jest jaki ten...
1: Dziewiąty?
0: Brzeg dolny? Ten dolny świat? O Boże. Chyba trafiłem na to ćwiczenia z pierdzenia, ale to jest cyrylicą napisane, to tylko nie znam cyrylicy.
1: Ale to śmiesznie wygląda, może śmiesznie się kojarzy, ale może to są dobre ćwiczenia.
0: Znaczy wiesz, no jak z każdymi ćwiczeniami, jeżeli ruszysz dupy, to na pewno wyjdziesz na tym lepiej niż dupy nie będziesz ruszał. I czy to będzie gimnastyka słowiańska, czy to będzie joga wedyjska, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie cardio, no to przynajmniej ruszysz dupę, tak?
1: Może ktoś ma... jakiś problem zdrowotny i te gazy, wiesz, nie może ich wypuścić. Tu masz technikę wypuszczania gazów. No i może komuś to, dla kogoś to jest ważne.
0: I tutaj taki wąski totem światowida mógłby się przydać.
1: No, stawiałbym na to, że będą bardzo różne odmiany tego rodzimowierstwa, słowiańszczyzny. I innych turbolechitów. Bardzo różne to będą organizacje, różne zgrupowania, grupy odtwórcze, czy... Nie wiem, ciekawe, czy tacy ludzie... Bo są takie spotkania, nie? Śpiewają sobie gdzieś tam nad jeziorem, mają charakterystyczne stroje z epoki. Czy to są ludzie, którzy się tak umawiają, że spędzimy sobie fajnie czas, zrobimy imprezę, ale imprezę w stylu takim słowiańskim. No... Oczywiście, że tak, że no, tak to po prostu działa, nie? Nie wiem, byliście kiedyś na takiej imprezie właśnie, gdzie gar, bigos, tańce, ogień? No ja byłem, fajnie, całkiem fajnie i to jeszcze w górach, nie? Dookoła góry, las, bardzo przyjemnie.
0: Ja tak sobie tutaj próbuję na szybko wyszukać, kiedy to się wszystko zaczęło i z tego co widzę, utworzenie strony 29 stycznia 2016, instruktorki słowiańskiej gimnastyki. Czyli słowiańska gimnastyka stawiałbym powstała gdzieś w okolicach roku 2013, 2014 góra.
1: Późno.
0: A to zdjęcie kojarzę ze stoka.
1: Ja bym liczył tu na jakąś taką gimnastykę, która powstała jeszcze za czasów, kiedy my Słowianie byliśmy Atlantami, tymi, że się na nich gdzieś mówi Atlanci. Na Atlantydzie, no wtedy byliśmy. Wtedy gimnastykę uprawiano.
0: Lajtowski pisze, oho, szykuje się cyklista, słowiańska audycja w nocnym radiu. Już to widzę.
1: Słowiańskie to są te, gdzie za kołnierz nie wylewamy. To Gumball miał ostatnio bardzo słowiańską audycję. Chociaż Słowianie, nie wiem, czy tak przepadali za alkoholem, pili raczej lżejsze trunki. Miody, miodziki pyszne na przykład.
0: Wiesz, no dawka czyni trucizną, więc tutaj nie jestem pewien, czy aż tak musimy patrzeć nisko o tych Słowianach, bo może chodzili cały czas ubzdręgoleni i się wszyscy wokół ich bali. No, mimo wszystko, no możemy nie lubić Kościoła za to, że w zasadzie wymazał historię tego, co się działo na naszych terenach przed chrzestem Mieszka I. No, ale mimo wszystko historie piszą zwycięzcy, wobec czego możemy mieć 100% pewność, że Słowianie zostali po prostu podbici, zdominowani i dali sobie w pewien sposób swoją historię wymazać. I żadne wymyślanie różnych cudów na kiju, żadne wymyślanie wielkiej legendy Lechii nie zmieni faktu tego, że nawet jeżeli to by była prawda, mimo że wiemy, że tak nie było, to jednak to są przegrani. To są, kurde, frajerzy, którzy dali się najechać i którzy dali zniszczyć sobie całą historię.
1: No kto wie, jakby się potoczyła nasza historia. To był taki czas, że bardzo się opłacało. Niektórym, w oczach niektórych to była taka nasza szansa, nie? Przejść na chrześcijaństwo. Jedyna alternatywa, nie? I to w ogóle okno na świat i wszystko będzie od tej pory możliwe, nie? Ale kto wie, jakby się potoczyła historia, jakbyśmy się trzymali swego. Może by się coś nagle szybko pozmieniało, nie? Może inny układ sił by przez to stworzył się, inaczej zupełnie by się historia potoczyła. Czasami się tak zastanawiam, jakie by mogło być współczesna religia mocno zakorzeniona, wywodząca się i inspirowana rodzimowierstwem, nie? Jakby to mogło wyewoluować, może jakoś bardzo mocno, żeby to była już zupełnie inna duchowość. Może właśnie coś takiego, co teraz obserwujemy, bo ludzie się nie czaili i stworzyli trochę taką swoją religię słowiańską, tak sobie ją wyobrazili, trochę zrobili. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale pewnie w wielu przypadkach tak jest, że ludzie mają bardzo duże braki wiedzy, w sumie tej historycznej, ale sobie to rekompensują. Nie wiem, dla nich to bardziej jest ta współczesna duchowość jakoś, która jest hybrydą różnych duchowości, nie? Komuś to odpowiada, czemu nie?
0: No mi się wydaje, że na przykład takim pierwszym prawem było to, że jeżeli robisz sobie wycinkę lasów tak, bo ci się podoba, to zostajesz, nie wiem, skazany na to, że zostajesz przywiązany do drzewa na 30 dni i ci tylko przynoszą wodę. I myślę, że faktycznie, jeżeli byśmy byli trochę bardziej bliżej natury, jeżeli trochę mniej byśmy regulowali te rzeki, jeżeli trochę mądrzej byśmy stawiali nasze osady, to całkiem dobrze byśmy na tym wyszli koniec końców historycznie i przynajmniej mielibyśmy, no może trochę skansen w tym momencie, no ale być może Polska by stała taką, wiesz, taką gospodarką, którą możesz co najwyżej, nie wiem, hen gdzieś w Puszczy Amazonii co najwyżej zobaczyć, bo mimo wszystko lat trochę minęło, mimo wszystko jesteśmy tutaj w miejscu no, technologicznie zaawansowanym i będąc otoczonym ze wszystkich stron bardziej zaawansowanymi krajami, bylibyśmy no, jakąś taką ciekawostką, jakąś taką no, może mniej europejską, bardziej właśnie skansenem, ale wątpię, żebyśmy dużo na tym stracili, żeby zamiast tych wszystkich wielkich kościołów z wybetonowanymi parkingami stał po prostu totem Światowida czy Trygława, jakieś, nie wiem, jakieś drewniane ławeczki, żeby sobie przesiąść dookoła, jakieś miejsce na ognisko i w ten sposób wyglądałoby nasze składanie wierzeń. Aż kurde byłbym gotów być wierzący, bo natura jest wokół nas, więc trochę tak łatwiej uwierzyć w naturę niż w jakiegoś Jehowę.
1: No, taka, bo tu piszecie, że już minął czas religii. Ale to może bardziej duchowość, a nie religia. Może rodzimowierstwo współczesne nie musi być, nie musi posiadać żadnych dziadów borowych, tam najważniejszych. Wielki dziad borowy. Jakiś taki jak odpowiednik Watykanu, jakiś taki słowiański. jakaś góra, nie? Pewnie jakiś tam pałac na górze.
0: Ale to by było dobre, jakby ten, jakby Karol Wojtyła zamiast jechać do Watykanu i zostać Janem Pawłem II, gdyby został takim, nie wiem, taką inkarnacją Światowida. Światowid 2137.
1: Światowid drugi po prostu. Światowid drugi. No był jeden kiedyś jakiś, teraz powrócił, mówi to ja. Jestem. No ale to nie powinieneś pan mieć czterech głów? No.
0: A on tak podnosi sutannę do kolan. A chcesz je poznać?
1: Skojarzenia jakieś. No nie wiem, ale moglibyśmy się zdziwić, jaką by formę przybrały takie wierzenia i co by to przyniosło nam, bo dużo by od tego zależało, nie? No jednak dużo od tej religii zależy. Albo ją przyjmiesz, albo się tam skoligacisz z innymi, albo nie, pójdziesz swoją drogą i to zupełnie jakby dwie drogi się tworzą w dwie strony, nie? Jak w grze RPG.
0: No, trochę tak, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że bardzo mało wiemy o naszej historii rodzimowierstwa i bardzo dużo jest tutaj tylko i wyłącznie domysłów niepodpartych faktami historycznymi, wobec czego, a może właśnie w ten sposób, może właśnie od czasu do czasu warto by było, wiesz, spalić księgi, spalić Biblię, spalić Koran i tak, wiesz, i tak zacząć wszystko na nowo, oprzeć się tylko i wyłącznie na opowieściach i tak trochę je kontestować, spisać nowe księgi, unowocześnić to, zrobić taki sobór, ale nie watykański, tylko sobór gnieźnieński, dajmy na to, tak, i napisać tę historię na nowo. Zobaczyć, jak to wygląda w czasach dzisiejszych, w czasach, gdy no jednak te zasady, te prawa, które miały sens 2000 lat temu, już czy nawet 4000 lat temu, nie mają aż takiego dużego znaczenia w momencie dzisiejszym. I tak się zastanowić, nie? Tak, nie kradnij internetu od bliźniego swego, dajmy na to, bo będzie mu się przecinał Fortnite.
2: Śmiechu warte.
1: Donajcik, przepraszam bardzo. O!
3: Obecna. 20 zł. Dawno was nie słuchałam, fajne ględzenie, oj przepraszam, fajna rozmowa, twarz wystawiająca język i puszczająca oko.
1: No, ględzenie, no ja tu dam, ja ci dam. Obecna, cna, to dwa słowa, obe, to wiemy co, wychodzenie z ciała i cna, czyli cnotliwa, czyli taka cnotliwa z ciała wychodzi i rzuca nam dwie dyszki, Dziękujemy. No, jakieś jeszcze tematy? Ja dzisiaj nic nie wiem nawet, gdzie jestem.
0: Ja tutaj się trochę wypstrzykałem. Jeszcze tutaj coś miałem? Nie, tutaj krótkie...
1: A coś chciałem skomentować? Mów, dobra, proszę.
0: Czekaj, tylko sobie muszę kawałek przeczytać ze względu na to, że dzisiaj właśnie widziałem artykuł o tym, że w Zduńskiej Woli, całkiem niedaleko mnie, pewne osiedle przegłosowało, że na osiedlu zakazane jest wystawianie pojemników z wodą dla bezdomnych zwierząt. Znaczy... Głosami 9 do 1. Po prostu...
1: Że nielegalne, że nie wolno wystawiać dla zwierząt, tak?
0: Mm-hmm. Nie wolno.
1: Nie wolno, bo co? Bo jest bałagan, tak? I leżą potem te miski.
0: W związku z powyższym informujemy, że pojemniki wokół bloku będą usuwane.
1: Czyścioszki jebane. Chcą mieć tutaj ład i porządek. No, a o braciach mniejszych to się już nie pamięta. No właśnie, może gdybyśmy mieli taką duchowość, gdzie się nikt nie spodziewa żadnej nagrody za to, że nie jest sukinsynem, to może by lepiej było.
0: Może jakaś taka, wiesz, może trochę bardziej buddyjska, może bardziej karmiczne podejście, tak? Że wiesz, że to, co dasz światu, to sam dostaniesz w późniejszej przyszłości. Może w ten sposób, tak? I ja naprawdę mam nadzieję, że ktoś wystawi tam miseczkę z wodą dla zwierząt. Sam zresztą to robię i bardzo, bardzo wam polecam, tym bardziej, jeżeli mieszkacie gdzieś w bardziej zabetonowanych miejscach, że ktoś kiedyś tę miseczkę weźmie, wyleje i miseczkę wyrzuci do kosza. I mam nadzieję, że kiedyś pewnego dnia ta osoba, tej osobie zabraknie tej szklanki wody.
1: Albo że ją złapie jakiś dziwny jegomość i też jej wystawi miseczkę tej osobie, gdzieś ją będzie trzymał w szopie, miseczkę wystawi. No, to życzę, żeby spotkała taką osobę, taka historia jak z horroru.
0: No. Tutaj Morf pisze, może nie bałagan, ale myślę, że ludziom przeszkadzały wałęsające się psy po osiedlu, no ale też od tego są schronisko, od tego są odpowiednie służby. Poza tym też pytanie, co to za psy, co to za koty, tak? Czy one są agresywne, czy w jakikolwiek sposób przeszkadzają, tak? Bo jednak no, nie mamy zbyt wielu tych zwierząt na ulicach. Jeżeli się cofnę do lat 90. czy do jakiegoś takiego mojego przyjazdu do dużego miasta, no to tych zwierząt zwyczajnie było na ulicach. One tam były, tak? One, może nie powiem teraz, że wyginęły, ale jest ich dużo mniej, na pewno się chowają, no ale jakiś bezdomny pies, bezdomny kot zawsze się znajdzie. No i dopóki nie stanowi, jeżeli to nie jest jakiś tam, nie wiem, popieprzony amstaw, który jest w stanie zagryźć ciebie albo dziecko, tylko jakiś mały biały dupelek, no to co ci to szkodzi, tak? No i tutaj pytanie, czy lepiej wezwać Straż Miejską, czy tam Animal Patrol, żeby go złapać i przewieźć do jakiegoś bezpiecznego miejsca, czy niech on sobie zdechnie z głodu i niech go, kurde, muchy zeżrą, bo to padnie ci gdzieś tam na parkingu albo w drodze twojego dziecka do szkoły.
1: Ludzie, takie miseczki i pojemniczki z wodą, z jedzeniem, to zwykle koło śmietnika gdzieś stawiają, nie? Chyba. To jest dobre miejsce, gdzieś tam za śmietnikiem, przy murku, to co to komu przeszkadza, że sobie leży w trawie?
0: No to... Ja to właśnie w krzaczorach niedaleko śmietnika zawsze zostawiam, tak? Bo to też by... była kiedyś taka historia, że ktoś zaczął karmić, wystawiać pasztet ze szkłem. To naprawdę trzeba być bezdusznym skurwielem.
1: Jakbym dorwał takiego, to pasztet ze szkłem byłby dla niego największym rarytasem, na który by czekał rok przygwożdżony, gdzieś przybity gwoździami do budy, nie wiem. Nie darowałbym. Tak trochę się przechwalam jak Etam, nie? Że ostatnio. Że ja bym dorwał, ja już łamałbym, już mokra plama by, kur. No i tak opowiada, co by to zrobił z kimś, nie? Jakby go
0: tam... Ale to wbrew pozorom jest dobre porównanie, tak? Bo wyobraź sobie, że nie wiem, że masz takiego żula na swoim osiedlu, tak? Takiego żula, który faktycznie no, jest bezdomny, tak? Tutaj je coś po śmietnikach i dajesz mu pasztet ze szkłem. To jest... Kurde, no nie wiem, czym to się różni od nakarmienia psa pasztetem ze szkłem. Albo nie wiem, albo festiwal strzelania z wiatrówki do zwierząt, tak? Do bezdomnych. No, po prostu stać nas na to, żeby rozwiązać ten problem w sposób cywilizowany, bo ja sam nie ukrywam, nie lubię, kiedy żul mi śpi na klatce schodowej, tak? No, zostawia syf, zostawia brud, nie jest to fajne, nie jest to wygodne, jebie na całej klatce, no ale to jeszcze nie znaczy, że wychodzę do niego i strzelam z wiatrówki albo podaję mu tłuczone szkło.
1: A zaczipowałbyś żuli? Tych, co tam chodzą koło ciebie?
0: Żeby... W sumie to nawet nie byłoby takie głupie, wbrew pozorom, wiesz?
1: Zaczipować żuli?
0: No, a czemu nie? No bo tutaj wiesz, bo problem z żulami jest taki, że oni śpią po klatkach wtedy, kiedy są pijani, bo ich nie wpuścili do noclegowni. No tylko, że wiesz, tylko, że ten człowiek, szczególnie zimą, zwyczajnie gdzieś musi spać. No ale, o widzisz, i to jest kolejny bardzo dobry przykład, że zmiany klimatu są potrzebne, bo zimy będą na tyle ciepłe, że żule nie będą spać nam na klatkach schodowych. Tak, no to naprawdę, 10 na 10, super!
1: Ciekawe, jak upały wpływają w ogóle na pracowitość ludzi. No ja myślę, że bardzo destrukcyjnie działa taki gorąc zaduch, skwar, nie? Na kogoś, kto ma się do roboty wziąć. No o czarnych gdzieś tam w Afryce, tak się czasami mówi stereotypowo, że są leniwi. No myślę, że każdy, kto żyje gdzieś w gorącym klimacie, jest leniwy. Bardziej.
0: No... Nawet wiesz, nawet parę tygodni temu, kiedy jeszcze w firmie pracowaliśmy zdalnie, to ja naprawdę pierwsze, za czym tęskniłem, to klimatyzacja w budynku. Bo wiesz, tak musisz być mniej więcej aktywny od tej 9, czy tam, no, który się uaktywnisz, nie, do tej 16, 17. No i masz te 32 stopnie w mieszkaniu. No sorry, tutaj nie jesteś w stanie zebrać myśli. Tu co najwyżej możesz robić jakieś podstawowe rzeczy, odpowiadać na jakieś zgłoszenia, ale jakieś myślenie kreatywne, czy kurde, to cokolwiek, nawet w jakiejś pieprzonej fabryce, gdzie masz te temperatury tak bardzo przesadzone, no to jest po prostu morderstwo. Więc no niestety, no ale w takich czasach żyjemy.
1: Ja dumam, jak tu żuli jakoś zagospodarować. Może faktycznie ich chipować, zrobić aplikację, znaleźć najbliższego żula. Gdzieś go możesz tam skierować, nie wiem.
0: Ty, lepiej wiem. Słuchaj, jak tak ostatnio mówiłem o tych hulajnogach elektrycznych, nie? No. To lepiej, słuchaj. Wybierasz sobie takiego żula i tam jak masz w aplikacji do hulajnóg elektrycznych, masz zasięg, nie? Tam 20 kilometrów na przykład, no to też będzie się pokazywało, ile tam żul jest najedzony i tak wpisuje, nie? Że jest w stanie pobiec 5 kilometrów. Wiesz, podchodzisz do niego, wskakujesz na barana i on biegnie. I możesz w ten sposób cię dostać właśnie, nie wiem, do pracy, czy gdzieś do knajpy.
1: Albo jak na przykład boicie się przechodzić przez jezdnię, no te samochody tak jeżdżą, no są te pasy, zawsze można sobie takiego żula puścić przodem dla bezpieczeństwa. Taki przenośny żul. Lokalizujesz sobie najbliższego żula, tu pi, jest, no, masz podpisane tam na tablecie Mietek.
0: Ty, a może jak w Pokemonach, walki żulów, żuli. Wybieram cię, Stanisław! Stanisław, użyj ataku butelką!
1: Mietek, wzywam cię! Co mnie szukał? Tak za krzaku wychodzi. To jest takie wzywanie Pokemonów. No tak. Nie no, żul to jest bardzo dobra informacja. Może on, żul wszystko wie, co się dzieje dookoła. Zna wszystkie wydarzenia aktualne. Można się tak skorzystać jak z aplikacji. Wzywasz żula, przychodzi, no i co tam? On ci mówi.
0: Znaczy wiesz, to potem zagospodarowano, to się współcześnie nazywa concierge, że jeżeli masz coś, nie wiem, jesteś w obcym mieście, a wynajmujesz sobie pokój hotelowy i na przykład, nie wiem, chcesz mieć informację, czy gdzieś tutaj jest jakiś koncert, załatwić sobie bilety, nie, no to się nazywa concierge, tylko że bardzo dużo kosztuje oczywiście, no bo to też musisz tak naprawdę sobie na chwilkę niewolnika wynająć, żeby załatwił za ciebie pewne sprawy, no to można zrobić taką, wiesz, budżetową wersję, taki Uber concierge, dajmy na to. No i ten żul, nie wiem, pójdzie ci i zarezerwuje stolik w restauracji. To by było ciekawe. Tak pokazuje legitymację żula, nie? A tutaj jestem żulem legitymowanym i mi wolno, panie kierowniku. Panie kierowniku, a ma pan tutaj jakieś miejsca? Dwa miejsca tutaj w tej restauracji i proszę stać się ramen.
1: A czy można na przykład wynająć sobie takiego żula, wezwać najbliższego i do konkurencji go skierować na ktoś, kto ma sklepik obok, coś, żeby tam kopnął w szybę? To chyba nie wolno, to łamanie prawa jest, nie? Tak jak albo...
0: No, To już byłby trochę czarny rynek, ale podejrzewam, że już w krajach takich bardziej na Bliskim Wschodzie jest to wykorzystywane, gdzie zamawiasz sobie takiego żula, tak? Zakładasz mu pas szachida, tam uzbrojony w jakieś materiały wybuchowe, no i też tak klikasz na telefonie, dobra, tutaj idź pod ambasadę amerykańską.
1: No, to tutaj ostrożnie z takimi tematami, bo tu wiesz... No tak, tak więc dużo różnych funkcji. Dziwię się, że jeszcze nikt tego nie zmonetyzował. Tak. No. Nie zmonetyzował nikt jeszcze tego. No, moim zdaniem genialny pomysł. Dysponujemy taką masą luda dookoła, możemy wezwać tych żulów. Jak ktoś jest bogatszy, może sobie iluś tam żulów wezwać, zrobić jakiegoś pranka, że zombiaki...
0: Ty, albo wiesz co, taki rydwan, gdzie siłą napędową nie będą konie, a żule.
1: Można, jak możecie zakupy sobie robić takie, że tylko że on wam tam ukradnie połowę, dwa razy mniej zapłacicie. Ukradnie mi proszek, ukradnie mi płyn do naczyń, chleb kup, no leć Mietek. On przychodzi i to, co miał kupić, to ukradł. Znaczy to, co miał kupić, to kupił, co ukraść, ukradł.
0: Ale to nie jest takie głupie, tak? Powiesz, bo planujesz sobie zakupy za 100 zł, dostajesz towaru za 50 zł, a żulowi dasz dwie dychy. Więc kurde, to nie jest aż takie głupie.
1: No, nie, to się bardzo opłaca, bardzo. Tylko jest takie ryzyko, jak wyślesz do jakiegoś marketu właśnie mietka, to potem możesz mieć mietek niedostępny.
0: Stracono łączność.
1: Gdzieś może w jakiejś klatce, w jakiejś blacha musi być dookoła, jakaś... Coś blokuje.
0: Nie, ale tutaj myślę, że jakieś takie to byłby dobry program w ramach nowego ładu, który chce wpis wprowadzić właśnie ucyfryzowanie żuli.
1: A żebyś wiedział, że są jakieś takie plany, bo mi opowiadali tutaj, coś tam mówili właśnie, że chcą ich tam chipować, czy tam komputeryzować. Ale całkiem dobre telefony czasami mają, wiesz.
0: No, jak mówiłeś, lepsze niż twoje, niż twój.
1: No tak.
0: Te czasy się kończą, gdzie żule robią zakupy. Kurde, a być może właśnie jakaś taka, nie żabka, tylko żulka, taka sieć sklepów osiedlowych dla żuli, gdzie wszystko jest po prostu za kratą, jest taka pani jak w starym GS-ie. I tak jak, nie wiem, jak jakiś kierowca Ubera czy tam innego Volta odbiera zamówienie, to tam podaje numer zamówienia. Ona podaje taką papierową torbę. Ne, 20 zł się należy, a ten żul, siup! Ja to sobie policzę od klienta. Ten żul tak, wiesz, tak idzie z twoją torbą zakupów, nie? Tam, nie wiem, sobie kupiłeś masełko, jakieś tam sałatę, szyneczkę, cztery bułki i tak puka ci do drzwi. Tak z bułką w zębach. Dzień dobry, panie kierowniku. No tutaj jedna bułeczka, druga bułeczka się skończyła po drodze, a to co mi zostało?
1: Tu nadpite, tu nadgryzione, tu ktoś otwierał. No, ale to, kurczę, ja żałuję, że nie wprowadziłem w życie takiego planu, żeby znaleźć jakiegoś żula, który wygląda dokładnie tak jak ja, co nie byłoby takie trudne być może. I danie mu dowodu mojego, żeby on był tak, chodził i załatwiał jakieś tam sprawy, gdzieś tam poszedł do urzędu, powiedział, i co mi, kurwa, co, mnie, kurwa, ja, kopnąłby tam gdzieś, kurde, w okno, no, wiecie, taki pan żul to potrafi przyjść na przykład do urzędu zatrudnienia i nic nie powiedzieć, tylko się zesrać, to wszystko, potem i ktoś tam potem ze szmatą przychodzi, sprząta. No stąd etatowa sprzątaczka musi być w takim miejscu, ale taka, wiecie, klasyczna, z wiadrem, z chustą, z środki.
0: A potem odwiedzają cię smutni panowie. Oj, panie krawiec, bo my mamy doniesienie, że w urzędzie pracy nasrał pan na biurko w poczekalni. Nie, mnie tam nie było. No gdzie? Mamy monitoring, mamy pana dowód osobisty. No proszę pana, pan pójdzie ze mną. A poza tym wziął pan wtedy prowidenta na 20 tysięcy złotych. Ja naprawdę podziwiam twoje myślenie, że zamiast wziąć dowód od podobnego żula, to ty jemu swój dowód chciałeś dać.
1: No właśnie, bezsensowny zupełnie plan. Przekombinowałem. No. To co, powoli chyba będziemy kończyli.
0: No chyba tak. Mam nadzieję, że reboot Nocego Marka wam się spodobał. Przynajmniej w połowie tak jak nam. Także jakieś donajciki były. No i właśnie od tego też będzie zależało, na ile ten Nocny Mark będzie trwał, a być może właśnie, kurczę krawiec, być może tak po prostu raz w miesiącu. Tak żeby się nie martwić aż za bardzo tym, że no nic się nie dzieje, no znowu tutaj ten coś, tutaj ten i tak naprawdę nic się nie stało. Może tak właśnie ten Nocny Marek powinien być rzadko.
1: No, tak. Tak. Zobaczymy, co to z tym markiem będzie. No, na pewno będzie rzadszy. No, ale sorry, następnym razem obiecuję. Skłamałbym, jakbym powiedział, lepiej się przygotować, w ogóle się przygotować.
0: A może ten, może po prostu nową serię z tego zrobimy. Rzadki Marek.
1: Rzadki.
0: To takie ten, to dobra ksywa dla żula. Tak sobie, wiesz, zamawiasz tego żula, który cię będzie niósł na baranach, nie? Na barana i tak za 5 minut przybędzie do ciebie rzadki Marek.
1: Wiesz, że są w Polsce ludzie, którzy mają na nazwisko Sraczka? To jest właśnie bardzo rzadkie nazwisko.
0: Nie zdziwiłbym się. Za młodu uwielbiałem przeglądać książkę telefoniczną.
1: Rzadkie bardzo nazwisko.
0: Tak. A my tymczasem się z wami żegnamy w tym tygodniu. W tym tygodniu będzie się działo. W środę porozmawiamy sobie o frutarianizmie i w trochę też szuraniu związanego z dietą i trochę nawet szerzej szuraniu. Będzie ta audycja z Becią. W czwartek widzimy się na RPG-u. Zenek coś tam planuje swoją zenonową, urodzinową audycję. Także kurde, ty krawiec nie będziesz miał kiedy nadawać chyba w tym tygodniu, wiesz?
1: Środa zajęta, czwartek zajęty.
0: No, Zenek to nie wiem, czy tam chyba w sobotę, czy w piątek, nie pamiętam już. No, a nie mam Discorda otwartego.
1: No, chyba w piątek, bo tylko on tam, nie wiem, jeszcze chyba układa te plany czy coś, ale tak wstępnie jest zapowiedziane, że w ten piątek jest impreza, jest znowu audycja imprezowa. Niedługo same audycje imprezowe w Nocnym Radiu będą. No i czemu nie? Właśnie bardzo dobrze. No.
0: Mi też się urodziny zbliżają, także wiesz, także już niedługo kolejna impreza.
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę ilość ludzi w naszej społeczności, to codziennie może ktoś mieć urodziny, możemy to powiedzieć codziennie urodzinową audycję.
0: No. No dobra, no to my się z wami żegnamy. Życzę wam spokojnej i chłodnej nocy. No i do usłyszonka już pojutrze ze mną, a co tam jutro, to nikt nic nie wie, chyba że ktoś coś wie.
1: No, ja życzę tego samego, co on. I też to wszystko właśnie, żeby było, co on powiedział i też tak samo wszystko.
0: No. Także dobrej nocy, trzymajcie się, buźka, serduszka.

Patrzyłem sobie na biust syrenki. To taki zgrabny, zgrabne cycuszki nawet. Mogłyby trochę większe być. Ciekawe, czy gdzieś tam pozakładali staniki tym niektórym syrenkom. Właściwie powinno być bez stanika. Jutro pogadanki Etama. Dobra, to tyle. Trzymajcie się.

No, siemano, witam serdecznie. Wkurwiony jestem dzisiaj, po prostu maksymalnie. Nie wiem, czy dam radę prowadzić audycję jakąkolwiek dzisiaj, bo jestem wkurwiony po prostu na wszystko. Na świat, na ludzi, na rodzinę, na... Może na samego siebie też trochę. Na wszystko po prostu. Coś w tym jest, w tym przysłowiu, że najlepiej to się wychodzi z rodziną na zdjęciu. Nie wiem, skąd w ludziach takie... taki brak zrozumienia czegokolwiek. Brak jakiejś chęci do kompromisu, tylko ciągle kurwa ja i tylko kurwa ja. Ja i tylko kurwa ja. Mi się flaki przewracają po prostu. Mam teraz ochotę, żeby się gdzieś udać, gdzieś pójść sobie na koniec świata po prostu i zapomnieć o tym wszystkim. Jest piątek, 16 lipca. Luźne gadki, krawiec przy mikrofonie. Sorry. No i cóż, no i chyba trochę tak liczę na was, że ktoś zadzwoni ni stąd, ni zowąd i mnie pociągnie za język, bo ja po prostu nie mam ochoty gadać nawet o tym, co mi się dzisiaj przydarzyło. Każdy z nas ma jakieś swoje problemy. Etam, potrzeba, ktokolwiek, Zenon, nie wiem. Ale po prostu ja dzisiaj jakiś przekroczyłem Rubikon. Nie da się jednak żyć spokojnie, normalnie, bo... No bo nie, bo czemu, nie? Czemu ktoś by nam miał pozwolić, żebyśmy żyli sobie tak normalnie, spokojnie?

0: W sumie chętnie, chętnie. Chętnie bym sobie teraz siedział gdzieś w lasku, tutaj z ziomkami ze środy, imprezował. W sumie czemu nie, czemu nie? A ty mógłbyś być takim skołowaciałym, styranym człowiekiem, który walczy tutaj ze wszystkim, kurwa.
1: A skąd wiedziałeś, bo właśnie siedzę sobie w lesie swoim.
0: Tak? Z lasu?
1: No, to z lasu dzwonię. Może być słabe połączenie, nie, bo mam tylko Wi-Fi z anteny satelitarnej.
0: A co ty robisz w lesie, Dariuszu?
1: Kosiłem trawę. No i tutaj sobie siedzę, medytuję sobie nad wszechświatem, sobie medytuję tak sobie i zbieram żaby i ropuchy. I wiewiórki tu biegają wszędzie. I hoduję wiewiórki sobie, orzechy im daję i marchewki jedzą i różne owoce i warzywa. I też postanowiłem rzucić palenie z tabeksem, cytyzyną. Teraz będę tylko tabakę wciągał nosem.
0: Tabakę. No to też tak. Taki narkotyk. Bierzesz i kichasz sobie dla przyjemności. W sumie to taki góralski narkotyk, nie? Trochę. Przepraszam, na Kaszubach chyba najpopularniejszy.
1: Kaszubski. No. Tak. Kaszubski. Ostatnio waliłem tabakę z kaszubką, to mnie nauczyło, jak to się robi. To trzeba po dwie ścieżki na rękę dać i powiedzieć po kaszepsku i stuknąć się pięściami wtedy i dopiero wąchać. To tak się wącha tabakę właśnie.
0: Widzicie, Dariusz to nie stroni od żadnych używek. Czy tabaka, czy jakieś piguły, czy ayahuasca, czy wszystko, czy kwasy, to on wszystko weźmie i się dobrze bawi. I tak może właśnie trzeba. Słuchaj, taki drażliwy temat. Jak z rodziną tam masz poukładane? Bo ja tak nieszczególnie.
1: No w sumie okej. Ale wczoraj byłem sobie zrobić saunę w lesie i wpadł mój ojciec i powiedział, że on tu rządzi i od 24 nie będzie sauny.
0: Czyli takie trochę niezrozumienie też jest jakieś?
1: No jest.
0: No... ja mam... Dziś się dowiedziałem, że jestem w ogóle nie... tym bękartem w sumie, jakimś takim... Moi rodzice się rozwiedli, jak miałem 2 lata.
1: Aha.
0: To takie trochę
1: ciężki
0: dziwne.
1: Ciężki temat.
0: No taki ciężki temat, no ale... wiesz, stronisz od ciężkich? Też możesz skomentować.
1: No nie. No, moja rodzina też się rozpadła, no.
0: No widzisz, tylko problem, jak się dowiesz właśnie za późno trochę i w pewnym momencie o takich rzeczach i jeszcze inne jakieś tam sprawy. Ale czy to się trzeba przejmować w sumie? Chyba nie.
1: Ja się niczym nie przejmuję, dzwonię do nocnego radia i jest super, jak zawsze.
0: Ja też się staram niczym nie przejmować, ale po prostu czasami już mi ręce opadają. Dariuszu, jak żyć? Jak żyć?
1: No, trzeba brać narkotyki i wąchać nitro.
0: Ale to jest taka ucieczka trochę od wszystkiego.
1: Zależy jakie narkotyki. No DMT i kwasy są super i nie uzależniają i dają dobrą fazę na cały miesiąc. Jest leczone wszystko.
0: Czyli co, jak sobie tak zarzucisz jakiegoś mocnego psychodelika, to sobie nagle zdajesz sprawę, że wszystko ma...

0: marność i marność nad marnościami i że są rzeczy ważniejsze może, nie? Od tych przyziemnych, takich jakichś tam nawet rodzinnych, nie? I że jesteśmy tylko istotami zrodzonymi z pyłu galaktycznego i tak dalej.
1: No tak, jesteśmy cząstką światła, która jest nieskończoną miłością i tego się trzymajmy. A teraz mam plan, żeby zostać miliarderem i z kolegą myśmy sobie założyli, że w poniedziałek idziemy kupić kryptowalutę, którą polecają nam Illuminati, czyli Ripple, XRP i Nexo i planujemy być miliarderami w ciągu tego dziesięciolecia. I zastanawiam się, co będę robił, jak będę miliarderem. Bo na razie jestem takim średnio milionerem i jakie możliwości będą, jak będę tym miliarderem właśnie.
0: Jakieś takie to życie jest pojebane, że zawsze cię gdzieś tam coś dopadnie. I każdemu, jak to mawia potrzeba, każdemu jego porno, więc każdego dopadnie jakaś tam jego problemy go dopadną. No i wiesz, dziś się dowiedziałem, że jednemu tutaj z kolegów żuli ukradli komórkę. Miał taką na abonament jakiś tam Xiaomi bajranckie. Wiesz, dla niego to jest tragedia. Ktoś, kto żyje takimi kwotami, 10 zł, 20 zł, ktoś mu da, nagle traci komórkę za 800, to jest taka trochę tragedia, nie? No i ty też masz pewnie w życiu jakieś swoje tragedie, ale pewnie jak cię znam, to starasz się być ponad to wszystko i żyć chwilą, po prostu się nie przejmować. No tak, tutaj ludzie piszą na czacie też, że też się ujawniają tacy ludzie, którzy czują, że byli... że to nie byli prawdziwi rodzice, że byli gdzieś tam niechciani. Ja mam podobne teraz trochę rozterki. Mój ojciec dziwny dziwak. Teraz z matką w ogóle nic tam, nie mogę dojść do porozumienia. I tak to jest po prostu jakoś na tym świecie, ale trzeba się tym przejmować jakoś wielce. Chyba nie, no. Też żyjemy dla siebie trochę, nie? I tak... Chuj, co będzie, to będzie. No to też trzeba trochę odpowiedzialności zwalić na innych. No nie można się ciągle czuć winnym wszystkiego, nie?
1: No można manipulować rodzicami za pomocą 174 Hz. Jak się puszcza 174 Hz, to wyłączam myślenie. I to, co my powiemy, to będzie jakby kultywowane przez umysł naszych rodziców i będziemy mieli wtedy rację, bo oni nie będą mogli nic powiedzieć na to.
0: No i ty manipulatorze, ty, już by jakieś herce włączał, już by tutaj programował, już by normalnie, straszny człowiek. Straszny człowiek, słuchaj, ale gadaj ze mną normalnie, stary, no kurwa, co mi tutaj jakieś kity wciskasz? Już chcesz tu manipulować, już
1: nie, ja
0: się wygłupiasz już tutaj. A tam poważnie.
1: No tak, a dziewczyny manipuluję za pomocą 528 Hz i jak puszczam 528 Hz w klubie, to przymilają się do mnie i podchodzą same.
0: Aj, Dariusz. Dobra, zadzwoń do mnie później, będzie jakiś temacik, to pogadamy, a ja czekam na telefony jeszcze jakieś inne. Trzymaj się. Hej, hej.
1: Okej, pozdrawiam. Cześć.

0: Dobra, jestem. Jestem, jaki jestem, taki jestem. No, dziś jestem trochę nie w humorze. Jeszcze napierdolony, zły, ale tak bywa, nie? Myślałem, że może dzisiaj Zenon albo Gumball coś tu poprowadzą, ale pewnie się szykowali już. Ale w rezultacie wszedłem. Okej, Robert na antenie. Witam, Robercie.
1: No witam, Krawcze. Czekaj, muszę telewizor ściszyć, bo...
0: Telewizor? Patrzcie, jaki telewizję ogląda. Normalnie odmieniec. Telewizję, TVP ogląda Kurskiego. Reklamy. Jaki piękny bloczek reklamowy puścili. Proszki do prania.
1: Android TV i sobie tak ciebie oglądam. Tam czata nie mogę uruchomić. Znaczy mogę, tylko jakaś jest skomplikowana sprawa. Mam takie pytanie, Krawcze.
0: No.
1: Czekaj, muszę ściszyć ten telewizor, bo jednak ja będę słyszał to z echem i to bez sensu taka rozmowa, co nie?
0: No to szybko tam, ciach, ciach.
1: No już wyłączony, już wychodzę do kuchni. Mam takie pytanie, bo Nitka a la Danusia to opowiadanie się domagało. To było czy nie? Bo ja może coś przegapiłem, bo mnie nie było teraz długo.
0: Nie było.
1: Zagranicznych z wakacji.
0: Miało być, a nie było, no nie było.
1: A to bardzo dobrze, bo moja druga połówka bardzo się denerwowała i mówi, zapytaj się Krawca, ona ma tam nick Ewa Komoca, nie, czy to było? Ja mówię, no kurde, no ale co będę pisał? Mówię, no to zadzwonię, nie? No to dobrze, że nie. Ale będzie, tak?
0: Będzie, tylko tu się trochę opóźniło, bo mam słuchaj, dzisiaj zły dzień, wkurwa i tak, wiesz, bez sensu. Będzie. Joanna, opowiadanie Joanny Zakład. Tak, to się szykuje.
1: To niech będzie tak pod pseudonimem, tak jak ona pisze, Ewa Komosa.
0: Ewa Komosa?
1: No, ona pod takim pseudonimem pisze.
0: Aha. To czekaj sobie, niech to będzie... zapiszę.
1: No, Ewa Komosa. Ale słuchaj, ty w ogóle czytałeś, czy nie?
0: A czemu Ewa nagle zamiast Joanny?
1: Joanna to moja żona, tylko ona pod pseudonimem Ewa Komosa pisze, nie?
0: Taki pseudonim Ewa? Joanna sobie daje pseudonim Ewa. Dziwne.
1: Ewa Komosa. No to ma taki pseudonim, no to co ja wymyślę? No tak chcę i tyle, nie? Mam pytanie, Krawiec.
0: No.
1: A ty czytałeś, czy nie?
0: Tak. Bardzo fajne, ciekawe, fajne.
1: Nadaje się w ogóle do jakiegoś przedstawienia, bo ona mnie tak pyta.
0: Tak. Jest bardzo ciekawe, są dialogi mówione, więc spoko, fajnie, fajnie, słuchaj, fajnie napisane, ciekawie napisane. Myślę, że jak najbardziej daje radę, no.
1: No ale bez ciemy mów, nie? Bo jak to jest lipa, to w ogóle zapomnijmy o tym, nie?
0: No bez ściemy, stary, no. Gdyby było takie sobie, takie, wiesz, liche, to bym ci powiedział teraz. No, fajne, no.
1: Poczekaj.
0: A z czym dzwonisz?
1: Poczekaj chwilę.
0: Jest ciekawe opowiadanko.
1: Dobra, już wiem. To jeszcze ma kurczak opowiadanie, tylko jak to będzie przyjęte dobre... To jeszcze jest kurczak.
0: No dobra, spoko.
1: No, a czym ja dzwonię? No, dzwonię z piątkową audycją twoją. Nie wiem, dlaczego jesteś zdenerwowany. Może ja ci uspokoję? W jaki sposób?
0: Ogólnie, kurwa. Czekaj, donajcik, nie zapominajka.
2: Krawcułku, trzymaj się, twarz przesyłająca całusa, życie nie jest
0: sprawiedliwe. O, tu donate. Aleksandra. O, Aleksandra pisze, urzekła mnie twoja piosenka. Jaka piosenka? A już może teraz poproszę o la la la la. Nie, to jakieś są chyba stare donate, czekaj. Moment. Tak. Wcześniej Aleksandra, a teraz Niezapominajka pisze, Krawculku, trzymaj się, życie nie jest sprawiedliwe. To nie jest. Nie jest. Tak. Czemu jestem.
1: A, to każdy jakby o tym wie.
0: No. Nie wiem, jestem wkurwiony na wszystko, kurwa. Na rodzinę, na siebie, na życie.
1: Czyli tak ogólnie, nie?
0: Wiesz co, tak niby tak ogólnie, ale mam powody swoje, wiesz, bo dzisiaj sobie trochę pogadałem tutaj. Mogłem jednak inaczej spędzić dzień. Może czasami lepiej z obcymi pogadać niż z bliskimi.
1: No trudno mi powiedzieć, nie, w jakiej jesteś tam sytuacji, że tam z kimś porozmawiałeś, ale może ja tak odwrotnie zacznę temat, że warto żyć, bo ponieważ tak, temperatury są dobre, można pojechać na plażę, można spotkać się z dziewczyną, 24 stopnie w lesie, komórki. Wiadomo, że one gryzą, nie? Ale wszystko jest dobrze.
0: No i co, spotkasz się z dziewczyną i ona nagle zacznie z tobą grać w jakieś gierki, coś jej zacznie doskwierać.
1: A to z taką nie należy się spotykać.
0: Ale będzie miała fajne nogi, fajną pupę i fajne...
1: Może ja źle zacząłem. Z przyjaciółką, z którą na przykład już masz dużą przyjaźń i w tym sensie, bo...
0: A to fajne, tak. No. Tak.
1: No właśnie, bo jeżeli to jakby z przypadku, to tak jak mówisz, o, to się zaczną nerwy i niepotrzebne sprawy. A tak normalnie to nie, wszystko jest dobrze. Prawie, dobrze jest. Ja
0: nie
1: tak
0: jest
1: muszę
0: dobrze.
1: Ci powiedzieć, że tak o, we wtorek, nie? Miałem straszny problem i mi się wydawało, że to już nie do rozwiązania. Kurwa, jakieś urzędy mi się zwaliły na głowę i tak dalej, nie? A dzisiaj jest to czwartek, nie, piątek, nie? Pojechałem tamtego, ciśnienie opadło, zostało wyjaśnione, zobaczymy, co będzie w poniedziałek. Ja wiem, jak to jest. Czasem wystarczy parę dni tak, żeby spokojnie to przemyśleć.
0: Oj, stary, moja ciocia ma demencję starczą, moja matka nic nie kuma w ogóle. Z rodziną
1: no tak,
0: od strony wuja się już gdzieś tam, od strony ojca gdzieś tam się rozeszłem. Ja nie mam rodziny już. Właściwie nikt mnie nie rozumie, stary, już.
1: Ja ci rozumiem, że nikt ci od strony rodziny nie wspiera, bo przedtem liczyłeś, że będziesz tam...
0: Nie,
1: na nic
0: nie liczyłem nigdy. Nie? Nigdy na nic nie liczyłem, szczególnie. To, co tam dostałem, to dostałem, ale to z dobroci, nie, po prostu, ale... Chuj,
1: no ale to jest jakaś to rodzina jest. I to
0: słuchaj,
1: nie ma
0: co,
1: tak,
0: co,
1: hej,
0: nie,
1: halo,
0: nie,
1: halo.
0: Ma, nie ma jakaś rodzina, czasami po prostu się kończy, no i pytanie, co zrobić, jak jesteś sam? Może się nie przejmować.
1: Ale pozwolisz mi skończyć?
0: No spoko, sorry.
1: To nie ma tak, że to jest rodzina, rodzina to jest rodzina i należy się jakiś tam zachowek i należy się jakieś wsparcie i tak dalej, a jeżeli oni się odcinają, to też nie jest bez powodu, prawda?
0: No tak. Ja mam to w piździe, stary.
1: Dobra, zostawmy ten temat.
0: Mam to w piździe. Mam to w piździe i nie będę, kurwa, dawał sobą jakoś manipulować, wpływać na siebie. Stary, jestem dorosły, wiesz, robię co chcę. Mam w dupie wszystko. I tyle.
1: Mi jest trudno zająć jakiekolwiek stanowisko, bo ja nie znam twojej sytuacji, więc ja nie mogę się wypowiadać i raczej nie chcę się wypowiadać, tylko mogę tylko tak coś powiedzieć, że też jak kiedyś była taka sytuacja, że potrzebna mi była pożyczka, bo mnie tam okradli i tak dalej, to nie było rodziny. Jak teraz się odbiłem od wszystkiego, to całą rodzinę mam, nie? Teraz, o, Robert, tego, wszystko tu jest zajebiście, nie? Tu jest twoje, tego. Ja i tak wiem, że to kurwa nie moje, ja co zarobiłem, to jest tylko moje.
0: A tam pieniądze to, wiesz, pieniądze to jedno, drugie to dogadanie się.
1: Znaczy, powiem ci, krawiec, że mówisz tak, pieniądze to nie. A ja uważam, że właśnie to jest tak, bo pieniądze dają wolność. Jeżeli nie masz tej wolności, to ci nikt nie będzie szanował. Ja to na swojej skórze zauważyłem. Jeżeli masz te pieniądze, to cię szanują. To kurwa i bramkę tobie otworzą i tego, a jakbyś był kulawy, to by jeszcze kopa tobie tu podali. I to mówię do siebie, nie?
0: Wiesz, tam pieniądze, pieniądze. Gdyby się miało wszystko sprowadzać do pieniędzy w rodzinie i w życiu, to byłoby mało ciekawie. Potrzeba tutaj pisze, bo w życiu to jest tak, że raz biorą, raz dają, ale zgredzi to kompletnie, nic nie kumają. Tak, myślę, że tu się zgodzę właśnie. Zgredzi nic nie kumają, nic, nic. Starsi ludzie są w
1: Znaczy,
0: ogóle jacyś tacy nie kumaci, nie? W ogóle ja rozumiem demencję, ja rozumiem wiek, ale nie da się pogadać normalnie. Już nawet się pytasz, ale o co ci chodzi, ale powiedz, ale szczerze, nic, nic, nic się nie dowiesz. Niestety.
1: ja to chyba pod kategorię zgredów podlegam, bo ja jestem w wieku etama, można powiedzieć.
0: No tak, taki nocnik weteran, tak.
1: Tak. I to jakby z potrzebą się nie zgadzam, bo jeszcze troszeczkę mam tych swoich zasad i swojego myślenia. No, nie wiem, co powiedzieć. To myślałem, że tu jeszcze zadzwoni jakiś tam furiat czy coś, a tu taka smutna jakaś sytuacja powstała. No, krawiec, no. Przepraszam, po prostu nie wiem, co powiedzieć. No, ja cię nie będę ratował, bo ty sam jesteś dorosły chłop, ja nie muszę cię ratować. Także może ja się rozłączę i ja poczekam, jak będzie jakiś wesoły słuchacz, i ja się dołączę do wesołego słuchacza.
0: No
1: O.
0: spoko, no
1: A
0: spoko.
1: i w ogóle chciałem pozdrowić Danusię Nitkę.
0: Danusie, ja też. Danusiu, pozdrawiamy ciebie, Danusiu. O. Dobra.
1: A dlaczego chciałem pozdrowić?
0: No właśnie.
1: Tylko tak uzasadnię, bo wszyscy tu mnie hejtują i tak dalej, a ona jakby była moim wsparciem i ona jakby jest ponad ludźmi, którzy tutaj mnie hejtują, nie? I dlatego chciałem ją pozdrowić.
0: No proszę, proszę. Danusia jest ogólnie bardzo ciepłą osobą. Tutaj ciepłą nie ma pejoratywnego znaczenia, słowo. Ciepła. To taka ciepła osoba, miła, bardzo sympatyczna. No. Dobra, trzymaj się, Robert. To
1: No, trzymaj się, krawiec, ja
0: się
1: mówię,
0: zgadamy
1: jak
0: jeszcze.
1: jeszcze tu by zadzwoniła, broń Boże, Danusia czy ktoś, to ja z chęcią tu bym zabrał głos, a tak to się jakoś tak zażenowany czuję.
0: Dobra, to trzymaj się. Hej, hej.
1: To odpalam telewizor, słucham cię dalej. No, pa.
0: Telewizor plus. Dobra.

0: No, siema, siema.
1: O, udało mi się trafić na sporo już o...
0: Tak, na pewno cię nikt nie poznaje po głosie, więc proszę się przedstawić. Kto się do nas dodzwonił?
1: Maciek ze Szczecina.
0: Maciek ze Szczecina, proszę.
1: No. No, także ten. Ale wiesz, zaciekawiłeś mnie tą historią, bo wiesz, to nie jest powód do... bo użyłeś tego słowa magicznego, które często pojawiało się w Grze o Tron, Benkart. To mnie zainteresowało. Znaczy, nie wiem, czy chcesz coś głębiej o tym mówić, ale mi się to od razu skojarzyło z Boltonem, który przejął tam drogę na południe, czy na północ, chodarz, nie pamiętam, tak dawno już to oglądałem. No i ten ojciec go uznał, nie? Taka była scenka. No to ty wiesz, to ty musisz teraz, tak, jeżeli to jest, że tak powiem, twój powód do zmartwień, bo ja rozumiem, że tak cię siepła taka informacja, to może ty masz, kurde, jakieś majątki do przejęcia.
0: To, kurwa, tak. Nie mam. Raczej, wiesz, mogę tam reksia w twarz dostać od kogoś ewentualnie. Nie mam nic. Znaczy, nie Benkart w sumie, bo gdzieś tam się rodzice rozwiedli 2 lata po ślubie. Ale ja o tym nie wiedziałem, kurwa. Jeszcze masa innych rzeczy. I mnie to po prostu jakoś tak rozregulowało dzisiaj kompletnie, aż się napiłem i aż po prostu mam wszystko w dupie. Ale w sumie, czy trzeba się przejmować? Czy my się w ogóle nie za bardzo przejmujemy? Włączę sobie o jakiś tam na YouTubie o rasie Łuki i się dowiem, że Łuki to byli w Gwiezdnych Wojnach tacy właśnie Włochaci, fajnie żyli sobie gdzieś tam na planecie Łuki i byli tacy i tacy. Kurwa, co mnie obchodzi jakieś tutaj ziemskie, co mnie obchodzą jakieś ziemskie sprawy?
1: No w sumie masz rację, to dobrze, że to sprostowałeś, bo ja sobie wyobraziłem, że to było tak, że ty po prostu jesteś, no, z nieprawego łoża, jak to się mówi, że o to chodziło, ale okej, dobra, czyli po prostu pomyliłeś się.
0: No. No, ale się za to dowiedziałem, że jestem w ogóle zły, niewdzięczny, kurwa, wszystko robię źle i wiesz.
1: A, no to przeciwnie niż ja. Ja robię wszystko dobrze, tylko nie wszyscy się ze mną zgadzają w tych sprawach. Znaczy, czasami się zdarza oczywiście jakaś pomyłka, nie, ale generalnie staram się robić dobrze, ale doszedłem do wniosku z wiekiem, że jak chcę robić dobrze wszystkim naokoło, to przede wszystkim muszę zrobić dobrze sobie, żeby mieć siłę robić innym dobrze, nie? Czyli tak zwane zadbanie o siebie w pierwszej kolejności, bo jak w pierwszej kolejności nie zadbam o siebie, no to ja będę taki nędzarz, a wszystkim będę robił dobrze.
0: Tak, i tak, im więcej zobaczą, że robisz dobrze, tym bardziej będą ciebie gdzieś tam ciągnęli za cyca.
1: No, dokładnie. To jest tak, jak to jest tak, jak kiedyś powiedział mój tato do ciotki, której tam coś pożyczył, nie? Ona tam coś tam mówiła, że zwróci, nie? On sobie tak pod nosem powiedział, tak, jasne, zwrócisz, jak ci się niedobrze zrobi, jak się obierz, nie? No. A tak trochę czasami w rodzinie jest, no nic na to się nie poradzi. Ja osobiście mam takie podejście trochę chyba jak ty. Pierwsze, co jak usłyszałem, no myślałem, że to będzie pozytywne, bo takie zdjęcie dałeś rodziny, która jakby tutaj nie patrzeć, tutaj piersią karmi i zdjęcie mama, czyli córka robi mamie, ojciec widać spełniony tutaj w tym łóżku. W każdym razie jakby nie to miało być. Ja szczerze mówiąc dzisiaj miałem też przeprowadzić audycję, ale żeś mnie wyprzedził i miałem ją nazwać Marazm. I mówić właściwie o tym samym co ty, tylko tytuł byłby bardziej taki adekwatny do tego, nie? No i chyba ty to odczuwasz, taki marazm dzisiaj, co? Dobrze wyczułem?
0: Marazm, nie marazm, po prostu coś się tam dowiaduje, no jakieś życiowe sprawy, nie? Gadam, załatwiam i tam próbuję coś zdziałać i już teraz wiem, że po prostu jestem sam na tym świecie. Sam. Ale może to nie jest takie złe. Okej, od dziś jestem sam. I co w tym złego? Jestem sam. No i fajnie, no i steruję swoim życiem.
1: Czyli musisz zrobić dobrze sobie tylko i wyłącznie. No, nawet nie po to, żeby robić dobrze innym.
0: Sobie, nie sobie. Po prostu żyć. Żyć sobie normalnie, a nie tam się przejmować, kurwa, co kto o tobie myśli. Jakie kto ma wąty wiecznie przez całe życie do ciebie i ukrywał te wąty i nic nie powiedział, ale kurwa, chciał ci bardzo to powiedzieć, ale nie mógł, kurwa. No nie, po prostu pierdolę, wiesz, wolę się dogadać z jakimiś tam ludźmi, którzy kawa na ławę mówią, co im na serduchu leży, niż z tymi, co całe życie ukrywają coś.
1: No tak, no w sumie ci tak zwani homlesi z krzaków to jest, są ludzie szczerzy i mają mało, a jeszcze się dzielą, nie? Także to jest bardzo taka dobra grupa, mi się wydaje. Oczywiście cwaniacy też są, jak mówisz o tym telefonie, ale z drugiej strony jakby miał dudzi, to by mu nie ukradli, nie? Także tutaj trzeba też czegoś pod uwagę.
0: Powiedzieliby, co to za telefon? To ja tak, ej, tu sobie miejsce. No. Zostawiam. Także, wiesz, już się wyleczyliśmy z tego. Duji to są dobre telefony. Ale, to, wiesz, różne tutaj znajomości mam, różne osoby znam w środzie już teraz, no. Nie tylko żuli, no, też i tych, co potrafią coś tam załatwić, zmotać, wiesz, różne osoby. Ale po prostu mnie to tak trochę męczy, że z rodziną swoją to gdzieś tam cały czas jesteś najdalej od wyjaśnienia sobie po prostu pewnych rzeczy i nigdy nie wyjaśnisz, po prostu zawsze będzie to pokiełbaszone, jakieś popierdolone.
1: No chyba, że weźmiesz inicjatywę w swoje ręce i zaczniesz do wszystkich dzwonić i nawijać. Ja na przykład jak rozmawiam z członkami rodziny, to nawijam tak jak na audycji. Przez 2 godziny. Nie obchodzi mnie, czy tam mają czas, czy nie mają czasu. Po prostu gadam swoje i tyle. Potem mówię, sorry, że tak zająłem tyle czasu, ale może jeszcze chwilkę, nie? I pół godziny jeszcze spędzam. Po prostu się nie przejmuję i tyle. No, co ja mam się przejmować. Ale słuchaj, masz ochotę, to sobie zrób wycieczkę, chatę mam wolną, przyjeżdżasz i ten, w kanciapie będziesz jadł parówki ze mną. Nie mam akurat parówek, ale to, co ja mam, to z lodówki ci dam.
0: Albo kiełbasę z bystrym okiem, który tutaj już właśnie mówi o przygodzie kiełbasianej, że pokiełbasione to wszystko. No właśnie, tak, pokiełbasione. No tak, ale to czy trzeba się w ogóle przejmować takimi rzeczami, jakimiś tam... Słuchajcie, jest wśród nas wiele osób, którym gdzieś tam przemknął koło oka majątek, inni gdzieś tam żyli sami całe życie, jeszcze inni byli jakimiś, no, w cudzysłowie, odmieńcami, nie? Właśnie gdzieś tam się urodzili w jakiejś rodzinie dziwnej. Dużo takich osób, myślę, u nas jest, bo takie jest życie i... Zwykle się po prostu o tych rzeczach nie mówi, no a my dzisiaj akurat mówimy i okej, no nasze życie jest popierdolone często, dziwne, jakieś pokiełbasione, to dobre słowo, no tak. Pokiełbasione. No.
1: Tak. No wiesz, ja i też tyle. Ostatnio zrobiłem jedną rzecz, której zwykle nie robię, to znaczy wziąłem niewielką pożyczkę, natomiast... Znaczy raz to w życiu robiłem,
0: jak ty mogłeś? Pożyczkę? Gdzie? Gdzie?
1: No jak to gdzie? No jak myślisz? No jak każdego z was dopadniemy. To było w jakimś westernie, czy gdzieś, gdzie tam facet miał ten... No, oczywiście, że w banku, nie? No natomiast zamierzam ją spłacić w ciągu 2 miesięcy i tyle, nie? Natomiast zobaczymy, jak mi to pójdzie, nie? I tyle, eksperyment krótki socjologiczny. Zawsze trzymałem się z dala od tego typu, ale znasz powód, bo rozmawialiśmy prywatnie. Może nie na antenę to jest, natomiast, że tak powiem, muszę chwilowo się, że tak powiem, podratować. tutaj finansowo, więc skorzystam. Natomiast gdy tylko będę miał taką możliwość, to zacisnę pasa i ją szybciej spłacę. Nie są to jakieś wielkie pieniądze też. Można sprzedać Amigę i będzie akuratnie, nie, na spłatę.
0: Natomiast... Strzelam. 5 tysięcy.
1: Nie aż tyle. Myślę, że dwa sowite donaty by załatwiły sprawę. Ale nie o to chodzi, żeby tutaj żebrać o ten, bo to jest
0: Tysiąca pożyczyłeś.
1: No, miałem taki zamiar, ale po prostu uznałem, że przy tym procencie, który jest w tej chwili przy spłacie w 2-3 miesiące, no góra 4, jakby trochę nie poszło, to mi się nie opłaca dokładać z gotówki, więc troszeczkę więcej.
0: Trochę nie brzmi to dobrze, Etam, bo ty zawsze byłeś znany z tego, że jesteś taki, wiesz, samowystarczalny, że masz tam jakieś swoje źródełka,
1: no to znaczy,
0: a tu nagle, wiesz, jak Etam ci bierze pożyczki, chwilówki, czy tam z banku, to wiedz, że coś się dzieje, że to już jest coś niedobrego. Jak ja bym wziął, to jeszcze, ale ty, Etam, no to tak mrocznie brzmi trochę.
1: Znaczy, to nie zmienia faktu, że jestem człowiekiem bogatym, natomiast nie mam pieniędzy, bo ja, wiesz, jakie mam podejście do pieniędzy, ja nie trzymam pieniędzy za dużo. Nie korzystam z kart, nie korzystam, nie wiem, z jakichś kredytów czy coś w tym rodzaju. Natomiast jak wiesz, no tak była właśnie sytuacja rodzinna taka, która wymaga pomocy po prostu dla osoby trzeciej i muszę, że tak powiem, się wywiązać.
0: A w ten
1: opowiadałem
0: sposób.
1: Ci zresztą. Aha. Tak mówię, nie po prostu. No zdecydowałem, podjąłem taką decyzję po prostu, bo nie chce mi się czekać zbyt długo z tego względu, że lecą odsetki, tak? No i po prostu dlatego wolę na bieżąco, a ja sobie, że tak powiem, z tym problemem mogę poradzić. Mówię, w najgorszym razie mogę obchnąć, mam tyle tutaj na chomikowane różnych wartościowych rzeczy, że po prostu mogę to coś obchnąć.
0: A słuchaj, a jak sobie tak gadamy o rodzinie dzisiaj, o takich rzeczach, to jak Karolina cię postrzega właściwie? Jako takiego tatusia dziwaka? Czy może, wiesz, tatko jest całkiem spoko, można z nim pogadać, czy dużo ci zawdzięcza? To na pewno, bo to wiem, że ty taki jesteś, że dla córy to wszystko. Czy ona cię toleruje, bo toleruje? Czy jest między wami jakaś więź? Wiem, że to jest ciężkie pytanie teraz, ale wiesz, no ja się tu trochę otworzyłem, to może ty też spróbuj jakoś w tym temacie.
1: Znaczy, ja staram się dużo z nią rozmawiać, że oczywiście to nie są takie rozmowy jak tam na radiu, takie zawsze pokazywać jej różne możliwości. No myślę, że te stosunki są dobre, ale inne niż normalnie ojciec-córka, czy tam rodzic-dziecko. Zresztą no, trudno nazwać dzieckiem kogoś, kto ma 20 już prawie 1 lat niedługo.
0: No tak.
1: Natomiast na poziomie ekonomicznym no to jest niezależna, tak? Na poziomie takim mentalnym to jest już trochę zmęczona moją osobą tutaj. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że jeszcze to nie jest ten moment, chociaż mógłbym jutro się wyprowadzić, tak? To nie jest żaden problem techniczny, bo po prostu biorę do plecaka to, co potrzebuję, idę sobie jakiś kilometr i jestem wyprowadzony, tak. Natomiast no na razie póki mogę, to chcę zapewnić, że tak powiem, przynajmniej te opłaty za mieszkanie, które są koszmarnie wysokie i tylko rosną. Zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. Nie wiem, czy przypadkiem nie sprzedam swojego mieszkania i nie zamienię go na kawalerkę po prostu dla niej, bo to będzie tańsze w utrzymaniu, a przy okazji znajdą się jakieś fundusze dodatkowe, które by pozwoliły na jakiś taki remont, no powiedzmy już pod klucz, który będzie zgodny z córy, jak gdyby, no, oczekiwaniami, tak, bo nie da się ukryć, że nasze mieszkanie było bardzo fajnie zrobione, ale 20 lat jest nieremontowane, także no ma swoje wady i zalety, tak? Już nie mówiąc o brudzie, no dzisiaj się jestem wyjątkowo zmęczony i dopadł mnie ten marazm, o tym miałem właśnie opowiadać, jak jak się młoda zabrała, a ja po prostu zostałem z tym całym majdanem tutaj, który trzeba posprzątać. No ale to nie da się ukryć, że oboje jesteśmy troszkę bałaganiarzami. Ja mam troszeczkę inną charakterystykę tego bałaganu, natomiast młoda ma troszeczkę inną charakterystykę tego bałaganu. Efektem bałaganu młodej na przykład było dzisiaj stado małych much owocówek, które ganiają po całym domu, a potem wymyśliłem sobie, że będę je wciągał do odkurzacza.
0: Ale to czekaj, to młoda Karolina jest większą bałaganiarą od ciebie, czy po prostu ją wkurwia twoje bałaganiarstwo?
1: Wkurwia ją moje bałaganiarstwo. Mam nadzieję, że nie słucha tej audycji teraz, znaczy nie.
0: Syfiarstwo wręcz, powiedzmy. Natomiast
1: gdybyś wszedł po takich kilku dniach luzu do jej pokoju, to no, byłbyś trochę przerażony. Bo
0: ja na pewno nie. Ja na pewno nie. To co ty, kurwa? Słuchaj, moją właśnie matkę wkurwia moje syfiarstwo, bo ja to potrafię żyć w syfie strasznym. Jak się... Mam jakiś taki dół, to wiesz, siedzę wokół mnie puszki, syfy, w ogóle brud, wszystko tam, pety.
1: No, tak może to nie, bo petów u mnie akurat nie ma. No ale są koty, znaczy koty w sensie takie, wiesz, zbite włosy i to już nie od psa, bo go ostrzygłem od moich włosów, których nie strzygłem 2 lat i jak sobie czeszę, to mi trochę wyjdzie zawsze, że tak powiem, bo już w tym wieku powinno się strzyc regularnie, bo włosy się osłabiają. No więc, ale ja mam bardzo gęstą fryzurę, taką wręcz afrykańsko gęste włosy, więc nie muszę się przejmować, jeśli mi wypadnie tam 100 czy 200 dziennie, no. A jako elegancki facet, znaczy elegancki chciałem powiedzieć, nie dbający o czystość, to po prostu jak sobie tak wyczeszę, to sobie rzucę na podłogę, nie? I zgrzebienia i tyle, nie? No, tak to u mnie wygląda, także ty byś padł do mnie, myślę, że czułbyś się może nie całkowicie komfortowo, bo brak tych petów, ale tak myślę, że nie miałbyś dużego dyskomfortu.
0: No spoko.
1: Na pewno jest ten bałagan inny, ale myślę, że do zaakceptowania przez ciebie.
0: Ja to wszystko zaakceptuję. Może by się okazało, że jesteśmy jak u Bandiego, ten gej z nim zamieszkał, nie? I mu tam gotował i Al był taki w niebo wzięty. To może... Czemu nie? No, też potrafię gotować trochę. Tutaj Robert pisze, że skupi twoje mieszkanie. Daj cenę.
1: Ale ja nie chcę sprzedawać, tylko ja chcę dokonać transakcji wiązanej, wymiany za dopłatę. Także to i to jest podana już do biura nieruchomości sprawa, więc znajomego zresztą biura nieruchomości. Także to już jest taka opcja, którą będziemy szukać bardzo powoli, bo to jest trudne niestety w Szczecinie. Bardzo dużo ludzi zainwestowało właśnie w niewielkie mieszkania typu kawalerka do 30 metrów. Z tego względu, że pieniądze tracą wartość, tak? Ja też wziąłem pożyczkę na zasadzie ubezpieczenia stałego oprocentowania. To nie jest tak, to jest z głową wzięte, także albo będę spłacał ją regularnie po stówce mniej więcej, chyba nawet trochę mniej, 90 coś złotych, albo po prostu wezmę się i tak jak z telewizorem zrobiłem, po 3 latach się wkurzę i ją spłacę, nie? Po prostu akurat w tym momencie nie miałem gotowizny, nie byłem tysiącerem, żeby załatwić sprawę po prostu od tak. Także przyznaję się bez bicia, skorzystałem w ostatnich dniach z takiej opcji i było to przemyślane, tak. A przy okazji sobie kupię jeszcze drukarkę, bo potrzebuję od czasu do czasu jakieś oficjalne pisma, zbliża się czas ciężki dla nas, to znaczy tej fali, którą nam zapowiadają, a ja mam napisane pozwy już przez radcę prawnego sprawdzone, majątkowe do osób, które ewentualnie byłyby chciały mnie podyskryminować, także będę wręczał pozwy majątkowe po 20 tysięcy złotych za każdy przejaw dyskryminacji. Jest nawet kwota wyliczona, umówiłem się z radcą, że jeśli zdecyduje się, to oni pokryją wadium, za to dzielimy się 50-50 po 10 tysięcy z wygranej sprawy, nie?
0: Obraza uczuć etamowskich. No właśnie, we Wrocławiu teraz właśnie zarekwirowano grafikę przedstawiającą Matkę Boską, a na dole jakieś zdjęcie Rembrandta, czy tam kogo, jakiegoś malarza. Naga osoba, nagie ciało plus Matka Boska równa się obraza uczuć religijnych. No i jest sprawa. Przyszła policja do pizzerii, zabrała obrazek do wyjaśnienia. Tak, i tam też widzicie tutaj sprawy. No tak, no... Ja dziś jestem...
1: Nie, no ja...
0: Tak, zadowolony.
1: Przygotujcie się po prostu na takie rzeczy, bo wszelkie znaki, owszem, są już coraz częściej głosy przeciwne, natomiast wszelkie znaki pokazują, że od września, tak mniej więcej ja stawiam na samą końcówkę po 18, będziemy mieć z apartheidem, ja to nazywam nie dyskryminacją, apartheidem medycznym. I jeżeli na przykład stanie się tak, że mi ktoś zabroni wejść do komunikacji, czy na przykład do sklepu, z tego powodu, to nie tam sklep. Ta osoba, która zabroni, dostanie imienny pozew, a sklep to jest osobna sprawa. Sklep to jest zupełnie osobna sprawa. Dostanie po prostu pozew cywilny za dyskryminację z artykułów konstytucji. Jeszcze dorzucę drugi pozew przeciwko firmie, która go zatrudniła, ale tam będę się odwoływał do deklaracji, powszechnej deklaracji praw człowieka. Mam zresztą tą ściągniętą właśnie. Nie mogę jej wydrukować. To mnie wkurza strasznie, że nie mam drukarki, bo lubię mieć na papierze, nie na elektronicznym tym.
0: A Robert tutaj pisze, że jeszcze ci do tego, do tej transakcji dorzuci drukarkę chyba właśnie. Może to cię skusi, że kupi od ciebie Robert mieszkanie za dobrą cenę, jeszcze ci dorzuci drukarkę. Drukarkę star i głową gdzieś tam znajdzie na Allegro. Ci dorzuci taką starą drukarkę.
1: No nie,
0: drukarkę.
1: No myślę, że kupno takie przez radio to nie jest dobry pomysł, taka transakcja radiowa. Zaczekam spokojnie, zapodane jest, jeszcze będą zdjęcia robione, panoramiczne u mnie, także zaczekam spokojnie, jak się pojawi ktoś, a może sam znajdę, bo też taką opcję sobie zostawiłem.
0: Słuchaj, czy ty tam czasem nie uważasz, że Karola powinna cię trochę bardziej szanować?
1: Wiesz co, powiem tak. To, jakie ona miała dzieciństwo, byłem tak jak gdyby zwalnia troszeczkę z tego, aczkolwiek, no, wiesz co, to jest bardzo trudno powiedzieć, wiesz, może łatwiej by było napisać na ten temat artykuł. Ja się z tym specjalnie nie przejmuję, dlatego że ja mam duży dystans do siebie w każdej mierze. W każdej mierze. No, miałem kobietę, która no, raczej mnie nie szanowała, mimo że ja byłem tym, który finansował wszystko. Teraz powiem tak. No, trudno w takim związku, jeżeli dziecko przebywa przez 20 prawie lat. I tak mi to dobrze wyszło, tak uważam. Uważam, że i tak mi to wszystko dobrze wyszło. Natomiast nie jestem zadowolony z tych relacji z mamą. Mimo, że ja tam mógłbym mieć swoje, ale ja nie jestem człowiekiem mściwym i absolutnie uważam, że powinna mieć poukładane z obojgiem rodziców relacje. To są takie trudne
0: ale
1: tematy.
0: Jednak chyba więcej dobroci, pomocy i tak dalej, jakiejś takiej rozmowy normalnej, szczerej, to ma więcej Karola od ciebie, nie? Niż od matki.
1: Znaczy, ja mam troszeczkę inne podejście, ponieważ ja niczego nie narzucam. Ja nie jestem wiecznie z wszystkiego niezadowolony. To znaczy, ja po prostu akceptuję decyzje ludzi i mogę oczywiście tam kłócić w radiu, tak i tak dalej, natomiast akceptuję decyzje ludzi. Są pewne oczywiście jakieś granice, tak, gdzie na przykład ja wiem, że na przykład ktoś robi coś totalnie źle, a jeśli to jest jeszcze osoba bliska, no to trzeba wtedy twardo coś powiedzieć, nie? Natomiast generalnie to nie mam żadnych takich obiekcji. Po prostu mówię, jakie są opcje, o tak, jako osoba bardziej doświadczona i wybierz, tak? Mówię ci tylko dlatego, że po prostu uważam, że jeszcze są inne rozwiązania, na przykład jakiegoś problemu, czy jakiś taki, to nie musi być problem nawet, to może być przynajmniej jakaś opcja, tak? Tylko i wyłącznie. Jestem całkowicie asertywny tutaj i poza kilkoma tematami, dosłownie kilkoma tematami, gdzie prawdopodobnie zmieniłbym zamek i zamknąłbym na klucz w domu, żeby czegoś tam nie zrobiła, to zresztą nic by nie dało, bo to tylko bym się naraził na niepotrzebne problemy później. Natomiast poza takimi kilkoma sprawami, gdzie twardo podejrzewam, bym musiał postąpić, to myślę, że jest mało rzeczy, na które bym się nie zgodził, wiedząc po prostu, że zwykle człowiek taki, który już jest w miarę ogarnięty, bo jest bardziej ogarnięty niż rówieśnicy, zdecydowanie, zresztą koleguje się z osobami najczęściej o 10 lat starszymi, to po prostu nie ma to sensu, tak? Nie ma to sensu. No. Jest jak jest i każdy ma prawo do popełniania jakichś tam swoich błędów, byle one po prostu nie były, no bo to jest na takiej zasadzie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie? I ja tą zasadę rozumiem, tak? Chyba, że widzę pod warunkiem, że nie zabije, nie? To wtedy wiadomo, że trzeba czasami interweniować w pewnych rzeczach. Oczywiście to jest takie przegięcie, to powiedzenie w tym momencie, nie?
0: Ciekaw jestem, jakbym teraz sobie gadał z moim starym, który był kompletnym dziwakiem, odjechanym człowiekiem, w ogóle nie pasującym do swoich czasów, do miejsca. Ciekaw jestem, jakbym sobie z nim pogadał. Miał swoje wady i to liczne, miał też niesamowite zalety, ale był tak samo może ciężkim człowiekiem jak ja. Moja mama to raczej taka normalna osoba, tak się mówi, nie? Że taka, wiesz, normalna. Strzelec zodiakalny zresztą to taki właśnie jest ponoć. A ojciec to taki zupełnie odjechany. No i ciekawy jestem, jakbym sobie pogadał teraz z ojcem swoim. No dziś się trochę dowiedziałem, trochę pogadałem i po prostu jestem wkurwiony. Po prostu mam chęć teraz gdzieś pójść, tak znowu jakieś szyby powybijać.
1: Może lepiej jakbyś nie wiedział, no czasami są takie rzeczy w rodzinie, które ja też na przykład znam pewne tajemnice rodzinne, które podejrzewam, że doszedłem do nich tylko ja w wyniku poszukiwań różnych na sieci. Na przykład rozmawiam z osobami z rodziny na ten temat, czy chcą, żeby na przykład to głośniej powiedzieć, tak, no. Raz czy dwa musiałem ugryźć w język, bo mi przez przypadek wypaplał, nie? A mam bardzo dobrą pamięć, no i nie będę mówił tutaj szczegółów, ale po prostu są takie po prostu sytuacje, gdzie naprawdę gdzieś tam kuzynów czy kogoś znam inną historię, pamiętam po prostu tą historię, tak? I wiem, że oni są w błędzie albo czegoś nie wiedzą, co zmieniłoby bardzo optykę na innych członków rodziny i to na pozytywne, bo ja bym to bardzo dobrze uważam przekazał, na pozytywne, gdzie na przykład były relacje nie najlepsze na przykład, tak, ale zostawiłem ten temat, ponieważ na przykład doradziłem się powiedzmy tam, nie wiem, rodziców na przykład, czy wujków tych osób i stwierdzili, że oni po prostu by sobie nie życzyli na przykład, żeby o tym mówić, no więc nie ma problemu, tak, nie ma problemu żadnego.
0: Co to takie, nie kurwa, nieżyczenie tak sobie, żeby o czymś mówić? Mówić można o wszystkim, kurwa. A nie, no tak, że kto, tak, kto, wiesz, ktoś sobie nie życzy. Właśnie to mnie denerwuje, że są takie osoby, które sobie wolą o czymś nie rozmawiać. Albo pewne słowa, tu za dużo słów padło. O co chodzi, kurwa? Przepraszam, wyjaśniamy sobie pewne rzeczy i chodzi o to, żeby się dogadać, a nie żeby coś ukrywać, grać w jakieś gierki. Już mam dosyć tego w ogóle, jakiegoś grania w gry, kurwa.
1: Znaczy te całe niuanse właśnie mnie też strasznie zawsze denerwowały. Jakieś takie rodzinne tajemnice, jakieś robienie właśnie, jakieś mówienie półprawdy albo koloryzowanie takie w rodzinie. Szczególnie, że ja często jestem osobą w ogóle gadatliwą i często potem na przykład nie wiem, co na przykład było powiedziane, tak? I jestem w trudnej sytuacji postawiony, jeżeli ta osoba trzecia, która się czegoś dowiedziała, na przykład o mnie albo gdzieś tam o sobie mi bliskiej, pyta się potem mnie, jakby, żeby to sprawdzić, tak?
0: Ja ale co, wiem, co, czyli w twojej rodzinie też tak trochę na kłamstwie?
1: Też to funkcjonuje.
0: Tak, czyli to jest chujowe, bo nagle, wiesz, ty starasz się grać fair, wypadasz tak blado na tle tych wszystkich osób, które kłamią, nie? I nagle się dowiadujesz, że twój kuzyn, który tak naprawdę miał, nie wiem, ciężko mu w ogóle było zdać z klasy do klasy, miał same piątki. Taki wspaniały, krótko ostrzyżony, schludny, kurwa, mać. A ty taki byle jaki, nie? Bo ty, kurwa, jesteś szczery i ty mówisz, jak jest. Ale nie, inni wszyscy kłamią, kurwa, wymyślają jakieś historie niesamowite, jakie to osiągnięcia zdobył. Ja po prostu się, słuchaj, od rodziny swojej odwróciłem też ze względu na kłamstwo. Ja nie potrafię tak działać, kurwa, tak funkcjonować, że ciągle słyszę jakąś ściemę, nie?
1: No ja też nie lubię właśnie między czymś takim lawirować cały czas, bo mnie to męczy, bo ja za jakiś czas mogę zapomnieć, co było powiedziane, a że to na przykład często starsze pokolenie. Ale z drugiej strony rozumiem. To nie jest tak, że nie rozumiem tego, ponieważ w mojej rodzinie są osoby, które jeżeli coś się dowiedzą, to jakby karmią się tym, tą plotką później i będzie cała rodzina wiedziała od razu, tak? To jest na takiej zasadzie. Ja osobiście po prostu znam osoby, którym mogę zaufać, znam osoby, którym nie mogę zaufać. Czasami muszę grać po prostu idiotę, robić z siebie, no ale jakby rozumiem to starsze pokolenie, które nie chce tych plotek, bo to jest jednak troszeczkę inna charakterystyka takich osób i one będą się z tym źle czuły i przez to szanuję. Mówię o osobach takich tam 70-80 lat, tak? Także dlatego mimo wszystko się na to godzę, chociaż po prostu mnie to męczy i myślę, że gdyby nie te wszystkie takie niuanse, to pewnie bym częściej się spotykał z rodziną, częściej bym jakoś tam uczestniczył towarzysko, natomiast ponieważ te sytuacje istnieją, a ja mogę po prostu czegoś nie wiedzieć i potem coś palnę niechcący, jako właśnie gaduła, który przejmuje inicjatywę totalnie, to wolę unikać i lepiej po prostu, no generalnie to od czasów tak jak pamiętam, to takim miejscem, gdzie się rodzina, ta dalsza, troszkę powiedzmy mniej spotykana na co dzień się spotykała, to było Wszystkich Świętych i największy w Europie cmentarz.
0: Idź, spierdalaj z tymi cmentarzami, kurwa, po prostu.
1: No ale tak to było, tak, zawsze.
0: Po prostu to jest kolejne jakieś takie zakłamanie i udawanie. Spotykamy się raz do roku na grobie i wymyjemy szmatą grób i jest fajnie, nie? Nie, ja to mam złe raczej wspomnienia. Wiesz co, prędzej dojdę do jakiejś prawdy i coś się dowiem o rodzinie, jak się napijemy wszyscy wody, to może się coś dowiem. A tak to będę słyszał jakieś opowiastki. Jak to znaczy, mój kuzyn jest śmieciarzem i go stać na piękny dom i wszystko wypasione, a się naoglądał filmów o Ojcu Chrzestnym, kurwa, i jeździ śmieciarką, nie? Dobra, nieważne, kurwa, po prostu już mam dość tego zakłamania ze wszystkich stron zakłamanie. Najbardziej szczery to jestem tutaj z wami, po prostu jedyne miejsce, gdzie mogę szczerze powiedzieć, co mi na sercu leży. Co mi na sercu leży i pogadać z kimś i się coś dowiedzieć szczerze od drugiego człowieka. To jest nocne radio, tak.
1: Jeśli nie masz takich dylematów jak ja, czy po prostu są u ciebie osoby, którym to nie pasuje, no to i ty po prostu się z tym godzisz, tak? Jak ja się zgodziłem z pewnymi rzeczami, że przestałem po prostu. W pewnym momencie, kiedy jeden, drugi, trzeci temat, który dobrze znam, a nawet znalazłem w rodzinie osoby, które dawno znikły, że tak powiem, ale to bardziej skomplikowany temat jest i no po prostu możesz to wywalić wprost, nie? Ja to tylko tego nie wywalam tylko dlatego, że żeby sobie pewnie nie życzyły lub wiem, żeby sobie tego nie życzyły osoby trzecie w rodzinie, nie? Tylko ja dlatego tego nie robię.
0: W chuju mam, co sobie kto życzy, co sobie kto nie życzy. Kurwa, są ważniejsze rzeczy niż to, co ktoś sobie życzy, a nie życzy. Na przykład dogadanie się i jakaś prawda, dojście do prawdy, a nie co kto sobie życzy. W dupie mam, co sobie kto życzy. Kurwa, to nie jest koncert życzeń.
1: Dobra. No, ja tutaj akurat zachowuję ten taki, jakby to nazwać, rezonans równowagi. Dałem sobie po prostu spokój, tak? Po prostu porzuciłem te tematy, takie, które wiem, że można byłoby przedstawić inaczej i tak dalej. Zająłem się, owszem, myślę często o tym, zająłem się po prostu rozmyśleniami na ten temat, żeby mieć inne spojrzenie na pewne osoby, które zresztą często dawno nie żyją. w rodzinie i mam inne spojrzenie na osobę, na przykład mojego dziadka, czy tam jakiegoś wujka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozumiem po prostu pewne zachowania, które rodzina odebrała na przykład jako złe, czy tam w jakiś sposób niewygodne, natomiast ja rozumiem, skąd to się wzięło. Bo bardzo dokładnie, wydaje mi się, bardzo dokładnie przeanalizowałem te osoby, przynajmniej tak zrobiłem to w sposób obiektywny, mi się wydaje, że były obiektywne przyczyny, że robiły tak, a nie inaczej, nie? Nie zawsze pasowało to innym ludziom. Ale mówię, no, nie będę się epatował tymi zachowaniami na zewnątrz, bo po co, no, w zasadzie to, czy mi to coś szkodzi, czy sprawy będę poruszał, czy spraw nie będę poruszał, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Mogę się zająć zupełnie czymś innym, na przykład do ciebie zadzwonić.
0: No, jest przyjęte, żeby o takich rzeczach nie mówić, a ja mam to w dupie, jak zwykle. Dobra, Etam, dzięki za telefon, trzymaj się, do następnego, zadzwoń jeszcze, jak będziesz miał ochotę, hej, hej.

Dobra, dziś trochę może jestem wkurwiony, podnerwiony. Niektórych denerwuję tutaj, że tak przeklinam dzisiaj obficie. Ale jak tu nie przeklinać? Jak tu nie przeklinać? Słuchajcie, życie to jest taka dżungla trochę. Ciągle, żeby zapracować sobie na odrobinę szczęścia, to trzeba się fest wysilić. A nieszczęścia różne

0: Się bił o jakieś, kurwa, dobra, doczesne, witam cię, potrzeba.
1: No, uszanowanko, ja, kurwa, to zupełnie nie rozumiem, jak można nie przeklinać w tym dziwnym świecie. No, ale skoro już swoje tutaj ziemskie przymioty i braterstwo krwi masz z głowy, to może chciałbyś porozmawiać o twoim prawdziwym ojcu zbawcy Jezusie Chrystusie.
0: Prawdziwy ojciec, może to Lord Vader? I am your father.
1: Wiesz co, bardziej mi się wydaje, że Chinggis Khan, bo tam z tego co pamiętam, to Chinggis Khan miał tam kilkaset dzieci czy coś i jeżeli byśmy sobie tak zrobili na jakieś testy genetyczne, to podejrzewam, że krew Chinggis Khana tak w jakimś 1%, czy tam w 1 promilu pływa w każdym z nas.
0: Jak to było? Był taki Epic Rap Battles of History, gdzie był właśnie Wielkanocny Zajączek kontra Genghis Khan. I Genghis Khan tam rapował, że from Poland to Korea, I arrived land, zdobyłem ziemię w ogóle od Polski po Koreę, nie? Że wszystkich tam w ogóle zapłodnił. No tak, tak, to, trochę to wygląda. Wszyscy jesteśmy potomkami Genghis Khana, nawet potrzeba.
1: No, coś w tym jest, tym bardziej, że sam mam bardziej dominującą naturę i trochę czasami mi się za szybko agresor włącza, a jeżeli z kolei czuję się trochę inaczej, to też Chinggis Khan, można powiedzieć, też był dobrym dyplomatą, bo tutaj przed chwilą mieliśmy na Discordzie rozmowę o Jarosławie Kaczyńskim, gdzie nieironicznie naprawdę przyznaję, że bardzo cenię tego człowieka za jego skuteczność. Oczywiście czyni zło od początku do końca i nie ma to nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością, ale za skuteczność go mogę cenić, no ale kurde, to nie jest, jest piątkowy wieczór, więc nie rozmawiajmy o takich smutnych sprawach, wiesz co, ja tak sobie marzę, bo prawdopodobnie niedługo będę miał okazję spotkać się ze swoim ojcem, tym razem nie na pogrzebie, tym bardziej tak bardziej cywilnie, bo tam siostra coś tam pogadała, że postaramy się zakopać topór wojenny, czy tam krzesło wojenne, czy jakiekolwiek tam tradycje nam rządzą i sobie pojedziemy na weekend do jakiegoś europejskiego miasta, tak sobie pozwiedzać, tak sobie spokojnie, wspólnie spędzić czas, ale już tutaj jak ciebie słuchałem, to sobie przygotowałem, że jeżeli mi podpadnie, jeżeli zacznie grać w gierki, to ja powiem: stary, jak ja chcę sobie pograć w gierki, to ja sobie włączę PlayStation.
0: Jakie PlayStation, jak już nie masz?
1: No nie, mam piąteczkę, tak, no tamto to oddałem, wiesz.
0: A już masz piąteczkę, tak?
1: Nie, piąteczkę to już dawno mam, tak, stary, ja bym się pozbywał PlayStation, chłopie, kurde, prędzej bym się lodówki albo pralki pozbył niż PlayStation.
0: Już tu, wiesz, wieści mam, gdzie tam poszło PlayStation, które być może kiedyś należało do samego Energika.
1: Nie, to nie było to. To, co należało do Energika, zostało sprzedane mojemu kumplowi ode mnie tutaj z miasta i też działa do dzisiaj. Także potrzeba osprzęta.
0: Czyli do Energika należało PlayStation 4 zwykłe, a ty miałeś jeszcze Pro. Pro to było inna para kaloszy. Aha.
1: Tak, Pro kupiłem sobie w Lombardzie i tak nawet sobie po zakupie... Nie, bo wiesz co, bo kupiłem sobie na Allegro, fajna cena, w fajnym stanie i tak dalej, nie? Ale ten, i odbiór osobisty właśnie w Łodzi, pojechałem, patrzę Lombard i tak sobie pomyślałem, że jakiś właśnie stary, jakiś ojciec, żul, który kupił dziecku na komunię PlayStation Pro, wziął i kurde sprzedał do Lombardu, bo nie miał na wódkę. I taka trochę dzika satysfakcja, tak trochę do kurde, znaczy się może nie tyle satysfakcja, ale można powiedzieć, że źle to zabrzmi, ale karmię się cierpieniem.
0: No, faktycznie źle zabrzmiało.
1: No ale cóż, no przetrwają najsilniejsi.
0: Ty robaku, ty kurwa żmijo podła, wężowata, łysa mendo wężowata. Słuchajcie, to jest paździoch. To jest paździoch jednak w Nocnym Radio. To jest jednak odpowiednik paździocha, łysa
1: nie
0: menda.
1: Nie jestem łysy, od Enkiego to się odinteresuj, bo znowu będzie wojna. W każdym razie, bo tutaj chciałbym raz, tylko jedyny raz nawiązać do Etama, ze względu na to, że powiedział, że plansza, którą tutaj wrzuciłeś na YouTube, że to jest taka, wiesz, taka super fajna rodzina, że tutaj szczęśliwy ojciec, że tutaj matka karmi piersią. Nie, to jest rodzina patologiczna. Dlaczego? Dlatego, że dziewczynka, która ma na oko jakieś, nie wiem, 3-4 lata może, ma smartfona w dłoni. I to jest patologia naszych czasów. To nie jest zdrowa rodzina. To nie tak to powinno wyglądać. To jest tak, jak równie dobrze mógłbyś wprowadzić dziecko do heroiny, tak

0: samo dajesz dziecku smartfona, więc nie, absolutnie, absolutnie nie, to nie jest żaden wzorzec. Widzę dobre wersje, panie kolego.
1: Człowieku, powiem ci tak, po prostu wiesz, wszystko intencja, jaką ty masz intencję, człowieku?
0: Ja mam intencję bardzo prostą, dążę do szczęścia. To jest mój podstawowy i chyba myślę, że taki fundamentalny cel w życiu, wokół którego dochodzą jakieś, nie wiem, rzeczy, które mogę zdobyć, które mogę osiągnąć, które mi to szczęście dadzą. Więc no chyba w sumie nie wiem, na ile to było żart, na ile to pytanie było żartem. Chociaż nie jestem w stanie jeszcze ci dzisiaj dobrze wyczuć, bo zazwyczaj znam cię bardziej takiego chęszkowatego. Rzadko nam się zdarza aż tak poważnie rozmawiać, a jeżeli tam jak ostatnio tam rozmawialiśmy, to się umawialiśmy, żebyś mi jakiś testament zostawił czy coś.
1: Czyli ale nawet ja cię potrafię czymś zaskoczyć.
0: To znaczy zaskoczyć. No,
1: jeszcze cię zaskoczę niejednym, zaczynam trzeźwieć powoli.
0: O mój Boże, nie, ale walczysz z tym, mam nadzieję.
1: Walczę, słuchaj, źle się z tym czuję, ale zaczynam trzeźwieć, tak. Coraz lepsza dykcja, coraz bardziej ogarniam, tak, czuję to.
0: No tak, ale masz coś tam, co ci pomaga w tej nierównej walce. Pamiętaj, dopóki masz mniej promili w krwi, niż masz krwi Chingis Khana w swoich żyłach, nie jesteś prawdziwym człowiekiem.
1: No właśnie, tak. Czasem się pytają, krawiec, czy ty masz problem z alkoholem? A ja mówię, nie, żaden problem. Tu z okna widzę Biedronkę, idę tu 20 metrów, idę, jestem, kupuję, nie mam żadnego problemu z alkoholem.
0: Nie, no, czasami oczywiście alkohol, jak wszystko w naszym życiu się kończy.
1: Z innymi używkami też nie mam problemu już teraz. Idę tam, wiesz, pytam. Gdzie jest Seba? Czy ktoś widział Siwego? Idę tam do lasku, na górkę. Idziemy, gdzie trzeba. Tam. Sorry, tu zaczekaj chwilę, bo nie chcę cię pokazywać kolegom swoim. Już! Jest! Co za problem tu?
0: No, czyli jesteś na etapie ulicznego ścierwa. Okej, okay, spoko, każdemu jego porno.
1: Nie, no, gdzieś tam jestem między ulicznym ścierwem a gościem.
0: Okej, okay, a to wiesz co, to w sobie tak trochę wygląda to jak jakiś RPG. Ostatnio w ogóle oglądałem właśnie na kanale Let's Game It Out, gdzie koleś podchodzi do gier, on chyba jest z zawodu testerem czy czymś takim i przechodzi każdą grę w najgorszy sposób, w jaki tylko można ją przejść. I na tym kanale, ja tutaj może później wkleję jakiegoś linka do tego kanału albo coś, na pewno tam się ten kanał pojawiał na Discordzie, był filmik z gry Symulator Żula. Gdzie budzisz się pod jakimś mostem, obok są jakieś tam koksowniki i jest taki pierwszy żul, którego spotykasz, z którym możesz pogadać, z którym możesz pohandlować, ewentualnie sobie gdzieś tam pójść, pozbierać coś ze śmietników, ewentualnie tego żula możesz pobić i go okraść. I koleś znalazł takiego buga w tej grze, że nawet jeżeli zostaniesz zabity i się zrespawnujesz właśnie tuż przy tym moście, tuż przy tym żulu, to jemu nie od razu wraca zdrowie do swojego poziomu, wobec czego możesz bić tego żula w nieskończoność i za każdym razem, kiedy on tam dostanie po ryju, to dostaniesz $5. Wobec czego, jeżeli będziesz to robił, jakoś sobie to skryptujesz i odpalisz to na 7 dni, możesz bijąc jednego żula zostać milionerem, bo za każdym razem, jak on dostanie po ryju, to dostaniesz piątaka.
1: No proszę.
0: Tutaj już jakieś implikacje, że mam jakieś żale. Czy ja brzmię w ogóle jak człowiek, który ma jakiekolwiek żale?
1: Potrzeba, do czegokolwiek? Dajcie spokój. Czy on kiedyś miał jakiekolwiek żale do kogokolwiek?
0: Od potrzeba? Czasu do czasu mi się zdarza jakieś tam mieć, ale myślę... Zresztą też wiesz co, ostatnio... Nawet się tak staram, wiesz, tak... To znaczy tak, pierwsza rzecz, którą sobie założyłem, to jest nie pouczać. O. Myślę, że to jest coś, czego mi brakowało w ostatnich latach i zwyczajnie odpuścić pewne kwestie, a druga rzecz to bardziej się uśmiechać. Mimo, że wiesz, mimo, że jestem na co dzień zazwyczaj człowiekiem bardzo uśmiechniętym, to ostatni rok, gdzie jednak w większości miejsc miałem maseczkę na twarzy, no to ten uśmiech zwyczajnie nie działał, nie był widoczny, a podejrzewam, że przy mojej konstrukcji twarzy, jeżeli widzisz tylko i wyłącznie moje oczy i moje czoło zmarszczone, kiedy się uśmiecham, to tak nie jesteś pewien, czy właśnie, jeżeli byś nie widział moich ust, to nie jesteś pewien, czy ja się uśmiecham, czy po prostu odsłaniam zęby i się oblizuję jak jakiś obleśny pedofil. Krawiec, oddychaj!
1: A masz śmiejące się oczy, jak się śmiejesz, czy same usta się uśmiechają?
0: Usłyszałem parę razy, że oczy mi się ładnie śmieją, także i to od kilku osób, więc podejrzewam, że albo ktoś tak, bo może tak, ktoś mi tak z litości powiedział, nie? Bo to wiesz, jeżeli ktoś jest gruby, brzydki, zarośnięty, brudny, to zawsze można mu powiedzieć, że ma ładne oczy, bo oczy naprawdę ciężko sobie spierdzielić.
1: O, tak to jest.
0: No ale tak koniec końców, stary, czy to, co się dzisiaj zdarzyło, to było coś, czego, nie wiem, kiedyś, nie wiem, nie przewidywałeś, że się zdarzy, że to, no nie mówię tutaj o jakichś konkretnych, taki, wiesz, takim wielkim ujawnieniu. Kurde, tyle lat zapowiadany wielki reset, wielkie ujawnienie, a nikt nie powiedział, o co chodzi, a tu chodzi o to, że jesteś bankartem. No spoko, ale czy przypadkiem nie miałeś jakiegoś takiego wewnętrznego przeczucia? No bo to jesteś jakiś taki outsider mimo wszystko, nie?
1: No jakby nie było bankartem, tak do końca nie jestem, bo jednak dwa lata po ślubie, czyli no to jaki to bankart, taki półbankart. Czy ja się spodziewałem czegokolwiek? To raczej tak, raczej się wielu rzeczy spodziewałem, ale dziś się dowiedziałem po prostu dużo różnych ciekawych rzeczy, przeróżnych o życiu.
0: To jest taki problem, nie? Że jak komuś się uruchomi, jak komuś się uleje, to tak wiesz, to też jeszcze zależy od kontekstu, nie? Bo jeżeli jeszcze jesteś bardziej zżyty z rodziną, to może się okazać, że nie wiem, pojedziesz gdzieś tam na przykład na wesele, jakiemuś twojemu wujkowi albo twojemu chrzestnemu się uleje i ci powie, a ty w ogóle to wiesz, że jesteś synem listodasza?
1: Wiesz co, ja się dzisiaj po prostu dowiedziałem, że miałem wyidealizowane spojrzenie na wiele rzeczy i że mi się wydawało, że życie jest trochę piękniejsze niż jest. I znowu się okazało, że życie jest takie bardzo przyziemne, chujowe, wiesz, ludzie pełni różnych przywar, wad i...
0: No jesteś pierdolonym artystą, masz prawo do patrzenia na świat jak tylko ci się podoba i to nie było tylko za młodu, tylko do dzisiaj jesteś bardzo wyindywidualizowany i bardzo taki idealistyczny mi się wydaje.
1: Ale to fajne, co powiedziałeś teraz, że jako artysta mam prawo patrzeć na życie jak chcę. To jest fajne. To jest moje takie prawo, taki mój przywilej. Mogę sobie patrzeć jak chcę, faktycznie. Ty, to fajne. Fajne,
0: wybierasz sobie za młodu klasę postaci, tak? No i jeżeli będziesz, nie wiem, dajmy na to urzędnikiem, no to wiadomo, że nie patrzysz na życie tak, jak chcesz, tylko patrzysz na życie tak, jak ustawa przewiduje. Jeżeli sobie wybierzesz karierę Alfonsa, to też nie patrzysz na życie jak chcesz, tylko patrzysz przez pryzmat pieniędzy, dajmy na to. Jeżeli sobie wybierzesz, no różne są tutaj rzeczy, tak? Ale wydaje mi się, że artyści, poeci, muzycy, plastycy, no to jest jednak coś, co jest niezwykle nam potrzebnego i nawet jeżeli się od czasu do czasu mylisz, a mylisz się często, ale to nie jest ważne. To jest coś odświeżającego, to jest coś, czego warto wysłuchać, z czym warto, wiesz, tak pogadać sobie, jak my sobie tutaj rozmawiamy, czy to teraz, czy w jakiejkolwiek innej audycji i zwyczajnie tak wsiąknąć w to, tak? Nie trzeba się zgadzać w jakimkolwiek temacie, żeby dać drugiemu człowiekowi odpowiednio dużo przestrzeni, dopóki nikomu nie szkodzi, jest to naprawdę super rzecz.
1: No. Fajnie, fajnie. To mi się podoba. Dziś sobie po prostu patrzę na życie tak, jak mam ochotę. Jestem artystą. To mnie upoważnia do tego, aby sobie na życie patrzeć, jak mam ochotę. Bardzo nawet w odjechany sposób, bo my artyści tak mamy. Potrzeba też w sumie trochę artysta, też zajmuje się twórczością, w sumie muzyką, więc też może tak trochę mnie rozumie może dzięki temu. No, pewnie, pewnie, czemu nie?
0: No tak, bo proces twórczy to nie jest tylko warsztat, to też jest proces pewnej inspiracji, pewnego wyłamania się z pewnego schematu myślenia, bo oczywiście możesz być super jakimś miłośnikiem Chopina, naprawdę zajebistym fortepianistą, który zdobywa nagrody w konkursach chopinowskich, pod warunkiem, że jesteś oczywiście Azjatą, tak? Natomiast teraz niedawno były eliminacje do konkursu chopinowskiego, które chyba jeszcze cały czas trwają, polecam, jeżeli ktoś jest choć trochę zainteresowany muzyką, warto, tylko do tego trzeba oczywiście dorosnąć. Tylko, no właśnie, my... Nie chcę, bo tutaj zabrzmi jak Kundrat, co powiedział, że my bogi tak mamy. Sam się jako artysta nie wiem, czy identyfikuję, ale nie chcę użyć tego jako argumentu, bo to byłoby nieuczciwe, bo artysta to dla mnie jest taki... No nie wiem, no żeby nie uderzać za wysoko, dla mnie wielkim artystą jest na przykład Witkacy, tak? Który bawił się w różne rzeczy, no, i to był faktycznie super strumień świadomości i czasami przechodzący w bełkot, ale wiesz, ale porusza do dnia dzisiejszego.
1: Tak, w co on się nie bawił, nie? W różne rzeczy się bawił. No, ja też wczoraj się na przykład bawiłem, opracowałem system generujący pomieszczenia, pokój cyberpunkowy, w zależności od zamożności jegomościa, bohatera, w którego się wcielasz w grze. Czyli albo masz pokoik mały, albo mega wypasione biuro, nie? Ale też zrobiłem system, że losowo po prostu generuje. I to mnie ciekawi. Ty pewnie będziesz wiedział, czy jeśli dałem taki warunek, że jeśli 50% jest szans, że przejdzie do kolejnego kroku za każdym razem, czyli no losuj tam, masz 1-2, jak wylosujesz jedynkę, to idziesz dalej, a jak nie, to stop. I tak kolejne kroki, że rozbudowuje się ten pokój, wiesz, większy, mniejszy. Czy to jest różnica, jak ja daję takie prawdopodobieństwo, że za każdym razem masz 50%, czy pokój się rozbuduje o kolejny jakby level? A jakbym wylosował tak od 1 do 10? Zrobił liczbę losową 1-10 i od tego by zależało, jaki masz pokój w skali od 1 do 10. Czy to jest różnica jakaś?
0: Wiesz co, no różnica, to znaczy tak, no oczywiście można to opisać permutacjami, natomiast tak jak opowiadasz o tym pomyśle, to wydaje mi się, że jeżeli to jest taki ciąg losowań, jeżeli sam bym to projektował, to zrobiłbym w ten sposób, że przykładowo losujemy sobie tak właśnie, wiesz, na zasadzie rzutu monetą, orzeł czy reszka, ale pewne parametry, na przykład na samym początku taka kwestia, czy kupujesz za swoje, czy to jest wzięte na kredyt, co się też później może na przykład przełączyć i zaznaczyć w późniejszym wyborze wystroju tego mieszkania. Więc dajmy sobie na to, że kupujesz sobie na kredyt, jesteś biedny, ale mimo to stać cię na duże mieszkanie. I potem robisz kolejne rzuty monetą, gdzie sobie robisz jakieś wykończenia i wybierasz sobie, czy wanna ma być ze złota, czy to ma być tylko kabina prysznicowa i tak sobie, wiesz, tak sobie rzucasz monetą, ale fajnie by było, żeby tak na zasadzie jak w starym Falloutie dwójce, żeby pewne cechy, które wcześniej wybrałeś, wpływały na późniejsze decyzje. Że przykładowo, jeżeli najpierw sobie wyrzucisz, że jesteś biedny, ale wziąłeś kredyt i normalna postać ma 10 tych rzutów monetą, to przy każdym kolejnym procesie decyzyjnym też rzucasz dodatkową monetę na to, czy ci się na przykład hajs nie skończył, jak na przykład zrobił mój brat, kiedy sobie kupował i wykańczał mieszkanie, gdzie zrobił sobie absolutnie wszystko, ale forsy mu zabrakło dosłownie na jedzenie w momencie, kiedy już miał prawie wszystko ukończone, ale na sam koniec sobie zostawił drzwi do łazienki. I kiedy pierwszy raz go odwiedzałem, to drzwi do łazienki były zastawiane jakąś taką pleksą czy czymś takim, bo go po prostu nie było stać na te drzwi, a wiadomo, że nie chciał sobie biednie kupować, chciał sobie tam tutaj dopracować, dorobić i tak dalej. Więc w ten sposób, jeżeli mamy kilka takich punktów losowania, to mamy dużo większą losowość i kilka tych parametrów właśnie. Metraż, wykończenie w postaci, nie wiem, tam jak w Simsach, tapet, dywanów i tak dalej, umeblowanie, jakiś tam sprzęt elektroniczny, sprzęt audio, jakieś, nie wiem, miejsce, lokalizacja, gdzie to się znajduje, bo to też jest bardzo ważne na rynku nieruchomości, więc już abstrahując od losowości, jeżeli byś rzucił kostką K10, to masz, wiesz, to masz 10 opcji. W momencie, jeżeli 10 razy rzucisz kostką, rzucisz monetą i jakoś to, wiesz, zapętlisz, to masz dużo, dużo więcej możliwości. Nie wiem, jaki to jest projekt, więc nie wiem, czy ci się chce aż tak bardzo pracować, ale nie. To miałoby sens.
1: No, to może inaczej. Czy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wyrzucę 5 razy pod rząd orła, rzucając monetą, czy wyrzucę tam piątkę na kaszustce?
0: To jest, mój drogi, paradoks hazardzisty i on jest całkiem sensownie opisany. Jeżeli rzucasz cały czas monetą, tutaj sobie zacytuję, bo nie chce mi się tego odkopywać z głowy, żeby tutaj nie spalić. Jeżeli sobie pomyślisz, że prawdopodobieństwo wyrzucenia 6 reszek z rzędu wynosi 1 do 64, więc prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka po raz 6 z rzędu wynosi 1 do 64. Nie. Każdy rzut to jest nowa losowość i nie możesz tego sobie sumować. Za każdym razem będziesz miał jedną drugą prawdopodobieństwa wyrzucenia w jedną albo w drugą stronę. Nie wiem, czy to dobrze odpowiada na twoje pytanie.
1: No, w każdym razie funkcję uzupełniania mieszkania dałem na końcu, jak już, znaczy... Każdy ten stop, jak nie zostanie wylosowany kolejny krok, to jest inicjowana funkcja zakończenia, czyli wypełniania tych brakujących ścian, których brakuje, bo się mieszkanie wygenerowało takie, to jakie się wygenerowało, gdzieś tam brakuje ścian, nie? Po prostu, bo skrypt nie wiedział jeszcze, jaki będzie finał, więc kończę ściany. I potem przechodzę do kolejnego, to co powiedziałeś właśnie, no a co jak ktoś ma małe mieszkanie, a jest zamożny? Tylko pytanie, co się stanie, bo wiesz, cały czas myślę nad skryptami generującymi losowy scenariusz życia. Już myślę o tym od 10 lat. I ja to zrobię, jakem etam. No i wiesz, i po prostu cały czas tak myślę nad różnymi skryptami, które by generowały nasz los, mieszkanie, majątek, przygody, które przeżywamy w życiu. No i to mieszkanie, cóż, no ktoś wylosował jeden segment, czyli maksymalnie źle, nie? Czyli ma takie mieszkanie, gdzie teoretycznie powinien być kibel na jednej ścianie, kuchnia na drugiej, jakaś wnęka sypialna do spania na trzeciej, a czwarte to wyjście, nie? Takie cyberpunkowe mieszkanie w świecie przeludnionym kompletnie, już nie ma miejsca.
0: Nowoczesna kawalerka dla młodego studenta na Mokotowie, 11 metrów kwadratowych, czynsz 2000 zł, kaucja 8.
1: No.
0: Ale co? Słuchaj, ale tutaj jeszcze pociągnę ten wątek, który zaproponowałem, żeby na samym początku wylosować możliwości finansowe, bo to też można wylosować, że na przykład ktoś dostał spadek, tak? I ma ten hajs i nie będzie się musiał z niego spłacać, tak?
1: No dobra, ale ja to po prostu brałem, że każdy ma tam ileś gwiazdek do przedzielenia i ktoś sobie dał na maksa, no... Zamożność. Ma słabą siłę, zręczność, wszystko, ma zamożność na maksa. No to takie ma mieszkanie super i tyle, no.
0: No właśnie nie, bo jeżeli masz kasę, tak, no to nie znaczy jeszcze, że całą tę kasę musisz od razu zainwestować w mieszkanie. Możesz sobie na przykład kupić samochód albo motocykl, albo kupić drugie mieszkanie, żeby mieć jakieś miejsce, żeby się schować, jeżeli mówimy o klimatach gry. No to podejrzewam, że jeżeli bym tak budował, wiesz, na pen and paper, na jakimś tabletopie, no to prawdopodobnie, jeżeli by mi dobrze wyszedł rzut w zamożności, to wolałbym mieć tam, wiesz, ze 4 kawalerki rozsiane po całym mieście, niż jakiś jeden wielki, piękny dom na obrzeżach miasta.
1: No i widzicie, jak to jest. Dałbym potrzebie grę do tam oskryptowania, żeby napisał kod, to on by siedział pół roku nad mechanizmem tam ten, majętności, ile kto ma pieniędzy. Potem bym się spytał, a gdzie tutaj reszta gry miałeś zrobić, że tu się chodzi, patrzy, tu się klika, tu masz crafting, gdzie to wszystko jest?
2: Krawiec, ja się starałem jak najlepiej zrobić mechanizm dziedziczności, finansów i masz tu, możesz być, widzisz, bogaty z urodzenia, bogaty swoją pracą, bogaty tak, bogaty śmak. Tu masz jeszcze modyfikatory, jeśli ktoś na przykład ma komornika na koncie, to kurwa, potrzeba, miałeś mi grę napisać, coś ty kurwa zrobił.
0: Było w historii gier komputerowych parę przypadków takiego kompletnego overkilla i chyba mój ulubiony pochodzi z niesamowicie skomplikowanej gry Dwarf Fortress, która pierwotnie była w ogóle wydana w ASCII i która jest rozwijana do dnia dzisiejszego. Również są jej pewne bardziej milsze oku instancje, ale po pewnym upgrade'zie okazało się taka bardzo dziwna sytuacja. Zasadniczo gra polega na tym, że żyjemy sobie w takim trochę tolkienowskim świecie, trochę takim średniowiecznym. Mamy krasnoludy, które sobie budują taką albo wioskę, albo fortecę. One się mogą wkopać w dół i tam robić takiego małego Minecrafta, mogą tam ścinać drzewa, mogą tam pobierać wodę i tak dalej. Gra jest zasadniczo bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju mechaniki, ze względu na to, że każdy z tych krasnoludów, których nie kontrolujesz tak personalnie, tylko raczej wydajesz rozkazy drużynom, tak bardziej, wiesz, tak bardziej zbiorczo jak w jakimś RTS-ie. W pewnym momencie, po pewnej aktualizacji się okazało, że... Dobra, jeszcze jedna mała dygresja, bo to jest ważne. W tej twojej fortecy krasnoludzkiej, czy w twojej wiosce, mogłeś hodować zwierzęta domowe. Mogłeś hodować kury, kaczki, krowy, świnie, ale też takie zwierzęta, takie pety, czyli na przykład psy albo koty, które potem ci towarzyszyły trochę jak w NetHaku, tak? Jako twoje obronne zwierzątko, jako twój taki przyjaciel, z którym zawsze... który tutaj nakarmisz go i on będzie razem z tobą walczył z różnymi przeciwnikami. No i po pewnej aktualizacji okazało się, że wszystkim ludziom, którzy grali w tę grę, koty w danej wiosce zaczęły zdychać. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzono mechanikę, która... I tutaj algorytm jest bardzo ciekawy. Ja dokładnie w to nie wnikałem, jak to zostało oskryptowane, ale logika, która za tym stała, wyglądała tak. W każdym bardziej zaawansowanym obozie jest tawerna. W tawernie pije się alkohol. Alkohol, jeżeli krasnoludy są pijane, alkohol się rozlewa i trafia na podłogę, którą możesz wyczyścić, albo ona się tam potem degraduje. Aktualizacja polegała na tym, że zwierzęta futerkowe zaczęły przyjmować płyny z podłogi i jeżeli taki kot na przykład sobie szedł gdzieś przez dżunglę i zaczął padać deszcz, to wówczas ten kot był mokry. Ale była również zaprojektowana mechanika, według której jeżeli kot jest mokry, to zaczyna się czyścić i oblizywać sobie łapy. A ponieważ łapy były umoczone w piwie, a alkohol był substancją toksyczną dla zwierzęcia, to koty wówczas umierały.
1: To nie sądziłem, że Dwarf Fortress to jest taka złożona symulacja, aż mi się wierzyć nie chce. Nawet roguelike'i nie są tak złożone. Grałem w Adoma, różne wersje, w NetHaka, ale Dwarf Fortress jest tak złożony, że takie symulacje masz, tam coś na podłogę spada i kot to zabiera?
0: Tak, dokładnie tak. Oczywiście tego nie widzisz, bo nie jest w żaden sposób zanimowane, no ale masz na klasie postaci kota, dziedziczącej po zwierzęciu, tak, dziedziczącej po ruchomej postaci, w odróżnieniu, dajmy na to, nie wiem, od roślin czy od staka drewna. Masz cechy i tych cech nie jesteś w stanie za bardzo kontrolować i to jest o tyle zabawne, że naprawdę całkiem niezła chwila minęła, zanim ludzie się połapali, że ta mechanika, która sprawiła, że koty mokną od mokrych cieczy, która miała tylko i wyłącznie sprawić, że no nie wiem, że pies będzie się zachowywał jakoś tam, wiesz, niepewnie, jeżeli zostanie zmoczony kot jako niezbyt miłośnik wody, zacznie uciekać, a potem zacznie się czyścić, sprawiła, że koty, które weszły ze swoim przyjacielem do karczmy, no narąbały się do nieprzytomności i zmarły. Mm-hmm.
1: No proszę.
0: to faktycznie nawet... tutaj dobrze Mika pisze, że to jest tak złożone, że aż do przesady, tak, to jest symulator autyzmu. Bardzo rzadko odpalam tę grę, ale jak już odpalę, to są naprawdę niesamowicie długie sesje, bo złożoność, losowość jest naprawdę niemożebna.
1: No to widać, Dwarf Fortress się różni od innych roguelike'ów mocno, bo takich dokładnych symulacji to nie przypominam sobie. A już w ogóle takie symulacje, znaczy takie roguelike'i, które idą w grafikę, już się pojawia jakaś tam grafika, jak Adam Remake, taki, który właśnie kupiłem sobie na Steamie, i który ma już tam te korytarze przedstawione graficznie i tak dalej, tam już nie ma takiej dokładnej symulacji. Jednak ten tryb znakowy, gdzie wszystko mamy takie wyobrażone, gdzie są te znaki, no takie wiecie, literki, tryb ASCII, czyli macie tam cyfry, litery, różne znaki dziwne, tam tu plusik, tu minusik i każdy taki znak coś symbolizuje, jakąś rzecz, jakiegoś potwora, ścianę, cokolwiek. To jednak to jest dobre, bo to zostawia dużo mocy dla komputera. Komputer może wtedy robić różne niestworzone rzeczy, nie? Grafika sporo jednak zabiera, obsługa tego wszystkiego.
0: No, Cyberpunk 2077 jest tutaj najlepszym przykładem tego, że gra została zniszczona poprzez grafikę, bo w dalszym ciągu jestem, no może nie tyle wierny CD Projektowi, ale jestem bardzo wierny koncepcji tej gry jako bardzo skomplikowanego miejsca, gdzie jest mnóstwo NPC-ów, gdzie każdy ten NPC trochę żyje swoim życiem. Ale ze względu na to, że masz tutaj do przeliczenia no, mnóstwo rzeczy, tak, jakieś tutaj kolizje, jakieś tutaj cuda na kiju, oczywiście w dużej mierze jest to wzięte przez kartę graficzną, ale to zabiera z jednej strony, ale druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że patrząc na Dwarf Fortress, wiemy, że już bardzo dawno temu było możliwe stworzenie gry tak bardzo skomplikowanej, mimo tego właśnie prostej graficznie, tylko że to sprawiło, że Dwarf Fortress jest grą niesamowicie trudną. Grą, która, no nie wiem, to nie jest tak, że gra chce, żebyś przegrał, ale jest naprawdę grą bardzo trudną i możesz się wkopać w naprawdę mnóstwo rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że przykładowo nie zwróciłeś uwagi na to, że nie wiem, że nie zadbałeś o odpowiednie ułożenie sobie rzeki, która przepływa w pobliżu twojej fortecy i w przypadku opadów wylała i zrobiła sobie tutaj powódź. Nie pomyślałeś o tym. No, popularny ostatnio temat powodzi, nie?
1: Jak w Polsce albo jak w Niemczech teraz właśnie zalewa na tych terenach napływowych, czy jak to tam się nazywają te tereny, które są po prostu no, z natury, tak wynika, że tam woda wyleje raz na te 10 lat, rzeka wyleje, no a ludzie się budują tam, bo tania ziemia, bo tu okazja, no a potem tragedia, tak, jak tracimy dobytek całego życia i takie nasze życie trochę jest właśnie, że podejmujemy głupie decyzje, usprawiedliwiamy sobie coś, racjonalizujemy, a tutaj tanio, fajnie, tego, będzie dobrze. I potem kończymy z ręką w nomen omen nocniku.
0: W nocniku zdroju. Wiesz co, tutaj nie do końca się z tobą zgodzę, ze względu na to, że pamiętam, kiedy w 97 roku, to było krótko po Pielgrzymce Papieża, gdzie powódź, wielka powódź z roku 97 praktycznie sponiewierała wszystkie okolice, które wizytował na poprzedniej pielgrzymce Jan Paweł II. Myślę, że to jest całkiem sensowny znak od Boga i myślę, że to jest całkiem dobry dowód na istnienie Stwórcy. Że wyszedł to chyba bodajże Balcerowicz, wyjechał z tekstem, no przecież mogli się ubezpieczyć. Ale tak teraz patrząc, wiesz co, miałem dzisiaj bardzo podobną rozmowę z moim znajomym z pracy, który mniej więcej używał tej argumentacji, którą teraz używasz. To, co się działo w Niemczech, to mamy sytuację, w której spada 200 milimetrów, w której padało 200 milimetrów wody na metr kwadratowy. No tak sobie pomyślisz, no co to jest kurde 200 milimetrów? No 200 mm to jest 200 kg na kwadracie metr na metr. A teraz sobie to przemnóż przez okolice burzy, która miała kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. To jest niesamowicie potężna, ciężka siła i grawitacja zrobiła całą resztę, wobec czego okej, to nie były, to znaczy tak, Można się do tego można do tego się przygotować, zrobić wały powodziowe i tak dalej, ale w momencie, kiedy ci spadnie kilkadziesiąt tysięcy ton wody na twoje miasto, to żaden wał powodziowy tego nie wytrzyma.
1: Dlatego we Wrocławiu jest fosa. No, tak, tak. Człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, jak potężna jest natura. Byle podmuch mocniejszego wiatru potrafi nas gdzieś trząchnąć w ogóle i tam, jak szmacianą lalkę, nie? Odrobina wody i już tracimy dobytek całego życia. Jakieś tornada, wichury. No to jest straszliwa siła. Wulkan. Co powstrzyma lawę? Czym powstrzymacie lawę? Co, zbudujecie coś i powstrzyma? Murek? Murek? Czy co? A może...
0: Zrobimy wały powodziowe z bezdomnych. No. Powiedziałem to na... Okej, dobra. Nie, no, koniec końców okazuje się, że rozumiemy i jesteśmy w stanie przewidzieć zjawiska pogodowe. No, jak IMGW w środę to było burza nad Łodzią zaczęła się krótko po tym, jak skończyłem audycję z Becią. Otworzyłem sobie okno dosłownie na chwilę i momentalnie, w ciągu naprawdę, no nie wiem, minuty albo dwóch, temperatura w moim mieszkaniu spadła o dobre 10 stopni, ale żeby potem zamknąć to okno, naprawdę musiałem się bardzo przyłożyć i bardzo zaprzeć. Do dnia dzisiejszego w Łodzi parki są zamknięte, otoczone czerwoną taśmą, dlatego że drzewa są połamane, nigdy nie wiesz, coś ci jakaś gałąź na głowę nie pierdolnie. I to jest też bardzo zabawne. Pozdrawiam wszystkich, którzy sobie przez te paseczki przechodzili, żeby sobie zaoszczędzić 200 metrów, żeby dojść do marketu. Brawo, naprawdę to bardzo super mądre podejście. I wiesz, to było w środę. Dzisiaj jest piątek. Teoretycznie wiesz, no bardzo duże miasto. Powinni sobie tutaj poradzić, ale nie, to jeszcze nie jest sprzątnięte. Podwórko przed moim blokiem wygląda w dalszym ciągu jak po jakimś pieprzonym bombardowaniu, ze względu na to, że wiesz, że to nie jest priorytet, bo to nie jest, wiesz, droga, to nie są tory tramwajowe, wobec czego ktoś się kiedyś tym zajmie, ale to nas przerosło. I tak samo dzisiaj w Warszawie była potężna ulewa, która pozalewała drogi, no i jesteśmy w stanie przewidzieć, no i co zrobimy? No, co najwyżej możemy podjąć decyzję o tym, żeby się zamknąć w domach i schować się w jakimś bezpiecznym miejscu. O, bardzo dobra historia, bo dzisiaj rozmawiałem też ze znajomym, który ma domek pod miastem. On nie ma od środy prądu. Rozumiesz, bardzo duże miasto, jest oddalony od centrum o jakieś, nie wiem, 10 kilometrów i nie ma prądu. I żeby było śmieszniej, wszystkie agregaty prądotwórcze z Castoramy zostały wykupione. Jak to kumpela dzisiaj też mówiła, bo też mieszka tam na obrzeżach, że nawet dynama rowerowe zostały wykupione i nawet dynama nie możesz kupić.
1: A co to by się dopiero działo, jakby wyszło na jaw, że jakiś kataklizm się szykuje, nie? Ludzie tak sobie myślą, a zdążę sobie kupić jakiś tam agregacik, żywność, ale to może tak szybko wszystko się pozmieniać, że będziecie prosić, błagać, całować po stopach niemytych, żeby ktoś wam bochenek chleba sprzedał w ogóle za 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych. No,
0: także... coś koło tego jest, tak? Żyjemy sobie... To jest takie, wiesz, taki tryb życia od pierwszego do pierwszego, bo mimo wszystko prognozy... Ale to nie jest tylko i wyłącznie, nawet taka prognoza pogody, to nie jest tylko i wyłącznie coś, co ci powie, ej stary, będzie przejebane. Nie, my możemy tutaj się przygotować, możemy temu przeciwdziałać, możemy zabrać nasze roślinki, które trzymamy na balkonie, możemy zabezpieczyć jakoś nasz samochód, możemy na przykład zdecydować, żeby nie wychodzić na miasto tego dnia. Tylko że wiesz, że ludzie mają wszelkie informacje tego typu w postaci prognoz, żeby się przygotować i żeby zmienić swoją codzienną rutynę i tego nie robią. I dzięki temu, no niestety, no potem mamy różnego rodzaju ofiary, bo ktoś stwierdził, a co tam, burza, to ja już nie jedną burzę przeżyłem, no ale tej nie przeżyłeś, no i co? A w przypadku Niemiec, no to tam faktycznie była kompletna tragedia, bo wiesz, jak ci się woda wdziera, to woda jeńców nie bierze. Spierdalasz na dach i modlisz się, żeby woda nie weszła tak głęboko, żeby cię nie porwała. I to mnie naprawdę przeraża. Mamy w tej chwili w Niemczech ponad 1500 osób zaginionych. I to jest, wiesz, to jest burza, która trwała krótko. I nagle mamy, no nie wiem, no zaginieni, no to wiesz, no trudno powiedzieć, no ale już ta woda zaczęła schodzić, więc raczej gdyby zostali w domach, no to byśmy ich znaleźli. No to mamy body count równy połowie ataków na World Trade Center.
1: No widzisz, a w Kanadzie kościoły same się podpalają, znaczy płoną, nie wiadomo czemu. Właśnie, bo wychodzą ciągle na jaw kolejne, są odkrywane masowe groby dzieci, którymi się miał kościół opiekować, a tu leżą szkieleciki, no i się ludzie wkurwili i palą kościoły. W Kanadzie palą kościoły wkurwieni ludzie, w Niemczech ludzie stoją sobie na dachach domów, zatopieni, podtopieni. Pamiętam te powodzie z Polski też właśnie, ten widok, całe osiedla zatopione. To jest dopiero widok, nie? Masz takie bloki, jeden po drugim i wszystko w wodzie, jak widok z jakiegoś filmu science fiction dziwnego.
0: Dzisiaj widziałem takie zdjęcie before and after, to była jakaś, nie wiem, to była jakaś wioska, szkoła, stadion i obok jakiś sad i jakieś pole i coś takiego i droga prowadząca z tejże wioski. I po przejściu tej burzy de facto, tak, no to widzisz wioska cała zalana i taki taka potężna dziura w ziemi. No powiem szczerze, że bardzo mnie to zgroziło, bo wiesz, bo mieszkając w takim miejscu, no jeżeli nie masz planu ucieczkowego, jeżeli się nie wyekspediujesz gdzieś, dlatego że dostałeś zagrożenie, że słuchaj, jest trzeci stopień zagrożenia burzowego, no to zabierz swoją rodzinę i pojedź, tak jak mówiłem o tym cyberpunku, pojedź sobie do innego mieszkania, pojedź sobie, nie wiem, do swojej rodziny, pojedź sobie do innego miasta, nawet sobie hotel wykup i po prostu przeczekaj. No może ci najwyżej dom zniszczy, ale to jest tylko dom. Przeżyjesz, tak? Będziesz miał jeszcze 20 czy tam 50 lat swojego życia i będziesz w stanie się jeszcze z tego odbić. A że tego ludzie nie zrobili, no to też świadczy trochę o naszych czasach.
1: No, a może nie warto tak całe życie dążyć do tego, żeby coś tam zdobyć, wybudować. To wszystko jest takie marne, marność nad marnościami. Zawsze możemy stracić, a to jakieś niepowodzenie, a to pandemia, a to żywioł. I tak całe życie się starać, postawić na jedną kartę. Ty taki jesteś trochę chyba, nie? Ty też starasz się jakoś tam w życiu ustawić, zainwestować, jakoś sobie to życie wyregulować. Nie boisz się tego, że to wszystko takie jest marne i że to wszystko pryśnie jak ta bańka mydlana?
0: Mam taką przewagę, że miałem w swoim życiu taką sytuację, że wszystko, co miałem, znikło i jeszcze musiałem się z tego przez pewnych lat spłacać.
1: Więc, no miałeś, wiesz, tak.
0: To jest tylko pewien dystans, pewien czas, pewne jakieś, nie wiem, racjonalne podejście. Jeżeli nie podejmę tej decyzji, żeby choćby zainwestować w moją wymarzoną leśniczówkę gdzieś na Zdrowiu, no to nigdy się nie dowiem, nigdy tego nie spróbuję. Jeżeli stracę, no jak to Rydzyk mówił, że gwałcił, no to każdy czasem gwałci, nie? To jak mówię, no to wiesz, no to ja tak samo, tak? No a jeżeli ktoś coś stracił, no to każdy straci.
1: I aleluja i do przodu, dalej tutaj, raz. No, Robert się przyłączył.
0: No to ja tylko jedno słowo, bo sobie obiecałem, że z hamami nie będę siedział na live'ie, także zadzwonię co najwyżej później, na razie.
1: No, na razie.
3: No to żegnamy potrzebę. Ja pozwoliłem sobie zadzwonić w takim sensie, bo nie zgadzam się w ogóle z opinią potrzeby. Mhm. Mogę wyrazić swoje zdanie?
1: Proszę.
3: No właśnie, bo on mówi, bo tutaj jakieś te zagłady w Niemczech, 100 osób, 103 zabite, 1300 poszukiwanych i tak dalej. Ale jeżeli on tam ma tą wymarzoną leśniczówkę, to moim zdaniem warto budować na górce. Bo ja mam na górce na przykład. I też u mnie była zagłada, a mój domek przetrwał. Mhm. Czyli to jest jakaś, zamierzona, no tak się zdarzyło, to nie powiem, że tam przewidziałem tam x lat temu, że tak się stanie, ale warto dom budować na górce. Dlaczego? Dlatego, że tak nie zaleje, najwyżej dach wyrwie, jeżeli jest solidnie dom zrobiony, to nic mu się nie stanie.
1: Mhm. No spoko, dobry pomysł, myślę. Dobre, no tylko ale taka ziemia może być droższa na przykład, nie? Czy nie?
3: Inwestycja? Nie, nie, bo działka to jest od metra, wiesz, krawiec to nie.
1: Czyli
3: nie
1: po prostu
3: tak
1: nie ma
3: zasadzie.
1: To wpływu, nie ma to wpływu na cenę i faktycznie, no dobry pomysł na górce. Jesteśmy wtedy zabezpieczeni dodatkowo przed powodzią. Ale no, piorun, ale piorun w ciebie prędzej walnie, bo jesteś wywyższony.
3: Tak, to mamy Benjamina Franklina wynalazek, piorunochron. I czy na dole, czy na górze, to każdy dom, jeżeli budujesz, to jest wymagana instalacja piorunochronowa. No jeżeli uderzy piorun w instalację, która jest prawidłowo zrobiona, no to powinien ten ładunek wejść do ziemi, tak? Bo jak masz dach spadzisty, to robisz, no nie będę to tłumaczył tobie tych zawiłości elektrycznych, no ale to ja wiem do czego zmierzasz, bo jak jesteś na górce, to samolot spadnie, piorun uderzy, a jak jesteś na dole, no to jest wszystko dobrze, ale jak wtedy się zaleje i nie jesteś ubezpieczony, no to jak potrzeba, będziemy płakać.
1: Nie no, z tego co wiem, to piorun po prostu uderza w najwyższe miejsca.
3: Znaczy to jest między chmurą a ziemią.
1: Tak samo jak, wiesz, no, na tej zasadzie piorun w ten Giewont napierdala tam i w ten krzyż na Giewoncie, nie?
3: Oczywiście, bo to jest najkrótsza droga wyładowania elektrycznego.
1: No to tak samo twój domek, nie? Czy nie?
3: No tak, ale oczywiście, ale jest chronione piorunochronem i tak dalej, ale żałuję, że potrzeba się tutaj wyłączyć, bo on tak dużo takich ładnych spraw powiedział, a potem tak jakby ciachnął ręką i powiedział, o, to już nie jest moja sprawa. No ale trudno.
1: A tutaj na czacie o piorunie kulistym też wspomina Anna. Tak, to jest ciekawe zjawisko, bo taki piorun faktycznie potrafi po mieszkaniu sobie latać. Tu przez okno wpadnie jedno, przez drugie wypadnie. To jest zjawisko, nie? Taki piorun kulisty.
3: Tak, ja słyszałem o tym zjawisku. Nigdy nie miałem doświadczenia tego czegoś doświadczyć. Tak. Ja znam to zjawisko, że potrafi wlecieć i wylecieć. Ale no, nie doświadczyłem takiego zjawiska. I zapraszam jeszcze tutaj, tak korzystając z anteny, żeby Grześ zadzwonił od pizzy, bo to jest mój idol jakby.
1: A czemu? No, a za co lubisz Grzesia?
3: Tak, bo to jest mądry człowiek. Zawsze możemy się z nim porozumieć. On jest taki tolerancyjny. Zobacz, on na przykład powiedzmy wraca tam w nocy z pracy i on jeszcze ma tą siłę, żeby z tobą rozmawiać i jeszcze tam czasem ze mną rozmawiać. Raz się z nami zdarzyło taką audycję poprowadzić, taką kiepskawą, którą tam chyba skasowałeś, nie? No to jest bardzo mądry człowiek. A jeżeli na przykład my sobie rozmawiamy, to sobie rozmawiamy, tak? A potrzeba od razu mówi, z chamem nie będę rozmawiał. Dlaczego on uważa mnie za chama?
1: Przylepiła się do ciebie taka etykietka po tym, jak ponoć bardzo obelżywie się wyrażałeś o kobietach na Discordzie.
3: Nie, to jest po prostu fama poszła taka i tobie to też mówili, bo ja tak sobie tam potem odsłuchałem, to nie jest nieprawda. Ja tak jak powiedziałem, Becie to serdecznie przepraszam, bo ona może nie zrozumiała, bo dla mnie na S to jest taka, że dobra kobieta, nie? I tylko to. A on tak wykorzystuje ten moment, bo po prostu nie ma argumentów.
1: Mm-hmm. No spoko.
3: Tak mi się wydaje, że nie ma argumentów, nie? No bo słuchaj, nie?
1: Czemuś tam cię, z jakiegoś powodu cię nie lubi, no okej.
3: Okay. Nie musi, no bo to nikt nie musi kogoś lubić. I w Polsce jest kto chce, tak? Tylko teraz, jak sam wiesz, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nasze prawo jest ponad No to nie będę tego tłumaczył. No to pierwszy stopień do wyjścia z Unii. Chociaż ja jestem taki kosmopolitą, co mi się to bardzo nie podoba, no ale co ja mogę jako jeden mały człowieczek zrobić w tym kierunku? Nic nie mogę.
1: No dobra. Dobra, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni, także dzięki Robert, ewentualnie jeszcze
3: no to
1: się
3: ja
1: później zgadamy.
3: A jak będzie Grześ, to ja bym bardzo chciał też zadzwonić, jak będzie Grześ, a przysłuchuję się z uwagą.
1: Wiesz co, tak po kilka nie, telefonów na audycję, dzisiaj niby jest wyjątek, bo dziś są takie luźne gadki piątkowe, ale tak już, no, ja wiesz, czwarty, piąty, szósty raz to już tak patrzę trochę takim nieprzychylnym okiem.
3: Przeginajmy pały. Drugi raz zadzwoniłem i bardzo długo się przysłuchiwałem i czekałem.
1: A tam trzeci, ale niech będzie, spoko.
3: Nie, drugi, drugi.
1: Drugi? Drugi.
3: No sprawdź, bo no, oczywiście, że drugi. Może tutaj potwierdzą panie i panowie na czacie. Drugi.
1: No może drugi, dobra, nie liczyłem. Dobra, spoko. Tylko wiecie, lepiej jeden telefon mądry, fajny, dowcipny i w ogóle niż pięć
3: no
1: telefonów
3: no
1: takich, że i co tam, jak tam. Ja zawsze mam takie, wiesz, takie jakieś odczucie, że jak ktoś dzwoni piąty, szósty raz, to taki już, wiesz, nudzi mu się
3: tak,
1: i tak, i co tam,
3: o,
1: i co tam.
3: Ja to byłem bardzo do potrzeby takiej konfrontacyjnej, a on się wyłączył, także ja tak zostałem jakby no porzucony, nie? Tylko z tobą rozmawiam.
1: Dobra.
3: No dobrze,
1: to trzymaj się, do następnego, do usłyszenia, hej, hej.
3: No, do usłychu, hej.

No dobra. Ktoś ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. Mi się tak dzisiaj nie chce gadać trochę. Jakiś taki jestem wkurwiony. Nic mi się nie chce.

0: z potrzebą się fajnie gadało, nie? To jest taki koleś, który wszystko rozumie. Jak z bratem gadasz. O wilku mowa, o złym wilku mowa, a tu wilk, a wilk tuż, dopóki mu się ucho nie urwało, halo?
1: Siema, no skoro zwierzęta wróciły do obory, to i ja mogę wrócić tam, gdzie moje miejsce. No właśnie, bo tutaj poruszyliśmy temat katastrof, a kurczę, jejku, ten temat, szczęśliwa rodzina, ten topik, który sobie wrzuciłeś w ogóle w tytuł dzisiejszych luźnych gatek. Czy ja tak się zastanawiam, jako osoba oczywiście, jako singiel, jako bardzo szczęśliwy singiel, to jeżeli chcecie, żeby wam coś wytłumaczył, jak sobie radzić jako singiel, to i tak wam nie wytłumaczę, bo to każdy musi znaleźć sobie pewną odpowiedź na to. Ale wiesz co, miałem dzisiaj, i to dosłownie dzisiaj, tak, kiedy wracałem sobie z marketu, piechotą, jakąś taką właśnie dziwną rozkminkę na temat rozmowy, taka metarozmowa, rozmowa o rozmowie. Ze względu na to, że miałem ostatnio bardzo dziwną audycję o frutarianizmie, do której podszedłem całkowicie agresywnie od samego początku. Myślałem, że będę tam, wiesz, tam jechał, wyzywał i tak dalej. Ale koniec końców, kim ja tutaj jestem, żeby kogokolwiek pouczać? No to wiesz, no każdy sobie jest w stanie spieprzyć swoje życie na swój sposób. I tutaj takim lobem, nawiązując do tematu rodziny, bo miałem taki etap, który mam nadzieję już się skończył, że ilekroć spotykałem się ze swoją rodziną, to wychodziły z tego bardzo duże pretensje, że oj, ty to coś tu tam nie zrobiłeś, nie? Albo to sobie tutaj studia przedłużyłeś, no bo akurat była taka potrzeba, albo nie chcesz wziąć ślubu kościelnego. Dlaczego ty nie żyjesz, gówniorzu, tak jak mi się wyobraziło, żebyś ty żył? I to jest, kurde, takie właśnie dziwne rodzinne i być może właśnie dlatego nie chcę założyć rodziny, że nie chciałbym kiedykolwiek tak bardzo zdziadzieć, żeby mówić młodemu człowiekowi, przed którym świat stoi otworem, ale to on sobie jeszcze wybiera którym. I to mnie absolutnie od początku odrzuca. Wyobraź sobie, tak? Wyobraź sobie, że widzę się ze swoją babcią, której nie widziałem od roku. Ona absolutnie nie ma pojęcia, w jakim punkcie życia jestem, a ona ma dla mnie bardzo dużo, bardzo fajnych rad. I co? Oczywiście z szacunku do starszych, z tego elementarnego szacunku do starszych osób, no będę siedział, no i przytakiwał, tak? Ale żadnej tej rady no nie zastosuję tylko dlatego, że to jest moja babcia, czy to nie wiem, czy to jest jakiś mój wujek, który naprawdę przeżył bardzo dużo. Być może faktycznie, jeżeli bym się do tych rad dostosował, to byłbym, nie wiem, lepszym człowiekiem, jakimś lepszym trybikiem w korporacyjnej maszynie, no ale nie byłbym sobą. To jest, kurde, ten problem. Krawiec, sobie wyobraź, tak? Bo trochę już lat masz. Myślałeś kiedyś o tym, żeby mieć dzieci sam?
0: No, nie wiem, no tak coś tam się myślało, no ale zależy pod jakim, co konkretnie, nie, masz na myśli. Ale tak ogólnie myśleć o takich tematach, no to każdy chyba to robi. Ale widzicie, czyli się potrzeba się chyba strasznie boi, że dziadzieje i często to powtarza, tak, zabijcie mnie, jak będę tu dziadem borowy. I teraz też tak wyszło, że znów się boi, że stanie się takim prawiącym morały jakiejś swojej wnuczce, tam pamiętaj, żeby zawsze mieć ząbki. I on się strasznie tego boi, że stanie się takim pierdołą, który wygaduje jakieś tam mądrości. Ale starość ogólnie jest straszna. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak się na starość zmieniamy, jak dziadziejemy. Wszyscy. Niezależnie, czy mamy rodzinę, czy nie mamy, czy mamy wnusie do pouczania, czy nie. Ale ja tak, kurwa, sobie wyobraziłem, słuchajcie, jak potrzeba za 30 lat dzwoni taki dziadek potrzeba i właśnie taki wąs i tak, ja chciałem to powiedzieć, że po prostu ta głupek dzwonił w tym momencie, ja już protestuję, nie będzie, panie, ja pamiętam jak w pamiętnym roku i coś nam będzie pierdolił.
1: Wiesz, to jest problem, że ja to w sobie zauważam, bo jestem bardzo dogadany ze sobą, jestem bardzo dogadany ze swoją świadomością.
2: Śmiechu warte.
1: Gdybym trochę bardziej szurał, no to, to podejrzewam, że spokojnie moglibyście mnie zidentyfikować jako jakąś oświeconą istotę. Tak przynajmniej sobie. No właśnie, i widzisz, tutaj wychodzi ze mnie ten dziad. Bo z każdym rokiem zbieram pewne doświadczenia, z każdym rokiem zbieram pewne informacje tego, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, w jaki sposób filtrować te informacje, które do mnie docierają, i wiesz, i widzę, że mimo tych wszystkich mało przyjemnych rzeczy, obecnie, na ten moment i tak na moment, na powiedzmy 3 lata do tyłu, nawet trochę więcej, to wiesz co, ja mam naprawdę zajebiście fajne życie, jestem naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem i chciałbym się tym podzielić, tylko w momencie...
0: Masz pożyczyć 4000?
1: Życzę ci 4000.
0: Przepraszam.
1: Więc jest to coś, co zadziałało u mnie. Każdy z ludzi jest po prostu inny. Każdy ma zupełnie inne uwarunkowanie. Każdy się wychował w zupełnie innych miejscach. Każdy gdzieś tam chodził do pracy, miał swoje biznesy. Każdy z nas ma naprawdę bardzo fajną historię do opowiedzenia. Tylko wiesz co? Ostatnio nawet się ugryzłem i powiedziałem coś takiego w momencie, kiedy zauważyłem, że pewna osoba tak trochę zaczyna, nie wiem, trochę klonować moje zachowania, jakieś moje odzywki nawet. Mówię, wiesz co, ale nie, ty tutaj zdaj sobie sprawę z tego, że to zadziałało u mnie. Ja nie wiem, czy to zadziała u ciebie. Ja nie mam pojęcia. U mnie to zadziałało, jesteś kompletnie inną osobą. Nie wiem, jaka jest twoja historia, nie wiem, co cię doprowadziło do tego punktu i nie mam w sobie, nie chcę brać tej odpowiedzialności, żeby ci coś, nie wiem, doradzić. Tak jak to też parę razy mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie na przykład podejścia do religii. U mnie to zadziałało. U mnie ateizm zadziałał, tak, w pewien sposób, ja w jakiś sposób do tego doszedłem, jestem z tym szczęśliwy, no ale ty, jeżeli jesteś szczęśliwy ze swoim Bogiem, bądź sobie szczęśliwy.
2: I to jest, wiesz, to jest coś, ha,
1: ha, ha. To jest ten punkt, w którym, to jest ten punkt, który doprowadził mnie do decyzji, żeby nie pouczać, bo jestem tylko... No nie jestem w żaden sposób wyjątkowy. Ty też nie jesteś wyjątkowy. Nikt z was nie jest wyjątkowy. Wy co najwyżej możecie się postarać o to, żeby być wyjątkowi. Dla
0: jak
1: kogoś.
0: To nie? Jak to nie? Ja się czuję wyjątkowy na tle tych szaraczków wszystkich do...

0: Mafę ma Instagrama. No, to...
1: no, no to... A kurde, jaki ja w ogóle miałem problem. Ja pamiętam tego. Kojarzysz... No, oczywiście, że kojarzysz. Pamiętasz Maxa od nas. On w ogóle mnie przekonał do tych mediów socjalnych. I że tak powiem, tak trochę półgębkiem, tak? Ale on mnie może nie tyle nauczył, ale on powinien w pewnym momencie swojego życia, jeżeli Max nas słuchasz, to zrób jakiś ten Uniwersytet Trzeciego Wieku Social Media, bo ogarnia to naprawdę doskonale. Robi sobie teraz jakieś tam szkolenia z TikToka, cuda na kiju. No ale wiesz, ale to działa. To jest coś, co jest mi zupełnie obce, coś, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, mimo że jestem technologicznym człowiekiem, mimo że ja to powinienem rozumieć, ale tej społecznościowej warstwy nie jestem za bardzo w stanie ogarnąć. Więc no być może, no Instagram jest fajny, jest tam dużo ładnych kotów, dużo ładnych dziewczyn.
0: A na czacie ludzie piszą, ja mam konto w Biedronce, pisze Bystrooko, zniżka na kiełbasę? Co tu jeszcze piszą?
1: Życie... Bystrooko, wiesz co, dowcipy mają pewien termin ważności. Ta twoja kiełbasa jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przeterminowana. Weź się przerzuć na jakieś kalafiory.
0: Kalafiory?
1: No kurde, no. Słuchaj, no wszystko może być, wszystko może być sztucznym penisem, jeżeli jesteś odpowiednio odważny.
0: Tylko nie wylizuj patelni po grzybach, bo możesz się rozchorować potem. Rada. A Max ewoluował, teraz jest wujek Max, czyli co, taki wujek dobra rada. Właśnie zauważył, że ma już coś do powiedzenia, to taki wujek będzie rady dawał. A powiedz, potrzeba, tak chciałbym trochę wrócić z tobą do tematu. Słuchaj, naprawdę, myślę nad tym już od 10 lat około. To jest coś, co mi zaprząta głowę strasznie. Czy twoim zdaniem możliwe jest zaprogramowanie generatora scenariuszy, który by ci układał taką historię jak, nie wiem, mistrz gry zerwany z łóżka w nocy, który dostał, nie wiem, tysiaka za wymyślenie przygody i kombinuje i wymyśla jakąś przygodę losową zupełnie?
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę parę sesji RPG, na których byłem, to nawet powiem szczerze, że wolałbym, żeby maszyna wymyślała te przygody. Natomiast, żeby to była przygoda ciekawa, to potrzebujesz trochę tej kreacji, potrzebujesz trochę kreatywności, potrzebujesz trochę dorzucenia pewnych, nie wiem, referencji do bieżącego świata, referencji do twojej kultury, do twojej historii. Tutaj szczególnie mrugam do Wiedźmina Trójki i poprzednich Wiedźminów oczywiście. Jest tutaj w dalszym ciągu jeszcze potrzebny człowiek, ale spodziewam się, że jeszcze za naszego życia, i to tak w perspektywie przynajmniej 10 lat, te scenariusze, które będą gdzieś przez AI pisane, na podstawie nakarmienia ich pewnymi rzeczami, takimi oczywistymi, wiesz, no wchodzisz do karczmy, nie? Ja naprawdę, ja po prostu, wiesz, jeżeli nie masz co zrobić w RPG-u, jeżeli wasz mistrz gry kieruje was do karczmy, to znaczy, że skończymy mu się pomysły. Więc oczywiście jest to możliwe, ale ta przygoda nie będzie aż tak bardzo, wiesz, aż tak bardzo atrakcyjna. Wręcz wyobrażam sobie, że na przykład gry komputerowe jakiejś niższej półki byłyby w stanie zostać wygenerowane przy użyciu pewnych rzeczy, które już były, tak? I zrobić po prostu kolejną z tego iterację i nie dodać nic więcej od siebie, tylko wziąć tę całą beczkę całej naszej historii, wszystkich scenariuszy RPG-owych, rozpisać je tak po prostu na jakiś graf i wrzucić, tak? I niech sobie ta sztuczna inteligencja rzuci kostką i wylosuje, że wiesz, że wychodzisz z karczmy, aż tu nagle widzisz pewnego chłopa, który mówi ci, że pewne zwierzę wam przeszkadza. No to są rampowe scenariusze, które widzimy w filmach, które widzimy w grach komputerowych i spokojnie maszyna mogłaby się tym zająć. Tylko że to nie będzie jakiś super mega hit, to będzie zapychacz czasu tylko i wyłącznie.
0: Po latach w sumie doszedłem do tego, że taki scenariusz nie może być tworzony z góry, już zaplanowany, co się wydarzy, tylko oczywiście, no to wydaje się teraz takie proste, nie? Że musi być generowany w locie, po prostu na bieżąco. Wiesz, o co chodzi. Jak już to powiedziałem, to się wydaje takie proste, no bo faktycznie bieg wydarzy.

0: Zależy od tego, co zrobisz, nie? Ale do tego trzeba dojść. Więc tak, mamy. Musisz mieć jakiś motyw początkowy, gdzie startujesz. Czy we własnym mieszkaniu, gdzie słyszysz puk, puk do drzwi, czy w gospodzie, gdzie ktoś cię zaczepia. Ha, ha, przepraszam, ha. Donate?
1: Gogor. 11 zł. Ciul z wami. Uwielbiam lizać patelnie po grzybach i kocham kalafior rasiści na pochybel nocnym radiom, oby zawsze były biedne i nigdy nie zbankrutowały.
0: Dziwny komentarz, bo pisze tutaj ciul z wami, uwielbiam lizać patelnie po grzybach i kocham kalafior rasiści na pochybel nocnym radiom, oby zawsze były biedne i nigdy nie zbankrutowały. No to tak trochę przeczy samo sobie, taka sprzeczność tutaj, biedne, ale nie zbankrutowały. Czyli żebyśmy byli tak na styku, tak, cały czas, że tak bieda, ale jeszcze jakoś przędziemy. No to dziękuję, no super komentarz. Tutaj... No,
2: ja tak tylko zaznaczę, że masz tak białe tło, że ciężko odczytać komentarz. Jeszcze tutaj do Eurynoma 83 z czatu się odezwę, że ktoś daje ci radę, informacje, wychodzi jednym uchem i wchodzi jednym uchem i wchodzi drugim tyle, że potrzeba brzmi jakby miał czasami 10 lat, uczy się jak odpowiadać, narzeka na rodzinę, która daje mu rady. Problem jest taki, że każda sekunda, którą poświęcę na kogoś, to jest sekunda, której nie poświęcę dla nikogo innego i to mnie bardzo przeraża, bo nasz czas jest ograniczony. Ja nie wiem, czy się rano obudzę. Ja nie wiem, czy będę żył 80 czy 120 lat. Nie mam tego pojęcia. Jedno co wiem, że nasz czas jest skończony i staram się inwestować ten czas tak, żeby on był dobrze zrobiony i żeby przykładowo choćby to, że dzisiaj zadzwoniłem do krawca, to jest pewien czas, który poświęcam bardziej jemu niż nawet słuchaczom, tak szczerze mówiąc. No teraz bardziej już tak bardziej głośno.
0: Dziękuję.
2: Ale na samym,
0: dziękuję. Dziękuję ci, potrzebo.
2: Ale na samym początku właśnie, żeby to tak trochę złapać, żeby się kurde zaśmiał do kurwy nędzy, żebyś wiesz, żebyś trochę zluzował, odpuścił, tak, żebyś trochę się z tego wyciągnął i wydaje mi się, że to jest bardzo właściwie zainwestowany czas, mimo że mógłbym robić w tym momencie zupełnie inne rzeczy, mimo że nawet mam tutaj pod ręką pewne rzeczy kreatywne, które miałem w planach i które sobie tutaj już przygotowałem i być może jeszcze będę je kończył. Natomiast...
0: To ciekawe, co on tam ma pod ręką.
2: Kojarzysz taką pieśń, jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie go szukać mam?
0: Nie, ale no, nie wiem, co masz tam pod ręką dalej. Ale,
2: mniejsza o to. No. Każda chwila, którą poświęcamy komukolwiek, to jest czas, którego nie poświęcimy nikomu innemu. I to jest inwestycja czasu. I to nie jest nawet pytanie, czy ta inwestycja się zwróci, tylko ważne, żeby ta inwestycja nie była stracona, żeby to nie był, nie wiem, kolejny odcinek serialu, który oglądasz tylko i wyłącznie po to, żeby wypełnić sobie czas.
0: Ale wróćmy może do tego pomysłu. Czyli tak, powiedzmy, jesteś w gospodzie i nagle jest losowane, że podchodzi do ciebie człowiek i twierdzi, że masz w swoim posiadaniu jakiś bardzo ważny przedmiot i lepiej uważaj na siebie, mogę go odkupić od ciebie. I w tym momencie się losuje już jakaś przygoda, że jakoś zdobyłeś ten przedmiot, ukradłeś, kupiłeś, wyjaśnia się powoli, co to jest. Możesz zaglądać sobie do ekwipunku, już tam jest wygenerowany jakiś, powiedzmy, ptak ze złota, nie wiem, jakaś statuetka. I wiesz, i w tym momencie jest dobudowywany do tej gospody, dobudowywane jest wyjście, gdzie już są ustawione NPC, bohaterowie niezależni, draby, które jak wyjdziesz, to cię napadną, żeby ci zabrać to coś. Gdzieś tam jest gildia złodziei, kupiec generowany. Wiesz, ja w ten sposób myślę nad generowaniem scenariusza, że po prostu w zależności od chwili, od potrzeby, nomen omen, jest tutaj dobudowywany scenariusz po kawałku.
2: Ale wiesz, ale tutaj patrzysz bardzo krótkowzrocznie, tak? Na zasadzie, że tu i teraz nagle ci się generuje jakiś przedmiot w twojej kieszeni. Bo na tej podstawie, nawet jeżeli ten przedmiot jest w twojej kieszeni, to on może wpłynąć. No tak trochę pije do tego przykładu z kocimi łapami i oblizywania piwa. że łatwo powiedzieć, że tutaj nagle coś, wiesz, sobie generujemy, ale to są rzeczy, które w prawdziwym życiu są kompletnie, kompletnie losowe. Przykładowo, nie wiem, po jakiejś pijackiej imprezie budzisz się z cudzym telefonem w kieszeni. I łatwo powiedzieć, nie? Jest jakiś telefon, masz questa, żeby znaleźć właściciela tego telefonu, bo nie potrafisz go odblokować, ale coś jakaś za tym historia stoi, tak? I coś, co wpłynęło na twoją całą historię i modyfikujesz w tym momencie nie tylko teraźniejszość, ale modyfikujesz przeszłość, co sprawiłoby dla całej gry niesamowicie trudną i skomplikowaną rzecz, bo wiesz, bo mogłeś ukraść ten telefon swojemu koledze Żulowi, mogłeś ten telefon na przykład po pijaku kupić w salonie T-Mobile, mogłeś ten telefon ukraść z jakiegoś tajnego laboratorium i to tak naprawdę nie jest telefon, tylko skaner, który jest w stanie rozpoznać obce istoty.
0: Wydaje mi się, że tu popełniasz błąd. Po prostu ty patrzysz na grę jako na taką nowoczesną grę, która ma otwarty świat, gdzie możesz chodzić. A ja właśnie specjalnie cały czas myślę o takim uproszczonym, bardzo trochę takim indie systemie graficznym. Wiesz, że masz proste obrazki, jakaś tam bez animacji grafika 3D. Powiem ci, że są takie gry, które już w tym kierunku idą, nie? Stawiają na złożoność i na ciekawe rozwiązania właśnie, jeśli chodzi o budowanie scenariusza, podróże w czasie i przestrzeni. Na przykład taka jest jakaś gra, gdzie na statku pirackim jesteś, jakaś tam cofasz się w wydarzeniach. Wiesz, po prostu chodzi mi o to, że prostota rozwiązań graficznych często otwiera ci drogę do różnych niestandardowych rozwiązań, jeśli chodzi o scenariusz. To nie jest Skyrim już. Wiem, że to jest stara gra, ale jednak taka właśnie 3D, tak, gdzie masz świat cały, łazisz w lewo, w prawo, z każdym możesz zagadać. Tutaj jest to wszystko bardzo uproszczone. W mojej grze jest to wszystko uproszczone. Masz obrazek tej karczmy, wygenerowany jakoś tam, może, wiesz, ale jednak obrazek. Siedzisz przy stole, patrzysz sobie na stół, nie? I grafika, rozwiązania technologiczne są trochę tłem dla scenariusza.
2: No tak, oczywiście, tylko że wiesz, tylko że wrzucenie jakiegokolwiek wątku fabularnego w momencie, bo wiesz, bo mówimy o fabule, tak, i skupiamy się tylko i wyłącznie na fabule. Ja tutaj nie dotykam w ogóle tematu grafiki. Jeżeli sobie gramy w RPGa, takiego tabletopa, to jest wszystko okej, ze względu na to, że ten świat tak naprawdę jest bardzo mały. To jest, wiesz, to jest pole widzenia twojego gracza plus to mniej więcej, co sobie przygotujesz gdzieś z tyłu głowy, jakąś historię, którą możesz sobie przygotować, tak, i możesz poprowadzić te osoby, a w pewnym momencie twoi gracze stwierdzą, dobra, to my idziemy sobie poszukać jakiejś ryby, bo mam ochotę zajebistą na makrele. I w tym momencie, jako mistrz gry, musisz wygenerować jakiś port, albo jakiś sklep rybny, albo jakąś restaurację rybną.
0: No i czemu jakiegoś... nie? I czemu skrypt nie miałby robić tego samego cały czas? Bo tak właśnie myślałem, że gdzieś tam idziesz w innym kierunku, to coś się generuje innego, na przykład minigierka, gdzie łowisz ryby.
2: No tak, tylko że jeżeli masz taką minigierkę, to musisz ją wcześniej zaprogramować, musisz to przewidzieć, tak? Wyobraźmy sobie, że nie wiem, grając w takie Red Dead Redemption, nagle ktoś ci wpada na pomysł, że no dobra, no to w takim razie zaczynamy robić kopalnię. I okej, to jest charakterystyczne dla tego okresu czasu. Kilofy są gdzieś tam nawet dostępne, nawet jest kopalnia w samym Red Dead Redemption, ale nie przewidzisz samej mechaniki kopania, samej mechaniki ekstrakcji złóż. I
0: moja gra by podsuwała tylko te możliwości, które są wykonalne, a widzisz, ty mówisz już znowu o nowoczesnej grze, w której możesz wszędzie pójść, wszędzie zaglądnąć. To jest inna gra zupełnie. Właśnie myślę, że stąd jest siła gier indie, że one często mają uproszczone bardzo widzenie świata, wiesz, jakieś 2D czy coś. Dzięki temu taka Terraria jest tak fantastyczna, nie? Bo jest bardzo, bardzo uproszczona. Tam wszystko może być wszystkim, ludziki są różne, wiesz, stworki. Im bardziej skomplikowana grafika, tym ciężej jest nad tym zapanować. Ja cię doskonale rozumiem, bo takie Red Dead Redemption to jest kombajn, to jest, wiesz, to jest gigant, nie? Nad którym ciężko zapanować, ciężko coś tutaj dorzucić ponad to, co ci oferuje ten otwarty świat, gdzie możesz się rozglądać, chodzić, wszędzie stanąć. Ja myślę o takiej uproszczonej grze, trochę w takiej retro, w starym stylu, wiesz, która ma po prostu jakieś obrazki na ekranie, które ci wizualizują po prostu to, co się
2: I
0: dzieje.
2: I mam dla ciebie idealną grę. Ona się nazywa Minecraft. Ona się nazywa Minecraft,
0: nie,
2: gdzie...
0: To.
2: Tak, tak,
0: dokładnie. Zupełnie o coś innego mi chodzi. Znaczy, ja lubię takie gry, ale to ja o czym innym zupełnie mówię, nie?
2: Tak, tylko że wiesz, tylko że w takim Minecrafcie, tak, gdzie mamy pewne mechaniki, pewną możliwość kontroli nad tym światem, ten świat jest gigantycznie ogromny, ale przykładowo nie możesz polecieć w kosmos, więc ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby zrobić moda do Minecrafta, który się nazywa Galacticraft, gdzie możesz sobie polecieć na stację kosmiczną, możesz sobie polecieć na Księżyc, możesz sobie polecieć na Marsa, ma to swoje też ścieżki fabularne, ale to wszystko jest cały czas przygotowany. Bo nawet biorąc takie, no dobra, Red Dead Redemption, bo tutaj chyba się trochę mijamy, bo mówisz o tej grafice, dobra, niech będzie bazą ten Dwarf Fortress. Załóżmy przez chwilę, że sobie oskryptowałem to Dwarf Fortress i te moje krasnoludy żyją przez 20 tysięcy lat. I w tym momencie powinny być w stanie wykształcić sobie na przykład, nie wiem, stację kosmiczną, czy w ogóle możliwość podróży w kosmos, tak? No to byłoby, wiesz, na zasadzie RPG-a byłoby to do zrobienia. Maszyna z kolei musiałaby mieć zaprogramowaną możliwość podróży w kosmos. Jeżeli będę grał w tę grę 40 tysięcy lat, no to mówimy o podróżach międzygwiezdnych, mówimy o czerpaniu energii ze Słońca.
0: Mhm. Ja ci powiem parę słów o mojej takiej wymyślonej grze, wymarzonej. No. Masz powiedzmy okładkę książki, komiksu i sobie masz tam postać, tło, miejsce na postać twoją, miejsce na kompana twojego, jakieś tło i elementy dodatkowe. Czyli powiedzmy, zmieniasz sobie jakieś tam tło, ściana w statku kosmicznym, nie? Tło las, tło pustynia. Postać. Sam sobie budujesz, czy to ma być jakaś laska, czy facet, czy czarodziej, czy najemnik. Elementy dodatkowe. Powiedzmy, jakiś stworek wystający z ekranu i kończysz projektować tą okładkę. Płynnie się przenosi już do wygenerowanej sceny 3D obraz i zaczyna być rozbudowywany scenariusz do tego, co sobie wymyśliłeś. Czyli jak zrobiłeś sobie tam kompana, to małżonka, jeszcze dziecko dorzuciłeś, jakieś kosmiczne tło, no to masz Lost in Space, zagubieni w kosmosie, taki serial był o rodzince, co się rozbiła gdzieś na planecie innej. Taka współczesna wersja Robinsona Crusoe. Jak sobie zrobisz jakiegoś najemnika z gunem i masz i ustawisz sobie, powtykasz sobie jakiś zakapiorów obok i masz tło postnuklearne, to masz przygodę a la ucieczka z Nowego Jorku ze Snake'iem. Wiesz, o czym mówię. I wiesz, doszedłem do tego, że taką grę da się zaprojektować. To oczywiście nie będzie taka wypasiona gra jak Red Dead Redemption czy GTA, gdzie masz masę przygód, wszędzie łazisz i tak dalej.
3: To jest po prostu
0: to
3: no
0: będzie
3: coś,
0: mocno
3: coś
0: uproszczone.
3: Takiego, czego nie rozumiem.
0: O proszę, Matt, a tu się Matt zjawił. Matt się
1: zrobienia z Sycylii. Wulkan Etna, tutejsza mamma, godnie przywitała mnie na plaży. Przed spadającym popiołem z nieba chroniłem się parasolem. Do wczoraj nie znałem tego typu zastosowania. Buona sera, nocne radio.
0: Słuchaj, Matt jest na wakacjach, w rezultacie, bo on tak się dopytywał ostatnio, gdzie tu pojechać? W rezultacie pojechał na Sycylię i pod wulkan Etna i tam się chroni parasolem przed popiołem spadającym. I pozdrawia tutaj nocników.
2: Parasolem przed popiołem. Wiesz co, wydaje mi się, że mam wrażenie, że mówimy o dwóch zupełnie innych rzeczach, tylko nie jestem w stanie jakoś znaleźć jakiejś wspólnej narracji, dlatego że mam wrażenie, że oczekujesz od takiej gry, że przyjmuje pewną dowolność, tak jak tutaj powiedziałeś, że wybierasz sobie albo jakiegoś, nie wiem, rycerza, albo jakiegoś, nie wiem, jakąś...
0: Ale to się da zrobić!
2: Dobra, no to w takim razie słuchaj, dobra, to przychodzę do tej gry i mówię, że chcę być ogórkiem. Kiszony.
0: Nie, aż
2: kiszony
0: tak nie.
2: Potrzeba!
0: Nie, bo masz do wyboru tylko powiedzmy rycerza, człowieka współczesnego i człowieka przyszłości. Masz trzy.
2: A no i to są te ramy, o których mówię, że wszystko musi być z góry zaplanowane, zaprojektowane.
0: No oczywiście, no to wiadomo przecież, nie? To się rozumie samo przez się.
2: No tak, no to w takim razie gdzie tu losowość, skoro jesteśmy w pewnych ramach? Już jedno... przecież nie wiem, Quantic Dream robi coś takiego, że możesz sobie dowolnie sterować swoją postacią według pewnych ograniczeń. Każda gra z otwartym światem ma coś takiego. To już istnieje. I co prawda nie jest to generowane... Akurat Dwarf Fortress jest bardzo dobrym przykładem na takie losowe generowanie. Myślę, że NetHack również jest bardzo dobrym przykładem, dlatego że NetHack i później Slashem są grami, które gdzie mają pewne preprogramowanie.
0: O, coś tutaj urwało. Halo? O, słabe połączenie. O, chyba wrócił potrzeba. Halo?
2: Tak, to coś mi tutaj pokazało, czat rozmowy.
0: Coś zerwało. Ale słuchaj, ale potrzeba, ty w ogóle mówisz o czym innym. Faktycznie mówimy o czym innym, ale tylko dlatego, że ty nie rozumiesz w ogóle idei mojej gry, albo uważasz to za taki nonsens, za coś tak niewykonalnego, że zmieniasz temat, a co mnie trochę dziwi, bo to nie jest taka... Znaczy, to jest ciężka gra do zrobienia, ale ja myślę na tym 10 lat, różne opracowuję, wiesz, algorytmy i tak dalej, i wyszło mi, że chyba się da. Chyba.
2: Nie wiem, w którym momencie mi urwało, ale mówiłem o NetHack, o podstawowym, można powiedzieć, roguelike'u, tak? Mm. I późniejszym slashem, gdzie poziomy te, oprócz pewnych poziomów, które są preprogramowane, one są generowane losowo i każda gra jest w pewien sposób losowa. I prowadzi tę fabułę z bardzo bogatą klasą postaci, z bardzo bogatym ich podejściem, ten chaotic neutral i tak dalej. Wobec czego wydaje mi się, że okej, fajny pomysł, ale żeby zastosować to do fabuły, myślę, że były takie próby, wiesz, jeszcze za czasów, wiesz, za starych, dawnych czasów gier tekstowych, ale to musiałbym trochę zgłębić historię, bo nie.
0: Ale to jest fajny temat, bo słuchajcie, kiedyś były takie gry, że po prostu generował wam się jakiś opis, jakiś tekst, jak w książce, nie? Gdzie jesteście, tam minęło ileś lat od ostatniej wojny, bla, bla, bla, bla, bla, jesteście właśnie w pomieszczeniu, bla, bla, bla, obok was, tam przygląda się wam ktoś tam, i gra pisała wam taki tekst na ekranie i był dodatkowo tylko jakiś tam obrazeczek, który ilustrował całe to, co się dzieje. I wy mogliście wydawać komendy takie, na przykład idź na wschód, idź na północ. Pierwsza gra Hobbit była, tak. Nie? Na Spektrum taka. Na podstawie Władcy Pierścieni, znaczy na podstawie Tolkiena oczywiście.
2: Tak, dokładnie tak. Natomiast w dalszym ciągu masz w pewien sposób, no nie masz tej całej losowości. No nie oszukujmy się, używając systemu sztucznej inteligencji, bardzo trudno jest w tym momencie nawet wykrzesać jakieś zdanie.
0: A przepraszam, że ci przerwę, ale Gumball wspominał o takiej grze właśnie, która jest oparta na sztucznej inteligencji, o tekstówce, która ci właśnie generuje przygodę jakąś. No to jakby zaprzeczenie trochę tutaj tego, co mówisz.
2: Być może czegoś nie wiem, być może podejrzewam, że faktycznie jesteśmy u progu czegoś takiego, co jest wykonalne. Chętnie się dowiem, natomiast nie mam na ten temat wiedzy, więc się nie wypowiem.
0: Stary, no, skoro są już, tak na logikę, skoro są gry typu, nie wiem, Don't Starve, które ci potrafią za każdym razem wygenerować inny świat, gdzie masz inne rozłożenie wysp, skarbów, questów, to jednak wydaje się, że jest możliwe doprowadzenie tego do takiego poziomu, gdzie ci generuje prostą przygodę. Na PlayStation były takie gry, które zupełnie inaczej toczyła się historia, jeśli uratowałeś, jeśli podjąłeś jakąś decyzję. Coś tam o samurajach było takiego, kolega mi opowiadał, że jak tam uratowałeś kogoś, to zupełnie inaczej się toczyła historia, jak nie uratowałeś, to jeszcze inaczej. I mi chodzi o takie... Słuchaj, ja zdziwiłbyś się, w jak prosty sposób rozwiązałem moje generowanie pomieszczenia, powiedzmy, nie? I dodatkowego korytarza. Słuchaj, wiesz, no potem jak wygenerowałem już mieszkanie naszego gracza, w zależności od zamożności, to generowałem korytarz. I korytarz to z kolei w jakiej dzielnicy kto mieszka. Zrobiłem taką zmienną bandziorstwo, czy tam coś takiego, wiesz. I im większe, tym bardziej tam, tym więcej generuje tych różnych zakapiorów, którzy gdzieś tam stoją, czekają na ofiarę swoją, możecie ktoś napaść. Potem zabierasz się za generowanie otoczenia całego budynku. Budynek, no wiadomo, każde mieszkanie musi być takie samo, czyli po prostu robię kopię tych, które wygenerowałem na początku i każdy ma takie samo, nie? Tylko, że po prostu różnych bohaterów tam losuję i wtryniam. I dopasowuje do nich trochę otoczenie. Potem generuje, znaczy tego już nie robiłem, generuje otoczenie wokół budynku i stawiam takie punkty, że musi być jakaś praca, musi być jakieś miejsce zdobywania żywności i to miejsce zdobywania żywności, wyobraź sobie taki bardzo surowy schemat miejscowości, miasta, wioski, czegokolwiek, że musi być miejsce zdobywania żywności, musi być miejsce odpoczynku, twój dom, co jeszcze?
2: Kościół, szkoła, strzelnica.
0: Kościół, strzelnica, szkoła, właśnie, no. Już nie byłeś taki brown tutaj. No, tak więc i to wszystko się da wygenerować, powiedzmy, na różne style. Masz cyberszkołę, masz średniowieczną szkołę, masz fantazy szkołę, współczesną szkołę. I wiesz, i to wszystko się da zrobić. Ja wiem, czego się obawiasz, tego, że w końcu twoja chęć tam nie pójścia w lewo, tylko w prawo, nagle jakiś błąd się pojawi, bo ktoś czegoś nie przewidział, bo po prostu to wszystko jest zbyt uproszczone, ale to się da prosto ominąć, po prostu robisz pewne ograniczenia, no gra cię trochę prowadzi za rączkę w tym kierunku, w którym zostało wszystko wygenerowane, obmyślone.
2: Wydaje mi się, że zaczynam cię rozumieć, natomiast wyobrażam sobie, że jednak średnio upośledzony gimnazjalista będzie w stanie lepiej poprowadzić i napisać fabułę, niż będzie to w stanie w tym momencie, przy obecnych możliwościach obliczeniowych, stworzyć maszyna.
0: No, czy ja wiem. Po prostu ja maszynie wklejam jakby takie całkiem fajnie zrobione, dopracowane skrawki scenariusza, które i opracowuje tylko system dołączenia ich. Wiesz, o co chodzi, że to nie jest całkowicie generowane wszystko tak, a jeśli barman tutaj i ma w sejfie to i tam, to takie, nie jest to takie bardzo złożone. Ja robię gotowe skrawki przygody i łączę je ze sobą. One są już całkiem dopracowane i na tym polega siła.
2: Ale to w takim razie wydaje mi się, że spokojnie, no nawet w takim nieszczęsnym cyberpunku coś takiego istnieje, tak, że od tego, czy podejmiesz jakiegoś questa, w jaki sposób go przeprowadzisz, bo będzie miał kilka różnych punktów decyzyjnych, zależy, czy będziesz w stanie podjąć kolejnego questa. To już istnieje od dawien dawna i wydaje mi się, że to nie jest żadna rewolucja, ze względu na to, że tutaj dajesz te skrawki, wobec czego poruszamy się w dalszym ciągu w pewnym deterministycznym automacie i jesteśmy w stanie spokojnie przewidzieć wszystkie możliwości tej gry.
0: Nie, tak jeżeli nie przewidzisz. Sobie... Nie przewidzisz. Jak masz przewidzieć to, że ja zaplanowałem, że wylosowałem, że jak wyjdziesz z tego baru w końcu, to czeka cię tam napaść albo podjedzie taksówka i taksówkarz nie wiem, no po prostu, no wiesz, jakieś takie zupełnie różne rzeczy tu mogą się zdarzyć, jak wyjdziesz z baru.
2: Przygotowałeś animację tego taksówkarza, przygotowałeś animację typka, który do ciebie doskoczy i ci przywali, tak? I gdzieś w pewnym momencie rzucasz monetą, czy taki typek się zespawnuje, czy taki typek do ciebie podejdzie, czy będzie miał na tyle agresji i to w dalszym ciągu będzie pewna sztampa. Wydaje mi się, że nie byłoby to aż tak bardzo rewolucyjne i z drugiej strony jestem przekonany, że jest bardzo wiele gier, które już to zaimplementowały.
0: Nie ma. Nie, ja znam temat gier, nie ma. Jak mi się to uda zrobić, to będę pierwszy. I stary, to nie jest, po prostu już mam to ogarnięte. Wiesz, po tej całej bójce z kimś, kto cię napadł, jak wyszedłeś z baru, co było spowodowane tym, że zostało wylosowane, że macie napaść, bo coś posiadasz cennego i mają ci to zabrać, zostali wynajęci. jest losowany w tym momencie po tej bójce kolejny fragment scenariusza, który tłumaczy, wiesz, znaczy, który cię prowadzi dalej po tym, jak już wygrałeś. W mojej grze, czy przegrałeś, czy wygrałeś, i tak się toczy scenariusz dalej, do tego stopnia, że ludzie nie chcieliby wgrywać save'a, że przegrałem, to wiesz, to wgrywam save'a, tylko po prostu graliby dalej. Przegrałeś, nie game over, tylko budzisz się w magazynie przywiązany do krzesła gdzieś tam i ktoś cię przesłuchuje. I to też jest generowane w prosty całkiem sposób, wcale nieskomplikowany.
2: Ale w dalszym ciągu to są gotowe puzzle. To są gotowe puzzle, które ktoś kiedyś tam zaprojektował nie znam się na gierkach indie, bo one głównie wychodzą na PC-ta, a PC to nie jest moje macierzyste środowisko, więc nie wiem, ale mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że takie gry już istnieją na pęczki.
0: Nie ma ani jednej, kurwa! Ktoś zna to, proszę o jeden tytuł na czacie. Nie ma takiej gry, która by ci losowała scenariusz. To jest mój autorski pomysł i pracuję nad tym i nie ma czegoś takiego. No.
2: Nie, ale kurde, nawet taki Stellaris przecież losuje scenariusze z pewnych gotowców, tak?
0: To, o czym ty mówisz, to jest taka ewentualność, że scenariusz się rozwidla i możesz dokonać decyzji takiej i masz inną drogę, idziesz inną drogą scenariusza. A u mnie to jest dużo więcej, jakby, bo u mnie jest generowany w trakcie z wielu puzli pasujących, dostawiany jest jeden, kolejny, który ci pozwala grać dalej. I to jest, słuchaj, za każdym razem masz inną przygodę, zupełnie inną.
2: Dobra,
0: mogę zrobić tak, że raz otwierasz oczy i budzisz się we własnym łóżku, bo miałeś zły sen i ktoś ci puka do drzwi, a uruchomisz grę następnym razem i siedzisz sobie w knajpie i pijesz whisky i dumasz nad życiem i coś cię spotyka, nie wiem, wpadasz w jakąś afery szpiegowskiej jakieś, uruchamiasz innym razem grę i masz jakąś spiskową teorię, coś się okazuje prawdą, inny zupełnie świat, roboty są wśród nas. Człowieku, to się da zrobić. To proszę, wymień mi taką grę, która ci daje dowolny scenariusz. Jak na pęczki, to ja jedną poproszę.
2: Cywilizacja.
0: To jest co innego.
2: No bo ty patrzysz z pewnej takiej, nie wiem, perspektywy pierwszej osoby, chyba przez chwilkę byliśmy na tej samej wycieczce, ale te wagony gdzieś się rozjechały. Zauważ, że jeżeli grasz w tę cywilizację, no to taki trochę praprzodek Stellarisa, jeżeli chodzi o mechanikę, gdzie nawet taki stary wyga jak Zedon, tak? Jak zagrałem pierwszy raz w Stellarisa i mówię, ty stary, dostałem taki łeb kosmity, dzięki czemu mogę sobie przyzwać tych starszych przedwiecznych. Ty stary, ja w życiu o tym nie słyszałem, nie? Bo to był taki jeden pewien puzelek, który akurat mi się wylosował, który pasował, gdzie gra uznała, że to będzie miało ręce i nogi, tylko że w sytuacji gier strategicznych jest to w pewien sposób łatwiejsze, w sytuacji gier z perspektywy pierwszej osoby będzie to o tyle trudniejsze, że te historie muszą być bardziej osobiste, bardziej, wiesz, bardziej przywiązane, ale technicznie w dalszym ciągu jest to, wydaje mi się, wykonalne. I podejrzewam, że miałoby to, ma to jakieś plony. Można by to było pewnie zrobić w jakiś bardziej sensowny sposób, jak tak uzupełniłeś o te właśnie gotowości, o te gotowe puzzle, tak? W czym się minęliśmy w pierwszym wątku, tak? Czyli że ten scenariusz jest całkowicie losowo generowany, tylko bardziej cofamy się do puzzelków. Myślę, że w dalszym ciągu byłoby to wykonalne przy użyciu technologii sprzed 10 lat.
0: Tak, w rezultacie, znaczy nie wiem, czy to, że ja to rozwiązałem ostatecznie tak prosto, tutaj nie chciałbym się wdawać w jakieś takie tłumaczenia techniczne, że są obiekty w obiekcie, po prostu dwie wariacje, jedna jest wyłączona i druga i którąś tam włączasz, ona ma w sobie kolejne rozwinięcie. To ciężko by mi było wytłumaczyć, ale powiem wam tylko tyle, że w rezultacie bardzo prosto to zrobiłem, prostymi skryptami, prostymi sposobami, bo potrzeba też ma rację, że on to przyrównuje do takich gier jak Cywilizacja, czy tam inne takie złożone gierki, tylko że właśnie te różnice, one są... tutaj ważne, to są takie niby niuanse, że no to już to było, kurczę, co to za sztuka, nie? A weź zrób taką przygodówkę, gdzie widzisz właśnie, gdzie masz first person perspective, gdzie widzisz z własnych oczu, gdzie siedzisz sobie, pijesz piwko i fabuła się jakoś toczy wokół ciebie, no to już trochę byś miał zagwozdkę, jak to zrobić, żeby to było takie złożone i tak się rozwijało fajnie, żeby była spójna ta historia, nie? Wcale niełatwe zadanie, no, wydaje mi się. Oczywiście ja w rezultacie bazuję na pewnych skrawkach, które łączę ze sobą. Porzuciłem ideę, różne idee porzuciłem. Porzuciłem ideę budowania scenariusza od końca. To był ciekawy sposób nawet i rokował, powiem. Zaczynacie od końca. Mamy trupa. Teraz losowanie, co to jest za trup? Kim on był, ten człowiek? Dlaczego zginął? Kto go zabił? Losowanie mordercy, który gdzieś jest. Bliscy tej osoby. Kim są? Skoro są, powiedzmy, nie wiem, jakąś tam mafią, no to mafijne środowisko wokół trupa generujemy. Znaleziono go właśnie. Wiecie, i idąc od końca, gdzieś tam dochodzimy do nas samych, do bohatera tej fabuły. I już jest w sumie wygenerowana ścieżka do tego trupa, cała jakby zarys przygody. Trzeba tylko go uzupełnić o coś, co będzie nas tam pchało do przodu, jakieś dodatkowe elementy. No można też tak spróbować, nie? Generować od końca. Ja w rezultacie wybrałem, wydaje mi się, że lepszą metodą jest dobudowywanie scenariusza na bieżąco. A ty potrzeba, jak myślisz? Co byś wybrał?
2: Mechanika, o której mówisz, to jest mechanika właśnie znana z gier RPG, z tych takich tabletopów, z takich typowych papierowych gier. I oczywiście miałoby to sens, tylko mam takie wrażenie, że masz gdzieś ten projekt, który aktualnie robisz, czy aktualnie zrobiłeś coś fajnego, jesteś tym zajarany, nie ma w tym absolutnie nic złego i wydaje ci się, że złapałeś Pana Boga za nogi, że odkryłeś coś, co o czym nikt inny wcześniej nigdy nie pomyślał. A tak bądźmy szczerzy, bo tutaj w tej naszej dyskusji dochodzimy do wniosku, tak, że technologia, żeby sobie na to pozwolić, jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły, no to mamy ją już tak mniej więcej od 20 lat i jakiś tam komputer na Windowsie 95 spokojnie, czy na jakimś Linuxie bardziej, byłby w stanie pociągnąć taką gierkę, pociągnąć taką wielowątkową, budowaną fabułę. No i powiedz mi, drogi człowieku, jak to się stało, że jeszcze nikt nie wpadł na taki zajebisty pomysł? Myślę, że były setki takich przykładów, tylko że one gdzieś w pewnym momencie zdechły i to nie dlatego, że jakiś, nie wiem, Big Computing stwierdził, że nie, takiej wielkiej gierki nie wolno powiedzieć, nie wolno dać ludziom, tylko dlatego, że to by na siebie nie zarobiło, bo taniej będzie zatrudnić jakiegoś reżysera, scenarzystę, który zaprojektuje to wszystko i zrobi nam fantastyczną historię na dziesiątki, setki godzin, niż pójść w kierunku tej losowości. Jesteśmy za słabi w uszach, jeżeli chodzi o krzem.
0: Jaki Czarnowic, patrzcie, no. Tego, panie, gdyby to było takie proste, to już ktoś by to zrobił, panie. I panie, jak to by się... Panie, kto na tym zarobi, panie? Masz 100 tysięcy przygód, panie, zamiast jednej dobrej, panie. To można by... Ja to bym zrobił tak, żebym wygenerował 5 i 5 sprzedał osobno, panie. To się nie opłaca zupełnie, no. I w sumie za nogi ściągnął zupełnie, słuchajcie, nierealne, z jednej strony nierealne, z drugiej to już się dało na starych komputerach zrobić, i już dawno ktoś by na to wpadł. A ja się będę trzymał swojego, że to jest fajny pomysł, bo ludzie są już trochę zmęczeni liniowością, a nawet, wiesz, jakimiś tam otwartymi światami. To jest kolejny level. Gra, która ci tworzy scenariusz taki, na jaki masz ochotę w danej chwili. Kosmiczny, współczesny, jakiś fantazy. Se wybierasz i grasz. Przygoda może jest prostsza, ale z czasem to mogłoby być wzbogacane. Wiesz, ja w ogóle też porzuciłem ideę, żeby to była grafika jakaś taka złożona 3D. tylko raczej taka w stylu indie, właśnie prostsze, low-poly modele, wiesz, takie uproszczone, wszystko minimalistyczne wręcz, bo to bardzo sprzyja złożoności. Jeśli masz takie wszystko dopracowane, to już się liczą detale, oświetlenie i tak dalej. A tutaj masz wszystko takie komiksowe, proste i to się lepiej ze sobą wtedy łączą różne rzeczy, które normalnie by do siebie nie pasowały.
2: I to się... Ale z drugiej strony bardzo ważne pytanie, czy taka rzecz będzie grywalna, jeżeli dodamy ten właśnie warunek, że futrzaste zwierzęta będą chłonęły ciecze, czy to po prostu nie zabije smaku tej gry, czy to nie będzie zbyt dziwne, zbyt trudne, zbyt osobliwe. Grze zależy, w większości przypadków zależy na to, żebyś był szczęśliwy grając w tę grę, żeby było ci przyjemnie, żebyś ją przechodził. Są oczywiście, nie wiem, symulatory typu Gran Turismo, tak, no ale to jest zupełnie inna bajka, ale co do fabularnych gier, no to w momencie, jeżeli się odbijesz, jeżeli gdzieś nagle wylosujesz sobie 6 razy z rzędu 1 na tej, nie wiem, 10-ściennej kostce, bo to jest możliwe, jest prawdopodobne, no to każdy tę grę, no może nie każdy, ale większość osób zwyczajnie odłoży ją na półkę.
0: Moja gra by myślała bardziej jak mistrz gry, który czasem nagnie zasady albo skłamie, że mu rzut tam wyszedł i tak dalej, żeby była fajna fabuła, a nie tak standardowo jak robot, cyborg, który wszystko liczy, bezlitośnie sprawdza, czy się udało, czy nie. To jest właśnie ta różnica. W mojej grze by po prostu... Moja gra byłaby też trochę naiwna, jak filmy z lat 80., 90., typu generuje ci się ten, nie wiem, jakiś tam najemnik, sobie zrobiłeś najemnika z wielkim karabinem, to wygłasza jakiś tam tekst, wiesz, co a la Clint Eastwood czy inny twardziel do swoich wrogów i wiesz, i nawet bym zrobił coś takiego jak zapewnione powodzenie, czyli po prostu na początku scenariusza wszystko ci wychodzi. Rozwalasz tam wszystkich, żeby tylko rozwinąć ten scenariusz. Taki okres ochronny przez jakiś czas. Ty myślisz w trochę innych kategoriach. Ty cały czas myślisz bardziej w kategoriach tego, co już znasz, co już jest, co już zostało wymyślone. Jakoś tak brakuje w tobie odkrywcy, duszy odkrywcy, wizjonera. Taki strasznie twardo stąpający po ziemi, jak zwykle potrzeba.
2: No trochę tak, ale też nie do końca, bo wydaje mi się, że jeżeli bym trafił na taką grę, która ma taką skalę nieprzewidywalności, która w pewnym momencie, jeżeli nie wiem, dajmy sobie na to, popuszczę wodze fantazji, że rozbijam się statkiem piratów gdzieś na bezludnej wyspie i sobie tutaj, wiesz, tutaj sobie organizuję swoją chałupkę i nagle mi się wylosuje, nie wiem, zbieranie ziaren, Czy jakaś, nie wiem, jakaś dziwna pierdoła, no to jest ta losowość. Ta losowość jest nieprzewidywalna i może ci się zwyczajnie nie udać. Wychodzę z tego okresu ochronnego, gra jest z otwartym światem, tak bardzo otwartym, że naprawdę nie wiadomo, w którą dziurę wejść. To nie jest gra, w którą chciałbym grać, bo to będzie gra, która jest prawie tak trudna jak życie. I okej, okay, być może zdobędzie to pewną, nie wiem, jakąś nagrodę na festiwalu hipsterskich gier, ale to nie będzie gra, w którą będę chciał grać, bo to nie będzie dla mnie przyjemne, bo to będzie dla mnie bardziej udręka.
0: Zdziwiłbyś się. Coś,
2: co mówiłem wcześniej przy okazji, jeszcze tutaj sobie wyciągnę Warframe'a, którego ostatnio sobie ograłem, gdzie jak przeszedłem przez ten okres ochronny, nagle pokazał mi się, Warframe to jest gierka jakaś taka multiplayer za darmo, gdzie łazimy sobie jakimś takim mechanicznym stworzeniem, które ma swoje klasy postaci, które sobie może je rozwijać. No i kiedy doszedłem do tego pełnego, odblokowanego drzewka rozwoju mojej broni, mojej postaci, to mówię, to stare, to jest zbyt skomplikowane, to mi się ledwo mieści na moim telewizorze, to nie jest dla mnie. Ja nie chcę tego dotykać, to jest zbyt skomplikowane. Nie gramy w gry po to, żeby sobie zrobić symulator naszego autyzmu, tylko po to, żeby się trochę od tego oderwać. I wydaje mi się, że w dalszym ciągu będę podciągał, że jest to wykonalne, tylko że nie jest to opłacalne.
0: Symulator autyzmu. to tutaj punkt dla ciebie. To dobre. Symulator autyzmu, no. No, tak to trochę wygląda. Faktycznie, jakaś realizacja naszych, kurczę, tam autyzmów bardziej niż może robienie gry dla ludzi. Ale wydaje mi się, że jednak mógłby z tego wyjść ciekawy eksperyment. Nie każda gra musi być mistrzostwem jakimś świata i odkryciem wszechczasów, no, są różne gry.
2: Myślę, że jako taki proof of concept by to się nawet sprawdziło i byłoby bardzo dobrze przyjęte, wręcz nawet bardzo szeroko, bo też mamy dużo autystów, dla których tak skomplikowana gra byłaby wręcz...
0: Ona by właśnie nie była skomplikowana. Ona jest skomplikowana podskórnie, od strony może mechaniki, ale gra jest bardzo prosta, bo wręcz cię prowadzi za rączkę, bo cię nakierowuje na ten wątek scenariusza, który został dla ciebie wygenerowany w przód kawałek.
2: A jeżeli wątek mojego scenariusza, który został wygenerowany, to będzie kradnięcie chleba kaczką w parku, bo wylosowałem sobie postać bezdomnego i tak sobie gra wymyśliła, bo akurat taki puzzle podszedł?
0: Nie, po prostu być może gra wygeneruje dla ciebie, uda się grze wygenerować dla ciebie jakiś odjechany wątek, który sobie wymyślisz. Właśnie to karmienie kaczek. Być może. Jak pójdziesz nad jezioro, to być może przewidziałem takie coś, że będziesz miał tam minigierkę.
2: A tak tutaj kończąc może ten wątek, bo jestem szczerze mówiąc trochę nim zmęczony. Na ilu Blu-rayach wychodziłaby ta gra? Na 20? 50?
0: Mogłoby cię to zaskoczyć, bo może by ważyła 100 megabajtów właśnie. No tak.
2: Chciałbym, naprawdę... Bardzo.
0: Słuchaj, to są dosyć proste skrypty i grafika jeszcze oszczędna. Low poly, bez tekstur. No to mógłbym się zmieścić właśnie w 300 megabajtach na przykład.
2: Powiem tak. Nie żebym w to przesadnie wierzył, ale bardzo, bardzo chętnie chciałbym zostać zaskoczony taką produkcją. Naprawdę. I to naprawdę. Bardzo chciałbym zostać zaskoczony.
0: No, czyli... Jestem geniuszem i nawet się potrzebie, to wełbie jego głupi mnie mieści.
2: No jak uważasz, że jesteś, to widocznie jesteś, no co ja ci tutaj będę ujmował na stare. No.
0: Też kiedyś będziesz stary. No, dobra.
2: No co, wietrzonko może jakieś, bo tutaj wiszę trochę już za długo, także może się sam przewietrzę i się przełączę na balkon. Elo, do usłyszenia, cześć.
0: Cześć, trzymaj się, hej, hej. Tu mam podpowiedź, wskazówkę, że może mi się coś przyda i tu patrzę, co tu jest. Dungeon Game. W ogóle jakby, no, losowane generycznie lochy, to nie jest jakieś wielkie ajwaj, nie? Losowane postacie też mogą się zdarzyć w różnych grach, jakieś tam różne są po prostu stwory i jest coś takiego jak generyczne postacie, czyli takie, z których się buduje różne inne z fragmentów. Raz jest taki korpusik, raz taka główka i to jest wszystko dosyć bardzo, to jest bardzo, bardzo proste, ale wygenerować jakąś przygodę, która nas poprowadzi, nie? No to już jest ciężkie. Ale niewykonalne moim zdaniem. Moim zdaniem się da to zrobić, tylko tu nawet nie potrzeba żadnych algorytmów, AI, sztucznej inteligencji. Nie potrzeba żadnych zaawansowanych metod, które będą opracowywały, dlaczego my mamy takie biurko w mieszkaniu, a kto tam chodzi na zewnątrz. Tylko to są po prostu skrawki, wątki pewne, oczywiście wyregulowane dodatkowo ze względu na parametry, łączone ze sobą. Powiedzmy, no... Fragment mieszkania i fragment naszego otoczenia, to co widzimy z okna. Musi to zostać wygenerowane. To tak trochę zahacza o, nie wiem, o fizykę kwantową. No bo są takie dziwne teorie, że tam obiekt obserwowany zależy od obserwatora. No to nie wiem, manifestuje się, pojawia dopiero, kiedy na niego patrzymy. Coś w tym stylu, nie? I właśnie na tej zasadzie działa trochę moja gra. Moja gra ustala, co widzisz za oknem, dopiero kiedy popatrzysz przez okno. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wykonalne, jak najbardziej. Nie wiem, czemu mnie tak jakoś męczy ten pomysł. Może jest genialny po prostu, może jestem kurwa objawieniem jakimś, nie wiem, tutaj wielkim. I jeszcze kiedyś zostanę, zobaczycie, bogaty, obrzydliwie, i wtedy powiem, wy biedaki, kurwa, wypierdać, za wysokie progi, no, powiem. Już będę bogaty. No, ale na razie jestem biedny, więc tutaj dziękuję za słuchanie, dziękuję, że jesteście. Donejciki, tak. Dzwońcie. No, jak będę bogaty, to powiem fora ze dwora, tu łachudry, szmaciarze, kurz, czym do ludzi tu. Ochrona, będę miał ochronę, powiem, żeby was wygonili. No, już.

No, a ja sobie dzisiaj siedzę wkurwiony na świat. Tak jak powiedziałem, świat to jest takie miejsce, gdzie fajne rzeczy, miłe, sympatyczne, przyjemne, pożyteczne, to tak musimy na nie pracować, kurwa, się starać, w końcu coś tam nam skapnie. A te niefajne, różne tragedie, to tak na pstryk. Cały czas, nie? I tak mi się to nie podoba. Powinna być jakaś równowaga. Równowaga powinna być. No, że jest tyle samo mniej więcej tych fajnych i niefajnych chwil. To tak zniechęca trochę do starania się, nie? Bo tyle muszę się nastarać, żeby coś wyszło w końcu. A i tak się wszystko spierdoli zaraz.

dawaj tę grę, pisze Anna. Ja nie mam tej gry, ja ją może kiedyś zrobię. To do mnie było w ogóle? Nie, to jest, tak, to jest taki plan, nie? Może kiedyś zrobię, ale pewnie nigdy. Może na łożu śmierci, na przykład będę leżał i wszyscy będą pytali, Krawiec, gdzie ta gra? Czy już zrobiłeś? A ja powiem, macie tu dyskietkę? No i tam Etam weźmie tą dyskietkę, tam do Amigi włoży i się uruchomi. Gra wszechczasów. Może tak być.

A dziś takie tematy różne. Dobra, już zejdźmy z gier, zejdźmy może z rodziny, zejdźmy może z jakiegoś mojego wkurwu ogólnego i zaproponujcie coś może. Agrounia, czyli zjednoczeni rolnicy, rybacy grożą strajkiem generalnym, także zrobią piekło. Grożą tutaj, że rozpętamy piekło w Polsce w ogóle, nie? Czyli będą blokować wszystko w ogóle, przeszkadzać, blokować. I słuszne tutaj komentarze padły od ludzi, że to może zablokujcie Sejm, jedźcie do Kaczyńskiego pod Hawirę, nie? Może im róbcie źle. I moim zdaniem to nie jest głupie, bo jak już szkodzić, dawać się tu we znaki i mścić się i próbować coś wywalczyć, może tak, no to idziemy do źródła, nie? Czemu mamy tutaj nam wszystkim sobie wzajemnie szkodzić? Niech jadą tam do Kaczyńskiego, niech mu gnojówką obleją jego dom, będzie mieszkał w takim zasranym, w zasranej ruderze z radiowozami dookoła. Może jak tak już będzie leżał sobie w tym gównie, obsrany, osrany, zaśmierdzony w tym domu, nie będzie mógł, już mógł wyjść sam nigdzie, no, już teraz nie może tam sam nigdzie wyjść, ale żeby tak poczuł, że został sam, że już go nikt nie chce, że wszyscy mają go w dupie, spierdalaj, spieprzaj dziadu, jak mawiał jego, to chyba Lech Kaczyński tak mówił, tak, spieprzaj dziadu, to chyba jego są słowa, nie Jarosława. Nie, to Jarosława. Lech był spokojny taki bardziej. No dobra, no to niech spieprza dziad, nie, i niech zostanie sam ze sobą. Może wtedy pójdzie po rozum do głowy.

A Polska staje się krajem imigranckim. Patrzę tutaj na statystyki. Polacy pracujący za granicą doprowadzili do, nie wiem jak to powiedzieć, do budżetu państwa, dołożyli 3,8 miliarda złotych. No to spora kwota, jak już mówimy o miliardach. Najwięcej z Niemiec, Polaków pracujących, aż 1,3 miliarda złotych. Wielka Brytania tylko 0,4, czyli tak tutaj relatywnie niedużo. No, wielu Polaków za granicą, a jednocześnie wielu przybyszów u nas się pojawia. Też mam u siebie kebaby prowadzone przez Turka, dużo Ukraińców. Tutaj pracują w jakiejś fabryce i sporo ich jest. No i też tak z tego co widzę, to się tak trzymają razem. No, jak Polacy trochę, nie? Że Polacy też za granicą często, nie zawsze, ale często trzymają się razem. To takie mówienie, że Polak Polakowi wilkiem za granicą i trzyma się z daleka od Polaków, no to taka półprawda, no. Z jednej strony trochę tak to czasem wygląda, ale z drugiej strony jednak lubimy trzymać się wśród swoich, nie? Czujemy się pewniej, znikają jakieś bariery komunikacyjne, czasami jak ktoś słabiej zna język. No i taka sztama, no. Z kimś czujemy potrzebę, jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc czujemy potrzebę, żeby z kimś trzymać sztamę, no to... Rodacy mogą się do tego nadawać dobrze. No, ogólnie jesteśmy takim chyba narodem, gdzie wielu z nas wyjechało i wielu do nas przyjechało, nie?

Kanadzie z kolei płoną cały czas kościoły. Odkrywane są co rusz nowe, nieznane wcześniej masowe groby, gdzie są pochowane dzieci, które były no, rdzennymi mieszkańcami Kanady i były i starano się je przerobić na białych ludzi porządnych, cywilizowanych za pomocą kościółka naszego kochanego, kościoła katolickiego. No i okazuje się nagle, że kościół w ogóle nie dbał o tych małych ludzi, straszliwie ich traktował, wykorzystywanie seksualne, choroby w ogóle, a za każdego takiego wychowanka, powiedzmy sobie w cudzysłowie, wychowanka, dostawał od rządu pieniądze. Czyli biznes polegający na tym, że bierzesz sobie jak najwięcej tych dzieciorów, tych różnych indiańskich, śniadych różnych i uczysz ich Ojcze Nasz przez cały dzień. Ojcze Naszów ich uczysz. Oni tam nie kumają, co mówią w ogóle tam. Ojcze Nasza, która siecia w niebie, cia, cia, cia, ciu, ciu, ciu, cia, cia. Zabraniasz im oczywiście mówienia w ich języku, lejesz, po prostu ich głodzisz.

0: to nie nasza ręka. To nie nasza ręka. A może tych grobów będzie, tu się tak szacuje, pomiędzy 6 a 7 tysięcy masowych grobów. Spora liczba ofiar sekty watykańskiej. Sekcie watykańskiej, jak zwykle, życzę, żeby jak najszybciej zdechła, żeby pozostał po niej tylko smród wstrętny i nic więcej. Żeby ta patologia, to zło w czystej postaci, żeby znikło w końcu. Żeby po prostu zapomnijmy już o nich, o tych potwornych ludziach. Nie wiem, kurwa, jak to nazwać w ogóle, nie? Jakieś zboki, jakieś biznesmeny szemrane. Żeby to po prostu znikło. Dziwię się ludziom, którzy nadal bronią tego kościoła. Rozumiem, że jesteście zaczarowani przez te wszystkie ideologie, bajki o Pani Bozi i tak dalej i się boicie czegoś tam. No spoko, ale mam nadzieję, że się w was kiedyś obudzi człowiek i że tak w myśl swojego niby idola Jezusa Chrystusa pomyślicie sobie, kurwa, co ja robię, nie? To coś tu nie gra. Ale na razie władzę nad wami mają wasi księżulkowie, którym chapacie dzidę do japy.
1: Aby niłe tylko hejtowali, ale by też 10 zł. Wpłacili jo. Krawiec robi dobrą robotę. Niech żyją wolne media. Niech żyje Danusia. Niech żyje Grześ od pizzy.
0: Niech żyją wolne media. Niech żyje Danusia i niech żyje Grześ od pizzy. Bardzo piękne zawołanie. Ale tutaj on pisze, no, żeby chociaż te 10 zł wpłacili, jak tak hejtują. A sam wpłacił 5. Ale też doceniam. No. Dzięki.

No, coraz częściej skłaniam się ku takiemu przekonaniu właśnie, że Watykan to jest jednak ten właśnie szatan, to zło, nie? Kto inny by tak robił tyle strasznych rzeczy? Tak kłamał, bazował na takim fałszu, zakłamaniu, tragediach ludzkich, tyle nieszczęść, to musi być szatan, no, a co innego? Więc giń, szatanie. Może powinienem zgodnie z Biblią wyplenić to zło, na przykład pójść teraz tam do kościółka naszego, tutaj Środa Śląska i tam, nie wiem, coś podpalić, wysadzić. Czemu my, Polacy, nie mamy tyle odwagi, co Kanadyjczycy, którzy podpalają te kościoły masowo z tej wściekłości? I to nawet chodzi, chodzi o zło uczynione rdzennym mieszkańcom, a Kanadyjczycy się wkurwili. No kto wie, kto to podpala, no. Ale, a u nas tak cały czas: ojcie, ojcze proboszczu, witamy miętosi tą czapę i dziękujemy, matuszko, wszechświętszo, Pan Jezus. P19, dyszka. To potrzeba, myślicie? No, jak się tak podpisał? P19, żryj gruz buraku, a dla krawca dyszka na dwie amareny. To amarena jest po piątaka? To coś potrzeba o tym wie. Może mu zostały z dawnych czasów takie upodobania. A kto tam jest wierzący, to niech się nie obraża, bo ważne jest to, co mamy w sercu, dla Boga pewnie też, a nie tam jacyś pedofile, kurwa, w czarnych szatach magowskich, odprawiający jakieś tam rytuały za pieniążki. To on nimi gardzi, on może jest wkurwiony na nich, wręcz ich nienawidzi, tylko nic nie może z nimi zrobić, bo nam dał wolną wolę i myśli sobie: a już zostawię tych skurwysynów, niech może się ludzie w końcu opamiętają i może ich przeklną. Ale nie, widzę, że tu Polska, tu się świetnie trzymają, tu ich się całuje po stopach

nie mytych. Tutaj się ich po rękach całuje. Co to, to obrzydliwe, tak sobie myśli Pan Bóg. To, to obrzydlistwo jakieś. To, to jak całuje go po tych łapach tłustych, tego tłuściocha. No, mu, mu, mu. Pieniądze mu oddał wszystkie. Co za frajer w ogóle. Żałość. Tak więc pomyślcie sobie, katole, że może sam Pan Bóg będzie się z was kiedyś śmiał i powie, ale kurwa, żałośni byliście, ja pierdolę. Nie no, Pan Bóg tak nie powie, Pan Bóg nie przeklina pewnie, ale powie, zaprawdę żałośni byliście i nie chcę was przy sobie, powiadam wam. Odtrącam was od tronu mego, albowiem... Albowiem jesteście zjebani strasznie, na maksa. No i będzie specjalne takie miejsce dla katolików, gdzie tam będą sobie jakieś obrazy oglądali, te obrazki, te karteczki tam z Ojcem Świętym. Ojo, a masz takiego ojca? A jadłeś kiedyś kremówkę? Uuu, kurwa, a zaśpiewamy se barkę, żeby tak raźniej było. To, o panie, to ty na mnie spojrzałeś, ale fajnie. Jakby to tak siedzieli ze sobą, te katole, nie? No to dobra, chcecie tak, to se siedźcie. No, to macie swój własny krąg piekielny przewidziany, no, dla was.

A chyba, nie wiem, a już nie chcę mocnych słów używać, ale jak ktoś jest katolikiem, to niech się ogarnie, niech ogarnie dupę po prostu, bo już mam dość takich ludzi. Kiedyś też, w pewnym momencie naszej historii też ludziom się wydawało, że popieranie Hitlera to dobry pomysł, nie? I tak nikt nic do tego nie miał. No to, a ja mam, już teraz właśnie. Uważam, że wy, którzy popieracie Kościół katolicki, jesteście tymi samymi ludźmi, którzy kiedyś popierali Hitlera, albo jak się dowiedzieli, że są jakieś tam obozy, gdzie tam gazują, to tam gazują, to może i dobrze, że gazują, a tam gazują, nie gazują, tam nasz Führerze, nasz malutki, rośnie duży, okrąglutki, pomódlcie się dzieci do wujka Adolfa. No, no to, kurwa, jesteście takimi samymi ludźmi, no spierdalajcie, kurwa, w ogóle wypierdalajcie.

0: albo jesteś człowiekiem prawym, takim, który ma jakiś honor, ma jakieś zasady, albo jesteś szmatą.
1: Mat, 10 zł. Skoro można tylko po duchu, to na...
0: Skoro można tylko po... Aha, po dychu. Po dychu to na. No nie, żadnych limitów tu nie ustalałem. Ale spoko. Dzięki Macie. No, także weźcie się tam. Wy wszyscy, którzy bronicie jeszcze kościoła, to w ogóle spierdalajcie. Nic do mnie nie mówcie. Mam was w dupie. Jesteście debilami. Po prostu sorry, że tak mówię, ale są pewne granice. No, przepraszam, jeśli ktoś mi nagle zadeklaruje, że ojo, mi bardzo imponuje Charles Manson albo ten Robert Ramirez albo jak się ten nazywał, no Charlie Manson i Eddie, no nie pamiętam, no kurwa, albo ci imponuje jakiś morderca i się z nim utożsamiasz, zboczeniec, pedofil, albo masz inne autorytety i jesteś po tej stronie, po tej jasnej stronie mocy. Określ się, człowieku. A jak będziesz mi pierdolił, że tam o, kościółek kiedyś wynalazł piwo, a kiedyś kościół był taki czas, że to musiało być, bo to były takie czasy i to trzeba patrzeć z perspektywy czasu. Kurwa, najbardziej wstrętna, zakłamana, zhańbiona pod każdym względem instytucja, sekta wstrętna. Czym się tu zachwycać? Nie wiem. Ale na niektórych można tak wpływać, nie? Że wyjdzie jakiś tam ojciec święty i coś tam habemus papa i coś tam pogada i oni już tacy wzruszeni, łzy im ciekną. Okej, też się na tym przyłapuje. Okej, są jacyś tam Avengersi, Spider-Man się pojawił w ostatnim momencie, coś tam włączył, to ja też tak oglądam z zaparciem, nie? Też mam rumieńce na twarzy. Ja rozumiem, że na was też tak to działa, że macie tam dreszczyk emocji, że walka dobra ze złem, ale czy to o to chodzi, żeby was w ten sposób zadowolić, żeby wam wymasować, kurczę, moszne, żebyście się fajnie czuli? No to się fajnie czujcie, no sami ze sobą może, nie? Ale nie ze mną.

Nie zgodzę się, że tu musi działać jakaś tolerancja w dwie strony. Absolutnie, absolutnie. Zapałki, kanister benzyny i załatwiamy sprawę, jak cywilizowani ludzie. Koniec z tym, a nie żadne jakieś tolerancje, gadanie tutaj. Z kim? Z kim? Z jakimś półdebilem, który mi tu w jakieś wymyślone bajendy gada o Harrym Potterze, o szatanach, coś zmyśla, że był, gdzieś tam czarował. O, tu dokonałem egzorcyzmu 9. poziomu, ja mu krzykłem, w imieniu Matuszki Przenajświętszej wyganiam cię! I nagle iskry takie mi poszły z ręki, mówię wam. Mam słuchać takiego pierdolenia? Weź człowieku, odejdź w ogóle, idź komuś innemu ściemniać. Tak, słuchajcie, na zdrowy rozsądek. Ci kolesie was ściemniają na każdym kroku. Co im tam przyjdzie do głowy, to wam opowiadają, a wy cały czas dumacie, że a może coś w tym jest? O, a może, a to niezbadane są, panie Fertku, takie rzeczy, co się fizjologom nie śniły, panie. No to kurde, no. Nie jestem tolerancyjny dla totalnej chujozy. Rozumiesz, Robercie? Kościół katolicki postrzegam jako totalną chujozę. Coś, co mi... w czym nie widzę zalet. Żadnych. Uważam to za coś, co się przyczyniło do wielkiej ilości zła, że mogłoby być dużo lepiej, że właściwie... wszystko, co złe, podłe, fałszywe, zakłamane, gdzieś tam do tego kościółka tymi dróżkami zmierza. To jest jakby taki symbol. Symbol wszystkiego, co najgorsze. I ty oczekujesz, że ja będę tolerancyjny, że będę bronił, tak? Że będę się zastanawiał teraz, a co by tu dobrego w kościółku? No może był taki kiedyś w przyszłości przedszkole tu stało i tam jechała czyjaś matka i tam akurat stał ksiądz. Kurwa, nie do mnie z takimi tekstami, człowieku.

To jest nasz właśnie problem cywilizacyjny, współczesny, że jesteśmy zbyt mało radykalni, zbyt mało stanowczy w rozwiązywaniu pewnych problemów. I przez to te problemy się nawarstwiają i to wszystko puchnie, rozrasta się jak nowotwór. Bo jesteśmy tacy, a może tak, może srak, a może... Kiedyś ludzie byli bardziej stanowczy, po prostu dokonywali pewnych wyborów, decyzji, tak jak im dyktowało serce, duch, honor, zasady pewne, a dzisiaj tak możemy się w nieskończoność przekomarzać. A może tak, może srak, ale ty też masz trochę racji, a ja to tak właśnie myślę, że gdyby jakiś taki element wspólny tutaj, chociaż nie wiem sam, nie. No i takie właśnie taka miałkość, nie? A ja uważam, że pewne rzeczy trzeba by było rozwiązać radykalnie, stanowczo, jasno. I już. I powiedzieć sobie, jest to gówno. Kościół to jest gówno. Nie chcemy gówna, bo gówno śmierdzi. I na szufle, i tam gdzieś do dołu zakopujemy i nie ma. I niektóre kraje tak zrobiły. Irlandia, Czechy, teraz Kanada będzie. Gdzieś tam w Stanach całe parafie bankrutują. Ludzie w końcu widzą, że to jest taka banda darmozjadów, którym chodzi o to, żeby się nachapać kasiory, zdobyć władzę i wyruchać dzieci wasze. Tak z grubsza. I to nie jest śmieszne, to nie jest żart i to nie jest żadne przejaskrawienie ani nic. To jest po prostu fakt, prawda. Więc a tutaj pisanie o iluś tam chrześcijanach. Chrześcijanin to nie jest katolik. Chrześcijanin to jest dobry człowiek, który jaki by nie był, może być odjechany, może być jakiś dziwak troszkę, może być taki słodkopierdzący, jakiś Jehowy, może gdzieś tam robić dziwne rzeczy, chodzić po mieście i rozdawać serduszka z dopiskiem tam I love Jesus. Ale to zwykle będzie człowiek, który gdzieś tam ma jakieś zasady, jest dobry, nie interesuje i by nie oddał swojego dziecka jakiemuś pedofilowi. A katolik to właśnie by oddał, jak miałby za to tam jakieś piękne sukienkę, się pokorzy w sukience takiej przed łajcem, obrazem łajca świętego, to on wszystko odda, to jest debil, chodzący debil po prostu katolik, człowiek gdzieś tam uwiązany pomiędzy tradycją, a jakimiś pierdołami, głupotami, jakieś swoje ego tam chce napompować, gdzieś tam się pokazać w kościółku, że stoi, grzeszy zwykle bardziej niż normalny człowiek, tam, nie wiem, leje kobietę, gdzieś tam dzieci wykorzystuje. To jest to taki moralny upadek moralny człowieka, nie? Katolik, myślę. No sorry, że tak mówię, ale po prostu taka jest prawda. Chcesz być sobie chrześcijaninem? Spoko, podam ci rękę, będziesz dla mnie kimś. Chcesz być katolikiem? Kurwa, to szkoda mi, człowieku, już niżej nie mogłeś upaść, naprawdę, niż być katolikiem. To co ci przyszło do głowy? Się dziwię tobie, naprawdę, co cię do tego skłoniło, oprócz tego, że cię tam, że wspominasz, tam cię babcia wychowała, tam chodziła z tobą gdzieś tam, pamiętasz, Śnieżek, Pasterka, coś tam, że cię tak zaprogramowali, to co oprócz tego cię skłoniło do tego, nie wiem, podoba ci się to, że tam siedzisz, piejesz jakieś, sam nie wiesz, co śpiewasz, mylą ci się te słowa, w ogóle nie wiesz, gdzieś łazisz, jakieś obrazki zbierasz, pieniądze oddajesz. O co ci chodzi w ogóle, człowieku? Chcesz być wierzący, to sobie wiesz. Niech będzie dla ciebie autorytetem ten Jezus. On to fajna postać, ciekawa, nie? A jakiś, kurwa, zboczeniec, biznesmen, co jakieś ma willę, se kupił tereny, działki, gdzieś tam jeździ cały czas, to go interesuje, nie? Jego tam działki, majątek, on tu sołtysem został, jakieś dziwisze, jakieś to i inny ten szajs. Słuchajcie, to są najgorsi ludzie z nas, tu wszystkich. To są wraki moralne w ogóle, upadek całkowity. Wy jesteście normalnymi ludźmi, żyjecie, o coś tam dbacie, macie jakieś swoje... To jest jakiś w ogóle gość odrealniony zwykle,
któremu się wydaje, że jest jakimś królem, coś tam, noszą za nim płaszcz z gronostajów, jacyś mali chłopcy gdzieś tam, nie wiem, w piżamach samych. Nie wiem, jakie tam zwyczaje w Watykanie są, to mnie tam chuj obchodzi. Ale co was, wam się to podoba? Że jakiś stary, brzuchaty facet gdzieś tam jakiegoś małego chłopca zaprasza do swojego domku inni tam śpiewają jakieś piosenki pod oknem i tam obrazki. To wam się, was kręci taki klimat? Serio? Nie wiem, ja lubię Gwiezdne Wojny, lubię pograć sobie w grę, z wami tu pogadać, jakiś film zobaczyć. A was to jara? Takie klimaty? W ogóle, że wasze dziecko gdzieś tam bierze, gdzieś tam, kurwa, chuj wie co z nim robi, że pieniądze, cały czas tylko pieniądze, pieniądze. Wam się to podoba? Może sami tacy jesteście, po prostu zboczeni, pazerni na hajs. Może dlatego nie czujecie tego. Sorry, że tak mówię, ale

Teraz interwencja. W jakiejś wrocławskiej pizzerii interweniowała policja, bo stwierdzono, że jakiś obraz na ścianie obraża uczucia religijne. Tam była Matka Boska, no to też to śmiech na sali, nie? Jakaś artystka to stworzyła jakiś tam obrazek. Dobra, można się spierać o to, czy jest to sztuka, czy kicz, czy coś, ale ja bym wykasował w ogóle właśnie, no bym w ogóle skasował to prawo o uczuciach, o obrazie uczuć, bo to zawsze można powiedzieć, że ktoś nas uraził, nie? Bo w ogóle tknął nasz temat. I nieważne, czy to będzie Matka Boska z maską gazową, czy Matka Boska w czarnej ramce, czy w czerwonej ramce, czy obok będzie stał dzbanuszek, czy będzie słoneczko, to zawsze ktoś się przyczepi po prostu, nie? Że obraza uczuć. No więc to, tak, to taki młotek do nawalania innych po głowie. No to co to jest ta obraza uczuć religijnych? Religia jako zjawisko, które się przeplata z różnymi dziedzinami życia, bo ciężko przestać być, powiedzmy, tym katolikiem, będąc jednocześnie lekarzem, nauczycielem. W klasach mamy te krzyże, w urzędach mamy krzyże, w telewizji, proszę księdza, a tata powiedział, program Wiadomości Ludu Bożego. No, taki skatolicyzowany kraj. No, więc ciężko przestać być katolikiem. Katolicy się rozpychają łokciami, ale jak ktoś ich zaatakuje, to zaraz jest krzyk, pisk i kwik po prostu, nie? Jak świnie tak kwiczą, że nas nie ruszać, wściekłe ataki. No i tacy głęboko urażeni zawsze. Oni mogą się wpierdalać we wszystko, katolicy, w nasze życie, w wychowanie dzieci, w prawo, zabronić nam rozwodów, aborcji, wszystkiego. Gdzie się tylko da przytknąć swojego kutasa katolickiego. Ale my, jak powiemy, jak sobie narysujemy Jezusa w masce gazowej, to nas ciągać po sądach, tak? I jeszcze kary, i grzywny, i zastanawianie się, co pan myślał, wypowiadając te słowa, i tłumacz się jakiejś babie, jakiejś Janinie z Chrubieszowa Dolnego, nie? Która cię oskarżyła, tłumacz się. I jeszcze ojciec Rydzyk o tobie powie, że no tak, czasy ostateczne. To już te ataki, które teraz są, to jest już koniec. Tu już nas chcą ukrzyżować. My, niczym ten Jezus, no musimy znieść teraz to właśnie. Bo ktoś śmiał zabrać głos, nie? To bardzo cwana strategia. Czyli my cały czas do przodu, agresywnie, ale ktoś na nas tam, to my od razu, zostawcie, biją, ratunku, ratunku. Bardzo fajna strategia. Tyle, że strategia niehonorowa, jak cały Kościół, gówniana, niehonorowa, wstrętna, żałosna, jak cały Kościół, żałosna, zakłamana, wstrętna, fałszywa, wężowata. Już? Dobrze wytłumaczyłem? Także z mojej strony od dzisiaj zero tolerancji dla katolii. Mam dość. Zadzwoni do mnie katolik, to się spytam, jesteś dalej katolikiem? On powie, no to będzie, bo ja, to można różnie. Jesteś katolikiem? No jestem. To spierdalaj, no. I już.

Sorry, się wkurzyłem, ale jak mówię, że trzeba radykalnie i twardo, to po prostu tak trzeba robić i tyle. Nie ma zmiłuj. Albo jesteś człowiekiem, albo jesteś szmatą i koniec. Dobra, macie jakieś inne propozycje na tematy? Dopiero pierwsza w nocy, więc jeszcze dużo czasu przed nami. Sorry, że tak trochę ostro, ale uważam, że po prostu przychodzi pewien czas, że gdzie trzeba sobie powiedzieć prosto. Albo wspierasz zło i jesteś szmatą, albo sobie tak w nieskończoność się licytujemy, a może to... Słuchajcie, ja znam fajnych ludzi, którzy się deklarują jako katolicy. Bardzo by mi było smutno, gdyby taki Jacek z Australii, Bite Eater, czy ktokolwiek, kto się uważa tu za katolika, się obrazili, ale no tak trochę zaczepnie już mówię, nie? Że weź się określ w końcu, człowieku, i weź podejmij jakąś decyzję. Czy jesteś za, czy przeciw i tyle. No, każdy pewnie zna dobrych katolików, Eurynomię, ale pytanie, no powiedzmy, jak był jakiś tam nazista, który ratował Żydów, nie? To czy teraz powinniśmy się tu tak spuszczać, że o, byli dobrzy naziści, ratowali Żydów, był taki Hans taki był i on tylu Żydów uratował to i on tak tego Hitlera wcale nie popierał. Nie, no raczej tak nie gadamy, po prostu mówimy, że nazizm był do dupy i precz z nazizmem i już, nie? Tyle, no. I naziści do gazu, no. A Etam to jest taki katolik jak z koziej dupy trąbka. On wiecie, on tak zaczepnie trochę i troluje tutaj, nie? Że, żeby tylko było się o co pokłócić. No i chce być tak alternatywny zawsze i w opozycji zawsze, nie? Więc się tak przedstawia. A kiedy on był ostatni raz na mszy gdzieś tam w kościele? Kiedy rzucił coś na kościół? Kiedy się w jakikolwiek sposób przyczynił do czegokolwiek, co miało znaczenie w tej społeczności katolickiej?

No, także podsumowując, proponuję proponować to super mądre. Proponuję traktować Kościół katolicki tak samo jak wszystkich innych. Nie ma świętych krów, nie ma wyjątków i tymi samymi kategoriami oceniamy tą instytucję, tak samo jak inne jakieś korporacje, firmy, molochy, instytucje, no, że po prostu jest to, jakie jest, więc do widzenia. Nie sprawdziło się. Nie, nic wartościowego. I tyle. No, a co tu jeszcze? Co tu jeszcze ciekawego się wydarzyło?

tego mi było trzeba. Zespół do spraw satanizmu. W Sejmie tak dali już o sobie znać w sprawie szczepień. Zespół do spraw sanitaryzmu, przepraszam, sanitaryzmu, satanizmu, już mi się przed oczami miesza. Sanitaryzmu, tak. Nie satanizmu. Ale czy by nas to zdziwiło, gdyby w Polsce powstał zespół do spraw satanizmu?

0: No, Tusk myślę, że zbyt wiele nie zwojuje. Jest jakimś tam symbolem.
1: To jest 8:10.
0: Kurwa, co mi się tu włączyło, sorry. Jest pewną ikoną, symbolem, ale on jest jakiś taki tchórzliwy. On taki jest... nie potrafi stanowczo wyrazić swoich poglądów. Cały czas tak tutaj i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek, i taki... ja słabo widzę jego potencjał jakiś Tuska. To jest bardziej marka niż faktyczna wartość, o, tak bym powiedział. Że Tusk, no owszem, no Tusk, ale... Dla ludzi to jest tylko i wyłącznie pewien symbol. Symbol antypisu, no. Który też jest taki antypisowski, że no owszem, czasami wsadzi szpilę, czasami pociągnie za sobą sporą rzeszę ludzi, ale w rezultacie on jest niegroźny, ten Tusk. To nie jest człowiek, który... Wyobraźmy sobie takiego hipertuska, nie? Kogoś, kto potrafi o wiele mocniej wbić PiSowi szpilę, wytknąć błędy, kto ludzi poprowadzi do jakiegoś buntu, kto potrafi zablokować pewne działania PiSu. To by był ktoś, nie? A Tusk pogada sobie, coś tam wytknie, uśmiechnie się. No taki marny lider w sumie. Jakoś tak słabo widzę Tuska. On się strasznie łasi do PiSu. On cały czas namawia. Pójdźmy tu, czas podać sobie rękę. Bo przyszedł taki czas, że rękę trzeba sobie podać. No, ale tamci są niezainteresowani. Tamci to są dynamitem od pługa, oderwani często ludzie, jakieś aparatczyki, jakieś toady, sługusy. I on se może gadać, on może sobie wygłaszać jakieś piękne przemówienia, ale na nikim nie zrobią wrażenia te jego przemówienia. Więc Tusk, zresztą co on symbolizuje? Partię, która robiła też różne wały, masa afer była. PiS, zdaniem niektórych, się przyczynił do tego, że żyje nam się w jakiś sposób lepiej. No niektórzy tak to odczuwają, że dostali tam na dzieci 500 plusy, na pierwsze dziecko, coś, no coś się dzieje, nie? I faktycznie coś w tym jest, w tym powiedzeniu, że PO to jest partia ciepłej wody w kranie, czy jakoś tak, nie? No, że po prostu ciepła woda w kranie, no i tyle. PiS jest dynamiczny, PiS ciągle coś zmienia i ludziom się przez to jawi jako partia silna, taka, która no jest gdzieś ponad ten poziom, gdzie jest sama egzystencja, że jest partia dla partii i zajmują się...
2: Śmiechu,
0: oni się często...
2: Ha, ha, ha!
3: Mat, 20 zł. Negatywne fale w słusznej sprawie, wiem jaj, nienawidzić to i tamto i tak dalej, odechciewa się słać tłustych donate'ów. Pytanie co robić, arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci. No. Matowi chyba się nie podobają zbyt takie negatywne treści, złe wibracje, o. I negatywna energia. No taki mam dzisiaj dzień, Macie, widzisz. No. Niestety. Ale ja zawsze, możesz być jednego pewien, że ja zawsze jestem sobą. Nie łaszę się tutaj, wiesz, do ciebie, żebyś wysłał tłustego donata, bo coś teraz będę tutaj kombinował. Owszem, zależy mi na tym, żeby sponsorzy, no zwłaszcza tacy platynowi, jak na przykład Matt, czy na przykład Danusia, byli w jakiś sposób zadowoleni, ale nie stawiam tego na pierwszym miejscu, nie, żeby się przypodobać, żeby teraz coś tutaj nawinąć, coś, co im się spodoba. Będzie jak będzie. I ja absolutnie nie będę miał żadnego żalu czy pretensji, jeśli wy się poczujecie na moment trochę gorzej, no... wiem, to nie brzmi najlepiej. No jeśli po prostu to będzie audycja, która was jakoś nie zadowoli, bo trudno, no tak, ja po prostu gadam, co mi tam, co mam w głowie, nie? Co mi ślina na język przyniesie. To jest najważniejsze jednak mimo wszystko, bo inaczej to by się zrobiło takie jakieś fałszywe, zakłamane, nie? Żebym tutaj starał się przypochlebić komuś, spełnić czyjeś oczekiwania, ja płacę, ja wymagam. Wasze gesty traktuję jako, no jako po prostu takie niezobowiązujące trochę gesty dobrej woli, że coś wam się wcześniej spodobało, doceniliście i już, nie? No raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, to jest też pewne. Jestem tylko człowiekiem i mam swoje różne przywary. Wydaje mi się, że jedyny sposób na to, żebyście doprowadzili audycję do... żebyście zmienili, przemienili tą audycję na taką, która by wam się bardziej podobała, no to jest wasz głos po prostu. Napiszcie coś, zaproponujcie, nie? Zadzwońcie. Powiedzcie tutaj, krawiec, weź coś tam proponuję, zrób... albo, nie wiem, podrzućcie jakiś temat, zażartujcie. I to jest najprostszy sposób i to nic nie kosztuje.

w tym przypadku zadziała po prostu zwykła sympatia, którą was darzę. I postaram się coś tutaj zmienić, coś, jakiś inny temacik wrzucić na tapetę i tak dalej. I to jest moim zdaniem zdrowe, nie? Po prostu ktoś, co... ktoś... Gumball pisze tutaj. Najlepsze audycje to tego Gumballa. Sam Gumball napisał taką opinię, wyraził.

Nie wiem, za bardzo się dzisiaj w życiu czaimy po prostu z wieloma rzeczami chyba. Sam się na tym przyłapuję, że po prostu ze zbyt wieloma rzeczami się czaiłem. I to rodzi problemy. Po prostu sprawy trzeba załatwiać szybko, od razu. A nie, to ma się potem ciągnąć przez 30, 40 lat na przykład? 20, 30? Nie, trzeba załatwić szybko. Raz, krótko i na temat. I zaczynam chyba w ten sposób myśleć. I szanować też ludzi, którzy tak załatwiają sprawy. Bo to jest o wiele lepsze niż ukrywanie czegoś. W ogóle prawda to jest najlepsza rzecz na świecie. Po prostu prawda. Czasem boli ona, czasem jest niewygodna, czasem nie chcemy o tym gadać, bo aż nam się po prostu nie chce. Ale tak naprawdę to się sprawdza doskonale. Właśnie prawda, nie? Tak więc nie wiem, jak macie jakieś sprawy niewyjaśnione z kimś, gdzieś, coś, tu, tam, tego, to idźcie po prostu kawa na ławę i pierdolcie. Ja już mam dosyć. Teraz mi ktoś coś, gdzieś mam sprawę, to załatwiam od razu, kurwa. Była już audycja o anime, kiedyś prowadziłem spoilera chyba o anime, gdzie przedstawiłem swoje ulubione anime. Znaczy ulubione, wiesz, no to nie były jakieś dzieła wiekopomne, najlepsze w ogóle w swojej kategorii, tylko po prostu anime, które lubię. I tyle. Czy zawsze trzeba wszystko robić takie epickie, wielkie, wszystko przedstawić, największe dzieła? I się jeszcze dowiadywać, które to zdaniem większości są największe. Nie, może czasem właśnie trzeba zrobić audycję, gdzie się po prostu opowie, które anime lubię, które są fajne według mnie. I tyle. I się nie przejmować, nie? Robert, co przychodzi, to kogoś zaczepiasz. Co przychodzisz, to kogoś zaczepiasz. Robert, już tu wyluzuj, nie zaczepiaj ludzi, no. Wiesz, jak ty tam ciągniesz, męczysz Wacka o coś, może za bardzo, to ludzie się nerwowi robią. Dobra, spokojnie tutaj na czacie, nie kłócić się. Ktoś ma jakiś problem z kimś, to sobie wyjaśniać na priwa. Weźcie sobie Skype'a swojego i sobie na priwa wyjaśniajcie. I gwarantuję wam, że szybko się pogodzicie, bo tutaj na czacie to się można tak w nieskończoność kłócić, nie? Ty taki owaki, a ty jesteś taki, a po co ty tutaj, a ty te weź się. No, to tak można w nieskończoność. Ale na priwa to zaraz będzie rozmowa inna. Zaraz będzie, słuchaj, ja właściwie do ciebie nic nie mam, chciałem wytłumaczyć. No, ja właściwie też do ciebie nic nie mam, tylko słuchaj, taka drobna uwaga. Już będzie inna rozmowa, nie? No to sobie wyjaśnijcie na priwa, no będzie krótko i sobie pewnie wyjaśnicie i się pogodzicie i się ucałujecie jeszcze. A tutaj na czacie Nocnego Radia to proszę się tam nie wykłócać o różne rzeczy. To raczej takie miejsce, gdzie piszemy coś w temacie, pozdrowić, pogadać o czymś tam ciekawym, a nie tam się kłócić. No, spokój mi tu.

Bierut, nie szczyp Roberta w rajstopy tam, no. I nie łam mu kredek. I nie kop go w tornister. Co go gryziesz? Co go gryziesz, no? Nie wolno, nieładnie.

A mi wkurw nadal nie przeszedł. Nie wiem czemu. Po prostu jestem dzisiaj cały dzień wkurwiony. Znaczy nie cały dzień, ale część dnia. I chyba mi nie przejdzie już. Znacie jakiś dobry sposób na pozbycie się wkurwu? Ja nie znam. Nie wiem, baranka z przytupem. Można sobie walnąć. Nawet, kurde, nie chcę mi się o tym myśleć, bo łapię złość od razu. Czyli dobrze jest nie myśleć o tym, co nas wkurwia. Trzeba się wyluzować. Men. Dobra, niech ktoś zadzwoni, bo już mi się złość znowu włącza. Kopnę w mikser i się skończy.

0: No siema, siema.
1: Na chwilę sobie odciszyłem YouTube i kiedy odbierałeś, zanim powiedziałeś siema, siema, men.
0: A jeszcze się dołączył Lajtowski do nas. Jeszcze Gumball, kurczę, nagle się wszyscy zbiegli. To się zrobi ekipa zaraz.
1: Ja pierwszy. Jeżeli coś ci leży na wątrobie, po prostu wyrzuć to z siebie. Tak jak wyzywałeś katolików, bo to ci leżało na wątrobie. Gdzieś tam, jako dawne, martwiczne zwłoki od dawien dawna. Ale żeby nie cisnąć tego za bardzo w sobie. Wiesz co, nie wiem, jakbym ci mógł dać jakąś taką pacynkę i byś, nie wiem, powiedział, gdzie ksiądz pedofil cię dotykał, żebyś się zwyzywał na tę pacynkę. Ty, to jest nawet dobre. Weź znajdź sobie jakiś totem. Jakaś taka pierwszy przedmiot, który jest w zasięgu twoich rąk, twojego wzroku. Skup się na niej. Wywal na nią całą swoją nienawiść. I naprawdę, wyzywaj kogo chcesz, zacznij ode mnie, bo to pomaga. Ja tu się otwieram, zacznij ode mnie. Zwyzywaj mnie za wszystko, a potem pojedziemy dalej.
0: Potrzeba, ty chuju, no, już, może być. No, nic do ciebie nie mam, no to ciężko mi ciebie zwyzywać.
1: Daj spokój, tyle razy cię zaczepiałem, tyle razy robiłem ci jakieś problemy, tyle razy ci tutaj jakoś coś od ciebie wymagałem, dawaj, śmiało.
0: Nie umiem, no, co mam ci powiedzieć, no. No ty grubasie wstrętny, ty, no. Ale ostatnio schudłeś, więc... No, nie wiem, kurde, co mam ci powiedzieć.
1: Ktoś tutaj szumi, zwyzywaj jego. Ktoś tutaj szumi.
0: Gdzie szumisz, strolu? Gdzie dzwonisz, kurwa? W wojsku byłeś? W ogóle? To Dariusz tak szumi, gdzieś tam trzeszczy, wzdycha. Dariusz, weź tam, nie szum. No. Ale dajmy głos Lajtowskiemu, bo pierwszy zadzwonił. Lajtowski, jesteś?
2: Siemaneczko, cześć Krawiec, cześć Potrzeba, cześć Dariuszu, cześć Gumball, cześć słuchacze i całe te i wszyscy tu.
0: No, cześć.
2: Chciałem powiedzieć to, co na pewno nie działa, na pewno nie działają płytkie oddechy. Płytki oddech to na kurwę słabo.
0: Co nie działa? Płytki oddechy?
2: Tak, płytki oddech, no. Jak tak.
0: Aha, płytki oddech.
2: Głębokie.
0: Ja zrozumiałem jakieś płytki oddechy, czyli płytki decha. Nie wiem, nie wiedziałem, co.
2: Taka gra słów.
0: Co? Nie wiedziałem, co ty tam konstruujesz, a tobie chodzi o płytki oddech.
2: Dokładnie tak. No, tlen to przydaje się. Taki zastrzyk tlenu. No. No, to w sumie...
0: No ja mam chyba płytki oddech, tak stwierdzam. Raczej takie właśnie płytki. Dodatkowo jeszcze się okazało, że graficy, różni kaligrafowie i tak dalej, ludzie, którzy coś tam maziają pędzelkiem, cyzelują, jacyś rzemieślnicy na przykład, to oni wstrzymują oddech często na dłuższy moment, bo wiesz, tak się skupiają, nie? I tak coś rysują przez chwilę staranniej. I to podobno naukowcy doszli do wniosku, że to wydłuża życie, jak tak przez lata postępujesz, tak wstrzymujesz oddech.
2: Ty, a patrz, jak ci ludzie, co pływają, jakie mają płuca rozbuchane. Takie kloty duże, nie? Tyle jędrzejczek, jak była w formie. No, całkiem fajna figura, swoją drogą. To może przez te wstrzymywanie oddechów, nie?
0: Czyli lubisz, Lajtowski, takie dziewczyny z wielką klatą?
2: Znaczy podziwiam ludzi, co działają w ogóle, no. I mają osiągnięcia w sporcie.
3: No to dobrze, a może Marie Bjargen?
0: Coś się tu odezwał Gumball, ale zabrzmiał jak jakiś... Dziadzio dzwoniący z Nokii starej. Słabo słychać trochę.
3: Tak. No to co ja zrobię? To powiem, że Marit Bjorgen w takim wypadku, jeżeli tak bardzo lubisz kobiety sportowe i powiedz, że ona jest piękna. No powiedz to, że ona ci się podoba.
0: A jak się nazywa? Jeszcze raz?
3: Marit Bjørgen.
0: Marit Bjørgen. Pewnie jakaś nerdowska... Aha, to wiem już, która. Gdzieś kiedyś się spotkałem z tym imieniem. Co ona robi? Czym ona się zajmuje?
1: To jest nieślubna córka Angeli Merkel?
0: Marit Bjørgen, norweska biegaczka, narciarska, wieloletnia medalistka Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata, czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata, kryształowa kula, no sportsmenka. No faktycznie taka napakowana, muskularna łapa i tak dalej, ale słuchaj, mi się to podoba nawet, no wiesz, gdybym miał taką kobietę, to podobałaby mi się, no.
1: Gdybyś miał jakąkolwiek kobietę, to by ci się podobała. Kazus, no, Kasi.
0: Pewnie tak. No.
3: Czyli lubisz kobiety na sterydach. To dobrze.
0: Ale co, nie wiem, ja lubię po prostu jakieś coś ciekawego. No tu mamy ciekawostkę, no umieśniona kobieta, no fajnie.
3: Znaczy, ona naprawdę jest na sterydach, bo leki, które bierze, praktycznie mają podobną... No podobny skład do sterydów. Ona bierze na astmę i dużo sportowców miało z tym problem, że w ogóle pozwalają jej to brać. No ale co zrobić? Sport nie musi być fair.
0: No faktycznie.
4: Ja polecam na zdenerwowanie 174 Hz. To od razu wyłącza w kurwa i wyłącza myślenie. To jest super opcja. Też dobre są herbatki z chmielu i z melisy.
0: No w sumie.
4: Mogę podesłać linka do 174 Hz. Super działa.
0: To, to nie jest trochę taki pizz? To nie jest taki pizz i trochę ściema? Że dziś się każdy może podpisać, że tworzy jakąś tam muzykę w 432 Hz. Brzmi tak samo, ale wszyscy herce tu, 400 herców, magia. No i kolejne takie czary-mary i szarlataństwo muzyczne trochę.
3: Ja przepraszam, że się znowu wtrącę, już nie będę się wtrącał, ale jak bardzo krawiec chcesz takich herców, to jest 60 herców i możesz doznać ich bardzo szybko, wystarczy dwa palce w kontakt włożyć.
0: No kiedyś się bawiłem tym brainwave'em, różne takie dziwne dźwięki puszczane sobie na słuchawkach i się można było tam zaprogramować w jakiś sposób. Efekty miały przypominać doznania po środkach psychoaktywnych. No i faktycznie no coś tam był jakiś efekt. Chodziłem, raz zapomniałem wyłączyć, to potem następny dzień chodziłem zakręcony jak kłak. No ale to normalne, jak sobie puszczasz jakieś dziwne dźwięki przez całą noc. No to trochę nie dziwne, że następnego dnia jesteś zakręcony i się motasz. No ale może coś faktycznie jest. Myślę, że jesteśmy bardziej wyczuleni na dźwięki, niż nam się wydaje, niż mówi nam o tym taka nauka powszechna. I może faktycznie można na człowieka wpłynąć, zapodając mu trochę inne dźwięki, inne strojenie instrumentów, inne te herce. Czemu nie? Dopuszczam jak najbardziej taką możliwość.
1: Ja puściłem sobie te 174 herce, czysty sinus i powiem, że jak nie złapiesz bólu głowy w ciągu 30 sekund, to naprawdę jesteś głuchy.
0: A ty, potrzeba, nigdy nie próbowałeś takich na przykład dźwięków, które miały ci niby dać taki efekt jak LSD czy coś?
1: Tak, oczywiście próbowałem. To było modne, to się jakoś nazywało nawet, że nawet sprzedawali tam za jakieś tam grosze i to potem na torrentach latało. To się jakoś nazywało nawet. Wiesz co, próbowałem, no i jakoś nijak mnie to nie siekło. Nie wiem, może miałem za słabe słuchawki.
4: iDozer.
1: iDozer, tak, dokładnie.
4: Ja miałem wersję premium i to działało na mnie momentalnie prawie. Od razu się śmiałem.
1: A w porównaniu do DMT, to tak, ten iDozer, bo tam, wiesz, sprzedawali, że tam, wiesz, w stylu LSD, w stylu psylocybiny, w stylu DMT. Jak się z tym, jak tam porównasz iDozera do tego?
4: No ja próbowałem, na mnie zadziałało heroin najbardziej i po tym miałem śmiechawę, także się śmiałem cały czas. Albo próbowałem marihuany, 5-minutowe dozy, to też się śmiałem. Od razu mi się humor poprawiał i nie wiem dlaczego.
1: Ale ty mówisz, że miałeś premium, czyli za to zapłaciłeś, czyli może śmiałeś się z samego siebie, że za to zapłaciłeś. Zamiast mówić sobie piątka od siwego.
0: No nie no, jak Dariusz mówi, że działało, no to może faktycznie działało.
1: Nie, ja tego absolutnie nie podważam, tylko tak porównuję, nie?
4: Ach. To zmienia fale mózgowe z beta na teta i człowiek jest jakby w stanie medytacji i oni właśnie kopiują stany po spożyciu różnych substancji, fale kopiują i odtwarzają to jako dudnienia binauralne i to działa na mózg bardzo.
0: Może ma znaczenie też to, czy mózg pamięta pewne stany, czy już ich doświadczył, bo wtedy może być łatwiejsze zasymulowanie podobnego działania mózgu, jeśli mózg już po prostu wie, co ma skopiować, nie?
4: No ja właśnie próbowałem te doza heroiny, a heroiny nigdy nie próbowałem, a śmiałem się najbardziej po heroinie właśnie.
0: No, heroina to faktycznie śmieszna sprawa. Proszę tam nie dmuchać do mikrofonu. No, chyba spróbuję sobie jeszcze raz. Może coś nowego odkryję. Czasami się warto przeprosić z czymś i spróbować jeszcze raz.
1: A może tak dozer, po prostu tak? jakąś dobrą muzykę, taką wiesz, taką bardziej psychodeliczną. Jakiś Kraftwerk, jakiś Pink Floyd. Może w tym kierunku.
0: Skoro taka muzyka wyjątkowo jakaś odjechana, psychodeliczna potrafi na nas czasem wpływać, to może i takie dźwięki też potrafią, tylko mocniej.
4: No ja robię muzykę z dudnieniami binauralnymi i jak się słucha mojej muzyki, to nagle się robi grymas na twarzy, człowiek się śmieje. I próbowałem to na paru osobach i wszyscy się śmiali po 5 minutach chwania tego.
1: A to weź wyślij jakiś sample.
4: Dobra, wyślę. Ale to jest bardzo takie ciężkie. Nie wiem, czy to mogło zostać puszczone na radiu, bo są takie dźwięki bardzo psychodeliczne.
1: Wiesz co?
4: Ludzie będą się śmiali.
1: Bardzo, bardzo chętnie sobie to na swoim radiu odsłucham, bo...
0: Kto tam tak kurwa dmucha do mikrofonu? To naprawdę, to jest...
1: Zły... To są te 184 herce.
0: To są te herce, tak. No. Nie no, jakby jakiś wiater wiał ze wsi tam, no, kurwa.
1: Gdy nie ma kota, to myszy hercują.
0: Proszę odwracać głowę, albo sobie, jak ktoś ma taki czuły mikrofon, no, albo sobie gąbkę w końcu kupić, jak wypowiadający te słowa. Jest tu pytanie też na czacie, czy z piątku na sobotę będzie jeszcze kiedyś w NR ciekawa audycja, czy na stałe rezygnujemy z tego formatu? Nie na stałe, chwilowo, po prostu, no... Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje, a
1: ale
0: teraz
1: coś,
0: mi nie staje.
1: Jeżeli jesteście starszą kobietą albo mężczyzną, to można krawca adoptować z tego, co wyczytałem wcześniej z audycji. Szuka nowych rodziców.
0: No, macie różne audycje w Nocnym Radio. Macie jutro urodzinową imprezę Zenona chyba w sobotę. Już się pogubiłem. W sumie Zenon myślałem, że dzisiaj będzie prowadził się. Dowiedziałem potem, jak zwykle z Zenonem się dogadać, to po prostu jest wyższa szkoła jazdy. On zawsze coś tak mówi i trzeba się dopytywać. Ale o co ci chodzi? Ale co masz na myśli? A wypowiadając te słowa, to miałeś na myśli, że co? Ale tak konkretniej. Aha. A jakbyś tak miał uściślić? I tak kurwa trzeba pół godziny go się dopytywać, to mi się już nie chce po prostu, więc tam macham ręką. No, więc myślałem, że dziś będzie prowadził audycję urodzinową, zenonową, a jednak nie. Chyba jutro. Ale też już nie wiem, już nie chcę się pytać, bo i tak się nic nie dowiem. No, Cthulhu macie, RPGi, eksperymenty radiowe, RPGowe, fajne, ciekawe. Różne audycje macie. A ja na razie nadaję tak, jak nadaję i tyle. Muszę sobie trochę odpocząć. No.
1: Ale wracając do tematu, w jaki sposób tak sobie spuścić trochę ciśnienia? Ja wyzywam na lewo i prawo, czasami sam wręcz wrzeszczę u siebie w domu, ewentualnie gdzieś sobie jadę za miasto, albo gdzieś, nie wiem, do jakiegoś parku i krzyczę i wrzeszczę, aż tak, wiesz, aż tak, żeby mi tchu zabrakło, aż tak, żebym się zmęczył tym krzyczeniem. Wywalić to z siebie. To jest potrzebne. To jest konieczne. No,
4: a jak się mieszka w bloku, to można pod wodą w wannie drzeć ryja i tego nie słychać, a można tak szybko władować emocje.
0: No to ciekawe. Zanurzyć się w wannie
4: polecam,
0: i... A sąsiady nic nie słyszą. Proszę nie dmuchać. Dariuszu, czemu ty tak dmuchasz w ten mikrofon?
4: A bo mama śpi na dole. W lesie. I jestem pod kołdrą i mówię przez kołdrę. Mam zamknięte drzwi i piwo piję sobie. Akurat dzisiaj jest z rodzicami w lesie.
1: Dobra, to w takim razie ciągnąć ten temat, bo zajebiście mnie ten temat interesuje. Gumball, co ty robisz, jeżeli jesteś taki bardzo wkurwiony? Gumball?
3: Zależy od sytuacji, ale najczęściej napierdalam w stół. Rzadko nie jestem tak zdenerwowany, żebym uderzał w stół, ale lubię uderzać jakieś rzeczy. A jeżeli są to zwykłe nerwy, które jakieś nie są szczególne, to sobie coś oglądam i tak się odstresowuję i po prostu mam wyjebane na tą sytuację. Ale jeżeli jest to sytuacja jakaś bardzo stresująca, to albo mówię, napierdalam w coś, albo no nie, no w sumie w większości napierdalam. No.
4: Zapal sobie DMT, człowieku.

0: jesteś aktywny czy pasywny w twoim przypadku?
1: Ja słyszałem, że smakuje jak monety, stare monety z mlekiem. Seks.
2: Jak monety z mlekiem?
1: Cipka, tak smakuje.
2: Jak monety z mlekiem, to żeś wymyślił teraz.
1: Stare monety, stare monety.
3: To ma nawet takie trochę sensu, ale... To ma trochę sensu, ale z punktu chemicznego.
2: Tak?
1: Tak. Dobra, przyznam się, próbowałem. Wiem, jak to smakuje.
2: Teraz już wiem, jak to smakuje.
3: Nie, błagam, to nie ta piosenka.
2: Teraz już wiem, jak to smakuje. Teraz już wiem.
0: Okej, zaczyna się robić dziwnie. A niby to jest pojebany. A, dobra, no każdemu jego portu.
2: Ja słyszałem tylko, jeśli chodzi o smak, smakowanie, tam takie porównanie do cukierka wyciągniętego spod szafy. Albo takiego niewyciągniętego spod szafy.
3: Ja powiem jedno. Niech nas radio tylko się modli, żebym nie wyciągnął dokumentu, który mam na pulpicie i nie zrobił z niego audycji. Cały czas mam ją w głowie, ale stwierdziłem, że ani cały czas nie chcę mi się, nie mam czasu. I tak, jest o anime, także większość ludzi by dostało takiego downa po obejrzeniu tego, że błagaliby, żeby więcej to się nie powtórzyło.
0: Czy nie chciałbyś czasem zrobić audycji na temat tego dokumentu, który masz na pulpicie? No, ja ci nawet trochę pomogę, jeżeli będziesz potrzebował jakiejś pomocy.
3: Powiem tak, jest to związane z nocnym radiem bardziej niż na początku założyłem, bo jest to coś, co po prostu porównałem sobie pewne rzeczy do nocnego radia i stworzyłem sobie pewne, co by było gdyby. Takie coś w tym stylu.
2: Założyłem, stworzyłem, panie, weź się pan nie zagalopuj tutaj. Ja założyłem, ja stworzyłem.
3: Tak.
0: Ale zaczynam mieć wręcz perwersyjną interesancję w kierunku tego dokumentu na pulpicie.
2: A co, przeglądasz chłopakom, co mają na pulpitach potrzeba?
0: Całe życie.
2: Ty to jesteś.
0: Takie życie agenta Mossadu, no sorry, no.
2: Ty to jesteś.
3: Mogę ci to wysłać, ale jest po angielsku.
0: Jakby to był dla mnie problem. Naprawdę w tym momencie mnie zainteresowałeś. Nie powiem słowa. Przez chwilę się ugryzłem w język, ale tak, ale nie powiem słowa, bo moja ciekawość i moja lojalność myślę, że w tym momencie przebija wszystko. Kurde, ja się za bardzo interesuję. Ale tam, jeżeli tam jest jakieś makro formatujące dyski, to wiedz, że wiem, jak się nazywasz i wiem, gdzie mieszkasz i że cię znajdę.
3: Ja jedyne makro to te, gdzie rybę sprzedają. Ale tak serio, to ci mogę to nawet w Google Docs wysłać, jak chcesz, to nie jest problem.
0: Nie, sorry. Wiesz, no Exify zawsze robią swoje, także wysyłaj jak chcesz, ale jestem naprawdę w tym momencie zafascynowany. Lubię tajemnicę.
2: Tutaj na czacie, że Krawcowi się humor poprawił. Owszem, tak. Poprawia mi się, jak o czym zaczęliśmy rozmawiać, to mi się poprawił. Czy to przypadkiem nie wtedy, kiedy rozmawialiśmy o kobiecych miejscach niesfornych? To mi się poprawił?
0: Gumball, dawaj dokument, zanim mi ciekawość spadnie.
3: Ale to już ci spadnie, bo ja ci powiem, że to jest dokument. Kurde, no jak powiem to anime, no to będzie całe ten, to całe to i całe te i wszystko zostanie zespoilowane. Ale uwierz mi, jak to zobaczysz, to powiedzisz, aha, czy mogłem się tego spodziewać.
2: Mam taką propozycję małą dla żeńskiej części widowni naszej społeczności, żebyście opisały mi, drogie dziewczyny, kobiety, właśnie swoje wdzięki na czacie, w jakiś sposób, dowolnie, jak wam tam się podoba, kreatywnie, jakoś fajnie można to opisać, swoje wdzięki.

0: to mi się jeszcze bardziej humor poprawi. Dziękuję. Mówcie, mówcie.
1: Ja poproszę trzy rozmiary na prywatną wiadomość. Dziękuję.
0: Trzy rozmiary? Czyli co, chcesz trzy różne wersje tej opowieści?
1: Wysokość
0: aha,
1: co pamiętam, to jest szerokość i biust.
0: Aha.
1: O, tak.
0: Ja chcę wiedzieć wszystko dokładnie, ze szczegółami. Nie wstydzić się, krawculka, tutaj. No.
1: A zaraz czy tu ktoś tam 120 centymetrów.
2: Dobra, słuchaj, Gumball, ja ci powiem na live moje rozmiary, a potem mi wyślesz ten dokument.
0: Swoje.
2: Otóż moja szerokość. Otóż moja szerokość to jest 3,75 metra. Wysokość 2,38 w wersji M1 i 2,40 w wersji 2,44. O Boże, och, o kundradzie. W wersji M1A1, a długość 9,77 M1 z lufą do tyłu 8,97 metra. Girls und Panzer. M1 Abrams. Okej, okay. Nie udał się dowcip.
3: A ja zastanawiam się, o czym ja bym mógł poprowadzić audycję. Czy są jakieś pomysły?
0: O wdziękach kosmitek. O wdziękach kosmitek mi poopowiadaj coś. Albo nie wiem o czym. O zabawie jakiejś dobrej możesz. O imprezach. Jak mówisz, że dużo imprezujesz. Nie wiem o czym. O kosmitach. O spiskach. O rzeczach niewyjaśnionych.
3: No, ostatnio byłem na imprezie i potem byłem na dwóch afterach i z pierwszego aftera właściciel domu mnie wyrzucił i powiedział, że go denerwuje.
0: Pan mnie denerwujesz, pan już tu nie wynajmujesz. Panie, pan jesteś jakiś kosmita.
3: No tak.
0: No to grubo. A czym tak zdenerwowałeś pana Włodka?
3: Właśnie, no powiedziałem mu, że jak zarabia 50 tysięcy miesięcznie, a nie ma sound systemu, a ja mam sound systemy 2.
2: A opowiedz coś o swoim sound systemie.
3: O, to jest dobry temat. Dostałem od kolegi producenta właśnie taką piecyk gitarowy, a ostatnio jechałem z takim Ukraińcem i Ukrainiec tak mnie bardzo polubił. Też Ukrainiec, producent muzyczny, tak mnie bardzo polubił, że pojechał i kupił mi sound system cały, taki Creative, tam było system 5.1 i podłączyłem pod ten system piecyk swój, jeszcze taki głośnik Bluetooth, taki duży. To tak napierdala, że już miałem dwie sprawy sądowe od sąsiadów. Dostałem pierwszą grzywnę 200 zł i drugą grzywnę 100 zł. I teraz już nie przyjeżdża policja, już tylko sąsiadki czasami dzwonią dzwonkiem, ale wyłączą dzwonek. Ale no, gram w dzień, w nocy nie gram.
2: Ale to ma sens. Gdyby mój sąsiad palił Creative'a, to też bym zadzwonił na policję audiofilską, żeby zamknąć tego tę zachałę społeczną, która tak bardzo kaleczy dźwięk.
3: Znaczy nie, on pięknie gra. Naprawdę, bardzo ładnie.
0: No ale stary, ale tak no, czasem nie myślisz o tych sąsiadach, że oni by se chcieli tam odpocząć coś?
2: Wiesz co, gdyby chcieli odpocząć, to by do mnie przyszli. Wiesz co, miałem taką sytuację, kiedy mieszkałem w akademiku, w ogóle z spadkowym basistą, z którym wówczas mieliśmy zespół, gdzie w sobotę pewnego dnia o 10 rano zaczęliśmy sobie tam pokrywać i przyszły do nas sąsiadki z dwóch pokoi dalej. Przyszły te sąsiadki, dzięki, że nas obudziliście. I tak taka zmęczona Karolina tam sobie idzie taka kompletnie, dzięki, i tak kompletnie skacowana. No spoko, no polecamy się na przyszłość. A teraz ani razu mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się do mnie dopierdolił. I Mimo wszystko staram się jakoś tam, nie wiem, jeżeli jest po 22, to staram się to ściszyć, bo zdaję sobie sprawę, że nie wiem, ktoś może mieć jakieś dziecko do uśpienia albo żonę do pobicia. Jakoś staram się tutaj egzystować. Jak mieszkam tutaj już chyba trzeci rok, ani razu nie zdarzyło się, żeby ktoś się wypierdolił.
0: No mówiłeś, że jesteś podobny do Jacka Blacka i to się potwierdza, słuchajcie, faktycznie ponoć jest podobny do Jacka Blacka, to może się wstydzą, boją się podejść, bo myślą, że to Jack Black sam. I tyle.
1: Dzień dobry, wróciłem. Chciałem powiedzieć, że nie potrzebowałem tych informacji, które udzielił mi potrzeba. Mój mózg przeszedł w stan automatycznego trybu awaryjnego, żeby oszczędzić obrażeń mózgowo-cielesnych. O tak. A tak serio to ten.
0: A to nie było serio wcześniej? Dobra. Aha, no dobra.
1: Mam nadzieję, że nie było. Nie,
0: to był żart. Dobrze, to był żart. Rozumiem. Dobrze, to nie było serio.
1: Nie potrzebuję wiedzieć, ile ma.
0: Dobrze.
1: Wydziałeś samobieżnym.
0: Nie szkodzi.
2: Pytaliście mnie o moje wymiary. Z lufą do tyłu 8,97 metra.
0: No to nie gadaj, że ty masz 1,90 ileś tam.
2: Nie, ja mam 1,80 uczciwie.
0: To ja wyższy jestem od ciebie. Ciebie by UFO przeleciało, a mnie ucięło. Bo jesteś niższy trochę.
3: A jesteście przystojni, bo ja myślę, że jesteście bardzo przystojni po głosie. Tak daję wam 9 na 10. 10 na 10 krawcowy, 9 na 10 potrzebie.
2: O ty chuju. I...
0: Potrzeba zły, że nie 10 na 10. O, tu jakieś wymiary się pojawiły. Ja nie wiem, jak to odczytywać. Danusia pisze 90, 58, 92. Co to może oznaczać?
2: Piersi, talia i biodra. To jest wow.
0: Tak? Ale Danusia ma chyba nieduże piersi. Ja przepraszam, że tak mówię w radio tutaj.
2: Nie, to jest taki... To jest...
0: Ale to są takie szampanówki, kieliszeczki? Takie, czy jakie to są?
2: No tak coś między B a C to... Ale to wow, naprawdę.
0: No tancerki mają fajną figurę często.
3: A ja miałem mistrz Dolnego Śląska, która miała wymiary 90 na 60 na 90, czyli takie idealne wymiary, miała 1,93 wzrostu.
0: A mi się podobają i takie małe piersi, i duże, wszystkie. Jak zwykle.
1: Powiem tyle, anime nauczyła mnie.
0: Może być nawet taka dojna krówka. Cyce jak donice mogą być, też mi się podobają.
1: Anime nauczyło mnie, że wszystko poniżej 80 to płaska deska.
2: Ale to 80 cm wzrostu, jeżeli mówimy o anime?
3: Ej, a ile na 10 dajecie sobie z wyglądu?
2: Mocne 7.
0: Ja daję dyszkę. Hu, ha, hu. Johnny Bravo. Hu, ha, hu. Nie, nie wiem. 1 na 10.
3: Teraz ty?
0: 1 na 10.
3: Kłamiesz. Powiedz prawdy.
0: Mówię. Ale mężczyzna nie musi być przystojny. Musi mieć pieniądze, a to też nie mam. Ale musi mieć władzę. Kurwa, też nie mam. Samochód musi mieć, też.
3: Piękny wokal.
0: Niektórym kobietom imponuje to, że mężczyzna ma, nie wiem co,
3: piękny
0: radio, wokal. Że radio założył. To...
2: Kredyt. Radio. Ale słuchajcie, to jest naprawdę zajebista strategia, żeby wokół siebie zrobić bardzo czarny PR, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałem się z Becią, to powiedziała, no myślałam, że wyglądasz dużo gorzej.
0: Kto tak powiedział? Kto?
2: No, Becia.
0: A Becia, tak? Becia, jak tam? Jakie miałeś wrażenia?
2: No, klękajcie narody.
0: Tak?
2: O.
3: I co, było coś ten Teges?
0: Jakie pytanie w radio. Przestań, nieładnie tak...
2: Później parzyliśmy herbatę do czwartej nad ranem.
0: Nie, nieładnie tak pytać. Cicho tu.
3: Ostro. Ostro. Ja zazdraszczam. Piękna i ponętna. I smakowita. Jak mleko ze starymi monetami.
0: Becia mi się po głosie kojarzy, tak po sposobie mówienia, że to jest stanowcza kobieta. To, nie wiem, to prawda to, czy w życiu tak się okazuje, że może niekoniecznie jakaś taka mega stanowcza?
2: Bo ja tak za bardzo nie mam ochoty mówić w imieniu kogoś, więc tutaj widzę, Becia się pojawiła na antenie, więc na czacie, więc być może do nas tutaj dołączy.
0: Masz rację, trochę tak nieładnie tutaj rozmawiać, okej. Okay. Becia, dzwoń do nas, dołącz tutaj, jak masz ochotę. Zapraszamy. No.
3: Dołącz.
0: Ja tak się dopytuję, bo wiecie, taka głupawa audycja to mnie bierze na jakieś głupie pytania i
2: to
0: tutaj...
2: Sam jest, kurde, ten, tak jak wilk, tak zły wilk, który usłyszał dziurze i wyje do niej.
0: No. Tak, żeby trochę tu poprowokować, wetknąć kija. Nomen omen. W mrowisko wetknąć kija.
2: To cały krawiec, tylko usłyszał o kobiecie i już pójdzie wtykanie kijów macze.
0: No właśnie, to taki prymityw trochę. Ale spoko, puszczę sobie muzykę 432 Hz i zaraz się stanę dzieckiem indygo świadomym.
2: Ja ci mogę wysłać, wiesz co, sobie ten. Odsłuchaj te 174 Hz. Ale nie puszczaj tego na live, absolutnie nie puszczaj tego na live, bo to cię zaboli.
3: Z YouTube'a sobie puśćcie, z YouTube'a. Nie,
2: na YouTube masz kompresję, na YouTube'ie... Cichaj tam. Na YouTube'ie...
3: Nie ma problemu z kompresją, nie ma problemu. Ja podnoszę
2: no tak twój stary mówił, kiedy cię robił. Wpisz sobie tam 174 Hz. Ja podejrzewam, że nie wiem skąd to się wzięło. Ale sobie włącz i zauważysz, że to jest taki dźwięk, który się odbija. Ma mnóstwo harmonicznych, wiem, że za tym stoi pewna nauka, ale nie chcę tutaj wyjść na idiotę, bo nie mam tego na świeżo przygotowanego.
0: AKG Bieruta pieką suty. Napisał tutaj pieką go suty. Od słuchania tej audycji chyba. Tak, ale to dobrze. Właśnie jak takie coś czujecie, to dobrze, właśnie taki był cel tej audycji, żeby was piekły sutki.
1: Nie wiem, czy to dobrze, że takie wajby masz, no, ale jak lubisz w drugą stronę też, no to wszechświat jest otwarty.
0: Ja w tej chwili szarpię swoje sutki dla was. Szarpię.
3: O.
1: Jest. O Boże, dobrze, że jutro są te urodziny, to się schyleje.
2: No. Skończył 18 lat, to teraz będzie napierdalał.
0: Już, słuchaj, Gumball, ja ci powiem tak, w życiu każdego chłopca przychodzi taki czas, że nasze ciało się zaczyna zmieniać. Wiesz...
1: Przepraszam, a kiedy nadchodzi ten czas, że ten co drugą noc wychodzi się do krzaków, to też jest jakiś specyficzny czas?
0: No to już jakieś twoje tam przygody, to ja nie wiem. Co drugą noc w krzakach?
1: Nie wiem, jakoś tak ostatnio widziałem, nie wiem, byłem w tej Środzie Śląskiej, tam taki jakiś gościu, nie wiem, długie włosy wychodził i tam gdzieś w krzaki wchodził, nie wiem.
0: O, a tu Anna pisze, że sutki jak wentylki w oponie, ale takie od traktora jeszcze? takie wentyle? No proszę. To od słuchania krawca takie rzeczy się dzieją. To już mówię.
1: Powiem tak.
0: Jak potrzebę słuchacie, to w drugą stronę, to wam wszystko tam oklapnie, ale jak krawca słuchacie, to wam wszystko pęcznieje, wzrasta. rośnie.
1: Jakbym
0: twardnieje.
1: Prawdziwe kobiety.
0: Ale dobry soczek. Bracia Sadowscy. Tłoczone jabłko. Z agrestem. Pycha. No. Także ten.
1: Także ten.
0: No. Także tego.
1: Proszę informację ciekawe, jak bardzo by mnie tutaj znienawidziły kobiety, gdybym oceniał je tak samo jak postacie kobiet w anime.
2: Tak samo jakbyś ty znienawidził, gdybyś był oceniany według postaci z anime.
1: W sumie to nawet mi by pasowało, bo większość takich wyrzutków społecznych to w anime dostaje fajne laski, więc spoko. Tak, także okej, ja się godzę, proszę bardzo.
2: Nie no, jakbyś był porównywany to, nie wiem, do kogokolwiek ze świata anime.
1: No bardzo dobrze. Najlepiej.
2: No i tak za każdym razem byś dostawał taką ocenę 1 na 10. Minus 1 na 10. 2 na 10 jak się postara. Nie wiem, a z jaką postacią męską w anime byś się tak najbardziej zidentyfikował?
0: Ja z Gatsem z Berserka.
1: Nie mogę tego powiedzieć wprost, ale to anime posiada bardzo dobry harem.
0: Albo z Naruto. Też byłem takim błaznem klasowym. Trochę niedocenionym i pomiatanym w sumie troszkę w jakiś sposób przez nauczycieli. Ale wyrosłem na najlepszego ninja. We wszechświecie.
1: To słabe masz aspiracje jak Naruto, to. No to okej.
0: A w tle leci sobie muzyka. Tutaj Dariusz zapodał. Tym razem jest to 174 Hz. No, dla mnie ważne, czy 232, czy 430, czy 174. Ważne, żeby te herce były. I ja tak coś czuję, kurde, że chyba nabieram świadomości kosmicznej.
1: Znaczy, wiesz, Ethan tak. to też miał herce.
3: Tak, herce. 174 herce polecam na depresję, ciężkie załamania nerwowe oraz wkurw oraz wszystko związane z psychiką, na schizofrenię, paranoidalną chorobę dobiegną, afektywną psychozą lokalno-depresyjną.
2: Ale żeby wzmocnić, żeby je osłabić?
3: Osłabić. Ostatnio rozmawiałem ze swoim lekarzem powiedziałem mu, żeby leczył pacjentów z tymi hercami właśnie. I on powiedział, że będzie wdrażał te herce do leczenia.
0: I w nagrodę ci pozwolił zdjąć ten taki niewygodny kubraczek, taki, znaczy ten sweterek z takimi długimi rękawkami, tak? I teraz już masz własny pokój nawet.
3: Nie, w nagrodę nie muszę płacić za wizytę nawet. Nie płacę za wizytę do swojego lekarza.
0: No, proszę.
2: Etam, przeloguj się na swoje konto i nie podszywaj się pod Dariusza.
3: A co Etam tam pisał, bo ja teraz nie widzę czacika.
2: Etam pisał, że bardzo cię kocha i bardzo tęskni.
1: Jezu.
3: Aha, to ja też kocham, tęsknię bardzo.
2: Kiski lowki.
3: Buzi, serduszko. Bystrości.
2: Ajejku, tak bardzo zepsuć bystrości. A taki tryhard, no. Ajejku.
0: A tutaj takie też przykre słowa w stosunku do Roberta. Słuchajcie, może, nie wiem, czasami warto komuś dać drugą szansę i tam machnąć ręką na błędy, które popełnił i tyle. No, nie być takim zapiekłym, skoro sami piszecie, że Nocne Radio to fajni ludzie. No to fajni ludzie to tacy, którzy czasem coś tam wybaczą, nie? Co innego, jak ktoś dziesiąty raz popełnia ten sam błąd i ma w dupie wszystkich. No ale tutaj to ja bym się tak
2: Krawiec, Krawiec tutaj popełniasz bardzo podstawowy błąd. Tak, gdzie jedną z naszych słuchaczek wyzwał od sług, kiedy druga stanęła w
0: pijany był, pijany był, no. Pijak...
2: Ale to nie jest ważne. To nie jest ważne ze względu na to, że tydzień później słuchałem jego wyjaśnień. I tłumaczył, że no wiesz, no czasami kobieta lubi, jak ją nazwać suką. Więc sorry, to się powtarza. To jest powtarzalne i no niestety nie. Niestety nie. To jest chlew. To jest coś do... Ja rozumiem. Mi się zdarzyło niejednego tutaj ze słuchaczy czy dzwoniących zbluzgać od góry do dołu, ale to nie było zrobione w ten sposób. Nie było tak... Może i konsekwentnie, oczywiście, ale nie tak, że za każdym razem w ten piątek wieczorem mi się ulewa, bo jestem pijany. No teraz też pewnie jestem pijany, tak? Ale...
0: A ja to nie, kurwa.
2: To jest dużo, dużo, za dużo. Więc jeżeli narobiłem chlewu, zdarzyło mi się narobić chlewu, czasami przeprosiłem, jeżeli żałowałem tego, co zrobiłem, jeżeli nie żałowałem, nie przeproszę, ale broni czegoś, co było naprawdę to chamskim zachowaniem, no to jest po prostu słabe, więc stop making stupid people famous. I tyle mam do powiedzenia. Naprawdę, nie mam... absolutnie żadnej, żeby mieć kontakt i rozmawiać z tym
0: dobra.
2: Buźka, bo dobra. Becia.
0: No właśnie, bo tu Becia.
4: No przyszłam się wypowiedzieć na temat tego Roberta, bo już mam dosyć tego tematu, a że ciągle jest akurat ten powód mnie, że mnie wyzywał wyciągany, no to też przyszłam. W sumie mam to gdzieś, że tak powiedział, tylko on zaczepia ludzi całe tyle godzin, co prowadzisz audycję, on ciągle kogoś zaczepia na czacie i to są i głupie żarty w ogóle, to nie jest w ogóle żart, to nie jest śmieszne, to jest żałosne, więc no i tylko tyle, no i był spokój i znowu zaczepia, więc no jak po co w ogóle wchodzić z takim człowiekiem w jakieś rozmowy i tyle. I nieważne, co zrobił wcześniej, bo ważne to, co robi teraz.
0: Mi się wydaje, że każdy człowiek po pijaku robi się ciężkostrawny dla trzeźwych na przykład. I też tak mam, tylko że ja mogę sobie pozwolić na to, bo sobie wejdę na radio, pogadam głupoty, powygłupiam się, coś palnę, jakieś nawet... Słuchajcie, jakie dzisiaj kontrowersyjne tematy rzucam same, nie? Ale to ujdzie płazem, no bo mogę sobie pozwolić na to, a Robertowi jest ciężej, no. Se popije, coś zacznie pierdolić, a na drugi dzień pewnie mu głupio, ale się boi przyznać do błędu, no i trwa.
2: Krawiec, suko, zluzuj łechtaczkę.
0: Zluzuj łechtaczkę.
2: To był taki cytat z Roberta, właśnie z dnia, kiedy został wykluczony z Discorda.
0: No, za takie coś zluzuj łechtaczkę.
2: No,
0: to wiesz, potrzeba zluzuj łechtaczkę.
2: Ja bardzo chętnie zluzuję.
4: Nie muszę wszystkim odpowiadać takie komentarze i dla niektórych to nie jest żart, tak? Więc skoro nie umiesz szanować tego, że komuś się to nie podoba, no to sorry. Jakoś jak mamy się wszyscy szanować, no to niech on uszanuje, że może komuś to nie podoba się, że tak na...
2: To znaczy tak, zdarzało mi się powiedzieć coś głupiego, zdarzało mi się obrócić to w żart. Tylko, że też trzeba trochę, nie wiem, trochę mieć wyczucia smaku. Czasami jeżeli przeknę, przeproszę, na przykład. A przynajmniej jeżeli za coś przeproszę i będę z tym szczery, to nie będę tego kontynuował, nie będę dalej zaczepiał, nie będę tutaj dymił do osób, które no zwyczajnie nie mają ochoty z nim rozmawiać, no ale stop making stupid people famous. Przykro mi, Robert, no dla mnie jesteś skończony, ale na zasadzie, że nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Nie będę miał problemu z tym, że sobie zadzwonisz do Krawca, nie będę tutaj pisał do niego, żeby cię rozłączył. Okej, spoko, rozmawiajcie, bawcie się dobrze. Dla mnie, jeżeli bym z tobą zamienił słowo, był z tobą równocześnie na antenie, byłaby to zniewaga dla moich przyjaciół, których znieważyłeś i obróciłeś to potem w niesmaczny, paskudny, obrzydliwy żart.
0: No i tak takie mocne słowa, nie wiem, czy troszkę nie popadasz w taką jakąś egzaltację, czy to tak to się chyba nazywa.
2: Nie. Wiesz co, są pewne granice, których nie wypada nawet jeżeli Becia jest tutaj już, wiesz, z tym pogodzona, już puściła to dalej. Jeżeli coś puszczamy, nie wiem, w niepamięć, jeżeli coś komuś wybaczamy, to nie znaczy, że zaczynamy od zera. Nie. Absolutnie nie. Błędy zostały popełnione, nie będę tutaj absolutnie udawał, że to toleruję i byłoby to po prostu nie fair wobec moich znajomych, wobec moich przyjaciół, których bardzo szanuję, żeby rozmawiać z Robertem jak z cywilizowanym człowiekiem, którym się okazał nie być.
0: Stawiałbym jednak na zbytnią egzaltację.
4: I Robert nie kłamstwa potrzeby, bo nie kłamy. Także było wiele świadków, więc może pewnie nawet teczki się znajdą, więc nie zarzucaj kłamstwa i też zaczepiasz potrzeby od samego początku i jeszcze chamsko też bardzo.
0: A kto, ja? Także... Ja?
4: Nie, Robert. Aha.
0: Ja go ciągle zaczepiam potrzeby, bo ja go lubię zaczepiać.
2: No to tak, wiesz, taka prawdziwa męska miłość, nie? Ale tutaj pewne błędy zostały poczynione. No i sorry, nie mam ochoty i nie będę, zresztą też sobie obiecałem, no nie będę niestety nie tyle tolerował, nie chcę w tym uczestniczyć. Wycofam się tak, jak wycofałem się w telefonie dzisiaj. Nie mam ochoty być z tobą na antenie.
0: Tak więc mamy dwie opcje. Albo potrzeba to jest bardzo wrażliwy w gruncie rzeczy człowiek, albo ulega takiej zbytniej egzaltacji właśnie. Jedno z dwóch, na pewno. No, może pozostali coś się tu wypowiedzą. Becia, Dariusz.
3: Tak, ja chciałem powiedzieć, żebyśmy szanowali ludzi, szanowali zwierzęta, żebyśmy szanowali kobiety, żebyśmy się wszyscy kochali, żebyśmy szerzyli miłość i DMT na antenie oraz LSD.
0: Kobietę trzeba szanować.
4: Szanujmy kosmitów i wszyscy się naćpajmy kwasem.
3: Tak, tak. Szanujmy kosmitów, naćpajmy się kwasem i zróbmy imprezę.
0: Kobietę trzeba szanować, bo o kobietę jest ciężko. O kobietę jest ciężko, to trzeba szanować, jak już się jakąś ma. I też ona się zużywa, też taka baba. Więc to,
2: ja
0: trzeba,
2: pierdolę,
0: to trzeba szanować.
4: A taka, nie.
0: Jak się. Jak
4: facet
0: taka.
4: Słucham?
0: Słucham? No.
4: Facet nie zużyty, nie? Cały czas.
0: Tak, tak. Baba się zużywa. Właśnie i taka baba zużyta to jest już do niczego. Do niczego to się nie nadaje.
1: Do niczego.
4: No, spoko, fajnie. Co jest tam jeszcze o kobietach?
0: Tak. Taka baba, to też nawet kwiatkiem nie wolno. Trzeba przepuszczać w drzwiach. Się zgodzisz ze mną na pewno. Co jeszcze mogę o kobietach powiedzieć? Myślę. No co tu gadać? No, to, baba jak baba, no. Baba z wozu, koniowi lżej. O, takie przysłowie. Bardzo mądre. Bardzo mądre.
3: O, ja widziałem dzisiaj UFO piękne, zajebiste na niebie. Takie światło cudowne, wspaniałe. Leciało i zawołałem mamę i mama, co to? Ja mówię UFO. Mama mówi, tak, UFO. No, ja mówię, że UFO.
1: Kosmici przylecieli. Po mnie mogłyby jeszcze kot dziewczyny przylecieć. No, to ile mam czekać?
0: No właśnie, a jak taki kosmita by na przykład przyleciał i nazwał adwokata szmatą, to czy nie zachowałby się równie niekulturalnie jak potrzeba? Właśnie tu na czacie zostało to wypomniane. Krytykuje za brzydkie zachowanie jednych, a sam też ma czasem odpały i też się bardzo niegrzecznie zachowa, taki potrzeba, ale to jemu wolno, bo on wielki kapitan. No i nawet się boi coś
3: kosmici
0: powiedzieć.
3: Są ponad prawem.
0: Ponad prawem. To właśnie takie dobry tytuł. Chyba nazwę tak audycję. Ponad prawem.
2: Będzie to fajnie korespondowało z miniaturką, którą tutaj wrzuciłeś.
0: Ja bym wrzucił taką nowocześniejszą trochę, że to mężczyzna karmi piersią.
2: Tak. Pozdrawiamy wszystkie jagódki.
3: Karmić piersią siebie samego.
0: Karmić piersią siebie samego. Ty to jesteś odjechany.
1: Że teraz przed oczami.
3: No, ja piłem mleko z cyca.
0: teraz swojego?
1: Teraz mam przed oczami tony żeńskich hentajców. No nie.
3: Tak, ze swojego, Dariusz. Bo miałem laktację. Uważnie, miałem laktację, nie wiem, jakieś zaburzenia hormonalne, jak dorastałem i piłem ze swojego cyca. Tak było.
1: Tak było.
0: Czyli Dariusz jest wychowany na własnym mleku.
2: A jakiego klucza użyłeś? Skąd ten biały płyn wypływał? Tak tylko pytam dla kolegi.
3: Sutków.
0: Ale gruczoła nie było tam mlecznego. Coś tu podkapcasz. Nie było czegoś takiego. To jest fikcja.
3: Nie, w Indiach był przypadek, że mężczyzna dostał laktację i karmił swoje dzieci swoim mlekiem. Jest to opisane i udokumentowane naukowo. Możecie sobie wpisać. Mężczyzna z Indii karmił, dostał laktację. Poważnie. Mężczyźni też mogą karmić mlekiem.
2: Okej, skoro mam tu przeglądarkę. Mężczyzna z Indii dostał laktacji. Enter. Mężczyzna będzie piersią, świat RPPL, okiem położnej, jak pobudzić laktację po porodzie, ciąża i macierzyństwo w Indiach, ale będzie mężczyzna karpił piersią, świat RPPL. Wchodzimy w pierwszy link. Link z 2009 roku. Szwedzi podjęli eksperyment mający umożliwić mężczyznom karmienie niemowląt tak, jak obecnie mogą to robić wyłącznie kobiety. 26-letni Ragnar Benson od wtorku co godziny podłącza sobie do sutka specjalną pompę, której zadaniem jest stymulacja produkcji mleka przez organizm. Chce karmić piersią swoje przyszłe dzieci. Jego wysiłki dokumentuje telewizja TV8 w każdą środę, widzowie. Będą się dowiadywali o postępach w wieczornym show Roberta Aschbergera.
1: Szwedzi to są jednak popierdoleni. Z jednej strony synowie wikingów, a z drugiej strony stworzyli Caramel Benson. To są Szwedzi.
2: Przepraszam.
0: Znalazłem ciekawą informację, że u byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy cierpieli głód przez wiele czasu, to potem jak ich wyzwolono, jak wrócili do normalnego życia, to właśnie ich wątroba źle pracowała, nie potrafiła zmetabolizować tych gruczołów, które się pojawiają. Właśnie i oni mieli laktację, czyli produkowali mleko czasami, nie? Z piersi. Bo po prostu coś, co by normalnie gdzieś tam w nich zanikło, tak wynika. No to po prostu zostawało i...
2: Niech ktoś mi pomoże, bo nie chcę być tutaj jedynym atakującym i za bardzo nie chcę pouczać, bo się od tego oduczyłem, ale jak to było? Wątroba metabolizuje gruczoły?
0: Czekaj, dokładnie przeczytam. Gdy wrócili do prawidłowego odżywiania, w ich ciele hormony były produkowane szybciej niż osłabiona wątroba zdołała je metabolizować, czyli hormony metabolizuje niby wątroba.
2: No to już trochę lepiej niż gruczoły.
0: No sorry, tutaj tak, wiesz, na szybciora. Czytałem. Czyli facet może produkować mleko.
2: Ale trzeba go zamknąć w Auschwitz.
1: Jezu.
2: Załóżmy, kurde, farmy mleczne jako takie obozy koncentracyjne.
1: A po Auschwitz chodziłem na milkshake'i.
3: To już jest chore. Przesada ci, chłopaki.
1: A powiedz mi, czy po Auschwitz chodziłeś na kremówki? Bo ja chodziłem.
3: Ja chodziłem. Chory człowiek.
2: Chory, owszem, ale macie do tego prawo.
3: Prawo.
1: Jak to mówię, najlepsze rzeczy to te, których nie można zrobić.
2: No, także podsumowując dzisiejszą audycję, robię złą robotę, zaczyna zbierać to ku nienawiści, a zacząłem słuchać tego radia, bo było to medium tolerancyjne i wolnościowe. Nie wiem, no wydaje mi się, że jeżeli nie toleruje kogoś, kto nazywa ludzi suką, jeżeli robi sobie z tego żarty i podbija ten temat, no nie wiem, no historia mnie oceni.
0: Można mieć pewne zasady i być jednocześnie medium wolnościowym. No, są takie radia, które nawet się uważają za takie bardzo, bardzo wolnościowe i tam też są pewne regulaminy, nawet o wiele więcej tam jest różnych zasad, reguł, które trzeba przestrzegać niż w nocnym radio. W nocnym radio właściwie nie ma żadnych reguł, oceniamy każdą sytuację tak, no, w naszym gronie tutaj, nie? Więc jeśli, Robercie, wiele osób ci mówi, że coś zrobiłeś nieprawidłowo i że może powinieneś przeprosić, a nie iść w zaparte, to może tak powinno być. Może powinieneś powiedzieć sorry, byłem pijany na przykład i już, byłaby sprawa załatwiona, nie? Ale jednak inni tutaj są niepocieszeni chyba twoim zachowaniem. No i wiesz, no tutaj czasami po prostu się trzeba uderzyć w pierś i tyle.
2: A tutaj mam jeszcze jeden wątek, ale najpierw oddam głos Beci, która tutaj się próbowała przebić przed chwilą.
4: Nie, no bo chodzi mi o to, że za każdym razem przypominacie to, że on wyzwał i w sumie chodzi o mnie, suką, to tak jakbym dostała jeszcze raz plaskacza i wyzywana byłabym cały czas. Możecie przestać po prostu używać już tego argumentu. W dupie, że tak powiedział, po prostu kiepsko się zachowuje i tyle.
0: Dobra.
2: No okej, okay. Jakoś to sobie zmoduluję, żeby go dalej szmacić, a jednocześnie tego nie podejmować. Znalazłem, wiesz co, Krawiec, dzisiaj, bo sobie przeszukiwałem stary dysk z backupami, audycję Kunrada. To się nazywało jakoś ten... Nie tęcza Zbawiciela, tylko... Kurde, on miał jakieś takie dziwne nazwy. Mniejsza o to. To była audycja, w którym powiedział, że ja nie widzę absolutnie żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych! I tam była historia taka, że Zenon się wstawił i postanowił wejść jako taka wredna, paskudna koza i postawił się Kundratowi, który stwierdził, że nie wiem, czy to pamiętasz dobrze, bo to był 2016 rok, ale Kundrat w pewnym momencie stwierdził, że wszyscy, którzy się z nim nie zgadzają, to są hejterzy i ich trzeba banować, ich trzeba wykluczyć. Ja tam też byłem w tej... Ja też byłem w tej ekipie. Nie wiem, kojarzysz, przypominasz sobie tę historię, ten fragment z Miłości Ciężkiej z Kundratem?
0: No tak, piąte przez dziesiąte. No ale było, no mam gdzieś jingle, ale to właśnie to ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia, żadnych, już nic, koniec. Ale on to w swojej audycji nagrywał jakieś chyba, w nocnym radio już, tylko jakiś tam głos Kunrada, czy tam tęcza Zbawiciela, czy tam głos 44 w twoim domu, nie pamiętam, jak miał jakieś tam swoje. I to było krótko po tym, jak się tak nieoficjalnie z nami tu pożegnał i rozłączył i poszedł na swoje, to zaraz potem przestał widzieć szansę rozwoju własnego radia, a wcześniej się podobało.
2: To wiesz co, to ja ci wrzucę tutaj na Skype'a, na Skype'a nocnego radia, wróć tutaj, niech będzie tutaj, jebać tam. I sobie może zrobimy małe wietrzątka anteny.
0: Aha,
2: przypomnimy sobie, Kunrada z 2016 roku. Tak pierwsze 25% jest wartościowe uwagi, a dalej to tam, no.
4: To ja idę, na razie, Buźka.
0: No, Buźka. Buźka. Buźka.
3: Chciałem powiedzieć, Robert, ty chuju.
0: No, to żeś tu zabłysnął, ładnie się... No, tak niekulturalnie trochę, to dziękujemy, do widzenia. Panie Gambolu, coś na koniec?
1: Eine kleine Nachtmusik i wcale nie stworzyłem filmu Paweł rządzi o ciep składzie. Dziękuję. Dobranoc.
0: Jakiś...
1: Proszę mnie rozłączyć.
0: Styrany ten Gumball dzisiaj, jakiś styrany. Dobra potrzeba, to co? Wietrzymy antenkę. Dzięki za dzisiaj tutaj towarzystwo twoje.
2: Buźka, sertuszka. Do następnego.
0: Nara, nara. No i puścimy, co tu potrzeba podesłał, to chwilowa przerwa.
5: Pytanie tutaj jest na czat, czy Zbawiciel pojawi się jeszcze w nocne radio? Słuchajcie, sprawy, to omówmy sobie może sprawy alternatywnych mediów. Powiem tak, odszedłem z nocnego radio, dlatego że no, atmosfera zrobiła się bardzo nieprzyjemna. Wiecie być może o tym. Zostałem poddany mobbingowi i trollingowi. Trolle bardzo były zorganizowane i skuteczne w uprzykrzaniu mi działalności w nocnym radio, więc przestałem nadawać w nocnym radio. No i jakoś brakowało mi tego nadawania. Kiedy nadawałem w nocne radio, pojawiła się grupa ludzi, która potraktowała mnie bardzo nieżyczliwie, mówiąc łagodnie. W związku z tym odszedłem od tego nocne radio. Uznałem, że tak będzie lepiej, żeby tam na siłę nie nadawać i nie robić kłopotów dodatkowych Krawcowi. No i odszedłem i tak czasem tam zaglądam i obserwuję, jak to jest. No i niestety, ja liczyłem na to, że gdybym pozostał, czy w ogóle pojawił się w nocnym radio i pozostał i nadawał, to że byłaby szansa, żeby to nocne radio, nazwijmy to, rozkręcić. Byłyby dodatkowe audycje, a wy właśnie nie męczylibyśmy się tutaj, powiedzmy, na YouTubie, tylko byłby sobie strumień radiowy, znany, bardzo ładna zrobiona strona internetowa przez Krawca. No i że to wszystko by nakręcało nam słuchalność i nocne radio. To byłaby taka, to się mówi, synergia. My zrobimy coś wam, wy zrobicie coś nam i obydwie strony skorzystają i jakoś to się będzie rozwijać. No niestety część tam ludzi, słuchaczy uważała, że to jest jakaś zabawa i tak dalej. Przepędzono mnie stamtąd. No i no to zacząłem obserwować, no to dobrze, no to jeżeli ja byłem jakąś przeszkodą, no to w takim razie zobaczmy, jak to sobie nocne radio radzi beze mnie. Tutaj dostrzegłem komentarz, ale audycje były świetne przecież. Moje audycje? No to jeżeli o moich audycjach piszesz, no to miło mi. No, gdybym miał możliwości, to chciałbym robić dobre, świetne audycje. Niestety jestem teraz w kłopotach mieszkaniowych, jak zwykle. I nie jestem pewien, czy będę w stanie nadawać, ale póki co jeszcze próbuję do was nadawać.
0: O kurczę, chyba to się da przewinąć?
5: W każdym razie...
0: Aha, dobra, jest pauza. No tak skomentuję może na gorąco. No tak, Kunrada w zasadzie nikt nie wyganiał, on trochę sam się poczuł osaczony w pewnym momencie, ale to jest, tłumaczyłem mu, jak to widzę, że to jest normalne, że wokół kogoś, kto jest kontrowersyjny, jeszcze głosi różne dziwne prawdy objawione, no to wiadomo, że będzie trochę żartownisiów, takich, którzy chcą zrobić z tego zabawę. To jest normalne, nie? I dziwne byłoby, gdyby tego nie było, więc nie wiem, na co Kunrad się nastawiał, że znajdzie taki azyl, gdzie wszyscy będą słuchali tylko z zaparciem jego mądrości i po prostu chłonęli to, co on, to, czym on emanuje z siebie. No nie ma tak, no w żadnym medium tak nie będzie, nie było, nie jest i nie będzie, no niestety.
5: Co się dzieje? Niewiele się dzieje. O ile Krawiec tam stara się robić jakieś audycje, ale przez pewien czas było tak, że a to jeden zawiódł, czyli jeden się rozchorował, drugi nie mógł.
0: No to już mamy za sobą. Dzisiaj już ramówka znów się wzbogaciła. No takie są, tak to jest, są zmiany w nocnym radio. Ludzie przychodzą, odchodzą, też trzeba się z tym liczyć.
5: Tamte wypadały kolejne audycje, no i ten biedny Krawiec musiał łatać dziury, no ale to zatykać te audycje swoimi nadawaniami, ale to jeszcze w cudzysłowie nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że tak zobaczcie sobie, kto tego słucha, no to zrobiło się zamknięte towarzystwo wzajemnej adoracji. Ci sami ludzie powypędzali wszystkich innych. Nawet ostatnio odszedł Kuba z Ameryki, rozmowy w nocy. Po prostu to jest polski nacjonalizm, tak? Polacy, narodowcy, tak, tak kultura polska działa. Wszyscy inni won. Tak? Nietolerancja dla odmienności, dla innych poglądów. No to...
0: Ciężko znaleźć chyba bardziej tolerancyjne na różne poglądy medium niż Nocne Radio, Kunradzie. Mógłbyś znaleźć sobie ewentualnie takie medium, które by było bardziej kompatybilne z twoim przekazem, ale tam z kolei byłbyś może ocenzurowany, wygoniony, przegnany, jak to powiedziałeś, jakbyś odjechał troszeczkę zbyt mocno od linii programowej, od profilu radia, od misji i tak dalej, nie? O co nie jest tak ciężko, bo lubisz filozofować, lubisz przedstawiać różne swoje poglądy na rzeczywistość, no i chyba nie jest tak, że zawsze trafisz. Nie? A jedyna szansa na takie medium, które by w 100% ciebie zaakceptowało, to jest jakieś medium takie, no wiesz, odjechane mocno, gdzie też by się wkurzyli, na przykład jak któregoś pięknego dnia byś powiedział, że się napiłeś Coca-Coli, taki przykład daję, nie? To by ich to strasznie wkurwiło, że ty pijesz Coca-Colę i by cię wygonili. Tak jak Michał się pożegnał z jakimś tam radiem bez cenzury, coś takiego, bo też tam się w pewnym momencie nie dogadali, no. A z tobą to jeszcze szybciej by było. Tak myślę sobie.
5: Tam tych około kilkunastu stałych czatowników, no i oni sobie tak słuchają i tyle. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. Żadnych. Już, koniec.
0: O, słynny cytat. A widzisz, jak ktoś aspiruje do miana wielkiego, przebudzonego człowieka, świadomego i tak dalej, to powinien wiedzieć, że nie musi koniecznie chodzić o rozwój. Tak ciągle wszyscy o tym rozwoju. Tu się krawiec, rozwijaj się, kiedy się rozwiniesz, a ty tak jeszcze średnio rozwinięty, nie? A ile tam osób cię słucha, a Kasiora z tego jest? I tak cały czas się cały czas o tym, nie? Że rozwój, czy a jest Kasiora. Mogę tylko westchnąć.
5: Krawiec musiałby zbudować nowe radio albo radykalnie dokonać reformy tego Nocnego Radio, bo po prostu zamknął sobie drogi rozwoju, bo uległ trollom, słuchaczom. Uległ kilkunastu trollom, słuchaczom i w ten sposób zamknął sobie drogi rozwoju. Więc no, jak pytanie jest, czy ja wrócę na Nocne Radio? Po co? Do kogo? Sami widzicie, że teraz próbuję sam robić. W ogóle audycja teraz jest luźniejsza, nieprzygotowana, bo mówiłem, że na razie nie wiem, może coraz łatwiej mi to będzie robić, więc może to lepiej będę przygotowywać. W każdym razie teraz jest nieprzygotowana, jak zresztą sami słyszycie. A i tak widzicie, jest grupka słuchaczy, tam pięciu was jest, czy iluś tam się wymieniacie. No, poprzednio nadawałem, przekroczyliśmy 100. To jest dostępna, nawet nieopracowana audycja na YouTubie. Być może spróbuję tam coś opracować.
0: Też takie pytanie bym miał do Kunrada. Jak tak sobie sięgniesz pamięcią, cofnij się o kilka lat w tył i policz sobie, ile razy ktoś dzwonił do Nocnego Radia i trollował Krawca, Potrzebę, Zenona, Błażeja, Zmorę, Bajtitera, Jacka z Australii, kogokolwiek, kto z nami nadawał. No, ja sobie tak za bardzo nie przypominam. Więc wychodzi na to, że to ciebie, Kunradzie, tak trolują mocniej trochę niż innych i że może po prostu masz stałą klientelę, która tego od ciebie oczekuje, mianowicie, że coś powiesz takiego kontrowersyjnego, odjechanego, oni zadzwonią, trochę cię podpuszczą. No i to ciężko się wyzbyć. To są ludzie, którzy stanowią część twoich odbiorców, nie? I oni są. Oni są, będą... Pewnie, nie wiem, tak to wygląda.
5: O.
0: Sorry, tu mi się urwało, bo przeskoczyłem. Teraz nie wiem, jak włączyć. O, dobra.
5: Pytanie tutaj jest na czym?
0: Ale mi się cofnęło z powrotem. Dobra. No nieważne, no już znamy mniej więcej treść. To było wtedy, jak Kunrad jakoś tam nie widział już dalszych szans rozwoju Nocnego Radia. Żadnych już. Nic, koniec. No.

tak mniej więcej kojarzę, kiedy to było. No, Kunrad nadawał w nocnym radio, miał nawet dwie różne audycje. Ten Czas Bawiciela i tam Czas 44 chyba to się nazywało. No i takie filozoficzne audycje, wiecie, o rzeczywistości, troszeczkę spiskowe może, troszeczkę filozoficzne. No, taki audioblog z różnymi przemyśleniami. No i w pewnym momencie Kunrad się poczuł trochę zmęczony takimi różnymi tutaj podśmiechujkami, no. I zrezygnował. Ale później dzwonił nieraz do nocnego radia, tak więc jesteśmy w dobrych stosunkach, myślę.

Dobra, trochę mi się zmęczenie daje we znaki. Sorry, że takie audycje o niczym ostatnio luźnogadkowe. Muszę po prostu chwilę odsapnąć, złapać jakiś dryk radiowy. I wtedy może coś przygotuję konkretniejszego. Były też takie tematyczne audycje w sumie, też przeplatanka taka. Ale czasami się zdarza tak, że po prostu są audycje luźne. Jeszcze posiedzę. Jeszcze jak ktoś zadzwoni, to proszę bardzo. Nawet dostał nocnika 2020, informuje E. Marcins, tak? Kunrad? No proszę. W jakiej kategorii? No, zrobimy też nocniki 2021? Koniecznie, nie? Musimy zrobić. Już nawet nie pamiętam, kto tam w tym maczał palce ostatnio. Konkretnie. Czy można dzwonić? Można, śmiało, dzwoń. Jeszcze chwilę się tu przemęczę. No ja już w ogóle nie mam nastroju już na nic. Dzisiaj tak prowadzę, no. Krawiec, ty się ciesz, że rozmawiałeś z Mesjaszem. Cieszę się. I dla Kunrada zawsze starałem się być uprzejmy. Koleżeński raczej. Bo lubię go. No to fajny człowiek jest. Wesoły. Potrafi rozmawiać ciekawie. Zawsze wysłucha, co masz do powiedzenia. Skomentuje. Na wielu tematach się zna. Bardzo fajny człowiek, Konrad. Pozdrawiam. No. Czemu nie? Więc zarzucano mi trochę, że chcę się tu wybić na Konradzie, że go wziąłem po to, żeby tutaj... A tak często takie jakieś zarzuty są, nie? Że coś tam zrobiłeś, krawiec, bo liczysz na donaty i to popularność, łapki w górę. No niekoniecznie. Ja podejmuję decyzję tak... Bez jakiegoś wielkiego namysłu, po prostu tak jak czuję, nie? Czuję, że ktoś jest spoko, to zapraszam, chodź do nas.

Grzesiek proponuje tutaj kategorie nowe. Grzesiu Bukowski konkretnie. Nowe kategorie przy tych nocnikach roku, tak? Pierwszy zaszczepiony nocnik oraz pierwszy nocnik dodatni covidowo. Chyba nie było takiej kategorii jak drama roku, nie? Może w tym roku się pojawi. Drama roku. Tyle tego było, ciężko się zdecydować, co było dramą roku.

Kurde, napiłbym się czegoś. Gdzieś tu miałem sok. Gdzieś tu miałem sok, proszę państwa. To grejpfrutowy. Jest, chyba go widzę. Słuchajcie, czekajcie chwilę.

A, dobra, mam cię w soku. Pomarańczowo, grejpfrutowy zresztą, bardzo dobry. Fajne są takie mieszanki, na przykład pomarańczowo-mandarynkowy, grejpfrutowo-pomarańczowy. Jednak takie złamanie smaku innym owocem to dobrze robi, nie? Więc zdrowie, zdrowie wasze. Zdrowie wasze w gardła nasze. Kurde, jak sobie myślę o tym, dlaczego jestem wkurwiony, to się jeszcze bardziej robię wkurwiony. Po prostu nie mogę. No, nie mogę. Chyba zaraz wyjdę się przejść, bo po prostu nosi mnie aż ze złości. Już sobie zapalę na te wszystkie smutki. No i co, nic nie mówię, pierdolę 3x3 i co, słucha 90 osób około? Jak to? Dlaczego? Nie macie nic lepszego do roboty? Moglibyście teraz chłonąć jakąś ciekawą wiedzę, sobie włączyć audiobooka albo jakiś program popularno-naukowy. Moglibyście się pośmiać, naprawdę coś dowcipnego sobie zobaczyć, włączyć sobie jakiegoś Kononowicza, a wy nie. A wy słuchacie nocnego radia. Uparciuchy. I gościa, który właśnie nic konkretnego nie mówi, gada w ogóle o niczym zupełnie, no tak bełkocze sobie 3x3. A wy tu siedzicie i słuchacie. Dwie osoby poszły po rozum do głowy i się właśnie rozłączyły. Brawo, brawo. To, tak, no, w końcu się trafił ktoś tutaj rozsądny. No. A w ogóle odradzam słuchanie nocnego radia.

0: dawać donaty za srańce, pisze psycho. No, nie wolno tak pisać, psycho, to naprawdę nieładnie, to nie wolno tak się domagać, takim być roszczeniowym. No, to ludzie to źle reagują na takie, wiesz, nie wolno tak. Naprawdę, to, chłopaku, gdzieś ty się wychowywał, nie wiem, psycho to jest chyba na tym złomowisku jakiś wychowany, nie wiem, stąd taką robotę, no dali mu młot, tam rozwalał coś, jakieś stare pralki, no ale właśnie to jest taki wychowany na złomowisku, no gdzieś tam na wysypisku śmieci, taki człowiek, no i to by się zgadzało, no. Halo, halo? Halo, halo? Nic nie słyszę. Lajtowski.
1: Halo, halo, cześć,
0: no,
1: cześć.
0: No teraz halo, no.
1: Coś mam z tym zmutowaniem w telefonie. Jak nikt nie dzwoni, to chciałbym powiedzieć, że też odradzam słuchanie nocnego radia, bo może powodować zmiany nieodwracalne w mózgu, spowodowane myślą.
0: To może inaczej, nocne radio wywołuje autyzm. Takie damy takie hasło reklamowe. Może powodować autyzm, nocne radio.
1: Proste, krótkie, przyjemne, w brzmieniu oczywiście.
0: I damy same takie, jako reklamę, damy same takie najgorsze fragmenty audycji. Jak tam, wiesz, Błażej kaszle, harcha się oddala od mikrofonu i jest nieprzygotowany, jak potrzeba się jąka, jak krawiec wali nieśmieszne dowcipy a la Tadeusz Drozda, taką zrobimy zlepek i na końcu jeszcze może powodować autyzm i nie nadaje się do słuchania przez ludzi. Może

Bez litości. Na żywo tylko w nocnym radiu. Zdarzyło mi się parę razy usłyszeć w życiu maksymę twierdzącą, jakoby za każdymi wielkimi osiągnięciami mężczyzny zawsze stała jakaś kobieta. I im dłużej żyję, im dłużej obserwuję świat i im bardziej przyglądam się biografiom wielkich ludzi, a przynajmniej takich, którzy zapisali się w historii naszego świata, tym bardziej mam wrażenie, że jest w tym całkiem sporo, a bohater dzisiejszej historii zdecydowanie miał za sobą bardzo silną kobietę, która miała na niego ogromny wpływ. Dlatego zanim przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, który tak bardzo odcisnął swoje piętno w popkulturze, że z pewnością spotkaliście się z jakimś dziełem, które zostało zainspirowane jego poczynaniami za życia, pozwolę sobie zacząć od przybliżenia postaci jego matki. Witam również zgromadzonych na czacie, w tym Gala Wandala, który nie wie, że jak bez litości to jestem zazwyczaj ja. Jeszcze zanim zacznę, to może taka mała, krótka, szybka dygresja ze względu na to, że zauważyłem, trochę się skupiam w ostatnim czasie, w ogóle w całym obecnym sezonie bez litości, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Tak będzie również tym razem, choć wydaje mi się, że to bardziej te historie znajdują mnie, niż ja szukam tych historii, aczkolwiek dzisiejszym bohaterem chciałem się zająć już od dłuższego czasu. I myślę, że poczytanie trochę więcej historii na jego temat, wyciągnięcie czegoś więcej niż krótkie tu i ówdzie dostępne notatki też dały mi szerszy pogląd na jego osobowość. A co dokładnie się zmieniło? Sami się już niedługo przekonacie. Także przenieśmy się do 1878 roku, do Wisconsin, gdzie rodzi się Augusta Wilhelmin Lerke. Kobieta, która mieszka wraz ze swoimi rodzicami, ósemką rodzeństwa, są imigrantami do Stanów Zjednoczonych, przypłynęli z Niemiec oraz, co bardzo istotne dla całej reszty historii, jest to rodzina niezwykle pobożna, niezwykle religijna. Są to starzy luteranie, czyli tacy bardzo, bardzo ortodoksyjni, osoby, które przywiązują, można powiedzieć, przywiązywanie wagi do wiary to może aż za mało w ich przypadku, natomiast podchodzą do niej bardzo ortodoksyjnie i bardzo silnie przedrukowywują prawidła, dogmaty swojego odłamu na codzienne życie. Starzy luteranie nauczali, że każda myśl człowieka jest w pewien sposób zainfekowana grzechem i grzesznymi motywami. Przez to cała ludzkość zasługuje na wieczne potępienie. Mocne, nie? Tak na sam początek. No i właśnie ponieważ to wyznanie miało swoje źródło w Niemczech, to właśnie w Stanach Zjednoczonych pojawiło się dzięki licznym imigrantom stamtąd, właśnie pod koniec XIX wieku. W roku 1900, mając 22 lata, Augusta wychodzi za Georgia Philippa Gina, którego matka była również niemiecką imigrantką z Hamburga. Wobec czego właśnie tutaj mała dygresja po raz kolejny.

Po raz kolejny najbardziej paskudne, najbardziej bezlitosne i najbardziej obrzydliwe historie z tamtych czasów jakoś dziwnym trafem kręcą się wokoło Niemców. Zaczynam widzieć tu jakąś dziwną prawidłowość, a jeszcze nie przerobiłem wszystkich kanibali z Niemiec, których miałem w planach przerobić. To jest bardzo dziwne, już nie mówiąc o wielkim tournée Niemców podczas II wojny światowej, ale może to zostawię na kiedy indziej. 2 lata po ślubie rodzi się Henry George Gein, ich pierwszy syn. Augusta prowadzi mały sklep spożywczy, całkiem nieźle im się wiedzie, udaje się jej w zasadzie niemalże samodzielnie utrzymywać swoją rodzinę, dlatego że George, jak to facet po ślubie, zmienił się nie do poznania i mimo że może jeszcze wcześniej cokolwiek mogła w nim widzieć, to później nie radził sobie. Popadł w alkoholizm, jedyną jego siłą była siła fizyczna. Augusta zaś, będąc wychowana w ortodoksyjnej wierze, wiedziała, że musi nieść swój krzyż, że nie może przerwać tego małżeństwa, że nie może poukładać sobie życia na nowo, ponieważ Bóg tak najwyraźniej chciał. Dlatego znosiła to wszystko, dlatego prowadziła swój własny... Nie ma to jak przerabianie kanibali, jak i nagły zwrot akcji. Przeważnie to oni przerabiają. A o przerabianku to jeszcze dzisiaj będzie. Dlatego też Augusta, jako można powiedzieć niezwykle silna wiarą kobieta, była w stanie znieść problemy ze swoim mężem i dorobiwszy się naprawdę całkiem sporo na tym sklepiku, udało się im w końcu wyprowadzić się na wieś. W międzyczasie na świat w 1906 roku przyszedł Edward Theodore Gein. Ed Gein, który zostanie w naszej kulturze na zawsze dzięki takim dziełom jak Psychoza Hitchcocka, dzięki teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, dzięki piosenkom Slayera. Zostanie z nami już na zawsze, ale zanim przejdziemy do jego życia i twórczości, przyjrzyjmy się, w jaki sposób do tego doszło. Według relacji biografów już wówczas, kiedy narodził się mały Ed, Augusta publicznie leżyła na swojego męża George'a, okazywała mu publicznie wręcz pogardę, a starała się w pewien sposób nawet wpłynąć na niego, atakować go psychicznie, męcząc, wpędzając w depresję. On jej odpowiadał chlaniem i laniem po gębie. Nie chciała mu zostawić absolutnie żadnego wpływu na wychowanie dwóch małych chłopców. Problem w tym, że Augusta, no właśnie, miała jeden bardzo poważny, podstawowy problem, z którego konsekwencji prawdopodobnie sobie nie zdawała sprawy. Gdyby zdawała sobie sprawę, wiele rzeczy mogłoby pójść zupełnie inaczej. I myślę, że warto zatrzymać się i skupić się na tym, na jej pragnieniu. Augusta bardzo chciała mieć córkę. Zaszła w ciążę z mężczyzną, którego nienawidziła, i z mężczyzną, z którym wiedziała, że będzie do śmierci albo jej, albo jego. Nie chciała kolejnego, już następnego dziecka, nie chciała próbować, gardziła nim, brzydziła się nim. Bardzo chciała mieć tylko córeczkę. Córeczkę, którą wychowa według tych zasad, które wpoili jej niemieccy rodzice. Według zasad, dzięki którym ona, matka dwójki dzieci, była w stanie utrzymać je i Chlejusa męża. Niestety, na świat przyszedł mały Ed.
trzeba jej przyznać, była niezwykle silną kobietą. Nie tylko ze względu na kwestie rodzinne, kwestie wychowania dzieci, kwestie odpowiedniej skromności i oszczędności we wcześniejszym życiu, co pozwoliło im zakupić całkiem sporą farmę, gdzie do najbliższego domostwa mieli niemalże 2 kilometry. Cisza, spokój, oni sami w swojej pięknej sielance, ona i jej pijany mąż. Jednak jakoś udawało im się żyć w tejże izolacji, jakoś udawało im się codziennie wstawać, codziennie nieść ten krzyż, toczyć dalej to życie. Jak wspominałem, farma była miejscem bardzo odosobnionym. Chłopakom nie było wolno samodzielnie jej opuszczać poza uczęszczaniem do pobliskiej szkoły, gdzie swoją drogą całkiem nieźle sobie radzili, aczkolwiek ich znajomi, a także nauczyciele zauważali, że są trochę dziwni, zdecydowanie są trochę dziwni, natomiast Ed był tym dziwniejszym. Henry, a jego brat był kontaktował się z otoczeniem. Matka miała na niego mniejszy wpływ, według doniesień również można zobaczyć, że Henrymu zdarzało się publicznie krytykować postawę matki jako nadopiekuńczą, jako czasami apodyktyczną, jako osobę, która za bardzo chce tutaj ich trzymać pod kloszem. O ile Auguście nie robiło to szczególnej różnicy, to Ed na jakiekolwiek próby krytyki jego matki, najwspanialszej kobiety na świecie, jedynej jego prawdziwej przyjaciółki, jedynej w ogóle przyjaciółki, reagował gniewem. Aczkolwiek otoczenie, sąsiedzi, znajomi, koledzy ze szkoły uważali zarówno Eda, jak i Henry'ego za całkiem spoko chłopaków. Według różnych źródeł Ed, kiedy miał 8 albo 10 lat, był świadkiem, jak jego rodzice w stodole zarzynali wieprza. Wtedy po raz pierwszy doznał podniecenia seksualnego. Jakiś czas później, kiedy miał zaledwie 10 do 12 lat, jego matka przyłapała go na masturbacji wieczorem w wannie. Podeszła do niego, wyciągnęła go z wanny, ścisnęła mu z całej siły genitalia, mówiąc, że to tam na dole jest zniewagą, jest przekleństwem dla mężczyzny. Augusta nie tylko nie pozwalała kontaktować się chłopakom ze swoimi rówieśnikami, zawierać jakichkolwiek przyjaźni. Wręcz powtarzała, że zwracając uwagę na pochodzenie czy na rodziny ich kolegów, że to wszystko jest złe, że to jest wszystko nasienie szatana, że to wszystko odciąga ich od Boga, że to wszystko, każda znajomość, jaką tylko mogliby wykreować w całym swoim życiu, sprawi, że nie trafią w końcu przed oblicze Boga, że czeka ich wieczne potępienie. Gdy Ed miał 21 lat, Augusta zażądała wręcz od niego, by do końca życia pozostał prawiczkiem, by do końca życia pozostał lojalny swojej matce. I dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Przecież seks to grzech i zawsze prowadzi do potępienia. Podobną informację odebrał Henry, ale nie widać w źródłach za bardzo, aby się z tym szczególnie przejął.
widać nie tylko, nie pochodzi to tylko i wyłącznie z tego, że Henry był w jakiś sposób silniejszy, że był, nie wiem, jakoś genetycznie sensowniej ulepszony, że był starszy, no to tylko i wyłącznie to go ratowało. Można zauważyć, że te pierwsze dwa lata, te dwa lata różnicy pomiędzy Henrym a Edem wystarczyły, żeby ten dwuletni mały chłopiec był w stanie już się uodpornić chociaż trochę na swoją dominującą, nieznoszącą sprzeciwu matkę. Zaledwie dwa krótkie lata, które ich dzieliły, które dzieliły od narodzenia Henry'ego do wielkiego rozczarowania, jakie odniosła Augusta, widząc, że ma syna, a nie córkę. Nie ma żadnych śladów, które by wskazywały na to, żeby Augusta traktowała chłopaków inaczej. Henry zwyczajnie miał to gdzieś. Był w stanie się nie przejmować, mimo tego był zauważany, był oceniany jako osoba taka trochę, można powiedzieć, zwichrowana. Natomiast Ed, który od samego początku całą swoją tablicę zapisywał jedyną idealną postacią, która o niego dbała, w przeciwieństwie przecież od wiecznie pijanego, leniwego ojca, który jedyne co potrafił zrobić, to przywalić słabszej od siebie żonie, miał wzorzec, miał kogoś, kto go kochał, miał kogoś, kto o niego dbał, kogoś, kto miał również wymagania, ale pokazywał, opisywał, jak wygląda świat dookoła, jak działają zasady. To dzięki niej, dzięki swojej matce, Ed Gein, wychowany w przekonaniu, że mężczyźni są słabi, że są żałośni, że są bezużyteczni, że jedynym wzorcem dorosłego mężczyzny, jaki mógł obserwować tak z bliska, nie w postaci nauczyciela czy historii opowiadanych przez kolegów w szkole, bo tych przecież nie miał, był tylko jeden leniwy, zapijaczony ojciec. Bardzo szybko uruchomiło to w małym Edzie świadomość, że sam jako mężczyzna również jest skażony. Skażony tym małym cholerstwem, tym znamieniem, co dynda mu między nogami i przynosi mu wstyd każdego dnia. Zarostem pojawiającym się na twarzy, jego zmieniającym się z wiekiem głosem, który dowodzi tylko i wyłącznie, że jest coraz bardziej paskudnym, żałosnym typem i powoli przemienia się w jeszcze bardziej rozwinięty rodzaj mężczyzny, niczym swój ojciec. Ed gardził sobą. Jednocześnie pojawiła się w nim myśl, że przecież może uda mu się kiedyś zostać kobietą. Podczas pogadanki na Discordzie przy okazji bodajże ostatniego Bezlitości wrzuciłem wam kilka artykułów z prasy codziennej z okolic właśnie roku 1918. Historie, które były tam przekazywane również w postaci kronik kryminalnych, można powiedzieć, że ociekały trupem i krwią. I z tego wygląda na to, że był to standard, jeżeli chodzi o prasę na całym świecie. Nawet więcej, w dużo bardziej wolnej Ameryce, w dużo bardziej kapitalistycznej wręcz, można powiedzieć, swoją osobną niszę. Floki, uduszę cię. No nie rozśmieszaj mnie, kiedy prowadzę Bezlitości. Becie podniecaje tam. Boże. Swoją osobną niszę miały pisemka, które można porównać do polskiego magazynu Zły, w którym pojawiały się nie tylko brutalne opisy zbrodni, okaleczeń, kanibali, ale także fotografie, ślady. No w dużej mierze też, nie oszukujmy się, zmyślone,
ale absolutnie niepozbawione tych wszystkich pikantnych szczególików, dla których właśnie wy tutaj ze mną siedzicie i mnie słuchacie, wy wredne zbereźniki. Tylko że w momencie, kiedy to trafiło w ręce młodego chłopca, który już miał poprzestawiane w głowie, któremu jego matka zburzyła co nieco seksualność, dopiero budzącą się w nim erotykę, magazyny takie trafiły na podatny grunt. I choć jest to na ten moment tylko i wyłącznie moja spekulacja, podejrzewam, że coś na zasadzie jak współczesny młody chłopiec za wcześnie dorwie się do pornografii, zmienia to jego sposób patrzenia na seks, na związki, na płeć przeciwną, jak również i tę samą. Zwyczajnie trafia na zbyt podatny, zbyt plastyczny grunt, na jeszcze ciepły, mokry beton, który można dowolnie formować, nim zastygnie. A Ed chłonął i powiem wam, że nawet w szkole zauważano nie na podstawie jego dziwnych zachowań, raczej na podstawie tego, że mimo, że jeżeli chodzi o iloraz inteligencji, który został później zmierzony już w późniejszej części jego życia i wynosił 106, czyli można powiedzieć, że był intelektualnym przeciętniakiem, taki ani dobry, ani zły, natomiast no przeciętny, tak, no 100 do 110, no to jest mniej więcej przeciętny człowiek na przeciętne czasy. Dobrodzieju, jeżeli zażynane wieprze i z wody miażdżą, to lepiej usiądź i zapnij pasy, bo kurczę, czeka nas niezła podróż jeszcze dzisiaj. Tak, Ed lubił czytać, no i oczywiście moja spekulacja, że to jego czytanie właśnie wzięło się z tychże magazynów, które w późniejszych latach przekabacił sobie w zupełnie inną stronę, mianowicie w podręczniki do anatomii. Tymczasem Augusta dbała o wychowanie młodych chłopców tak, jak potrafiła. Każdej nocy, każdego wieczora, przed zmówieniem jeszcze pacierza, przypominała swym synom o tym, jak bardzo zły i grzeszny jest alkohol, co akurat w sumie trochę jest tak, nie takie głupie, patrząc tym bardziej na jej męża. A także kobiety, a przytaczając oczywiście przy tym cytaty z Biblii o największych, najbardziej plugawych mordach, jakie tylko mógł sobie człowiek wyobrazić wówczas. Także Ed swoją męskość, swoją budującą się dopiero męskość silnie wypierał ze swojej głowy, niejako przesiąkając pomysłem swojej matki, że bardzo chciała mieć córeczkę. Poniekąd Ed sam... Tak, Ed stał się tym, kim Augusta chciałaby był. Gdy Ed miał 31 lat, George, ich ojciec, który dorabiał od czasu do czasu pomiędzy różnymi karczemnymi awanturami, drobnymi pracami, zarówno na bardzo dużym gospodarstwie, ale też pomagając sąsiadom jako złota rączka, doznał wypadku. Prawdopodobnie podczas pracy, aczkolwiek materiały, do których dotarłem, nie mówią mi za dużo, no, nie powiedziały mi za dużo na temat jego przyczyn, natomiast w wyniku tego wypadku George stał się niezdolny do jakichkolwiek prac manualnych. Jedyne, co mu zostało, to polegać na swojej rodzinie, która gardziła nim, która nie miała z nim żadnego kontaktu, więc George, który miał 2 kilometry do najbliższego sąsiada, z którym mógłby pogadać, a miał problem, żeby przejść 20 metrów, żeby się wysikać,
zatapiał smutki w alkoholu i w zupełnie nikomu niepotrzebnej agresji. Nie trwało to długo, bo zaledwie 3 lata później George zmarł w wyniku infekcji płuc w wieku 66 lat. Augusta od razu podchwyciła temat i wytłumaczyła swoim synom, wówczas 34-letniemu Edwardowi, że jest to tylko i wyłącznie dowód na słabość mężczyzn, że tatuś George już jest w piekle i że oni tam również trafią, jeżeli nie będą podążali ścieżką, którą wytycza ona. Natomiast chłopaki, zważywszy już na dość zaawansowany wiek swojej matki, nie tylko pomagali w gospodarstwie, ale również podejmowali się różnych prac, które wcześniej wykonywał ich ojciec. Czyli zarówno pomoc w gospodarstwie, jakieś drobne naprawy. Ed wówczas odkrył w sobie dryg do niańczenia dzieci. Bardzo łatwo przychodził mu kontakt z dzieciakami. Lubił się nimi opiekować. Dzieci go lubiły, sąsiedzi również go bardzo lubili, aczkolwiek przyznam szczerze, że 35-letni facet, którego zatrudniamy jako niankę, budzi we mnie pewien, nazwijmy to, niepokój. A przynajmniej nie jest to coś, co... Nie jest to coś, na co bym tak spojrzał po prostu, że to normalne, że 35-letni facet lubi się bawić z cudzymi dziećmi za pieniądze. Tak trochę dziwne, słabe, ale... No cóż, jednak czasy były ciężkie, bo mówimy o roku 1940 i mówimy już o widmie wojny światowej, II wojny światowej, która roztacza się nad Europą. Natomiast do wojska w 1942 roku Ed sam się próbował zapisać. Został odrzucony ze względu na to, że miał potężnego zeza, który od urodzenia w żaden sposób nie był leczony. Oprócz tego miał narośl na powiece, która jeszcze dodatkowo utrudniała mu widzenie, wobec czego jako trochę fizycznie uszkodzony, a oprócz tego jeszcze dodatkowa narośl na języku, która wpływała na sposób jego mówienia, medycznie nie nadawał się na wojaczkę, więc wrócił do swojego, na swoją farmę. I ta krótka, niedaleka podróż była najdalszą podróżą, jaką w życiu odbył. Henry natomiast, nabierając coraz konkretniejszego wieku, już prawie był po 40. Związał się z pewną rozwiedzioną kobietą, która samotnie wychowywała 2 dzieci. Również wówczas, gdy ten związek nabrał rozpędu, kiedy Henry był w stanie wyrwać się spod parasola swojej, spod w zasadzie klosza czy złotej klatki, jaką zafundowała mu matka, coraz zaczepniej, coraz pewniej siebie i coraz agresywniej krytykował jej podejście do wychowania, do tego, jak traktowała jego, jak traktowała Eda, jak traktowała ich ojca, bo to też nie było bez znaczenia. Ed bardzo źle znosił wpływ, jaki partnerka Henry'ego miała na niego. Nie trwało to długo. Wiosną 1944 roku Henry i Ed wypalali łąki na farmie. Jak widać, tradycja nie jest podtrzymywana tylko i wyłącznie przez dzisiejszych Polaków. Szkoda. To znaczy szkoda, że ktokolwiek ją podtrzymuje. Wypalali łąki. No i jak to w takich sytuacjach bywa, ogień wymknął się spod kontroli. Przez chwilę próbowali walczyć z ogniem, przynajmniej tak mówią oficjalne źródła. Ed się wycofał, pobiegł po pomoc. Powiedział, że zgubił gdzieś swego brata w ogniu i w dymie. Przestał go widzieć i uciekał, żeby uratować własne życie. Po czym, gdy pożar został opanowany, zaprowadził policję prosto do ciała swojego brata.
ciała, które nie nosiło jakichkolwiek śladów spalenizny. Ciała znajdującego się na fragmencie łąki, który nie został strawiony przez ogień. Ciała, które miało bardzo poważne obrażenia głowy. I tutaj mała dygresja. Kiedy pierwszy raz pomyślałem o tym, żeby zrobić audycję o Edzie, miałem pomysł na tytuł Niespotykany szczęściarz, albo po prostu szczęściarz. Bo przez te wszystkie lata dopiero historia zaczyna się rozkręcać. Przez te wszystkie lata Ed miał, można powiedzieć, szczęście, tak? Jak choćby przykład jego brata, który według śladów i informacji, które pozostały, został ewidentnie pobity na śmierć. A pożar być może był tylko i wyłącznie próbą przykrycia tego zjawiska i tylko z jednej strony Ed miał niesamowitego pecha, że ciało jego brata nie zostało strawione przez ogień, a z drugiej strony miał ogromne szczęście, że policja wówczas, że szeryf wówczas uznał, że przecież to niemożliwe, żeby ten głupiutki Ed komuś zrobił krzywdę. Ale to było dawno, to było pół roku temu. Myślałem, że to jest fart, myślałem, że to jest szczęście. Ale koniec końców, im dalej brnę, im bardziej czytam historie różnych zwyrodnialców, seryjniaków i morderców jednorazowych, ale z premedytacją, mam wrażenie, że to nie dlatego im się udawało, że mieli jakieś boskie szczęście i tylko dlatego im się udawało przez długie lata uciekać z sprawiedliwości. Nie, nie. Byli przeciętni. Ile... Za każdym seryjniakiem stoi ktoś, kto powie, nie, to niemożliwe, żeby on to zrobił. On jest szanowanym członkiem naszego społeczeństwa, jak choćby w historii o Karlu Denke, czy nie wiem, no tutaj można mnożyć, nie chcę sobie za bardzo palić wszystkich historii, które wam w przyszłości opowiem, ale myślę, że z historii, które znacie, jeżeli spojrzeć na każdego seryjniaka, to widać jedną wspólną cechę. Zawsze był ktoś, kto stwierdził, nie, to jest niemożliwe, on, bo coś tam, bo to jest niemożliwe. I teraz taka lekcja dla nas wszystkich, ile razy się zastanawiamy, patrząc na naszych znajomych, na naszą rodzinę. Jeżeli jest jakieś podejrzenie, ewentualnie jak bardzo wykluczamy, że nie, on by tego nie zrobił. Lecz wróćmy do roku 1944, gdy to Henry został uznany, gdzie w akt zgonu Henry'ego w ogóle wpisano uduszenie. Całą jego śmierć uznano za wypadek, no i zaznacza się też w biografiach, że nikt nie wierzył, że Ed byłby w stanie kogokolwiek zabić. Krótko po śmierci Henry'ego, jeszcze w tym samym roku, jesienią, Augusta doznaje pierwszego udaru. Minął rok, 29 grudnia 1945 roku. Augusta zmarła w wyniku komplikacji po drugim udarze w wieku 67 lat. Ed został na ogromnej farmie całkowicie sam. Z uwagi na to, że jego matka nie tylko całkiem dobrze zabezpieczyła go finansowo, oprócz tego miała ubezpieczenie, dzięki któremu Ed może nie był w stanie prowadzić takiego idealnie bogatego życia, ale spokojnie mógł tak naprawdę robić, co mu się podoba, skromnie, bo skromnie, ale na pewno nie musiał pracować, by się przejmować. Tipli nie działa, Tipli nie jest włączone na tym, Tipli nie jest włączone podczas bezlitości, żeby nie rozpraszało, żeby nie psuło klimatu, a za wszystkie dary dziękuję serdecznie i oczywiście proszę o więcej. Ed został więc sam na swojej, na farmie swojej matki.
Jej sypialnię przekształcił w swego rodzaju ołtarz. Zaś na grobie matki pozostawił nagrobek z jednym tylko napisem. Matka. Bez imienia, bez nazwiska, bez daty urodzenia, bez daty śmierci, bez żadnego Bóg tak chciał. Po prostu matka. Tak jakby była dla niego jedyną osobą na świecie. Tak jakby w ogóle była jedyną osobą na świecie. Jakby każdy, kto przechodząc, widząc słowo matka, wiedział, że to właśnie ona. Że to właśnie Augusta, ta, która była jego najlepszą przyjaciółką. Jego jedyną mentorką, wspaniałą towarzyszką, wyrocznią, boginią.

Gdy facet zostaje sam w chałupie na dłuższy czas, nie minie szczególnie dużo, by zaczęły się problemy z porządkiem. Ed również wpadł w, jakby to powiedzieć, pewien swego rodzaju zbieractwo. Nie musząc pracować, a jedynie żyć i konsumować, zaniedbał bardzo szybko gospodarstwo. A cały, niemały zresztą dom przerobił na, można powiedzieć śmietnik, można powiedzieć jaskinię skarbów wielkiego smoka. Zależy na to, kto na to spojrzy, ale myślę, że widząc gdzieś w różnych mediach, dajmy na to przypadki chorobliwego zbieractwa, myślę, że możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Pół roku po śmierci matki pojawiły się doniesienia o tym, że Ed, który w dalszym ciągu zdarzało mu się czasami podejmować prac majsterkowi, takich złotorączkowych dla sąsiadów, sąsiedzi zauważyli, że on śmierdzi. Po prostu śmierdzi, no brzydko pachnie. No, czy nie wiadomo, czy się nie myje, czy może coś tutaj się... w jego mieszkaniu dzieje, natomiast było to zauważalne. Ed wówczas ograniczył się do dwóch pomieszczeń w swoim mieszkaniu, pozostałe zamykając na klucz, i pomieszczenia te zamknięte zostały, można powiedzieć, do samego końca. Ej, a jak to ma taki furniture jak Ed? Coś w tym jest. W 1947 pojawiają się doniesienia z okolicy. Eda nie można nazwać seryjnym mordercą. Nie. Został skazany, zostało mu udowodnione dwa morderstwa. Zresztą przyznał się do nich bardzo szybko. Jednakże krótko po śmierci Augusty w okolicy zaczęli ginąć ludzie. Znaczy się ginąć, znikać. Znikać bez śladu. Według zeznań Eda, w czasie, gdy ludzie zaczęli znikać, Ed zaczął mieć transy. Można powiedzieć, że na pewien sposób lunatykował. Opowiadał, że budził się, kładł się spać i budził się i zauważał, że jest na cmentarzu. Że nie pamięta, w jaki sposób dotarł na to miejsce. Takich sytuacji było wiele. Przynajmniej 40. Czasami z transu wybijał się w drodze na cmentarz. A czasami dopiero w domu. Ze zwłokami, które wykopał na cmentarzu, które znosił do swojego domu. Pierwszym ciałem, które wykopał, była jego własna matka. Oderwał jej głowę gołymi rękami i zasuszył, tak jak przeczytał w książce. W tym samym roku 8-letnia Georgia Weckler zniknęła w pobliżu bez żadnego śladu. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Przez następnych 5 lat po śmierci swojej matki Ed odwiedzał cmentarze. Wykopywał trumny świeżo zakopanych kobiet w średnim wieku. Jego celem, jego motywacją było znalezienie kobiet podobnych fizycznie do jego matki. Zabierał ich ciała do domu, masturbował się przy nich oraz
zaczął robić rzeczy z kości i skóry. Podczas przesłuchania Ed zaprzeczył, by kiedykolwiek odbywał stosunek seksualny ze zwłokami. Jak to powiedział swoimi własnymi słowami, za brzydko pachniały. Brawo, Ed. Fajnie, cieszę się, kiedy mordercy mają standardy. Kawał dobrej roboty. Śmierdziały za bardzo. W 1951 roku Ed odwiedził bar prowadzony przez Mary Hogan. Była to kobieta w średnim wieku, która była niesamowicie podobna do Augusty, do matki Eda, ale przeklinała. Ale brzydko się prowadziła, miała paskudną historię. Nie pasowało to Edowi. Tak nie mogło być. Kobieta przecież była jak jego matka. To jest niemożliwe, żeby ktoś o takiej urodzie był jednocześnie taki niefajny z charakteru. Nie, z tym trzeba coś było zrobić. Chwilę minęło, nim coś się stało. A w międzyczasie Ed wykopywał kolejne ciała. A kolejne osoby zaczęły ginąć, w tym Victor Travis w wieku 42 lat i jego przyjaciel Ray Burgess zostali porwani. Aczkolwiek według policji Ed nie był typem porywacza, to biorąc pod uwagę fakt, że dziwne rzeczy działy się wówczas, zarówno na cmentarzach, jak i w życiu Eda, jest to mu poniekąd przypisywane, jednak w żaden sposób nigdy nie udało się udowodnić jego, że to jest jego sprawka. Zbudowanie relacji z Mary Hogan zajęło Edowi niemalże 3 lata. Gdy policja zawitała na miejsce zbrodni, zauważyła tylko łuskę po naboju i ślady krwi. Ze względu na to, że mówimy o całkiem małej społeczności, małym miasteczku, historia Mary Hogan, kolejnej osoby, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach, jednak krew jednoznacznie wskazywała na niezbyt fajny koniec, a przynajmniej niezbyt fajny czas tam spędzony. Historia Mary była na językach. W Edzie wówczas włączył się stand-uper. Publicznie, czy przy pracy, czy to po piwku przy pracy, opowiadał o tym, że w dniu, kiedy zaginęła Mary, spędzili razem fantastyczną noc. Bawili się razem. Wspominał też, że ją zabił. Nikt mu nie wierzył, a on się bawił w najlepsze. Mówił dokładnie, no może nie dokładnie, ale mówił to, co się stało. Wręcz stawiał się na świeczniku, stawiał się na widoku. Ale przecież to jest Ed, to jest dziwak. Znowu mu Perot odjechał i to trzeba zaakceptować i się tym nie przejmować i się zająć szukaniem Mary, bo przecież to niemożliwe, żeby Ed miał coś z tym wspólnego.

W 1957 roku, jesienią, podobne ślady zostają znalezione, podobne ślady jak w przypadku zaginięcia Mary, zostają znalezione w takim niewielkim sklepiku ze sprzętem rolniczym, tak w dużym skrócie. Podobnie jak poprzednio, krew na podłodze, łuska kalibru 22, tego samego typu jak w przypadku Mary. Niestety niestety został tam paragon na środki chemiczne, który był wystawiony na Edwarda Gina, ostatnią zarejestrowaną sprzedaż tego dnia. Szeryf Schley i jego zastępca Warden wybrali się do Eda tak nie do końca oczekując czegoś. Nie do końca spodziewając się, że taki śmieszny dziwaczek, taki trochę zwichrowany, no ale całkiem pożyteczny, któremu sami pewnie by dzieciaki zostawili, który jest jakoś tam znany w lokalnej społeczności, że może coś mieć z tym wspólnego. Jechali tam zapytać go, dowiedzieć się, czy ma coś, czy nie widział czegoś niepokojącego, czy nie widział kogoś, kto wchodzi za nim do tego sklepu. Pojechali do jego domu. Do jego śmierdzącego na kilometr domu. Przyznam szczerze, że z niejednego pieca węgiel jadłem i wiele w życiu już widziałem. Przyznam też, że zdjęcie Bernice Warden nagiej z obciętą głową, podwieszonej za kostki do góry nogami, z nadgarstkami przywiązanymi również do sufitu, rozciętej od krocza mniej więcej do mostka. Przyznam, że ten widok mnie trochę powalił. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, widząc to na żywo i w kolorze, początkowo przez chwilę pomyśleli, jak zeznawali, że jest to jeleń. Był przecież drugi dzień sezonu polowania na jelenia. To przecież niemożliwe, żeby człowiek zrobił coś takiego człowiekowi. Ale nie. Bezgłowe ciało, jeszcze ociekające krwią, rozcięte w pół, wisiało. Szybko wezwano posiłki, przetrząśnięto cały dom i całą farmę, choć trwało to ponad tydzień. Na miejscu, oprócz wiszącego ciała, znaleziono zakonserwowane 4 ludzkie nosy. Całe mnóstwo kości, zarówno całych, jak i połamanych. O 9 masek zrobionych z ludzkiej skóry i poszywanych. Ludzkie czaszki przerobione na popielniczki i miski. 10 kobiecych głów. Krzesła pokryte ludzką skórą, obite ludzką skórą. Głowę Mary Hogan zawiniętą w papierowy worek. W innym worku głowę Bernice Warden. 9 precyzyjnie wyciętych warg sromowych zamkniętych w pudełku po butach. Czaszki jako podstawki pod nogi łóżka. Niezliczone organy wewnętrzne w lodówce.
usta zawieszone na zasłonie na oknie. Skórzany pasek, zrobiony ze skóry z powycinanymi ludzkimi kobiecymi sutkami. I abażur zrobiony ze skóry ludzkiej twarzy. Przedmioty te sfotografowano i później zniszczono, by uniknąć robienia z... by uniknąć robienia z nich swego rodzaju kultu, swego rodzaju fetyszy. Co też było na tyle popularne i podejrzewam, że współcześnie również popularne niczym relikwie, gdyż nawet samochód Eda Gina został później sprzedany za niebotyczną, jak na te czasy i okoliczności, sumę na aukcji dla jakiegoś freak show.

Szeryf, którego pierwszą reakcją na wejście do domu Edwarda Gina było wybiegnięcie i zwymiotowanie. Brał udział później w przesłuchiwaniu Edwarda. Podczas jednego z przesłuchań stracił panowanie nad sobą, chwycił Edwarda za głowę i zaczął uderzać nią o ścianę. Wskutek tego wydarzenia pierwsze zeznania Gina zostały uznane za niebyłe i nie mogły zostać uznane za dowód w sprawie, co swoją drogą wpłynęło co nieco na przebieg i pewną mitologię, która się zrobiła wokół całej historii i co nieco zaciemniła niektóre relacje. Kilka lat później Art Schley zmarł w wyniku zawału serca, zaledwie w wieku 43 lat, krótko przed rozpoczęciem procesu Edwarda Gina. Aczkolwiek ciężko powiedzieć, nie ma dowodów na to, że wydarzenia te były ze sobą powiązane. Straszny świntuch fotel był też fotel z tego, to były takie krzesła bardziej, krzesła ze skórzanymi obiciami. Co do fotela, według tego co znalazłem, nie było czegoś takiego, a dobrze sobie wynotowałem. No i choć oczywiście nie można porównać, nie można jasno powiedzieć, że śmierć szeryfa Schleya była bezpośrednio spowodowana przez Gina, no to nie oszukujmy się, w wieku 43 lat nie dostaje się śmiertelnego zawału serca. W niektórych źródłach można się spotkać nawet z opinią, że Schley jest kolejną ofiarą Edwarda.

57 rok upływa w atmosferze badania, próby zrozumienia, co tak właściwie się stało. Potężna posiadłość, którą posiadał Gin, jest przekopana od początku do końca. Znajdowane są na niej groby, kolejne zakopane ciała, których ze względu na rozkład już za bardzo ciężko jest przypisać i zweryfikować, czy były to świeżo wykopane zwłoki z cmentarza, przyniesione, czy może były to osoby, które w międzyczasie zaginęły. Niektóre z śladów, niektóre z czaszek zawierają charakterystyczne elementy, takie jak złoty ząb. Jednak nie ma wówczas testowania DNA, nie ma wówczas tak zaawansowanej

tutaj wręcz sięgnąć pamięcią i odwołać się do Freuda, czego jednak nie polecam, i pomyśleć o kontekście Edypa, o kontekście o kontekście nadmiernego przywiązania mężczyzny do swojej matki, wręcz relacji, wręcz czysto nie ocierającej się o relację seksualną. Jednak nie, jednak w tym przypadku, zanim jeszcze przejdziemy dalej i zobaczymy i odpowiemy sobie na pytanie, jak Edzio skończył, to zatrzymajmy się tutaj przez chwilkę. Pamiętacie, na samym początku wspominałem jedną rzecz, którą chciałem, żebyśmy wszyscy zapamiętali. Augusta chciała mieć córkę. To był jej jedyny błąd, tak naprawdę. Podejrzewam, że gdyby wiedziała, że zaowocuje to stworzeniem niesamowicie przerażającego psychopaty, łowcy, ten gulas, gula, który wykopuje ludzkie zwłoki, który robi sobie ze zwłok pasek. Gdyby tylko była w stanie przewidzieć jedno lub drugie. Tomu, jak miał więcej, to mógł zrobić jeszcze popielniczkę czy coś. Tak, miał popielniczki i miski. Potem na Discordzie wrzucę zdjęcia. Ale wracając. To, czego Augusta nie przewidziała. Coś, co się składa w logiczną całość. Może nie tyle logiczną, ale intuicyjną całość. To jest kilka konkretnych wydarzeń. Po pierwsze, źródło całego problemu, czyli przywiązanie do jakichś dziwnych wierzeń, które zabraniały Auguście opuścić zwyczajnie męża i nie nieść dalej tego krzyża, tylko rzucić go i ruszyć dalej ze swoim życiem, spełniać marzenia, nie wiem, pojechać do Grecji, karmić bociany czy coś. Druga rzecz to izolacja. Izolacja, której nie mogła przewidzieć Augusta, tak przynajmniej przypuszczam. To, z czego sobie nie zdawała sprawy, to jest to, że Ed był dla niej niesamowicie istotną częścią życia. Natomiast dla Eda ona była całym życiem. Nie znał, nie wszedł w jakąkolwiek relację międzyludzką z nikim poza swoją matką. To, wydaje mi się, w ogromnej spekulacji klucz do zrozumienia całego problemu. Nie mając sensownego wzorca, a jednocześnie wychowując się na farmie, gdzie z jednej strony miał do czynienia ze swoją matką, z drugiej strony miał do czynienia ze zwierzętami, które tak naprawdę były źródłem pożywienia i służyły do zażynania. Nie miał okazji, żeby w zdrowy sposób rozwinąć swoją seksualność, swoją męskość, swoje pragnienia. Wszystko zostało zamknięte w bardzo wąskiej sferze, w bardzo wąskim kloszu relacji tylko i wyłącznie z matką. Tak silnej, że w momencie, kiedy jego brat zaczął kontestować tę relację, to Ed nie zastanowił się nad tym, że on być może popełniał tutaj jakiś błąd. Nie, to on jest atakowany, to na niego są wściekłe ataki, to tam jest ten zły, ja mam tutaj to swoje, ja jestem tutaj idealny i to ja będę taki jak mama, ja zrobię sobie skórę, ja zrobię sobie maskę, będę taki jak ona. Nie miał miejsca, żeby nawiązać kontakt z kimś innym. Przez zaledwie 2 kilometry, które dzieliły go od najbliższego domu. I tutaj niepokojący wniosek. Patrząc na nasze czasy, na ostatni rok, gdzie dystansujemy się, gdzie się nie spotykamy, gdzie nie mamy kontaktu człowiek do człowieka, a jednocześnie od wielu lat dobrze wiemy, że kontakt przez internet nie jest do końca taki sam jak kontakt bezpośredni, gdzie możemy sobie z twarzy odczytywać emocje, gdzie możemy się do siebie śmiać, gdzie możemy na siebie krzyczeć, gdzie możemy się przytulić. Żyjemy w o tyle ciekawych czasach, że nie potrzebujemy potężnej farmy, żeby się odizolować. I choć trwa to póki co tylko i wyłącznie rok, to jestem ciekaw, ilu ludzi schorzałych, z pewnym potencjałem, wychowanych w bardzo zamkniętym środowisku, teraz przymuszonych

pełni do tego, żeby zostać ze swoją schorzałą rodziną. Tak, tak robię to. Atakuję podstawową jednostkę społeczną. Tak. Nie zawsze matka ma zawsze ma całą rację i nie zawsze matka wie najlepiej. I zastanawiając się nad całą skalą zwyrodnienia Edwarda Gina, nad tym, że w końcu stał się mordercą, myślę, że spokojnie można go nazwać nekrofilem, a na pewno padlinozbiorcą? Nie wiem, brakuje mi dobrego słowa na to. To nie z nim był problem. Problem zaczął się w 1876, kiedy Augusta się urodziła. Problem zaczął się w tym, jak w jaki sposób sama została wychowana i w jaki sposób połączyła przerażająco ortodoksyjną religię z niezwykle potężną izolacją. Samotności też można się nauczyć, ale chłopaki nie mieli ku temu szans. A z tego, co czytałem, Augusta akurat na brak jakiejś wewnętrznej społeczności narzekać nie mogła. Więc w zmienionych warunkach dla innych ludzi spróbowała przenieść to, co dla niej najlepsze. I co? I w grudniu 1957 psychiatrzy jasno zweryfikowali, że jego przywiązanie do matki było przesadne. W styczniu 1958 roku Edward został uznany za niepoczytalnego i trafił do Central State Hospital bez perspektyw na wyjście. Jego farma, jego wszelkie ruchomości zostały przekazane na aukcję, ale jakoś dziwnie się zdarzyło, że rzeczy te, oprócz paru drobnych artefaktów, w tym jego samochód, cała reszta została zniszczona w pożarze. Myślę, że to i lepiej. Minęło ponad 10 lat, odkąd Ed trafił do zakładu zamkniętego. Dopiero 7 listopada 1968 roku, gdy Ed miał 62 lata, rozpoczął się proces. Trwał szaleńcze 7 dni. Został uznany za winnego morderstwa na Bernice Worden, ale jednocześnie został uznany za niepoczytalnego, dlatego też nie można było go skazać z powodu na niepoczytalność i wrócił do Central State Hospital. Przez jakiś czas próbował jeszcze, później w 1974 roku złożyć wniosek, przedstawić się, że poradził sobie ze swoimi problemami i że jest gotowy na to, żeby opuścić szpital. Jednakże został ten wniosek odrzucony. Swoje życie, ostatnie dni swojego życia, czy w zasadzie ostatnie lata spędził w szpitalu psychiatrycznym, by 26 czerwca 1984 roku, mając 78 lat, umrzeć w wyniku powikłań porakowych. Został pochowany następnego dnia w miejscu obok miejsca, gdzie kiedyś spoczywała jego matka. Jego nagrobek, a w zasadzie kamień z wyciosanym imieniem i nazwiskiem i latami życia, rokiem urodzenia i rokiem śmierci został skradziony. Z tego, co pamiętam, później został odzyskany, ale nie wrócił już na swoje miejsce. Jak wspominałem na początku,
Ed już jest kimś. I Ed z nami zawsze, zawsze zostanie. To właśnie Ed jest postacią, która zainspirowała bohatera filmu Psychoza. To właśnie Ed jest postacią, na której zbudowano Buffalo Billa, którego znamy z pierwszej części Milczenia Owiec. To właśnie Ed został przerobiony poniekąd na Leatherface'a, którego można spotkać czy to w filmach, czy to nawet w grach komputerowych. I to właśnie Ed zostaje z nami w kulturze, w sztuce, w muzyce, w jednym z najbardziej złych riffów, jakie tylko słyszał świat. Ja się z wami już na dzisiaj żegnam, a wy jeszcze nie uciekajcie, bo z tego co wiem, reżyserka mi mówi, że podobno Krawiec się szykuje do czegoś.

Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Halo. Witam w audycji Nocny Jaszczur. A wcześniej nie było słychać, bo mówiłem parę słów testowo i... Nie, no to dobrze. Dzisiaj zajmiemy się tragedią na przełęczy Diatłowa. Jest to temat przewałkowany już wielokrotnie, ale myślę, że można dopowiedzieć parę rzeczy i troszeczkę naświetlić bardziej, bo panuje w internecie taki... taka teoria, że była to zwykła grupa studentów, która sobie poszła po prostu w góry. No to tak nie do końca właśnie jest. Na sam początek najważniejsze, muszę powiedzieć, to jest okres, kiedy to się zdarzyło, czyli to był 1959 rok. To było 4 lata po śmierci wielkiego ojca ZSRR. Józefa Wissarionowicza. To było bodajże rok po utworzeniu KGB i po rozwiązaniu NKWD. No i oczywiście najważniejsze to był początek sławetnego wyścigu kosmicznego między Związkiem Radzieckim a USA. Także akurat ta tragedia się umiejscowiła w tym czasie i to jest właśnie najbardziej ciekawe z tego wszystkiego. Co jest też najważniejsze, to chodzi tutaj też o sprzęt, który posiadała grupa tych studentów. To nie był taki typowy sprzęt turystyczny, bo oni byli w ogóle z klubu turystycznego w trakcie tej wyprawy. I to nie był sprzęt, który tak można sobie było dostać z klubu turystycznego, czy iść sobie na przykład do sklepu i coś takiego kupić. To były aparaty fotograficzne marki Zorka, a ściślej to były modele takie w sumie, jakby to powiedzieć, które tylko służyły dla wojska, dla służb wywiadowczych i dla sił specjalnych ZSRR. Plus do tego, co jest bardzo dobrze widoczne na zdjęciach, posiadali dodatkowo jeszcze dużo innych sprzętów, takich pomiarowych, jakieś tam mieli mierniki, to już w sumie... Jeżeli chodzi o geologię, na przykład mieli dość taki pokaźny sprzęt, jeżeli chodzi o pobieranie próbek, czyli byli wyposażeni bardzo dobrze przede wszystkim byli zadaniowani do jakiegoś, jak to się mówi, kurde, zabrakło mi słów. Trochę jestem zestresowany nadal, pomimo że to druga audycja. Ogólnie zostali wybrani przez wojsko, dokładnie zostali wyselekcjonowani.
i mieli zrobić na miejscu jakieś pomiary i pobrać próbki i tak dalej. Także to nie była zwykła turystyczna wyprawa. Poszli tam w pewnym określonym celu. Teraz przytoczę wam sylwetki, bo to jest w sumie też bardzo ważne, osób, które tam były. Oczywiście lider wyprawy Igor Aleksiejewicz Diatłow, urodzony 13 stycznia 1936 rok w Pierwouralsku. To jest 40 km od Swierdłowska, czyli to jest ta miejscowość, w której oni studiowali na Politechnice. On pochodził z rodziny takiej, gdzie jego ojciec był też bardzo utalentowanym technikiem, wręcz był wynalazcą. Tam miał tam, no miał duże pole, jeżeli chodzi o zastosowanie tranzystorów i tak dalej, technika radiolokacyjna. Igor przejął po nim w sumie talent. Dodatkowo był bardzo dobrym uczniem. Też budował swoje radia i tak dalej. Co jest ciekawe, że na wszystkie wyprawy, bo on już wcześniej bardzo dużo wypraw w tym klubie wspinaczkowo-turystycznym odbył. Miał tam duże zasługi, bo tam zdobył wiele szczytów. Zawsze na wyprawę zabierał radio, które sam skonstruował, ale tutaj akurat nie zabrał, no bo w sumie nie było mu potrzebne. No, byli bardzo dobrze wyposażeni, to ten sprzęt nie był mu potrzebny. Był zapalonym i utalentowanym podróżnikiem. No i co jest najważniejsze, miał bardzo dobrą orientację w terenie. On praktycznie mógł poruszać się z samym kompasem, bez mapy, bez niczego. Wystarczy, że tylko spojrzał na mapę i wiedział, gdzie jest i to właśnie stawiało go ponad innymi. I dlatego był właśnie takim urodzonym liderem i wszyscy go szanowali i lubili. No i co jest też ważne, że walczył o tytuł mistrza sportu w turystyce. To był tam w ZSRR. To było swoistego, to był taki odpowiednik na naszego PTTK z czasów PRL-u. No i on walczył o takiego mistrza takiej federacji turystycznej, turystyczno-wspinaczkowej. No i bardzo chciał, żeby ta wyprawa zakończyła się sukcesem. Przejdźmy do następnej postaci. To była Zinaida Aleksiejewna Kołmogorowa, urodzona 12 stycznia 1937 roku w Czeremchowie. Ona była studentką Wydziału Radiotechnicznego Politechniki Uralskiej. Była to ładna dziewczyna, towarzyska. I miała bardzo duże doświadczenie właśnie w wyprawach. I to nie była jej pierwsza wyprawa. Ona już brała udział niejednokrotnie w tego typu eskapadach. Miała kiepskie oceny na studiach, ale jakoś tam ciągnęła te studia. I już była w ekipie Diatłowa od dość dawna. No i tu jest jeszcze ciekawa rzecz, że jeżeli chodzi o Igora Diatłowa, to gdy znaleziono jego zwłoki,
to w jego dokumentach znaleźli zdjęcie właśnie Zinajdy, czyli tam podkochiwał się troszeczkę, smalił cholewki do Zinajdy. Jeżeli chodzi o Zinajdę, to ona była świeżo po zakończeniu związku z Jurijem Doroszenką. To był jeden z kolejnych członków wyprawy. I teraz przejdziemy dalej. No i mamy właśnie Jurija Nikołajewicza Doroszenkę. Urodzony 29 stycznia w 1938 roku. Studiował inżynierię radiową na Politechnice Uralskiej. Był jednym z członków zarządu tego PTTK ZSRR, tak zwanego. Pochodził z ubogiej rodziny. Był taki skryty, wycofany. No i bardzo porywczy, lekkomyślny. I jej związek z Zinajdą trwał gdzieś około 2 lat i najprawdopodobniej to on zerwał z nią. Przejdźmy dalej. I tu była, no i tu była następna pani w tym zestawieniu. Ludmiła Aleksandrowna Dubinina. Urodzona 12 maja 1938 rok w Kiegostrowie. To jest około no sporo kilometrów od Swierdłowska. Urodziła się w rodzinie komunistów. I co jest ciekawe, jej ojciec był bardzo wysoko postawionym działaczem w tamtym komitecie centralnym. No i co jest bardzo ważne, to on był na tyle wysoko postawiony, że publicznie po tym wszystkim, jak już trwało śledztwo po tej tragedii, skrytykował samego przedstawiciela komitetu, nie tyle co przedstawiciela, no następnego ojca Wielkiej Rosji, czyli Nikitę Chruszczowa, i powiedział publicznie, że były to eksperymenty wojskowe i że po prostu przestał wierzyć w komunistyczną Rosję, zmienił poglądy i tak dalej. Razem z żoną później przez wiele lat krytykowali ówczesną władzę. No i była studentką Wydziału Budownictwa Politechniki Uralskiej. Brała udział w wielu wyprawach, czyli niejednokrotnie też uczestniczyła w tego typu eskapadach. No i była taką, z racji swojego pochodzenia, była taką komunistką, taką zażyłą. Bardziej dbała o innych niż o siebie. No i była chętna do pomocy innym, czyli taki typowy taki socjalistyczny typ kobiety. Aleksander Siergiejewicz Kolewatow to jest następny uczestnik, urodzony 16 listopada 1936 roku w Swierdłowsku. Wczesne dzieciństwo, co jest właśnie ciekawe, że spędził w Łagrze. Tylko że tu akurat ciężko jest cokolwiek dotrzeć, czy po prostu jego rodzice byli osadzeni w tym Łagrze za coś, czy oni po prostu tam pracowali.
No to jest właśnie ciekawe, ale był kiepskim uczniem. Ale co jest bardzo ciekawe, że on został wysłany w ogóle do pracy w tajnym Instytucie Ministerstwa Średniego Przemysłu Maszynowego w Moskwie. I wraz gdy dostał tą pracę, to mógł podjąć coś takiego, jak u nas są studia zaoczne, to tam były tak zwane też studia zaoczne, tylko to się odbywało w ten sposób jakby korespondencyjnie, że po prostu pracował i musiał po prostu później tylko zaliczać egzaminy, uczył się sam w domu. Nie musiał jeździć na żadne zjazdy, nic, tylko po prostu uczył się korespondencyjnie. Ale on zrezygnował z tego, pomimo że miał po tych studiach miał zapewnioną pracę w tym instytucie już do samego końca, ale zrezygnował z tego i przyjechał do tego Swierdłowska, żeby studiować na tej Politechnice. I co jest ciekawe właśnie, że studiując dziennie, jeszcze dodatkowo pracując, no oczywiście jest dużo ciężej, no ale po tej Politechnice w Swierdłowsku mógł dostać szlify, jak to się mówi, oficerskie, czyli mógł zostać oficerem, czego nie miał szans na tych studiach tych zaocznych, pseudo korespondencyjnych. No i w stolicy doskonałą pracę miał, zaczyna studia korespondencyjne, poznaje ważnych i no i właśnie poznał tam na tych studiach korespondencyjnych, poznał ciekawych ludzi. Myślę, że dość potężnych ludzi. No i później przeniósł się oczywiście na te studia w Swierdłowsku i tam właśnie trochę się pogubiłem, ale to nic. Bo straciłem wątek w tym, że mając szlify oficerskie, wyższe wykształcenie plus szlify oficerskie, można starać się o pracę w służbach wywiadowczych. No i on właśnie starał się o to najprawdopodobniej, bo co jest ciekawe właśnie, jedna rzecz, która mi umknęła, dlatego się tak zaciąłem, że dbał bardzo o to, żeby mieć bardzo czystą kartę, jeżeli chodzi o swoje dosie, czyli na przykład posiadał nóż. Zwykły, prosty nóż, taką zwykłą finkę, można by powiedzieć harcerską. I on poszedł na komendę milicji i zarejestrował ten nóż, że go posiada. Czyli dbał naprawdę o to, żeby mieć bardzo czystą kartę. Czyli na pewno starał się o to, bo wiązał swoją przyszłość ze służbami wywiadowczymi ZSRR. Właśnie to mi umknęło. I musiałem to sprostować. Przejdźmy dalej. Tu następna osoba to... Urodzony 11 stycznia 1936 roku w azjatyckiej części ZSRR Rusten Władimirowicz Słobodin. No to takie tatarskie pochodzenie. No to był taki... chłopak skryty, małomówny, był bardzo wysportowany.
Nie no, nie mogę patrzeć na czat, bo mi się śmiać chce. Nie chcę się rozpraszać. Klot ma na imię Karol. O Boże. I on był absolwentem Wydziału Mechaniki Politechniki Uralskiej. No i co jest bardzo ważne, to jest naprawdę bardzo ważne, był pracownikiem zakładu atomowego Majak, który znajdował się w Swierdłowsku. Następna osoba. Nikołaj Władimirowicz ciężko mi wymówić z francuskiego. Nikołaj Władimirowicz Thibault Brignon. Jego był ciekawą postacią w tej całej grupie. Jego pradziadek był francuskim szlachcicem. Bracia jego zostali aresztowani, rozstrzelani. Tak samo jego ojciec też został rozstrzelany i skazany na 10 lat w łagrze. On ukrywał, bardzo się krył z tym swoim pochodzeniem. I on też ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Uralskiej i był pracownikiem tajnych zakładów atomowych Majak. I co jest ciekawe, że to on... To on był twórcą tych map, którą posiadał Dyatłow, której później nie znaleziono przy nich. Myślę, że Dyatłow zobaczył tą mapę i on sobie ją rozplanował w głowie. Przejdźmy dalej. Jest następna osoba. To jest jedna z najbardziej ciekawych osób. Grigori Aleksejewicz Krywinoszczenko. Urodzony w 1935 roku, 7 lutego, na Ukrainie. Jego ojciec był bardzo wysoko postawionym inżynierem w stopniu generała. No i co jest właśnie ważne w tym wszystkim, że jego ojciec był protegowanym wielkiego towarzysza Józefa Wisarionowicza. Także był naprawdę, jak to się mówi, ważnym dzieckiem w ZSRR. Był bardzo zdolnym uczniem, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Uralskiej na bardzo dobrych wynikach. No i często bywał na wyprawach Igora. No i był oczywiście inżynierem w tajnych zakładach atomowych Majak. No i co jest jeszcze najciekawsze, że to on był jednym z likwidatorów w usuwaniu skutków katastrofy kysztymskiej. No bo jak wiemy, to oprócz katastrofy czarnobylskiej, czy na przykład katastrofy, która się zdarzyła niedawno tam w tym... W Japonii. Teraz przez stres mi wypadło z głowy nazwa. To nie była jedyna katastrofa. To się zdarzyło też wtedy. I on był jednym z tych, którzy usuwali te skutki. Następna osoba. To już jest naprawdę najciekawsza osoba, taka legendarna, Siemion Aleksiejewicz Złotariow. On w sumie dołączył do nich w Fukushima, dokładnie tak. Właśnie, Złotariow. No tutaj to jest
duża bramka i oprócz śledztwa prokuratury to jest jeszcze dodatkowo sporo teorii tak zwanych szurskich na ten temat, ale według nawet prokuratury no to jest ciekawa postać. On był najstarszy z całej grupy, no bo on miał w sumie 37 lata w nocy, w której się wydarzyła ta tragedia, to miał akurat 37 urodziny. Akurat skończył 37 lat wtedy. Używał imienia Aleksander. Co jest ciekawe, historia, w jaki sposób otrzymał on dowód osobisty. To jest bardzo ciekawe, bo w tamtych czasach, jeżeli składało się jakiekolwiek wnioski, no to się czekało długo, czy tam była weryfikacja i tak dalej, sprawdzanie. Czasy, że takiej mocnej, żelaznej kurtyny. I co jest ciekawe, że bardzo szybko otrzymał ten dowód osobisty i nikt go nie weryfikował. To później w trakcie śledztwa było sprawdzane. Był bohaterem wojennym i był odznaczony wieloma medalami z II wojny światowej. Co jest ciekawe, bardzo często się przeprowadzał i po przeprowadzce bardzo łatwo znajdował pracę. Władał wieloma językami i tak dalej, czyli no to już od z daleka śmierdzi KGB. Ale co jest jeszcze ciekawsze, wracając do przeszłości pana Aleksiejewicza z Załotariowa, to w październiku w 1942 roku dobrowolnie dołączył do SS i pacyfikował powstanie na Białorusi. W sierpniu 1944 roku, to jest ciekawe, skazany został za współpracę z wrogiem na 10 lat łagru. I w 1945 roku podejmuje studia w Moskwie. To jest też bardzo ciekawe. Prokuratura w trakcie śledztwa utajniła w ogóle wszystkie te na 50 lat bodajże. I to jest właśnie ciekawe. Oj, i teraz jeżeli chodzi o Złotariowa, to jest właśnie wielki znak zapytania, bo gdy badano zwłoki i opisywali, bo gdy znaleźli jego ciało, on był zaawansowany rozkład. I nie otwierano trumny, ale opis dostała rodzina i rodzina stwierdziła, że to nie jest ich syn, gdyż chodziło tutaj o tatuaże, które posiadał. Także w sumie do końca nie wiadomo, kim był ten mężczyzna, który tam dołączył do nich. I tu jest właśnie ten paradoks. No i ostatnia w sumie postać z tej grupy, Juri Jefimowicz Judin. To jest jedyna osoba, która przeżyła to zdarzenie. Urodzony 19 lipca, 37 rok. No i on akurat był chorowitym chłopakiem wtedy. Tam miał artretyzm, jakąś tam wadę serca i tak dalej.
No i niestety on z powodu artretyzmu, bo tam go przewiało i miał bardzo mocne bóle, tak zwana, znaczy według śledztwa, według prokuratury to była rwa kulszowa, gdyż był badany przez lekarzy i miał taki zaawansowany dość artretyzm. No niestety odłączył się od wyprawy i został tam w ostatnim przystanku w tej osadzie Mansów, w której zatrzymała się grupa. Zmarł 27 kwietnia w 2013 roku. On wielokrotnie pojawiał się w mediach, udzielał wielu wywiadów dziennikarzom i tam pomógł napisać kilka książek o tej tragedii. No i na jego życzenie został pochowany wraz z przyjaciółmi na cmentarzu w Jekaterynburgu. No i teraz przejdźmy do szli na turniej czterech skoczni, ale pomylili kierunki geograficzne. Maharadża tutaj pisze. I Agineski pisze, grupa ludzi faktycznie nieprzypadkowa. No nie byli za bardzo przypadkowi. Byli wybrani, wyselekcjonowani, byli... myślę, że mieli cel i musieli wykonać pewne zadanie, które zostało im powierzone. No i tutaj teraz przejdziemy, co się tak naprawdę stało. 26 stycznia grupa dotarła do punktu startowego wsi Wiżaj. Tu na skutek choroby, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, odłączył się od nich Jurij Judin, żegnając się z przyjaciółmi. I zatrzymał się on u mieszkającego w Wiżaju lotnika Patruszewa, który doskonale zna z powietrza okolice góry Otorten. I też tak nawiązując do tej góry, bo to są takie mity, że ta góra się nazywała, że to było takie tłumaczenie, nie idź tam, czy góra umarłych. Nie, ta góra w tłumaczeniu, jeżeli chodzi o ten język Mansów, czyli to było te byli ci tubylcy, którzy zamieszkiwali tamte rejony, ta góra się po prostu nazywa Górą Wiatrów. Nikt tam nie puszczał na niej bąków, ale była nazywana Górą Wiatrów ze względu na to, że ten rejon tam obfitował w bardzo gwałtowne wiatry. Dziatow konsultuje drogę wyprawy. Patruszew odradza im trasę. No tam wszyscy im odradzali, żeby tam nie szli w tamte rejony. Jednak góra ciągnie Diatłowa jak magnes. Jeszcze nikt nie był na niej zimą. Turyści lekceważą złowieszcze miano szczytu i ruszają w bezludne góry. 12 lutego mija termin alarmowy, w którym grupa Diatłowa miała powrócić do Wiżaju. Ale nikt nie początkowo się nie martwi. Turyści są doświadczeni, a opóźnienia w wyprawie turystycznych zdarzają się często. No i dopiero 15 lutego dyżurny klubu podnosi alarm, jednak przygotowania do rozpoczęcia poszukiwań idą nieśpiesznie. 20 lutego rodziny zaginionych interweniują w obwodowym komitecie partii. Natychmiast rejon planowanej trasy zostaje wysłany zwiad lotniczy, a kilka grup ratowników desantuje się z helikopterów na całej zaplanowanej trasie wyprawy. No i tu jest teraz najważniejsze. Oni schodząc z tego zbocza, był już wieczór, rozbili namiot i położyli się w tym namiocie spać. I jak wiadomo, coś ich obudziło.
rozcięli namiot od środka i praktycznie wyskoczyli z tego namiotu. Większość wyskoczyła w bez ciuchów. Według teraz dostępnych badań i nawet w 2019 roku było takie wznowienie śledztwa i powiedziano, że była to lawina. No dobrze, no jeżeli byłaby to lawina, no to myślę, że lawina by to załatwiła bardzo szybko, że nawet by nie zdążyli wyjść z tego namiotu. Mi się wydaje, że usłyszeli po prostu dziwne dźwięki, albo coś zaczęło zbliżać się do namiotu, albo coś otoczyło namiot, co jest najważniejsze. Dlatego oni rozcięli od środka i zaczęli uciekać. No dalszy scenariusz to już jest wiadomo, co się stało. Myślę, że tutaj możemy trochę się pogubiłem tu w tym wszystkim, no ale to ze stresu. No i 26 lutego ratownicy działający w okolicy znajdują ślady turystów prowadzące na przełęcz u stóp szczytu. Wydostają się ponad granicę lasu i dostrzegają w oddali na zboczu góry wystający spod śniegu czubek namiotu. W namiocie nikogo nie ma, za to na śniegu widnieją prowadzące w dół ślady ludzi. Następnego dnia po śladach schodzą w dół i tam na początku strefy lasu pod wielkim cedrem syberyjskim, to jest właśnie też bardzo ważne, gdyż ten cydr jest tak jakby centrum, jeżeli na mapie wokół tego cydru narysuje się okrąg, to wygląda coś w rodzaju ołtarza ofiarnego, ale to już jest taka inna szuria. Następnego położenie przedmiotów w namiocie, butów, wierzchnich, ubrań, legowisk świadczyło, że namiot został opuszczony w tym samym momencie nagle przez wszystkich turystów. Przy tym, jak ustalono później w kryminalistycznej ekspertyzie, odstokowy bok namiotu, ku któremu turyści byli ułożeni głowami, został rozcięty nożem od wewnątrz. Wyjście było zasznurowane, także umożliwiło to szybkie opuszczenie namiotu. Ślady zbiegające w dół prowadziły około 500 metrów i tam nikły zasypane wiatrem. Badanie ujawniło, że niektóre z nich były zostawione przez bose albo prawie bose stopy. Jedne były obute, pozostałe w skarpetach. Był też ślad jednego walonka. Ani w namiocie, ani w pobliżu nie znaleziono śladów walki, przestępstwa czy bytności innych ludzi. Wszystkie rzeczy leżały na miejscu, łącznie z pieniędzmi i dokumentami. No i tutaj w sumie kończy się ich tragiczna historia. Co jest teraz ważne, to powiem coś na temat ludzi, którzy są związani z poszukiwaniem zaginionych turystów. Czyli najważniejszy jest właśnie pułkownik Ortiukow. On był całym kierownikiem tej eskapady ratowniczej. Oprócz tego tam brali udział jeszcze był Grigori Kurikow. To był szaman z tego plemienia Mansów. On dowodził grupą Mansów, która uczestniczyła w poszukiwaniach. Bardzo dobrze mówił po rosyjsku i znał bardzo dobrze te tereny. I on miał też swoją teorię na to, co się tam stało, ale nie za bardzo chciał się z nią podzielić i zostawił to dla siebie.
Wróćmy do pułkownika Ortiukowa. Co było ciekawe, gdy znaleźli zwłoki naszej grupy, no to licznik Geigera dawał bardzo znać. Zwłoki były bardzo napromieniowane i piloci, którzy którzy byli tam w tych śmigłowcach, które tam zlądowały z tej ekipy ratunkowej, oni postawili takie ultimatum, że jeżeli zwłoki są napromieniowane, to oni tak nie za bardzo chcą po prostu je zabrać i postawili warunek, że zabiorą zwłoki dopiero jeśli zostaną umieszczone w trumnach ocynkowanych z wkładem ołowiowym, co za bardzo się nie spodobało Ortiukowi i nawet doszło do tego, że groził im bronią i sądem wojennym, znaczy wojskowym, na co oni też nie za bardzo przystali i obstawiali przy swoim, że nie chcą zabierać napromieniowanych zwłok do śmigłowca. Także to jest też właśnie ciekawe. No i teraz przejdziemy do dość ważnej w sumie, chodzi tutaj o ich urazy z sekcji zwłok. Tu teraz jest tak. Komogorowa Zinaida. Ustalono, że śmierć spowodowana została niską temperaturą. Zamarznięcie. Na ciele istnieją liczne obrażenia. Powstałe w wyniku upadku lub potknięć. Tylko że jeżeli patrzymy na te obrażenia, na tak zwanych fantomach, to wygląda to tak jakby były wypunktowane. Uderzenia były precyzyjne, także no to tak nie do końca chyba lawina działa w ten sposób. Ale przejdźmy dalej. Sekcja zwłok wykazała pęknięcie podstawy czaszki, co spowodowało utratę świadomości. Stan śniegu pod zwłokami wskazuje na to, że po tym obrażeniu Denatka żyła już niedługo i zmarła, nie odzyskawszy świadomości. Śmierć miała gwałtowny charakter. Następny, Słobodin Rustam. Śmierć spowodowana niską temperaturą, zamarznięcie, ale sekcja zwłok wykazała jeszcze złamanie lewej strony kości czoła, co mogło stać się wynikiem upadku na lód lub kamienie. Wskazane wewnętrzne obrażenie mogło być wynikiem uderzenia tępym przedmiotem. Spowodowało to utratę świadomości, co skończyło się zamarznięciem. Brak widocznego wylewu krwi pozwala przypuszczać, że śmierć spowodowała zamarznięcie. Wszystkie obrażenia Słobodina pozwalały mu przez jakiś czas poruszać się i czołgać. Śmierć Słobodina też miała bardzo gwałtowny charakter. W protokołach prokuratury zapisano, że w odróżnieniu od innych ofiar Słobodin miał nie tylko drobne obrażenia, ale też duże pęknięcie czaszki, długość 6 cm, i które rozchodziło się do skroniowych szwów czaszki po obu stronach głowy, które powstały już po śmierci Denata, co jest ciekawe. Cała twarz pokryta drobnymi zadrapaniami ciemnoczerwonego koloru, w tym i na nosie. Usta otwarte koło nosa, ślady. Brakuje informacji o istnieniu śladu krwi na śniegu i ubraniu. Dalej w aktach napisano o drobnych zadrapaniach twarzy i dłoniach, przy czym część z nich powstała jeszcze za życia, a część już po śmierci, w trakcie agonii.
Jeden z uczestników badań pisze, że Swobodin miał ciężki wstrząs mózgu, co spowodowało utratę, no i wychłodzenie, i śmierć. I teraz Doroszenko Jurij. Przy powierzchownych oględzinach widoczne liczne drobne obrażenia spowodowane upadkiem. Śmierć nastąpiła w wyniku wychłodzenia. Czyli no też był troszeczkę wypunktowany, ale umarł tylko i wyłącznie z powodu zamarznięcia. Krywinoszczenko. Śmierć nastąpiła z powodu niskiej temperatury. Przy powierzchownych oględzinach zauważono mnóstwo drobnych obrażeń. Kolewatow. Na prawym policzku rana 4, od 4 na, do 5,5 cm. Taka sama za prawym uchem. Śmierć spowodowana wychłodzeniem, pomarszczona skóra ciała w wyniku tego, że zwłoki znalazły się na jakiś czas w wodzie. Śmierć miała gwałtowny charakter. Kolewatow miał znacznie lżejszy wstrząs mózgu, ale na pewno jednak stracił przytomność. Złotarew. Czyli ten taki najbardziej dziwny, kontrowersyjny uczestnik wyprawy. Miał złamane żebra, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Domięśniowe krwotoki na rękach, ciele. No i wiadomo te tatuaże, o których mówiłem już wcześniej. Obrażenia, złamanie żeber i krwotok powstały za życia ofiary i były wynikiem działania dużej siły na klatkę piersiową w momencie jego upadku. Śmierć miała charakter gwałtowny. No ale upadek

Badania pozwalają przypuszczać, że śmierć spowodowało złamanie podstawy czaszki i obfity wewnętrzny krwotok. Złamanie miało miejsce jeszcze za życia Denata i było spowodowane naciskiem dużej mocy i upadkiem. Nasz francuski przyjaciel oprócz złamania ma jedno długie pęknięcie, 17 cm. W protokole ujęta jest rozmowa z ekspertem medycyny sądowej. Na pytanie, od jakiej siły mogła powstać taka rana, pada odpowiedź, iż w wyniku rzucenia. To nie upadek. Z wysokości wzrostu ofiary wtedy były obrażenia miękkich części, a to wygląda tak, jakby na niego najechał duży samochód z ogromną szybkością. W czasie sekcji zwłok były pobrane organy wewnętrzne dla chemicznej i histologicznej analizy. Wyniki tych badań nie są znane. Oczywiście zostały utajnione przez prokuraturę ZSRR. Tutaj mamy następną panią, Dubinina. No i tutaj jest też ciekawie, brak języka i całej diafragmy wewnątrz. Co jest ciekawe, że ten język nie został wyrwany, czy nie został, tak jak jest oczywiście teoria, że jakieś tam zwierzątko jej ten język wyjadło z pyszczka. I ten język został odcięty dość precyzyjnie. Idziemy dalej. Dwustronne złamanie żeber. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. W miejscach złamań liczne krwiaki. Śmierć spowodował obfity krwotok, który spowodować mogło działanie olbrzymiej siły, przy czym odbyło się to jeszcze za życia jej. Jakby jakaś straszna siła rzuciła ją na klatkę piersiową. W aktach Dubininy jest informacja o krwiaku w wyniku wylewu w serce i obfitego krwotoku do płuc, przy czym rany były jedynie wewnętrzne, czyli możliwe, że po prostu żebro wbiło się w płuco. Na zewnątrz nie było jakichkolwiek śladów. Wygląda to tak, jakby działała straszna, nieokreślona siła. Kobieta odniosła bardzo poważne obrażenia, stłuczenie serca oraz złamanie żeber. Można przypuszczać, że nie żyła dłużej niż 20 minut tylko. Śmierć nastąpiła wkrótce po uderzeniu, ale obrażeń opisanych w protokole doznała ona przed śmiercią. To bardzo ważne, gdyż te obrażenia śmiertelne otrzymała już będąc tam na miejscu. Śmierć spowodowała nie żebro, które przeszło serce, zmarła od uderzenia w serce, czyli mocny był strzał. Przyczyną nie mogła być lawina, bo ona dotknęłaby wszystkich jednakowo, ponadto namiot był nienaruszony. Wszyscy szli o własnych siłach, jak w ogóle to wszystko w sumie można wytłumaczyć. No, także przejdziemy jeszcze do w sumie już przejdziemy do takiego, jakby można by powiedzieć, podsumowania tego wszystkiego. Chodzi tutaj o kurczę, nie mogę znaleźć tego. A sam się pogubiłem we wszystkich swoich notatkach. Tutaj mamy osobę. Znaczy osoba, to jest główny prokurator, który zajmował się całkowicie, znaczy który kierował całym śledztwem. Nazywał się Lew Iwanow. Dokładnie. Lew Nikitycz Iwanow. Już pod koniec życia on w rozmowie z dziennikarzami, dokładnie z jednym dziennikarzem, napisał coś takiego. Wszystkim powiedziano, że turyści znaleźli się w ekstremalnej sytuacji i zamarzli, ale nie była to prawda. Prawdziwe przyczyny ich śmierci ukryto przed ludźmi. Znali je tylko nieliczni.

pierwszy sekretarz komitetu obwodowego Andriy Kirilenko, drugi sekretarz komitetu Afanasij Jesztokin, no i prokurator rejonowy Niewdieni Klimow. I artykuł, i autor tego artykułu, jak pisze prokurator, dziś zostałem sam, Kirilenko, Jesztokin i Klimow już nie żyją. Taki wówczas panował porządek w naszym kraju i to nie my byliśmy odpowiedzialni za jego wprowadzenie. Kiedy zameldowałem drugiemu sekretarzowi partii, Jesztokinowi, o swoich odkryciach, obiektach i promieniotwórczości, wydał kategoryczne polecenie absolutnie wszystko zakonspirować, opieczętować, oddać do służb specjalnych i zapomnieć o tym, czy trzeba mówić, że to wszystko zostało dokładnie wykonane. No i on jako jedyny przeprosił rodziny ofiar i napisał w przeprosinach: próbowałem zrobić wszystko, co tylko mogłem. Niestety w naszym kraju działała, jak ją nazywają prawnicy, niezwyciężona siła. Jej pokonanie staje się możliwe dopiero teraz. I tak jak pisze ten dziennikarz, współczesnemu czytelnikowi może się to wydać dziwne. Cóż w tym było tajnego? Przypomnijcie sobie, że niedawno przed tragedią miał miejsce radioaktywny wybuch w Majaku. Teraz możemy o nim mówić, ale spróbowałby ktoś opowiadać coś podobnego w tamtym czasie. A przecież w rejonie skażenia odbywały się ogromne prace dezinformacyjne. Wiedzieli o nim nieliczni, a kto wiedział, ten milczał. O wydarzeniu od razu zameldowano Chruszczowowi. Chruszczow wypowiedział się przeciw jakimkolwiek odpowiedziom na pytania związane z tragedią, bez przeprowadzenia całego śledztwa i znalezienia wszystkich ciał turystów. Kiedy zaś się znaleziono, ujawniono szczegóły, które opisałem wyżej. Andriy Kirilenko przestał kontaktować się z Chruszczowem, a zaawansowane śledztwo wygasło. Wszystkie działania krewnych zamieciono pod dywan. No i to powiedział ten prokurator właśnie do tego dziennikarza. Przysięgam panu, że już nie miałem do tego siły. No i tutaj teraz na pytanie psycha na przykład, jaka jest twoja opinia, na co tam się wydarzyło? Mi się wydaje, że były to jakieś kolejny eksperyment związany militarny. No co jest ciekawe, tam w tamtych rejonach bardzo często były wielokrotne zeznania ludzi mieszkających, że widać tam błyski, jakieś świetne kule i tak dalej. No to czyli takie właśnie typowe obserwacje UFO. No ale to niekoniecznie, no może być, muszą być nole. Mogły to być jakieś zaawansowane eksperymenty militarne. No jak wiadomo, no jak już mówiłem na samym początku, ważny jest w sumie czas, kiedy to się wydarzyło, czyli 1959 rok, czyli to był początek tego wyścigu kosmicznego z USA. Myślę, że mogli testować jakieś swoje dziwne, Rosjanie jakieś swoje dziwne zabawki. No tak jest moje zdanie. Myślę, że takie proste wytłumaczenie jak lawina to... No może być wytłumaczeniem, ale myślę, że było w tym coś więcej. No także tyle. No. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Nie wiem kiedy, no muszę coś wymyśleć, jakiś temat i przygotować się odpowiednio. No i myślę, że następnym razem będzie dzwonienie, bo znaczy będzie aktywny Skype, bo nie potrafię jeszcze ustawić tego Skype'a. Nie chcę, żeby były jakieś tam skoki głośności. Ktoś, kto będzie miał, kto, ktoś, kto,
kto będzie słuchał na słuchawkach, może nabawić się braku bębenków. Myślisz, że służby by ich tak pozabijały i zostawili w lesie? No, też jest możliwe, też jest bardzo prawdopodobne. Chociaż ja liczę, że to był jakiś eksperyment, może jakiejś broni. No to naprawdę były potężne uderzenia, no tak, żeby wypunktować kogoś, żeby mu po jednym strzałem połamać kości. Były uderzenia takie punktowe. Jeżeli ktokolwiek kiedy ma jakiekolwiek pojęcie o sztukach walki, to no to były właśnie takie ciekawe miejsca, gdzie się właśnie zawsze się wali w te miejsca. No i była to wielka siła, która od razu praktycznie można powiedzieć, że łamała kości. Także były to bardzo poważne obrażenia. No ciężko, żeby to zrobił człowiek, ale no wszystko jest możliwe. Floki pisze, że o paraliżu sennym. No to jest akurat temat taki kontrowersyjny. Tak jak już tam wspominałem, że jak zacznę opowiadać tutaj o strzygach, jakichś tam sokubach i jakichś innych demonach, to zrobi się bardzo, za bardzo zrobi się szursko i będzie to, i nie będzie to nocny jaszczur, tylko 12 tysięcy jaszczurów. Także tego. Dobra, no to dziękuję bardzo za zgromadzenie się tego niedzielnego wieczoru. Już jest po godzinie 22. Także trzeba iść spać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.

0: Dobry wieczór. Witamy w nocnym Marku. No właśnie, my, czyli Krawiec i...
1: Gambol, szczęść Boże.
0: Gambol, ja słyszałem, że ty jesteś Gambol. Od gęby, tak?
1: O, były już różne ksywki. Gimbal, Gambol, nawet ktoś Kargul do mnie powiedział.
0: Kargul, co? Ewoluuje ten twój pseudonim. Gambol, Gimbol, Gumbol, Gambol...
1: Tak. Akurat, wiesz, równo z czasem każda osoba sobie dopowiada, taka plotka miejska, człowiek, legenda, można powiedzieć, że prowadzący nocnego radia, tylko że prowadzący właśnie go zapraszają, bo jest tak cenioną osobą.
0: No, bardzo mi się spodobał nocny Marek z Potrzebą i z Gambolem. Widać, że nie wiem, czy się zgodzicie, słuchacze, słuchaczki, ale Gambol nadaje się dobrze do nocnego Marka. Jest wesoły, jegomość, taki, no...
1: Niby wesoły, ale wiesz, jednak bez alkoholu. A jakbym coś wypił, to myślę, że klimat już by podpasował.
0: Co po niektórym pijakom z nocnego radia. O, znowu do mnie pije. Nomen omen pije. I o, chce mnie właśnie zniszczyć. O. No, nie, no słuchajcie, dzisiaj taki akurat skład. Zobaczymy... Jak to wypadnie. No, na dużą oglądalność się nie nastawiam, bo dzisiaj łysy nadaje, już tam patrzyłem, już 100, 200, 300, to w ogóle. Może, kurde, może... A, nieważne. Ale trochę mnie to złości, że on o tej samej porze nadaje. Może przesuniemy na 20, wtedy on na 19, wtedy my na 18, aż w końcu zrobi się dzienne radio.
1: A pomyśl sobie, że może ty będziesz mu podkradał widownię, wiesz, taki Gambol ci przyjdzie i nagle tacy osoby, które oglądają łysego, nagle sobie pomyślą, o, jednak coś ciekawego jest, nie? I zaczną przychodzić, kto wie, a wiesz, ta sama godzina, nagle są na YouTubie, tu im przychodzi powiadomienie, patrz nocne radio, no wiesz, nigdy nie wiesz, jakie rzeczy się wydarzą na YouTubie, także... Nigdy nie mów nigdy, a ja bym powiedział, że akurat łysy to raczej nie jest twoją konkurencją, więc tu bym się nie martwił aż tak.
0: Mówisz, że nie jest. A co ty tam, Gambol, chodzisz po pokoju? Bo tak...
1: Jakieś dźwięki są? To
0: nie, może tylko tak zamknę. Zabrzmiało, jakbyś się oddalał i zbliżał, to ty, nie wiem, nadajesz na stojąco i chodzisz sobie po pokoju. Ja wiem, że ty jesteś trochę dziwny, ale tak się pytam na wszelki wypadek.
1: Kultura mikrofonu prawdopodobnie dzisiaj u mnie lakuje, bo jeszcze sobie nie wypiłem jakiegoś energetyka na wzmocnienie umysłu i ciała. Tylko woda na razie, taka zdrowa, także wiesz, mnie tam jeszcze nosi.
0: Ja mam trochę moralniaka jakiegoś takiego, bo pojawiły się pierwsze muchy, zaczynają latać, te małe sukinsyny, a ja zabiłem pająka i to był sprzymierzeniec i może... Właśnie trzeba wybrać jakąś stronę i trzymać z kimś sztamę. I ten pająk chwat tak spuścił się, ale wiesz, jak się spuścił? Przepraszam, że tak mówię ogółem, że się spuścił, ale po prostu tak dziwnie, bo już to nie pierwszy raz mam. Siedzę sobie przy komputerze i tak dosłownie przed oczami, tak wiesz, jak na kreskówce. A ja go, wiesz, jeb, tak odruchowo. No i teraz mi smutno trochę.
1: Pan pająk prawdopodobnie miał bardzo krótkie życie. Mam nadzieję, że jednak nie miał żadnej kobiety, także nie osierociłeś też żadnych dzieci, też mam nadzieję. Ale to problem polega na tym, kiedy twój sprzymierzeniec jest tak straszny, że masz ochotę i tak go pieprznąć. Chociaż rozumiem, teraz zbliża się sezon komarów i jak mam wybierać pomiędzy takim pająkiem grubym a toną komarów w pokoju, to już wolę tego jednego pająka.
0: No ale pająk to taki obrzydliwy jest, nie? Właśnie są ludzie, którzy mają arachnofobię, boją się pająków strasznie, a nie ma raczej ludzi, którzy boją się much czy komarów. To jest dziwne zjawisko.
1: Powiedz to ludziom w Afryce. No, także wiesz, różne klimaty. Ja nie wiem, czy ktoś jak w Afryce zostanie ukąszony przez komara, to się pije ze szczęścia.
0: Kurczę, ale to w ogóle te pająki, my się ich boimy, dlaczego? Bo są takie malutkie. Słoń też się boi myszy. No ale taki pająk to on jest mały i nie wiemy, boimy się, że on nam gdzieś wejdzie. Bystrooko pisze, ja się boję łysych. W ogóle tutaj temat... są tacy, co się boją klaunów niby jeszcze. A czy ty się masz jakieś takie swoje fobie? Ja się boję Lechowiczów też trochę. Tutaj Piotr wspomniał o Lechowiczu, że też nadaje. Wszyscy nadają wtedy, kiedy ja akurat z Gambolem.
1: Ja się boję wrocławskich cyganów.
0: Wrocławski? Ty w ogóle mieszkasz we Wrocławiu?
1: Obok Wrocławia, bardzo blisko. Miałem styczność z folklorem wrocławskim bardzo często i niestety lub stety no, jest dosyć mieszany, a policja sobie... No, może nie będę tutaj mówił, bo to nieładnie tak na panów policjantów, ale powiedzmy, no mogliby bardziej pilnować ludzi.
0: No, tak, miałem takiego kolegę, który mieszkał na dzielnicy Cyganów i wojował tam z nimi. Jak się nazywała ta dzielnica? Brochów?
1: Kurde, już... Oj, to mój ojciec tam pracował. Tam co wracał, to zawsze jakaś konfrontacja z Cyganami była. To jest dzielnica ich wręcz, powiedziałbym ich rewir.
0: Właśnie, tam same Cygany. A nawet kiedyś kolega zrobił dla nas imprezę i porozwieszał takie ulotki i w programie tej imprezy było topienie Cygana w beczce.
1: A tak. to na znak przyjścia lata?
0: No taka jakaś była impreza grill i takie porozwieszał. Ale jakoś się nie mścili ci Cyganie na nas, nie zrobili nalotu. Wiesz co? Dziwne rzeczy się dzieją, bo się odezwał dawno niesłyszany w nocnym radio filozof Tomasz. Nie wiem, czy kojarzysz taką postać.
1: O, niestety nie. Będziesz musiał mi o nim opowiedzieć. Ja bardzo chętnie posłucham.
0: Wiesz co? To może niech on sam się odezwie, bo się tu pyta, czy pogadamy. On taki dosyć kulturalny jest. Zawsze się pyta, czy można dzwonić, czy pogadamy. To jest specyficzna postać. Troszkę. Na pewno będą tutaj zaraz protesty, co po niektórych.
1: To może ja umyję sobie, to może ja się uszy. Umyję, bo tak będzie kulturalnie bardziej.
0: Załóż sobie tę białą koszulę, tak. No to czekamy. Dzwoni Tomaszu. No, wiecie co, ciężko trochę znaleźć tematy ciekawe, bo u nas właściwie z takich polskich newsów to wszystko się kręci wokół tego samego tak trochę ciągle, nie? I na świecie teraz też się tak ujednoliciły te tematy. Z takich luźniejszych to nie wiem, to możemy pogadać chwilę, bo to jest też twój temat gry. Kupiłem w końcu sobie Diablo 3, po latach od wydania.
1: O, to kiedy pogramy.
0: Ale powiedz, czy ciebie nie zawiodła srogo ta gra? Bo dla mnie to jest krok milowy wstecz, że tak powiem, w stosunku do dwójki.
1: Ja tą grę kupiłem w 2012. To już ciężko mi pamiętać, co ja wtedy myślałem. Byłem też trochę srogim dzieciakiem. Ale dla mnie to było fajne. To znaczy było proste, bo jak ja grałem w Diablo 2, to ja byłem, nie wiem, miałem 10 lat i nie umiałem w tą grę kompletnie grać. Sam system skillów mnie przestał, drzewko, trzeba tam rozdawać, umiejętności, to po prostu była rzeź. A Diablo 3 było takie uproszczone.
0: Takie casualowe, dla dzieci, kolorowe, fajne i samo się gra i rozwija się samo, wszystko się robi samo i nic nie trzeba robić, fajne takie, no. Super, ja już wolę... Wiesz co, to o Diablo może za chwilkę pogadamy, bo dodzwonił się Tomasz. Witamy Tomasza po długim okresie nieobecności. Cześć Tomaszu.
2: Witam wszystkich po długim okresie absencji.
1: Cześć, cześć.
0: Abstynencji, absencji. Tomaszu, czego tak gadaliśmy chwilę temu o tym, czego się boimy. Dlaczego się boimy pająków, a nie boimy się much albo komarów i tego typu tematy. Czy słynny Tomasz filozof ma jakieś swoje lęki, czegoś się boi?
2: Tak. Ja się boję lęków.
0: Wiedziałem, że będzie tego typu odpowiedź.
2: Ale lękliwy nie jestem.
1: Czyli walczysz z lękami?
2: Nie. Ja się boję bania.
1: Aha, czyli po prostu nie masz lęków i jedynym twoim strachem jest to, że kiedyś nabędziesz jakiś, tak?
2: Nie. Ja nie. Się boję nie bania i na odwrót.
1: Aha, no to powiem ci całkiem filozoficzne podejście, wręcz powiedziałbym. Takie, kurczę, wejście w głąb umysłu, no takie, powiedzmy, gimnastyki umysłowe, o, wręcz bym powiedział. Nieprawdaż, krawiec?
0: Tak, to Tomasz zawsze ma podejście takie właśnie, czyli Tomasz się boi bania, ale to minus i minus daje plus, czyli niczego się właśnie nie boi Tomasz i... Bo boi się bania, więc unika tego bania się i się nie boi. I to jest jego sposób na strach, tak, Tomaszu?
1: Ma sens.
0: Ale w ogóle strach jest czymś, co takim najgorszym, co nas, co prowadzi do wielu innych niefajnych rzeczy.
2: Strach jest strachem przed strachem.
0: No ale tak, strach wywołuje też agresję i niechęć do ludzi. No, często jakaś grupa ma jakąś awersję do innej grupy, bo gdzieś tam jest jakiś właśnie strach, nie?
1: Ja mam tak, powiedz mi, tutaj wytłumacz mi, panie... Tomasz, mogę tak mówić?
2: Śmiało. A panowie, czy możemy dołączyć jeszcze jednego kolegę? Z dużej stacji?
0: Co to za kolega?
2: A, tu już mówię, to jest kolega Krzysztof. Krzysztof z bardzo dużej stacji.
0: To z jakiej? To zareklamuj już, jak się powiedziało
2: A. Mówię. I dołączamy Krzysztofa z rodu Chudek.
0: To też kolejne zaskoczenie u Tomasza. Przyszedł z kolegą, zadzwonił z kolegą. To, nie wiem, czy to nie pierwszy raz w nocnym radio się coś takiego zdarza, no tutaj, że ktoś przyszedł z kimś.
1: Są różne kombinacje ludzi, każdy trzyma się z różnymi osobami, ja to na przykład swego czasu też z kumplem cały czas się trzymałem.
2: Witamy Krzysztofa.
3: Witam, witam.
0: Cześć Krzysztofie.
3: Cześć. Aha, bo bez kamerki jesteś, tylko jesteśmy, rozmawiamy, tylko my jesteśmy na żywo, bo ja nie wiem.
0: Tak, tak, dołączył cię Tomasz.
3: Na jakiejś transmisji na YouTubie, czy gdzie, bo...
0: I w radio, i na YouTubie, nocne radio. Dołączył cię Tomasz, zarekomendował cię jako ciekawą osobę, którą można tutaj dołączyć do rozmowy i dołączył cię. Tak, na spontanie jedziemy trochę.
3: Osoba, persona, czyli maska, aktor w dramacie życia, tak? Jako aktora mnie tu chcecie.
0: O, to widzę, że też takie filozoficzne zacięcie trochę, jak u Tomasza.
2: Ale może będzie wesoło.
1: Pozytywna atmosfera to zawsze klucz do sukcesu. A ja tutaj, Tomaszu, zapytam się ciebie, bo już miałem się pytać. Taki przykład z domu. Na przykład mój strach przed tym, że zaraz dziecko na przykład zacznie płakać, bo mam takiego siostrzenica. Co po prostu potrafi, siostrzeńca, przepraszam, co potrafi czasem się rozpłakać, prawda? I zaraz będę się tu bał, że po prostu będzie na przykład na mikrofonie. No w tym momencie no go nie ma, także spokojnie, nie będzie żadnych dźwięków, ale coś takiego przykładowo może się zdarzyć. Czy to jest strach przed strachem?
3: Strach przed strachem.
2: No to twój strach jest twój.
1: No tak, ale czy to, co powiedziałem, jest strachem przed strachem?
2: Czy ten strach jest twój?
1: Jest moim strachem, tak, bo boję się tego,
2: że... Twój strach jest twój i czy możesz z nim zrobić, co chcesz?
1: Ale nie dokładnie co o to mi chodzi. Po prostu, czy ta sytuacja jest tym, że mój strach jest strachem przed tym strachem?
2: Nie, wszystko twoje jest twoje, możesz z tym zrobić, co chcesz.
1: Aha, a co mogę z tym zrobić?
2: No, co chcesz?
1: Ja mogę
3: ci podpowiedzieć.
1: No, co mogę zrobić?
3: Wymień na kryptowaluty.
1: A to dużo można z tego zrobić? Można zarabiać na strachu?
3: Zależy, ile tego strachu masz w sobie.
1: Całkiem sporo się znać.
3: Masz sporo, to weź miał sporo bitcoinów, także wymieniać proponuję.
1: Krawiec, to robimy biznes.
0: Na pewno można zarabiać na cudzym strachu. To myślę, że bardzo często czegoś takiego doświadczamy. Ktoś zarabia
2: ale
0: na naszym strachu.
2: Ale cudzy strach jest moją własnością. Bo cudzy to nie znaczy kogoś.
3: No tak.
2: Mój wtedy, to mój, a
3: wtedy
2: twój
3: to będzie złodziejstwo.
2: Jeżeli twój jest mój, to twój jest cudzy.
0: No, większość reklam bazuje na wzbudzaniu w nas strachu przed tym, że nie będziemy spełniać pewnych standardów, jeśli chodzi o wygląd, że zaczniemy śmierdzieć brzydko, to się wypachni, że dostaniemy sraczki nagle, to bądź zabezpieczony, miej środek na sraczkę i cały czas nas straszą, albo straszą, że konkurencja jest zła, a my jesteśmy ci dobrzy i zrobimy ci lepiej i cały czas takie jakieś strachy na lachy, nie?
1: Straszą mnie w tej wizji, że moje nienarodzone dziecko dostanie pneumokoków typu B. Także codziennie. Jakieś przekazy telewizyjne, tak jak mówi krawiec.
0: Władza i wszyscy się boją dzisiaj wszystkiego. Władza się boi, że spadnie ze stołka, że stracą stołki i robią wszystko, żeby je utrzymać. Ludzie się boją, nie wiem, że im nie wystarczy do pierwszego, że nie będą mieli tego, co ma sąsiad, że nie dorównają komuś tam. Właściwie to wszędzie są jakieś strachy. Filmy też nas straszą, książki, no popularne są dzisiaj,
2: no tak,
0: różne
2: ale
0: takie...
2: Iluzoryczna władza boi się jej utraty, a prawdziwa nie.
1: Nie wiem, czy jest taka władza, która nie miałaby choćby krty zamiarów strachu, bo pamiętaj, że kraj, o którym wiesz wszystko i ludzie, którzy się ciebie boją, to ludzie, którzy też będą podporządkowani tobie, a to zbieranie takich informacji, jakieś tam tam te rzeczy, no to pogłębia jeszcze ten strach, bo ludzie boją
2: Maxior,
1: się tego.
2: Jak masz na imię?
1: Flavoret. Chcesz moje imię? Prawdziwe?
2: Nie,
1: okay,
2: jak mam się do ciebie zwracać?
1: Gumball, możesz do mnie mówić, taka ksywka.
2: Masz imię, czy nie?
1: Znaczy, taką mam ksywkę, Gumball.
2: Gumball, no to okej, Gumball. Czy obraz boi się malarza, czy malarz boi się obrazu?
1: Zależy, dla kogo ten obraz będzie. Jeżeli obraz będzie na przykład dla kogoś, to tam powiedzmy jest ważny ten obraz, to on się będzie bał malować tego obrazu, na przykład będzie czuł presję. No a jeżeli obraz będzie jakiś, nie wiem, straszny i zacznie go, nie wiem, tam nękać w nocy.
2: A kto ma wpływ na kogo?
1: No raczej bardziej artysta na ten obraz niż obraz na artystę, tylko że to w drugą stronę też działa. To też jest tak, ale to raczej jest działanie dwustronne.
2: A jaki jest efekt końcowy?
1: No, efekt końcowy jest taki, że będzie stworzone dzieło.
2: A kto kogo się wtedy boi?
1: Myślę, że bardziej artysta swojego obrazu, jeżeli już, bo boi się recepcji, odbiorcy.
2: Czyli stwórca bardziej się boi stworzenia.
1: No dokładnie.
2: A nie stworzenie stwórcy.
1: No raczej tak by wychodziło.
0: A co Krzysztof nam powie na ten temat? W ogóle masz... Czego ty się boisz, Krzysztofie?
4: Ja niczego.
0: Sami odważni dzisiaj, nieustraszeni ludzie.
1: Nie boisz się cyganów we Wrocławiu?
0: Albo koronawirusa? Nie boisz się, Krzysztofie?
4: Ale ja nie wiem, co to lęk w ogóle jest. Ja tak was słucham i próbuję was zrozumieć, no ale... Malować sobie obraz, by się go bać, jaki sens ma?
0: No to jakiś...
4: Wymyślać sobie Boga, by się go bać, nie widzę sensu.
0: No, to w sumie mądre. A nie boisz się na przykład głupoty ludzkiej, biedy, komornika, albo że odejdą twoi bliscy, albo że coś?
4: A mam na to wpływ jakiś?
0: Czyli nie bójmy się tego, na co nie mamy wpływu.
4: Dokładnie.
0: No ale często dotykają nas właśnie jakieś wydarzenia, na które nie mamy wpływu.
4: A konkretnie jakim wydarzeniu?
0: Na przykład zmienia się sytuacja na rynku pracy, nie można znaleźć pracy, albo rzuciła cię dziewczyna, albo coś. No to niby masz wpływ trochę na tą dziewczynę, ale no czasami też i masz taki mały wpływ. No różne takie sytuacje, no nie wiem. Twoje dziecko wpada do szamba nagle i ginie. Nie miałeś na to dużego wpływu, nie?
4: No miałem wpływ. Zabezpieczyć, żeby nie wpadło.
0: No ale czasami się coś takiego wydarza, no. Właśnie, że się nie ma wpływu. Ale rozumiem, o co ci chodzi, żeby faktycznie się nie przejmować, to takie buddyjskie trochę masz podejście, że życie tym, co jest teraz, tak? A nie życie tym, co było albo co będzie, tak? To dobrze? Dobrym torem idę, czy nie za bardzo?
4: Nie znam. Jestem wolny od jakichkolwiek wierzeń.
0: Ty to jesteś wolny od wszystkiego chyba, cholera jasna.
4: No tak. No bo we wszystko nie. Trzeba uwierzyć. W strach trzeba uwierzyć, w Boga trzeba uwierzyć i się go bać. Wszystko, wy się cały czas kręcicie wokół jednego właśnie. Czego macie się bać? Co będzie, jak będzie? Ja nie wiem, co będzie jutro.
1: Nie wiem, ja się na przykład boję, że nie wiem, ktoś weźmie na mnie kredyt. Będę miał problemy, albo nie to, wiem, no dobrze, ktoś mi pralkę wyśle. No mam takie strachy, każdy ma jakieś lęki. Ja uważam, że bez lęków też jest trochę źle, bo lęki dają nam to, że widzimy pewne rzeczy złe, które mogą się przydarzyć i próbujemy przeciwdziałać temu. Nie zawsze skutecznie, ale moim zdaniem człowiek, który się nie boi, to w pewien sposób człowiek, który jest skazany na porażkę, bo nie będzie widział problemów, czyli nie będzie ich zwalczał, czyli ostatecznie i tak te problemy przyjdą do niego.
4: Mhm, naprawdę?
1: No ja uważam, że tak jest.
4: No dobra, no zatrzymajmy się na tym, co powiedziałeś, że ktoś weźmie na ciebie kredyt.
1: No tak.
4: I co? I ten... Przecież wy takie manewry robicie w swoim życiu na co dzień i się nie boicie. Idąc do banku po kredyt, jak pójdziesz sam bez dowodu osobistego, dostaniesz kredyt?
1: No w większości nie. No zresztą ja kredytów...
4: Nie, to, kto, nie... to kto ten kredyt dostaje?
1: Okej, okay, ale są opcje, można z PESEL-em albo innymi rzeczami, nie w banku, ale jakoś tam
4: to w dalszym ciągu się pytam, kto ten kredyt dostaje. Ty jako człowiek idziesz do placówki banku, prosisz o kredyt i go nie dostajesz bez dowodu osobistego, a podajesz jakiś śmieszny numer i go dostajesz, to powiedz, kto ten kredyt dostaje. I kto tu jest nienormalny, kto go spłaca wtedy taki.
1: No właśnie, to jest nienormalne, że takie rzeczy się zdarzają, ale się zdarzają, bo gdyby takie rzeczy się w ogóle nie działy, to nawet bym o tym nie mówił, no. A kto...
4: Ale jak, dajmy na to, że ktoś sobie weźmie na ciebie ten kredyt, to co, ty będziesz mu żałował, żeby on sobie wziął na ciebie kredyt?
1: No nie, no jasne, że będę walczył z tym, pójdę do sądu.
4: Ale o co? O co ty wtedy będziesz walczył? Bo ja nie bardzo
1: o moje pieniądze, nie? No bo jeżeli on weźmie kredyt
4: na mnie... Ale przecież to nie ty dostałeś te pieniądze, one nie są twoje, ktoś po prostu wziął.
1: Okej, okay, ale ja je muszę spłacić. Tak jakby ktoś ci zabrał telewizor.
4: Serio, tak naprawdę ty musisz? Dlaczego? Skąd to oswojenie się wzięło, że ty coś musisz od razu?
1: No bo jak nie spłacę, to przyjdą panowie, którzy że siłą w pewnym momencie pociągną mnie do więzienia. To nie będzie tak, że o, magicznie wszystko się
4: ustawi. No i dobrze, no i tam w więzieniu jak sobie posiedzisz, to wtedy się ten kredyt spłaci, tak?
0: No jest też coś takiego jak uczciwość, nie? I niektórzy po prostu spłacają swoje długi ze względu na poczucie pewne uczciwości.
4: Ale to nie będzie jego dług, bo ktoś go wziął.
0: Aha, tu mówimy o tym przypadku, kiedy ktoś... No, ale to i tak ten dług zostanie ściągnięty z nas.
4: Ja wam jeszcze raz tłumaczę. Idąc do banku, jako człowiek, jako zwykły taki szarak, bez dowodu, bez niczego, wchodzisz do tej instytucji, prosisz o kredyt i oni z tobą nie będą rozmawiać.
0: Okej, czyli Krzysztof jest taką osobą, która się w ogóle prawie niczego nie boi, albo i niczego się stara nie bać. No i już, i to też jest jakaś postawa życiowa, może nie taka zła, szczególnie na te dzisiejsze czasy, kiedy tyle różnych strachów dookoła i to często są faktycznie może rzeczy, których nie powinniśmy się bać, a strach potrafi nas zrujnować, no zrujnować nam życie, zdrowie, wszystko. Tomasz też się za bardzo nie boi niczego, tacy nam się, takie dwa odważniaki nam się, ale wiecie co, w ogóle dzisiaj obserwuję, jest coraz powszechniejszy taki trend takiego jakby odrzucenia tego, co nam ta cywilizacja, system dają, to właśnie to takie ciągłe poczucie niepewności, strachu, zależności i ludzie chcą się od tego odłączyć, właśnie tacy odłączeni jakby pojawiają się wśród nas i myślę, że Krzysztof i Tomasz to są trochę takie osoby, które chcą uciekać od tego wszystkiego i przewartościować w ogóle sobie rzeczywistość mocno.
4: Nie, ja niczego nie przewartościowuję, ja po prostu proponuję zrozumieć, zdefiniować, czym jest strach.
1: Ale lękiem. Nie możesz zdefiniować tego, bo
4: ja ci mówię, że każdy psychiatra go zdefiniuje.
1: No dobrze, no z punktu takiego biologicznego, jasne, to jest substancja wytworzona przez nasz mózg.
4: Zwykłe urojenia.
0: Nie, no to jest niepewność, mamy w sobie zakodowane coś takiego, że chcemy wiedzieć, chcemy mieć poczucie stabilności jakiejś, brak tego poczucia, lęk przed tym, że coś stracimy, że zmieni się sytuacja nagle na niekorzystną, no to w nas coś tam się dzieje, nie, no to jest normalne w sumie, to ciężko tu coś...
1: Ale powiem ci, Krzysztof, bardzo ciebie szanuję za takie buddyjskie podejście, bo mało jest takich ludzi, którzy powiem ci...
4: Ja nie znam żadnego Buddy. Nie wiem, dlaczego mnie zaszufladkowałeś.
1: Okej, no to może bez takiego, bo w sumie ty może jesteś po prostu własnym człowiekiem, żyjesz własnymi zasadami, robisz to, co chcesz, czyli powiedzmy ustalasz swoje własne granice. Nikt nie będzie ci narzucał tego, jak masz nawet się czuć. No i w sumie to jest twój tryb, modus operandi. Także uważam, jeżeli tak chcesz żyć i taka jest twoja postawa, to śmiało przyjdź do tego, żeby być takim wolnym człowiekiem od wszystkiego tak naprawdę, żeby być panem własnego losu, jak to mówię.
0: Okej, okay, panowie.
4: Na tym polega suwerenność.
1: Okej. Okay.
0: No w sumie tak. Wiecie, panowie, tutaj my mamy trochę w nocnym marku, akurat w tej audycji, mamy takie nie za długie telefony, bo tu różni ludzie dzwonią, chcemy dać szansę innym, więc może jeszcze Tomasz jakbyś coś na koniec chciał powiedzieć i będziemy lecieli dalej sobie z temacikami.
2: Okej. Okay. Na koniec bym chciał powiedzieć, że koniec jest początkiem końca.
0: Koniec jest początkiem...
1: To
0: chyba ci nie wyszło do końca. To koniec jest początkiem końca. Nie widzę w tym jakiejś górnolotnej myśli wiekopomnej tutaj, ale...
2: Może... I vice versa.
0: I vice versa. No dobra.
2: Ale w mojej odpowiedzi, ale jeszcze troszeczkę dodam na koniec, że... To, co chcę i to, co muszę i to, co mogę, to jest zależne od tego, czy to jest odwrotność tego, co powiedziałem. I idźmy dalej. Czy zamiana tych przód na tył i odwrotności może spowodować miejscowe lub zasadnicze teraźniejsze bycie w teraźniejszości?
1: Poczekaj, rozpiszę sobie ten wzór algebraiczny.
0: Mi też się już zwoje przypaliły trochę.
2: Ale idźmy dalej. Czyli jeżeli, załóżmy, przebrnęliśmy przez to, czy po tym jesteśmy tacy sami?
4: Zawsze jesteśmy tacy sami, nigdy się nie zmieniamy. Należy się wyzbyć urojeń, wymienić na bitcoiny, na kryptowaluty, na pieniądze. Będziecie najbogatszym narodzie na świecie.
1: Tak zrobię. Bo właśnie brakowało mi trochę kasy, chcę sobie kupić okulary wirtualnej rzeczywistości, to trochę przehandluję z owsiakiem z strachu na bitcoiny. Także na pewno skorzystam z porady.
4: Uważaj, żeby on ci nie sprzedał swojego.
1: Próbował, ale to wiesz, ja jestem twardy. Będą twarde negocjacje. Myślę, że nie dojdzie do tego.
0: No, dobra, to dziękujemy za telefonik Krzysztofowi i Tomaszowi.
2: Jest ostatnie pytanie do Gębala. Czy jak śpisz, to śpisz i śnisz o tym, że śpisz? Czy widzisz cały czas, jak zamykasz oczy, cokolwiek?
1: Widzisz cokolwiek.
2: Tak. To tak zamykasz uważam. Oczy, czy nie zamykasz?
0: To my się zastanowimy nad odpowiedzią, a tymczasem żegnamy się, dziękujemy za telefonik ciekawy.
2: Miłej nocy życzę.
0: Wzajemnie. Trzymajcie się.
4: Dobranoc.
0: Dobranoc. Hej. No i zostaliśmy sami.
1: Dosyć specyficzny telefon, ale powiem, że bardzo ciekawy. Wręcz nie spodziewałem się takich osobowości. I trochę nawet mnie zagieli, nie powiem. Mój brat po filozofii tak mnie nie potrafi zagiąć, jak ci dwaj panowie, także szacunek.
0: No tak, tak, to już wiesz... Jacy to jegomoście są specyficzni. No, to teraz już będziesz wiedział, kim jest filozof Tomasz. No, a jeszcze dzisiaj przyprowadził takiego swojego kolegę, który nadaje dokładnie na tych samych falach, można powiedzieć. No, a wiesz co, może wróćmy do tego Diabolo, którym tak się rozczarowałem. No słuchaj, w dwójce było dużo kombinowania. Można było o wiele więcej rzeczy różnych tworzyć, kombinować, łączyć, rozbudowywać sobie postać właśnie przez drzewko, decydować, po prostu była wolność, nie? W trójce wszystko to zniknęło nagle. Postać rozwija się sama, gra prowadzi cię za rączkę, prowadzi cię jeszcze strzałką, gdzie masz iść. Cała historia... jakaś taka, no, bardziej kolorowa, wszystko bardziej jakby dopracowane, uwspółcześnione, tyle że gdzieś się zgubił klimat i już tak cię nie przechodzą, wiesz, ciarki po plecach, jak się odkrywasz nowe rzeczy. I dla mnie to jest taka alegoria tej rzeczywistości właśnie trochę, która w ogóle idzie w tym kierunku. Nie sądziłem w ogóle, że Blizzard mnie tak rozczaruje, stary, wiesz, że też poszli w tym kierunku. Firma, no taka trochę Blizzard to jak Rockstar, nie, że masz takie zaufanie do marki i że na pewno byle czego nie wypuszczą, ale i co odkryłem, co powodem jest tego, że wiele firm idzie w tym kierunku. Po prostu kasa, upadek pewnych wartości, misji, jakiejś pasji. Już nie tworzą takiej gry jacyś pasjonaci, którzy chcą zrobić naprawdę coś fajnego, to jest dla nich wyzwanie, zrobimy świetną grę, tylko idziemy na hajs, nie? I prawdopodobnie się świetnie sprzedał ten Diablo 3, który utracił w ogóle ducha całego swojego poprzednika, jak dla mnie. Ty w ogóle tego nie odczułeś jakoś, jak grałeś w tą trójkę?
1: Problem dla mnie był taki, jak mówiłem, że dla mnie dwójka była bardzo trudna. Ja swego czasu pamiętam swoje pierwsze płacze, jak szedłem na strefę PvP, to jeszcze na takich polskich serwerach typu Ja Mam Roku i jakichś tam innych, to były takie Battle.net, tylko że polski. I tam często na PvP lali cię i miotli cię i praktycznie nie miałeś szans, wychodziłeś z miasta i umierałeś. A rozdawanie skillów to w ogóle była masakra, bo ja nie potrafiłem nigdy zrobić dobrej postaci jakieś takie rzeczy. I to mnie zawsze blokowało w tych grach i strasznie ciężko mi się grało. Musiałem zawsze pytać się brata, nie, tam jak to zrobić, weź, bo tam ja nie umiem, albo kumpli, bo oni też tam grali, oni coś tam widzieli. A tak jak samemu to było ciężko. A Diablo 3 właśnie podeszło do takiego gracza casualowego, można powiedzieć. Próbowali połączyć dwa światy, casuala i takiego hardkorowca, czyli dali tam opcję na zdobywanie lepszego lootu, jakiś tego. Ale zmniejszyli jednak ten próg wejścia, bo w Diablo 2 były takie runy, które praktycznie nie można było wydropić, a w Diablo 3 nie było przedmiotu, którego nie dałbyś rady zdobyć po, nie wiem, 2 tygodniach grania. To praktycznie nic.
0: No ale te przedmioty w Diablo 3 są strasznie nudne. Tam wszystko, każdy przedmiot ci dodaje do witalności, do siły, do inteligencji i czy to są buty, czy czapka. W dwójce było to o wiele bardziej urozmaicone. Zdobywałeś jakiś przedmiot i to był skarb po prostu. Wow, coś nowego, nie? A tutaj wszystko takie same. I w ogóle ilość tych skarbów po prostu już mi się w kieszeniach nie mieszczą. Wywalam to, już nie zbieram innych niż legendarne, tylko jakieś tam magiczne, cudowne, to wywalam od razu do kosza, nawet mi się tego sprzedawać nie chce. W ogóle, stary, ta gra jest spierniczona, bo myślałem, zrobiłem sobie czarodziejkę pierw i okazało się, że po dojściu do pewnego etapu, po skoczeniu paru leveli, to ja tam przychodzę jak gorący nóż przez masło, przez wszystkich bossów i jeszcze boss mi się nie zdąży przedstawić i tam się przedstawia: jam jest pan kłamstwa, mistrz zniszczenia, a ja już na niego wpadam i go tam jep, jep, jep i dosłownie w 4 sekundy go rozpierdalam, bo mam jakieś takie silne zaklęcie, nie? Wymaksowane. I jakaś totalna bzdura. Ta gra jest spierniczona. Słuchaj, no sam Diablo to mi się nie zdążył przedstawić i już po prostu leżał skopany na ziemi, wiesz?
1: Tylko myślę, że ty trochę źle grasz do Diablo, ale... bo Diablo 3 jest łatwe, jeśli chcesz, żeby było łatwe. To znaczy, tam są poziomy trudności i je się zmienia. I z czasem, jak te potwory zaczynają być za łatwe, to po prostu przeskakujesz sobie poziom trudności.
0: Dałem na hardcore na hardkorze wszystkich rozpykuję. Ale... Słuchaj, w ogóle na hardkorze, potem skończyłem grę i grałem od nowa, żeby sprawdzić, jak to będzie. Jakaś absurdalna sytuacja. Mój towarzysz, Paladyn, na jakiegoś zombiaka się rzuca i tłucze go tak, wiesz, jep, jep, a zombiakowi nic, nie? I on go tak, jep, a masz, łup, łup, kopa mu, a zombiak stoi i nic mu się nie dzieje. Ja podchodzę do zombiaka i tak jednym zaklęciem, tak wiesz, nie wyjmując ręki z kieszeni, nawet samym wzrokiem go zabijam w pół sekundy, nie? I to jest jakieś dziwne, po prostu spierniczona jest gra.
1: Przepraszam, krawiec.
0: No ja też się śmiałem, no bo ta gra jest głupia.
1: Nie o to chodzi, tylko że hardcore to nie jest poziom trudności. To jest tylko tryb gry.
0: Nie, nie dodałem tam na max, no maksymalnie trudny. Wiem, że hardcore to nie odżywasz, no ale to...
1: Tak, ale trudny to też nie jest najwyższy poziom. Tam potem wchodzisz, tam jest jeszcze wyższy, a potem od 60 masz udrękę. Udręka 1, udręka 2, a jak już bijesz 70, bo tak naprawdę do 60 poziomu te moby mogą być łatwe i to jest prawda. A jak bijesz 70, to odblokowujesz udręki. To są takie rzeczy, że jak nie masz zestawów, czyli nie tam legendy, czyli musisz mieć zestawy już zbrój, to są zielone, to praktycznie nic nie wskórasz. Będziesz umierał, będą cię karać i będziesz zdychał jak świnia.
0: No to dziwne rzeczy opowiadasz, bo... Dałem na najtrudniejszy, już nie mogę przeskoczyć na trudniejszy, bo tam można w trakcie gry zmienić. Dałem na najtrudniejszy poziom trudności, jaki jest.
1: Ale
0: i mega bossów rozwalam tak, że naprawdę nie zdążą mi się przedstawić jeszcze i mi tam grozić, bo tam zawsze grożą. Ci bossowie w ogóle tak, ci bossowie grożą, ale też tak włażą ci w tyłek i pucują się. Wazelina spływa z tej gry, bo tak: o, pokonałeś mnie, nie wiedziałem, że jesteś taki potężny. Widzę w tobie wielką moc. Jak ja się nie spodziewałem. I tak cały czas ci kadzą, to też mnie denerwuje.
1: Mogę ci zrobić zakład, że jak mnie dodasz na Battle.neta, ja ci wytłumaczę, jak to działa. A wiem, co robi źle, bo już sobie zdałem sprawę. To będą cię karać jak nuba i będziesz grał na odpowiednim poziomie, który będzie satysfakcjonujący. A uwierz mi, że Diablo wcale nie jest łatwe, czy tylko jest nudne trochę. To znaczy, w pewnym momencie wbijasz te same przedmioty, czyli na początku zbierasz zestawy po legendach, bo na razie zbierasz legendy. Na razie widzę, że masz same takie pomarańczowe, czyli legendy, a potem wbijasz zestawy, które są zielone. One mają to do siebie, że jeżeli masz dwa przynajmniej przedmioty z zestawu, to dają ci jakiś bonus. Jak masz więcej, to jeszcze lepszy bonus. I potem zdobywasz zestawy tam, tam one są starożytne, a potem jeszcze pierwotne. I te pierwotne to są w cholerę rzadkie, ciężko je zdobyć i tam potem młócisz jak taki koksu na nich. Tylko, że to wymaga tego, żebyś bił przynajmniej 70 poziom, czyli ten maksymalny. A jak masz ten 45, no to ty nic nie masz tak naprawdę. 70 poziom to niektórzy ludzie w godzinę wbijają i dopiero po 70 poziomie zaczynają zabawę prawdziwą.
0: Jakieś dziwne rzeczy opowiadasz, bo ja przeszedłem grę na 45 no, czy jakoś tak.
1: Ale grę to nic, to jest tylko fabuła. Ty wchodzisz na szczeliny i na szczelinach napierdalasz. Bo inaczej nie powiem.
0: No ja mówię o fabule, może przy grze wieloosobowej MMO, no to inaczej wygląda, no ale wiesz, kupiłem raczej grę dla trybu fabularnego, nie?
1: Mówić Diablo dla fabuły to jak zamówić kobietę z Roxy dla miłości.
0: No, ładnie
1: powiedział. To nie działa po prostu, nie działa. Także, no sorry, ale spokojnie, wyuczę cię, dodasz mnie, także zobaczysz po tygodniu. Może nie, że będziesz zadowolony, ale przynajmniej będziesz rozumiał, o co chodzi.
0: Ale w Diablo 2 grałem sobie w trybie fabularnym i tam często ginąłem, jakieś wyzwania były. Musiałem się doszkolić, żeby trochę lepszym być, aby jakiegoś bossa pokonać, bo mnie rozwalał, nie mogłem sobie poradzić z nim. Doskonaliłem ekwipunek, to była cała fajna taka... to było całe takie fajne wyzwanie. Tu tego w ogóle nie ma. Idę tą moją czarodziejką i jakiegoś tam Bala, Mefista czy Diabolo to wciągam nosem, nie wyjmując rąk z kieszeni. I po prostu się popatrzę na niego i on już ginie.
1: Aż tak, fabularny tryb był co słaby. To i to było już dawien dawna wiadomo, dlatego większość osób nie przechodzi w ogóle fabuły, w sensie wywala się na to i gra w tryb przygodowy, który jest kompletnie inną rzeczą. To znaczy, możesz grać albo na mapie i tam zachodzisz na te wszystkie bossy poza misjami, albo robisz szczeliny, takie prawie nieskończone lochy i napierdzielasz co popadnie i tam są harde bestie, także tam już nie ma lekko i nie ma zmiły.
0: Znów grę, bo tutaj mam teraz 39 poziom moim barbarzyńcom. Barbarzyńca Tailoran. Spróbuję udostępnić, czekajcie. Spróbuję, no bo pokażę wam, jestem gdzieś tam, nie wiem, w jednej trzeciej, w jednej czwartej może gry. I ten barbarzyńca już zaczyna być tak wymaksowany, że gra jest nudna, że nie mam żadnych wyzwań po prostu, nie? No to jaki tu sens? Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? Dobra, jest już na ekranie.
1: Wejdź do menu głównego i w menu głównym, jak jeszcze w ogóle nie wchodzisz do gry, czyli tylko na wyborze postaci, powinieneś mieć opcję zmiany poziomu trudności i tam możesz zmienić to, bo jak zmieniasz w trakcie gry, to możesz tylko jedno oczko w dół i jedno oczko w górę, a jak to z menu głównego, to możesz przeskoczyć od razu chyba tam na najwyższy poziom trudności.
0: Mm-hmm. No to teraz już tu może tego nie zmienię, mam tutaj w trakcie gry już nie mogę zmienić na trudniejszy.
1: No właśnie, i tutaj nie zmienisz właśnie, jak jesteś w mieście, czy tamten, to musisz po prostu wejść do menu i z tego menu tam przy wyborze postaci dopiero można zmienić na jakiś naprawdę trudny poziom.
0: Zrobię eksperyment. Stanę w miejscu i popatrzcie. Atakują mnie jakieś w miarę silne tutaj stwory i ja się regeneruję tak szybko, że nic mi nie robią, a ja sobie stoję.
1: Krawiec wysoki to nawet nie jest trudny na 45. To ja tak od razu se na mistrza ustawiam. Nawet nie gram na wysokim, bo wysoki jest zbyt łatwy. Nawet na sam początek.
0: O, stoję sobie w miejscu i mi się regeneruje energia tak szybko, że nic nie muszę robić. Stoję sobie z rękami w kieszeni.
1: A teraz, krawiec, wyjdź do menu. To jest taki challenge teraz zrobimy. Wyjdź do menu i z menu głównego, tam gdzie wybiera się postać, zmień trudność. I zobaczymy, co wtedy powiesz.
0: opuść grę. Opuszczam
1: grę. Ja to będę
0: grę.
1: Widział, jakby to z opóźnienie, więc...
0: Dobra, kliknąłem opuść grę. Zobaczymy. O, zaraz opuść grę i będę mógł sobie zmienić. Dobra. Ustawienia gry.
1: To nie jest ustawienie, tylko przy postaci się to klika akurat. Klikasz na postać i tam jak zmieniasz sobie na przykład akt przy tych rzeczach takich. O kurde, ale jest trochę duże opóźnienie, to sobie czekam.
0: No kliknąłem na postać, ale tu mam kariera, podsumowanie, nie mam tu nigdzie zmiany trudności.
1: No jeszcze czekam, na razie czekam, zaraz zobaczę, bo ja sam nie pamiętam, gdzie to się wchodziło. Ustawienia gry, tak, i ustawienia gry i tam masz ten poziom wysoki,
0: mistrz.
1: Zmieniasz.
0: O, dobra, no to dałem maksymalny, który mogę mistrz, tak?
1: A tam nie da się w prawo bardziej dać, żeby nam ten?
0: Udręka jest zamalowana.
1: No to dawaj mistrza, na maksa co możesz. Dobra. Zobaczymy, jak nam przybędzie ci leciało. Może też będzie to łatwo, bo udręka jest dopiero od 60, tak mi się zdaje. I te właśnie udręki, dopiero tam się zaczyna zabawa.
0: Udręka, koszmar. W ogóle straszny patos z tej gry bije tak ciągle. Ma udręka i poświęcenie sprawiły, że dusza ma łka. Jednakowoż mroczne siły chaosu sprzymierzyły się, aby moja udręka... I tak cały czas pierdolą. No tak
1: do
0: za
1: bardzo. Drużyny dołączył sprzymierzeniec. Długi zła rosną w siłę.
0: To robię tutaj młynek i rozwalam wszystkich młynkiem po prostu. No,
1: no dobra, no to okej. Ale uwierz mi, że od

0: Tak?
1: Tak, jestem tego przekonany.
0: Ale czarodziejkę moją już na pewno nie, bo ona tym swoim czarem dezintegracji, promień dezintegracji...
1: No, może by mnie połaskotała.
0: Połaskotała? Jak ona Diablo w 4 sekundy zabija tym promieniem dezintegracji.
1: No, to ja jestem tak 10... Nie, jestem tak jak 50 razy te Diablo wysokiego.
0: No i dałem tutaj na maksymalny i sobie stoję, a jakiś pająk, władca potępienia... W ogóle fajne są nazwy, nie? Jakieś majtki, zagłady, skarpety, udręki. Wszystko tak się nazywa dziwnie.
1: Tak, ale to musisz przeboleć te pierwsze rzeczy. Ja uważam, że to na początku do 70 poziomu to żadnej zabawy nie ma. To raczej tylko biegasz i zbierasz przedmioty. I chodzi o szybkie wbicie 70 poziomu. A jak chcesz grać dla fabuły, ja nie wiem. Ja uważam, że fabułę w Diablo 3 przechodzi się raz, a potem się gra przygodowy tryb.
0: Przygodowy tryb? A to może sobie włączę ten przygodowy.
1: No ale tutaj psycho mówi, że jak będzie za dużo Diablo, to on se pójdzie. Chcesz stracić takiego widza?
0: No nie, no to wyłączamy Diablo. Dobra, już pokazałem wam, że nic mi wrogowie nie robią, bo się regeneruje tak szybko, że... O, i tak mnie bił ten pająk, że aż się zmęczył i umarł, no. Dobra, no to niech spierdala.
1: No nie. Tak, ale spokojnie, krawiec, jeszcze cię wyuczę tej gry, także zobaczysz pozytywne aspekty.
0: Stary, w Diablo 1 wchodziłem do podziemi i tam te pierwsze szkieletory już były wyzwaniem.
1: Tak. Słuchaj, jak ja odpalałem Diablo 1 na Playu 1, to ja płakałem, także wiesz.
0: No czemu płakałeś?
1: Bałem się tej gry. Nie wiem, ile lat wtedy miałem, ale bałem się.
0: No bo ona była fajna, taka mroczna, straszna. I jaki jest sens robić... Dla mnie ta gra zawsze była taka, wiesz, właśnie mroczna, fajna, że gdzieś tam zahaczała o mitologię chrześcijańską. Ten Diablo, Mephisto i to było takie mroczne, takie plugawe, fajne, a teraz takie kolorowe i mój towarzysz idzie za mną i jeszcze mi pierdoli cały czas. O, nowe wyzwanie! A, nawet się nie zmęczyłem! Haha! Ale im pokazaliśmy! Tak, wszystko takie kolorowiutkie jeszcze się zrobiło. Bez sensu.
1: No to prawda, no dużo zawiedziony osób jestem. Na to narzekało. To właśnie w Diablo 4 starają się teraz walczyć i to tak ma być bardziej trudne. Zresztą chcę dodać to, co brakowało Diablo, bo jak mówiłem, Diablo 2 szczyciło się z bardzo hardego trybu PvP, czyli gracz kontra gracz i było dosyć, no, brutalne. To oni chcą wprowadzić takie strefy, gdzie będziesz mógł zdobyć tam duży drop, ale przy okazji każdy będzie mógł cię napierdzielać i będziesz po prostu robił siekę z każdym, z graczami.
0: Ach, ta młodzież, ja w ogóle was nie rozumiem. Gdzie duch dawnych czasów, gdzie
1: no to
0: radość
1: tak
0: z grania w tryb fabularny, a tutaj dropy, to tam krawiec masz tego, bo masz na 80 levelu, to masz dropy i wtedy możesz się powymieniać setami.
1: Ale tak się grało kiedyś w Diablo 2, no sorry, każdy ci powie, że robiło się tam, wiesz, super, tam koksa i wiesz, szedłeś. Pytałeś się, kto PvP, albo kto tam fajtuje, nie pamiętam, jakie się używało. I wiesz, robiłeś jak kozak. Albo jak chciałeś pokazać, jakim jesteś Uber koksem, to mówiłeś, że zrobisz darmowe taksi. Tylko nie, tam jakaś babka, nie, twoja koleżanka ze szkoły, nie mówisz, że zrobisz taksi. O, wtedy już jest twoja. O, wiesz, chodzisz na koszmar, tam piekło i wiesz, ona tylko tam stoi, a ty tam napierdziela.
0: Robert pisze, a ja lubię, jak jest łatwo, pouj się męczyć. No właśnie, fajne są wyzwania, jeśli masz jakieś wyzwanie, a nie tak, że sobie po prostu grasz tak, żeby sobie się zrelaksować przez 10 minut i tak... rzezasz tych wrogów, fruwają flaki po ścianach, a ty sam możesz nawet stać i nic nie robić, a oni się zmęczą bijąc z ciebie i umrą z wycieńczenia. No to świetna gra, nie?
1: Ale to może...
0: Tak, już zostawmy może to Diabolo, bo jeżeli ci gra w Diabolo, to wiedz, że coś się dzieje. Może ta dwójka, ten remake dwójki będzie spełnił moje oczekiwania. Może to będzie... Może to będzie tak jak druga część, tylko że właśnie z grafiką, bo nie jest to tak, ta kolorowa graficzka nie jest taka zła, bo no jest owszem taka trochę pstrokata i bardziej kolorowa, ale to dobrze robi na czytelność.

0: realność z kolei, nie? I dobrze widzisz, co tam się dzieje. No, z drugiej strony w tym Diablo 3 jest taka rozpierducha, że ja już tam nie wiem, która to moja postać, która to wróg i tam klikam, siekam, flaki fruwają. No, ale...
1: Ale fajnie wygląda, jak tak latają. Na przykład tego w Diablo 2 mi będzie brakowało w tym remake'u, bo oni zrobili ten remaster, remake, to tam jak zwał, to zwał. Zrobili to praktycznie na silniku Diablo 2, bo tam masz tryb klasyczny i jak włączysz tryb klasyczny, to ta gra wygląda jak Diablo 2, w sensie tak jakbyś grał w Diablo 2, nawet nie zremasterowane. Wszystko od menu do grafiki, to ta stara grafika wtedy się włącza. I z tego wnioskuję po prostu, że zbudowali tego remastera na oryginalnej grze. Także no wiele oprócz grafiki chyba nie zmienili.
0: No, zobaczymy. Będę ostrożny. Na pewno teraz w demo zagram, bo trochę mi nawet szkoda tych 50 zł. Czuję się tak znowu oszukany.
1: 50?
0: No, za 50 zł kupiłem klucz do Diablo 3.
1: Aha, ja myślałem, że 50, myślisz, że będzie Diablo 2 kosztowało, nie. Bo to kosztuje 150.
0: No niestety, niestety, więc chyba trochę odczekam albo coś, nie wiem. Albo...
1: No to se poczekasz, bo gry Blizzarda nie tanieją.
0: No właśnie, to jest ich bardzo duża wada. Ale w dwójce była fenomenalny klimat, same te cinematiki na początku, wiesz. Nie wiedziałem, dlaczego za nim poszedłem, szliśmy razem. Na wschód, zawsze na wschód i logo Diablo. No było genialne, nie? Albo jak Tyrael przychodził niespodziewanie tam, stój, złoczyńco. Fajne było. A tutaj jakaś taka jest historia, wiesz, że mag Xanaxax zgubił magiczny sztylet Farfurax, w którym zaklęta jest dusza Aramitusa. I zdobądź klejnot Mandarolax, który ci pozwoli otworzyć scroll Bumbaradix i to otworzy ci drogę do góry Rafatuix. I takie, wiesz, już nie pamiętam, jak się ten pierwszy nazywał, kurwa, i po co tyle tych, kurwa, imion, nazw. Nic w tym nie widzę po prostu, jakieś nudy.
1: No ja też imion nie pamiętałem, ale w Diablo 2 też jakoś specjalnie miejsc nie pamiętałem. Co mi się kojarzyło, to Lud Golem, tam Kostka Chora Dreamu, wiesz, takie kluczowe rzeczy. Bo tam, albo Pandemonium, tam jak wchodziłeś w ogóle do Diablo, jak tam włączałeś te ołtarzyki, on tam mówił coś tam od tyłu i on taki głos, to ja zawsze mnie przez... Jak byłem dzieckiem, to strasznie się tego bałem. Ale tak, Diablo 2 rzeczywiście miało trochę prostsze te rzeczy, ale z drugiej strony, czy to jest jakaś wielka wada?
0: No, dla mnie tak, ponieważ to tak jakbyś przyrównał dwa filmy ze sobą. Jeden z fajną, ciekawą fabułą, gdzie budowany jest stopniowo klimat i radość czerpiesz z tego, że czegoś tam się dowiadujesz, zwroty akcji są, a drugi film, w którym masz kupę postaci, każda się inaczej nazywa, bohater chodzi od miejsca do miejsca, temu coś zabierze, temu da, no takie nudy, no to taka różnica, no. No, nie, ty nie lubisz dobrej, ciekawej fabuły w grach, w fantasy?
1: Uwielbiam dobrą fabułę, tylko ja gram gry typu Diablo raczej dla lutowania. Ja wręcz fabuły nawet nie słucham. Często w Diablo 3 to gram w ten sposób, że odpalam sobie przygodę, puszczam muzykę i napierdzielam szczelinę po szczelinie i po prostu zabijam, lutuję i tak leci.
0: No to w Diablo 3 to też tak gram, też przestałem słuchać, co tam pierdolą, bo to jest takie nudne i ciągle musisz gdzieś tam pójść, coś przynieść i to ci da następny przedmiot, który dasz tamtemu, a on ci da następny pierścionek i ten pierścionek daj czarodziejowi, a czarodziej ci otworzy kluczem drzwi. No to jest taka fabuła. No to ja w tym nie widzę nic ciekawego, a w dwójce była jakaś historia po prostu. Ale dobra, zostawmy może, bo to może nie każdego tu interesuje. Trochę nam ludzie uciekają, bo się, wiesz, tym Diablo za bardzo nie interesują. Chciałem zwrócić bardziej uwagę na pewne zjawisko, że w pogoni za kasą robią te gry coraz łatwiejsze, coraz bardziej sztampowe, ale też bardziej kolorowe, takie, wiesz, widowiskowe i to tak jak w życiu naszym, nie? A my się zadowalamy często tym. I pomówmy może może o Macierewiczu trochę, bo to jest też ciekawy przypadek. Macierewicz miał wypuścić, miał opublikować raport tej komisji smoleńskiej, która działa, nie wiem, już od początku, tak? Ile to już lat? I zapodał ludziom film, który puszczał już 9 miesięcy temu jako nowość. Te rodziny smoleńskie są wkurwione, bo on tam, on do tego podchodzi jak jakiś deweloper gry czy producent filmowy. Na początku dał krzyki ofiar w ogóle słychać tam. Nie wiem, nie oglądałem tego, ale tak pisali, że kurwa, i ludzie już się z niego po prostu śmieją. Wszyscy się śmieją, że wypuści zaraz, nie wiem, wersję na Blu-rayu z alternatywnym zakończeniem i gdzie będzie, nie wiem, gdzie Steven Seagal będzie grał. Po prostu facet się tak skompromitował. Jak to jest możliwe, że taki gość, kurwa, o którym się mówi, że jest ruskim agentem, że nic, nie spełnił żadnych obietnic, które miał, on tam naobiecywał, że zrobi to, zrobi tamto, żadnego słowa nie dotrzymał. Już nie chcę tu wymieniać, bo to nudne jest, czego nie dotrzymał i połowa audycji by zeszła na to, czego Macierewicz nie dotrzymał. I znowu przesuwa to o następny rok. Kasy sobie biorą ci ludzie z tej komisji smoleńskiej. W ogóle dziwny koleś, na którego już nawet te rodziny chcą, żeby zniknął. Nikt go nie lubi, w ogóle żadnych efektów, żadnych konkretów. Szlaja się z jakimś dzieckiem, nie wiadomo czy pedofil, czy co. Czy ruski agent, czy pedofil. A on cały czas jest. Jak to jest, twoim zdaniem? Czemu on jest?
1: Z Macierewiczem jest taki problem, że on jest takim, powiedzmy, rakiem na ciele PiSu, którego ani PiS nie chce, ani nie chcą ludzie, tylko PiS nie może nic z nim zrobić, bo on ma teczki, tak jak większość, każdy jakieś teczki ma, no i on po prostu coś może zrobić. A dlaczego tak bardzo nie śpieszą się z ujawnianiem tych rzeczy i robią jakieś szopki pokroju, a tu puścimy jakiś, nie wiem, straszak, film akcji zamiast po prostu prawdziwego po prostu zbioru informacji, które mają. No, jest też dlatego, że po prostu hajs się liczy i trzeba zbierać, póki można, bo przecież ta komisja to za darmo nie działa, to nie jest komisja charytatywna. Oni pobierają pieniążki za to, że pracują, za to, że tworzą te wszystkie materiały. Zostaje pobierany haracz, jak to się mówi, i oni sobie siedzą na ciepłych posadkach. I wiesz, w momencie, kiedy wykonają swoje zadanie i udzielą tych informacji, czyli już powiedzą jak jest, no to nagle komisja staje się bezużyteczna, czyli oni już nie mogą pobierać pieniążków. Także wiesz, Krawiec, on tutaj całkiem nieźle się ustawił, tu będzie w nieskończoność robił jakieś takie, no że tu patrzcie, tu mamy, no tu Ruscy, tu coś tam, nie, że będzie trzymał takie napięcie, bo on dobrze wie, że dopóki gdzieś to jest, tak ani za bardzo popularne, ani tak za mało, czy gdzieś tam po środku, to on sobie spokojnie może mieć tą komisję i on tam będzie sobie spokojnie ten hajs pobierał. Także on myślę, że całkiem nieźle się ustawił, jeśli chodzi o to, bo w sumie ile ta komisja ma lat? Wiesz?
0: No, nie wiem dokładnie ile, ale no, od początku katastrofy smoleńskiej, nie?
1: No, i człowiek z demencją, wyglądającym jak żywa mumia, po prostu znalazł sobie całkiem spoko opcje zarobkowe. Zresztą, po co mu tam być tym, bo on już nie jest, nie, szefem...
0: No jakoś tak 12 lat jest, nie, tym szefem.
1: Znaczy, bo tak, ale on jest nadal szefem Ministerstwa Obrony Narodowej?
0: Nie, no nie zmienił się, teraz jest tylko szefem tej komisji smoleńskiej.
1: No właśnie, bo po co być szefem Ministerstwa Obrony, gdzie wiesz, na ciebie idą jakieś pomyje, jak może być gościem, który będzie, wiesz, pobierał hajs za nic.
0: Antoni Macierewicz, poseł na Sejm pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej kadencji. A gdzie druga, przepraszam? Coś sobie zrobił wakacje chyba. No, założyciel KOR-u, też bardzo kontrowersyjna rzecz, ten Komitet Obrony Robotników. różne się rzeczy o tym mówi. Już nie chcę tutaj za dużo mówić, bo nam zaraz kanał zlikwidują. Likwidator w WSI też tak zlikwidował, że budzi to duże kontrowersje. Właściwie wszystko, co on robi od początku, to budzi duże kontrowersje, delikatnie mówiąc. Ale tutaj niektórzy piszą, no bo ma haki na Kaczora. No to chyba tylko to może być, że ma haki. Każdy ma na kogoś haka, każdy jakieś teczki ma. To taka piosenka właśnie, to tak w Polsce się dzieje.
1: Gdyby ludzie w PiSie nie mieli teczek, to by nie mieli posadek, bo posadki są w większości wydzielane dla ludzi, którzy powinni siedzieć cicho. I tyle, no. To jest proste jak budowa cepa, nie ma tutaj zbytnio nad czym debatować.
0: No i wszystko, co się dzieje wokół tego Smoleńska, to jest takie groteskowe i jak z kreskówki, jak z jakiegoś komiksu wyjęte. Teraz też sobie te obchody obchodzą sami właściwie, ogrodzeni kordonem zomowców i weź się tam, panie, zbliż, dostaniesz pałą, gazem. Jaki w tym wszystkim jest sens? Nie wiem. W ogóle ja bym... Słuchałem sobie dzisiaj wywiadu z Romanem Kluską, na pewno kojarzysz, no, najbardziej znany biznesmen, przedsiębiorca w sumie w Polsce, Roman Kluska, który dzisiaj kozy czy barany sobie hoduje, no a to założyciel Optimusa, Onetu, wydawał programy edukacyjne, miał 30 firm, no i go zniszczyli. Dlaczego go zniszczyli? No on twierdzi, że to była taka zemsta za to, że nie chciał w to całe bagno właśnie polskie wejść, wiesz, czyli że wpływ na gospodarkę, na rządy, mają służby, musisz się układać z ludźmi. On nie chciał tego za bardzo, on był zawsze bezpartyjny też. W ogóle to on się śmieje, że jest największym gangsterem w historii Polski, bo dostał największą kaucję, 8 milionów złotych, Kluska, żaden gangster mu nie dorównuje. No, facet się pytał, nawet wysyłał do Urzędu Skarbowego zapytania, czy coś tam może zrobić, czy nie. Odpowiedzieli mu, możesz, pan, możesz. A potem zrobił tak, jak mu powiedzieli i okazało się, że jednak nie. I go zniszczyli, nie? Całkowicie. No to genialny koleś, naprawdę bardzo... On się właściwie zajmował interesami, przedsiębiorczością od małego, bo prowadził sklepik szkolny już jak był małym dzieciakiem. Bardzo mądry facet i warto takich ludzi byłoby słuchać, a nie jakiegoś Kaczyńskiego czy Macierewicza, nie? Tylko takiego Romana Kluskę, który do czegoś doszedł, któremu świetnie biznes szedł. On bardzo chwali takie prawo gospodarcze, jakie jest w Wielkiej Brytanii. Nie wiem dokładnie, jakie tam jest, ale on bardzo chwalił, że powinno być tu w Polsce, tak? I mówił, że gdyby w Polsce tak zrobiono, jak jest tam, to w przeciągu kilku lat byśmy byli krajem, który słynie z innowacyjności, z konkurencyjności, wszystko byśmy żyli dostatnio, a do budżetu by więcej kasy wpadało. I on stara się kolejne ekipy rządzące przekonywać do swoich racji i z żadną mu się nie udało. Zawsze napotyka na mur, że nie, to głupoty pan gadasz, my tu wiemy lepiej, nie? Co prawda myśmy są posły, co nigdy nie pracowali, nigdy nic nie zarobili sami uczciwie, ale my lepiej wiemy, nie? No i nie słuchają się gościa, który do wszystkiego doszedł własnymi rękami, bez żadnych układów, rozbujał 30 firm. No to nie, no co on ma do powiedzenia? I zapraszał sobie jakiegoś tam Billa Gatesa i helikopterem tutaj jakiś, czy zastępca Billa Gatesa tu przylatywał robić z nami interesy? Nie, no to jest gość, który nie ma nic do powiedzenia, nie? Taki Kluska, co on tam wie? Kaczyński nam wytłumaczy, jak powinna działać gospodarka, nie? I to jest tragedia tego kraju. Kluska twierdzi, że taki układ, który miał doprowadzić tego, że pierw komuchy, a potem korporacje, tak jak teraz, będą rządziły. Korporacje, które nie chcą klasy średniej, chcą właściwie zniszczyć klasę średnią. Taki jest cel. No to wygląda na to, że niektóre takie, w cudzysłowie, szurskie teorie mają rację, no chyba, że uznacie Kluskę za wyjątkowego szura, który nie wie, co mówi, bo to Kluska ostrzega, że właśnie wprowadzenie handlu bezgodówkowego to jest kolejny etap tego całego planu i że to wszystko po prostu zniszczy totalnie, nie? nie wiem, i może warto byłoby też posłuchać takich ludzi, jak na przykład władca pewnego kraju dużego, jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie w sumie, i najbogatszych też, który steruje historią tego świata, Władimir Putin, bo jego mam na myśli, on się dziwuje i mówi, że polski rząd się zachowuje tak, jakby był na pasku firm farmaceutycznych. Czyli kolejna osoba, która chyba wie, co mówi, nie? Taki Putin, no to też tak uważa, że polskie rządy już od dawien dawna służą korporacjom.
1: A to w większości tak podchodzi. A Ameryka podobnie. Zresztą jest coś takiego jak lobby, w ogóle w USA to jest bardzo popularne. Nie wiem, jak w Polsce w ogóle wygląda z lobbyingiem, czy jest to w ogóle legalne, ale nawet jeśli nie jest, to i tak pewnie istnieje. A co tutaj do tego Romana Kluski? Ja obstawiam, że on prawdopodobnie wiedział zbyt dużo. I wiesz, oni mu tam dawali jakieś oferty, weź tu do nas, do partii, nie? Żeby wiadomo, mieć go przy sobie. On nie za bardzo chciał pewnie. A wiesz, zwykle politycy mają tak, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. I oni z automatu powiedzieli, dobra, no to teraz będziesz miał problem. Nie wprost, ale wiadomo, że tam go dowalili. Przecież sam Optimus, tam były tak, że mówili, że o, 30 milionów podatku VAT nam zajebałeś. No, na pewno zawalił, bo potem się okazało, że wcale nie, a tak w ogóle to, no, to nie wiadomo, ale spokojnie, odszkodowania nic nie dostaniesz, bo to, wiesz, to zdarzają się błędy w biurokracji, a to, że twoja firma już, wiesz, została przejęta i nie ma pieniążków, to nieważne, to wiesz, to po prostu wywaliłeś się z rowerka, tak się zdarza, to jest wolny rynek, pamiętaj o tym. Także wiesz, on dostał twardą lekcję, smutną lekcję tego, że politycy potrafią wpływać na rynek i to jest największe zło, bo prawdziwy wolny rynek tak by nie działo się po prostu. Rząd, który by fałszywie oskarżał firmy, po prostu sam by dostawał po dupie, bo uważam, że to jest niesprawiedliwe i po prostu niemoralne, już nie mówiąc. A co do tego lobbowania, bo to ty powiedziałeś, to tak, Polska ustawia się, szczególnie Francji. Wiesz, że na przykład telekomunikacja polska, to wiesz pewnie, została przyjęta przez Orange. Orange jest francuskie. Jakaś inna chyba era to była, albo Idea, przepraszam, Idea, nie era. Idea została przejęta przez Orange. Era została przejęta przez T-Mobile. A co tam dalej było?
0: Onet przez Niemcy. No tak. Wszystko jest właściwie przejęte. Nawet wodociągi mamy przejęte przez izraelską jakąś spółkę.
1: Tak.
0: Właściwie nic nie mamy
1: swojego. Oni mówią rządowi, że no to teraz jak nie będziecie się nas słuchać, to po prostu przestaniemy wam dawać rzeczy, no. Albo zmienimy coś, albo będziemy robić własną agendę i będziemy po prostu mówić jak nam pasuje, żebyście wy mieli problem. No i rząd się trochę boi tego, no bo bądź co bądź, dużą częścią rynku rządzi już nie Polska, tylko zagraniczne firmy. A zagraniczne firmy mówią, że kapitał nie ma pochodzenia, czyli nie ma kraju. Ale to gówno prawda, bo tak naprawdę ta Francja albo te inne kraje to dobrze wiedzą, że mogą wykorzystać te firmy. To im powiedzą, no damy wam jakieś tam coś albo ten i już mogą tam podstawiać nas pod pion. Także to są kurwa szachy czterowymiarowe, gdzie my jesteśmy na planszy dwuwymiarowej i my tam, nie wiem, mamy warcaby takie połamane.
0: No, kapitał nie ma narodowości, tylko że zawsze ostatecznie odczuwamy skutki tego, że sprywatyzowane złodziejsko zostały różne rzeczy poprzejmowane. Znaczy, wszystko się sprowadza do tego, jak dla mnie, że niszczona jest klasa średnia, niszczona jest w związku z tym konkurencyjność, bo małe firmy rozwijając się, małe i średnie rozwijając się, wymuszają na dużych molochach pewne ruchy, właśnie większą konkurencyjność, innowacyjność, lepsze ceny, lepsze produkty. Przez to, co się stało, my zostaliśmy doprowadzeni do tego, że żyjemy w kraju, gdzie jesteśmy takim rynkiem zbytu trzeciego świata, jakby tak mówiąc w przenośni, że Polakowi się da byle gówno, drogo i duże korporacje bardzo chcą takiego układu, bo wtedy sobie mogą się ograniczać tylko do podnoszenia nam cen, mogą sobie robić zmowy cenowe i właściwie taki... Kiedyś myślałem, że taki świat, że taki korpo świat to może być całkiem fajny świat. Ale teraz myślę, że absolutnie nie, że to jest świat bardzo mroczny. Właśnie w Wielkiej Brytanii jest tak, że tam się dba o małych i średnich przedsiębiorców jeszcze. W Irlandii też tak jest. To są różne się rzeczy na to składają. Biurokracja, prawo, czy jest... W Wielkiej Brytanii, o czym mówił Kluska, jest prawo bardzo jasne dla przedsiębiorcy. Ty wiesz, co możesz sobie tam odpisać od podatku, czego nie, z czego masz się rozliczyć, co masz zapłacić. U nas jest zawsze tak, że jesteś skołowany i nawet, no na przykładzie Kluski, jak napiszesz nawet list do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, co ci wolno, a co nie, co niby w świetle prawa jest wiążące, że potem możesz się powoływać niby na taką opinię ze skarbówy, to i tak się okazuje, że to i tak ci nic nie robi, że mogą cię załatwić potem, bo powiedzą, a tu sobie tak napisaliśmy i co? Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? To jest po prostu bandycki kraj, ale mi się cały czas ta spiskowa dusza uruchamia tutaj i zastanawiam się, czy to nie jest wszystko sterowane. No takie, słuchaj, mam taką teorię, że tak ważne, tak wielkie rzeczy się nie mają prawa dziać przypadkowo, że oni tak, bo jeden głupek z drugim głupkiem taką decyzję w rządzie podjęli, jeszcze się trzeci głupek i dziesiąty głupek i same głupki i oni nic nie wiedzą i może nikt im nie powiedział, może oni nie dostali tych informacji od Kluski, a może oni są, są po prostu głupi, a nie źli. Nie ma tak. Po prostu tak, wiesz, przypadek to może być, że potkniesz się o kamień albo wdepniesz w kupę teraz na wiosnę, jak wszystkie te kupy, bo Polacy nie sprzątają po psach. Jak wdepniesz w kupę, no to może być przypadek jakiś tam, ale nie takie ważne rzeczy, które trwają jeszcze przez dziesięciolecia, nie? I kolejne rządy są jakby odporne na każdą retorykę i wszystkie mądre rady gdzieś tam znikają, wszystkie mądre ustawy, które, projekty ustaw, które były przygotowywane także z udziałem takich osób jak Kluska, które miałyby naprawić ten stan rzeczy, gdzieś przychodzi kolejna ekipa i wyrzuca to do kosza, nie? To się nie dzieje przypadkowo i tylko, że u nas jest straszny galimatias, już nie wiadomo, kto za tym wszystkim stoi, czy służby obcych państw, czy korporacje, czy Żydzi, czy kto, nie wiem, a może wszyscy po trochu.
1: To już trochę wchodzimy w szuranie, a tu widzę, że tam przyszedł, także chciałem go przywitać. Cześć, tam.
2: Cześć, jak to mówili w znanym filmie w trylogii, w odcinku Kochaj albo rzuć. W Ameryce jest w middle class, czyli w tej klasie średnim, wszyscy mają domek, nie? I mamy tam taką wysoką middle class, middle class i nisoką middle class. I my mamy taką nisoką middle class, bo w Polsce nie ma czegoś takiego jak klasa średnia. Nie było nigdy. Byli albo bogaci, albo bardzo biedni lub mniej biedni. Problem jest w tym, że likwiduje się tych, którzy są biedni, ale tacy jeszcze nie całkiem biedni, nie? I przekonacie się, jaki będzie tego efekt, bo to można bardzo łatwo wydestylować z tej, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co się aktualnie można wyczytać na różnych portalach, że wszyscy staniemy się, jak ja to kiedyś mówiłem, będzie ten socjał żyjący z przydziału, nie? I taki przydział będzie się należał każdemu z nas, powolutku, pomalutku, tak?
0: I to jest znowu świat korporacji. I to jest znowu świat korporacji, które by chciały korporacje. Słyszałem, że w USA, gdzieś tam w zamrażarkach są już takie projekty ustaw, właśnie, które mają wprowadzić handel bezgotówkowy. Chcą nam po prostu, chcą zlikwidować gotówkę, bo gotówka to jeszcze są jakieś resztki wolności. I chcą nas po prostu ubezwłasnowolnić całkowicie, żebyśmy byli zdani na łaskę rządów i korporacji. Ja tak to widzę, przepraszam, może szuram, ale już, ale co to jest za szuranie, skoro w polskiej prasie już się na portalach popularnych typu Wirtualna Polska, Onet czy Gazeta, czy Na Temat się pisze o takich rzeczach, że może by tak, może by to nie było takie złe. Przyzwyczajają nas już, nie, do takiej opcji.
2: No, wyobraź sobie, że ja w opcji, znaczy tutaj pojadę COVID-em, czyli tym nielubianym ostatnio tutaj tematem, bo wszyscy o tym mówią, ale ja w ciągu 2 tygodni obejrzałem raz film amerykański COVID-21, który był nakręcony tuż przed 21 rokiem, a wczoraj obejrzałem nawet całkiem fajny postapokaliptyczny COVID-23, który się nazywa Rozłączeni. Akurat, ale tam chodzi o wirusa COVID-23 i tutaj się spełniać zaczynają moje przypuszczenia, że do 2024 roku potrwa ta cała sytuacja, jaka jest aktualnie. Bo niestety, ale często te filmy hollywoodzkie ogólnie rzecz biorąc, coś takiego jest, że jak gdyby nam coś tam potrzeptywały, co będzie...
1: A powiedz mi, tam powróżysz mi z fusów, bo nie wiem, czy mi przesunął matury. Jak sądzisz, przesunął czy nie przesunął?
2: Wiesz co, ja ci powiem tak, nauczanie zdalne będzie kontynuowane, ponieważ jest to bardzo korzystne, niekorzystne dla uczniów, chociaż też, zależy jak do tego podejść, bo gdybyśmy mieli mądrych rodziców, to oczywiście mądry człowiek będzie zawsze dążył do tego, żeby dzieci uczyły się w domu, a nie w socjalistycznej szkole. Zresztą z piekła rodem, tak, z Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast,
0: model pruski.
2: Natomiast no tak, no, Komisji Edukacji Narodowej to jest haniebna rzecz, tak? To co uczą, że jest dobre, to jest złe akurat. Wczoraj rozmawiałem z pewną panią, która jest historyczką na ten temat. Pani starsza ode mnie raptem o rok, więc bardzo dobrze nam się rozmawiało i w bardzo wielu tematach, no musiałbym to wszystko sobie teraz w głowie poukładać, o czym my rozmawialiśmy, ale przyznała mi rację odnośnie właśnie nauczania historii, bo żeśmy o tym konkretnie rozmawiali. Natomiast jeszcze jeden taki temat poruszyłeś, teraz mi wyleciało z głowy, ojejku, o czym ty mówiłeś, Krawiec, przed chwileczką?
0: O różnych rzeczach. Ale to może, no właśnie, to może sobie przypomnisz, a ja skomentuję, bo słuchajcie, może mnie źle zrozumieliście. Ja mówię, że jeśli piszą coś w mediach głównego ścieku, w mediach gównoźródlanych, jak to się mówi, to traktuję to mniej jako teorię spiskową, a bardziej jako pewien być może plan, że nas po prostu, że to jest coś zaplanowanego, że do czegoś nas już przyzwyczajają, gotują tą żabę, pod tym kątem podchodzę, a nie, że tam media gównoźródlane są bardziej wiarygodne czy coś takiego, znaczy w pewnym sensie są, bo biorą większą odpowiedzialność za treści, które pokazują, niż media alternatywne, ale nie o to chodzi, że jestem tutaj za kimś, za mediami gównoźródlanymi w tym przypadku, tylko po prostu wiem, że jak tam się, że jak na popularnych portalach się o czymś pisze, to jest to bardziej realna przyszłość nasza, niż jakieś tam luźne rozważania i hipotezy, które wysnuwa sobie właściciel jakiegoś bloga Wielka Szuria, tam PL, o to mi chodzi, nie?
2: No tak, wiesz, pieniądz w formie takiej wyłącznie wirtualnej to jest rzecz, która no, właściwie no, ja myślę, że to jest kilka lat tak najbliższych, tylko obawiam się, że ludzie jednak tutaj akurat są na tyle jeszcze rozgarnięci, że będzie natychmiast reakcja na to. To znaczy po prostu będzie olanie przepisu o prawnym środku płatniczym i zaczniemy emitować własne pieniądze zwyczajnie i się wymieniać. Ewentualnie, jeżeli to będzie robione kraj po kraju, to na przykład jeśli Polska będzie prekursorem tego, no, bo u nas takie różne rzeczy się testuje, dlatego mamy najszybszy internet i tak po prostu są testy tutaj przeprowadzane na podludziach ze wschodu, to się taką mam koncepcję, tak? Nie musicie się ze mną zgadzać. To myślę, że tutaj, jeżeli byłoby wprowadzone, to po prostu zaczniemy używać na powrót dolara jak za komuny, nie?
1: To co, wrócą peweksy?
2: Nie peweksy, ludzie będą się między sobą rozliczać. To jest tak, wiesz, trzeba szukać dobrych stron pewnych rzeczy. Jeżeli w tej chwili banki dyskutują o ujemnym oprocentowaniu, no to dobrym efektem tego jest to, że wybierają ludzie pieniądze z konta, no bo ja już to 1000 razy tłumaczyłem. Jeżeli ktoś z was na czacie posiada pensję, tylko przelewają wam na konto, tak? I teraz z tego konta wybieracie absolutnie wszystko, umówcie się z pracodawcą, żeby nie przelewał wam na konto, zlikwidujcie to konto, bo mając to konto przykładacie się do rezerwy cząstkowej i do emisji, w tej chwili już emisji 200-krotności tego, co wam przeleją w formie pieniądza elektronicznego. Bo w tej chwili jest 0,5%, zdaje się, jeżeli się nie mylę, albo 1, albo 0,5%.
1: Nie, chyba 3% chyba musiało.
2: 3 było już rok temu, a słyszałem, że ostatnio ku radości banków zmniejszono to do 0,5%. Trzeba by to sprawdzić. Może ktoś szybciutko wyklika, ile jest w tej chwili rezerwa cząstkowa. Jeżeli jest 0,5%, to pod każde 1000 zł można 200 tysięcy wyemitować w formie kredytu.
1: No mnie też zawsze to po prostu śmiałem się, że tutaj bank nie może po prostu wziąć twoją kasę i zrobić co z nią chce i potem jeszcze sobie magicznie zrobić pieniążki. Nie wiem, jakieś dla mnie czarnoksięstwo. Zresztą systemy bankowe to w ogóle już tak się rozwinęły, żebyś w ogóle nie rozumiał, co się tam dzieje. I dla nich to jest korzystne, bo tym mniej wiesz, tym lepiej dla nich.
2: Najlepsze jest to, że ja czytałem wczoraj chyba artykuł, gdzie tak mówiono, o, to straszne, bo teraz za to, że wkładamy depozyt, trzeba będzie płacić. Otóż nie jest straszne. Normalny bank, to jeszcze raz się powtórzę, bo już to chyba też kiedyś mówiłem, działa właśnie na tej zasadzie. Prawdziwy bank za dobrych czasów, tak? Wpłacam pieniądze i za to, że mam w sejfie bezpiecznie pieniądze schowane w banku, płacę za ten za przechowanie tego depozytu z gwarancją 100% zwrotu jakiś pieniądz. Na przykład za 100 tysięcy płacę 1000, tak? I mi przechowają to przez rok, tak się umawiamy. I to jest normalna bankowość. Natomiast bank może wziąć te pieniądze i pożyczyć komuś za pieniądze, które z góry mu płaci. Czyli ktoś ma wkład własny powiedzmy 10 tysięcy, płaci 10 tysięcy, dostaje milion pod to, tak? I to wtedy nie jest oprocentowane, nie jest to lichwa, tylko to jest tak zwana wypożyczka. Była jakaś taka reklama, wypożyczka chyba w UBK to było, coś takiego miało, tak? Że za tam 500 zł można było 10 tysięcy wziąć. I ja takie coś rozumiem, tak? No wtedy płacę komuś za to, że on czyjeś pieniądze pożycza, tak?
0: Dzisiaj mi się wydaje, że to wynika z tego, że banki, jak ze wszystkim, jak z tymi grami, jak z filmami, wszyscy idą na łatwiznę dzisiaj i chcą po prostu się dorobić, liczy się kasiora, zarobek. Kiedyś banki miały pewną misję, nie? I pewien etos jakiś, to inaczej wszystko działało. Dzisiaj mamy takie czasy, że banki po prostu sobie optymalizują, chcą zarobić i doszli do tego, że im się nie opłaca trzymać tej kasy, bo sobie więcej zarabiają za posiadanie karty, za przelewiki, za wszystko, za wstuknięcie. Słuchajcie, jak ja sobie chcę zlikwidować konto techniczne, które miałem tam założone przy okazji komornika, to muszę zapłacić około 100 za wstrzyknięcie w Enter. Nie? No więc takiemu bankowi faktycznie się nie opłaca już po prostu zarabiać na samym przechowywaniu kasy, tylko na usługach dodatkowych różnych, za które sobie liczą prawem kaduka kosmiczne pieniądze, bo to mi się wydaje nieuczciwe takie zdzieranie z klienta i wszystko idzie w tym kierunku. Po prostu ludzie się zepsuli. Dzisiaj społeczeństwa całe się zepsuły, zostaliśmy przyzwyczajeni do pewnych zależności, do tego, że oddajemy swoją wolność za bezpieczeństwo, za wygodę. Chcemy po prostu sobie, jak to Korwin mówi, jeść, żyć, srać, czy jaką tam mówił, jak te żurkowce, nie? I firmy też tak działają, to wszystko na tym samym schemacie się opiera. Giną jakieś, zanikają jakieś takie wzniosłe bardziej i fajne rzeczy typu, nie wiem, honor, jakaś misja, zasady. Liczy się kasa. Żeby kogoś oskubać, wziąć tutaj, żeby on nie mógł nic zrobić, żeby go zrobić w ciula, żeby mu nakleić ładną etykietkę na gówno zawinięte w sreberko. Cały świat tak dzisiaj działa. Rządy tak samo. Rządy dzisiaj patrzą na to, żeby się głównie utrzymać przy władzy, nie? Nie ma już jakiejś misji, żeby służyć obywatelom, że my jesteśmy, że mamy pewną misję. Nie, trzeba się utrzymać na stołkach. Omamić ludzi obietnicami, populizmem, kupić sobie elektorat, tak jak PiS. No, nie widzicie tego, że cały świat tak dzisiaj działa?
1: Tak, ale wiesz, przy takich rzeczach musisz spojrzeć na trójkąt. Bezpieczeństwo, wygoda, prywatność. I te trzy rzeczy wydają się kluczowe dla każdego, a w praktyce zawsze możesz wybrać tylko dwie. Nigdy nie możesz mieć tych trzech naraz, więc przy czymkolwiek, czy to rządach, czy zakładaniu banku, czy nawet głupiego korzystaniu z usług, zawsze coś tracisz. Albo stracisz bezpieczeństwo, albo wygodę, albo prywatność.
0: A przepraszam cię, Etamie, bo Psycho dołączył do nas, to może jemu przekażmy pałeczkę. Cześć, Psycho.
3: Cześć. Właśnie chciałem nawet zauważyć coś takiego, co
0: co?
4: Zauważ od razu.
0: Zauważaj, tak, zauważaj.
3: Poziom takiego, coś takiego, że kiedyś jak wpłacaliśmy do banku na przykład 5000 dolarów, to mieliśmy kredyt, znaczy ten procent z tego, nie? A teraz mamy ujemny procent i tam to bardzo trafnie zauważył, że teraz musimy płacić za to, że mamy pieniądze w banku przechowywane.
0: No to w sumie cały czas gadamy o tym, od tego jakby wyszliśmy, nie? No, teraz jest taki popularny temat, no właśnie te odsetki ujemne, czy jak to tam się fachowo nazywa, że musisz płacić za trzymanie pieniędzy. W przypadku osób, które mają tych oszczędności mniej, no to nie jest to znowu takie straszne, ale co jak ktoś ma milion, to co, zapłaci nagle jakieś spore odsetki od tego miliona, nie?
1: Okej, ale to może mieć sens, bo na przykład ubezpieczenie. A dlaczego? No bo pomyśl sobie, jesteś w takim Nowym Jorku, nie, masz ten milion w banku i nagle do tego banku przychodzi Meksykanin z wyglądem Włocha, który żyje w Nowym Jorku i mówi ciągle po hiszpańsku. No i mówi, że espero 5000 wszystkiego, dawaj hajs, nie? No i tyle, no i bierze ten hajs, no i co? I bank nie ma tego hajsu,
3: Dlaczego? Poczekaj. A dlaczego ten Meksykanin ma przyjść do tego banku i powiedzieć, że dawaj hajs?
1: No bo robi napad, no taki przykład, nie? I wiesz, no. I bank na przykład ma umowę z jakąś firmą ubezpieczeniową. No prawdopodobnie takie rzeczy się zdarzają raz na, nie wiem, milion, no ale się zdarzają. No i powiedzmy wtedy mogą jakoś odzyskać tą kasę dla, wiadomo, tych ludzi. Chociaż jakąś część, no i wiesz.
4: Już nie mają takich ubezpieczeń. Teraz jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
3: Czekaj. Ja do Gimbola teraz będę mówił. Ty chyba za dużo seriali się oglądałeś.
1: Ale nie, ja tak mówię, że to raczej nie ma czegoś takiego, tylko ja mówię, że jakby było to miałoby sens akurat, że takie zbieranie odsetek na takie rzeczy, więc powiedzmy na jakieś zabezpieczenie, na tam...
3: Nie, dobra, poczekaj, teraz ja mówię. Milion dolarów masz, czy tak. Tam nawet 1000 złotych. Czekaj, i nagle ci zabierają z tego twojego konta 2%. Nie wiadomo, z chuja do dupy wycięte. Oni powinni na tym zarabiać, nie? Kupować jakieś obligacje państwowe,
4: nie,
3: nawet
4: bank
3: moje.
4: Nie ma. Psycho, nie. Idea banku to nie jest zarabianie na tym, że ten jest przechowywanie pieniędzy za jakąś kwotę. I wypożyczanie ich za jakąś kwotę to jest normalna bankowość. Natomiast to, że to się pod wpływem polityki keynesowskiej na początku XX wieku, czy tam w pierwszej połowie XX wieku rozwinęło na jakieś rezerwy cząstkowe i brak parytetu dolara, czy w oparciu o złoto, tak, no to jest zupełnie inna sprawa. Po prostu to się rozwinęła ekonomia, na ekonomię taką, jaką mamy dzisiaj, czyli na ekonomię długu. No i po prostu, wiesz, ludzie się już do tego też przyzwyczaili, bo zwyczajnie takie rzeczy, o których my tutaj mówimy, są za skomplikowane. Ja kiedyś się przekonałem o tym, próbując wytłumaczyć kwestię jeszcze tej trzeciej strony, czyli do druku pieniądza, który jest notabene...
3: Poczekaj, mordo, zanim wejdziesz w swój słowotok. Mhm. No jeszcze parę lat temu to było przynajmniej 2% zysku, a nie na minusie, że tracimy. Inflacja po prostu tym powodem.
0: No dlatego... tak, to no właśnie, inflacja.
4: To chciałem powiedzieć, że niestety zyski się skończyły gdzieś mniej więcej w połowie roku 2005 bodaj. Wtedy te odsetki zaczęły drastycznie, czyli porada polityki pieniężnej zaczęła regularnie obniżać stopy procentowe. No w tej chwili już, tak mówię, są ujemne, wręcz stopy procentowe, a naprawdę uważam, że życie bez konta bankowego nie jest niczym tym. Ja przed rokiem 2000 nie miałem w ogóle konta bankowego i funkcjonowałem normalnie.
0: A jak się rozliczać z klientem? Jak się rozliczać z klientem bez konta bankowego?
3: Tak, właśnie, dokładnie. Jak można zrobić przelew na konto bezbankowe, to się przychodzi, a bezgotówkowa waluta.
1: No właśnie, a popatrz, że taki na przykład sam ZUS-ik nie chce już wypłacać do ręki tylko na konto, albo inne instytucje państwowe też nie chcą za bardzo do ręki, tylko wszystko na konto, więc jak żyć bez konta?
4: No, w tej sytuacji, jeżeli ZUS płaci ci emeryturę i nie masz rzeczywiście innego wyjścia, chociaż jeszcze poprzez oświadczenia, przez adwokata można takie sprawy załatwić, no to trudno przelewać i wiesz, w którym, emeryci dokładnie wiedzą, w którym dniu i o której godzinie będą mogli te pieniądze pobrać, pójść i wybrać co do złotówki w tym samym dniu, tak? Żeby nie było zaksięgowane na stronie MA w banku, żeby po prostu zniknęło to z tej strony MA, żeby nie zdążyli generować.
3: Tak, ale trzeba mieć swoje konto jednak chyba, żeby im tam przesłali, nie?
0: Gdyby tak wszyscy ludzie nagle zrezygnowali z usług banków, powiedzmy, że wszyscy ludzie się teraz buntują, mają już dość tej banksterki, no to rzeczywistość nie znosi próżni i powiedzmy, że ludzie zakładają własne jakieś banki, takie no niby spółdzielcze dla ludzi, że nie chodzi tu o zarabianie, żeby to, żeby jakoś ułatwić, ale daj mi skończyć.
3: Nocny bank,
0: bardzo dobry pomysł, tak, i jakby się to skończyło, skończyłoby się pewnie, żeby się to rozwijało i doszlibyśmy do etapu znowu jakiegoś właśnie parabanku, który by się w końcu przeistoczył w zwykły bank. No, taka jest natura rzeczy, że wszystko będzie prowadziło znowu do tego samego, tak mi się wydaje.
1: Bitcoiny pewnie przejąłby banki.
4: Przypominam o mojej koncepcji banku, który będzie inwestował w rudy od razu wszystkie pieniądze, które dostanie. Nawet to będzie się nazywało bank rud. Także do bank ruda wszyscy by wpłacali z pewnością.
0: Bank rudy, tak?
1: Zostajesz bankrutem?
4: Nie, bank rudem. Rud. Bank rud. Od rudy. Rudy, będę w miedź inwestował, to od pieniądze wszystko od razu masz gwarancję, że w złoto, pieniądze te, najlepiej to w węgiel i w kopaliny tutaj w Polsce, żeby to było jeszcze polski kapitał, tak? Bo oczywiście kapitał, narodowość ma i ma taką narodowość, kto jest właścicielem tego kapitału, no to jest proste.
1: No to, jak to założysz, to ja zostanę pierwszym klientem twojego bankruda.
3: Ja drugim. A poczekaj, jak to masz zamiar zrobić, Etamie?
4: Nie jest tylko pomysł, ja go podpowiadam wam, ponieważ ja doskonale sobie zdaję sprawę, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz brak możliwości wpisania numeru PKD przy zakładaniu działalności gospodarczej obecnie uniemożliwiają takiej zwykłej osobie otworzenie banku.
3: A dlaczego uniemożliwiają?
4: Bo no, jakieś sobie przepisy o działalności gospodarczej i bankowość jest w tej chwili zamknięta.
3: Jestem na audycji, nie chcę patrzeć.
0: A był czas, gdzie można było w Polsce o wiele, wiele łatwiej zakładać własny bank. No to oczywiście stare czasy, tam właśnie prawo Wilczka, wolność gospodarcza, no ale jak już mówiłem w jednej audycji, to było właściwie zrobione tak na krótko, żeby odpowiedni ludzie mogli się tam uwłaszczyć na ukradzionej forsie, żeby ludzie ze służb mogli sobie pozakładać interesy, kantory, banki. No i to tak na chwilę było, nie?
4: To się nazywało jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przypomnę.
1: A, ktoś tu napisał, znaczy Grzesiu, nie, że bank Rudy. A co tu się wyprawia? Już dzwonię do prokuratury.
0: A ja zakładam bank Piramida. Będzie się nazywał Piramida. Co myślicie o takiej nazwie?
4: Albo taki bardziej Boży. Boży ZUS załóż. Taki prywatne przedsiębiorstwo emerytalne Jezus.
1: Owoce
4: i
1: nasze.
4: Bardzo wiele starszych osób by przyniosło pieniądze, ja wam to mówię.
1: Przyniosło. Jezus, owoce nasze. Tak. To jest dobry slogan.
0: Owoc naszego biznesu Jezus.
4: Jezus. Najlepsze.
0: Okej, psycho chciał coś dodać.
3: Tak, chciałem powiedzieć Gimbalowi, bo on chyba jeszcze nie pamięta. Już nie pamięta tych czasów, czy jeszcze nie pamięta. To były OFE. Kurwa, co nam obiecywali emerytury pod gruszą, czy tam pod palmą.
1: OFE? Kojarzę.
0: No. Polski emeryt też nie jest gorszy i ma prawo jechać do Egiptu. Jakieś takie były przemówienia od tych komuchów tam, no.
4: Bogdan lubi bankowy, to Pazura mówił. Pamiętam, nigdy mu tego nie zapomnę. Także tak.
1: Wy to tak mówicie, a tej reklamy nie kojarzę, ale ja pamiętam te słowa i to gdzieś mi się w beret wbiło, także to chyba źle.
4: Ale powiem wam, że ja akurat tutaj bym szukał też dobrych stron. Ja mam tą umowę, tak się składa, że składam takie papierki zawsze w segregatorach bardzo ładnie posegregowane w osobnych koszulkach i mam tą umowę indywidualną, gdzie jest wypisane, z kim mam podpisaną tą umowę, jakie procenty będą odkładane i że to stanowi moją własność. Nie będę wykonywał żadnych kroków ani w kierunku IKE, ani w kierunku ZUS-u. Zostawiam to po prostu nie ruszając tego i jak osiągnę, o ile osiągnę wiek emerytalny, złożę sprawę do sądu i zgodnie z umową z roku 98 będę się sądził o takie zasady, jakie są w tej umowie, bo jest to umowa dwustronna, także nie ma żadnej wątpliwości, wygram tą sprawę.
1: Pytanie, czy nie zmieni się prawo w jakiś sposób, który wyeliminuje
4: nie może się zmienić
1: walki.
4: Prawo.
3: Już się to zmieniło. Te twoje środki, co miałeś na tym koncie, to już nie są twoje. Tu ci zajebał jeden raz, a drugi raz Krawiecki.
4: Wyobraź sobie, psycho, że ja wiem o tym, ponieważ jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które zmieniło te środki na orzekło, że są to środki nie prywatne, ale w umowie jest napisane inaczej. Mam tą umowę, a trzecia strona nie ma tutaj nic do gadania. Przed sądem międzynarodowym wygram sprawę bez żadnej wątpliwości. Inna sprawa, czy będą jeszcze sądy narodowe, bo myślę, że to już będzie po wojnie. Jak wiecie, wczoraj Putin wydał takie oświadczenie dosyć długie, a pewnie nie wiecie, bo w telewizji o tym nie mówili, taką odezwę czy expose do narodów europejskich, żeby powstrzymali tą wojnę, bo on już ma 12 dywizji także na granicach, także ten, no, do Warszawy w jakieś 15 minut dotrze, także.
3: Poczekaj, to przeze mnie chyba jest, bo ja tam na kanale Ruski Troll, kurwa, gadałem z ruską ambasadą i wywołałem trzecią wojnę światową. Przepraszam, to przez mnie.
0: Jak wywołałem trzecią wojnę światową?
4: No
0: psycho.
4: Właśnie to samo mi się wyświetliło, że film o tobie nakręcą. Będziesz takim tym, jak on się nazywał, ten kurde, wyleciało mi z głowy ten główny bohater.
0: Dolas.
4: Tak, Dolas. Franciszek Dolas. No, czyli Dolas. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
3: Brzęczyszczykiewicz, kurwa, gdzie Dolas, kurwa, kto się...
1: Urnamy?
4: Nie, Franek Dolas to było jego oryginalne nazwisko, z tym Brzęczyszczykiewiczem, on żartował z tym Niemcem, co go tam spisał.
0: No, dziękujemy, że nam wytłumaczyłeś, Etam.
3: Dobra, ja już się wykończam, będę chodził na odsłuch.
0: Dobra, trzymaj się, psycho, hej, hej.
1: Trzymaj się.
0: Co chciałem powiedzieć, że w razie jakiejś wojny, to pamiętajcie o tym, że my mamy amunicję, musimy kupić do naszych czołgów, do naszych tam pistoletów, a to od Niemców, a to od ruskich, a to od Amerykanów. Musimy dostać kluczyk do naszych samolotów i to tak w końcu się skończy tak, że będziemy czekali, aż nam przyślą. No przyślą czy nie przyślą? No i co my możemy, jak nic nie możemy? To taki kraj
1: z kartonu. Ale jaki sens w ogóle ma skupywania broni od... No okej, to są sojusznicy, ale potencjalnie każdy może być twoim wrogiem i skupując bronie, czołgi, jakieś takie rzeczy, narażasz się, bo przecież oni wiedzą, jak to zostało zbudowane, jak to działa, jakie są słabości, znają każdy szczegół i tak naprawdę nie budując własnego arsenału, no tak naprawdę strzelasz sobie w kolano, no bo taka Ameryka od razu wie, co zrobić z takimi czołgami, albo i nawet ma tam jakieś specjalne, nie wiem, opcje, żeby go zniszczyć jednym strzałem albo inne rzeczy.
0: Dokładnie. Także... Dokładnie jest tak, jak ty mówisz i dlatego Ruscy i Amerykanie mają bardzo dużą przewagę na polu bitwy, bo znają słabe punkty różnych i mają sposoby na różne militarne zabawki, które są w innych krajach, nie? I Ruscy i Niemcy tak mają. Ale w ogóle my jesteśmy gdzieś tam 100 lat za Murzynami, tak brzydko, rasistowsko mówiąc, po polsku trochę, bo jak będzie wielka wojna, to będzie zupełnie na innych zasadach, niż sobie to wyobraża Macierewicz i jego tam następcy. Bo to będzie na przykład jakiś wielki wybuch elektromagnetyczny, potem spadochroniarze tu przylecą, to będzie na innych zasadach, kurwa, niż kiedyś się wojnę prowadziło Rudy 102, nie? A u nas jest cały czas takie myślenie, że my tu rakiety kupimy, my tu kupimy karabinki. Nie zupełnie.
1: Przylecą drony i zabiją większość tych, których mają zabić.
4: Ja bym chciał, że że rząd akurat i Macierewicz, to oni mają podstawione dwa samoloty na wypadek W i mają 10 minut wcześniej zagwarantowane powiadomienie o tym, żeby się stąd wydostać. To już taka nasza świecka tradycja, że rząd ucieka do Rumunii. Nie?
0: No znikną, tylko smród po nich tylko zostanie.
1: Do Francji, polecam.
4: No, do Vichy, nie?
0: I właściwie to nie wiadomo, kto się z nami zakoleguje, kto będzie naszym sojusznikiem w trakcie jakiejś wielkiej wojny, bo Amerykanie to nas traktują jak swojego psa do obszczekiwania tam, nie wiem, Rosji, czy do obszczekiwania kogoś tam. Ruscy nas nie lubią, z Niemcami też, raczej to tak z nikim się nie dogadamy w razie czego.
4: Znaczy tak w tej chwili jedynymi politykami, którzy w miarę poważnie traktują Polskę, jest Łukaszenka i Władimir Władimirowicz tak naprawdę. No nie liczę Węgrów, tak? Mamy jakiś sentyment do tych Węgrów, ale czy oni są nam przyjaźni? No nie wiem, tak akurat się składa, że Węgrzy w czasie wojny byli w państwach osi, więc...
1: Ale powiem ci, tam przeraża mnie taka myśl, że władza sobie wyleci, bo to by oznaczało, że ludzie będą
4: musieli...
1: No to wiesz, to tam... No tak, ale wtedy wiesz, znowu będzie tak zwane polskie podziemie, wiesz, Polacy będą tam próbować walczyć. No i nawet jeśli wygramy, to i tak jakaś władza do nas wróci i powiedzą, a to ci co walczyli to zdrajcy i rozstrzelać. Kurwa, jak sobie myślę o takich rzeczach, nie, jakby była powtórka z historii, to by... Nie, to człowiek nawet nie chce myśleć o takich rzeczach.
0: Gdyby Władimir Putin nas traktował poważnie, to by robił jakieś ruchy, żeby tu coś poprawić, zrobiłby jakieś radio nadawane z Rosji, tak jak dla Ukraińców, tak jak my dla Ukraińców, nie? Coś by tu się działo. On myślę, że wychodzi z takiego założenia, że tu nie ma z kim gadać. Są dwie opcje. Albo wychodzi z takiego założenia, że tu nie ma z kim gadać, bo to jest wołanie na puszczy i to nic w ogóle nie ma nawet co, bo ludzie tutaj są zbyt źle nastawieni do Rosji, nic nie skumają, nie interesują się takimi rzeczami, albo już jest po ptokach, nie ma co, albo po prostu druga opcja numer dwa, że i tak steruje sobie jak chce tą Polską poprzez służby, poprzez swoich agentów. Takim agentem może być Rydzyk, Macierewicz i wielu, wielu innych, którzy mają bardzo duży wpływ na polskie prawo, na politykę, na Radio Sputnik. Tak, słyszałem, że jest takie radio, ale to jest bardzo niszowa jakaś rzecz, mało kto się tym interesuje i mało kto o tym wie w ogóle i to takie...
4: No... Myślałem, że jakieś obiesłanie tam o tym na Białoruś. Ale wiesz co, dziś mi się taka myśl zaświtała, jak ja wczoraj przeczytałem po rosyjsku, to czy, bo było też tłumaczenie, ale było takie trochę pokrętne, tą odezwę do narodów Putina, żeby zrewanżować się i nagrać filmik na profil Putina na WK, taki rosyjski, no, jak to się nazywa?
1: Mam konto.
4: No, chciałem to po rosyjsku powiedzieć, bo ma swoją rosyjską nazwę ten cały...
1: No okej, no wszyscy na to mówią.
4: No, to coś w tym stylu. W każdym razie taką odezwę do Putina tam ma w imieniu narodu polskiego, nie? Ciekaw jestem, jaki to miałoby odzew, nie? Albo może z Krawcem zrobimy. Krawiec byś ten coś się przyłączył tutaj. Jeszcze Gimbal, jeszcze Gumbali, jeszcze ten potrzeba. Byśmy tak się głosami zmieniali, odezwa, to już by wtedy był większy głos, czterogłos, kwartet. No, kto wie, a może ja by Władimir już... Władimirowicz na Skype'a zadzwonił, myślę, że ma Skype'a.
0: Ja już nie mam siły zakładać radiów.

0: niszczy jego poważny taki wygląd. A dla
1: Nie, no
0: niego to jest.
1: świetnie, świetnie mówi po niemiecku. To słyszałem osobiście na takiej konferencji, gdzieś tam, że osobiście, nie byłem na niej, ale słyszałem ją osobiście w internecie. Powiem, że mówi równie dobrze po niemiecku, co nasz pan Donald Tusk.
0: A to nie wiem, jak Donald mówi, to musiałbym kiedyś usłyszeć
1: Świetnie,
0: go.
1: naprawdę. Wydaje mi się, no nie potrafię ocenić wymowy, no bo ja po prostu tylko sam akcent taki brzmi jak rodowity Niemiec, muszę powiedzieć. Lepiej niż po polsku akcentuje. Także
2: Dzięki w ogóle
1: to wreszcie.
2: Hunterowi, przepraszam, że zapomniałem podziękować Hunterowi za donejcika. Dobra, Etamie, słuchaj, bo już troszkę długo tutaj gadamy, a miały być krótsze telefony, tak więc już ci podziękujemy tutaj za twój głos.
1: No to nie dziękujcie, to ja dziękuję. Hej,
2: No,
1: trzymaj
2: to
1: się.
2: trzymaj się, hej.
0: Trzymaj się tam.
2: Słuchajcie, ludziska, a jak uważacie, czy może jednak powinniśmy jakoś lepiej się z Rosją skumać, nawiązywać współpracę, jakoś z tą Rosją coś podziałać? Może to lepiej niż z Amerykanami? Ja się tak za bardzo nie znam na geopolityce i sojuszach i tak dalej, ale może faktycznie mają rację ci, którzy mówią, że bardziej w kierunku Rosji, a nie z tymi Amerykanami, którzy, no co nas, co oni nam mogą zagwarantować, co oni nam mogą dać, co oni nam mogą zapewnić, jakie korzyści są w ogóle z tych sojuszy z Amerykanami. Amerykanie to nas chyba traktują jako takiego swojego sługę jakiegoś i podnóżka i psa na smyczy i nic więcej. A z Ruskimi może by się coś więcej dało zrobić. Ja wiem, że jest duża niechęć do Rosji, na pewno u was, u wielu z was, ale co powiecie na ten temat? A tak zmieniając. Aha, jeszcze tutaj a propos biznesów. Teraz Unia Europejska daje jakieś grube miliony na rozwój fotowoltaiki w Polsce. No i słuchajcie, niespodzianka. Okazało się, że wszystkie firmy, różne takie duże spółki, które to dostały, to są kontrolowane przez Kościół katolicki i wszędzie w radzie nadzorczej prezesem jest proboszcz. I to są wszystko kościelne. A to dzięki jakiemuś byłemu posłowi PiS. Ja już nie wiem, kto tutaj ciągnie za sznurki w tym momencie. Czy Watykan, czy Ruscy, czy Amerykanie, czy Żydzi. Wszyscy po trochu chyba, bo chyba nie ma jednej tutaj opcji, nie? Że chyba wszyscy po trochu. Niemcy, Amerykanie, wszyscy w ogóle na całym świecie traktują tą Polskę jako takiego swojego tołudiego.
0: No, to prawda, ale co ty się dziwisz? Przecież Kościół ma monopol na fotowoltaikę, bo przecież jest w Biblii napisane, że Bóg jest światłością. Także mają monopol na zbieranie tego Boga i wydzielanie go za odpowiednią cenę służbom Boga. Także jeżeli jesteś w wierze katolickiej, to zostaniesz oświecony prądem boskim.
2: Czyli to Pan Bóg steruje słońcem, więc Kościół jest tu uprzywilejowany, ale też Pan Bóg stworzył ziemię i dlatego Kościół jest największym posiadaczem ziemskim na świecie. 70 milionów hektarów to obszar większy od Francji.
0: No
2: To
0: właśnie.
2: też, no, ziemia, słońce. To czemu się za wodociągi też nie wzięli? Czemu to ci wstrętni Żydzi nam wykupili wodociągi, a nie Kościół? Na przykład, skoro Pan Bóg też wodę stworzył i kontroluje.
0: Pan Bóg to tylko światło wody robi.
2: Światło
0: Ale
2: wody.
0: to. Tak. Poświęcone. Ale jakoś jeszcze do mnie nie oświetlili. No ale szczerze, no to by nawet wyjaśniało, dlaczego tak dużo terenów dostają właśnie jakieś diecezje, tutaj kościoły, czy tam inne parafie. No bo przecież tam w Poznaniu nawet była jakaś afera, że za złotówkę ktoś tam dostał jakiś teren, nie? Jakiś tam ksiądz, czy ktoś tam.
2: Ja ci to wszystko wytłumaczę, synu, bezbożny synu. Pan Bóg stworzył ziemię. My, duchowni, jesteśmy tutaj właśnie Jego, zarządzamy tym w imieniu Pana Boga. I no więc chyba logiczne,

0: jest to, że Ziemia powinna być pod naszą kontrolą. Jak można tego nie rozumieć?
1: Bankowość też przecież. Jak to się mówi, templariusze, to był zakon bankowy. I kto wie, czy do dzisiaj nie ma templariuszy i na przykład te wszystkie banki to są pozostałości po templariuszach i tych wszystkich zakonach chrześcijańskich i oni, wiesz, tam te wszystkie masonerie, iluminaci, to wszystko jest połączone, nie? Że bądź co bądź, tam już układy to są wieloletnie, że tam już w wieku XVI tam już sobie rozdzielali, kto będzie rządził.
0: No tak, nie wiem, czy ty się śmiejesz z takich teorii. Dla mnie to one nie są śmieszne, bo jest w sumie dowiedzione, że wiele z tych prastarych rodów, które kontrolują, wiesz, tych takich mega bogatych rodzin, do których należy duża część majątku całej ziemi, no to są takie rody, które się wywodzą jeszcze ze starożytności, nie?
1: No, ale ja tu nie będę w ogóle polemizował, bo sam też tak myślę, że dużo osób nie doszło do swojego bogactwa, tylko odziedziczyło je. I to jest trochę oczywistość, że duża część tego, co inni mają, to jest po prostu to, co miał twój ojciec, a wcześniej dziadek.
0: No, a karmi nas się takim mitem, że od zera do milionera, od pucybuta do milionera, a to jest taki mit dla biedaka, żeby się cieszył, że o, też mogę. I w końcu tam pod koniec życia jakąś budkę z hot dogami se otworzy i a, to była prawda, też doszłem do czegoś.
1: No, amerykański sen.
0: Mam sklepik wiejski tutaj, i co? I prawdą się okazało, też chcieć to móc. A
1: No
0: jakiś tam
1: tak.
0: Rockefeller, Rothschild, tam tutaj ropa, tu broń na wojnę, tu wywoła jakąś wojnę. No i tak to jest.
1: Klepię cię po pleckach. No, doszedłeś. Sam zarobiłeś.
0: Brawo, brawo. Brawo, mój mały. Widzisz, da się.
1: Tak. No, to prawda. Dużo ludzi, właśnie tych bogatych, często mówi, że o, jak oni doszli, że jak oni zapracowani, jak ten. A to często oni ludzi mają. I sami tak naprawdę jedyne, nad czym pracują, to nad swoimi nałogami pokroju i ile dzisiaj już whisky wychlałem. No. Także nie ma tam dużo ludzi, którzy naprawdę pracują. To znaczy, też nie będę mówił, że nie ma bogatych ludzi, co sobie nie zasłużyli, no bo tutaj, jak mówisz, ten właśnie Kluska czy inni, to fakt są, ale to raczej mniejszość niż większość, bo większość raczej właśnie gdzieś właśnie przez rodzinę, przez kontakty i oni raczej takie sielskie życie prowadzili przez większy czas. Można powiedzieć, że zostali stworzeni do sukcesu, jak bardzo chamsko to brzmi.
0: No ale widzisz, taki Kluska, no to jest tak, że jak osiągasz tam level 40, mówiąc językiem diabolo, no to przychodzi do ciebie taki Mefisto w garniturze, jakiś czy inny diabolo i mówi, no właśnie skoczyłeś level na 40, i teraz się zmieniają trochę reguły gry, a ty mówisz, ja nie będę grał w żadną
1: Udręka zła.
0: grę. Nie będę grał w żadną grę, jestem błogosławionym, świętym przedsiębiorcą światłości. A on, tak, to zobaczymy. I na drugi dzień tam cię uwalają, zabierają ci wszystko.
1: Może tak jest, nie? Dobijasz ten poziom i nagle włącza ci się udręka.
0: Udręka, to w Polsce, to jest tryb dostępny tylko w Polsce. Dla przedsiębiorcy.
1: Tak, ZUS, to jest taka automatyczna udręka.
0: My się tak śmiejemy, ale to takie średnio śmieszne w sumie, jak się zastanowić.
1: No tak, ale szczerze, no co robić? Płakać? No to ja już wolę się trochę pośmiać, no. Będę szczery, te systemy prawne, to ja słyszałem, że tam zmienili, nie? Że o, dla nowych firm to zmniejszyliśmy ZUS, nie? Okej, zmniejszyli, jasne, będziesz miał spoko, ale moment, w którym nagle zaczniesz zarabiać, ten ZUS wraca i to nawet nie wraca. Ja sobie zaraz to wyszukam, ale jest w takiej kwocie, że praktycznie jak nie będziesz przewyższał swojego dochodu, czyli powiedzmy nagle nie zaczniesz zarabiać o wiele więcej, to praktycznie bankrutujesz. Czyli jesteś sobie, masz firmę, przez chwilę żyjesz, bo masz niski ZUS i nagle jeb, ZUS jest wysoki, bo nagle rząd zobaczył, a zarabiasz, no to teraz cię ograbimy.
2: A my ci teraz pokażemy, ty prywaciarzu zakichany, taki cwany byłeś, a to masz już tu kontrolę, sądy.
1: O, sanepidy, kurde, ja w ogóle sanepidu nie lubię, jak myślę o takich kontrolerach, to mi się niedobrze robi.
0: No, ja bym taką babę z sanepidu to tak wziął jej, naciągnął rajstopy na głowę i zawiesił na żyrandolu.
1: A bo jak może taki człowiek żyć z tym, że idzie gdzieś do firmy, i próbuje na przykład mówić to, że a, to można bez paragonu, albo tutaj tak na lewo, nie? A firma działa legalnie, 100% wszystko działa. Nie, wszystko jest super, nigdy nie zrobi żadnego przekrętu. Ale wiesz, ta osoba ma taki dar przekonywania i wiesz, ten szef mówi, no dobra, widzę, że tam pan, pani, no nie ma pieniędzy, no ja też jestem człowiekiem, rozumiem, nie? No to tam zrobimy taniej, będzie bez tego faktury. I nagle... No dzień dobry, ja jestem z kontroli Urzędu Skarbowego, no to co? To co? Pozew do sądu, tam inne rzeczy, 10 tysięcy na start, a potem pan bankrutuje, bo jeszcze dojebiemy tak 1 000 000 złotych.
0: I najgorsze jest to, że nawet gdyby się ludzie przeciwstawili, gdyby potraktowali tych wszystkich kontrolerów, banksterów, aparatczyków partyjnych i innych, inne mędy, jako kogoś takiego jak no ze starych legend przychodzi zły jakiś władca i ci zabiera wszystko i tam konni ci, wiesz, zabierają worki ze zbożem, no moglibyśmy tak ich potraktować, ale wtedy mamy taką rzeczywistość, że wtedy inni ludzie i sąsiad nawet twój powiedzą to, co ty robisz, kryminalisto, ty do więzienia z tobą, nie? Nikt nie stanie po twojej stronie, taka jest sytuacja i to jest najgorsze, że nas tak ulepili, że nie mamy prawa się zbuntować, bo zostaniemy potraktowani nawet przez naszych ziomeczków jako bandyci. Psycho jeszcze chciał coś tutaj dodać.
3: Tak, chciałem powiedzieć, czy ten film Układ Zamknięty jest o tym Romanie Kruse.
0: Nie, to nie był, to ponoć był na podstawie doświadczeń innego przedsiębiorcy. Nie pamiętam niestety firmy, co to za była. Ale wiesz, można ten film potraktować jako taki zlepek różnych historii w sumie, bo to jest taka licencja poetyka trochę, wiesz, i tam nie wszystko tak jest na podstawie jednego przypadku, tylko taki jest trochę zlepek, nie, różnych tam sytuacji, które się przydarzyły różnym osobom. Ponoć takich osób, które doświadczyły podobnych działań właśnie gdzieś tam na styku biznesu i polityki, służb, skorumpowanych prokuratorów, sądów, no to było bardzo wielu, nie? Takich większych to kilkudziesięciu było, takich przedsiębiorców, którzy mieli jakieś tam wytwórnie lodów, jakieś tam, wiesz, mrożonki, jakiś sprzęt elektroniczny. Dużo było takich historii.
3: No dobra, ale wiesz co, w tej sytuacji, to, co teraz jest, to chyba, jakby to powiedzieć, jest zajebiście dużo takich przypadków, co wchodzą ludzie nie wiadomo skąd i nagle rekwirują sprzęt. No dobra, nie będę zajmował czasu.
0: Nie no, jest strasznie, ludzie sobie nie zdają sprawy, w jakiej dramatycznej sytuacji jesteśmy. A teraz, jak pandemia jest i te wszystkie obostrzenia, no to jakby takie działania, że ktoś przychodzi i sprawia, że ty bankrutujesz, no to odbywają się w świetle prawa, nie? I za aprobatą jeszcze innych obywateli. Dla mnie to wszystko wygląda jak jakiś szatański plan od początku do końca.
1: Ludzie uwielbiają oglądać szubienice. To się działo od dawien dawna, w średniowieczu przecież zbierało się całe miasto i oglądało jak ci podli ludzie, te podłe czarownice, ten sąsiad, co tam, nie wiem, coś zrobił. Te pomioty idą i będą powieszone i oni tam krzyczeli, yeah, tak, te złe ludzie, do piachu i wiesz, i oni się cieszyli, bo to była dla nich rozrywka i to jest najgorsze, że dla niektórych ludzi to, że firmy bankrutują albo nieszczęście, to właśnie jest taka rozrywka i to jest takie, wiesz, śmieszne i fajne i super się bawimy.
0: Dokładnie.
3: Nie, dokładnie nie, bo się wcale nie bawimy, kurwa.
1: No, no, oni się nie bawią, tylko że ten cały tłum, tak jak wiesz, gladiator, nie, jest na tym, znaczy w tym koloseum, on walczy, nie, napierdziela się z wszystkimi, on czuje ból, tak samo jak ci, z którymi walczy, a ludzie wiwatują i to nieważne, czy tam przeżyje, czy nie, bo jest dobra zabawa, bo jest fajnie i to jest właśnie to, że ludzie nie patrzą się na to, co się dzieje temu człowiekowi, tylko patrzą, o patrzcie, coś ciekawego się dzieje i tyle, po prostu zobaczą, ha, dobrze, że jemu się źle dzieje, bo w sumie dobrze mu tak.
3: Ale mówisz o tym, a skąd wiesz, że tak to wyglądało w ogóle? Że tak oni tam patrzyli na to i się cieszyli.
1: No bo się cieszyli.
0: Bo, no bo tak przekazują, bo tak jest we wszystkich przekazach historycznych, na filmach i zawsze tak się to przedstawia i jest to dość oczywiste, że ludzie tacy są i że się i że to była jedna z takich niewielu rozrywek, że można sobie przyjść na rynek i popatrzeć, jak tam komuś łeb ścinają. No to...
1: Może dlatego, że żyjemy w takich szarych czasach, każdy po prostu szuka czegokolwiek i już nawet napędza tak naprawdę tą machinę, nie? Że tutaj żyjemy w takich czasach, a wiesz, można byłoby coś poprawiać, ale ludzie z drugiej strony myślą, no ta, ale jak poprawię sąsiadowi, to sąsiad będzie miał lepiej, a nie ja. No to lepiej zobaczyć, jak sąsiad ma gorzej, no i co z tego, że ja będę miał potem źle, ale przynajmniej popatrzę się, jak sąsiad cierpi.
0: Dobra, psycho, chciałeś coś jeszcze dodać ciekawego?
3: Nie, już wypierdalam.
0: No to wypierdalaj.
1: Trzymaj się.
0: Nara. O tej małpie Elona Muska chciałem też pogadać, bo Elon teraz eksperymentuje z tym swoim Neuralinkiem i podpiął małpę pod Neuralinka i kazał jej grać w Ponga. Małpa tak nie za bardzo chciała grać w tą, w sumie pierwszą grę komputerową, tak się ją opisuje, ten Pong, nie? Że paletki odbijają właśnie z dwóch stron piłeczkę, ale jak przymocował rurkę, przez którą wyciekał koktajl bananowy, no oczywiście jak małpa wykonała poprawnie ruch, jak odpowiednio sterowała swoimi myślami, ruchem tego, co jest na ekranie, to wypływała jej nagroda, właśnie jakiś bananowy koktajl. No i tak mi się to skojarzyło, że to bardzo jest, że to tak bardzo przypomina współczesnego człowieka, ta małpa, że to taka fajna alegoria.
1: Odruch Pawłowa i jeszcze tam drugie było. To wszystko jest związane z tym, że chcemy czuć się dobrze i chcemy czuć pewne emocje cały czas. I małpy to pokazują bardzo dobrze, nasze takie pierwotne instynkty. My trochę jesteśmy bardziej złożeni, ale w nas to siedzi. I dużo ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jak codziennie jesteśmy tumanieni w taki sposób. Bo patrz przykładowo sklepy, nie? Są pewne rzeczy rozłożone w taki sposób, żebyś ty sobie pomyślał, no... A dzisiaj sobie zjem batonika, bo patrzysz, nie, batonik na promocji, albo tam podchodzisz do kasy, tam piwko jest dobre, tam na przecenie, to kupię, albo jeszcze taki sparę. I wiesz, to jest takie nakręcanie człowieka na takich podstawowych instynktach, że po prostu chce trochę szczęścia, trochę się zadowolić. Ale często to jest krótkotrwałe szczęście, które ma pewien koszt, którego my nie widzimy od razu. Także to są rzeczy, które często owocują, bo przecież wiadomo, taki alkohol, nie? Tutaj przed chwilę wypijemy, jesteśmy przed chwilę zadowoleni, ale potem na przykład możemy się uzależnić od tego i powiedzmy popaść w nał, który zniszczy nam to życie i będziemy, no powiedzmy, mieli lipę.
0: O, znowu do mnie pije, o! Znowu do mnie.
1: No akurat to tak już mi się napomknęło, ale z tą małpą, no to przecież ona mogłaby się uzależnić od tego soku bananowego i nie wiem, jak tam jest dużo cukru, to na przykład nabawiłaby się cukrzycy i co? Dobre byłoby to dla niej? No nie sądzę. Także wszystko ma swoje dwie strony. I tu właśnie jest ten po prostu te proste odruchy, że my chcemy po prostu czuć się dobrze i tak wykorzystali to tutaj z tą małpą.
0: W ogóle ludzie, rządy się, wszyscy się za mądrzy nagle zrobili dzięki dobremu dostępowi do wiedzy i zbyt cwani. I każdy na każdym dzisiaj stara się wykorzystywać takie mechanizmy różne psychologiczne, typu tam, wiesz, wzajemność, że idziesz do sklepu i pani ci daje na wykałaczce kawałek kiełbaski, nie? Czy tam serka nowego, że nowy jakiś produkt i tak naprawdę oni ci nie dają tego, żeby wypromować ten nowy produkt czy coś, tylko żebyś ty się czuł, wiesz, wdzięczny i się odwdzięczył kupując coś, czy tam, wiesz, no... Na innych zasadach to działa. Albo rozstawianie rzeczy w hipermarkecie. No też bardzo się dużo przy tym kombinuje, żeby dziecko na wysokości oczu miało to, co jest dla dziecka. Takie, wiesz, nieustanne robienie nas w chuja. Znaczy, do pewnego etapu to są rzeczy, które możemy nazwać trikiem pewnym, nie? Albo tam zoptymalizowaniem i czy coś takiego. No jak miałbyś sklep, to też byś sobie chciał fajnie wszystko tam pourządzać i rozstawiać i tak dalej, ale po przekroczeniu pewnej granicy, to się mamy taki świat, w którym każdy każdego chce na coś naciągnąć, użyć jakichś chytrych trików, wpłynąć na ciebie. Rządzący też serwują ci obietnice i populizm tylko po to, żeby potem utrzymać się przy władzy. Wszystko to jest po prostu nieuczciwe już po przekroczeniu pewnego levelu. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że do pewnego levelu to jest okej, ale po prostu kwestia dawki, kwestia pewnego umiaru w tym wszystkim, nie?
1: To wszystko powiem ci, że masz rację, bo nie można dochodzić do ekstremizmów. Ja sam jestem przeciwnikiem tego i wiem, że z takimi rzeczami można dojść do horrendalnych rzeczy. No przecież takie proste pierdoły, jak na przykład to odruchy warunkowe, na przykład idziesz, taka sytuacja mi się zdarzyła w sklepie Aldim, poszedłem sobie skasować produkt i jest tam terminal, ja tam przykładam kartę, zapiszczała, takie pik, nie, takie wiadomo wysokie i tam przetwarza, mieli, nagle takie bip, no i myślę, co jest, a tu patrzę, transakcja pozytywnie tam zatwierdzona i myślę sobie, aha, i wiesz, tak przez chwilę myślisz, że jest źle, a to jest dobrze, no i to taki prosty odruch bezwarunkowy, że wiesz, słyszysz sobie taki niższy ton, czyli myślisz, że coś jest nie tak, no bo tak już cię przyzwyczaiło, no to dobrze byłoby, żeby ten ton jednak był nadal wysoki, jak jest dobrze. Więc to są takie proste rzeczy, które dobrze robić, bo to jest tak zwane poprawianie jak to się mówi, warunków albo tego w ogóle design, jakieś tam rzeczy. No ale jak już zaczynasz na przykład ustawiać odpowiednio rzeczy w sklepie, tak żeby już klient, wiesz, bezwarunkowo to kupował, bo to tanie albo coś, albo robisz go po prostu w uja i tam, no coś tam tutaj na przykład dasz produkt, który niby jest tańszy, ale tu ma mniej czegoś, tamtego. I tu już się granica zaczyna rozmazywać i powiedziałbym, że już gdzieś tam zaczyna to wchodzić w takie, no, złe klimaty, więc tu się z tobą zgodzę, tylko pytanie, gdzie jest ta granica?
0: No, często jest tak, że granica jest tam, gdzie sami sobie ją wytyczymy, nie? I trzeba po prostu się wykazać pewnym, no właśnie, czym. Tutaj może z pomocą przychodzą takie elementarne ludzkie cechy, jak przyzwoitość na przykład, nie? Tomaszu, drogi, uważam za bardzo nieeleganckie takie zachowania, że dołączasz 30 osób do konferencji i próbujesz się jeszcze z nocnym radiem tutaj łączyć. To naprawdę nie na tych, nie w ten sposób to działa. To jak będziesz takie rzeczy robił, że będziesz próbował dzwonić jako konferencja z 30 osobami, do których właśnie z przyczajki zadzwoniłeś, to naprawdę to ludzie cię zbanują. No ja też cię zbanuję, bo nie chcę czegoś takiego. Albo się traktujemy tutaj serio i z szacunkiem, albo sobie robimy cyrk, nie? Ktoś nowy tutaj próbował się, ktoś do nas się tutaj
1: Fiji, chyba
0: na Skype'ie. Słuchajcie, niektóre nowe osoby, które się przyłączają do Skype'a, mają taki, nie mają logina, nie mają jakiegoś swojego nika, tylko mają jakieś live, dwukropek, tutaj i numer C i D 47A, więc można się przy takiej okazji przedstawić, od razu powiedzieć, kto do nas dołącza, to ja sobie od razu na profilu to zmienię, żebym wiedział, kto do nas dołączył. Nie wiem, wiesz co, stary, tęsknię po prostu za takim światem bardziej uczciwym. Świat zawsze był trochę wyrachowany. Jak mieszkałeś sobie gdzieś na prerii i sąsiada miałeś, no to też była jakaś wzajemność, nie? Że ja ci dam mąkę, ty mi dasz jakieś mięso, ja pomogę ci, potem oczekuję, że jak ja pomogę ci wykopać studnie, to ty mi tam zaopiekujesz się moim bydłem, czy coś w tym stylu, nie? To więc zawsze to działało na takich zasadach trochę, wiesz, wyrachowanie jakieś oczekiwanie wzajemności, no ale dzisiejszy świat, w którym jest jedna wielka iluzja, oszustwo, różne triki, oglądasz reklamę, która ma za zadanie tylko i wyłącznie wbić ci w głowę jakąś nazwę produktu, żebyś ty potem odruchowo sięgnął, bo przypięte do tej reklamy było coś, co ma wywołać u ciebie dobre odczucia. Po prostu jest różnica między jakimś poczuciem przyzwoitości i zdrowymi oczekiwaniami co do wspólnoty, w której mieszkasz, to, że ludzie będą się w pewien sposób zachowywać odpowiednio, że się z tobą zakumplują, że pomogą ci, wiesz, no to jest normalne, ale potem to się zaczyna zmieniać w jakiś cyrk po przekroczeniu pewnych granic, nie? I dzisiejsze jakby takie wyrachowanie jest zupełnie czymś innym niż dawne wyrachowanie, nie?
1: To nie było wyrachowanie, raczej uważam, że to była po prostu ludzkie cechy, czyli powiedzmy robisz coś i chciałbyś coś z tego mieć i tu na przykład ktoś mówi, no ty tutaj masz na przykład dobre zboże, nie? No ja jestem trochę głodny, to ja na przykład robię, nie wiem, fajne kosy, nie? No to ja ci dam taką fajną kosę, a ty mi dasz trochę zboża, no i to było normalne, no ktoś chciał coś i ktoś chciał drugie coś, i wiesz, jedna osoba była szczęśliwa, bo miała kosę, a druga przemiała jedzenie i wiesz, to było normalne raczej, nie sądzę, że jakieś tam złe, no bo przecież o to chodzi, żeby nie tylko o innych, ale też trochę o siebie dbać, także ja uważam, że to było całkiem w porządku. To gorzej, jak już wiesz, przychodzi taki gościu i mówi, no słuchaj, masz tutaj ja ci dam kosę i ty będziesz mi dawał co miesiąc 20% swoich pola zboża, nie? I będziesz mi oddawał, a jak nie? No i będziesz miał tej kosy i co? Zdechniesz z głodu i tyle. Masz różne postawy też.
0: No właśnie, no. No dzisiaj ktoś też ci może powiedzieć, no ja chcę tylko coś mieć z tego, co robię i zarobić i może się też tak starać wytłumaczyć, no ale brakuje w tym często właśnie jakiejś przyzwoitości, myślenia o drugim człowieku. Wiesz co, może to się sprowadza wszystko do tego, że kiedyś te różne zależności, wzajemności, zasady bardziej wypływały z czegoś, co moglibyśmy nazwać prawem naturalnym, nie? A dzisiaj, no głównie chęć zysku, powiedzmy, to się tak spłaszczyło trochę, nie? I zdegradowało do jednego, że zysk, nie? No a kiedyś wchodziły w grę jeszcze różne inne rzeczy. A osobą tą tajemniczą, którą tutaj, która się przedstawiła, właśnie nową, jest Bystre Oko, no, który już z nami jest od dawna, ale jeszcze chyba nie dzwonił, więc zapraszamy, może właśnie dzisiaj jest ten dzień. No to tak więc powinniśmy jakoś, kurde, dążyć do tego, żeby naprawiać ten świat, może odłączając się po prostu od systemu. Mam cały czas taką nadzieję, wiesz, mało tej nadziei zostało, ale cały czas mam taką, że z tym systemem, z tymi rządami, z banksterką, korporacjami, to jest trochę tak jak z tym Bogiem czy wiedźmą map, że oni mają jeden słaby punkt, że można o nich po prostu zapomnieć i się od nich odłączyć i oni wtedy giną. To jest taka jedyna nasza broń, że możemy się po prostu od nich odłączyć. Tylko, że oni mają w ręku bardzo silną broń. To, że nas sobie zaprogramowali jak tą małpę od Elona Muska i ciężko tej, będąc taką małpą, będąc w sumie, no wiesz, też jesteśmy trochę w dużej mierze jako ludzkość nieświadomi, nie wiemy wielu rzeczy, nie zdajemy sobie sprawy, to głupkowaci tacy często jesteśmy, no, jako ludzkość, a tamci są cwani. No i jak ta biedna małpa, która niewiele rozumie z tego, co się dookoła niej dzieje, ma przestać chłeptać ten koktajl bananowy i grać w tego ponga, jak ona widzi, że kliknie w te, tam, gdzie trzeba i wyskakuje ten banan, no.
1: No, to prawda. A, takie są właśnie odruchy. No tutaj starałem sobie w głowie przypomnieć, jak to się nazywało, bo odruch Pawłowa to jest trochę inna rzecz. To jest tam inaczej wytłumaczone, ale to nieważne. Bo ja tu chciałem właśnie do Pejota powiedzieć, tak jak mogę cię nazwać, bo nie ma tutaj niku kompletnie, tylko Pejot pisze, więc będę na razie mówił do ciebie Pejot, dobry człowieku, który przyszedłeś. Żebyś jakbyś mógł, to się odezwał i powiedział, kimże jesteś.
0: A tu pojawił się na antenie, widzę, Paweł, i to nie wiem skąd, jakby tutaj, skąd jesteś, Pawle, jak się tu znalazłeś tu u nas w ogóle w rozmowie?
4: Siema. Słychać mnie?
0: Słychać.
1: Tak.
4: Wiecie co, no wcześniej powiedzieliście, Tomek dodał do rozmowy 30 ileś osób i jestem jedną z tych osób i tak właśnie sobie siedzę.
0: Aha, gdzieś tam zauważyłeś, że jest nocne radio jeszcze i się dołączyłeś, tak? Coś takiego.
4: Tak, to znaczy Tomek na wielu innych grupach tak jakby naraz zadzwonił i z tamtych już tak jakby opuściłem. Tutaj słyszę, że jakaś rozmowa się toczy, więc chwilę się przysłuchiwał.
1: To ten Tomek na wielu
0: frontach
1: przestrzeniach wymiarowych już działa.
0: No tak, to jest z Tomkiem, że on lubi tak sobie zrobić jakąś konferencję, do wszystkich zadzwonić, do radia jednocześnie, no to właśnie tak to jest z Tomkiem. No ale cóż, no dobra strona taka, że się przyłączył nowy słuchacz, nowa osoba. Paweł jest z nami. No, bo jesteś w nocnym radio, to wiesz, nie?
4: Wiem. Właśnie sobie na YouTubie wpisałem i widzę, że tam właśnie na żywo leci. Także, chłopaki, nie jestem w temacie, nie chciałbym przeszkadzać ani tutaj w żaden sposób zmieniać toku. Widzę, że zaraz temat w sumie dzisiejszej waszej audycji jest... Kurczę, pogubiłem się, bo teraz jestem w sumie na
0: różne, różne tematy są, wiesz, bo tak gadamy trochę o tym, co się dzieje aktualnie, było trochę tam o grach komputerowych, o Smoleńsku, teraz mówimy o małpie Elona Muska.
4: To szeroko, no, to szeroko.
0: Różne rzeczy, ale tak gdzieś tam się kręcimy wokół...
4: A o tym, co się w przestrzeni dzieje?
0: Gdzie?
4: W przestrzeni ogólnie.
0: W przestrzeni. No, tak w życiu, co się dzieje ogólnie, gadamy o tym.
1: Takie... chłopskie sprawy albo nie chłopskie, zależy, bo przecież kobiety też grają i też rozmawiają z Majską, no ale tak, o różnych sprawach rozmawiamy.
0: Aktualnie jesteśmy na takim temacie, że cywilizacja ma ewidentnie problem jakiś ze sobą i że jest kryzys pewien, który diagnozujemy tutaj pod różnymi kątami.
4: No właśnie o to pytam, o przestrzeń pytam, o nas.
0: No...
4: O to właśnie pytam, jak z waszego punktu widzenia, możliwe, że o tym mówiliście, ja jestem praktycznie, że tak powiem, dołączyłem się niedawno albo zostałem dołączony, także dlatego tak jakby staram się odnaleźć się w rozmowie.
1: No mówimy teraz przykładowo mówiliśmy o małpie, co Elon Musk trenował z tym Neuralinkiem i dał jej rurkę. I żeby se jadła ten bananowy soczek i przy okazji grała w ponga.
0: No ale małpa nie chciała w ponga grać za bardzo, no tak. Za pomocą myśli, dopóki tego soczku bananowego nie otrzymywała za poprawne ruchy. I pytanie, czy nas równie łatwo nie jest programować tak, że mamy jakieś benefity, coś dostajemy? No wydaje mi się, że tak, że jesteśmy trochę pokrewni tutaj tej małpie. I to budzi pewien niepokój, bo jak nam zaproponują teraz ten dochód gwarantowany, no to wszyscy się rzucą, fajnie, tu pieniądze za darmo, nie, jak ten bananowy soczek. No i będą grali w tego ponga systemowego.
1: Ale to jest straszne, ja przepraszam.
4: Pytanie, czy nie gramy i kwestia jest taka, czy jesteśmy w stanie zauważyć, że bierzemy udział w wielu właśnie gierkach, że jesteśmy programowani od dość dawna i kwestia jest taka, kiedy zauważamy to właśnie.
0: No, ale popatrz, Pawle, ile osób, no coraz więcej osób się jakby wyłamuje z tego, z tej gry i mówi, nie chce grać w tą grę, nie?
4: No i pytanie teraz jest takie, czy ten nie chce, może nie pytanie jest takie, co robi w związku z tym?
0: Dobre pytanie, dobre pytanie, bo w sumie łatwo jest sobie krzyczeć i pokrzykiwać, że ja jestem antysystemowy, ja się odcinam, ja wyrzucam dowód. Jak tak naprawdę siedzisz sobie przy komputerku, oglądasz telewizję dalej, chodzisz do pracy, do korpo i tak dalej.
1: Korzystasz z usług Google'a, masz tam jakieś rzeczy, wszyscy cię śledzą. Tak naprawdę jest...
4: Ale wiecie co? Wiecie co, że to wszystko teoretycznie, ja wam powiem tak, jakbyśmy się chcieli wypiąć z tak zwanego systemu Matrixu, czy nazwijmy to jak chcemy, to teoretycznie można się odpiąć z tego wszystkiego, ale i tak mamy dużo kotwic tutaj. I teraz kwestia jest tego, jak na to spojrzycie. Czy was to boli, czy też nie, bo system tak naprawdę możemy naciągać, możemy go rozszerzać, zwężać, robić co chcemy. My go tworzymy, tylko że tak naprawdę patrząc na to wszystko, troszeczkę z tym walczymy, a im bardziej walczymy, tym bardziej bierzemy w tym udział. To jest, ja wiem, że mówię troszeczkę, można by przyrównać to do rozmowy, tak jak Tomek to mówi, tutaj tak zwany filozof, ale powiem wam szczerze, że temat jest szerszy. Wiem, że urwałem się tu z choinki.
0: Nie, ale... słuchaj, wszystko no. Git. Ciekawie mówisz, wiesz, fajnie, że zadzwoniłeś.
4: To,
0: o czym mówisz, też jest jakby zrozumiałe. Mi się to kojarzy z takim szamotaniem się w bagnie trochę, nie? Że im bardziej się szamoczesz w tym bagnie, tym bardziej cię ono wciąga.
1: Albo jak próbujesz rozwiązać problem agresji agresją.
0: Albo...
4: No właśnie, powiem wam tak, jestem ogólnie bez jedzenia dość długo, przestałem już liczyć, ale tu nie o to chodzi. I moment, kiedy na przykład słuchałem sobie podczas pracy na YouTubie jakieś tam o świadomości, powiedzmy, audycji, padło, znacie na pewno słodycze Ferrero Rocher, nie? Mhm. To są takie jakby w czekoladzie orzeszki. I teraz powiem wam tak, słucham sobie audycji w ogóle nie o jedzeniu, o świadomości i pada gdzieś tam jeden z tych członów, Ferrero albo Rocher, czyli jakaś postać, nie? I zwróćcie uwagę, że ja wam tylko podpowiadam, nie? Że w danym momencie w moim jakby komputerze umyśle pada myśl, że wiem, gdzie w kuchni są te słodycze i że może byś sobie zjadł. Wiecie, zaczyna się wewnętrzna kontemplacja. W ogóle co uruchomiło, gdzie uruchomiło to jakby tą kontemplację w danym momencie, czyli ten program jedzenia tych słodyczy, choć o nich była mowa. Ja wam próbuję powiedzieć tak jakby, próbuję się powiedzieć, że my tutaj jesteśmy, kurde, to jest za mało czasu, żeby tak jakby opowiedzieć to wszystko, że no nie jest to tak proste, żeby, ale może już zacząłem. Właśnie chodzi o to, że mamy dość dużo, mocną, kurde. Bierzemy udział w czymś
0: wiem,
4: większym
0: o co chodzi.
4: I mamy, jesteśmy jakby, może nie powiem, że maszynami, bo nie o to mi chodzi, czy biologicznymi, czy takimi, tylko nasze awatary ciała tutaj z tym takim oprogramowaniem, którym jest właśnie tym komputerem, którym jest właśnie z oprogramowaniem, który jest właśnie tutaj nasz mózg i te wszystkie nasze... Kurde, nie, to jest za ciężkie, że tak wyskoczyć jak
5: film z konopi.
0: No właśnie... Cześć, Bystrooko, po raz pierwszy.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić jako istoty ludzkie, to przede wszystkim zadbać o przestrzeń, swoją przestrzeń. Tak jak ryba w akwarium.
0: Czyli zacząć od siebie, nie?
5: Razem z nami.
4: No, przede wszystkim właśnie tak jak dobrze mówisz, nie? Tylko kwestia jest taka, dobrze mówisz, może faktycznie mów.
5: Powiedzmy.
0: Tak, powinniśmy zdecydowanie zaczynać od siebie, chcąc zmieniać świat, bo wpływanie na innych często się okazuje walką z wiatrakami, czymś, co nas wyniszcza zbyt mocno. To widać po tych różnych działaczach społecznych teraz, jak to u nich właśnie ta antymaseczkowa, antysystemowa walka wygląda. Zacznijmy od siebie. Jakby każdy zaczął, kurde, od siebie, to świat by się genialnie zmienił na...
1: No oj, tak.
4: Tylko próbuję powiedzieć wam tak, zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, ten program, to jest za mało czasu, więcej wprowadzenia by musiało być tak bardziej od początku, żeby zrozumieć właśnie każdy w sobie, że jesteśmy tak jakby uwikłani. Powiedzmy, że przychodzimy tutaj, nie chodzi mi o inkarnację, o żadne takie sprawy. Jesteśmy czystymi kartkami. I te kartki tak naprawdę ktoś zapisuje. W pewnym momencie my sami prowadzimy, powiedzmy od pełnoletności, czy nawet wcześniej, zapisywanie tych kartek. I może nie chcę mówić, bo to też bardzo ważne jest, co myślimy i mówimy. Mówienie, że wielu z nas albo większość z nas właśnie tak nie powinniśmy mówić. Powinniśmy bardziej wiedzieć, kim jesteśmy, co robimy, żeby stwierdzać, bo każde takie stwierdzenia dość mocne są kolejnymi kotwicami tutaj w przestrzeni i tak jakby ją... I tak jakby ją zagęszczamy. Dlatego w momencie, tak jak powiedziałeś tam, że od siebie powinniśmy zaczynać, właśnie polega to na tym, że zaczynamy jakby wiedzieć, kim jesteśmy, widzieć w koło całe te wszystkie scenariusze typu...
5: Ale należy spojrzeć też na historię naszych czasów, że każdy, kto wprowadzał coś nowego w historię i w kulturę, był, że tak powiem, sobą, miał jakieś swoje predyspozycje, które zagospodarował, i sprzeciwił się, załóżmy, systemowi. No nie wiem, załóżmy, spójrzmy na historię muzyki rozrywkowej. Lata 60. Venice Beach, Kalifornia. Załóżmy taki zespół The Doors, Jim Morrison. I każdy z nas by musiał wprowadzić coś swojego. Czyli po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, zadbać o swoją przestrzeń. Przestać się skupiać na mediach, na tym, co mówi Morawiecki, na tym, co mówi ktokolwiek. Tylko po prostu wprowadzać swoją rzeczywistość i wtedy jest jakaś siła przebicia na drugą stronę. Zacytuję tutaj jeden z utworów The Doors.
0: No faktycznie, to jest ciekawa myśl. Bystre oko tutaj zauważa, że no, można to tak rozszerzyć. Wszyscy wielcy odkrywcy, naukowcy, rewolucjoniści różni.
5: Tak jest, bo my tworzymy ten świat, my ludzie. I chodzi o świadomość.
4: O tym się mówi właśnie, dokładnie. Nawet tutaj stwierdziłeś, żeby tam nie patrzeć. Dokładnie, tylko nigdzie tutaj nie wspomniałem, że coś tam nie interesują media właśnie, to wszystko, co gdzieś tam się dzieje, można powiedzieć tylko... Prosty przykład, teraz gdzieś tam widziałem na jakimś streamie leciało, co tam się w Głogowie działo, gdzie tam policjant jakąś kobietę łapał, gdzie ją tam połował, czy coś, gdzieś tam ją glebował i tak dalej. Właśnie chodzi o to, jak my się z tym mamy, jak to właśnie, co to powoduje w nas, bo ktoś mi podesłał link gdzieś tam, żeby wejść na Facebooka do niego na grupę i zobaczyłem pod tym filmikiem same takie teksty, że ty skór, ty to, ty tamto i tak dalej, co by mu tam zrobili temu policjantowi, że jest kozak i ten właśnie. Chodzi o to, próbowałem troszkę tak jakby od początku, od zapisu, wizualizując nas jako te kartki papieru i nas jako zlepki uwarunkowań. I te zlepki uwarunkowań często jakby decydują o tym, jak my się tutaj poruszamy. To jest tak jak właśnie... W komputerze pewnego rodzaju programy zaczynają się jakby ze sobą zapętlać, tworzą taką sieć i my też jesteśmy w tej przestrzeni, jako cząstki tej przestrzeni, tak naprawdę w tej sieci różnych uwarunkowań i te właśnie różne uwarunkowania, czyli my jako zlepki, czyli tutaj wiara, pewnego rodzaju scenariuszy, w których bierzemy udział, te metki, które są na nas, tam typu, wiadomo, tata, ojciec, syn, nie wiem, mąż, kochanek, nie wiem, tapicer, ktokolwiek i tak dalej. W momencie, kiedy wy spojrzycie na siebie w lusterku, nie musi być w lusterku, ale zwizualizujecie sobie własną postać, każdy po kolei, kto tego słucha, mężczyzna, kobieta, to też są metki, i zaczniecie z siebie ściągać, co zostanie. Właśnie to jest to, co mówiłeś wcześniej, żeby zacząć od siebie, tylko mi chodzi o głębsze, jakby cofnięcie się do początku. Do początku.
5: Stanisław Witkacy Witkiewicz, że każdy z nas jest indywiduum. I my zamiast patrzeć na innych, patrzeć na to, co jest wokół nas, powinniśmy spojrzeć na siebie i zadbać o tą przestrzeń. Tylko niestety dużo ludzi... jest bardzo samokrytycznych i nawet jak ma jakieś swoje myśli, swoje, załóżmy, talenty, to bagatelizuje to. A tu chodzi właśnie o zaznaczenie tego indywiduum w w tym świecie, który nas otacza. I to jest bardzo ważne, bo to my tworzymy ten świat. Nie Morawiecki, nie media, tylko my tworzymy ten świat.
0: Ale ten samokrytycyzm...
5: No też, zgadzam się.
6: On w tym polu, w tej przestrzeni, tak naprawdę jako cząstka, ja wam powiem jedną taką, jakby to, co czuję, jak postrzegam w ogóle nas wszystkich i tą przestrzeń, że wszystko i wszyscy w tej wszystkości, to jest ten, tak jak Tomek mówi, jeden, dodam do tego, bo każdy z nas myśli tam inaczej w zależności od szerokości geograficznej. Wszystko i wszyscy w tej wszystkości, to jest ten jeden Bóg, źródło, absolut, kosmos, pole energoinformacji i tak dalej, i tak dalej. I w zależności od tego, jak ty to czujesz i do ciebie pewna kwestia, z której to powiedziałem, ten Bóg, Stwórca, absolut i tak dalej, pasuje, sobie przypiszesz, to właśnie to w podzieleniu na wszystko i wszystkich poprzez siebie doświadcza tutaj, tak mówią, bez pamięci o tym, kim jest. Jak zaczynasz łapać pamięć tego, kim jesteś, to tak jakby cząstki zupełnie inaczej, niesystemowo zaczynają postrzegać przestrzeń. I wtedy wiedzą, że bycie w prawdzie to nie jest definicja prawdy, czym jest prawda, tylko bycie w prawdzie jest zupełnie czymś innym. I w tym momencie to, o czym ty mówisz, zaczynamy od siebie, to tak naprawdę, kurczę mówię, jest mi ciężko, bo po łebkach tak jakby skaczę, nie mówię rzeczy, które gdzieś tam się wyczytało, tylko mówię bardziej coś, co czuję właśnie, czym to jest. I teraz podając ten przykład wcześniej, że będąc bez jedzenia, jesteśmy takim komputerem, który w danym momencie jest w stanie nasze ciało i to wszystko w połączeniu umysł, ciało, dusza, chodzi o synchronizację. Mówię, to jest za szeroki temat. I w momencie, kiedy usłyszałem słowo Ferrero albo Rocher, w ogóle nie na temat jedzenia, we mnie jakby uruchomiły się gdzieś tam jeszcze niewygaszone programy, które zaczęły wewnętrzną kontemplację na temat, i właśnie o tym próbowałem wcześniej, przepraszam, powiedzieć, że zlepki uwarunkowań, które nas tworzą, powodują o naszym jestestwie tutaj, czy w przestrzeni.
1: Włączył ci się odruch Pawłowa, czyli dostałeś informację Ferrero i to zawsze kojarzyłeś z jedzeniem, więc...
6: To znaczy kojarzyłem z tym,
5: natomiast, co lubiłem, jeśli chodzi o tą policję i tą akcję właśnie z tą nieszczęśliwą kobietą, która tam została...
6: Nie tylko, ludzie pałowani i tak dalej. No i
5: kwestia jest trzeba spojrzeć też na to, że ci policjanci, którzy mieli z tą kobietą do czynienia, po prostu nie nadawali się do tej służby, bo nie umieli powstrzymać swoich emocji. A taka praca, jak właśnie praca w policji czy w jakichkolwiek służbach, no wymagane jest to, by mieć tą twardą psychikę i zachować zimną krew. Także ci po prostu policjanci nie zastosowali się do tego, żeby opanować emocje. No. Także dla mnie to byli amatorzy. Jak to spojrzałem jeszcze na Teo, no to mówię, no amatorzy, totalni amatorzy.
6: To powiedziałbym jeszcze raz, że wszystko i wszyscy w tej wszystkości, jeżeli jest to w rozdzieleniu i tworzy całość, bez pamięci o tym, kim jest, to jest ta kobieta, ten policjant i my tutaj o tym rozmawiający z różnych poziomów postrzegania tego. Ten tak zwany Gates, Morawiecki i większość innych tworzą również cząstki całości na różnych poziomach postrzegania i powiedzmy, że tylko, że powiem ci tak, nie chodzi o ocenianie, czy ktoś jest taki, czy oceniasz, czy boisz się oceny. Jeżeli ani nie oceniasz, ani nie boisz się oceny, natomiast rozmawiamy o tym, jesteś wolny. Ani ci to Tito, ani ci to wiesz, cię to głaska, ani cię to gdzieś tam w żaden sposób straszy. I tylko w momencie, jeżeli myśl jest twórcza i mówiłeś, że my tworzymy tutaj, jak najbardziej tak, zgadzam się, tylko kwestia. Dlatego zadałem pytanie na początku, o czym jest w temacie i mówiłem, jakby rozwinąłem to tutaj na temat, w temacie przestrzeni otaczającej nas i nas jako cząstek. Przypiszę to tak jakby do takiego porównania, jeżeli przestrzeń i wszystko to, co się w niej dzieje, czyli informacja typu COVID, która oddziałuje na nas, dzieląc nas, bo są istoty, które w to uwierzyły, te, które nie uwierzyły i tak dalej, zaczyna się podział.
5: Podzielone. Ogólnie jeśli chodzi o COVID-a, no to mamy, ja uważam, że mamy społeczeństwo obecnie podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to jest grupa, która, no COVID jest, uważam, że COVID jest. Pierwsza grupa to jest społeczeństwo, które wierzy w COVID-a oraz wierzy w to, co zaproponuje rząd, czyli wszystkie lockdowny. Druga grupa to ta, która no, wierzy w Billa Gatesa, w te wszystkie chipy i tak dalej, że nie ma żadnego COVID-a. I trzecia grupa, która owszem wie, że jest COVID, ale wie też, że te wszystkie lockdowny, że to wszystko, co się dzieje wokół tego, to jest, no ma to jakieś drugie dno.
6: To wszystko się wie, co teraz zostało powiedziane, tylko teraz chodzi o pewną kwestię.
5: Nie wiem, co krawiec o tym sądzisz.
0: Ja sądzę, że to są takie rozmowy, które może by się lepiej nadawały na inną audycję, luźne gadki albo czasy ostateczne. W Nocnym Marku mamy trochę...
6: Nie, bo te czasy teraz tak jakby nastają. Bierzemy udział w filmie, który niektórzy twierdzą z hiperfizyki i tak dalej, że to wszystko, co się dzieje, jest już napisane. Właśnie chodzi o to, że film, w którym bierzemy udział, jeżeli my jako cząstki tworzące tą przestrzeń mamy świadomość w pewnym momencie, że jesteśmy aktorami, a nie bez pamięci o tym, kim jesteśmy, tutaj się poruszamy, to ten film jest do przerysowania.
1: A, ja to nie ma zakończenia. Ja ci coś powiem, Paweł, tak trochę powoli kończąc ten temat, bo wiesz, my żyjemy w czasoprzestrzeni, takie ważne słowo, czasoprzestrzeń. Każdy człowiek oraz każdy obiekt oraz każda rzecz fizyczna, jak każdy atom, ma wpływ na pole fizyczne. Także...
5: Dlatego mówię. Że każdy z nas jest indywidualny, który ma wpływ na to wszystko, co się dzieje.
1: Tak,
5: więc
1: dokładnie.
5: Nie zajmujmy się tym, co, nie wiem, czy można przeklinać. Dobra, pieprzą w mediach i skupmy się na sobie. Ja na przykład mam taki stan teraz psychiczny, że już mam naprawdę to wszystko gdzieś i robię swoje.
1: No.
5: I wpływajmy na tą rzeczywistość.
1: Ale wiesz...
6: Ja myślę, cały czas chłopaki o tym się mówi właśnie, tylko że tak jakby nie słyszycie.
1: Ja myślę, Paweł, że to są takie trochę truizmy. Dużo ludzi też trochę o tym wie, także myślę, że to jest fajna...
6: To powiedzcie, chłopaki, jakie jest wasze wyjście z sytuacji, bo chciałem właśnie to tak jakby nawiązać na temat tej przestrzeni, informacji, która teraz jakby powoduje to, co powoduje i na temat... No to ja wam na przykład powiem, jak z tego można wyjść, jeżeli myśl jest twórcza, a my cząstki całości. Tutaj przypisałbym to do stanu na przykład ciała, przestrzeń jako ciało i teraz mamy wewnętrzne życie i zewnętrzne tutaj w tym ciele. I na przykład powiedzmy, że mamy tak jak w tej przestrzeni typu COVID, choroba, która dzieli i powoduje, że cząstki tej całości zaczynają się jakby w różnych stanach zapalnych zachowywać różnie. Powiedzmy, że jest taka istota, jakiś człowiek, który ma informację od lekarza, że ma nowotwór. Teraz jest kwestia, jak z tego możemy wyjść, bo właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, bardzo łatwo można zobrazować to wszystko, bo wy o tym mówicie, tak jakby tutaj mówicie, że już powiedzieliście. Powiedzcie mi, w jaki sposób człowiek słyszący diagnozę nowotwór i ileś mu tam zostało do końca, bo mówiliście o tym nawet na 3 różne wersje tutaj dzieliłeś, co się teraz dzieje. A w momencie, kiedy usłyszałbyś o sytuacji, że masz właśnie taką diagnozę nowotwór, jak byś próbował z tego wyjść? Bo tutaj właśnie my, będąc w przestrzeni jako części całości tego ciała, możemy w pewien sposób tutaj z tego wyjść. I
5: to teraz już jest
6: kwestia...
5: takie, za przeproszeniem, gdybanie.
6: Nie gdybanie, bo jeżeli myśl jest
5: twórcza... My jako ludzie nie znamy siebie do końca. Ja na przykład w niektórych sytuacjach bardzo stresowych zachowuje się bardzo na przykład ironicznie, co też mnie bardzo dziwi. Po prostu jako jednostki ludzkie nie znamy się do końca, więc ciężko mi powiedzieć, jakbym się zachował w takiej czy innej sytuacji.
0: Ratowanie własnego życia i walka o to życie jest jakimś takim naszym instynktem, z którym ciężko jest coś z tym zrobić. W ogóle wiele naszych reakcji jest bardziej bezwarunkowych, mniej w tym wszystkim wolnej woli, niż nam się wydaje. My tworzymy bardziej taką otoczkę. Znaczy, ludzie pewnie są różni, dzielą się na tych, którzy mają tej wolnej woli i sprzeciwu wobec rzeczywistości więcej, mniej instynktu stadnego, a są tacy, którzy działają bardziej jak automaty. Mi się wydaje, że to jest, że w tym wszystkim chodzi o to, czy jesteś bardziej ze świata zwierząt, czy wkraczasz może na taki level, że jesteś bardziej człowiekiem, tak jak to rozumiemy, nie? Właśnie człowiek jako taka istota, która jest ponad instynktami, ponad odruchami i no różni jesteśmy. Dobra, panowie, słuchajcie, bo już mocno przekroczyliśmy czas audycji. To w sumie taka audycja jest, dobra, gdzie są krótsze telefony troszkę.
6: W sumie nie było, ale... Okej, nie ma problemu. Nie przeszkadzam. Dość ważne było jakby wyjście z tego. Nie skończyłem, ale okej, może na
0: ale
6: inny
0: Pawle,
6: raz, a możliwe,
0: zapraszam,
6: że
0: zapraszam cię, Pawle, do audycji luźnogadkowych, które często się przez wiele godzin ciągną i tam sobie możemy już na spokojnie pogadać. To jest po prostu...
5: Ja na przykład, przepraszam, że się wtrącę. Mnie na przykład bardzo uspokaja makrela. Jak spożywam makrele. To jest naprawdę, na mnie to działa idealnie.
0: No dobra.
5: Obecną sytuację polityczną i
6: chłopaki, wiecie o co chodzi? Że jak człowiek słyszy diagnozę, to stara się przeżyć, przetrwać. Niektórzy, słysząc diagnozę nowotwór, no to tak jakby zaczynają się żegnać, wyobrażają sobie na przykład, co jego żona i z kim będzie, jak go już nie będzie, czyli jest jakby poddanie. Dużo ludzi w tej sytuacji się tak jakby poddało, uległo. I nie chodzi o to, czy to jest złe, czy to jest dobre. Druga sprawa jest taka, że gdzieś tam próbują chemię, czyli taka siłówka taka. A inni mają coś takiego, obserwacja, akceptacja i puszczenie tego. I wtedy uruchamia się proces samozdrowienia. Na pewno słyszeliście coś takiego,
5: też,
6: kiedy
5: też
6: na przykład...
5: Oczywiście też słyszałem takie sytuacje, że...
6: Ale nie słyszałem, my to zastosujemy.
5: Za pomocą
6: teraz
5: własnej woli ktoś wyszedł z raka. Też są takie sytuacje.
6: Ale chłopaki, każdy z was doświadczył pewnych kwestii związanych z myślą twórczą, z tak zwanymi marzeniami, ze świadomym kreowaniem, tylko że bierzemy udział w tym wszystkim, ale to jest temat naprawdę dość szeroki i jakbyście przeanalizowali własne scenariusze, tak samo tutaj słuchacze, słuchając tutaj tej audycji, doszliby do wniosku, że to wszystko zupełnie inaczej wygląda, dlatego wcześniej się powiedziało właśnie, że jeżeli się wie, kim się jest, czyli świadomym kreatorem, a nie tylko kreatorem, bo my wszyscy jesteśmy kreatorami z wiedzą lub bez wiedzy o tym, ale tak jakby nie chcę przeciągać się ani tutaj nadużywać czasu.
0: No kończymy panowie, kończymy. Już naprawdę musimy kończyć. Moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać i pewnie jeszcze będzie niejedna okazja, żebyśmy sobie pogawędzili na takie tematy. Także dzięki ci, Pawle, za telefon. Trzymaj się. Hej, hej.
6: Trzymajcie się, siema, pozdrawiam.
5: Właśnie mi chodzi o to, że większość naszego społeczeństwa polskiego jest, tak użyję tego słowa, stygmatyzowana przez religię katolicką. Poczucie winy za śmierć Jezusa i tak dalej. I to też w jakiś sposób z tego, co się orientuje, działa na naszą podświadomość.
0: Okej. Okay.
5: A podświadomość też jest jakąś potęgą, prawda, nas.
0: Dobra, dobra. Dzięki ci też za telefon. Fajnie, że w końcu się przekonałeś do tego, żeby tu drędnąć do nocnego radyjka.
1: No, dzięki, że wpadłeś.
0: Trzymaj się, bystre oko. Hej, hej.
5: No, dziękuję uprzejmie. Głosuję na prezydenta, wiadomo jakiego. Pozdrawiam serdecznie. Mamy.
0: Dobra.
1: Pozdrawiamy mamę.
5: Cześć, mamo, I love you.
0: Hej, hej. Pozdrawiamy mamę. No jak tam Gumball się trzymasz?
1: A powiem ci, rozegrałem kurczę z 6 rund w Tetrisa. A tak serio, no każdy ma jakieś filozoficzne rozmowy, chociaż ja nie wiem w sumie co z nich do końca wynika, bo tak początkowo jeszcze rozumiałem, ale potem już weszło w to taką abstrakcję, której no kompletnie już nie mogłem złapać. Także no przepraszam, prawdopodobnie mój umysł szympansa po prostu nie potrafi takich rzeczy pojąć.
0: Może jesteśmy za mało filozoficznymi zwierzętami i istotami takimi tutaj. My tak bardziej, wiesz, zwięźle, krótko, konkretnie, a chłopaki lubią sobie pofilozofować i to nie jest złe, jak najbardziej możemy sobie pofilozofować, tylko może w takich audycjach, niekoniecznie w Nocnym Marku, bo no nie każdy musi wiedzieć, że Nocny Marek to jest taka no, trochę bardziej dynamiczna audycja, trochę inna niż te luźnogadkowe, ale nie wiem, no mi się tutaj jawi taki morał, wniosek z tego wszystkiego, o czym chłopaki mówili, że sztuka walki bez walki i be like water, my friend.
1: To tak w szkole mówią, żebyś ignorował swoich wrogów, to może gdzieś tam szkoła im to zaimplementowała, no wiesz, że wiesz, nie patrz się na tego, co cię tam bije, albo tam cię przezywa, po prostu ignoruj go.
0: To może nie jest taka zła filozofia właśnie, żeby po prostu nie uczestniczyć w pewnych sytuacjach, bo samo uczestnictwo w nich sprawia, że gramy w czyjąś grę. O to chodzi, nie?
1: No tak, ale to nie zawsze działa, bo często osoby wykorzystują to, że my nie reagujemy i jeszcze bardziej robią pewne rzeczy. To kiedyś taka osoba na YouTubie, dosyć popularna, się zwierzyła, że jak reaguje na ludzi, którzy robią na przykład mu zły PR i jakieś tam rzeczy, to oni mówią, no, ale sorry, ja nie wiedziałem i zaczynają mówić, że tam poznali sławnego YouTubera, a jak nic nie robi, to jeszcze więcej te osoby to robią i jeszcze bardziej na nim żerują.
0: No, w sumie... No dobra, to co? Powoli chyba będziemy kończyli.
1: No powiem tak, jak to mówią, moje życie nie zna terminów, no ale jeśli już w sumie jesteśmy zmęczeni, no i jest taki klimat, no to można, ja nie wiem co, czy jakiś afterek nie dałoby się zrobić, no ale w sumie to bardziej kwestia twoja.

0: na antenę sobie. Masz przecież uprawnienia,
1: Oj,
0: jesteś
1: oj,
0: jednym z
1: nie
0: naszych
1: strasz
0: redaktorów.
1: ludzi. Nie strasz ludzi, bo jeszcze Gumball rzeczywiście zrobi after i co będzie? Będzie strasznie. A tak serio, to ja bym jeszcze poczekał te 10 minut, jak to powiedziałby Etam i dał im czas na donaty. A noż może ktoś 100 zł wrzuci i będzie, cytując klasyka, o, 100 zł, no to trzeba przedłużyć streama. Oczywiście tak żartuję sobie, ale poczekałbym i tak.
0: No, na pewno nam daleko do właściwie do wszystkich innych streamów, które czy to Gabryś 12 tysięcy szabel, czy to jakieś Rafoniksy, no tutaj broń Boże nie porównuję, ale zmierzam do tego, że wszyscy mają więcej niż my. Jak to tak? Jak to tak? No, ale myślę, że ciekawa rozmowa była z tym, o czym mówił Paweł, z tym, że słyszy nazwę jakiejś marki i uruchamia mu się w głowie uruchamiają się w głowie różne myśli i odczucia, żeby sobie zjadł. To myślę, że to działa tak, że wtrynia nam się do głowy różne rzeczy, które są uśpione, i samo wymienienie potem jakiejś marki, czy skojarzenia, czy podsunięcie nam skojarzenia jest takim triggerem, które to wszystko aktywuje. Tak mi się to kojarzy. A tobie, nie?
1: Tak, ja mam szczególnie to z McDonald'em, wstyd się przyznać, ale jak widzę gdzieś coś związanego z jakimiś burgerami, tak automatycznie jak widzę kolor czerwony i taki żółty, to jest typowy McDonald'owy, to po prostu od razu tak myślę, no zjadłbym se cheeseburgera albo Big Maca. Także tak, gdzieś tam to się kurde aktywuje i sam jestem trochę tego więźniem. Niestety bądź stety, bo niektórzy mówią, że to fajne, nie? To tak samo ze świętami, nie? Zobaczysz choinkę, trochę śniegu i myślisz, o, ale świąteczny klimat.
0: Ciekawe, czy to aktywowanie w nas różnych rzeczy nie działa na innych polach, nie tylko w przypadku konsumpcji cukierka, hamburgera, no ale tak ogólnie, nie? Może jesteśmy sterowani bardziej niż nam się wydaje i ciągle ktoś w nas aktywuje. Takie były prowadzone takie eksperymenty na ludziach, różne MK Ultra i inne projekty Monarch, gdzie właśnie sprawdzano tego typu rzeczy, czy da się zaprogramować jakiegoś mordercę, którego potem aktywujesz jednym słowem, nie? No tak jak zimowego żołnierza w Marvelu trochę, nie? W ogóle tam w Marvelu to oni wią i nam pokazują różne rzeczy w Hollywoody zasrane pedofile.
1: O, to prawda. Mi się akurat przypomina bardziej taki Skynet, bo przecież on został zaprogramowany do ochrony ludzkości, a zabił nas. Także gdzieś tam wpajanie jakichś rzeczy też może mieć konsekwencje jakieś. Oni nie wiedzą, znaczy na przykład ci, co robią tego Neuralinka, nie wiedzą do końca, jak nasz umysł działa, albo jak inne rzeczy działają. I kto wie, czy to, co wydaje im się dobre, na przykład, nie skończy się dla nas negatywnym skutkiem i takie chipy, które na przykład mają, nie wiem, polepszyć coś, to pogorszą i wręcz no, będzie efekt odwrotny, tak jak mówię w Terminatorze, bo przecież te chipy, no to im niedaleko do takiego bycia kontrolowanym na przykład przez jakieś tam AI. No, także tak, gdzieś te właśnie kontrole i te wszystkie rzeczy rzeczywiście się zbiegają, że no, gdzieś to tak wygląda, cholera. Nasz świat jest zbudowany na różnych manipulacjach, przynajmniej aktualny, na różnych metodach wykręcenia z nas informacji, zdobycia jej, nie wiem, wykonania przez nas czegoś. Także ludzie w biznesie na przykład nie patrzą się na ciebie jako, powiedzmy, człowieka, tylko na jako taką rzecz, która wykona jakąś czynność, jak jej coś powiesz, albo jak coś odpowiednio zrobisz, bo przecież tak działa marketing.
0: W ogóle nasze mózgi tak działają. Poufny Tajniacki pisze na czacie, że to się nazywa warunkowanie klasyczne, nie trzeba żadnych teorii spiskowych. No to nawet nie znałem tego terminu, warunkowanie klasyczne, ale to w ogóle chyba nasz mózg tak działa, że na zasadzie skojarzeń, nie? Że są odwołania, mamy jakieś tam partie neuronów, one zbierają pewne informacje i tworzy się

0: potem taki jakby link, nie? Mówiąc tak językiem internetowym, wymienienie jakiegoś słowa, coś tworzy linka i my się przekierowujemy przez tego linka i no, oglądaliśmy się powiedzmy filmów o policjantach dzielnych, którzy walczą tu o sprawiedliwość tego, albo też i tych złych i mamy zebrane te różne informacje, że policjant, no może i tam służy dobrej sprawie, ale może ci też przypierdolić, a może cię i zabić i zakopać i różne rzeczy i ktoś, i nagle widzimy mundur i tworzy się połączenie do tej całej wiedzy i kiełbaszą nam się w głowie różne dziwne myśli z tym policjantem związane i stoimy jak sparaliżowani i to się nazywa ten szacunek do munduru, czy tam lęk przed mundurem.
1: No tak, no tak. A ty właśnie wyłączyłeś ten link, bo słyszałem, bo tak tu nie, z czatu dochodzą głosy, że wyłączyłeś syntezator. I na przykład ten syntezator dla niektórych przy donate'ach to jest taki link, taki bodziec, nie? Że jak go nie usłyszą, to ten donate jest bezwartościowy dla nich. I oni uważają, nie, no jak nie będzie syntezatora, to mi się nie opłaca. Bo nie dostanę bodźca, albo nie usłyszał go raz i potem tak, to ja nie chcę.
0: No to specjalnie dla was włączyłem właśnie syntezator mowy Iwona i to damski, nie jest to Iwon, tylko jest to Iwona. No i jak go usłyszycie, to wam od razu coś tam dygnie w rajstopkach.
1: Synapsy się połączą i od razu będzie goręcej.
0: Przypomną wam się wszystkie te pornole, co oglądaliście na Pornhubie, jak usłyszycie damski głos i pomyślicie, że krawiec to kobieta i że trzeba mu kupić kwiatka, a Gumballowi też i tak dalej. Więc zadziała. Jak chcecie być taką małpą... Ale co was tak ten syntezator kręci, ludzie, że ta Iwona? Czemu tak ludzie chcą tej Iwony? No? Przecież ja zawsze czytam donaty.
1: Śmieszne jest akurat, jak czyta, bo ty czytasz to, czyli to jakby ty czytasz to i to jest przekaz twój do widzów, a syntezator to jest przekaz ich, tak jakby oni to czytali do ciebie. To jest taka różnica, jakby ktoś do ciebie podszedł na ulicy i powiedział, ty chuju krawiec? Albo po prostu dostajesz kawałek papieru z napisem, ty chuju krawiec. No taka jest różnica.
0: Aha, może to działa, no może coś tu jest, faktycznie jakaś różnica jest. Ktoś jak słyszy ten syntezator, to bardziej ma wrażenie, że to jest jego głos, a nie mój, że on zabrał głos, bo to tutaj wymusił odczytanie tego wtedy, kiedy chciał. Wiesz, takie tego typu jakieś skojarzenia mam, że no, ale to trochę się pokrywają z twoimi chyba, że no, bo jak krawiec przeczyta, to tak, no to już przeczyta albo
1: to
0: nie przeczyta. To już to krawiec, no niech to nie. A tak to jakby ja powiedziałem głosem Iwony, coś takiego. No.
1: Jak w tym, jak w filmie Barei Miś, to powiedziałem ja. Dokładnie. No tak mają ludzie, potrzebują takich bodźców, prostych, żeby wiedzieli, że to od nich było. Nawet jeśli jest to coś takiego prostego jak syntezator. I to działa, bo na przykład tak jak z postem na Twitterze, czy tam Twitch, bo to się mówi tweet. Tweet, który ma obrazek, ma 40% szans więcej, żeby zauważyli go ludzie i tam kliknęli, lubię to, czy coś takiego, bo po prostu ludzi przyciąga jakaś ładna grafika. I tutaj z tym syntezatorem podobnie. Jak dadzą donate'a i usłyszą tego syntezatora, to kolejny będzie może chciał donate'ować. Albo ktoś będzie po prostu chciał donate'ować, bo usłyszy ten syntezator. Także wszystkie bodźce, które możesz wykorzystać, są mile widziane. I ja bym powiedział, że jeśli masz, no to lepiej dać, bo wtedy sam możesz to skorzystać, no bo przecież dostaniesz tego pięknego donate'a.
0: Zostało też zbadane i potwierdzone, że jak jest Google Play, ten sklep, skąd ściągacie aplikacje na Androida różne i każda ma jakąś swoją ikonkę, no to ludzie, autorzy doszli do tego, że jeśli jest tam twarz na tej graficzce, jakaś buźka, twarz, no to jest chętniej ściągane. Ludzie lepiej reagują na to, jak widzą gębę.
1: A ja mam gębola. Jak widzę gębę, to nie chcę pobierać, bo już wiem, jaki to typ gier będzie. A to już od razu mi się odechciewa, bo to już wiem, że są nastawione na zarabianie. Chociaż większość gier na telefonie tak jest, no ale po prostu jak widzę twarz takiego faceta, co krzyczy, to zwykle jest taki facet, ma rozdziabioną japę i tam jeszcze ma jakiś toporek, nie? Tam go trzyma i macha nim i po prostu jak widzę to wiem, że będzie to typowa gra o budowaniu wioski i za 30 minut po graniu będziesz musiał zapłacić 500 zł, żeby móc cokolwiek zrobić.
0: Bo ludzie lubią takie gry, gdzie budują sobie wioskę albo coś tam innego, żeby to było jeszcze proste. Ale to właśnie, że ma być krzycząca gęba, to też trafiłeś w sedno, bo mało, że musi być gęba jakaś, twarz, to jeszcze musi wyrażać silne emocje i wtedy to już jest prima sort, wtedy ludzie ściągają. No kurde, no to tak jesteśmy jak roboty, łatwo nas zaprogramować i nasze mózgi po prostu działają według pewnego schematu, którego może nie przeskoczymy. A w ogóle, czy świat faktycznie byłby lepszy? Załóżmy, że ludzie się teraz zbuntowali, antysystemowi różni działacze doszli do głosu, zmieniliśmy władzę. Czy świat takich ludzi typu, nie wiem, Gabriel, 12 tysięcy Szabel, czy jakiś Biedka, czy Majcher, czy Jabłonowski, gdyby tacy ludzie, no Jabłonowski by zamordował wszystkich, którzy nie chcą iść na wojnę, są niepatriotami i pedałami, i Żydami, i komuchami, no to i zostałby sam Jabłonowski. Ale może też psycho by został, halo?
2: A, cześć.
0: Cześć.
2: Nie wiedziałem, czy mnie wpuścisz na antenę, czy nie.
0: Wcześniej ci nie wpuszczałem, bo był tłok. Wcześniej ci nie wpuszczałem, bo już był trochę tłok, więc teraz cię wpuszczam.
2: No dobrze, to teraz nie ma tłoku.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Dziękuję, dobranoc, cześć. Nie, dobra, o tym syntezatorze Iwony. Ale to teraz się rozwija jakoś, czy co?
0: No i właśnie przyszedł donate od krowy i miało przeczytać i nie przeczytało, a zmieniłem no w ustawieniach.
1: Zmieniłem. To zmień i zrób tak, żeby przeczytał.
0: No zmieniłem, dałem głos damski tutaj, wszystko jest włączone i nie wiem
1: czemu. A zatwierdziłeś tam? Bo tam trzeba chyba zatwierdzić.
0: Tak no właśnie, na Tipli nie ma zatwierdzania, jest taka bardziej nowoczesna metoda, że po prostu coś zmienisz i ma się automatycznie.
1: No to otwierdź. No, spróbuj jeszcze raz.
0: Odświeżyłem, dalej jest damski tutaj w szablonie.
1: A spróbuj tego donate jeszcze raz otworzyć, może wtedy.
0: Dobra, to spróbuję jeszcze raz. Może no po prostu nie zaskoczyło coś.
3: Sponsorowanie złych
0: jeszcze
3: mediów,
0: raz,
3: słuchajcie,
0: dobra,
3: przyczyniacie
0: jeszcze raz
3: się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: No i dupa. Iwona się obraziła chyba, focha strzeliła.
1: A ja tu miałam fajnego tipa na zakupy powiedzieć, jak kupować, żeby trochę mniej dać się oszukiwać. To tak nie wyeliminuje oszukiwania, ale jest taka prosta metoda. Za każdym razem, jak bierzecie jakiś produkt do ręki, to pomyślcie o nim. Po prostu pomyślcie na przykład o tej marce, pomyślcie co to jest. Nawet nie czy to potrzebujecie, ale po prostu pomyślcie o tym. Tak wiecie, bo zwykle bierzecie jakąś rzecz, nie, tam ją wkładacie do koszyka i w dupie. Ale jak o tym pomyślicie, to zaczynacie używać swojego mózgu. Dosłownie, bo jak bierzecie jakiś produkt z półki, to są zwykle jakieś odruchy. I takie, wiesz, tutaj fajnie coś ten, to po prostu wkładasz. Ale jak pomyślisz o czymś i nawet zastanowisz się przez chwilę, to twój mózg wykorzystuje wtedy myślenie i po prostu zastanawiasz się, no ale poczekaj. Po chwili nagle zaczynasz się myśleć, no ale ja tego nie potrzebuję. Albo to przypadkiem, nie wiem, ma sens w ogóle, albo nie wiem. No i wiesz, tak nagle wychodzisz spoza tego szablonu. I właśnie tak można próbować właśnie nie dać się oszukiwać. Po prostu myśląc.
2: Ale wiesz co, gimbal chyba na mnie to nie działa w ogóle. Jak idę, albo to idę po to, co chcę kupić akurat.
1: No to myślisz, w takim wypadku myślisz. Listy są jeszcze lepszą rzeczą, bo listy trzeba przemyśleć. Nawet takie w głowie listy, które robisz. Nie tylko takie papierowe.
0: Jesteś po prostu bardziej człowiekiem, a mniej robotem, psycho.
1: O, dokładnie. Gratulacje.
0: Gratulacje, ja też się przyłączam do gratulacji. No, nie działa gadanie.
1: Zepsułeś.
0: Zepsuło się. Ani męski, ani żeński nie działa.
1: A nie masz w OBS-ie coś tam wyciekanego?
2: Dobra, spadam.
0: Nie. To co, tak znowu tutaj sobie... Ty, to nie jest domofon, proszę pana, że tu dzwonisz i... Cześć, jest krawiec? To jak jest, to proszę powiedzieć, że był psycho, do widzenia. To coś trzeba tu więcej powiedzieć, a nie tak...
1: Powiedz, jakie zakupy robisz. To może ocenię cię na podstawie zakupów.
2: Cicho, zamknij się. Chleb ostatnio kupiłem i margarynę.
1: Ale co, tylko chleb i margarynę? Tak żyjesz? Dieta jakaś?
2: Tak. Chudne
1: oszczędna dieta.
0: Czy ma to związek ze stanem finansów? Akurat takie zakupy?
2: Tak.
1: No to sumie...
2: Może tak, może nie. Nieważne. Dobra, mów ten gimbal.
1: No to oszczędnie. No przynajmniej musisz myśleć nad swoimi zakupami, bo musisz przemyśleć, jaką margarynę i jaki chleb kupić, bo musisz kupić najbardziej rozsądny chleb, który będzie miał, nie wiem, jakąś dobrą gramaturę.
2: Najbardziej tani chyba. Najbardziej rozsądny.
1: No tak. Najłatwiej wejść do Biedronki, jak to ja zawsze wchodzę, wziąć tostowy, jakiś tam najtańszy i zabrać Delme Extra.
0: Ja tylko jem tostowy ostatnio. Coś zasmakowałem.
1: Słyszałem, że ten tostowy strasznie kwasi. Znaczy organizm. Chleb sam w sobie kwasi, ale ten tostowy z Biedronki kwasi nieźle.
0: Co oni tam dodają do tego tostowego, że on nie pleśnieje?
1: O, to jest dobre pytanie, bo ja sam się zastanawiałem. Kiedyś stał tak 2 tygodnie i nie spleśniał. Był taki suchy, ale nie spleśniał. Magia jakaś po prostu.
2: Ale przytrzymowałeś go w lodówce, czy nie?
1: No nie, był sobie w chlebaku.
0: Chlebak? Ty masz chlebak?
2: To żaden nie pleśnie.
1: No mam chlebak. Jestem bogaty.
0: No, się nakradł. Chlebak ma, cholera jasna, żydostwo cholerne.
1: No ta,
0: chyba macę jesz, a nie tostowy. Może to maca była.
1: Ja ostatnio kupiłem. W ogóle. Włosy myłem.
0: Na szampon to stać, cholerny burżuj.
2: Kto włosy myje, kurwa? Ja jestem łysy.
1: Oszczędnie się odgodzić na łysa.
0: Jaka myśl, psycho? Kto włosy myje, jak ja jestem łysy? To faktycznie.
1: No to od razu może mydłem się umyć, nie? Kwiatko mydło i siema. Oszczędnie. To jest właśnie myśl.
2: Cicho. Bo lepiej się ujebać u fryzjera tam raz na 2 miesiące, żeby być łysym, czy lepiej myć włosy codziennie? Jakie to pytanie?
1: Ale i tak do fryzjera musisz chodzić, bo jak zapuścisz sobie jakieś super długie włosy, to strasznie ciężko samemu jest zadbać o nie w ogóle. Także to raczej pytanie, czy idziesz do fryzjera i myjesz włosy, bo tam je masz, czy idziesz do fryzjera i na łyso i mydłem. No ja raczej bym wolał mieć te włosy, no bo tak łyso to mi jak dres wyglądał, a że nie mam...
2: A wiesz co, ja bym się wstydził. Ja bym miał długie włosy, to bym się wstydził do fryzjera pójść, żebym mył włosy jakieś fryzjer.
0: A samemu nie możesz sobie umyć w domu? To jest coś, jakaś trudność nie do przeskoczenia?
2: Nie, po prostu mam krótkie włosy i nawet sobie nie wyobrażam, żeby mi fryzjer mył włosy.
1: No ale może sam możesz wymyć włosy przed pójściem do fryzjera.
2: Czekaj, powtórz.
1: Możesz sam wymyć włosy.
0: No on tego nie rozumie, no nie przetłumaczysz mu, to jest zbyt duża abstrakcja, że może sobie umyć sam włosy, no to mu się to w głowie nie mieści, psycho.
1: To poczekaj, jak Jezus też mył uczniom, to pomyśl sobie, ale że
0: nogi
1: jak Jezus,
0: mył, a nie włosy.
1: To myjesz sobie.
0: Ale Jezus mył nogi uczniom, a nie włosy.
1: A tam, jak tam ten cały wlazł do wody i tam się ten wykąpał, jak na Woodstocku?
0: No tu cię zaskoczę, Gambolu, to nie chodziło o mycie włosów z tym całym zanurzaniem się, tylko o coś innego. No, to się chrzest
1: a po,
0: nazywa.
1: A po co by się zanurzał?
2: Nogi mył.
1: Brudny był.
0: Chodź tu, brudasie, cię umyję i go tak za włosy do wody, a ludzie potem to przez lata to urosło w legendę, że to chrzest, coś tam, a on mówił, chodź tu, brudasie, cię umyję, tam.
1: No, a wy widzieliście, jak Jezus jest rysowany? On ma takie długie włosy, takie, wiecie, tłuste, to go zobacz, powiedział, no dawaj, Jezus, no chodź, cię umyję, bo tam włosy masz takie długie, kurde, no.
0: A wódz pisze, że uwielbia, jak mu fryzjerka myje włosy. No to jest zawsze przyjemne, kiedy pani przy nas, facetach, coś gmera. No z tego też powodu lub się cieszę, jak jest dentystka, a nie dentysta, bo się tak fajnie nachyla.
1: Dla mnie nieprzyjemne, jak są takie za bardzo zachylone te spłuczki do włosów, bo wtedy mi na szyję to nachodzi i po prostu, kurwa, oddychać nie mogę prawie, tak. Kurde, jest to nieprzyjemne, powiedziałbym, w niektórych miejscach. I wyglądam jak debil, taki, który się...
2: Ale to na głowie włosy mówi wódz, że przyjemnie, a nie gdzieś indziej.
1: Znaczy, no tak, ale jak żeby cię fryzjerka umyła, musisz pójść pod kran, a zwykle, żeby pójść pod ten kran, to się tak chylisz, nie? I to ja mam taki problem, że jak za bardzo się schylę, no to te gardło, nie? No i zaczynam tak...
0: Ja strasznie nie lubię, jak się schylam i ktoś za mną stoi i mnie tak dociska.
1: Jeszcze mydełko ci spadnie i musisz się podnieść.
2: Co wy za horrory oglądacie?
1: No, przecież powiedział, że go dociska, no to chyba mydełko mu spadło.
2: Mydełko fa.
1: Więziony fryzjer.
2: Nie czytam czata. Dzień dobry, wódz. Wódzu, czy jak on nam?
0: No wódzu. Ale to, psycho, coś się o tobie dowiedzieliśmy, czyli ty jesteś łysy. Czyli tak wyglądasz jak taki dresik trochę.
2: Nie jestem łysy, w sensie łysy, tylko ja się na krótko ścinam zawsze, nie? Ktoś tam mnie obcina maszynką.
1: Najłatwiej. A samemu można się tak na krótko.
0: A kto?
2: Nie chcę,
1: moja spokierka. Co takiego? No mnie też w rodzinie parę razy mnie szczegli na krótko. No normalne chyba, na krótko to chyba w sumie każdy by potrafił ogolić kogoś. Tak.
2: Myślę, no sam ciebie bym potrafił ogolić i nieraz to robiłem, ale tak nie wychodził mi tam za uszami.
0: No tak. Chociaż znalazłem ostatnio na YouTubie takie poradniki, jak się ostrzyć samemu i tam pokazują pewne techniki, które można zastosować i no, trzeba mieć taką maszynkę zregulowaną tam długością włosa i no da się, no nie wygląda to super. Trochę wyglądamy jak taki biedak. Od razu widać po nas, w sumie to taka najbardziej widoczna cecha, że ktoś jest biedak, bo widać, że się strzyże sam.
1: Kurde, ja to w ogóle się nie strzygę, bo nie mogę iść na fryzjera, ani nie chciało mi się. I tak się zebrało i teraz wyglądam jak jakiś pustelnik, kurde. Jeszcze jak się nie goliłem przez długi czas, to w ogóle. To jest straszne. Tak, człowiek ani się nie ogoli, ani ten, idzie do Biedronki i tak pani się pyta, nie? Czy gotówka?
2: A czemu do Biedronki nie możesz iść?
1: Nie, no mogę, tylko tak patrzą się na mnie już, jak miałem te włosy i tak taką już dosłownie brodę biedaka. Ja już myślę, tylko się pani pyta, czy będzie gotówką? już karty z moich wyglądem nie mogłem mieć.
0: Broda kloszarda. Dziki zarost. Ja też właśnie mam długie już mocno włosy, już nawet tak kurde tam do połowy pleców prawie sięgają. Mam kitkę. Ale najczęściej to rozpuszczone sobie noszę. Tak z tyłu ktoś może wziąć za dziewczynę nawet.
2: Krawiec, poczekaj. Ja teraz mówię. A czy ci nie przeszkadza... Przeszkadza ta kika twoja, co masz? Bo mi by przeszkadzało trochę.
0: A w czym by ci przeszkadzało?
2: No, w spaniu na plecach.
0: No to się na noc zdejmuje gumkę z włosów.
2: No.
1: A myślisz, że Geralt jak spał?
2: Nie mam pojęcia, kurwa.
1: Też nie mam pojęcia, też w sumie nie mam pojęcia. Za każdym razem jak szedł spać, to w sumie na trawie leżał. Tak w sumie, czy Geralt jakimkolwiek Wiedźminie spał na łóżku? Bo tak zawsze tam on medytował, nie? Ale chyba prawie nigdy nie było tak, że on spał gdzieś.
0: No, on nie? Zawsze spał z jakąś dziewczyną. Jak widzimy jakąś śpi, to on zawsze z jakąś inną śpi tam w łóżku.
1: Która opcja dialogowa doprowadzi mnie do
2: cicho, seksu. Cicho, teraz ja mówię. To nasze zaprzeczenie naszych rozmówców, to jesteśmy tutaj, tak?
0: No, na no to chyba. By trochę niebezpieczny temat, ale na to by wychodziło.
1: Ale znajdzie się paru, którzy no obudzili się. Mimo, że nie chcieli. Z orką.
0: No, nie mów nam Gumball o swoich podbojach miłosnych, to nie ta, to nie ta audycja.
1: Musisz, ale nie musisz od razu zdradzać moich sekretów. No, a ja twoich sekretów nie zdradzam.
0: Ja nic nie mam do orkofilów.
2: Cicho, krawiec, ja teraz mówię. Czy to są już luźne gadki, czy jeszcze nocny Marek?
1: Nie mam pojęcia.
0: Końcóweczka sama nocnego Marka. Także jakieś mądre przesłanie tutaj, psycho, rzuć dla świata, dla cywilizacji.
2: Chciałem, no to teraz ja mówię. Przesłanie dla świata, żeby było lepiej niż teraz.
0: Nie teraz ja mówię, tylko czekaj pan. To ty zawsze mówisz, czekaj pan, jak dzwonisz gdzieś.
2: To tak mówi? Ja? Tak mówię?
0: Czekaj pan. Dobra. Czekaj pan.
2: Spoko, jeszcze jestem tutaj.
1: Jesteś.
0: Dobra, no to zwijaj się. Idź umyć włosy, psycho.
1: O, właśnie, umyj.
0: Idź się umyć. Idź umyj.
2: Kurwa, jak wody nie ma.
0: Umyj dupę.
1: Nie zapomnij o mydle.
2: Jest, wody nie ma. Dobra,
1: no to,
2: żartuję.
1: No to mydłem. No, cześć. Pogoniutko.
0: Piaskiem cześć, można, cześć, jak Beduin na pustyni jeszcze. Słucham?
2: To leci gdzieś na żywo, czy to?
0: Tak, jest pan w telewizji.
1: Krowa się pyta, czy Aleksa się obudziła.
2: Co mówiłeś, Gimbal?
1: Nie, to mówiłem, że jedna osoba, krowa się pyta, czy Aleksa się obudziła, aka Iwona.
0: No nie bardzo. Nie chce wstać dzisiaj, jest zmęczona jakaś.
1: No napiła się niestety, miała ciężki dzień. To jest ciężko tak czytać codziennie tyle wiadomości.
0: No dzisiaj to aż 8 zł zarobiliśmy, no stary.
1: Szaleństwo.
0: Czy mam ci, czy masz jakiegoś PayPala, żebym ci przesłał część tej kwoty? 20%?
1: Szalony człowieku, to ja ci powiem, jak bogacz, możesz zachować.
0: O, jaka się nie spodziewała.
2: Poczekajcie. Poproszę tu jeszcze z 50 zł przesłać, żeby trwała audycja dalej.
1: No jakby tak zostało 50 zł, myślę, że krawiec by na pewno skontynuował, no ale no jak na razie żadnych nie było.
0: Bo Iwona nie czyta, no i trudno, i nie przeczyta, bo nie chce, nie wiem czemu. Zmieniłem i się nic nie poprawia.
1: Wyobrazili się, że przyszedł Gumball i Gumball ten do
2: Nate. Gumball jest najlepszy akurat w tych nocnych markach.
1: No jestem najlepszy, chlebisz mi.
0: No, coś ludzie lubią tego Gumballa w nocnym marku.
1: Za dużo Kubusia wypił i bredzi. No tak, ale no... Powiem szczerze, że fajny ten nowy taki system nocno-markowy, powiedziałbym, jak teraz właśnie przychodzą różne osoby. Sam chciałem wcześniej to proponować. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak nocny mark jest taki dosyć elastyczny, że to nigdy nie jest tak, że dwie osoby te same, tylko właśnie zmienia się.
0: A kolega Potrzeba wraca już w czwartek, będzie z bezlitości i z powrotem wraca do radyjka. No już tam sprawy załatwione, życiowe.
2: Boże,
0: różne.
2: Ej, słuchaj, mordo. Jakie on tam straszne rzeczy opowiada na tych bez litości, to ja nawet nie wiem, czy...
1: Też się boję słuchać. Czasem jak odpalę, to po prostu muszę wypić dwie dobre meliski, bo potem spać nie mogę po tym. Tak krew w żyłach mrozi.
0: No ja wam się przyznam, że się zsikałem raz, jak słuchałem.
1: A to chyba strachu. Raczej tego, co piłeś wcześniej, była wina.
0: już taki żul, krawiec, że sika podczas audycji, już mu się nie chce do kibla wychodzić, sika pod siebie.
1: Oj. Ja powiem ci, że to miałem życiowe sytuacje, no ale jeszcze aż tak nie doszło. No żygać się nie żygałem, ale pod siebie jeszcze nie robiłem. Ale kto wie, nocne radio pełne niespodzianek.
0: To co ty wiesz o życiu? Jak ty nie robiłeś pod siebie.
1: Każdy biznesmen.
2: Dobra, kończymy audycję, tak? Mhm. Idziemy do tego drugiego.
1: Do monopolowego, tak. Będzie koniec audycji i każdy idzie do monopolowego uzupełnić barek.
0: Wpadnijcie jutro, no, pewnie coś będzie. A w środę to już na pewno. Już nie mówiąc o czwartku.
1: A ja się muszę kiedyś w końcu zapowiedzieć. Mam już rozpisany scenariusz. Tak na jeden odcinek, ale tak długo z nim się bawię, ale mam. I muszę się w końcu zapowiedzieć, bo tak pracuję nad tym, pracuję. I mam już prawie zrobione, więc można oczekiwać. No, powiedziałbym, może nie w tym tygodniu, ale w następnym coś może być ode mnie. Także to też można na to czekać.
2: A Gimbal, będzie następny odcinek tego Diablo, czy nie?
1: A Diablo jeszcze nie grałem.
2: Ja już bym nie chciał, bo to jest takie nudne, że nie wiadomo, co tam chodziło w ogóle.
1: To mówimy o tej... brazylijskiej
2: telenoweli.
1: Krawiec pewnie nie wie, ale na Discordzie nocno-radiowym mamy wieczorki filmowe, gdzie oglądamy różne filmy. Akurat dwa dni pod rząd, może nie pod rząd, ale dwa dni mieliśmy brazylijskich telenowel. Akurat to była meksykańska o gościu, który był Włochem i mieszkał w Nowym Jorku i mówił po hiszpańsku.
0: I nazywał się El Diablo. Meksykanie.
1: No nie.
0: El Diablo.
2: Tak.
1: Angel.
2: Tak się nazywał. Angel się nazywał, ale El Diablo jest serial.
1: Tak.
2: Tytuł.
1: Diablo. Także jak ktoś lubi, to zapraszam na Discord.
2: Ja już nie lubię, bo to kurwa nudne było.
0: Dla ciebie to jest wszystko nudne, psycho, dla ciebie.
1: Powiem ci, że on blefuje, bo sam chciał oglądać kolejny odcinek, tylko nie potrafi się przyznać. Mówi tak, no ale możesz puścić kolejny Gumball, a potem zaczął się tłumaczyć.
0: Nudne takie, oglądać się nie da, ale może dzisiaj byś puścił.
1: No także nie, zapraszam. Poczekaj, Gumball.
2: Krawiec, ja cię to wszystko wytłumaczę. To było takie, kurwa, konkretne, że żeśmy tam ze cztery osoby oglądali i żeśmy komentowali to po prostu i to było najlepsze. Nie tam serial.
1: No tak, no bo to w tym chodzi. No to jest takie bardzo społecznościowe, także jak ktoś lubi takie śmianie się z serialów, nie tam oglądanie na poważnie, tylko raczej takie dla rozrywki. To zapraszam na nieoficjalnego Discorda nocnego radia.
2: Dokładnie, jak mówisz.
1: Chyba, że już stał się oficjalny, ale na razie tak słyszałem, że nieoficjalny, gdzieś oficjalny, nie wiem. Ale Discord, ale w każdym razie Discord. Jest w opisie.
0: Dopóki nie odzyskam uprawnień, to będzie nieoficjalny.
1: Spróbuję, zagadam do loży masonów, loża zdecyduje.
0: To już teraz już jest za późno. Ja już nawet nie chcę teraz.
1: Ale to spokojnie Oktagon zweryfikuje.
0: Discord zweryfikuje. Dobra, chłopaki, tak. No to co? Trzymajcie się.
2: Dobra, ja też wspieram. Jakby na razie. No
0: nie, ty zostań sobie tu jeszcze.
1: Będziesz prowadzić.
2: No, kurwa, to mi zależy.
0: No to cześć, psycho.
1: Cześć, trzymaj się, psycho.
2: No to na razie.
0: No, jeszcze coś chciał powiedzieć. Nie zdążył. No, Jaś nie doczekał.
1: Tak, całkiem fajna audycja dzisiaj. Wręcz powiedziałbym, chyba jesteś szokowany, że tak mało o polityce było i takich tematach stricte, które zwykle są poruszane. Także chyba jaki szok jest, nie?
0: No tak nie do końca wyszło z tym odejściem od polityki, trochę było, ale były też inne tematy.
1: Ale było też trochę filozofii, przecież mówiliśmy o właśnie tych małpach, tutaj trochę o diablo było, dużo ciekawych tematów. Nauka. Ja uważam, że bardzo ciekawa audycja. No szkoda, że nikt nie zdonatował, kurde, nie szanujecie pracy mojej i Krawca w szczególności.
0: Czy będziecie kiedyś coś chcieli?
1: No właśnie, będziecie chcieli.
0: Dobra, dzięki Gumball, fajnie się z tobą prowadzi. Myślę, że jeszcze kiedyś poprowadzimy razem coś.
1: Mam nadzieję, że się nie obrazisz do końca życia za te pijackie wyzwiska, także no, dzięki też. No,
0: ale to jest prawda, to jest prawda, to co, a coś skłamałeś? Jestem pijak trochę, a chociaż teraz ostatnio to rzadko.
1: Nie no, ja to akurat powiem ci, Krawiec, ale tak szczerze, to ty naprawdę normalnie się zachowujesz, ja to żartuję sobie zawsze, ale ty jesteś całkiem, już tak trochę ci przychlebi, ale czasem trzeba.
0: Wysoko funkcjonujący alkoholik, tak? Wysoko funkcjonujący.
1: Nie, po prostu dobrze działasz jako człowiek i potrafisz z każdym pogadać, nie masz jakiś tam, nie denerwujesz się często, a nawet jak się denerwujesz, to po tobie nie widać, masz te zacięcie takie radiowe, nie? Nie dużo osób to ma. Ty potrafisz prowadzić konwersację nawet z osobą, która kompletnie się do tego nie nadaje, albo trzymać kogoś, tak wiesz, w napięciu, albo wypytywać jakieś rzeczy, dochodzić tutaj, wyciągać ciekawe wnioski, wiesz. Nie dużo osób to potrafi i ja ci muszę to powiedzieć, że ty jesteś unikatowy, jeśli chodzi o takie rzeczy. Po prostu potrafisz bardzo dobrze prowadzić te radio, także wiesz. Gdyby nie ty, to prawdopodobnie no niewiele by się tu działo. Myślę, że jak to mówią, jesteś showmanem i bez tego show, te show byłoby niczym bez ciebie tak naprawdę. Ty byś przeżył bez tego, ale te nocne radio bez ciebie by nie przeżyło.
0: Cholera, o cholera, aż spuchłem jak Wojciech Mann, kurde, po zjedzeniu obfitego obiadu.
1: No, także ja tutaj ciebie zostawię z tym bardzo pozytywnym, mam nadzieję, akcentem, że będziesz spał dobrze i wypijesz mleko i będziesz jak taki siedmiolatek po prostu zadowolony z życia, chociaż może przez, nie wiem, dwie minuty. Także trzymaj się, cześć i dzięki za fenomenalną audycję.
0: Dzięki. Hej Unia, hej.

No dobra, to by było na tyle. Dziękujemy. No słuchalność teraz już całkiem niezła. No ponad 100 osób. Co... 120 jakoś tak. Łącznie z radiem. YouTube plus radio. No to takiej słuchalności chcielibyśmy wcześniej, a nie tak się schodzicie, powolutku. No ale trudno. No i tyle. Trzymajta się i sprawdzajta, co tam się w radyjku dzieje. Pa, pa.

trochę chyba nie pasuje ten podkład muzyczny, ta muzyka do obrazka, do planszy. Wyobrażacie sobie, gdyby DJ takie bity wam serwował na imprezie? O, tu niestety przez chwilę było słychać głos z

0: podglądu na YouTubie, a to dlatego, że są jakieś problemy z YouTubem. Nie działa czat. Jest taki specjalny panel, taki ciemny panel na YouTubie, do którego dostęp mają nadający. Wchodzą sobie w swoje wydarzenie, tak zwane, które zaplanowali. No i tam jest ich audycja. I tam jest czat, podgląd bez dźwięku, defaultowo ustawiony. I dzisiaj się ten panel skiepścił, widzę, nie działa czat, odświeżałem parę razy, więc muszę się wspomagać normalnym widokiem z YouTube'a. Przepraszam, że nie było mnie wczoraj w ogóle. Trochę tak zaniemogłem, ale zaniemogłem, żeby być tu z wami szczery. Zaniemogłem, jeśli chodzi o chcenie. O, nie chciało mi się. Nie chciało mi się, bardzo mi się nie chciało. No i wiecie, przychodzi taki czas, że musimy się trochę zmuszać do tego gadania przy mikrofonie. To u każdego się pojawi nadającego. Nawet Ania i Czektul, bo Gumball też już ma tam swoje doświadczenie. Całkiem niezłe w sumie. Ale Ania i Czektul na razie są tak zaczarowani trochę
1: pan
0: tym
1: prezes,
0: radiem.
1: 10 zł. Pozdrawiam w chuj i życzę miłej audycji.
0: Pozdrawiam w chuj. Panie prezesie, ale to nie jest Fame MMA, że pan tu pozdrawia w chuj, mordo prezesie. Panie mordo prezesie, byku, że pan tu pozdrawiasz w chuj, to chociaż obejrzałem dwie walki darmowe na Fame MMA przed audycją. Właśnie teraz trwa gala. Może nie powinienem tego mówić, bo zaraz co po niektórzy wylecą. Może zapomnieli tu, jak na skrzydłach wylecą oglądać walki patocelebrytów. Dzięki, panie prezesie. Jeszcze wcześniej Chrystus, sam Chrystus, tak, nocnego radia słuchają różne osoby i diabeł, znaczy i szatan, i Chrystus słuchają. To jest ciekawe. I posłuchajcie, co napisał pan Chrystus. Ja tu w ogóle dzisiaj widziałem, na czacie się pojawił pan Bóg, ale teraz się inaczej podpisuje przez U, pun, czyli czytamy tak z angielskiego, pan. I Bóg standardowo, klasycznie, tradycyjnie, przez dwa O. Pan Bóg, no właśnie, tak fonetycznie pisany Pan Bóg. No niektórzy twierdzą, że właśnie całe dzieło stworzenia Boga, kreatora, wszechstwórcę, praojca i tak dalej, no to, że się zaczęło od dźwięku właśnie. Zostało wypowiedziane słowo, takie magiczne słowo. Jakaś sylaba, boska sylaba taka. Jakaś taka dziwnie brzmiąca, nie? Co byśmy, jakbyśmy to usłyszeli uszemi swemi, to byśmy umarli. No. KG Bierut pisze, że to nie ma nic wspólnego z MMA. Dobry wieczór. No... Bierut, nie zgodzę się z tobą. Jak masz jaja, mordo, to teraz dzwonisz, chwytasz za słuchawkę i dzwonisz i wyjaśniasz mi w tym momencie, dlaczego to nie ma nic wspólnego z MMA. Bo ja akurat uważam, że ma. Ma wspólnego z MMA. Ma. Ale miałem puścić, co tu Chrystus, przepraszam, wysłał też do donata wcześniej. Posłuchajmy.
1: Chrystus. 44 zł. Za 5 lat słuchania na krzywy ryj.
0: Skąd to się wzięło w ogóle, to słuchanie, robienie czegoś na krzywy ryj? Powiedzmy, przychodzimy na imprezę na krzywy ryj, bez żadnego flakona, tak, jeszcze tam obeżremy gospodarza z chipsów, na krzywy ryj, nie? Skąd to się wzięło? Albo uważaj, bo kociej mordy dostaniesz. To też nie wiem, o co chodzi. No ale może krzywy ryj, może tak ktoś wykrzywia mordę i się patrzy, gdzie tu coś uszczknąć za darmola. Tak patrzy, się krzywi I tak wykrzywia mordę, że tylko oko wystaje zza futryny i patrzy, kto tam co przyniósł, bo on nic nie przyniósł. Nie wiem, skąd to się wzięło tu na Krzywy Ryj. Krzywy Ryj? Krzywy Ryj. Może, tak teraz mi przyszło do głowy, może to się wzięło stąd, że zdajesz sobie sprawę z tego, że przyszłaś tak trochę na Krzywy Ryj tam i tak się uśmiechasz sztucznie. I stąd ten Krzywy Ryj, od tego sztucznego uśmiechu, takiego... No, co prawda na Krzywy Ryj, ale będzie fajnie. To może stąd się wzięło. Gosia Massachusetts potwierdza, że Bierut ma jaja, ale on gdzieś tam w Przemyśle kurzym chyba pracuje. Bierut, czyli może ma jaja, ale kurze, na przykład. Ostatnio się Bierut tu zbulwersował na audycji Etama chyba, że ktoś o mięsie coś powiedział tam nieprawdziwego, to no, zaraz się prostował tu. Znawca mięs. Bierut. No tak jest. No, a mnie wczoraj nie było, bo mi się bardzo nie chciało. I w ogóle tak ostatnio, jak widzicie zresztą, trochę mi się nie chce i zaczyna mnie to niepokoić, ponieważ to tylko wtedy będzie miało sens, to radyjko i tak dalej. Jeśli będziemy wszyscy tutaj robili to dla fanu, dla zabawy, dla bycia ze sobą, nie? A jak ja zaczynam już myśleć, kurde, no obiecałem, to muszę, a może parę donate'ów wpadnie, a ja mam mało hajsu, to bardzo mnie denerwują takie myśli, nie? Że ja tu przyjdę, bo mam mało hajsu i będę liczył na jakieś donate'y i się zmuszał i coś tu pierdolił, nie? Cały dzień walczyłem, żeby się przygotowywać, ale wiecie, robota teraz też i podoba mi się to, że odzyskuję jakby chęć do pracy, to też jest ważne, mieć chęć do pracy, nie? Popatrzcie, jakim problemem, można powiedzieć, że to jest taka współczesna choroba cywilizacyjna, trochę wypalenie zawodowe. Więc warto dbać o swoją głowę, myślę. I zresztą Nocne Radio nigdy nie było takie, że ktoś tu się do czegoś zmuszał, że musiał przyjść. Znaczy, może i tak bywało, bo nigdy się tego nie uniknie. Ale generalnie idziemy w tym kierunku, żeby to wszystko było niewymuszone. No, tak jak u Ani i Czektura, którym się jeszcze chce. Pytanie, jak długo, nie? I tak cały czas się zastanawiam, jak długo im się będzie jeszcze chciało. No bo mi po tylu latach, to już tak wiecie, no to jest naturalne, że się trochę mniej chce. Więc chętnie widziałbym siebie, znowu tak o sobie, nie? No ale prowadzący tam musi trochę tak wałęsić. Kiedy ja zakładałem radio, to jeszcze nie było radiów. W ogóle żadnych. Tylko ja byłem. No, nie no, przesada trochę. Ale dawno, dawno temu. Więc trochę mi się już tak średnio chce nadawać, ale może chyba się stanie to samo, co się staje ze wszystkimi takimi jakimiś ojcami, dziadkami, założycielami, że zaczynają nadzorować i jakby pilnować tych młodszych. Oglądałem sobie ostatnio już taki nie najnowszy serial, Cobra Kai, nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest w zasadzie kontynuacja Karate Kid. Karate Kid to jest kultowy film. Pierwsza część powstała jeszcze w latach 80. chyba, to był któryś 80. któryś rok. Karate Kid, zobaczymy, który to rok. W każdym razie powstały trzy części na pewno z tym takim najbardziej rozpoznawalnym głównym bohaterem Danielem LaRusso, w którego wcielił się Ralph Macchio. Powstała jeszcze jedna część, gdzie jakaś dziewczyna jest trenowana przez tego mistrza Miyagi. Nie wymawiać Miyagi, tylko Miyagi. I takie odpryski różne. Syn Willa Smitha, taki chłopaczek, murzynek, też grał w takiej bardziej współczesnej odsłonie Karate Kid, gdzie w mistrza z kolei wcielił się sam Jackie Chan. Już nie pan Miyagi. Zresztą pan Miyagi, no, świętej pamięci, Pat Morita, który wcielał się w tego właśnie niewysokiego staruszka. To jest fajna postać, on jest taki komiksowy wręcz, bo taki, jakby to powiedzieć, taki mistrz, jakiego sobie wyobrażamy, czyli mały, skośnooki, taki 1,50 m w kapeluszu, ale ma w sobie taką moc, taką siłę, że wszystkich pokona, nie? No i to moim zdaniem całkiem fajny film. Przypominałem sobie ostatnio pierwszą część Karate Kida i byłem miło zaskoczony, bo zapamiętałem ten film jako taką produkcję, w której wszystko się kręci wokół tego turnieju, sztuk walki, młodych ludzi, bo to jest właściwie taki film trochę familijny, można powiedzieć, ponieważ on jest bezinwazyjny. Od 13 lat dozwolony, nie ma tam jakichś strasznych rzeczy. To jest film o młodym człowieku, który, powiedzmy, ma jakieś problemy życiowe i często pomaga mu w tych problemach życiowych właśnie karate łamane przez kung fu, łamane przez kickboxing, ogólnie sport. Sport. Sam trochę żałuję, że za dzieciaka się bardziej nie zainteresowałem sztukami walki. To jest dobra rzecz, kurczę. A to może się stać takim jakimś podkładem, jakąś taką filozofią życiową. Czymś, co po prostu kieruje życiem, nie? Przynajmniej tak to pokazują w filmach, ale domyślam się, że w rzeczywistości też to, tak to trochę wygląda. Wiem, że są wśród nocników osoby, które trenowały przez wiele lat różne rzeczy. To wiem czasami z rozmów prywatnych, więc nie będę ujawniał kto, gdzie, co, jak, ale tak po cichu liczę trochę, że ktoś może zadzwoni i opowie na przykład, jak wyglądały jego początki z wkręcaniem się właśnie w temat treningów, jak wygląda wchodzenie w taką społeczność jakichś karateków czy judoków. Judo w Polsce, z tego co wiem, jest dosyć popularne, nie? Właśnie.
1: Slaver, 44 zł. Na Terra Luna. Kupować lepszej okazji nie będzie.
0: Wow. Jaki zacny donejcik. I znowu magiczna liczba, 44, to i Chrystus, i Slaver. A może to ta sama osoba, chociaż nic na to nie wskazuje i raczej nie. Na Terra Luna kupować lepszej okazji nie będzie. Ale co to jest ta Terra Luna? Wpiszę na YouTube, może coś się wyświetli. Jakieś kryptowaluty, że kupować? Chyba tak, ponieważ jedna z pierwszych rzeczy, które...
1: Polski Boru. 13 zł 12 grosze. Niestety paczuszki z Holandii nie będzie, bom stracił pracę i mieszkanie i zjechał do Polski. Ale wkrótce coś lokalnego tu przygotuję i wyślę, buźka mrugająca okiem.
0: Oj, to z kolei niezbyt pozytywna wiadomość. Jeszcze zaraz tu przejdę do polskiego boru. Polski boru. Boru. No, a Slaver, no chyba miał na myśli właśnie kryptowaluty, bo widzę, że Terra Luna wywołała panikę w sektorze krypto. Ludzie stracili, no, pewnie bardzo dużo. Podobno jest teraz jakieś straszne zawirowanie na rynku kryptowalut. Ogólnie. I Bitcoin w ogóle zalicza jakieś doły straszliwe. Czy luźne gadki będą teraz w soboty? Nie, Tomisiu. Ogólnie zastanawiam się trochę nad tym wszystkim, co, jak dalej nadawać, nie? Ile, o czym. Szukam takiego jakiegoś punktu zaczepienia, żeby coś nowego tutaj wprowadzić. jakby przyjąć nowe, nowe podejście do radyjka, coś zmienić, bo też nie mogę zbyt długo robić tego samego. W jednej robocie do tej pory wytrzymywałem góra 2,5 roku, kiedyś to tak sobie zmierzyłem. Potem się zwalniałem, tak po prostu z zasady, nie? Że nie mogę już tu dłużej być, bo popadnę w jakąś stagnację, w jakąś rutynę, zakotwiczę się, nie wiem, przyjmę do siebie to, że to już tak ma być do końca życia, więc tak profilaktycznie się zwalniałem. Zawsze po maksymalnie 2,5 roku. Chociaż może było dłużej raz? Nie wiem, nie pamiętam już tak dokładnie, ale mniej więcej tyle, 2,5 roku, nie? I finito. I wypadamy. W jednej firmie ADV, na przykład, gdzie pracowałem przy stronkach internetowych, no takie, wiecie, trochę corpo style, corpo style'a, chociaż firma trochę za mała, żeby ją nazwać właśnie corpo, myślę, bo to tam jedno piętro jakieś wynajęte w sumie. Kilkudziesięciu może pracowników, to jeszcze za małe, nie? Chyba na corpo, chociaż nie wiem. W każdym razie obserwowałem ludzi, bo lubię obserwować ludzi i patrzyłem, jak wsiąkają w to wszystko, nie? Jak staje się dla nich czymś już takim normalnym, czymś standardowym. Takie życie, jak zaczynają wiązać swoje różne nadzieje z przyszłością w tym korpo i tak dalej. I to tak można w to wniknąć, wciągnąć się w to. I trzeba uważać trochę, bo ja tak uważam, że człowiek powinien zmieniać swój styl życia co jakiś czas. Jan Dynamin kiedyś też na antenie Nocnego Radia przedstawił taką swoją teorię, że człowiek nie może zbyt długo mieszkać w jednym miejscu, że musi się co jakiś czas przeprowadzić, że to jest dobre dla głowy, nie? I myślę, że to bardzo ciekawa teoria, nie? Że zaczynamy trochę wariować, trochę nam odwala. Może nie zawsze po nas będzie to widać, ale... No, ale... ale co? Ale... Bo jakieś takie zaburzenia psychiczne, problemy z głową, to nie zawsze to wygląda tak samo i nie zawsze to się da zdiagnozować, nie? Jako jakąś chorobę. Po prostu czasami możemy się tak źle czuć w jakiejś sytuacji, że nic nam w sumie nie dolega, nie potrzebujemy żadnego leczenia farmakologicznego, wizyty u psychologa i tak dalej, ale coś w naszym życiu mocno nie gra i trzeba trochę też mieć to na względzie, że problem nie zaczyna się tylko wtedy, kiedy lekarz, specjalista stwierdzi, że nastąpiło coś tam i w ramach tutaj ogólnie przyjętej definicji lekarskiej stwierdzam, to jest niepotrzebne. Czasami sami czujemy, że coś jest nie tak, nie? Wszystko jest takie plastyczne w życiu, płynne. Są różne odcienie szarości i my sobie wymyślamy jakieś definicje, jakieś... I one są dobre, nie? Bo pomagają nam lepiej opisać jakoś ten świat. Nie możemy opisywać świata tak płynnie, bo to się nie sprawdza. I zaczynamy brzmieć jak szury na przykład, nie? Jak mówimy, że wszystko się ze wszystkim wiąże i wszystko ma związek ze wszystkim... I jak będzie wszystko, to nie będzie niczego i zaczyna nam się to rozmywać. Więc potrzebne są jakieś twarde definicje, jakieś konkrety, ale to są pewne nasze... jakby to powiedzieć, brakuje... Mam na końcu języka słowo. To są nasze jakieś takie... Dobra, zabrakło mi słowa. Niech będzie, że... ułożone na potrzeby chwili definicje. Kapitan Krawiec. Nic złego się nie stało, to tymczasowa praca była i mogłem się spodziewać zwolnienia. Właśnie, bo tu Boru się odezwał. Ja tak popadam w tę dygresję i zapomniałem o tym, co tu najważniejsze w tej chwili, no bo Boru ma kłopoty. Ale pisze, że nic się nie stało i ma jakieś tam zabezpieczenie, tyle, że z paczką jest problem. Jasne, Boru, zrozumiała sprawa, wszystko jasne jest. No, ale to życzymy ci, żebyś jakoś sobie tam poukładał sprawy. Hmm. no. Dobrze mieć jakieś zabezpieczenie, nie? Moje jakieś tam takie zabezpieczenie, wiecie, no, takie zabezpieczenie w krawcowych kategoriach, nie? Że

oczywisty, że po prostu mamy te środki. Jak stracimy pracę, czy właśnie coś się zesra, żeby jakoś przeżyć. Ale dwa, że sam ten komfort psychiczny, właśnie to on też świetną robotę robi. Że lepsze samopoczucie. A lepsze samopoczucie sprawia, że po prostu lepiej się żyje. Sprawniej, lepiej, wygodniej, przyjemniej. Bo jak jest złe samopoczucie, to trzeba cały czas walczyć i się gimnastykować, nie? Powiedzmy, mamy świetne samopoczucie, to do roboty się zabieramy z radością, z przyjemnością, wyluzowani, a mamy złe samopoczucie, to się za robotę zabieramy z przymusu, na siłę i w przypadku niektórych profesji to może być to zgubne. Na przykład taki grafik, jakiś pisarz, poeta, twórca czegokolwiek, jakiś designer, ale może taki programista też, powiedzmy, lepiej mu się programuje, jak ma z głową ok, nie? Ma coś dla ciebie, tu z kapslokiem. Proszę, panie Etam, jest z kapslokiem, ale no dobra, jak jest to fragment, dobra, tu krzyczy Etam. Ma coś dla ciebie! Krawiec podprogowego na nadzieję. Tak jakoś nieskładnie, ale kto ma? I co? Na nadzieję? Może na nadzienie? Nadzienie. Wałęsa mi się przypomina. Człowiek z nadzieniem czerwonym. Tak go nazwał kiedyś Skiba. Bo był film Człowiek z nadziei. Wałęsa. Człowiek z nadziei. Też trochę mu tak przysłodzili w tym filmie, nie? Tak go pokazali fajnie, że taki równiacha. Prosty, ale równiacha i w ogóle niesamowity człowiek. No, a jutro w ogóle audycja Ania i Czektul. No. No, czyli Boru wyjechał z Holandii i zajechał do Polski. No. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wracać do Polski teraz. Bo cały czas jakoś tam wisi nad nami widmo tej wojny, że Rosja zaatakuje Polskę. Oczywiście szanse, że nie zaatakuje, są większe, prawdopodobieństwo, ale zawsze jest to prawdopodobieństwo, że jednak zaatakuje, tym bardziej, że coraz częściej się mówi o tej chorobie Putina, że to może być na przykład białaczka, czyli rak krwi, bo tak się nazywa w sumie raka krwi białaczką, tak, z tego co wiem. No i tam wtedy właśnie dzieją się jakieś rzeczy straszne. Nie pamiętam dokładnie, co tam się dzieje, chociaż moja babcia chorowała na białaczkę, ale żyła wiele lat z tą białaczką, ale no jeździła po szpitalach i tak dalej. O Putinie się też mówi, że to jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, więc przypuszczam, że ma dobrą opiekę. Krawiec, a co ty myślisz, że ludzie mają cały czas świetne samopoczucie? Ale to też dziwne pytanie takie trochę, Wandaście. Co ja myślę, że ludzie mają cały czas świetne samopoczucie? Ale ludzie nie mają raczej chyba dobrego samopoczucia, nie? Szczególnie w Polsce jest taki trend, żeby jakoś tam nie okazywać swojego dobrego humoru, samopoczucia, wyluzowania, że bardziej jakby trendy w modzie jest, jakby to powiedzieć, może bardziej akceptowane jest to nasze standardowe takie marudzenie, nie? Znaczy, wiadomo, że nie wszyscy, wiadomo, że trochę stereotyp, ale stereotypy nie biorą się z niczego, więc my Polacy jesteśmy raczej postrzegani, przynajmniej no, sami siebie postrzegamy, bo tak naprawdę może się świat aż nami tak nie interesuje, jak się niektórym wydaje. Więc sami o sobie tak myślimy, że jesteśmy raczej pesymistami. Co tam słychać, stara bieda, nie? Więc a dobre samopoczucie to bardzo ważna sprawa jednak, żeby efektywnie

0: nie działać. Jak mamy złe samopoczucie, to albo jest to objaw czegoś niedobrego, co się u nas dzieje, czy w głowie, czy w organizmie, albo z czegoś to wynika po prostu i samo, nie wiem, maskowanie, walka z tym złym samopoczuciem może nie być rozwiązaniem, bo wiadomo, że dobrze jest sięgać gdzieś tam do korzenia problemu, nie? Źródło problemu. Zlikwidować, naprawić coś, no, a nie objawy czy skutki. No, myślę, że właśnie zapisywanie się na sztuki walki to jest dobry pomysł. I to może pomóc szczególnie młodemu człowiekowi jakoś poukładać sobie życie, a przecież wiemy, że młodzi ludzie, no to w nich buzują różne emocje, problemy z dojrzewaniem, nie? Wydaje mi się, że u starszych to czasami wraca, ale no, raczej u młodych. Ja pamiętam też, ile mną targało różnych emocji, jak byłem młodszy, a dzisiaj to tak wiecie. Jak to się popularnie dzisiaj, jak to popularnie młodzi dzisiaj mówią, wyjebane jaja. No i taki jestem mądry, taki jestem cwaniak, a sobie fajkę odpaliłem podpalając filtr, czemu zawsze towarzyszy bardzo niemiły zapach. O, ktoś się chyba próbował dodzwonić, a nie, to Etam wysłał. O Jezu, jaki to jest egocentryk, megaloman i w ogóle samolub. Już tu jakieś swoje zdjęcie wkleił i że chcesz być jak on. Oj, Etam, ale dobra, to pokażemy. No niektórzy cię, Etam, uważają trochę za takiego właśnie egocentryka. Ewa cię nazwała egoistą, ale ja właśnie powiedział bardziej egocentryk, bo egoista to takie negatywne. O, widzicie? Jest tutaj Eta.
1: Wisław Paleta. O. 50 zł. Pierdolić tych, którym się nie podoba, że ktoś ma dobre samopoczucie. Mielnych się polecam najeść, dobrego bąkura puścić i od razu lżej się robi.
0: No, zacny donajcik od Wiesław Paleta. Wiesław Paleta to jest taka postać z serialu Blok Ekipa. To jest człowiek, który cały czas pierdzi. I tu właśnie też, no to chyba jest faktycznie Wiesław Paleta, sam on, ponieważ poleca mielonych się najeść, a on zawsze pierdzi po tych mielońcach, co mu Grażynka czy tam Halinka nasmażyła. A to wcale nie jest od piwska, tylko od tych mielońców. Żona go tam wyrzuca na balkon na noc. Zamyka go na balkonie, bo on tak pierdzi. A on ma zawsze takie bardzo liberalne i takie bardzo... Ma dużą wyrozumiałość do tego swojego pierdzenia, dla tych smrodów. Bo, o, Halincia, no co to człowiek się pruknąć nie może, no kurwa, to przecież to... To nie można dusić sobie, bo to ci oko wypchnie. Halincia, no co mnie zamykasz? Znów na balkonie, Halincia! No i cały czas pierdzi, zasmradza w ogóle otoczenie Wiesław Paleta. Pierdolisz tych, którym się nie podoba, że ktoś ma dobre samopoczucie. No, tak, myślę, że nie powinni ci, którzy mają złe samopoczucie, ciągnąć w dół za ręce tych, którzy mają dobre. Bo czasami się nie podoba tym, którzy mają złe samopoczucie. Nawet są takie osoby, które mają permanentnie złe samopoczucie. Też są takie, nie? I wiecznie ich wszystko wnerwia, są smutni, rozżaleni, zawiedzeni, sponiewierani, oszukani w pewien sposób też. Tak, właśnie, oszukani, żebyś wiedział. I zawsze jest im źle. Są tacy ludzie, którym zawsze jest źle. I oni tak, widząc takiego radosnego właśnie, takiego, który se idzie tam, śpiewa la la la la la la la la la la la, to w nich się budzi taki właśnie Gargamel i ich to denerwuje, że on się cieszy, że on się śmieje. Z czego on tak się głupio śmieje? I... podejmują takie różne działania, czasami nie wprost, ale tak skrycie trochę, sposobem, nie? Żeby nam popsuć samopoczucie. Na przykład powiedzą coś takiego chujowego, żeby nam poszło w pięty, ale oni wcale źle nie chcieli, nie, nie, nie. A ja nic, nic, nie, to ja tak tylko to mówię, tak sobie ten. A nie, to tam, aż ja powiedziałem, no bo to tak to jest, taka jest prawda, no. A co ty się tak cieszysz, co ty się tak cieszysz? Nie ciesz się tak i tak umrzesz na raka. Taki dowcip jest, no. Ale tak ogólnie, no właśnie, śmichy, chichy, a tu tragedia. Tragedia na świecie ogólnie. No. I tak psuje wam ten humor, nie? Tak coś jeszcze, jakiś szantażyk emocjonalny, jakieś nadepnięcie nam na ambicje, na ego, jakieś inne chytre sposoby. Uderzenie w czuły punkt, nie? Ale tak nie, nic nie mam, nie? I tak będzie koło was chodził i zasmradzał wam życie. Taki właśnie wrzut sumienia mamy tutaj, takie powiedzonko. Znaczy, tutaj ja sobie nawet cenię to, że niektórzy mi czasami coś tam wypominają, przypominają. To dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. W ogóle dzięki, Wiesław Paleta. Trochę się głupio czuję, bo właściwie wszedłem sobie dzisiaj tak niezobowiązująco. To Misiu, wyobraźcie sobie, pod prysznicem słucha. Gdzieś tu ma wstawiony między szampon, między kosmetyki tablecik i sobie pod prysznicem, że to mu nie zamoknie. Jeszcze prąd go porazi, cholera jasna, i jego ostatnie słowa przed śmiercią będą brzmiały. Cytuję. No, ja bym się bał pod prysznicem słuchać. W każdym razie nie przesadzajcie z tymi donajcikami, bo niczego ciekawego dzisiaj wam nie proponuję, nie obiecuję. Raczej takie wejście troszkę właśnie, no bo obiecałem wczoraj. Ponoć nie do wszystkich doszło to powiadomienie, że odwołuję audycję i że przekładam na jutro. Widziałem tylko 3 polubienia, więc coś jest czasami z zasięgami jakby Nocnego Radia. To znaczy tak, jakbyśmy byli trochę na cenzurowanym. Jakiś taki YouTube'owy ogólny shadow ban, że mi się wydaje, że jest opublikowane, że wisi sobie, mogę na to spojrzeć, a nikt tego nie widzi. W ogóle dziś jest taki czas shadow banów. Shadow ban, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki ban, o którym nie wiesz po prostu. Coś piszesz i nie wiesz w ogóle, że to do nikogo nie doszło. Trafiło w czarną dziurę po prostu. Więc mam mieszane takie uczucia co do tych shadow banów, bo niby to jest fajna kara, nie? Ktoś tam nam podpada, psuje audycje, jakieś smrakloki tutaj, jest upierdliwcem ogólnie, chcielibyśmy się go pozbyć. No to może być to taka fajna zemsta. On coś tam pisze sobie po rok, przez rok pisze, dlaczego mój komentarz, który właśnie wysłałem przed chwilą dosłownie, w ogóle, tak, lepiej nie komentować, tak, a ja akurat napisałem, i on to pisze, wszystko pisze właściwie do siebie samego. Więc to może być takie, może nam poprawić humor, że on tam się udziela, on tam się pluje, on tam się uzewnętrznia, a to wszystko gdzieś tam idzie w cholerę. Także tak to wygląda. Słuchajcie, może nas ożywi trochę utworek muzyczny. Jeszcze widzę, że ludzie się zbierają. Czat na panelu YouTube nadal nie działa, więc muszę się tu wspomagać innymi rozwiązaniami. To jest to, co puszczę, to będzie instrumentalna wersja utworu zespołu The Weeknd, Blinding Lights. ale to jest wersja instrumentalna, którą ktoś przygotował sobie właśnie, jest bez copyrightów na YouTubie. Całkiem fajna nuta i być może niektórzy słyszeli to w jednym z filmików na kanale Chore Baje. Ci, którzy wiedzą, pozdro dla kumatych, to oczywiście są takie kreskówki, których akcja się rozgrywa w uniwersum szkolnej 17. Jest tam właśnie Knur, jest Major. W ostatnim odcinku nawet w samej końcówce pojawili się Barney i Centaur. Centaur. Ktoś wie, kim jest Centaur? No właśnie. Sradek. To Sradek. Na Sradka tak mówią. Nie wiem w sumie czemu. To są jakieś takie zboczenia. Chyba go posądzają o to, że on się przebiera w jakieś lateksowe stroje centaura, coś takiego, to wiecie, takie dziwne jakieś klimaty, nie wiem o co chodzi. W każdym razie ukazał się nowy odcinek. Po długiej przerwie jest nowy odcinek na kanale Chore Baje, więc możecie sobie po audycji zerknąć ci, którzy lubią. A teraz posłuchajmy sobie trochę muzyki, może nas ona jakoś ożywi.

też coraz częściej myślę właśnie, żeby się w kreskówki wkręcić, bo wróciła wena trochę. To jest właśnie jeden z powodów, dla których mniej się udzielam w radyjku, bo chcę jakby wykorzystać ten moment, nie? I złapać tego byka za rogi, że mi się znowu chce coś tworzyć.

I taki odcinek tych chorych baj ogląda jakieś 150 tysięcy ludzi, to naprawdę jest dużo. To naprawdę jest niezły wynik. W ogóle okazało się, że kanał Mleczny Człowiek, czyli kanał Kononowicza, gdzie redaktor Aaron od Psa Jacka, prawda, nazywa się Aaron i ma Psa Jacka, chyba najlepszy redaktor moim zdaniem do tej pory ze szkolnej, no to oni są na 666, uwaga, diabelska liczba, 666 miejsce na Social Blade, gdzie jest ranking w ogóle, co jest najbardziej topowe w Polsce, nie? Czyli taki krajowy ranking.

Fajna nutka, fajna nutka. Podoba mi się takie brzmienie nawet. No i okazuje się, widzicie, że taki jeden z najbardziej popularnych kanałów w Polsce, YouTube'owych, to jest Kononowicz. No nie jest to żadna wielka niespodzianka. Tam się naprawdę dzieją niesamowite rzeczy. Jest dużo emocji, jajec, ciągle się zmienia sytuacja. To jest trochę jak serial, nie? To jest trochę jak Big Brother, ta cała szkolna. I szkolna się fajnie wyróżnia wśród innych patostreamerów, bo ja na przykład nie mogę oglądać za bardzo. Nie chce mi się i mnie to jakoś w ogóle zniesmacza. Jakieś takie patostreamy, w których, wiecie, wszystko się gdzieś tam kręci wokół tego, że ktoś się nachlał, przeklina, komuś w mordę dał. To jest nudne, nie? A u Kononowicza jest dużo więcej. No to jest tak niesamowita postać, niesamowita, że nawet ludzie robią kreskówki z nim. Też ciekawe zjawisko, nie? Że ludzie robią kreskówki, że już tyle powstało tych różnych przeróbek, kreskówek, że tyle się dzieje wokół tego Uniwersum Szkolna 17. No, a kto to jest na plakacie? No jak to kto? No, najbardziej rozpoznawalna postać tutaj z naszego uniwersum, jeśli tak wizualnie, czyli sam on, sam Etam. Jeszcze mi tu dziarę zrobił, że mam dziarę Etama, tak. Jezu, jaki to jest narcyz. Narcyz, właśnie, Etam to jest narcyz. Zobaczcie, jaki on siebie zawsze jest w pytę zadowolony, nie? Coś tam mu przerywa, jakieś lagi, problemy, nie chce się odtwarzać, coś mu muli, a on jak? No wszystko pięknie, ładnie, ja tutaj wyczyściłem, włączyłem dodatkową moc, przydzieliłem. Etama komputer to jest tak, jak taki statek kosmiczny ze Star Treka czy z Gwiezdnych Wojen, że on tam przekłada moc procesora. Kapitanie, przełożyć moc procesora na układy graficzne i tam. No, Etam jest. Kurde, czy nie mam przesterów, czy nie jestem za głośno? Bo chyba coś mi się wydaje, że tu. Wiecznie za głośno. Dobra, teraz powinno być ok. No, także to taki Etama komputer, taki soku milenium, nie? Przypominam, że jak Luke i Obi-Wan zobaczyli po raz pierwszy statek kosmiczny Hana Solo, to się zdziwili, że to taki rupieć. Pewnie popatrzyli na niego jak na taki jakiegoś starego 10-20-letniego golfa, nie? Ale nie wiedzieli, że w tym golfie dresiarz Han Solo stuningował sobie tego sokoła i tam pomontował różne rzeczy. Znaczy, Sokół Millennium to był ciekawy statek w ogóle kosmiczny, bo on miał raz, że miał hipernapęd, co przecież te wszystkie TIE Fightery, inne X-Wingi to nie mają chyba, nie? To w ogóle jest takie trochę zagmatwane. X-Wing powinien mieć chyba hipernapęd. Każdy statek chyba ma hipernapęd. Nie no, był skok w nadprzestrzeń, nie? Jak tam się do bitwy szykowali, to tam wszystkie te, nawet te myśliwce wykonywały ten skok. Okej, no to dobra, wszystkie statki mają hipernapęd. Chyba. Ale takie TIE Fightery na przykład nie mają tarcz w ogóle. To też ciekawe. Imperium to taka Rosja trochę, nie? Po co tam montować tarcze? Ludzi u nas, pilotów u nas mnogo. O, ktoś się chyba. W ogóle teraz tak zobaczyłem, że osoba, która pytała o to, kto jest na plakacie, podpisuje się moim jednym z moich ników, czyli Morten Tyler. Dziwne trochę. Mogę wiedzieć, dlaczego się podpisujesz tak samo jak ja? Czy to jakiś nie wiem, o co chodzi, czemu ktoś się tak podpisuje. I nie podoba mi się to, bo ktoś potem będzie myślał, że to ja. Działajmy na własne konto lepiej, nie? Mordo. To tak, wiesz, nieelegancko, nie?
się podpisywać czyimś nikiem. To takie podszywanie się trochę. Więc byłbym wdzięczny, gdybyś sobie może zmienił

0: chłopie, no prawdopodobieństwo, że tak samo sobie się nazwaliśmy, jest znikome, więc domyślam się, że mnie tu trolujesz, bo pisze, że ukradłeś mi maila. Tak, Gmaila ci ukradłem, nie? Znaczy, Morten Taylor to nawiązuje do mojego imienia i nazwiska też, nie? No, nie podoba mi się takie zachowanie i tu granie głupa jeszcze przy okazji i prowokowanie mnie. Więc chyba się pożegnamy. Radziłbym zmienić jednak. Krawiec, skąd wiesz, może to prawdziwy Morten Taylor ze Skandynawii? Tak, taki skandynawski Marcin Krawczyk, tak? No, pewnie. Zawsze jakieś prawdopodobieństwo jest. Wracając na chwilę do serialu Cobra Kai, byłem naprawdę miło zaskoczony. Nie pamiętam, kiedy przy jakimś serialu spędziłem tyle miłych chwil. Dziś się robi wszystko na jedno kopyto. I za dużo chyba jest tych seriali o poganach. Jak kiedyś nie było nic, nie wiem, czy pamiętacie te czasy, kiedy w ogóle nie było filmów fantasy za bardzo. Był tam Conan, był Willow i... A dzisiaj ciągle jakieś o poganach, jakieś pseudohistoryczne, historyczne fantazy, wszędzie się roi od elfów, wojowników, wikingów. No i dużo tego. Więc zobaczenie czegoś innego, serialu, w którym patrzymy na takie, no jakby trochę takie małomiasteczkowe amerykańskie życie, nie? Różne przyjaźnie się rodzą i giną. Są jakieś wyzwania, problemy, no. Morten Taylor zmienił sobie pseudonim na Thorten Mylor. No i już lepiej. No już coś masz swojego. A ty, krawiec, jesteś też niedomyślny. Jak myślisz, skąd mi się w ogóle pojawiła taka nazwa, zakładając kanał na prędce? No nie wiem, skąd ci się pojawiła. No pewnie jakoś cię zainspirowałem do tego, że... Ale to nie wiem, o co ci chodzi w ogóle, że ci się pojawiło. No to jak ci się pojawiło, to mogło ci zniknąć równie szybko, nie? I mogłeś sobie pomyśleć, co będę zakładał sobie kanał i nazywał go... Tak jak krawiec. Założę po swojemu. Lepiej coś zrobić po swojemu. Teraz leci MMA, Fame MMA i dlatego ludzi nie ma. Ja się zdecydowałem w tym roku, znaczy w tym miesiącu, bo to właściwie dosyć często się odbywają te różne gale. Nie kupowałem pay-per-view. Trochę już mam dosyć. Nie jest to ciekawe widowisko dla mnie. Zresztą też ci celebryci trochę się już wyczerpali. Bo są tacy celebryci, którzy są ciekawi, nie? Są ciekawymi osobami, ale dla nich to jest jednorazowa przygoda. Są tacy, którzy się pojawiają, są takimi dyżurnymi fighterami. Związali jakoś swoje życie, swoją przyszłość właśnie ze sztukami walki. No bo MMA to jest to jakaś sztuka walki, jest to taka dosyć dobrze wyewoluowana sztuka walki, nastawiona na wygrywanie, na efektywność, mieszanka różnych technik, no i to się sprawdza. I więc, ale dla mnie ktoś, kto się tym interesuje, kto poświęca treningom swoje życie, to jest może trochę taki właśnie bohater Cobra Kai. Cobra Kai to jest w ogóle nazwa dojo, szkoły takiej właśnie sztuk walki, tej złej szkoły, nie? Tej ciemnej strony kung fu. I to się pojawiało już właśnie w serii Karate Kid. Tam był nauczycielem był John Kreese. To już taki starszy facet, oczywiście doświadczenia z wojny w Wietnamie go zmieniły, stał się zły, zgorzkniały i w ogóle mściwy, zepsuło go to. I on szkoli młodych ludzi i wpaja im różne takie ideały, że nie ma litości dla wroga i tak dalej. No jego przeciwieństwem jest pan Miyagi, który no, jest dobry. I uczy dobrych rzeczy swojego ucznia Daniela LaRusso. I tam się przenikają te światy tych różnych szkół, nie? Miyagi-Do i Cobra Kai. I Cobra Kai to jest serial, który pogłębia jakby rys, historię tych postaci, które były potraktowane w oryginalnym Karate Kid. Trochę tak właśnie, no, marginalnie, spłycone były. Kiedyś był taki trend w dawnych latach, właśnie w latach, widzę, że faktycznie lata 80, bo 84 rok, no więc to był taki czas, że źli bohaterowie byli trochę karykaturalni, byli tacy płytcy, płascy. To jest takie współczesne bardzo, pokazywać tych bohaterów, którzy byli po ciemnej stronie mocy, jakoś tak ciekawiej, w ciekawszy sposób, nie? To jest taki współczesny trend. Kiedyś zły bohater to był w ogóle całkowicie karykaturalny. Jak obejrzymy sobie stare filmy science fiction, jeszcze jakieś czarno-białe na przykład, to tam zawsze ten zły to jest taki komiksowy, bardzo płytki, papierowy, nie? Śmieje się tylko tam. Nie uciekniesz mi, kapitanie! Dorwałem cię! A cóż to? Widzę, że pozmieniałeś koordynaty współrzędnych synfazowych do skoku nadprzestrzennego. A niech to, przejrzałeś moje plany, ale ja jeszcze wrócę! Ha, ha, ha, ha, ha. Tacy kiedyś byli źli bohaterowie. No a dzisiaj się pokazuje tego złego, który kiedyś był zły, ale on chce jednak, ma jakieś przemyślenia i siedzi w tej swojej zapyziałej kawalerce, rzuca sobie tam strzałkami do tarczy, pije tanie piwo, stracił właśnie pracę, nie? I to jest fajne, to mi się podoba. Są jakby pokazane też odcienie szarości, bo jednym z głównych bohaterów tego Cobra Kai jest Johnny Lawrence, czyli gość, który był takim chłopaczkiem, który jeszcze był młody w tym Karate Kid i był głównym przeciwnikiem tego Daniela LaRusso. I widzimy tych dwóch chłopaczków, którzy dorośli już, mają pracę, rodzinę, czyli Daniel LaRusso i Johnny Lawrence z tych dwóch szkół zwalczających siebie, ale oni są pokazani jako równorzędni, jako dwie ciekawe postacie, nie? Dwie filozofie życiowe. A tymczasem na antenie Artur. Cześć, Arturze.
1: Witaj, Lordzie Wejderze, czy mnie słychać?
0: Słychać cię chyba po raz pierwszy w Nocnym Radyjku.
1: Tak, na chwilkę się podłączyłem, tylko powiedzieć, że nie mam nic do powiedzenia. Słucham cię, fajne audycje i nie popadaj w defetyzm, po prostu rób audycje nawet codziennie, według mnie, nie? Bo naprawdę fajnie nawijasz, nie? Powiem tak, z chęcią będzie się podłączyć ponownie kiedyś do ciebie, jak będę miał coś do powiedzenia, ale na razie po prostu Lord Vader mnie rozwalił, więc na razie się wyciszę, może to złączę.
0: To czekaj, no to po pierwsze tutaj congratulations, że się zebrałeś i zadzwoniłeś, bo to zawsze jest jakieś tam przełamanie się troszkę, nie? Przypuszczam, żeby jednak drynąć, więc tym bardziej twój jakiś tam głos wsparcia jest cenny, że zadzwoniłeś w sumie głównie chyba po to, żeby tutaj mi dodać otuchy czy coś. Wiesz, to trochę inna sprawa, to nie jest tak, że ja tam jakiś jestem załamany czy tam coś, tylko po prostu po tylu latach to już tak trochę się nie chce, nie? I już trochę się powiedziało to, co się miało do powiedzenia, ale nie kończę z radiem i zamierzam nadal to robić, tylko muszę znaleźć jakiś nowy punkt zaczepienia, jakiś nowy pomysł, może się bardziej skupić właśnie tutaj na pomocy innym, żeby nie było, wiesz, krawiec show, tylko jakoś wspomóc tych nadających tych, którzy mają jeszcze dużo energii, siły w sobie, jakoś im coś podpowiedzieć, coś z nimi zrobić, coś im pomóc. Wiesz, o co chodzi, żeby być takim trochę, tak trochę nieskromnie powiem, sensejem. Kurwa.
1: Znaczy powiem ci tyle, że nie wiem, czy nie za głośno mam mikrofon.
0: Dobrze jest, dobrze jest.
1: Nie wiem, czy po prostu przez ostatnie, nie wiem, powiedzmy, ostatnie, nie wiem, parę miesięcy wydarzyło się po prostu takich grubych rzeczy, że myślę, że nie tylko wielu osobom, tak samo mi, mniejsza większość. Także myślę, że to jest taki czas, gdzie tak ludzie czasami, nie wiem, może nie, że nie chcą, tylko po prostu muszą się wyciszyć na chwilę, tak jakby poskładać się do reszty i wszystko wróci do normy, tak mi się wydaje. I każdy chyba to ma taki jakby...
0: To znaczy, masz na myśli to, że ogólna sytuacja właśnie z wojną i tak dalej wpłynęły na nas jakoś niekorzystnie,
1: to
0: tak?
1: To też.
0: No bo chyba to miałeś na myśli, tak? Że ogólnie ciężki czas, że...
1: Tak, tak.
0: Może właśnie nie tylko wojna, ale też drożyzna, inflacja, bo wiele osób ma problemy, ktoś traci pracę. Przecież to, że wiele firm bankrutuje, wielu przedsiębiorców ma problem, żeby jakoś w ogóle wyjść na zero, no to wiadomo, że to się przełoży na sytuację też zatrudnienia, nie? Że wielu ludzi takich normalnych, wiesz, tutaj wokół nas, którzy nie mają jakichś wielkich majątków, biznesów, chodzą gdzieś tam do pracy, straci tą pracę, będzie miało kłopot. To się może przełożyć na rodzinne jakieś, wiesz, kłótnie i tak dalej, bo to zawsze temu sprzyja. Więc to jest bardzo ciężki czas dla wszystkich, nie? Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Jak tu żyć? Jak żyć, panie premierze?
1: Bo się wtrącę tak trochę, bo powiem ci tak, człowiek z bardzo inteligentnym stworzeniem. Jeżeli ma jakiś problem, to dąży do rozwiązania, ale to tak samo jak z atakiem DDoS, nie? Jeżeli zarzucisz człowieka pięcioma problemami, sorry, bo już tutaj mi się język po pół promilu, przepraszam w ogóle.
0: Sobota nie jest, nie przepraszaj, bo jest sobota i ja też sobie troszkę coś tam dźwięknąłem.
1: Jeżeli zarzucisz tak samo jak serwer, dużą ilością zapytań, czyli na przykład no, rzucisz człowiekowi nie jeden problem, czyli na przykład nie tylko ci się auto zepsuło, nie wiem, zwolniło licie w pracy, wyżyli ci, nie wiem, pożyczkę, coś tam, etc. Nie chcę tutaj defakatyzować, czy jak to się tam nazywać, robić gówna po prostu, ale to tak samo się dzieje, człowiek to jest tak serwer, po prostu jeżeli... Jak człowieka zniszczyć? Zrób mu 5 problemów naraz. Gość się załamie, naprawdę.
0: A, w ten sposób.
1: Zrób mu pandemię, tak, można tu wymieniać, nie chcę tutaj płynąć.
0: Czyli tak przytłoczyć człowieka, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: No i
1: na to, rozwiń to, proszę cię.
0: I myślisz, że ktoś może mieć taki plan, żeby sterować
1: tak
0: ludźmi?
1: Tak się przez ostatnie 2 lata stało przez przypadek z masami. Bo ja nie mówię, żeby atakować jedną osobę, ale tak się stało, no wiesz.
0: Zawsze można się zapytać, dlaczego ktoś miałby chcieć w ogóle tak ludzi zmieniać?
1: Na przykład...
0: Ale wiesz, ale to jest też dobre pytanie, bo w sumie ja myślę, że wśród wyznawców różnych teorii spiskowych, tych ludzi, wiesz, którzy są bliżej świata alternatywnego, takiego alternatywnego widzenia świata, no to są tacy, którzy też zakładają, że gdzieś tam na górze, całkiem na górze, są takie...
1: Przepraszam, no. Nie rozwijaj tej teorii. Nie, to popłynąłem, że to masy. Ale nie, to się zdarza głównie jednostkom, dobra. Wróćmy do przeszłości.
0: To znaczy, przepraszam, ty, tak podsumowując, ty uważasz, że jest to sterowane w jakimś konkretnym celu, czy po prostu tak się po prostu dzieje, no bo...
1: czasami jest taka zasada, jak się pościelisz, tak się wyśpisz, wiesz, czasami sam nieświadomie po prostu generujesz pewne zdarzenia, które się wydarzą w przyszłości. Na przykład masz wezwanie do zapłaty i masz tak wyjebane, że na przykład nie otwierasz skrzynki na listy, ponieważ nikt i tak do ciebie żadnego listu nie napisał. Przez rok otwierałeś, nie wiem, co parę dni codziennie skrzynkę na listy. Powiedziałeś, no chuj, przestaję ją otwierać, bo i tak do mnie nic nie pisze. I nagle pojawia się jakieś gówniane wezwanie do zapłaty, które gdzieś tam nie przeszło. I wiesz, ponowne wezwanie, a później masz do zapłaty dwa razy tyle, a to tylko dlatego, że się obraziłeś na skrzynkę na listy.
0: Albo 10 razy tyle nagle.
1: No i wiesz, czyja to jest wina? Twoja, czy skrzynki na listy, czy że byłeś obrażony?
0: Może wina jest trochę tu, trochę tam jest może wina, nie? No bo jednak trzeba trochę ogarniać swoje życie. Ja też się przyłapuję na tym, że przestaję tam sprawdzać, ale wiesz,
1: rutyna,
0: skrzynkę, pocztę.
1: Rutyna cię zabiła. No, przepraszam, nie no. Zabiła rutyna. No. Powtarzalność, jak powiedzieć, no.
0: No, to nie jest dobre, to nie jest dobre. No, ale no właśnie, wielu, ja myślę, że naprawdę wokół nas jest wielu ludzi, którzy zaczynają tak żyć, że zaczynają budować wokół siebie taki pancerz jakby, przestają się interesować rzeczywistością, tym, co właśnie u nich zalega w skrzynce w wiadomości. Długi już są, powiedzmy, czasami nie do spłacenia,
1: to jest
0: nie?
1: Pandemii.
0: Czasami, wiesz, długi są nie do spłacenia. Będzie przybywało takich osób, którzy mają długi nie do spłacenia, ale nie poddawajcie się. Zawsze możecie ogłosić upadłość konsumencką. I to się nie wiąże z jakimiś wielkimi rzeczami. To znaczy, to jest dobre w sytuacji, kiedy nie macie zbyt wiele, bo jak macie coś jeszcze, no to wam zabiorą przy tej okazji. To jest taki reset.
1: Czyli co? Czyli trochę mam rozumku, bo ja się tutaj biję od zeszłego roku, żeby pójść do MediaMarktu i kupić sobie najnowszego iOS-a laptopa z M1 plus iPada. Aż normalnie bym miał zjeżoną sierść przez parę miesięcy i wziąć to na raty na 3 lata, nie? I mówię nie, kurde.
0: No i dobrze, że nie. To bez sensu. Przecież to jest takie żałosne trochę.
1: Ale słuchaj, to, ale...
0: Wiesz, tak się czasami z Polaków śmieją, że wiesz, pokaż, znaczy ten, zastaw się, a pokaż się, nie?
1: Ale słuchaj, procesor nie mówię nawet z 11 roku, z 9 już, kurde, już spełnia moje wymaganie, że tam już, no dobra, 11 będzie lepsza, bo szybciej się filmy montuje, nie? Ale ja tutaj działając na 6, i kurde, jestem zadowolony. No tak, no ten najnowszy to był tak dla mnie. Lepiej kupić używany dla mnie. Refurbished tak zwany. Czyli odnowiony z gwarancją, nie? To jest dobra opcja dla mnie, jeśli chodzi o Apple.
0: Dla mnie konsumpcjonizm, wiesz, jakieś takie pragnienie, żeby coś mieć fajnego, to jest pułapka życiowa. To do niczego dobrego nie prowadzi. Znaczy, będą przyjemne chwile, bo będzie się cieszyć.
1: Nie, ja to traktuję jako narzędzie do pracy, tylko i wyłącznie. Nie jako, wiesz, do gier.
0: A narzędzie to trochę inna sprawa, bo jak się ma dobre narzędzia, to się przyjemniej pracuje, fajniej się zarabia i jest to usprawiedliwione o wiele lepiej, nie? Jak kupujesz sobie dobry komputer do pracy.
1: Jeżeli renderuje 2 minuty, a renderuje ci 5 sekund, no to jest trochę tak, wiesz...
0: A ty jesteś grafikiem? A ty jesteś grafikiem, Arturze?
1: Czy mogę być tajemniczym Arturem w tej audycji? Może otworzę się kolejny.
0: Wielka tajemnica, czy jest się grafikiem, czy nie? To wiesz, ja cię nie pytam, czy jesteś płatnym mordercą.
1: Na pewno powiem ci tak ciepło, ale nie powiem ci, czy gorąco, czy zimno.
0: No, na razie tak dedukujesz, że montujesz wideo jakieś, a do tego jest potrzebny faktycznie dobry sprzęt.
1: Jestem renegatem po prostu.
0: Grafik renegat. To tak jak ja trochę. Toś mi brat. Też taki grafik renegat.
1: Ja bym może nie grafik, bardziej artysta.
0: Artysta, czyli bo... mniej rzemieślnik, bardziej artysta, tak?
1: Tak, nie, bo wiele dziedzin po prostu ogarniam naraz. Może niedoskonale, nie jestem takim... Pablo Picasso w jednej dziedzinie, ale tak lubię tak wiedzieć wszystko o wszystkim, może tak minimalny i po prostu odsłania. Tak.
0: No to też nie jest tak dobrze. Ja wpadłem właśnie w tą pułapkę, że wszystkim się zajmuję, jeśli chodzi o tam o montaż, grafikę, design, rysunek, grafika 3D, animacja i tak dalej. I wiesz, i no owszem, jestem niezły w tym już teraz, ale wiele, wiele lat zajęło doskonalenie się. Mamy jednak ograniczone te zasoby życia swojego i sytuacja, w której jestem naprawdę niezły w tym wszystkim, ale już mam 40 parę lat, to nie jest za ciekawa, więc lepiej się jednak chyba specjalizować moim zdaniem. Można wtedy lepiej wypłynąć i stać się, wiesz, super dobrze opłacanym ekspertem w jednej dziedzinie, a nie być taki do wszystkiego i się latami uczyć, szkolić.
1: Ja trochę, wiesz, przestrzeliłem, bo jestem dobry w niszowych, znaczy nie, inaczej nie, bo niszowe technologie są dobrze opłacane, na przykład Net czy Sikasz, ale na przykład wracając do mnie, ja przestrzeliłem w jakieś takie retro, kurczę, i nie no, jest kasa, ale to jest, kurczę, wiesz, to jest zupełnie inaczej wygląda, tu trzeba być zupełnie, kurde, dobra, nie, gadam głupoty, już płynę, nie wiem o czym gadam, zastanowię się na kontekstem, to coś powiem, no. Chciałem coś powiedzieć, no, zgubiłem.
0: No, nie przejmuj się, zdarza się najlepszym. Ale ty powiedziałeś,
1: że... To, że w tym trzeba być naprawdę super najlepszym i wtedy jest wtedy kasa, o której nawet nie śliłeś.
0: Ale w czym?
1: Jeżeli
0: ale
1: jesteś czym? Dobry, średni, to nie masz o tym, robisz to na własny rachunek. Jest tak... Ach.
0: Nie no, są też ludzie, którzy są przeciętni, jeśli chodzi o umiejętności, ale mają bardzo wysokie mniemanie o sobie i są przekonani, że muszą dużo zarabiać, że trzeba ich cenić.
1: Nie, to ja ci powiem o co.
0: Ale to jest szczególna cecha, bo ja nawet szanuję takich ludzi, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, bo radzą sobie lepiej trochę w życiu, wiesz, lepiej już tak, lepiej już być trochę tak przesadnie siebie cenić i wiesz, i niewiele potrafisz, ale a jestem tu niezły i napinasz mięśnie, to jest zdrowsza chyba jednak postawa niż takie ciągłe umniejszanie sobie i taka skromność, wiesz, ja nic nie umiem, ja nie dam rady. To jest gorsze, bo to ci się bardzo się zemści
1: dwa zdania,
0: na tobie.
1: Tak, dwa zdania. Mhm. Jakiej muzyki słuchasz? Nie wiem, czy to jest, nie wiem, Lux Okulta, czy to jest, nie wiem, Jean-Michel Jarre, czy to jest jakieś disco polo. I teraz tak, jesteś w pozycji na koncercie i jesteś w pozycji na scenie. W której pozycji się piszesz?
0: Mógłbyś powtórzyć dwie pozycje, jedna na scenie, a druga?
1: Jesteś publicznością, czyli jesteś swoim fanem w tłumie.
0: No i co?
1: No i teraz tak, bycie artystą, bycie sławnym artystą, nie wiem, jak Madonna, jak nie wiem, kurczę, nie wiem, jakiej muzyki słuchasz, to podam przykłady swojego podwórka. Hip-hopu, nie wiem,
0: kiedyś metalu, słuchałem najwięcej metalu, ale obecnie to słucham wszelkiej muzyki, bardzo różnych gatunków.
1: No to oczywiście Metallica, to nie będę wymieniał, czy Pantera, czy Sepultura, tak?
0: No, klasyka.
1: No i wiesz, i chciałbyś być taką Sepulturą, tak? I popatrz. Zostać tymi ludźmi z Sepultury to jest z 1000 osób, 3 osoby, tak? Jest tak rzadki. A druga możliwość? Jesteś fanem Sepultury, trenujesz w garażu, nie? Kupuje ci tam piecyki, nie wiem, syntezatory, cokolwiek, perkusje, mikrofony, drogi mikser. I wiesz, i tylko tracicie kasę na tym. Może tam sąsiedzi was lubią, bo fajnie gracie, ale nigdy z tego się nie utrzymacie. Wasze żony się wkurwiają, że zamiast włożyć na dzieci, zrobić remont domu, to ty kupujesz nowy syntezator Oberheima, czy kurwa piecyk Marshalla, tak? I dalej z tego nie masz kasy. I umierasz, kurczę, jako głodny artysta, tak? O tym chciałem powiedzieć, no. To była moja myśl.
0: Tak, wnioskuję, że trochę to są jakieś twoje obawy takie życiowe, że gdzieś tam wypłynęło coś z twojego życia, tak? I co obawiasz?
1: No ja sobie zdałem,
0: walczysz,
1: sprawę,
0: walczysz że... gdzieś tam w głowie swojej, czy być
1: tak,
0: artystą,
1: ja sobie
0: czy
1: sprawę,
0: rzemieślnikiem.
1: Że...
0: Słuchaj, to można pogodzić. Wiesz, często mamy o artystach błędne przekonanie. Wydaje nam się, że... A znaczy nie widzimy całego tego zaplecza i nie wnikamy tak głębiej i nie widzimy, jak artyści się kurwią, jak się sprzedają, jak podpisują licencje tu, żeby ich twarz się pojawiła na majtkach jakiś Calvin Klein czy tam, wiesz, jakichś innych. Ale tego jest bardzo dużo i myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach już nie ma.
1: A właśnie ja mam z tym problem. Poczekaj, jaki?
0: Ale jaki?
1: Bo mi się zgłosiło, to nie, że jeden producent, tylko nawet wielu, i powiedzieli: Artur, masz zrobić na tych samplach, zrobić tak, jak tutaj jest napisane. I ja sobie tak myślę, no kurde, ale się nie podpiszę na tym, mogę to zrobić pod jakimś no-name'em, a on mówi: nie, bo ty masz wyświetlenia, ty masz to zrobić pod swoim nazwiskiem. I kurwa, odmówiłem, nie? Ja wiem. Znaczy inaczej ci powiem, no...
0: A słuchaj,
1: nie sprzedam się, kurwa, nie sprzedam się i tyle.
0: Ja wiem, o czym mówisz,
1: zakraszę.
0: Wiem, o czym mówisz,
1: no. Chcę mieć za to, kim jestem, a nie, że ktoś mi każe coś robić. Bo to zawsze do korporacji pójdę, czy jednej, drugiej mam wszędzie otwarte drzwi i zawsze... Mogę robić to, co oni będą mi kazać. To nie jest problem. Ja chciałbym zarabiać z czystym sercem.
0: A słuchaj,
1: ale tak
0: a
1: nie można.
0: A zdradzisz, ile masz lat? Czy tajemnica?
1: No, tak połowę wieku. Czy to dużo?
0: Połowę wieku?
1: To mojego życia.
0: Aha, połowę twojego życia. No dobra, nieważne, w każdym razie coś mi się wydaje...
1: Jakie to ma znaczenie?
0: Zastanawiam się, na jakim etapie życia jesteś, bo ja też przechodziłem na przykład przez taki etap, że bardzo się mocno buntowałem przeciwko temu, że ja coś mam tam zrobić, że ja wiem lepiej od klienta. Ambicjonalnie tak, wiesz, podchodziłem, jak trafiał się taki przysłowiowy jakiś Janusz czy pan Czesio i jakieś tam gówno chciał, to się ostro buntowałem, traciliśmy klientów nawet ze wspólnikiem.
1: Odpalałeś się po prostu.
0: Tak, traciliśmy klientów ze wspólnikiem przez to i to bardzo długo mi towarzyszyło. Ostatnimi laty, wiesz, coraz bardziej idę w kierunku takiego dystansu większego, że po prostu wiesz, co pomaga? Bo ja wiem, jakie emocje targają tobą, tak się domyślam przynajmniej, tak mi się wydaje, że wiem, ale wydaje mi się, że może ci pomóc taka świadomość. Postaraj sobie, wyobraź sobie, zwizualizuj sobie któregoś dnia z rana, jak wstaniesz, tych wszystkich ludzi, którzy wstali parę godzin przed tobą, gdzieś tam układają towary na półkach, siedzą, nudzą się gdzieś przy kasie, za szlabanem, wiesz. Chodzi mi o tych wszystkich ludzi, gdzieś tam śmieci pakują do śmieciarki. Wyobraź sobie, że znakomita większość ludzkości to są ludzie, którym bardzo daleko do twoich jakichś rozkmin, czy się sprzedać, czy robić to, co lubię. Po prostu muszą robić bardzo niewdzięczne rzeczy, a ty i tak masz nieźle. I to, że się trochę nagniesz, że zrobisz temu panu Czesiowi tak jak chce, że zrobisz coś wbrew sobie, to naprawdę nie jest big deal, nie? I nie powinieneś się tak może rozczulać.
1: Słuchaj,
0: nad sobą.
1: To mogę ci powiedzieć, co mi się śniło dzisiaj w nocy, znaczy rano, znaczy przed dzisiejszym porankiem, że walę się w pysk, że mam wszystko i tylko tego nie doceniam. Tak mi się śniło, autentycznie.
0: No może jakiś sen proroczy.
1: Tak,
0: może, no, może wiesz, może właśnie faktycznie postaraj się bardziej docenić, postaraj się może docenić tą wolność, którą i tak masz i gdzieś tam pójść na układ z życiem, wiesz, tak dalej i zrobić coś
1: ale
0: niewdzięcznego.
1: Jak nie widzisz bezdomnych, czyli nie wiem, mieszkasz w takiej dzielnicy, w której oni nie występują, to nie myślisz o nich. Ale jeżeli pojedziesz właśnie na jakieś przedmieścia, zobaczysz tych ludzi i nagle zobaczysz siebie i patrzysz się do lustra i mówisz tak, kurwa, człowieku, na co ty, kurwa, narzekasz? Walnij się, kurczę, z plaskacza.
0: No, spróbuj sobie tak po prostu trochę przewartościować życie.
1: Dobrze mi gadać.
0: Słuchaj, spróbuj sobie trochę, wiesz, przeformatować.
1: Psychoterapia.
0: Tak, no czasem po prostu lepiej pewne rzeczy widać, jak się stoi z boku, jak ja sobie patrzę na twoją sytuację, a ty miałbyś lepszy wgląd, powiedzmy, może w moją sytuację i bardziej szczerze byś tu podsumował wszystko, gdybyś, wiesz, mi coś miał doradzić, więc jest to normalne zjawisko, nie?
1: Ja się wstydzę, że dużo niewinnych ludzi obraziłem w stanie mojego nieszczęścia, jakby to powiedzieć. No. Po prostu nie, że rozmawiałem z tymi osobami, tylko po prostu wyrzucałem jakby jad z siebie i jakby to powiedzieć, projektowanie swoich uczuć na inne osoby to jest bardzo groźne według mnie. To się nie powinno robić nigdy.
0: Tak. Ludziom trochę brakuje takiej umiejętności,
1: Ale trzeba to zauważyć. Projektowanie, ja to mam często i sam siebie nie zauważam. Ale pracuję nad tym, także... No sorry, przerwałem ci.
0: Nie, spoko. Dynamiczna rozmowa. No, to jest to normalne, że większość ludzi jakby coś się ich zapytasz o radę, czy coś mają ci od siebie powiedzieć, to będą patrzyli przez pryzmat swojego życia, przez pryzmat swojej sytuacji, pod kątem tego, co im się podoba, nie? To jest rzadka umiejętność, żeby tak wczuć się w drugiego człowieka, nie? I...
1: Nie, nie o to chodzi. Mogę ci przerwać, jeżeli jest dynamiczna rozmowa?
0: Proszę bardzo.
1: Tu chodzi o to, żeby nie bać się posłuchać oceny właśnie z boku, tak? Kurde, nie, no że to określiłem, po prostu...
0: Z boku? Ja cię nie wyzywam.
1: Nie, z boku.
0: Ja cię nie wyzywam, tak? się roześmiał Artur, szaleńczo.
1: Czekaj, nie, chodzi o to, żeby... Kurwa, zgubiłem kontekst, teraz ty gadasz.
0: O to chodzi w tym radio, żeby cię zbić z tropu.
1: Zbiłeś mnie z tropu w tej chwili. Czekaj. Muszę się wyśmiać, kurczę. Głos mi się zmienił. Czekaj, muszę włączyć mikrofon na chwilę.
0: Się roześmiał, rozkaszlał, no widzicie.
1: Ale nie, dobre, nie, dlatego cię lubię strasznie. Każda audycja jest normalnie dla mnie perełką. A ty tu, kurde, mi tu mówisz do jakiejś Bułgarii. Ja ci dam tam jechać, kurczę, na wakacje chyba.
0: Ale co z Bułgarią? O co ci chodzi z Bułgarią?
1: A, nie, to nie ty, pomyliłem cię znowu.
0: Byłem kiedyś na wczasach w Bułgarii, jeszcze jako dzieciak, kiedy to było czymś normalnym, że Polak jechał do Bułgarii, a nie do Egiptu, tylko do Bułgarii na wakacje. No, słuchaj, głowa do góry. Myślę, że masz taki plus, że masz jakąś tam samoświadomość, że potrafisz, wiesz, słuchać, analizować, gdzieś tam się zastanowić nad sobą. To dobrze wróży, bo jak ktoś tego w ogóle nie ma, to ma marne szanse trochę, że coś tam w swoim życiu przewartościuje, zmieni. Ja też trochę cwany gapa jestem, bo wiesz, mam dużo problemów życiowych, nie mogę swojego życia ogarnąć, a doradzam innym, nie? Ale to też może nie być takie złe, bo jak samemu popełniamy jakieś błędy, to mamy dobry wgląd w to, jak to działa, nie? Ten mechanizm jakiegoś
1: błędu.
0: Ale wiesz,
1: to tylko naprawdę szacun dla ludzi, którzy jak popełnią błąd, nawet jak ich ktoś szturchnie, słuchaj, tutaj coś zrobić, bo ja byłem kiedyś taki, nie wiem, 20 lat temu, byłem młodziakiem. Jeżeli pokażę mój wiek, to wtedy nie szło przegadać.
0: Coś jak powiedziałeś, jeśli pytasz o mój wiek, to chwilę wcześniej cię przerwało na chwilę. Nie wiem,
1: dobra,
0: czy...
1: jeszcze raz powtórzę, halo?
0: No.
1: Mówię, że kiedyś byś mi nie przegadał, ja wiedziałem swoją... To, co ja wiedziałem, to było moje, nie? Teraz już słucham innych, tak jakby, i kurwa, jakby to powiedzieć, a przeklinam znowu. Dobra, odpaliłem swoją złą moc.
0: Nie, ten to właśnie, no widzę, że w dobrym kierunku idziesz, że zaczynasz słuchać innych.

0: No, dobra też umiejętność umieć właśnie posłuchać czasem innych.
1: Stary, to jest jak, słuchaj, jak jesteś, nie wiem, gadułą, tak? I zauważyłeś, że jesteś gadułą i chciałbyś, że męczysz ludzi na przykład. Mam takiego typa. Ja to jestem, kurde, średnia klasa albo niższa, w porównaniu z mistrzami. Naprawdę, wierz mi. Jeśli chodzi o zdolność przerywania, zdolność przyjęcia uwagi i takie inne rzeczy. No i wiesz, nie idzie się tego oduczyć, cholera.
0: No, bo to są takie nawyki, wiadomo, ciężko. Ale też jak jest świadomość u ciebie tych różnych zachowań...
1: To się zmniejsza. No,
0: wiesz, myślę, że gdzieś tam pracujesz nad sobą i nie jest źle, bo raz, że sam zauważasz w sobie, że... Ale no, widzisz, trochę przerywasz, faktycznie. Daj mi... Ale spoko. Ale widzisz, takie dzwonienie do radia może ci pomóc też w tym, bo gdzieś tam się złapiesz na tym raz, drugi, trzeci. W realu nikt ci tego nie powie, bo nie będzie miał śmiałości na przykład ci powiedzieć: słuchaj, no przerywasz trochę, nie? A w radiu ja mam tu więcej śmiałości i ci przypomnę raz, drugi i już, nie? I już gdzieś tam się zastanowisz i będziesz i znajdziesz w sobie tą odrobinę cierpliwości. Ale słuchaj, każdy z nas to ma, bo ja widzę też po sobie, że też przerywam, też po prostu czasami jak mózg pracuje szybko i już wiesz, co ktoś chciał powiedzieć, już doskonale rozumiesz jego wywód, jego jakiś tam zarzut, jego argument, a on dalej i właśnie dlatego w tej sytuacji, no to już tak, wiesz, się niecierpliwisz, nie? I no to normalka, to trzeba mieć trochę dystansu do tego wszystkiego i się, kurwa, za bardzo tym wszystkim nie przejmować, ale jednocześnie gdzieś tam mieć to na względzie, nie? Te rzeczy, o których gadamy. Coś tam w sobie przepracowywać, coś tam zmieniać. Mi się już trochę nie chce, wiesz, ja myślę, że u mnie jest problemem to, że ja już po prostu z wielu rzeczy sobie zdaję sprawę, jakby wiem, co trzeba robić, tylko mi się już nie chce. Tak zwyczajnie mi się nie chce.
1: Nie, znowu zgubiłem kontent, ale chciałem włączyć kamerkę przez chwilę, żebyś zobaczył, nie wiem, czy mnie dobrze teraz słychać, znowu coś namieszałem.
0: Słychać. Sorry.
1: Mam kaszel dzisiaj. Włączyć, jaką mam wielką brodę i może dlatego ludzie się nie boją, bo mój szef powiedział mi, że wyglądam lepiej niż Talib.
0: Taki rumcajs trochę jesteś, tak?
1: Rumcajs jesteś, tak, ale słuchaj tutaj, wiesz co, nie każdy to wie. To jest w ogóle zakazana tak jakby archeologia z swoich. Kiedy była inwazja USA, przypomnij mi, dać coś o tym powiem, do Afganistanu?
0: Oj, tak ci lat nie powiem też, nie.
1: Dobra,
0: słaby jestem z
1: dat. Dobra, niech będzie 92, 94, 98, kiedy tam dorastałem, nie wiem, 14 lat. Wiesz, jak wyglądał wtedy Afganistan? To dzisiaj MKTV powiedział, że tam w dniówkach Arabki, kurde, sobie chodziły pod fontanny, kurde, robić zdjęcia. Jeszcze cyfrowymi, tymi takimi starymi cybershot, Sony, wiesz, a później przyjechało wojsko amerykańskie i jak wygląda teraz Afganistan, a co było u nas w telewizji, tak? I dalej nie wiem, bo jest dezinformacja w obie strony, dwie strony w tym momencie walczą o twój mózg, strona amerykańska i strona rosyjsko-chińska. Ja myślę, wydaje, że Ameryka przegra, przepraszam, bo Chiny plus Rosja to jest 300% Ameryki.
0: No ja bym się strasznie bał Chin. Znaczy, wiesz co, ja tak, nie wiem, może mam trochę takie przejaskrawione i wiesz,
1: ale
0: wyolbrzymione.
1: Truszczyńską? No. Truszczyńską widziałeś?
0: Tak, znam tą youtuberkę.
1: Oglądasz?
0: Teraz już nie, ale kiedyś tak.
1: Oglądaj sobie tak dwa ostatnie odcinki, jak ona jest przestraszona, nie wiem kto.
0: Ale czym przestraszona?
1: Co się z nią dzieje?
0: Czym przestraszona?
1: Zobacz, nie, po prostu popatrz na mimikę twarzy, to jak mówi, wiesz.
0: Ale myślisz, że czym jest przestraszona?

0: Zapraszona.
1: Że z kurczakiem w klatce.
0: Czegoś się boi, tak?
1: Mhm.
0: Ale czego? Pytanie. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że wszyscy się trochę boimy, jedni mniej, drudzy bardziej. Ja przyznam, że mam dosyć mocne obawy związane z tym, co będzie.
1: Ale słuchaj,
0: dalej.
1: Tutaj piąta fala na jesień wywoła zamieszki.
0: Ja bardziej myślę o wojnie, czy faktycznie, wiesz, słuchaj, specjaliści mówią, że Putin bierze jakieś hormony, jakieś, nie wiem, już teraz nie pamiętam, w każdym razie takie, wiesz, bardzo inwazyjne leki, które mogą, że jest chory na raka krwi, czyli na białaczkę i że te leki, które bierze, mogą sprawić, że on będzie nieobliczalny. Będzie nim dyktowała farmakologia. Trochę jak Hitlerem, który był już totalnie zaćpany i przestawał kontrolować, które wojska gdzie wysyła i wiesz, no, już tak, znaczy, odjechał mu peron, nie?
1: Jestem, ja muszę wyciszyć uśmiech, bo jestem naprawdę śmiech.
0: Spoko, Artur, dobrze brzmisz, dobry masz głos, gadasz do rzeczy, w miarę zwięźle, więc dla mnie taki dzwoniący to, wiesz, jest jak skarb.
1: Bardzo ci dziękuję, będę cię męczył, jak tylko będzie możliwe, jak nie będę spał, to naprawdę się z chęcią połączę do ciebie.
0: No, ale tak już sobie nie słodźmy, wróćmy do tematu, właśnie tutaj Putin, wojna. Ty nie masz obaw, że Rosja w końcu zaatakuje Polskę, bo teraz dzień w dzień słyszymy, mamy takie newsy, na przykład, że Polskę dopisano tam do listy krajów, które trzeba zdenazyfikować według Rosji, według Putina, więc wiesz, takie, cały czas mamy takie podszczypywanie, jakieś zakusy tutaj, żeby nas, kurczę, napaść, jakiś pretekst znaleźć, a Rosja jest mistrzem w znajdowaniu sobie pretekstu. Wszyscy tak psioczą na Amerykanów, że to Amerykanie szukają pretekstu, żeby gdzieś tam zrzucić z nieba demokrację komuś, a to Rosjanie co, inni są? Są jeszcze gorsi pod tym względem, bo oni są, Amerykanie przynajmniej dbają o to, żeby to się trzymało jakoś kupy, to co robią, żeby był jakiś poważny pretekst, powód. A Rosja to tak, wiesz, se stwierdzi, a tutaj Polacy to naziści, ura, ura, walczymy z nazizmem, ura. I będą wynosili nam tu kible, komputery, ja nie wiem, laptopy.
1: Nie wiem, na twoim serwerze chyba nie wkleiłem. Nie mam tego Discorda, ale chyba tam nie wkleiłem. Na swoim Discordzie wkleiłem panią Bożetkę, że na jesień będzie piąta fala, a później wojna atomowa z Rosją. Także wszystko jest zapisane w scenariuszu i żebyśmy robili hura, czy robili coś innego, to będzie co będzie, więc o co o tym gadać, no. Ja nie wiem, zajmijmy się jakimś, kurde, kabaretem, jakimś.
0: Czyli masz takie podejście, że spożytkujmy ten czas, który nam został i bawmy się, żyjmy, póki jeszcze możemy, bo nie mamy zbyt dużego wpływu na to, co się i tak wydarzy.
1: Tak, później już się nie będziemy mogli ruchać na łące, bo łąki będą zakazane i wiesz, to...
0: Ale słuchaj, ale to fajnie tak pokazuje, wiesz, też... jak warto się cieszyć i doceniać to, co się ma, to, że możemy sobie z rana wstać. Tak jak ja. Słuchaj, ja mam życie jak w Madrycie. Ludzie się śmieją trochę, że krawiec żół i tak dalej, ale wiesz, ja sobie wstaję o której chcę, idę sobie do sklepu, przygotuję sobie...
1: A masz tysiące ptaków wokół ciebie, bo słyszałem.
0: Ptaków?
1: Znaczy, no, czekaj, no, świrków.
0: No, ptaszki jakieś są, jak wszędzie, no... Owszem, ale czy ja coś takiego mówiłem, coś tam opowiadałem o ptakach?
1: Nie, było słychać w tle, wiesz, jak tam, wiesz, dojadały ptaki, nie?
0: Aha, no może, nie wiem.
1: No, dobry mikrofon, to.
0: W każdym razie zmierzam do tego, że warto docenić to, co się ma i to, że możemy sobie bezpiecznie wyjść do sklepu, na spacerek, spotkać się.
1: Bo to się skończy już, nie tylko.
0: Bo autentycznie, słuchajcie, to nam się wydaje nie do pomyślenia, ale to jest realne, że mogą przyjść takie czasy, że na przykład wielkim... Daj skończyć zdanie.
1: Dobra, okej.
0: Mogą przyjść takie czasy, że skarbem będzie dla nas butelka wody na przykład. Bardzo to będzie cenna rzecz, którą możecie przehandlować z kimś, dając mu na przykład dwie zużyte szczoteczki do zębów, jedną jeszcze całkiem ostrą żyletkę do golenia się, stary, niedziałający, ale szpanerski głośniczek do komputera.
1: To nie rób Mad Maxa 5.
0: No ale popatrz sobie na Ukrainę dzisiejszą, to jest gorsze niż Mad Max.
1: Nie, ja powiem coś naprawdę pato, bo na przykład jeśli wszedł tak zwany COVID, ja w pewnym momencie w połowie się z tego cieszyłem, bo wkurwiały mnie osoby, które wiesz, były w odległości centymetra ode mnie i ja się tak zastanawiałem, czy kurwa wiesz, wyciągają mi coś kurwa z kieszeni. A nagle wiesz, dystans społeczny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, praca zdalna. To też było piękne, tak? Pewne rzeczy były naprawdę fajne w tym, ale no, jest też druga strona medalu, nie, o której nie chcę się opowiadać, bo każdy ma bla, bla, bla, bla, bla. Dobra, kontynuuj, proszę, krawiec.
0: Nic dodać, nic ująć. Rzekłem. No nie wiem, ja tam, tak podsumujmy, może faktycznie warto się jeszcze spożytkować ten czas, który nam został, bo niektórzy twierdzą, że każde pokolenie musi przejść jakąś wielką wojnę, wielką katastrofę, wielką pandemię. My się cieszyliśmy przez większość naszego życia, tak mówię ogólnie my tutaj, że żyjemy sobie w czasach pokoju, właśnie zdrowia, a nagle nam się wszystko zepsuło. Czas epidemii, czas wojny, więc może to nas dotknie pod koniec naszego życia, albo gdzieś tam w 3/4 i też musimy przeżyć.
1: Przenieśmy się, proszę cię, 8 lat w przód, do 2030 roku. Grasz w RPG? Możesz to ze mną zrobić?
0: Znam temat bardzo dobrze, bo połowę życia to przeznaczyłem tak, na RPG.
1: Proszę cię, opisz mi scenariusz, który widzisz 2030. Nie wiem, 2028, wybierz rocznik nawet. Bo ja chcę coś dodać później.
0: Idziesz, Arturze, po spalonej ziemi, mijasz koło siebie zasuszone drzewa, które być może za chwilę same się wywrócą pod własnym ciężarem. Nagle widzisz w oddali jakiś namiot. Serce zaczyna ci bić szybko. Myślisz w sobie, kurczę, chyba spotkałem żywego człowieka. Być może ma wodę nawet. Może coś pohandlujemy. Ale co, jak to jakiś świr mnie zastrzeli? W sumie teraz w Polsce każdy ma broń. Nie tak jak jeszcze parę lat temu, że nikt nie miał. Teraz każdy ma broń. No, co, gramy w
1: to dobra,
0: RPG-a?
1: Zadaję pytanie.
0: No.
1: Znasz technologię z XX wieku zwaną GPS. Na jakim terenie się znajdujemy? Czy to jest teren Polski? I jeżeli możesz mi wytłumaczyć, które to województwo?
0: Tak właśnie powiedziałeś sam do siebie właśnie o tym GPS-ie. Ostatnio przyłapujesz się na tym, że często rozmawiasz sam ze sobą. Może to początki jakiejś choroby psychicznej, albo po prostu lubisz porozmawiać z kimś inteligentnym, więc gadasz sam do siebie. Nagle słyszysz za plecami głos. A panie, to GPS-y, całe te komputery, to kiedyś ludzie jak bogowie byli z kosmosu, przylecieli, mieli komputery. Panie, pan wiesz, co to jest komputer w ogóle? To z kosmosu technologia. i oni wszyscy budowali domy na 100 kilometrów do góry, a teraz nie ma niczego, Kononowicz miał rację.
1: Nie ma niczego.
0: I widzisz koło siebie takiego zasuszonego dziadka, który się ma konserwę otwartą tyrolską koło siebie i wpierdala i patrzy się na ciebie z obłędnym wzrokiem.
1: Ale co, jest piasek wokoło, nie ma domu? Jak wygląda krajobraz? Czy to jest po, rzeczywiście po ataku nuklearnym?
0: No tak. Licznik Geigera cały czas ci w kieszeni tam wibruje, niczym dawniej telefon. No. I widzisz przed sobą jakiś. Widzisz przed sobą jakiś właśnie namiot. Tam jest cywilizacja, tam jest ten namiot, tam jest cywilizacja, tam są żywi ludzie. I aż korci cię, żeby zacząć całować ziemię przed stopami swymi.
1: Czy znam język tubylców, czy oni niby jestem na terenie polskim? Być może to Ukraińcy. Nie znam języka ukraińskiego, co dalej? Może Rosjanie. Niemcy,
0: chuj wie. No właśnie, idziesz powoli w kierunku tego namiotu i nagle słyszysz za plecami takie krz, krz.
1: A to widzę, AK-47. Czy to żołnierz rosyjski, czy ukraiński?
0: Odwracasz się i widzisz całkiem urodziwą kobietę, która stoi przed Sasza. Tobą. Tak, mienia zawód Natasza.
1: Natasza. To Rosjanka. O Boże, to jest
0: A tak, by the way, w jakie RPG grałeś?
1: Jakieś Baldur's Gate, nie wiem, to nie były RPG, kurczę, tam kiedyś ludzie tam grali właśnie w takie słowne, nie, i to mnie tak strasznie fascynowało, kurczę, nie? Nauczcie mnie, ale to byli, wiesz, starsi koledzy, nie? Oni wypierdalali gówniarzu, nie? Nie zda się na tym, nie? Trochę ich podsłuchiwałem. Oraz mi pozwolili grać, no jak byłem gówniarzem, no ale też tam spaliłem, wiesz, wypierdalaj mi powiedzieli, no. I tak, wiesz, tak trochę się fascynuje to, tym, nie?
0: No to ale czemu tak cię odtrącili z tej grupy grającej? To tak, może sam się dałeś, a szkoda, bo ominęła cię fajna rzecz, wieku, bo wiesz, powiem ci, że klasyczne RPG to był najbardziej chyba niesamowity epizod mojego życia.
1: Jeszcze jakieś karty mieli, jeszcze
0: karcianki to jest kosztuje, karcianki to jest, chłopie, zupełnie jeszcze co innego i to nie są te wrażenia. Ja powiem ci tak, jak grałem przez wiele lat w klasyczne RPG, to wiesz, my tam mieliśmy swoje światy, swoich bohaterów. My tym żyliśmy. To jest coś zupełnie jeszcze innego niż komputerowe RPG. Ale to zostawmy ten temat. Słuchajcie, tymczasem na czacie tutaj Luigi napisał, że Muran spuścił w pierdol Alanikowi. A to ciekawe, bo Alan wydawał mi się naprawdę świetnym fighterem, takim już doświadczonym, i Muran go pobił. Muran w ogóle zrzucił 4 kilogramy prawie w kilka dni. Widać, że się wkręcił w te sztuki walki ostro i tam trenuje, dieta i tak dalej. Może wrócimy do tego tematu, bo właśnie odbywa się w tym momencie Fame MMA, którego mi się już nie chce oglądać, ale pogadać w sumie mogę chwilę. Dobra, Arturze, słuchaj, to może damy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie dzisiaj dryndnie, ale się cieszę, że zadzwoniłeś, fajnie się tutaj gada, mamy wspólne tematy różne, więc jeszcze pewnie pogadamy sobie na antenie nieraz.
1: Super, pozdrawiam wszystkich.
0: No. Słuchaj, a ty musisz być Arturem jakimś. Nie możesz być po prostu Arturem. Więc Artur...
1: A możemy to na następnej audycji ustalić, błagam.
0: Dobra. Zresztą tylko frajerzy sami sobie wybierają ksywki. To musi gdzieś się pojawić.
1: Niech czat zdecyduje.
0: No właśnie, jakim jesteś Arturem. Dokładnie. No, to trzymaj się. Wszystkiego dobrego i tak dalej.
1: Cześć.
0: Cześć.

0: Ewa Lipka się pojawiła na czacie. Cześć Ewa, witam cię serdecznie. Ewa pewnie teraz mocno jest zainteresowana sprawą Wojtka Olszańskiego, który wyszedł z pierdelka, jest na wolności, Jabłonowski, słynny. Prawdziwe imię Wojtek Olszański. No właśnie, oglądałem sobie fragmenty rozprawy Olszańskiego, jak się tłumaczył z zarzutów, które mu postawiono. I on twierdzi, on ma takie stanowisko, że takie przedstawiał, że źle się dzieje w państwie polskim i że elity to już nic do nich nie przemawia i że czasem trzeba użyć pewnej prowokacji, czasem trzeba powiedzieć coś ostrzej, nawet zagrozić, że on to w dobrej wierze robi jakby wszystko. No, takie tłumaczenie. Nie wiem, do mnie to średnio przemawia. Myślę, że Olszański jest jednak taką osobą, która zbyt mocno nawoływała do tam zabijania, rozprawiania się, mordowania. Znaczy to jest, słuchajcie, taka jest dola, jakby nie oceniać tego człowieka, taka jest dola rewolucjonisty, że nigdy nie będzie jego sprawa rozpatrywana w takim normalnym trybie, jak się ocenia, nie wiem, jakiegoś tam przestępcę, bandziora, czy kogoś tam, kto nawoływał do nienawiści, tylko będzie się mu... Sądy, prokuratorzy, różni tam oskarżyciele zdają sobie sprawę z tego, że ludzie się temu przyglądają, że za nim stoi jakaś społeczność. I to jest trochę inna sytuacja, nie? Chętnie bym sobie z Ewą porozmawiał na temat tego ogólnie zjawiska pod tytułem Olszański, nie? To jest też ciekawy temat. Pojawiają się wśród nas osoby, które twierdzą, że ten świat trzeba po prostu całkowicie zmienić, że już nie ma szans na rozmowy, na poruszanie się tam w granicach prawa, tylko trzeba po prostu kogoś wziąć za mordę, kogoś tam, nie wiem, odstrzelić, za zdradę kula w łeb. Trzask, praski po wszystkim, panie. No, do mnie to tak średnio przemawia. Trochę za dużo tam jest tego antysemityzmu, takiego, wiecie, chorobliwego już, nie? Takiego fanatycznego. Ktoś, kto podejrzewa Żydów o całe zło tego świata, trochę przesadza. Chociaż też wiecie, że jestem judeosceptykiem trochę i że denerwuje mnie to całe cackanie się z tym Izraelem, z Żydami, ocenianie ich w innych kategoriach, nie? Więc gdzieś tam w pewien sposób rozumiem. Znaczy, to jest taka ciężka sytuacja, bo nie chciałbym być jakimś nazistą, antysemitą, a z drugiej strony widzę, że z tymi Żydami to się strasznie cackają. Słuchajcie, no gdyby ktoś się zainteresował tematem i gdzieś tam podrążył, to dojdzie do tego, że Żydzi dawniej zajmowali się na potęgę niewolnictwem, różnymi chujowymi rzeczami, tak? Więc, a dziś się ich przedstawia jako takich umęczonych, ofiary, bidulków. Ale słuchajcie, Ewa się dodzwoniła. Cześć Ewa, słuchaj Ewa, no pewnie trochę cię gdzieś tam zelektryzowało to wydarzenie, że Olszański na wolności.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć,
1: to znaczy ja czułam po kościach, że on wyjdzie, że go wypuszczą.
0: No w końcu musi, nie? Wyjść.
1: No, także jest... Miał bardzo dobrego sędziego, tak naprawdę bardzo łagodnego.
0: Czyli to by sugerowało, że jednak władza nie kieruje jakoś tym wszystkim, że nie ma u nas takiej drugiej Rosji, że wiesz, że sędzia jest już ustawiony, że ma go zgnoić, bo skoro się trafił taki łagodniejszy, który miał dużo wyrozumiałości dla tego Olszańskiego, no to by chyba to dobry znak, że mamy jednak te sądy, że trochę zależy, nie wiem, od szczęścia, od przypadku jednak, a nie, wiesz, że za wszystkim stoi jakiś władca absolutny, który tu poustawia wszystko i zaplanuje.
1: To znaczy nie chcę tutaj, że tak powiem, mojej paranoi uruchamiać, że tak powiem, ale to mogła być ustawka, że po prostu miało tak być potoczone, że tak miało być, że łagodnego sędziego dostał. No, poza tym, moim zdaniem, raczej to idzie w dobrym kierunku, bo to trzeba osądzić prawo, jakie tworzą. Olszański mówił o legalnym dostaniu się do rządu, niekoniecznie jego, tylko tych, którzy no, szli za jego głosem, za ich wyciem. No to ja uważam, że legalnie to poprzez sąd. No. Także miał swój czas, wypowiedział się przed sądem. No, trochę bardziej to powinno być poruszone, no ale no rozumiem, no stres, facet siedział, chłopak siedział, chłopak, niech chłopak będzie.
0: Chłopak.
1: Siedział 100 dni w areszcie, bo tam mówił, że 100 dni, także no.
0: A powiedziałaś u siebie w audycji coś takiego, że z niektórymi rzeczami, które mówi Olszański, się zgadzasz ewentualnie. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie to są rzeczy?
1: No to na przykład przeciwko pandemii się zgadzałam. Także na innych rzeczach to się nie znam, ale no jak były te, no, te ustawy proponowane, no negatywnie mające, mogące mieć wpływ negatywny na relacje międzyludzkie, no to też się z tym zgadzałam, jeśli występował, tylko forma, no, jest, no wiadomo, to co mówiłeś wcześniej, że za bardzo nawoływał do mordowania, zabijania, no, w szczególności to chodziło też raczej o karę śmierci, także, no.
0: A dopuszczasz do siebie taką myśl, że Olszański faktycznie się wygłupia bardziej niż nam się wydaje. Trochę na takiej zasadzie, jak ja tu sobie, wiesz, pokrzykuję tam za zdradę, kula w łeb, tylko że on to robi w mniej, że on to robi w bardziej realistyczny sposób, że tak naprawdę został trochę źle odebrany, że to jego, wiesz, jakieś takie radykalne, fanatyczne wręcz poglądy, co tu zrobić z tymi, którzy nam szkodzą, że to jest takie przerysowane, że on tak naprawdę się trochę faktycznie wygłupia, że to jest do pewnego stopnia faktycznie performance, że on nie jest takim po prostu ruskim trolem, który ma faszystowskie zapędy do końca, tylko wiesz, że on to przejaskrawia, że on się trochę bawi tym jako, co by nie było, aktor. To jest skomplikowana postać w sumie. Chyba się zgodzisz ze mną, że ciężko takiego typa ocenić jakoś jednoznacznie, że tu będą pewne różnice w ocenie, nie? Pewnie wśród ludzi jakoś.
1: To znaczy tak, on miał za duży odbiór, za dużo różnych nagrań poważnych i niepoważnych, żeby go jakoś tak bardziej sprecyzować o to, co pytasz. Ale jeżeli on ma duży odbiór i no, on cały czas twierdzi, że nie było musu ich oglądać, ale jeżeli to, co on wygłaszał razem z Marcinem, to gdyby to... No wiadomo, że jakiś ruch zawsze się gdzieś w którymś momencie zaczyna i... Jest takie prawdopodobieństwo, że fanatycy, pomimo że gdzieś tam w którymś momencie zaczęli mówić, że to jest tylko performance humorystyczno-artystyczny, to jednak bardzo dużo ludzi podchodziło poważnie do tego, co oni wykrzykiwali.
0: Znakomita
1: większość. I to
0: już nie mówię
1: o jego, że on jest jakimś zagrożeniem, tylko fanatycy, wyznawcy tego, co on mówił, oni mogliby być większym zagrożeniem niż sam Olszański. Czyli w związku z tym... Tak naprawdę Olszański jest no chyba bezpośrednim zagrożeniem, bo ma wpływ na ludzi, którzy mogą być no niepoczytalni chyba.
0: Nie, znaczy masz rację tutaj, że powinniśmy oceniać bardziej po reakcjach ludzi, którzy są w tej społeczności, którzy gdzieś tam zorganizowali całkiem spory ruch w Polsce, bardziej analizować ten przekaz pod kątem tego, jak on oddziałowuje, jakie efekty przynosi na ludzi, a nie że ten główny guru, główny głosiciel treści się nagle zasłoni jakąś tam regułką, czy powie, że on se robił jaja tak naprawdę, tylko powinniśmy po efektach oceniać, nie?
1: No i właśnie, właśnie. I teraz tak, załóżmy, tam w Kaliszu było super, bo on tam, słyszałeś całość tego tak. przesłuchania? Mhm.
0: Znaczy, mówisz o rozprawie?
1: No.
0: Nie, tak gdzieś z połowę aha. mniej więcej.
1: No to tam on mówił między innymi o tym Kaliszu, że nawet policjanci byli no, zszokowani, że tak czysto, że grzecznie. No dobrze, no załóżmy, tu było w tym Kaliszu super fajnie, pięknie, ale teraz tak, jak można odróżnić, że ktoś jest wyznawcą Olszańskiego i jego ideałów, czyli wyznawca ten prawdziwy, który umie odróżnić jego performance humorystyczny i że realnie bierze udział w tym, co Olszański mówi, ale w artyzmie z gigantycznym drugim dnem. I teraz mogą być ludzie, którzy są nie wiem, antyfanami, czy jak to się, hejterami, czy jakimiś, którzy mogą mówić, no ale my to robimy, bo Wojtek do tego namawiał, no i my z przyzwolenia, tylko z tego, co on głosił, my wykonujemy to, co on mówił. I ci ludzie niekoniecznie muszą być wyznawcami Olszańskiego, ale będą wyznawcami jego idei.
0: Wiesz, co mnie przekonuje do tego, że tam wokół tej postaci, jaką jest Olszański, zbierają się fanatycy i tacy, wiesz, bardzo radykalni ludzie, którzy niekoniecznie myślą sami, ale czekają na rozkazy wodza, to, że na to spotkanie, gdzie on wyszedł na wolność, przyszli tam go przywitać, jego najbardziej zagorzali fani, to oni przynieśli portret, wielki portret Agnieszki Fatygi. Czy to ci nie przypomina trochę sytuacji, w której przynosisz jakąś ikonę Matki Boskiej, rodzicielki, Mesjasza, Wojtka? Wiesz, no, co to w ogóle jest? No, czy to by nie było dziwne, czy nie zdziwiłoby cię, gdyby ktoś na spotkanie z Krawcem przyniósł obraz jego matki, rodzicielki, która wydała na świat ten wspaniałego Mesjasza naszego, Krawca? To byś się śmiała z tego i byś po prostu się po łydkach klepała, nie? Że ludziom odpierdoliło. A tutaj jakby, wiesz, normalne, nie? Że przynoszą obraz jego zmarłej żony jakiś na spotkanie jego, kurwa, to dziwne takie.
1: No, ale właśnie tu trzeba zauważyć, że właśnie w taki sposób kreują się religie, czyli od jakichś politycznych działań później przeradza się to w religię i kult religijny. I jeszcze, że jeszcze ją ustanowią. Jeszcze ją ustanowią jakąś patronką, nie wiem czego.
0: No. Patronką, no. Patronką zmian i naszej turbolechickiej naleciałości narodowej, która sprawi, że psycho teraz przemówi. Psycho do nas dołączył. Przepraszam cię, Ewa, ale musiałem go dołączyć.
2: A ja z tobą krawiec nie chcę gadać, tylko z panią Ewą. Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, panie psycho.
2: No, nie wiem, co wy macie do tych kamratów. Mi się wydaje, że to jest dalej...
0: Fajni są, tak?
2: Nie, to jest performance, tak jak się wypowiedzieliście.
1: No performance, ale tam jest też na szczęść Boże, też w imię Maryi, ta Hanna Banana, jak ona tam, no...
2: No tak, się nazywa, dobra, Barbara jakaś tam, nie wiem, dobra.
1: Hanna Banana.
2: Hanna Banana. No ale co z tego, ale co oni złego zrobili, powiedz mi, w tej chwili?
1: Co złego zrobili?
2: Że namawiali do zabijania kogoś, to każdy z nas to robi codziennie.
1: Tak? Tylko tak. Inaczej jest, psycho, jeżeli załóżmy gdzieś tam się mówi w małej grupce coś tam, a żeby tam chce się kogoś zabić, bo jest wścieknięty, bo coś tam. A inaczej jest, jeżeli się to mówi pod szeroką ilość odbiorców, a tam było po 50 tysięcy, a nawet więcej oglądających.
2: Czekaj, przerwę ci na chwilę, przepraszam. Właśnie, czy to ma znaczenie, że ciebie słucha 50 tysięcy, czy dwie osoby? Czy
0: Ewa, Ewa nigdy nie przywiązywała do tego znaczenia, ale wiesz, to może z Ewą jest trochę tak, że Ewa robi dobrą minę do złej gry, bo ma tych tam pięciu na krzyż swoich oglądaczy, sorry, że tak powiem, ale taka jest prawda, Ewa. No i Ewa, wiesz, no, co ma teraz powiedzieć? No, Ewa powie, mi tam nie zależy na dużych zasięgach. No, mi też nie zależy na dużych zasięgach. Ja się cieszę, że jest tutaj
1: ale nie,
0: 10 osób w nocnym radzie.
1: Ale nie, to wyszło od krawiec. To wyszło od tego powiedzenia, bo przynajmniej ja tak zrozumiałam. No, jakie to ma znaczenie, czy jest mała ilość odbiorców, czy większa ilość odbiorców, jeżeli chodzi o, przynajmniej ja tak zrozumiałam, o treści nawoływania do zabijania. Także w większej grupie odbiorców takiej treści może się znaleźć więcej psychopatów, którzy mogą realnie zagrozić, niż w jakiejś tam małej grupce, aczkolwiek sekty się zaczynają od małych grupek. Także.
0: Czyli co, Ewa, czyli taki Wojtek ma dużo większą odpowiedzialność niż my. Bo my trochę się tym bawimy, nie zabiegamy o to, żeby ktoś nas, wiesz, może samo to, że nie zabiegamy, żeby wokół nas się gromadzili ludzie, nie reklamujemy się, nie robimy jakichś dymów, żeby tu zdobyć oglądalność. Mamy inne intencje, nie? My po prostu traktujemy to trochę bardziej...
2: Czekaj, krawiec. O, dobra, dokończ.
0: Nie, proszę bardzo.
2: Okej. Jaka grzeczność w tym radiu.
0: Słuchaj, my w nocnym radiu jesteśmy ogólnie dosyć grzeczni. Jesteśmy nieobliczalni, może jesteśmy psychopatami, dobra, może jesteśmy już... nieobliczalni, może jesteśmy złymi wilkami, może rozbijamy rodziny, ale jednak pewna kultura obowiązuje.
2: Już zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć, ale dobra. Chyba o tym, że co to dla sądu ma znaczenie, że słucha jedna osoba, czy pięć osób, czy 50 tysięcy osób, czy milion osób. Czy groźby karalne...
0: No ma znaczenie fundamentalne i elementarne.
2: Poczekaj, może Etam się wypowie kiedyś na ten temat. Czy groźba karalna jest uzależniona od ilości słuchaczy? I czy ty masz wpływ na to, ile słuchaczy cię słucha?
0: Ja gdybym był sądem, gdybym stanowił prawo, gdybym ustanawiał prawo jako poseł, zrobiłbym tak, że faktycznie jest większa odpowiedzialność na tym, kto ma olbrzymie zasięgi, kto gromadzi wokół siebie olbrzymią społeczność, ruch, który się zaczyna gdzieś spotykać, organizować, wiesz, nosić jakieś tam szable i tak dalej, gdzieś tam podchodzić pod Sejm. Inaczej bym oceniał winę za słowa, nie? Za jakieś tam nawoływanie i tak dalej. Osoby, która ma takie małe społeczności jak my, czy jak ja, czy Ewa. Inaczej bym to oceniał, tak.
1: No, ale jeszcze tutaj jest, w grę wchodzi coś takiego, że Olszański dwa razy został zamknięty do aresztu poprzez działania publiczne na ulicy, czyli gdzieś tam na placu, nie jako w internecie. On tak naprawdę, z tego co słyszałam, nie miał żadnych zarzutów o działalność w internecie. Tylko to były działania, czyli areszty w przypadku Kalisza, a później w przypadku Bydgoszczy, to były działania, zamknięcie, że to było przed publiką na placu.
0: A tymczasem dołączył do nas Michał. Michał dołączył. Trochę robi się tłoczno na antenie, więc tutaj chwilka cierpliwości.
2: Michał z Dublina, tak?
3: Tak, tak.
0: Słuchacz z Dublina.
3: Tak, temat zawrzał, że aż nie mogłem się powstrzymać i zadzwoniłem.
0: A czy słuchacz Michał z Dublina będzie dziś trollował?
3: Jak za... Czemu miałby trollować?
0: No, mam tu ciebie, Michale, zapisanego jako słuchacza trolującego.
3: Tak, no to fajnie. Super.
0: Podaję wam jego numer. Wiecie, co z nim zrobić? 571-832-711. Wiecie, co z nim zrobić? Tak, dobrze,
3: nie,
0: Michale, 7, to mów.
3: 771. Pomyliłeś numer.
0: Dobrze, no to właśnie tak. Może ja pomyliłem, może ty pomyliłeś. To zostawmy ocenie słuchaczom. Co chciałeś powiedzieć nam, Michale?
3: Kurwa, chciałem powiedzieć, że tego Olszańskiego to w kaftan i, gdzieś do Tworek albo do Choroszczy, a nie. Przecież to jest element niebezpieczny, to jest element wywrotowy i kurwa, jedna czasami głupia idea potrafi całe rzesze bez mózgów ze sobą porwać i tak się rodzą jakieś takie dziwne właśnie ruchy typu, tak jak o Hitler, tak samo Hitler, tak samo w ten sam sposób mówił jak Olszański i też ciemna masa łykała wszystko jak pelikan i do czego doszło to widzimy. Gdyby Olszański miał więcej wyznawców, więcej w tej swojej sekcie, tych swoich ludzików, pachołków, którzy zapatrzeni w niego jak w święty obrazek, robiliby wszystko, to w pewnym momencie tak samo jak za Hitlera wyszłyby bojówki na ulicę, zrobiliby pucz i zaczęliby wszystkich bić. Bo każdy, kto by się z nimi nie zgadzał, byłby automatycznie wrogiem ojczyzny. Taka prawda, nie oszukujmy się.
2: Zastanów się na chwilę, Dabliński, bo ja wiem o co ci chodzi, ale słuchaj, ale jest też wolność słowa, nie? Możesz wyrażać swoje poglądy, gdzie chcesz i za to do aresztu trafić, że powiesz, że teraz w tej chwili zabije, nie wiem, prezydenta Rosji. No ile takich słów, żeby zabić prezydenta Rosji? Nikt za to do więzienia nie idzie.
3: To nie wiem, jedź do Rosji i tak powiedz. To zobaczymy, czy pójdziesz do więzienia za to, czy nie.
2: Nie, no ale w Polsce, jak powiem.
0: Rosja...
3: No jak w Polsce powiesz, to się nic nie stanie, no ale jak pojedziesz do Rosji i będziesz tak gadał, no to nie pożyjesz zbyt długo. No.
0: Słuchajcie, jak to się dzieje, że jeszcze ktoś na świecie w ogóle bierze pod uwagę to, co mówią władze Federacji Rosyjskiej? Przecież Rosja, wcześniej Związek Radziecki, to jest najbardziej zakłamany kraj. To jest taka Korea Północna Europy, która ciągle nam coś tu ściemnia, kłamie, podaje fałszywe statystyki i do tego ma jeszcze tutaj jakiś swoich sabotażystów i trucicieli i tu zniszczą, tu kurwa przejmą, tu... Jak kraj, jak w ogóle świat może ufać takiej Rosji? Wszystko, co mówią władze jakiekolwiek rosyjskie dzisiaj powinno być tak przepuszczane, powinno lewym uchem wpadać, a prawym wypadać. Czyli tak...
3: No bo w Rosji parę miesięcy temu wprowadzili takie nowe prawo, że jeżeli mówisz coś przeciwko Putinowi, albo przeciwko Rosji, albo przeciwko rosyjskiej racji stanu, to automatycznie grozi ci 15 lat kolonii karnej, więc w tym momencie im słupki poparcia znacząco poszły w górę, no. Nie ma się co dziwić, nie?
2: Okej, Dablicki, ale w Polsce jest takie prawo, że jak coś na Ukraińca powiesz, to już idziesz, przynajmniej jesteś podejrzany. Nie, nie
3: o co?
2: Jest. Podejrzany o nienawiść rasistowską.
3: A to nie wiem. Ostatnio Michał Giereś mówił, że że rząd ukraiński przez tą aferę podkarpacką, co tam mieli ten burdel, tam na, gdzieś pod Rzeszowem, gdzie tam...
2: To ich szantażuje, jakieś, nie?
3: Pominę, tak, że podobno jest polski rząd, jest pod grubą presją ze strony Ukrainy. Podobno to jest, ja się pod tym nie podpisuję, to ja mówię, wiesz, że podobno tak jest, nie? Dlatego nie dziwi mnie, wiesz, jeżeli taki stan faktyczny rzeczy jest obecny w Polsce.
0: Czy Ewa...
3: Ja pamiętam jeszcze 2-3 lata temu, to na przykład robili memy z Ukraińcami. Z Ukraińców się wszyscy śmiali, że oni tam... Kto pracował z Ukraińcami, ten w cyrku się nie śmieje, nie? Albo że tam, nie wiem, że tam łabędzie w parku, wiesz, porywają i jedzą.
0: Nie,
3: wiesz,
0: to mówiono chyba, przepraszam cię bardzo, Michale, o Polakach, że Polacy jedzą łabędzie na obczyźnie. Ale słuchaj, ale faktycznie zwróciłeś uwagę
2: nie,
0: na ciekawą...
2: Polacy w Anglii, tak.
0: Tak, Polacy w Anglii, tak, no. Ale Michał zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, że jeszcze jak sięgniemy sobie do takich newsów starszych, do starszych wiadomości sprzed 2-3 lat, to znajdujemy takie krytyczne wobec Ukrainy na portalach nawet głównych, tych mainstreamowych, wiadomości, że tam na Ukrainie faktycznie troszkę jest problem z tym takim nazizmem, znaczy, jakby to powiedzieć, z takim, z taką, mają dużo tam, kurwa, tych skinów, narodowców, no tak jest, ale dziś już w ogóle o tym pisać nie wolno, nie? i nagle się zmieniła całkowicie retoryka. Ja bym wolał takie media, które gdzieś tam obiektywnie analizują sytuację i przypominają, że były problemy z właśnie tymi Ukraińcami, którzy mają gdzieś tam wytatuowaną swastykę, nie wiem, na czole.
3: Były takie media, tylko zamknęli niedawno. Te Realu 24.
0: Wolne media zniknęły w ogóle. Nie wiem, czy ktoś z was śledzi serwis Wolne Media, PL czy tam
2: ja
0: net.
2: Kiedyś tam patrzyłem, ale jeszcze...
0: Zniknęły. Tam to jest... Dla mnie to jest trochę taki bliski memu sercu serwis, ponieważ po pierwsze, Maurycy Hawranek, który jest tam takim chyba głównym liderem, publikował moje komiksy z generatora komiksów Plurix, są który skonstruowałem.
3: Media. Są to... wolne media, normalnie właśnie wszedłem. Jest strona normalna.
0: Działa już? A to kto jednak...
2: reklamuje wolne media?
0: Przez kilka dni nie działało. Wolnemedia.pl
3: PL. No.
0: Ta witryna jest nieosiągalna.
3: No jak to nie? To przecież mam ten.
2: Ja zaraz sprawdzę.
0: Ewa, czy mogłabyś sprawdzić też, czy działa ci w przeglądarce strona wolnemedia.pl?
1: A to jest na YouTube, czy po prostu strona internetowa tylko?
0: Strona internetowa. Aha. Jakbyś tam mogła sprawdzić. Sprawdźcie w ogóle, czy wam działa, bo u mnie się pojawia, że...
3: Są newsy nawet z dzisiaj. Zamach na pomnik katyński w USA. 14 maja 2022.
0: O, to dziwne. Dziwna
1: wolne
0: sytuacja.
1: Wolne media, ja tu widzę net, a to PL, tak?
0: Oni mają zamienne domeny, chyba net i PL. Jedna i druga powinna domena działać.
2: A to się pisze ze spacją, te wolne media, czy bez?
0: O Jezu, no tam sprawdźcie, no jesteście kumaci w internecie, to sobie tam sprawdźcie. No.
3: Wolne Media.net jest to samo, jest mirror strony.
0: Mirror?
2: Działa. Nie,
3: no to w sensie, że ta sama strona, tylko pod innym adresem.
1: Wysłałam tego linka, co ja mam i mi się otwiera. Czy to jest to?
0: U mnie się pojawia komunikat, ta witryna jest nieosiągalna. I tu też jakieś problemy z domeną DNS probe finished NX domain. Może mam zablokowane, może u mnie się nie wyświetla.
1: A bo ja jestem w Anglii, a ten, kto tam mówił, że się pokazuje, to jest w Anglii, czy w Polsce, czy gdzieś za granicą? Gdzie?
2: Może w Polsce się nie wyświetla, u mnie też się nie
1: No wyświetla. Właśnie, może być tak, że w Polsce.
2: Tak samo jak w Realu, że za granicę można odczytać.
1: A to w Realu w Polsce nie działa?
2: No nie, to i zablokowali im tam z Polski.
1: O.
2: Tą stronę internetową.
0: Coś dziwnego się dzieje. Słuchajcie, w ogóle domena, to jest ciekawe też zjawisko. Ja patrzę na różne rzeczy jako na zjawiska, nie? Że domena NPTV... domena Wojtka Olszańskiego i Marcina Osadowskiego została jakby przejęta, o tym mówił Klot, przez państwo, czyli państwo blokuje wam domenę, pisze gdzieś tam do operatora i domenę, którą macie zaparkowaną, przekierowujecie ją gdzieś tam na serwer, państwo kładzie na tym łapę i zabrania wam, i po prostu jest blokada, nie? Klot twierdzi, że jego domena Teoria Chaosu Info też jest gdzieś tam przez NASK blokowana.
3: Nie jest. Działa
0: normalnie. No to co Michał mówi, to... Znaczy, sorry Michał, bo i ty Michał, imiennik Michał i Michał, no. Ale...
3: No. A to wystarczy sobie prywatne DNS-y kupić, przekierować tą domenę, znaczy te no, adresy serwerów po prostu tam zmienić pod domeną i żadne blokady nie będą działać.
2: Tak, Michale, ale to nie każdemu zależy na tym, żeby tak robić, bo wiesz, to z ciekawości można.
3: No ale to jest proste, to jest, człowieku, to jest banalnie proste. Wchodzisz w domenę, wchodzisz w edycję serwerów DNS i sobie po prostu wklejasz, co tam chcesz. Robisz kopiuj, wklej no. I tyle.
0: Ale popatrzcie, czy by nas tak jakoś zdziwiło wielce, gdybyśmy się teraz dowiedzieli, że NASK jest izraelski. Że jest wykupiony przez państwo Izrael, NASK. Skoro nasze wodociągi były wykupione, to są wykupione przez izraelską jakąś spółkę, to czy jakby wykupili NASK? Van Dust pisze, normalnie nie działa, wszedłem przez proxy Holandia i działa. Aha, czyli normalnie nie działa, czyli, ale
2: w
0: przez
2: Polsce,
0: proxy.
2: W Polsce nie działa po prostu.
0: W Polsce nie działa, tak? No bo nocnego radia słuchają faktycznie słuchacze z różnych stron świata, więc może u wielu działa. Może zablokowane na Polskę jest. No to ciekawe, ciekawe. Ewa, co ty myślisz o tym? No coś tu się dzieje, słuchaj, jakieś blokady, wiesz, domen. U jednego działa, u innego nie działa.
3: Na internet tu się zaczyna. A przepraszam, to do Ewy.
1: Co ja o tym myślę? Ja myślę, że ogrom rzeczy trzeba zamknąć, zlikwidować, zminimalizować godziny pracy, maksimum 4 godziny dziennie.
2: O, etamizujesz teraz.
0: O, takie twoje trochę F-kowe takie, wiesz, podejście, że zmieńmy całą edukację, zmieńmy rządy, wygonimy ich, kopnijmy w tyłek, kopnijmy w tyłek tych rządzących. To jest takie, wiesz, podejście...
1: Nie kopnijcie w tyłek rządzących, tylko chodzi o to, że, bo wyszło od dziennikarzy, tych dziennikarzy jest jak mrówków, w czasie covidowym się porobiło jeszcze więcej niż mrówków, polityków, do polityki się pcha jeszcze więcej niż mrówków. I przepraszam bardzo, no, żeby realnie i naprawdę obiektywnie wybrać kogoś naprawdę takiego mądrego, no to przecież to 24 godziny na dobę by nie wystarczyło. Więc no, ja mówię, że ten system wykreował po prostu no cwaniactwo. No. Najlepiej, żeby system źle funkcjonował dla tych, którzy nadają cały czas przeciwko systemowi. Najlepiej, żeby ten system źle funkcjonował, bo oni wtedy mają zyski z tego. No.
3: To nieprawda jest. Ewa. Światem rządzą różne grupy, loże, takie rzeczy, grupy wpływów, i one sponsorują różne inne grupy, które się stają partiami politycznymi tak naprawdę. I tak de facto to jest, zawsze jest tak, że za prawicą, za lewicą, za jakimiś liberałami, za centrystami, zawsze stoi ktoś, kto ich funkcjonuje. Jakiś globalny, znaczy jakiś konsorcjum o zasięgu globalnym, no dokładnie. A taki zwykły, dobry człowiek, Bogu ducha winny, z dobrym serduszkiem i twardą dupą, nie ma szans się nigdzie, kurwa, dostać, ani nic zrobić.
1: No ale ja nie wiem, do czego powiedziałeś nieprawda, bo mówisz zupełnie coś innego niż ja powiedziałam. Stwierdziłeś, że jest nieprawda. No ja wiem, że mafie rządzą na świecie. Ja zdaję sobie z tego sprawę.
3: No więc co może jeden zwykły człowiek, wiesz, przeciwko całemu tam konsorcjum polityczno-ekonomicznemu, nie?
0: Problem z naszą cywilizacją polega na tym, że zbyt wiele organizacji, struktur, rządów zaczyna działać na zasadzie właśnie mafii. I mafia to są pewne konkretne sposoby działania. Że korumpujesz, że zastraszasz i tak dalej. I zbyt dużo tego mamy dzisiaj, nie? Że nagle przemysł filmowy zaczyna działać jak mafia, rządy działają jak mafia, telewizja działa jak mafia i wszędzie mafia, mafia, mafia. To jest problem i to, no, tak Ewa?
1: Dla chętnych polecam serial Ozark, na Netflixie, nie wiem, czy oglądaliście. Jest tam naprawdę bardzo świetnie przekazane, jak funkcjonuje mafia. Niewinny księgowy, który był najlepszy, jakiś tam księgowy, on został wciągnięty do prania brudnych pieniędzy. Także i tam jest pokazane, w jaki sposób mafia narkotykowa przejmuje takie upadające, na przykład, nie wiem, wiejskie, że tak powiem, no tak, no wiejskie, jakieś terytoria, że raptem się wszystko świetnie rozwija, po prostu przychodzi inwestor, naprawdę jest świetnie tam pokazane, także troszkę się naoglądałam tych filmów, jak to funkcjonuje. No, no co ja mogę powiedzieć? No, jeżeli ludziom odpowiada ta edukacja i żeby tytuły uczoności mieć, że o, bo to ja jestem lepszy dla wnucząt, czy tam dla dzieci, nawet dla dzieci, dla wnucząt, żeby zostawić jakieś, nie wiem, jakąś spuściznę po sobie, po swojej jakiejś tam wiedzy, no to nigdy dobrze nie będzie. Więc ja, co, ja mogę tylko, no, pokiwać, pokrzywić buźkę, no i odwrócić się na pięcie i powiedzieć bye bye.
3: Ja znam taką sytuację, jak ty mówisz, no, Ewa, właśnie tylko ze sklepami spożywczymi, że w jakimś tam miasteczku w Ameryce, tam 20 tysięcy ludzi mieszka, czyli to jest stosunkowo małe miasteczko, nagle wjechała jakaś sieciówka typu Żabka i też otworzyli 20-30 sklepów, gdzie nikt nic nie kupował praktycznie, bo było za dużo sklepów, za mało klientów, towar był stary, ale te sklepy były, wiesz, ładne, nowe, pracownicy zadowoleni, pieniążki dostawali.
0: I bajery, i bajery typu, wiesz, hot dogi, te sieci kuszą bajerami, nie? Właśnie możesz sobie zapiekankę z mikrofalówki zjeść, no, czy coś tam.
3: Ale nie, bo tam nie kupował
2: cicho,
3: nic, bo tam
2: cicho, teraz ja mówię.
3: Nie cicho, tylko chodzi o to, że to była właśnie sieć sklepów stworzona po to, żeby...
0: Nie da się zakrzyczyć.
3: Narkotykowa brała pieniądze przez te wszystkie swoje skarby.
0: Mafia narkotykowa. Psycho, już ci tam oddaję głos za momencik. Psycho, chciałeś coś tu dorzucić?
2: Tak, na koniec chciałem coś powiedzieć, bo o tej mafii narkotykowej powiedzcie, ale jakby narkotyki były całkowicie legalne, to by nie było żadnej mafii, nie?
3: A nie, no, dlatego nigdy nie będą.
2: No właśnie, o to chodzi.
0: No to takie, myślę, że zdrowe podejście. Zdrowe podejście, tak, że...
2: Nie zdrowe, tylko ktoś się chce wykończyć, to niech sobie się wykończy jak chce. Czy heroiną, czy kokainą, czymkolwiek.
0: Nie, czasami pewne rzeczy działają lepiej niż... Znaczy, czasami pewne rzeczy działają lepiej, gdy kontrolują je zwykli ludzie, społeczeństwo, a nie mafia. Bo nagle nie ma policjantów, bandytów, strzelanin, zamordyzmu, tam kogoś odstrzeliwania i tak dalej, tylko jest po prostu tak normalne życie. Etam, chciałeś coś powiedzieć? Znaczy, sorry, no, chciałeś, ja to mówię, chciałeś coś powiedzieć, bo tak, bo się połączyłeś z nami, to chciałeś. Tak,
4: znaczy, chciałem sobie was posłuchać na żywo, ale dobra, mogę coś powiedzieć.
2: Etam, cicho, czekaj, a co się stało z tym twoim filmikiem, co dzisiaj go puszczałeś, że tak klatkował, że chyba 1/3...
0: Psycho, ale nie przerywaj
4: Etamowi. Nie chcę tutaj Krawcowi o technikaliach mojego telefonu, bo to rozbije, że tak powiem, waszą koncepcję myślową, którą byście tutaj
2: nadawałeś?
0: Psycho, ale daj Etamowi teraz pogadać. No.
4: Chcę się odnieść do twojego ostatniego zdania, bo zaraz zapomnę odnośnie narkotyku. Słuchaj, nie jest problem, że tam narkotyki są legalne czy nielegalne. One są nielegalne, no bo mafia, czyli to, co opisaliście jako rząd, bo to nie przypomina mafia, to jest mafia, to po prostu ma to w reglamentacji, bo ma wyłączność na to. Natomiast co gorsza, zwyczajne leki w aptece są reglamentowane, o czym mogli się przekonać boleśni, ci, którzy potrzebowali chlorowodorku amantadyny, a nie mogli go sobie kupić legalnie, zaznaczam, na receptę, co jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia, żeby dorosłemu człowiekowi nie można było w aptece sprzedać dowolnego leku bez recepty, nawet cyjanku, jeżeli ma taką ochotę.
2: No,
4: gwarantuję wam, że balkon jest bardziej niebezpieczny od recepty.
0: Etam, ale zastanówmy się przez chwilę nad wizją twojego świata, w której możesz sobie kupić cyjanek i się odwróć.
4: No, było jeszcze niedawno.
0: Znaczy, wiesz, to jest to kuszące, faktycznie, jest to kuszące, taki świat, w którym wchodzisz sobie do budki i wciskasz sobie przycisk samobójstwo piłą spalinową i tam cię przecina na pół, bo ty taki jesteś, że takie masz poglądy, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że dajmy ludziom decydować.
2: Mogę coś powiedzieć? Bo no, kupujesz cyjanek w aptece i na przykład nie dla siebie, tylko dla teściowej. I wtedy nikt tego nie reklamatuje.
4: Psycho, twój argument jest bez sensu, bo w każdej piwnicy dużego domu masz o wiele lepszą trutkę na szczury, która powoduje masywny krwotok wewnętrzny, więc wiesz,
2: ale
4: to jest
2: Ale nie na
4: No, bardzo szybko. Poczytaj sobie specyfikację.
0: Tam, ale zastanówmy się, bo to jest ciekawy też temat. Ja akurat jestem taką osobą, która

0: i tak dalej. Ktoś tam gdzieś zbankrutował właśnie, nie? W tym momencie, w tej sekundzie, jak gadamy ze sobą, ktoś właśnie gdzieś mu przyszły jakieś powiadomienia, tu komornik, tu coś, nie ma na czynsz i podjął decyzję, bankrutuje. Wiesz, to są wielkie tragedie i pytanie, czy dać tak ludziom, a zabijajcie się, skaczcie się z okien, kupujcie sobie truciznę w sklepie. Faktycznie jesteś za tym, żeby tak ludziom umożliwić? Kupcie, ale... wiesz, ja też kiedyś miałem myśl, fajnie było, gdybym mógł sobie kupić pistolet i strzelić sobie w łeb. Ale nie mogę.
1: No ale są dwie rzeczy.
0: Dajmy Etamowi. Już, Michale, po Etamie się wypowiesz. Etamie.
2: Są dwie rzeczy, które pomijasz jak gdyby w tej całym aspekcie. Po pierwsze, jeżeli ktoś będzie to chciał mieć, jak sam dobrze wiesz, będzie miał, i nie mam tylko na myśli prochów, ale również i pistolet, to nie jest żaden problem.
0: Jest problem,
2: sprawa,
0: jest problem, jest
2: tak?
0: problem.
2: Etam,
0: ty nie mów, że dla ciebie...
2: Jaki,
0: Etam, słuchaj, ty jesteś... Ja, sorry, będę trochę brutalny, ale dla ciebie to jest, wiesz, problem, tak jak czasami dla mnie, wyjść z domu, nie? Więc dla ciebie problem załatwić sobie broń. Słuchaj, musiałbym naprawdę się mocno starać i tutaj uruchomić jakieś kontakty stare, gdzieś tam coś zacząć, wiesz, kombinować, żeby załatwić broń. Musiałbym się... naprawdę mocno o to starać i dużo z siebie energii, jakby, wiesz...
2: Zdziwiłbyś się, jak dzisiaj łatwo, zapisując się do służby zasadniczej, za którą ci zresztą zapłacą 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, możesz iść do WKU się w tej chwili zgłosić i dostaniesz broń. Także to nie jest
0: Dobra,
2: jakiś problem.
0: Dobra, przekazuję... Natomiast... No, okej, okay, no.
2: Natomiast druga sprawa to jest kwestia związana z tym, że w takim razie bądź konsekwentny, trzeba zakazać alkoholizmu, no to też jest narkotyk.
0: Alkoholizm to jest zabijanie się powolutku, powolutku, powolutku i to jest trochę inna sprawa. Michał chciał...
3: Ja uważam, że samobójstwo nie jest wyjściem i to jest bardzo egoistyczne i poza tym jak chcesz się, kurde, człowieku zabić, to najpierw spłać te długi, które wisisz komuś, a nie weź, ty się zabijesz i co? I ktoś będzie bez pieniążków, bo ty się zabiłeś i tam każdy sąd sprawę umorzy od razu, no co no.
0: Myślisz, liczy, no właśnie, tak, no. Myślisz, że ktoś, no Michale, tak. Myślisz, Michale, że ktoś o tym myśli z tych osób, które są tak na samym dnie?
3: No nie, bo to są egoistyczne myśli, to są właśnie egoistyczne myślenie to jest, no samobójstwo jest egoistycznym wyjściem z sytuacji, tak,
0: tak
3: naprawdę.
0: Tak, tak, tak, no mocno, mocno, tak, tu się...
3: No co, no chwilę cię poboli i ten, szczelisz se w łeb i to jest sekunda tak naprawdę i cię nie ma i po bólu i co...
0: Krawiec, weź się nie drzyj, bo ciągle muszę ściszać. O, sorry, sorry, ale to znowu za głośno, kurde, no to ja już nie wiem, jak tu ustawić, to muszę na połowę głośności.
3: Mogę coś zapytać.
0: Dobra, ściszam trochę, ściszam.
4: Dobra, ja teraz przekazuję głos dla pani Ewy.
3: Nie, ja chcę się coś krawca zapytać, tylko szybko.
4: No dobra, to możesz szybko.
3: Krawiec, czemu jak ja dzwonię, to mówisz, a to ten troll, to tego, to wiecie, co z nim zrobić, tak dalej, nie wiem, jest jakiś problem może, czy jakieś...
4: Chyba u Klonda, tak?
3: Michał Krawiec, czy jak?
0: Nie no, tak se trochę jajcuję, no, bo wiem, że gdzieś tam dzwonisz też do Kloda i tak sobie... Tu...
3: No, ale no to co, że dzwonię do Kloda? Ja już kiedyś tłumaczyłem tą sytuację, że ja się nie wpierdalam między szynkę a masełko. To jest wasza sprawa.
0: Słuchaj, to jest radio i w radiu jest tak, że zawsze będziesz znany z tego, co tam do ciebie przylgnęło i gdzieś tam jakieś plotki poszły, że gdzieś dzwonisz, to zaraz sobie ludzie ułożą historię i chodzi mi o to, że musisz się liczyć z tym, że będziesz postacią przejaskrawioną, że ludzie będą się łapali tego, co można tam, wiesz, się o tobie dowiedzieć i to wyolbrzymiali. Czyli jak raz zadzwoniłeś do Kloda, to będziesz od razu tym, który dzwoni do Kloda i mu tam, wiesz, naurągał i go w ogóle zmieszał z gównem.
3: Nieprawda.
0: No ale wiesz, o co chodzi, że po prostu zawsze będziemy się łapali tego, co o tobie wiemy i to przejaskrawiali trochę.
4: Krawiec, za cicho trochę teraz zrobiłeś.
3: To niesprawiedliwe.
0: No to raz za cicho, raz za głośno.
3: Chyba się zamknę, ja wam powiem, i będę płakał zaraz.
2: Ty jesteś

0: Darek, tak? Dobrze pamiętam, tak?
1: Nie. Niedobrze.
2: Nie, ja jestem krawiec, a co?
0: Nie, ale mówię Darek. Tego z najniższym tonem głosu, no. Kurczę, Irlandia, czy już... Bo
3: Michał.
0: Nie,
3: już mi
0: się, Michał, sorry, bo kurczę, już mi się pokiśkało.
3: Ale niższy ton głosu?
0: No, znaczy nie, chciałem ci powiedzieć, że krawiec chciał ci powiedzieć przez to, że musisz się przyzwyczaić do tego. Widzisz, no ja dzisiaj w trakcie audycji tutaj przygotowałem historię obrazkowo-memową na swój własny temat, gdzie sam siebie troszeczkę ośmieszam, bo to trzeba przywyknąć, nie? Ale pewnie o tym wiesz lepiej niż ja, niepotrzebnie ci to tłumaczę z krawcowego na etamowe.
3: Ja cię lubię bardzo, także ja cię lubię słuchać, także proszę nie zabijaj mojej wizji twojej osoby jako tej pozytywnej, fajnej.
0: To dobrze, cieszę się, że są tacy, to tam jakoś mnie lubią, nie? No, tam, czy wiesz, ja też będę szczery teraz tym, co powiem, ale ja tak specjalnie nie przywiązuję do uczuć pozytywnych ani negatywnych, nie przywiązuje wagi, bo gdybym do tego przywiązywał, to albo bym się za bardzo cieszył i merdał ogonkiem, albo bym po prostu się za bardzo smucił i się dołował, nie? Także, nie, także tam, jak mi na przykład Ewa powiedziała, że mnie lubi, no to już coś innego jest, no bo to jest jednak pierwiastek żeński, tak? Ale tam słyszałem, dzisiaj mi donieśli, baby na mieście mi doniosły, że Ewa jednak coś ostatnio do mnie miała tam prywatnie u kogoś i to takie plotki tam poszły. Wiecie, jak to jest w takim szemranym radiu, nie? Że szemrają sobie słucha do ucha i słyszałem, że Ewcia, masz do mnie jakieś negatywne teraz nastawienie ostatnio.
4: No.
0: No, ale to okres, czy tak? Czy w sensie okres takiego etama tego, czy coś powiedziałem, nie tak? Znaczy ja się tym też nie przejmuję, bo jakbym się przejmował ciągle, to ja bym musiał lawirować między wszystkimi opiniami, a to jest niemożliwe. Nie dam rady wszystkich zaspokoić, nawet jeżeli będą to same dziewczęta.
4: Tak, no. Mam zastrzeżenia. Jesteś monotematyczny i mnie wkurzasz i w ogóle nie nadajemy na tych samych falach. No.
0: Wow. A to dobrze, najwyżej ukażesz mi seksem, jeśli spotkamy się kiedyś nawzajem.
2: Etam, mi się wydaje, że tobie szło, przepraszam, że tak powiem, z Ewą całkiem dobrze, ale w pewnym momencie trochę się właśnie znów... za bardzo na sobie skoncentrowałeś i taki, wiesz, tobie się włącza taki narcyz, taki Wałęsa, taki, ja to mam także właśnie, bo ja to jestem taki, że ze mną to jest także ja to ja, bo jak ja to ja. I Ewa tak sobie słucha, wiesz, i tak, wiesz, jeszcze się dowiaduje, że dla mnie kobieta powinna być jak mama, tak masz te, jak Kononowicz chyba trochę, nie, że powinna ci gotować, prać. To wiesz, to tak Ewa słucha sobie, tak gotować, prać i tak wysłuchiwać jego mądrości.
1: Jeszcze pierogi lepić.
0: No, dziewczyna, która porządnie wygniecie pierogi, to jest skarb. Mówi, że po prostu, to tu słyszałem.
4: No to szukaj gdzie indziej, nie u Ewki.
0: Jest egoistyczne, jest zajebiście. Ale przecież pokazywałaś sama w kuchni, jak tam ugniatałaś coś tam. No.
4: Faworki.
0: U mnie też jest co nieco do ugniecenia, także spokojnie. Oczywiście mam na myśli kuchnię. Nie?
2: I znowu widzisz, tam i znowu u mnie, bo ja to tak mam, że właśnie, że lubię pieroga mieć przygotowanego
0: nie,
2: talerzu, dzisiaj, na środku, niech mi Ewa przygotuje. Wiesz, Ewa, wiesz, Ewa jest, ja zawsze Ewę postrzegałem jako taką trochę, wiesz, może nieświadomą do końca, ale feministkę. Ewa, jak ty byś siebie, jakbyś to skomentowała, że ja ciebie widzę jako trochę taką feministkę, czyli kobietę, która walczy o to, żeby kobiety były równo oceniane, żeby były na tych samych prawach, że są kobiety też mogą być odważne, wiesz, dziarskie, nie jakieś tam uległe, lepiące pierogi temu facetowi. Czy ciebie w etamie trochę nie wkurwiło właśnie to, że on taki jest taka szowinistyczna świnia, taki właśnie, wiesz, że chce mieć tu kotlety położone na talerzu, że on taki jest głupi pod tym względem, że on w ogóle patrzy na kobietę,
4: ale zaraz,
2: wiesz...
4: Ale zaraz, krawiec. No? Ale Etam to nie tylko, że kotlety i pierogi i coś tam. On jeszcze, że widział, jak ja wiercę wiertarą i jakieś tam inne rzeczy robię, to on po prostu by chciał, żebym ja i męskie, i żeńskie prace wykonywała. No, to dupę dostanie.
0: Walczę o prawa mężczyzn, Krawiec. Nie zdradzaj własnej rasy.
2: A on spał i jak się obudzi, to myślał. Dumał.
0: Jak miałbym spać, jak ona by wierciła? Ona ma wiercić wtedy, kiedy ja nie śpię, a nie. Kurde.
2: To już w ogóle takie masz, ty Etam, masz jakieś takie dziwne te poglądy, że kobieta jeszcze półki robi, wierci, a ty w ogóle śpisz i dumasz.
4: On to bardziej Arab. U Arabów kobieta wszystko robi, a oni to bogowie.
0: Ale jak ja widzę, że Ewa wierci półki i sprawia jej to przyjemność, bo tak to wyglądało, to co ja mam jej zabraniać wiercić półek? No, nie wierci, no.
1: Ale, Etam, ale jak u ciebie wiercili tam w bloku, to się wkurwiałeś, że ci o 12 rano wiercą w bloku. To jakby ci
0: no już nie jesteś na bieżąco, już mi przeszło. Etam, ja uczyłem się...
1: Przestali wiercić, tak?
0: Nie, no,
4: dobra, bo Krawiec mi zadał pytanie, a ja nie odpowiedziałam. No, pogaduchy jakieś.
2: Dawaj Ewa.
4: No, chyba tak trochę tej feministki jest we mnie, bo nie jestem za tym, żeby no, ze względu na to, że kobieta, że jako kobieta jest kobietą i z tego tytułu, tylko z tego tytułu na podobnym stanowisku albo na takim samym stanowisku ma mniej zarabiać, tylko dlatego, że jest kobietą, no to takie coś, no to uważam, że to jest nie fair. No, ale nie jestem za nie wiadomo jakim równouprawnieniem, no bo gdyby było równouprawnienie, no to mężczyźni musieliby też w ciąży chodzić, także ja znam jakieś tam granice. No, między jakimś tam...
2: Nie... Ale są rzeczy, na które mamy wpływ, a które, na które nie mamy wpływu.
3: Ale to jest nie do końca prawda, bo gdyby tak było rzeczywiście, że kobiety na tym samym stanowisku zarabiają mniej niż mężczyźni, to pracodawca by tylko kobiety zatrudniał.
2: A ja jestem za pewnym takim wyrównywaniem szans, nawet trochę na siłę, co się pewnie nie spodoba strasznie korwinistom i Etamowi, ale ja uważam, że czasem sytuacja poprzez pewne naleciałości, które na nas spadają, które mamy od wieków, poprzez pewną kulturę, musimy trochę się potem pogimnastykować i tak trochę przegiąć w drugą stronę i kobietom ułatwić, czy czarnym, czy kobietom, żeby po prostu wyrównać trochę na siłę tą... Wiecie, o co mi chodzi, że nie? Że trzeba trochę po prostu czasami nagiąć rzeczywistość. Ale to jest ciekawy temat w ogóle właśnie. Ewa jako feministka, Ewa jako... taka nieświadoma feministka.
4: Nie jestem taką feministką. No ja jestem, tak jak mój związek był jakiś małżeński, no to ja na zasadzie partnerstwa, jeżeli na przykład wiedziałam, że mój mąż chodzi do pracy, no ja miałam małe dzieci, no to wiedziałam, ja nie chodziłam do pracy wtedy, no to ja robiłam różne rzeczy w domu, również z wierceniem coś tam, no różne męskie nawet prace. Nie było dla mnie czegoś takiego, że aha, bo w kręcenie żarówki, to jest męska praca na przykład. No, żarówka padła, no to trzeba było wymienić. No.
2: Jesteś po prostu wyzwolona od tego myślenia takiego stereotypowego, że ty masz, wiesz, tam, kurde, podnieść ciężar, znaczy, że mężczyzna ma coś tam wkręcić żarówkę. Nie myślisz stereotypami, tylko po prostu tak podchodzisz życiowo. No, jest, ktoś musi tą żarówkę wymienić, albo ja, albo on. I już.
4: Nie lubię na przykład takich podziałów, że na przykład byłam w takim, u takich, takiego małżeństwa starszego, właściwie oni byli bez dzieci, ale no takie starsze małżeństwo i mieli swoje jakieś tam zasady. No i mąż wynosił na przykład śmieci, mąż zmywał, ona gotowała, no, bo to jest twoja działka. No, ja jestem raczej partnerem życiowym, a partner życiowy, no to chodzi o domysł, domyśla się bardziej, że teraz trzeba to zrobić, no to dobra, no ja mam czas, mogę to zrobić. I nieważne, czy, no, gdybym nie miała siły, no to do czegoś, no to bym nie zrobiła tego, ale jeśli widzę, że mam siłę, no to mogę to zrobić, no.
1: A Ewa, a byś ten glazurę położyła w łazience?
4: Kładłam razem z mężem w Polsce glazurę na ścianę w kuchni. Takie małe płyteczki. Kładli
1: to było pytanie, czy się razem.
2: Ewa się bierze za przeróżne rzeczy często, takie, które są niekoniecznie kobiece. Chciała sobie, przypominam tutaj słuchaczom, Ewa chciała sobie wyrywać sama zęby, gdzieś tam coś maluje, jakieś półki zbija. Co jej przyjdzie do głowy, to robi. I moim zdaniem to jest zdrowe podejście. Chociaż z drugiej strony, jeśli się facet i kobieta się dogadają na jakieś tam inne role, że ja robię to, ty robisz to, to czemu im tego zabronić? Jeśli sobie poukładają jakoś życie po swojemu, czemu ja mam się w to wpierdalać? W ogóle podajcie mi jeden powód, dla którego ja bym się miał wpierdalać w to, w ich życie. Bo co? Bo orzeł biały, kurwa, i Matka Boska? No?
1: Bo jesteś katolikiem i masz się naprowadzać na Słowo Boże.
3: Bo jesteś katolikiem, a nie, ja jestem leniwy na przykład i gdybym ja był w takim związku, że ja tutaj piorę, gotuję i sprzątam czasami, a baba chodzi do roboty, to mi by taki układ bardzo odpowiadał. Raz, że lubię gotować, dwa, że nie brudzę za bardzo i to by mi było nawet na rękę.
1: Mógłbyś zostać moją żoną albo partnerem.
3: Nie, spierdalaj.
2: Czyli nie czułbyś się...
0: To nie jest proste.
2: Już ci, Etamie, oddaję głos, tylko tak podsumuję, że dla Michała, który też tutaj się jawi jako taki właśnie twardy słuchacz, też by mu jakoś nie umniejszałoby mu, nie czułby się źle, gdyby się dogadał ze swoją kobietą, że ona chodzi do pracy, zapierdala w korpo, a on piecze babeczki w tym czasie w fartuszku.
0: Ja bym na coś takiego poszedł, tylko akurat ja się ze swoją kobietą tak nie mógł dogadać, bo by się to się nie dało, więc tutaj nie jestem dobrym przykładem, ale na przykład...
1: Nie masz kobiety, to skąd wiesz? Może byś znalazł jakąś Ukrainkę?
4: Uważam, że na pierwszym miejscu powinno być poszanowanie, dwustronne poszanowanie, szacunek. Szacunek dla pracy każdego, jaką pracę ktoś wykonuje. Oczywiście realną pracę. Ten system jest ućkany z dużo fikcyjnych, sztucznych miejsc pracy. No, także, no, ale realną pracę każdy... Znaczy, no, właściwie każdą powinno się szanować pracę, a jeśli ktoś sam nie szanuje swojej pracy, czyli na przykład coś źle wykonuje, na przykład jeśli jest ten system taki stworzony, jaki jest, a specjalnie na przykład spisuje złe raporty, albo na przykład sędzia, na przykład taki, no, że sędzia specjalnie oddala coś tam, żeby był ponownie wniosek złożony, żeby kolejna rozprawa była, czyli wydłużanie sobie, czyli tak naprawdę on nie szanuje swojej pracy, bo mu się nie chciało, bo coś tam, bo ten i liczy na kolejne rozprawy. Także no, to jest nieszanowanie swojej pracy. No.
2: Ale słuchajcie, przepraszam.
0: Pójdzie do nowej pracy, bo umie się posługiwać bardzo dobrze na rozmowach, konwersacją kwalifikacyjnych i po miesiącu pójdzie na pół roku zwolnienia, nie?
2: Dobra,
0: nie na pół roku jeden dzień, tylko na pół roku.
2: Dobra, słuchajcie, u Etama tam właśnie dzwoni dzwonek od Skype'a jeszcze przez pół godziny, bo on ma taki trochę stary komputer, który tam trochę nie wydala i mu tam Skype
0: Gdzie?
2: Dzwoni. Skype mu jeszcze dzwoni, więc mu odbieram głos. Tymczasem na czacie Jola pisze, ale taki facet przestaje być dla kobiety atrakcyjny. To też jest ciekawy temat, że jednak są przypisane jakieś przez naturę nam role, że facet to bardziej zdobywca, a kobieta to bardziej taka zdobywana, nie? I zastanawiam się teraz, czy te nowe trendy, które właśnie dążą ku temu, żeby każdy kierował swoim losem tak jak chce, żebyśmy sami ustalali te role, które mamy w społeczeństwie, a nie żeby były one nam narzucone, to czy to nie jest jakieś zło? Czy to po prostu nie sprawi, że gdzieś się pogubimy w tym wszystkim? Że jednak, słuchajcie, natura ma jednak siłę, nie? I natura, jesteśmy bezbronni wobec natury. Natura nam dyktuje pewne prawa, też jak natura zechce, to spuści na nas deszcz meteorów, czy spowoduje suszę, czy tornada i nie wygramy z nią. Czy są w nas zakorzenione jakieś pewne role, których musimy się trzymać? Czy możemy z tym walczyć i to zmieniać? Michał chciał coś powiedzieć.
3: Tak, ja uważam, że się zupełnie z tym nie zgadzam. Tak może było kiedyś, ale jest XXI wiek i jeżeli kurczę, człowiek, który żyje z tak zwaną naturą albo tłumaczy wszystko, że to jest natura i tak dalej, to tak naprawdę zniża się do poziomu zwierzęcia i to w sytuacji, kiedy jest XXI wiek i człowiek powinien dominować nad bogami, a nie schodzić w dół.
1: I ej, tak naprawdę... Nie
3: wtrącaj mi się, teraz ja mówię.
2: Jeszcze, no dobra, jeszcze Michał chciał tu jakąś jeszcze dokończyć, to dajmy mu.
1: Dobra.
3: No chcę dokończyć właśnie, no chodzi mi o to, że po prostu jest XXI wiek i jest technologia różnego rodzaju i tak naprawdę to, że nie mamy jeszcze pod władaniem natury, to jest jeszcze, bo za chwilę będziemy nią, będziemy sobie mogli robić, kurwa, w słoneczną pogodę cały dzień. Przez cały dzień, przez cały rok, tak będziemy chcieli.
2: Ale jakby nie patrzeć, to człowiek od
3: powinniśmy zmierzać.
2: Człowiek od zarania dziejów walczy z naturą i to nie jest powiedziane, że musimy być jakoś podlegli tej naturze i jej służyć i być takim toadim. Natura! Słucham się natury!
4: Ale zaraz. Natura, no to zależy jaka. No kogut, kury, lew, lwice, no zaraz. No.
3: Ale to są zwierzęta cały czas i nie powinniśmy się zniżać do ich poziomu, tylko właśnie iść w drugą stronę.
2: No właśnie, to się zgodzę z Michałem, że powinniśmy dążyć do tego, żeby być bardziej ludźmi, a mniej zwierzętami. Ewa.
4: Ale do boskości to znaczy w jakim kierunku?
3: To znaczy, żeby pokonywać ograniczenia, które wydają nam się niemożliwe.
2: Mniej instynkt, bardziej jakieś takie, wiesz...
3: Z tego punktu głębokie. Widzenia, ja powiem tak, 200 lat temu czy 300 lat temu samolotów nie było, nie? I jakby ktoś komuś powiedział, że ludzie będą latać, to ktoś by sobie pomyślał, o, to pewnie bogowie, bo to takie coś, to tylko Bóg może wynaleźć, nie?
2: Ewa!
3: Mija tam 300 lat i nagle mamy samoloty i ludzie już mogą latać, rozumiesz?
2: Ewa, popatrz, nawet Michał dobrze gada. Popatrz, jak zmieniło się nasze widzenie rzeczywistości, nasze postrzeganie drugiego człowieka i tak dalej w przeciągu 30, 40, 50 lat. Jak zmieniły się filmy, propaganda, jak inaczej na nas działa. Nabieramy jakiejś świadomości, wszystko się zmienia. I nagle, wiesz, z ofiary stajesz się myśliwym, z myśliwego ofiarą. Nagle przeformatowujesz swoje w ogóle widzenie świata. Dawniej ludzie myśleli, wydaje mi się, tak prosto, wiesz, tu wojna, tu trzeba uciekać, tu nam zabiorą, o, to dobry władca, bo dał. To dalej pokutuje w nas, popatrz, na wyznawców PiS, nie? Na wyborców PiS, że ten dobry, bo dał, nie? A ten zły, bo zabrał. To nadal w nas jest, ale jak się dużo zmieniło, jak dzisiaj mamy... Dziś włączasz sobie jakiegoś Netflixa i oglądasz sobie na tym Netflixie film, który ci mówi o tym, o czym my teraz sobie tu myślimy. Czy bardziej być prosystemowi, czy bardziej anarchistyczni, czy, wiesz, sprzeciwiać się wojnie, czy nie, czy może Putin ma rację, czy Ukraina. Dawniej, wydaje mi się, że takie myśli... W ogóle ludziom nie przychodziły do głowy. Nie wiem, czy udało mi się odebrać Jolę, bo mi Skype się w ogóle
5: jestem.
2: Tutaj... O, dobra.
5: Jestem.
2: Jest, to oddaję głos Joli. Skype mi się zepsuł i nie widzę w ogóle, kogo mam na antenie. Będę musiał tutaj wyłączyć i zrestartować, ale...
1: Wszystkich będziesz miał na antenie. Cześć, Jola.
5: Cześć. Witam wszystkich. Słuchajcie, no słucham was i jednak się nie zgadzam z tym, co mówią chłopaki i być może ta rola im akurat by odpowiadała. Ja mówię z punktu widzenia kobiety. Dla mnie facet w domu biegający z fartuchem po kuchni jest nie do przyjęcia. Ja potrzebuję...
1: Dla mnie też, Jolu.
2: O kochanie,
5: ja
2: a co ty... co mi się, kochanie, nie podoba? Ja takie pysznego makowca upiekłem, jak przyszłaś dzisiaj z pracy, a ty co?
3: Ale ja nie mówię, że mężczyzna ma być od razu jakąś pizdusią taką właśnie w różowych leginsach i fartuszku, tylko po prostu jeżeli komuś pasuje taki układ, a ja na przykład pracuję w domu i tak naprawdę tej pracy to ja sobie ustawię ją na godzinę i za godzinę dopiero mam, muszę wziąć i sprawdzić, co mam tam zrobić. Czyli mam godzinę czasu, przez tą godzinę co, zupy nie mogę ugotować, bo to niby umniejsza moją męskość, czy coś takiego.
2: Jolu, może brakuje ci po prostu elastyczności pewnej.
5: Nie. Wiesz co, to chyba myślę, że to nie o to chodzi. Oczywiście, że mężczyzna może ugotować, na pewno bardzo dobrze ugotuje tą zupę. Mnie chodzi o to, że w momencie, kiedy jest takie trochę odwrócenie ról, ten mężczyzna w tym domu przestaje być dla kobiety na dłuższą metę atrakcyjny. I ona zaczyna spoglądać, chcąc nie chcąc, na tych innych facetów, którzy robią takie niesłychane rzeczy, są męscy, są
2: macho,
5: bardziej
2: tak?
5: ciekawi dla nas kobiet niż ten mąż w domu biegający między patelniami. Ja bym swojego faceta nie dopuściła do tego.
2: Jolu, ale mam...
5: Ale dajcie mi jeszcze dokończyć. Dajcie
2: dobrze, śmiało.
5: Ja, żeby dla mnie mężczyzna był atrakcyjny, on musi robić rzeczy, których po pierwsze ja nie potrafię, a po drugie rzeczy, które też odpowiadają jakby tym męskim rolom. Znaczy wiesz, ja na przykład zawsze z pełną fascynacją patrzyłam, jak mój mąż głęboko nurkował, robił męskie rzeczy, mierzył się ze sztormami, ogarniał ludzi w wodzie, schodził ponad 100 metrów pod wodę, wiesz. Dla mnie to jest facet, który naprawi kosiarkę. Ja tylko zgłaszam, że tu się coś popsuło, tam się coś popsuło. Natomiast w kuchni uważam, że gdyby on na dłuższą metę stał w kuchni, gotował i zmywał garki, to przestałby mi się podobać.
2: Jolu, ale to jest ciekawy temat. To mnie właśnie bardzo interesuje. Ale powiedz tak, słuchaj, szczerze, czy... Nie sądzisz, że twoje odczucia właśnie, które ja rozumiem, które są, myślę, dosyć czytelne tu dla wszystkich, nie wynikają jakby z pewnej kultury, z pewnego naszego wychowania, z kierunku, w którym...
5: Mój ojciec,
2: ale słuchaj, poszliśmy w pewnym kierunku jako cywilizacja i pytanie, czy był to dobry kierunek, czy zły, jest teraz nieistotne. Po prostu istotne jest, że poszliśmy w pewnym kierunku. I wiesz, i czy chodzi mi o to, czy nie moglibyśmy ukształtować naszej cywilizacji tak, żeby działała zupełnie na innych zasadach? I że może ty jesteś po prostu uwarunkowana?
5: Wiesz co, ja po prostu...
2: Kto to beknął? Przepraszam, kto to beknął?
1: To nie ja, naprawdę.
2: Przyznać się! W tym momencie chcę wiedzieć, kto to beknął. Co prawda nie mogę usunąć, zbanować, bo mi Skype się zawiesił, ale chcę wiedzieć, kto to beknął.
3: Odbiło mi się, bo piwo piję. Przepraszam bardzo.
2: No dobrze, to przyjmujemy przeprosiny.
1: W sobotę piwo pić? To nie wypada.
3: Jolu... W sobotę wieczorem piwo pić nie wypada.
2: No tak, to jest... najgorsza pora. No
3: to... Na bliku jeszcze.
5: To może odpowiem. Wiecie co, ja też byłam wychowana w domu, gdzie jakby mówiło się o partnerstwie, to znaczy mój ojciec stał w fartuchu, gotował, moja mama gotowała, ja gotowałam, wszyscy gotowali i nic z tego dobrego w sumie dla rodziny nie wyszło. I w latach 90. jeszcze wpadła mi taka książka do ręki, kobiety z Wenus, a mężczyźni z Marsa, coś takiego w tytule, która dokładnie opowiadała o tym, jak są zbudowane mózgi. I postanowiliśmy z moim mężem, że wprowadzimy ją w życie. I słuchajcie, to zadziałało fantastycznie, bo ja się specjalizowałam w pewnych rzeczach w domu i mój mąż się specjalizował. Przestaliśmy się kłócić, bo każde wiedziało, co ma zrobić i jakie obowiązki jakby do niego należą. Co oczywiście nie znaczy, że jak ktoś jest chory, czy akurat nie może, czy po prostu tego dnia nie chce, to drugie akurat to zrobi. To jest jakby, ale to jest no, taka chwilowa sytuacja. I nagle okazało się, że my nie musimy się kłócić. Wręcz przeciwnie, ja przez to, że wykonuję kobiece rzeczy, stałam się bardziej atrakcyjna dla mojego męża, a on dla mnie.
2: Brawo.
5: Dalej idąc za tym, jak ja bym miała powiedzieć, czy na przykład chciałabym mieć panią sędzię, sędzinę, która rozstrzyga moją sprawę, czy mężczyznę jako sędziego, albo na przykład, czy chciałabym mieć panią chirurg, czy pana chirurga, to zdecydowanie powiem, że mężczyznę, bo są zawody, gdzie to skupienie na danej sytuacji jest niezwykle potrzebne. Natomiast mózg kobiety, wiem to sama, biega w tak różnych kierunkach, że ja jestem przekonana, że moja pani sędzina, która będzie rozpatrywała moją sprawę, słuchając moich wypowiedzi, będzie myślała o tym, o której ma dziś fryzjerkę, czy ma iść do zrobić sobie manicure, czy tylko pedicure, a jakie włosy, jaki kolor, albo na przykład, czy ma umówioną wizytę z koleżanką, żeby pójść jakieś ciuchy kupić i co ona wtedy wybierze, jednocześnie słuchając mnie. Ja wiem, że mężczyzna tego tak nie zrobi. Mężczyzna się skupi na tej sprawie i dopiero będzie myślał o innych rzeczach, jak skończy z moją sprawą.
2: Okej, dobra, słuchajcie, ja muszę trochę tu przydzielać głosy, bo jest trochę osób na antenie. Czyli Jola jest takiego zdania ogólnie, tak rzecz biorąc, że jednak są pewne konkretne różnice między nami, kobietami, a mężczyznami, że powinniśmy brać to pod uwagę, nawet wbrew pewnej politycznej poprawności. Właśnie, jak można by nazwać takie zjawisko, które dąży do równouprawnienia za wszelką cenę, tak fanatycznie? Równizm? Równizm. Ja
0: nie,
2: rzucam
0: to jest
2: taką...
0: faszyzm.
2: Faszyzm.
0: To jest faszyzm z definicji.
2: Okej, co Ewa myśli na temat równizmu i faszyzmu, takiego na siłę trochę ujednolicenia roli mężczyzny i kobiety?
1: Czy Ewa by chciała zapierdalać w kopalni jako przodkowy?
2: Nie, no to dobra, każdy sobie rozumie jak rozumie, no. Ewa.
4: Ja nie lubię szuflad. Nie lubię, jak się szufladuje gdzieś tam kobieta, mężczyzna, taki sposób myślenia. Ja staram się działać bez uprzedzeń. Pomimo, że gdzieś z kimś wchodzę w jakieś konflikty, a ich jest bardzo dużo, to pomimo wszystko naprawdę mam chyba tak naprawdę jedną osobę, z którą, a właściwie dwie, z którą niekoniecznie chcę rozmawiać. I chodzi o szuflady. Czyli ja, na przykład, tu pani Jola dała przykład sędziego, sędzina, sędzia. Dla mnie nie ma znaczenia, bo jeżeli ja, jest sprawa na przykład przeciwko mnie i czy przeciwko komukolwiek, to jasne będzie, że nawet gdy ktoś zrobił zły czyn i sędzia będzie dawał wyrok, i to nieważne, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, a sędzia będzie dawał wyrok, no niestety, ale na niekorzyść moją, no to się powie, no zły sędzia. Także nam brak jest wtedy obiektywizmu w takim postrzeganiu. No także ja mówię, przepraszam, że stękam, ale nie lubię takiego szufladkowania.
2: Ale Ewa, przepraszam, że ci przerwę. Wiesz, bo ty patrzysz trochę od swojej strony, jak każdy, że oceniamy rzeczywistość, wiesz, jak my myślimy, jacy my jesteśmy, ale ty jesteś akurat taką dziewczyną, wiesz, zbuntowaną, kobietą zbuntowaną, ale czy bierzesz pod uwagę, że są inne kobiety, które powiedzmy godzą się na jakąś tam rolę, którym to odpowiada, są inne od ciebie. Wiesz, nie walczą, nie tam gdzieś nie dzwonią, nie robią akcji. Takie, wiesz, przeciętna kobietka, która sobie żyje, bierze na siebie jakąś rolę. Czy ty nie bierzesz pod uwagę tego, że są ludzie różni i ktoś inny może zupełnie inaczej postrzegać, oceniać ten świat?
1: Ja to w ogóle nie zrozumiałem, co pani Ewa powiedziała wcześniej. O co jej chodzi?
4: O czym?
1: O co ci chodzi, co wcześniej powiedziałaś. Bo jakoś tak się ślizgasz po temacie. A chciałeś...
2: Słuchaj, gdybym... Ewa, chodzi mi o to, że gdybym ja był kobietą, to może bym się zgodził na rolę kury domowej, tak zwanej, bo by mi to odpowiadało. Czułbym się dobrze, że tu się trochę zajmę dzieckiem, tu muszę obiadek dla mężczyzny ugotować i to mi odpowiada. Chcę być taką, wiesz, księżniczką tutaj w domu, tu obiadek, tu dziecko. Mężczyzna przychodzi, książę tutaj, wiesz, docenia, a ty patrzysz tak trochę od swojej strony, takiej, wiesz, Ewki zbuntowanej, że ona chce tu innym kobietom jakoś podyktować.
4: Właśnie nie, bo pani Jola powiedziała, no moim zdaniem, takie trochę narzucający styl. Mnie nie interesuje, co pani Jola, jakie ma relacje ze swoim mężem i vice versa też powinno być, że panią Jolę, załóżmy, nie powinno interesować, jakie ja mam relacje ze swoim mężem. I inni, może powiedzieć swoje zdanie, że ma takie zdanie. Ja, jeżeli gdzieś wchodzę do czegoś, to też mówię, to jest moje zdanie. Ale mnie to nie interesuje, kto jakie ma relacje. Także ktoś chce być kurą domową, gdzie ja byłam bardzo dużo lat kurą domową, że tak powiem, aczkolwiek niekoniecznie, no bo tak jak powiedziałam, w domu też i męskie prace wykonywałam. Także nie do końca byłam tą tak zwaną kurą domową, ale po prostu no, miałam dzieci i nie chodziłam do pracy. Także no,
2: Ewa, tak, przepraszam, ja będę trochę takim redaktorem, będę trochę chamski i tu trochę dorzucę teraz do pieca. O, to lubię. Słuchaj, Ewa, ty jesteś, no, dobra. Ewa, ty jesteś taką kobietą, która ma niepoukładane życie, jest z mężem w separacji. Gdzieś tam, wiesz, z dziećmi się spotykasz, jakieś tam, wiesz, masz po prostu chaos. Ewa jest, znaczy Jola jest...
4: Poczekaj, jaki chaos? Moje dzieci już są dorosłe, wszystkie. Córa najstarsza mieszka z chłopakiem, obecnie na studiach mieszka, ma 24 lata, prawie 25. Druga ma 22 lata, mieszka z tatusiem, często przychodzi do mnie. Dzisiaj też była.
2: Ale jest to skomplikowana sytuacja. No, jest to skomplikowana sytuacja, różne tutaj, wiesz, właśnie wojny o opiekę nad dziećmi, tu psychicznie chora, tu mąż dzwoni. Sama publikujesz takie materiały. No, nie ulega wątpliwości, że twoje życie jest bardziej zagmatwane i bardziej, wiesz, takie, wiesz, chaotyczne niż Joli, która ma tam poukładane z mężem, tu, wiesz, się są ze sobą cały czas.
5: 32 lata.
2: No, dwa światy się spotkały, słuchajcie, dwa światy.
1: Jola, czekaj, Jola z jednym chłopem, 32 lata?
5: Tak.
0: Ja byłem z jednym chłopem, znaczy z babą, 23.
2: Z jednym chłopem. Słuchajcie, wyszło właśnie na jaw, że Etam był z chłopem, ale to zostawmy.
1: Czeski błąd.
3: 22 lata.
5: Wiesz, ale najważniejsze jest to, że po 32 latach ja czuję, że nasz związek jest dalej fajny. Ja jestem zakochana, więc to można w ten sposób ułożyć sobie życie. Tylko trzeba chyba zrozumieć też właśnie jakieś takie predyspozycje. Na przykład my mamy jako kobiety do pewnych rzeczy predyspozycje, mężczyźni nie mają. Ja na przykład mogę wykonywać bardzo długi czas, cały czas rutynowo tą samą rzecz. Wiem, że mężczyźni nie mogą. Nie dlatego, że nie umieją, nie potrafią, tylko ich to zabija wewnętrznie. Tak samo jak mnie pewne rzeczy zabijają wewnętrznie, których ja nie lubię, nie interesują mnie.
1: Na przykład prowadzenie
5: samochodu. Ja nie lubię czytać mapy, nudzi mnie to. Nie lubię podłączać żadnych rzeczy w domu. To wszystko jakby na męża przekazuję.
2: No właśnie, Jolu, bo słuchaj, są pewne rzeczy, które nam po prostu sprawiają przykrość, są pewne rzeczy, które nam sprawiają ból, trudność i wiadomo, że wtedy jest ciężej się za to zabrać. Wiadomo, kobieta może się wziąć za męskie zajęcia, ale będzie to dla niej nieprzyjemne. Przepraszam bardzo.
6: Ale kulturalnymi zwierzętami.
5: Tylko ktoś dodam. Tak? Do życia, to nie znaczy, że ja takich męskich zajęć w momencie, kiedy było trudno nam, bo byliśmy w trakcie budowania domu i budowaliśmy go we dwójkę, własnymi rękoma, bez robotników, stawiając pustak po pustaku, murując, kafelkując. Ja umiem pracować migomatem, spawarką.
2: O, migomatem? Tak? Serio?
5: Serio. Potrafię kłaść kafelki, mocować rynny, robiłam z mężem dach, biliśmy na dwa młotki, więc to nie znaczy, że ja się do takich rzeczy nie wezmę, kiedy
2: ale Jolu,
5: musimy.
2: Jolu, to jest super. Kurczę, to mnie ciekawi, bo wiesz, były takie głosy wobec... Słuchaj, jesteś osobą publiczną, można tak powiedzieć, nie? Troszkę. Mhm. Więc były takie głosy, że wiesz, jakaś tam komunistyczna aparatczyczka, która się dorobiła, gdzieś tam pracowała w telewizji, dostała wszystko za darmo, a nagle wiesz, nagle ktoś się może dowiedzieć, że sama gdzieś tam kładłaś kafelki, uczyłaś się z... różnego tam rzemiosła i spawałaś i tak dalej migomatem gdzieś tam, wiesz, się zainteresowałaś i nagle, wiesz, inny obraz człowieka, nie? Więc ja zawsze do tego zachęcałem, żebyście uważali na osądy, żebyście się zainteresowali bardziej człowiekiem, zanim wydacie opinię. Więc mi to imponuje. Słuchaj, Ewa, ja jestem, mam dwie lewe ręce, wiesz, mam tam gdzieś tam wymienić w kiblu spłuczkę, to nie umiem, nie? Więc się nagle okazuje, że ty jesteś bardziej męska ode mnie, bo ty byś pewnie to zrobiła.
1: Pomyliłeś imiona, do Joli mówiłeś, a powiedziałeś. Dobra.
2: Co powiedziałem?
1: No, powiedział się Ewa, a mówiłeś do Joli, dobra.
2: Aha, dobra, sorry.
1: No pustaki za komuny wziął u ciebie, pani Jolu, i ten migomat.
5: Nie, to w 90-tych latach, w 90 roku zaczęliśmy budowę domu i w tej chwili postawiliśmy w ciągu ostatnich 5 lat drugi dom, również sami, także mimo, że już mam pewne lata, ale żeśmy wybudowali, wykończyli.
1: Dobra, pani Jolu. A skąd żeście mieli te działki pod budowę?
5: Kupiliśmy.
1: Za komuny?
5: Nie, w latach 90. Wiesz, ja myślę, że ludzie też jakby przesadzają z tym za komuny. Za komuny my byliśmy biedni jak myszy kościelne, a ja dostałam termin z mojej książeczki mieszkaniowej, której miałam tak zwany zawinkulowany wkład, że mam czas oczekiwania 50 lat, a miałam 20, więc wiedziałam, że jak sama sobie domu nie zbuduję, nie postawię, to tego domu mieć nie będę. I tak żeśmy zrobili, ponieważ nie stać nas było na ekipy budowlane, to w soboty i w niedzielę budowaliśmy sami przez 5 lat. I wybudowaliśmy go od pierwszego ruchu łopatą, fundamentu, po ostatni kafelek w łazience. Zrobiliśmy wszystko sami. I w tej chwili zrobiliśmy również dom, drugi, wyprowadzając się na wsi. Wybudowaliśmy go i wykończyliśmy i mieszkamy już w wykończonym domu. W tej chwili robimy ogród. I wow. Oczywiście...
1: Po to wam dwa domy?
2: No tak. Słuchaj, Jola ma w sobie jeszcze tam siłę, żeby coś robić, no. To ja to tylko się cieszę, jak słyszę takie rzeczy, nawet że komuś się chce.
7: Ty jesteś rewizjonista, jak psycho. Ty jesteś rewizjonista.
5: Jak mnie jest źle w życiu, a nie ukrywam, że moja sprawa z bankiem trochę mnie kosztowała nerwów, to jedyną dla mnie radą na to, żeby nie wpadać w depresję, w jakieś takie chandry, to jest wziąć się do roboty. I ja na przykład bardzo lubię pracować w ogrodzie, lubimy obydwoje budować różne rzeczy.
2: No fajnie.
5: I robimy to razem, we dwójkę, słuchamy sobie wtedy Radia Pogoda.
2: A czemu nie Nocnego Radia, tylko Radia Pogoda? To co, takie ciekawe, że...
1: Co to za radio?
2: Kurwa, jutro będzie ciepło, zimno.
5: Bo to w dzień. I razem lubimy robić. I dlatego mówię, że jak trzeba, ja się również do takiej pracy wezmę. Natomiast na co dzień jakby do naszych obowiązków należą różne rzeczy. I ja na przykład zgłaszam, że coś się popsuło. I ja wiem, że mój mąż wszystko, co ja popsuję, zreperuje. A jak mam zatkany zlew, to tylko mówię, słuchaj, zatkany zlew. Natomiast jego tylko pytam, kochanie, na co masz ochotę dzisiaj na kolację?
2: Czyli i co, czyli co jest... Jolu, czyli pewne role przypisane nam przez, nie wiem, naturę, historię, kulturę, jakoś się sprawdzają. Jest to pewne uporządkowanie życia, tak? I w sytuacji, kiedy nam to odpowiada, nie ma co na siłę szukać jakichś alternatyw w imię politycznej poprawności. Po prostu tak to działa sobie i działa, jest okej, nie? Tak, masz, to mi się kojarzy z takim konserwatywnym podejściem w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
5: Tak, ja po prostu, wiesz co... Bardzo często widziałam też takie małżeństwa, gdzie przy stole kobieta siedzi i widać, że ona tego faceta nie szanuje. I zaczyna się takie, wiesz, wymyślanie, a mój to stary to w ogóle jest beznadziejny, on to tylko by piwo żłopał i jak coś to muszę mu kazać, żeby zrobił i tak dalej. Wiesz, i mnie z tym było źle, bo ja bym nigdy nie chciała stracić szacunku do mojego męża, bo uważam, że szacunek w dwie strony to jest najważniejsza rzecz w takim związku. Ale to wiąże się również z tym, że ten mężczyzna jest jakby tą głową domu, że ja na przykład nigdy nie musiałam się martwić o zarabianie pieniędzy. Ja go wspomagałam, dodawałam mu skrzydeł, jak ja mówię, czyli byłam zawsze przy nim, zawsze żeśmy dyskutowali na jakiś temat biznesowy, który robiliśmy, ale to on podejmował decyzję i jakby pchał ten wózek do przodu. To ja wtedy, jak był czas wolniejszy na przykład i on ogarniał firmę, to ja wycofywałam się do domu. Jak trzeba było wspomóc firmie, to ja z powrotem wracałam do firmy. I w ten sposób o wiele łatwiej się żyje.
2: Czyli co? Czyli powinniśmy tak naszymi wartościami kierować działaniami, żeby był szacunek. Szacunek to jest jednak platyna wśród wyższych wartości. Tak. Michał chciał coś powiedzieć, a ja idę siku, bo już mi się chce... Przepraszam, muszę do toalety i oddaję głos Michałowi.
1: Wystraj się od razu, żebyś nie...
2: Nie, będzie teraz. Tylko jedynka, nie dwójeczka. Jedynka, jedyneczka. No.
7: Czy ja chciałem coś powiedzieć? Nie, no nic nie chciałem powiedzieć, ale rzeczywiście szacunek, to jest właśnie platyna wśród wartości. Bardzo dobrze Krawiec powiedział i zgadzam się i podpisuję się obiema rękami i obiema nogami pod tym.
2: Etam.
0: Ja się na chwilę przebiję, bo mam bardzo ważne zdanie, właściwie nie bardziej do was, co do słuchaczy, bo to, co Jola teraz powiedziała, notabene dałaś mi do myślenia z tym stołem mężczyzną i obiadem, przypomniałaś mi 24 lutego 98, kiedy mogłem zupełnie zmienić sytuację. ale to jest taka moje osobiste przypomnienie. Natomiast wszystko, co powiedziałaś w ciągu ostatnich 20 minut, to jest to, co ja próbuję przekazać tutaj właśnie wszystkim słuchaczom, a to ty przekazałaś to w ciągu 20 minut. Nie mam w tematach damsko-męskich nic więcej do powiedzenia, co nie znaczy, że się skończyłem, bo w innych tematach mam to do powiedzenia, nie?
5: Cieszę się tam, że się zgadzamy, ale to chyba też doświadczenie pokazuje i to, że jesteśmy różni, kochajmy tą różność, nie dajmy się właśnie zunifikować i w momencie, kiedy doceniamy tą różność w nas, to potrafimy też znaleźć swoje role i w nich się czuć najlepiej.
0: Tak, tak. Ja też próbowałem takie coś wprowadzić. Znaczy ja dostałem tą książkę od swojej kobity. Kobieta jest z Wenusa, mężczyzna z Marsa. Tylko to nie wiem, tak podejrzewam. Nie chodziło o to, żebym ja był z Marsa, tylko żebym był i z Wenus, i z Marsa. Natomiast ja sam przeczytałem książkę, którą można byłoby zatytułować Mężczyźni są z Marsa, typową dla mężczyzn, czyli Wademekum Ojca. I tam są pewne dogmaty takie właśnie, przez Korwina opisane oczywiście, ale w bardzo taki przystępny i zupełnie inny sposób niż jego publicystyka. I to się u mnie kompletnie, ale to kompletnie nie sprawdziło. I uważam, że w wielu związkach, właśnie wszystkich, które dookoła siebie jakoś tam miałem, niestety to się nie przyjęło, to co ty mówiłaś, ten model. I w związku z tym wszystkie te związki się porozpadały.
5: Wiesz, ja działałam w ten sposób, jeszcze tylko słowo, ja działałam w ten sposób dlatego, że obserwowałam mój dom, gdzie było próba wprowadzenia partnerstwa, która się nie udała. I jedno z rodziców moich, mama i ojciec, nie byli zadowoleni w tym małżeństwie. W związku z tym wiedziałam, że takie partnerstwo właśnie do niczego dobrego nie prowadzi, natomiast ta specjalizacja i wykorzystywanie swoich dobrych cech, bo wiesz, ja w kuchni działam bardzo szybko i dla mnie zrobienie obiadu to jest chwila, moment. Dla mojego męża to jest upierdliwe nieszczęście, więc po co on ma to robić? Natomiast dokładnie. Dla mnie są rzeczy, które dla mnie są upierdliwe i ja się w tym nie ogarniam. Na przykład papierologia, jakieś pity i inne takie rzeczy. Ja, mój mąż wie, że ja tego nie znoszę. I on to po prostu robi nawet nie wiem kiedy.
1: Więc... Jola, czy twój mąż oglądał te gotów z Adamem ostatnie 3 odcinki? To niech się nauczy, jak się obiady gotuje.
5: Ale mój mąż świetnie gotuje, słuchaj. Jego na
1: przykład... Ale Adam jest najlepiej.
5: Daniem jest haczka z pomarańczami i od czasu do czasu on również wyrzuca mnie z kuchni, idzie i robi jakiś fantastyczny obiad. Ale ja mówię o takiej codzienności. Tak samo jak ja w momentach, kiedy trzeba, wspomagam jego nawet w tych męskich działaniach.
0: No ale widzisz, psycho, w związku z tym, że ja mam gotuj z Etamem, nie polecam, szczerze mówiąc, żeby nie zaszkodzić waszemu żołądkowi, mój już przywykł, to mnie w zasadzie przez to przestała być potrzebna kobieta. Ja się świetnie sprawdzałem przez prawie 15 lat w byciu żywicielem rodziny i dostarczaniu całkiem przyzwoitych w porównaniu z moimi rówieśnikami pieniędzy.
1: Czekaj, zareklamuj swój kanał, gotuj z Etamem. Jola, to jest...
0: Nie, co wiedzą, to
1: cicho.
0: Niedługo
1: Jola,
0: będzie otwarty.
1: To jest zajebiste.
0: Nie. Jak będzie osobny kanał Gotuj z Etamem, to przyjdzie donate na 100 zł i będzie reklama Gotuj z Etamem. No.
1: Ode mnie
0: na razie
1: nie przyjdzie,
0: go nie
1: ja tyle nie zarabiam.
7: Nie, tam strasznie.
5: Jeszcze jedną rzecz dorzucę.
2: Znaczy, ja tylko się tak Etama zapytam. Etam, czy nie sądzisz, że ty promujesz byle jakość?
0: Tak. Promuję ten byle jakość, ale jestem w tym szczery.
1: Na celu takim, to jest w celu Etama, żeby promować byle jakość, no kurde.
0: Ale słuchaj, mogą być tacy, którzy nie będą nawet tego potrafili zrobić, więc ja lepiej zjeść byle jak niż w ogóle chyba, tak? No bo jak nie zjesz w ogóle, no to zginiesz, a jak zjesz byle jak, no to zginiesz po jakimś czasie. Także ja daję ten czas, nie docencie go.
2: Byle jakość.
5: Ja jeszcze dorzucę jedną rzecz. Bardzo często też spotyka się w, no, w wielu domach, przynajmniej jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to się skarżą na to. Jest coś takiego, że mężczyzna nigdy nic nie może znaleźć w domu. I jest zawsze z tego powodu jakaś awantura. Czyli na przykład, a gdzie jest, gdzie są cążki, albo gdzie jest pilniczek, albo gdzie jest jakieś inne rzeczy. I to też właśnie można bardzo prosto rozwiązać. Ja to rozwiązałam w taki sposób, że każda rzecz ma u mnie w domu swoje miejsce i ja muszę określić na przykład mojemu mężowi, że słuchaj, to jest druga szuflada od góry, 20 centymetrów od przodu po lewej stronie i tam musi być ta rzecz, bo inaczej nawet w tej szufladzie mój mąż nie znajdzie.
2: Czyli robisz trochę jest. Za mamusię swojego faceta.
5: Nie.
2: A, tak, nie. Tak, ja myślę, że tak, Jolu, ale godzisz się z tym jakby, że ogarniasz swojego faceta i mówisz mu, tu weź sobie śliniaczek, tu masz szufladkę. Trochę tak to wygląda, wiesz.
5: No tak, ale wiesz, nie jest ja nic na przykład zgłaszam, że kolejna szafa jest mi na przykład potrzebna na buty, albo na przykład kolejne półki, żeby mi dorobił i za tydzień mam.
2: Ale mi się to nie podoba, mi się to nie podoba do końca, bo widzę w tym taką, wiesz, taką właśnie opiekuńczość i mamusiowatość kobiet, które biorą na siebie rolę tych, które ogarniają, które kontrolują, które wiedzą, co jest gdzie, a facet to jest taki niebieski ptak, lubi sobie mieć wszystko w dupie, tak, lubi se pospać. To jest takie usprawiedliwianie, to jest właśnie ten patriarchat, który w nas...
5: Ale nie do końca, dlatego że, tak jak mówię, jest cała masa rzeczy, których ja nie chcę wykonywać, bo nie lubię. Bo po prostu, na przykład wszelkie płatności, pilnowanie terminów, rachunki, pity... i tego typu rzeczy, ja w ogóle się do tego nie dotykam.
2: Aha, no dobra, no czyli facet ma swoje obowiązki i jakby się godzicie na to, że on jest niedoskonały w niektórych sprawach, że nie wie, gdzie co jest, tam dalej ma nieogarnięte, tak. Ale on z kolei co innego robi, ale wiesz, jest wielu facetów, którzy, u których nie ma tej wzajemności. Kto chciał tutaj zabrać?
5: Na pewno tak.
2: Mi się wydaje, że wzajemność to jest taki słowo klucz, nie? Tutaj, żeby...
5: Szacunek i wzajemność, to już mamy dwie cechy.
2: No.
8: Czy mogę?
1: Uzupełnianie się chyba tak.
8: Czy mogę?
2: Tak, nie. Proszę bardzo, Ewa.
1: A kto ty jesteś?
8: Tu chodzi o kwestię, w jakich środowiskach się wychowywaliśmy. Gigantyczny wpływ ma nie tylko rodzina, ale również tak zwana ulica. I kwestie przyzwyczajenia. Myślę, że my, jako my, nie mamy prawa nikomu mówić, jak ma się zachowywać, ale mamy prawo powiedzieć, jak u nas się sprawdza to, co pani Jola powiedziała, że u niej się to sprawdziło, ale na początku swojego małżeństwa powiedziała, że też wykonywała i teraz też, że budowała, wspólnie budowali domy, czyli dwa domy. I tu jest kwestia naprawdę gigantycznego problemu. No, zawzięcie też, czy ktoś dąży do jakichś pieniędzy na przykład. Może być tak, że jeżeli jest kobieta, mężczyzna, żeby nie wykluczać LGBT, no jest jakieś partnerstwo, bo mi to nie przeszkadza, mnie to nie interesuje kto z kim, bo przecież i tak zwani LGBTowcy też się rozchodzą. I teraz tak, kto ma jakie aspiracje życiowe? Jeżeli partner i partnerka i w ogóle partnerzy jak się dobiorą i mają takie same aspiracje życiowe, że tak powiem, w dobrym środowisku się otaczają, spotykają się tylko w wyselekcjonowanym środowisku, to inaczej będzie się to kształtowało, a inaczej będzie się kształtowało, jeśli no, nie ma tych wspólnych aspiracji. Także No, ktoś może powiedzieć, że ja przeciwko pieniądzom mówię. Nie, to nie jest tak do końca, że ja nie wiem. Ja lubię obrzydliwe bogactwo, że tak powiem, obrzydliwe bogactwo. Wczoraj rozmawiałam z kimś, no i ten temat troszeczkę poruszyłam. Rozmowa była prywatna. Ja w którymś momencie naszego małżeństwa mieliśmy dług w banku 2000 funtów i w tym samym momencie mój mąż stracił pracę i dostał odprawę, bo to nie, że został zwolniony, tylko to było grupowe zwolnienie. Taki depot tutaj likwidowali. Jeździł na tirach i dostał 2000 funtów zwrotu. Znaczy tego, no, odprawę. I mi chodziło o to, że my mamy dług w banku 2000, on dostał 2000 ten. Czyli mój mąż miał aspirację, żeby za te pieniądze pojechać

0: w którymś momencie, na zasadzie, no ja, bo on proponował wycieczkę również dla mojej mamy. Ja mówię, co ty, normalny jesteś? No tu moja mama jest chora, ledwo co chodzi, a ty wycieczkę na Lanzarote, ten, i w końcu pojechał sam z dziećmi. Tam jeszcze się dzieci rozchorowały. Tu nie chodzi o to, że ja występuję nie wiadomo jak przeciwko pieniądzom. Ja nie zazdroszczę ludziom pieniędzy. I tu jest kwestia taka tego środowiska wychowania. Mój mąż był inaczej wychowywany, a ja byłam inaczej wychowywana i zetknęły się, załóżmy się zakochaliśmy w sobie, było super fajnie, pięknie, nawet była taka sytuacja, że jeszcze nie byliśmy małżeństwem i no, u mnie była bieda, mój mąż troszeczkę lepiej stał finansowo, oni mieli otwierać do konserw, a my otwieraliśmy scyzorykiem. No i on taki zadowolony przyjechał, że otworzy puszkę scyzorykiem. No i niestety nie wychodziło to jemu. Ja wzięłam delikatnie, uśmiechnęłam się, dobra, ja otworzę. I przez to, że on nie umiał tego otworzyć, to ja i tak go kochałam. Tu chodzi o kwestię zrozumienia. I tak
1: dobra.
0: Pomimo, że tego nie umiał. I teraz do brzegu. Czyli gdzieś w którymś momencie zaczynamy się rozchodzić, bo jakaś tam praca, bo coś tam. To jest gigantyczny problem, bo od strony tej wyszliśmy, no, partnerskiej. Także możemy sobie pogadać, jest fajnie, pięknie, że sobie rozmawiamy, ale no, to różnie w różnych sytuacjach się sprawdza. Także, no.
2: No ty jesteś, Ewa, reprezentujesz tutaj właśnie tą stronę, gdzie związek się jakoś nie udał. Była różnica poglądów, widzenia w ogóle świata, priorytetów. Tak też bywa. Wiecie, ludzie właściwie...
0: Jeszcze doszedł problem religijny, także jest... No,
2: no tutaj... to taki gwóźdź do trumny trochę, nie?
1: Grabek, pozwolisz?
2: Proszę bardzo. No, proszę.
1: Pani Ewo, a to... urzekł panią w tym twoim mężu. Czym się zafascynowałaś tak jakby? Że był przystojny, czy zaradny, czy...
2: Często uroda, słuchaj, psycho, często uroda i wiesz, i ta chemia, jak to się mówi, bierze górę. Ja też znam takie przypadki, gdzie kobieta się związała z mężczyzną, który był atrakcyjny, tam przypakowany, seksowny, a potem to się zamieniło w koszmar, nie? Tak bywa.
1: Chyba większość moich kolegów już jest po rozwodzie, co tam się ohajdali, bo zafascynowali, byli gdzieś, no, ale w drugą stronę jak to działa.
0: Ale to było pytanie do mnie.
1: Tak.
0: To jest, przynajmniej w moim przypadku, to jest kwestia taka, że kobieta, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tak mam, kobieta potrzebuje się czuć bezpiecznie.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Bo
1: właśnie,
0: krawiec zadał...
1: Właśnie tak mi się wydaje, że kobiety chcą na siłę się czuć bezpieczne, a potem wychodzą z tego jakoś związku tak trochę...
2: No, no dobra, psycho, ale tutaj daj Ewie powiedzieć do końca. No.
1: Okay.
0: No, także jest, no oczywiście uroda jakaś tam była, załóżmy, no był trochę przy kości już, także nie mam co tutaj nie wiadomo jak wybielać, że nie wiadomo jak przystojny, ale jest, no, ogólnie nawet fajnie nam się rozmawiało i na początku małżeństwa, nawet kilka lat ładnych, ja się śmiałam, nasze małżeństwo jest cudowne, bo się kłóciliśmy raz na pół roku, także jest, no...
1: A, ale to nie chodziło o hajs, bo większość kobiet teraz woli hajs.
0: Ale że ja dla hajsu wyszłam za mąż?
1: No nie wiem, czy w tym przypadku.
3: No tak. To...
2: Tak, dla hajsu, Ewa.
0: Nie,
2: poszła, no,
0: nie. Jak się pobieraliśmy, to właściwie jeszcze... Zanim się pobraliśmy, to mój mąż nie pracował, ja pracowałam, także jest, no, to nie było także dla hajsu, absolutnie.
2: Spotyka się kobieta i mężczyzna.
1: Cicho, krawiec, jeszcze nie skończyłem. A panie Ewo, a wyjdziesz za mnie?
0: Oj, psycho, wiesz ile ja mam adoratorów, ojejku.
1: A, to wybieraj.
2: E tam, e, e. etam czy psycho właśnie.
0: A poza tym ja nie mam separacji. My tylko nie mieszkamy razem. Nasza sprawa się odbyła tylko

0: o dzieci. Po prostu sąd nas rozdzielił. To nie była sprawa pomiędzy mną a mężem, tylko to była sprawa o dzieci, żeby nas odizolować od siebie, żeby dzieci nie były świadkami kłótni. To tylko to, a tak naprawdę nie mam separacji nawet. Także
1: Aha,
0: jestem
1: no to dobra, mnie to nie przeszkadza.
0: w legalnym małżeństwie bez separacji.
2: Słuchajcie, znamy sytuację Ewy w tych sprawach, nie? Miłosnych, sercowych. Znamy sytuację psycho, tak? Tutaj taka marna trochę sytuacja. Znamy sytuację Etama, taka pokręcona sytuacja. Znamy sytuację Joli, no to taka konserwatywna, tradycyjna, normalna w sumie, taka.
1: Teraz poznamy sprawę Krawca.
2: Nie, moją
1: Teraz.
2: nie, Michała, na Michała tutaj.
1: Nie, no, a o Kasi nic nie opowiesz?
2: Nie.
1: Dobra, to Michał, dawaj. Ja tu będę moderował
3: Ja nie chcę nic mówić na ten temat.
2: No
0: Ale tu,
2: dobra, to.
0: przepraszam, że się jeszcze wetnę. To tylko mówię dla przykładu, że po prostu w różnych środowiskach się wychowujemy, z różnymi ludźmi się spotykamy. To o to chodzi. Ja tutaj nie mówię nie wiadomo jak, żeby nie wiem, czy mężowi zaszkodzić. No na pewno sobie wiele szkodzę, mówiąc takie różne rzeczy. Ale to ja bardziej pod kątem psychologicznym rozpatruję takie kwestie, bo tu chyba bardziej ogólnie wyszło. No, przy okazji pani Jola powiedziała o sobie, ja powiedziałam o sobie, także. Ja nawet nie zazdroszczę, że komuś się dobrze powodzi nawet w miłości.
2: A to jest
0: Także.
2: w ogóle dobry nawyk, nie złorzeczyć, nie zazdrościć, że ktoś ma lepiej, tylko się cieszyć z tego. To jest, ja się
1: A
2: tego uczę przez całe
1: krawiec,
2: życie.
1: czekaj.
2: No.
1: Krawiec, a czy ja ci zazdroszczę, że
2: Ty
1: dzisiaj
2: mi
1: zrobiłeś coś?
2: zazdrościsz, o, że ja
1: Nie wiem,
2: mam
1: czy
2: wszystko i ogólnie, o, całe te, że ja radio mam, ty mi zazdrościsz, o.
1: No, ja
2: On
1: też
2: mi...
1: mam radio.
2: On, o,
1: A nikt mi
2: co
1: go
2: ty
1: nie
2: masz za
1: słucha.
2: radio? Ty gówno nie radio. Ja mam radio.
1: Radio też ma, znaczy, jeśli to jest radio, to ja też mam radio, a Ewa ma telewizję.
0: No, ale to nieważne, kto co ma, tylko no, żebyśmy wspólnymi siłami pewne rzeczy ogarnęli, żeby było lepiej. No, niestety, dzięki takim ludziom, między innymi obnażającym się, jak ja, czy tutaj pani Jola coś mówiła, na przykład jest film nawet zrobiony, Kwiat pustyni, czy coś takiego. Czyli dzięki odważnym ludziom świat poznaje różne sytuacje i no, prawo gdzieś się zmienia. To o to chodzi. No, ja mówię, że jestem zbuntowana księgowa, bo wszystko jest księgowością, totalnie wszystko jest księgowością. Dam tutaj taki przykład, przepraszam, że się rozgaduję. Dam tutaj taki przykład. Zaraportowanie, czyli na przykład sprzątałam w szkole i używałam spryskiwaczy, bo takie środki mieli i podobno bardzo dobre. I oni zaraportowali, bo ja dostałam wysypki na rękach. Zaraportowali, że ja mam uczulenie na taki środek. To jest księgowość, zaraportowane uczulenie. A ja mówię, ale gdyby to było zaraportowane, że to jest poparzenie, to ten środek byłby wycofany. Więc tu chodzi o księgowość. Ja mówię, wszystko jest księgowością. Zależy, jak zaksięgujemy.
1: Chyba mylisz pojęcia, bo księgowość to jest pisanie cyferek w Excelu, a nie
0: Wszystko jest
1: donoszenie na kogoś.
0: księgowością. Wiem, że jest
1: Dobra, może być.
0: rachunkowość, bo mam podstawy rachunkowości właściwie. Większy dział w tym świecie jest rachunkowość, a mniejszy dział jest to księgowość. Księgowość mieści się w rachunkowości. Ja mówię, nie, to jest źle, na odwrót. Jest księgowość, są księgi czyste i w księgach się zapisuje. Tak jak w Anglii jest book, notebook i właściwie to, co dzieci zapisują w szkole, to się już nazywa jako książka. Także to jest wszystko księgowość. To, co się zapisze, to jest księgowość.
2: Czyli
1: Potwierdzam, rachunkowość jest działem księgowości. Wiem, bo mam z tego dyplom.
0: ale odwrotnie uczą. Ja nie wiem, przynajmniej mnie odwrotnie uczyli. Ja mówię, co to ma być? No.
1: Nie, nie, nie. Mnie uczyli wyraźnie, że rachunkowość jest działem księgowości. Natomiast
4: źle uczyli rachunkowości, to jest zupełnie inna sprawa, a to już wewnętrznie, tak.
0: No ale teraz ogólnie, na przykład jak dzwoniłam gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, to no wyraźnie mówili, że nie, że rachunkowość jest to większy dział, a księgowość jest w rachunkowości.
4: To są niedouczeni, bzdura.
2: Ewa,
1: idźcie
2: Ewa...
1: sobie na privo, a my tu sobie pogadamy.
4: Ale nie no, z tym, ja 2000, jeszcze... z tym 2000 funtów tylko chciałem Ewie powiedzieć, że jak ty o tym przykładzie powiedziałaś, no to oczywiście dla mnie po prostu czymś oczywistym i odruchowym jest spłata zadłużenia w tym momencie, tych 2000 funtów, tak?
2: No tak, niedobrze mieć dług. Jola chciała coś powiedzieć.
5: I tak, ja chciałam powiedzieć, tu Krawiec dobrze powiedział, że całe życie się uczymy. I małżeństwo też moim zdaniem jest taką nauką tej drugiej osoby. A jakby sednem sprawy jest to, żeby pokochać wady tej drugiej osoby. Żeby one przestały nas drażnić, a żebyśmy po prostu je normalnie znosili.
2: O, i, to dobre.
5: I to jest jakby clue wspólnego życia. Takie jest moje zdanie.
2: Jola, a czy ty jesteś szczęśliwa w swoim związku?
5: Bardzo.
2: O,
5: bardzo.
2: Miło usłyszeć.
5: I właśnie chyba to jakby pozwoliło też nam, że ten związek jest taki bardzo ciepły, że my lubimy przebywać ze sobą, że od 2000 roku już postawiliśmy jakby sprawę jasno, że razem pracujemy, razem żyjemy i praktycznie nie jesteśmy 24 godziny na dobę razem. A nawet do sklepu jedziemy razem, bo jest nam fajniej robić to.
2: To fajna sprawa, nie być zmęczonym swoim partnerem, nie? Tylko czerpać przyjemność jeszcze z obcowania z nim. Dobra, Jolu, słuchaj, to takie już słowo było na koniec, więc ja już będę tu powoli rozłączał.
1: Ja się zapytam jeszcze pani Joli. A czy uważasz, pani Olu, że ktoś może w ogóle nie trafić w swoim życiu na jakąś, no, jakiegoś partnerkę.
2: No, ale co to za pytanie? Kurwa, co to za pytanie? No, czy zdajesz sobie sprawę? No, może ktoś nie trawić. No, a Jola akurat trawi i czuje się dobrze, i czuje się komfortowo. No,
1: nie trawi, tylko trafi.
2: I po co się pytasz o takie rzeczy w ogóle tutaj?
1: Czy jest taka możliwość? Dla pani Joli się pytam, a nie dla ciebie.
2: Ale to jest takie pytanie psycho w stylu, a czy tak mówisz, że jest spoko, super, a czy nie jest przypadkiem chujowo? Czy wszystko na pewno jest na miejscu? Taki wąż, taki reptylianin.
0: Krawiec, ale nie usłyszałeś, bo psycho powiedział trafić, nie trawić, tylko trafić.
1: Właśnie,
5: znaczy, to jest wielkie szczęście trafić na tę drugą osobę no. I to chyba trzeba mieć szczęście i tak, żeby się zrozumieć.
2: Prawda? Jak to w życiu, no. Miłość ma w sobie trochę z takiego szczęścia, nie? Czy gdzieś tam się spotkacie w bibliotece, czy przypadkowo, czy na plaży, czy coś, jak to się potoczy, wszystko. No takie szczęście trochę,
6: No dokładnie, ja mogę w tej kwestii powiedzieć tyle, że ja nigdy nie trafiłem, chociaż mi się zdawało, że trafiłem, ale nie trafiłem, a potem się, kurwa, zrobiłem zero atrakcyjny dla kobiet w ogóle i teraz jak na mnie jakaś dupa leci, to mi się od razu czerwona lampka zapala, że to jakiś wałek jest po prostu.
2: Jesteś uprzedzony trochę, a może tak, ta, wiesz, a może tak, ta dziewczyna widzi w tobie fajnego faceta i byłaby szczęśliwa.
6: Nie wydaje mi się.
2: Masz, czyli no, co, no, czyli masz, dalej. Czyli przepraszam, no, masz...
1: Żeby hajs u ciebie, Dobliński?
2: Nie, sorry, cicho.
6: Żeby hajs widziała.
4: Muszę tutaj przypomnieć moje stare powiedzenie, bo tutaj jest potwierdzenie tego powiedzenia, że nie trudno jest być pięknym, przystojnym, bogatym i znaleźć sobie dziewczynę, ale trudno jest być nieatrakcyjnym, śmierdzącym i biednym i znaleźć sobie dziewczynę. I tutaj kolega potwierdza moją tezę.
2: Słuchaj, kiedyś mi mój dealer powiedział, że Krawiec, nie mów o sobie, że tam śmierdzisz, że nie myjesz się, bądź bardziej taki do przodu, wiesz, zadbaj o siebie i mów o sobie pozytywnie, bo dziewczyny jak usłyszą coś takiego, że ty nie dbasz o higienę i tak dalej, to już się tobą nie zainteresują. Wydaje mi się, że tobą tam się żadna nie zainteresuje, bo ty taki jesteś...
4: zrozumiałeś wreszcie, o co mi chodzi. Ja się oganiam jak przed muchami. Nawet uwierz mi, że moja flejowatość nic nie daje. One nadal lgną. Nadal lgną, wystarczy, że ze mną porozmawiają.
1: Muchy zawsze do gówna lecą, nie?
4: No trudno się
6: nie,
4: mówi.
6: Jak ci się nie chce myć, kup se perfumy jakieś i po prostu wstanie rano, pieprznij się tymi perfumami od góry do dołu i masz spokój.
4: A co ja robię, jak idę do dentysty?
2: Etam, a czy w tobie nie ma takiego takiego pomyślunku, takiego wczucia się trochę w tą kobietę, która też chciałaby mieć atrakcyjnego faceta, który jest umyty, pachnący, który dba o siebie. Wiesz, czy ty byś chciał... Kiedyś mnie dziewczyna zapytała, Krawiec, czy ty lubisz, jak są brudne dziewczyny, takie nieumyte i tak dalej. Wiesz, tak mnie trochę wzięła, jak to się mówi, pod chuja, nie? Wiesz, i trzeba takie rzeczy brać trochę do siebie, trochę też myśleć o drugiej osobie.
4: Ale ty ciągle zrobisz złe założenie. Bo ty byś miał słuszne to założenie, gdybym ja był poszukiwaczem, a ja już nie jestem poszukiwaczem. Ja postanowiłem spędzić samotnie resztę życia. A
1: ciebie
4: to już
1: ciebie teraz poszukują. Ciebie poszukują, Etamie, tak?
4: Nie, po prostu w tej chwili jest tak potworny deficyt, facetów, którymi się interesują 30-latki. To są najczęściej 30 lat parę, no, dziewczyny. Ja to widzę po prostu, ja to po prostu widzę wszędzie. To ja już do galerii przestałem chodzić, chodzę do sklepu spożywczego zwykłego, a i tak kasjerki się do mnie uśmiechają, jak z nimi zagadam. No bo ja mam gadkę taką, no nie taką jak tutaj flejowatą, trochę inną w realu.
2: Etam, ale to nie chodzi o gadkę, wiesz, bo tak nie pomyślałeś sobie kiedyś, że to są pewne pozory, pewien wizerunek, który budujesz wokół siebie, ale kobieta też nie jest głupia i taka Ewa też powiedzmy, z którą tam flirtowałeś trochę, też się tobie przygląda, ocenia cię. Czy ty, wiesz, pomyślisz o niej na przykład trochę, czy skupisz się na sobie znowu? Wiesz, to są takie... To nie są takie pewne role, które sobie przybieramy i to jest takie sztuczne, tak dalej, tylko trzeba być trochę szczerym w tym, wiesz, się gdzieś tam zainteresować drugą osobą albo gdzieś tam pogadać szczerze, a nie takie, wiesz, ja tu jestem youtuberem, ja ci, kobieto, powiem, jakbym się z tobą związał, 5 schabowych co najmniej plus 1 zapasowy.
4: Tutaj masz rację, ale musiałbyś dopowiedzieć, że Ewa mi się przysłuchuje. Tak, przysłuchuje. I to jest zupełnie coś innego. Zawsze może mnie umyć, więc nie ma problemu.
2: Słuchaj, żadna dziewczyna nigdy nie będzie chciała być twoją mamusią, tylko bardziej partnerką. A ty chyba wpadasz w tą pułapkę trochę, że bardziej szukasz mamy sobie.
4: Nie zakładaj zawsze, bo to jest... Sorry, że mówię z herbatnikiem, bo sobie wsadziłem do gęby.
2: No to przestań żreć i gadaj tu w radio normalnie.
4: Głodny jestem. No.
2: To sobie tam u siebie sobie tam przełykaj i ciamkaj.
0: Etam, przepraszam, się wetnę. Tak, przysłuchuję się tobie i coraz bardziej mam negatywne o tobie opinię wewnętrzną. Tak jak na początku gdzieś wypowiadałeś się, czy w Nocnym Radiu, czy u Enkiego, to jakoś inaczej. No, może to było śmieszne, ale to przestaje być zabawne, ciągłe jakieś transmisje długie. Nawet nie chce mi się tego włączać tam, także sorry, no ale no, nie nadajemy na tych samych falach, okazuje się. Także,
2: Etam, no, powiem ci, że trochę się tutaj z Ewą rozumiem, że to jest zabawne do czasu. Ja też w sobie widzę te, wiesz, wady i widzę, że to wcale nie musi być śmieszne dla tej drugiej strony, nie? I takie przeświadczenie, że ja tu jestem krawiec, ja se będę tu leżał, ja se będę tutaj, wiesz, się delektował, jak mi kobieta kobita zrobi. To jest śmieszne, ale do czasu, nie? W końcu przychodzi czas na konkrety i kobieta też chciałaby mieć w tobie jakieś oparcie, jakąś taką, wiesz, wzajemność, a nie, że ona jest twoją opiekunką, czy mamusią, czy jakieś masz tutaj, nie wiem, jakieś swoje
4: ale
2: inne...
4: Czy ja mówiłem, że ja czegoś takiego oczekuję od kogokolwiek? No, trochę, czy ja w ogóle mówiłem,
2: tak to wynikało trochę.
4: No, To jest pytanie o cel. Najpierw zapytałeś mnie, jakim celem jest.
2: Słuchaj, a tak bym się zapytał ciebie, co możesz dać kobiecie tam? Jakbyś tak miał powiedzieć, nie mówię konkretnie o Ewie, tylko wiesz, ogólnie, co mógłbyś dać kobiecie od siebie?
4: W moich czasach, czyli kiedy byłem zainteresowany związkiem...
1: Teraz, w tej chwili powiedz.
2: Teraz, w tej chwili,
4: ale aktualnej w tej chwili to jest w ogóle bezsensowny temat, bo w tej chwili ja nie szukam kobiety.
2: Aha, czyli tak sobie dla jaj. No dobra, no to spoko, to nie mamy
4: nie, no wygadać. Wy się bzduraliście.
5: Ja jeszcze może słowo dodam, bo z tą opieką, słuchajcie, ta opieka wzajemna jest niezwykle ważna, ale to nie tylko sprowadza się do takich czynności codziennych, że ja na przykład zadbam, żeby mój mąż był dobrze odżywiony, ale również do wspólnego odkrywania świata, że na przykład mój mąż dba o to, żeby mi pokazać różne ciekawe rzeczy, na przykład nauczył mnie nurkować i razem spędzaliśmy pod wodą cudowne chwile. W tej chwili uczy mnie na przykład strzelać, a ja znów uczyłam go robienia witraży.
1: Więc... Ja słyszałam to słynne zdanie, a ja do męża mówię strzelaj. To tak? To
2: no tak się niektórzy śmieją tutaj, bo była taka opowieść Joli na Paranormalium, tak? Że było tam, Jola opisywała swoją historię z duchami, jakieś tam były właśnie poltergeisty, coś. I Jola... tak szczerze opowiedziała, że tam było właśnie mężu strzelaj, bo się wystraszyła i się ludzie z tego śmieją do dzisiaj. Słuchajcie, czy to jest takie sensowne się śmiać z takich rzeczy? No Jola coś tam opowiedziała jakąś swoją historię. Zawsze można do kogoś przypiąć jakiegoś mema, jakieś porzekadło, powiedzonko, zakrzyknięcie i się potem z tego śmiać, ale czy to nie jest takie... Kurwa! Co zamknij, kurwa, twoje... radio, że mi się tu rozpychasz łokciami?
1: Ja do Joli mam pytanie, nie do ciebie. No dobra, no...
0: Mogę jeszcze chwilę?
7: Wtrącasz za bardzo. Ty się wtrącasz, zawsze się wtrącasz. Daj powiedzieć do końca człowiekowi i dopiero zabierz głos, a nie się wtrącasz w pół zdania. Bez kitu, to jest już wkurwiające.
1: Teraz ty się wtrącasz. Dawaj, Jolu.
2: No właśnie, psycho, powiem ci to samo, co Etamowi. Może to jest śmieszne do czasu, takie przerywanie non-stop, nie? To może być twój trademark, ale wiesz, tak nie cały czas, nie?
1: Dobra, Jola daje teraz.
5: Znaczy, mnie to nie przeszkadza, jeżeli ktoś mówi o tym strzelaj. Ja jakby nie mam takich kompleksów i to, co mówię, to jakby mówię z pełnym zaangażowaniem i no skoro tak było, to było i już. Więc tutaj nie mam żadnych uwag i to mnie wcale nie denerwuje.
2: Ale widzisz, Jolu, to właśnie mężu strzelaj, to też tak obrazuje twoje poglądy. Mąż jest od strzelania.
5: No ale ja też się uczę, więc wiesz, to jest właśnie to pokazywanie świata drugiej osobie, że on pokazuje mi to, co on robi i jego pasje, zaraża mnie tymi pasjami, a ja znów pokazuję mu swoje. Ja znów lubię malować, robiłam witraże i tego typu rzeczy.
2: A co malujesz? A słuchaj, a robienie witraży, to ja się tego uczyłem na zajęciach, to nie jest taka prosta sprawa, wiesz, zrobić witraż.
5: No nie jest.
2: Potrafisz zrobić witraż? Serio?
5: Potrafię,
2: To jest pewien skill, tak, robienie witraży. To szacun. A słuchajcie, jak tak w dwóch zdaniach, wasza recepta na udany związek, i tu pytam wszystkich po kolei, których mam na Skype'ie. Ewa?
0: To znaczy, ja chciałam jeszcze chwilę odnośnie tamtego, bo to odnośnie Etama mogę?
2: No, ale to tak zwięźle,
0: tak
2: zwięźle.
0: Krótko, bo to jest inny problem. Etam nie chce mieć kobietę, on to wyraźnie zaznacza, ale tu nie chodzi o to, czy on chce, czy nie chce, tylko chodzi o sposób rozmowy, o sposób dialogu. Jeżeli bardzo często on siebie reklamuje jako no, super facet, on mówił o celowości, no to w jakim celu rozmawiając z kobietą mówi o swojej figurze, jaki on jest piękny, jaki wspaniały i w ogóle. To jest męczące już.
1: A nie?
2: No właśnie, a nigdy się nie zainteresował twoją figurą, nie?
0: Nie, to nie o to chodzi, że się zainteresował, tylko po prostu to przestaje być smaczne.
2: Czy Etam się zapytał kiedykolwiek ciebie, na przykład, co u ciebie słychać?
0: Na pytanie takie, to ja mówię, a chyba wszystko w porządku.
2: Wszystko
0: także
2: git.
0: No, u mnie też... się urywa taki temat. Ja nie lubię tego typu rozmów.
2: Też nie lubię.
0: No, ale no. Jeżeli chodzi o, dobra, zejdźmy z Etama, a pytałeś o zdrowy związek jakiś tam. Nie wiem, no ja mogę no, filozofować. No. Jeżeli komuś się spodoba moja filozofia, no to fajnie. Mój mąż kiedyś mi powiedział już, właściwie no byliśmy, mi nigdy tego nie mówił, ale już byliśmy no, jedną nogą na rozstaniu się. I powiedział, że on się zakochał we mnie że jestem zaradna, obiektywna i uczciwa. Te trzy cechy wymienił i to jemu się spodobało. Także pomijając urodę, no bo wiadomo, że uroda gdzieś tam przyciąga jakaś. Tylko chodzi o to, że no. Tak jak mi się mój mąż spodobał, tak samo i ja też, no, jeżeli chodzi o wizerunek jakiś tam.
2: Ale gdybyś ty miała wymienić trzy cechy, które się tobie spodobały u faceta twojego,
0: nie wiem, no, głos przede wszystkim, ja chyba jestem wrażliwa na głos, także, no i filozofia, no, jeżeli ktoś się zgadza ze mną w czymś, ale ja już jestem za stara na jakieś podrywy, no oczywiście można sobie już jakoś tam pożartować, ale to już nie dla mnie.
2: No tak trochę mało wymieniłaś tutaj pozytywnych cech swojego faceta, tak bardziej, że się zgadzał ze mną, taki Wałęsa ci się trochę tutaj włącza, myślał tak samo jak ja. No, to...
1: Mogę coś powiedzieć?
2: No dobra, to teraz ty teraz, psycho, twoja recepta
1: nie,
2: na...
1: Nie, mam...
2: Ale to jak nie powiesz swojej recepty na udany związek, to spoko, ale to przegapisz szansę. To oddam głos Michałowi za chwilę.
1: Podobało się chłopie, że się z nim rozwiodłaś, czy tam separację masz?
0: Że co?
1: No, dlaczego już nie jesteście razem... Swoim
0: no bo się kłóciliśmy, mój mąż nie przeżył, że tak powiem, ciśnienia takiego, gdzie trzeba było walczyć o dzieci w szkole też. To było dużo takich sytuacji. Ja walczyłam o dzieci w szkole, pisałam pisma. Mój mąż mówił mi, a co ty chcesz zrobić, jesteś tyci. No i od jakichś tam ten, nie poradził sobie jako facet, żeby walczyć o dzieci.
1: Ale to przedtem nie wiedziałaś o tym? Zanim żeście się poznali,
0: znaczy, namieliśmy dzieci.
1: Zawierli związek?
0: Namieliśmy dzieci? Wcześniej?
1: Nie, zanim mieliście dzieci i nie wiedziałaś
0: to
1: o tym.
0: Skąd mogłam wiedzieć? To już życie pokazało.
1: No dobra.
2: Ewa, a czy przypadkiem nie wpadłaś w tą pułapkę, w którą wielu wpada? To jest nagminne zjawisko, że wasz początkowy udany związek bazował gdzieś tam na chemii, na tym, że po prostu jest mężczyzna, nie wiem, przystojny, że kobieta też niczy go sobie, że jakoś tam fajny jest, wiesz, seks i tak dalej. Ja tak gadam z ludźmi, to się okazuje, że na początku bardzo często to decydowało o tym, że mężczyzna się wiąże z kobietą. Po prostu ten udany seks, chemia, podobamy się sobie.
0: Nie, chyba.
2: Niekoniecznie, tak? No dobra.
1: To o co chodziło w ogóle w tym
2: No, wątku, jakoś tak wyszło. No, no właśnie, no czemu tak?
0: Nie wiem, no jejku, no.
2: Tak wyszło, tak?
1: Poszło.
0: No. No tak, no, u mnie było bardzo dużo czynników, jeszcze religia, ja no, raczej jestem z buntowników, mój mąż też jest z jakichś buntowników.
2: Też świadek Jehowy, tak, wiadomo.
0: No nie, to nie świadkowie Jehowy, byliśmy bardziej wyzwoleni, że tak powiem, niż świadkowie, ale tu dochodzi wiele czynników. Mój tato jako restrykcyjny, religijny, który wymagał tak religijnie...
1: Ale wcześniej... co mnie twój tato obchodzi w tej chwili?
0: No ale poczekaj, no chcę nakreślić. Wcześniej zmarł, miałam 18-19 lat jak zmarł, więc ja się wyrwałam, że tak powiem, z tej otoczki mojego taty, gdzie on no, pilnował tego wszystkiego i no a mojego męża rodzice jeszcze żyją. On tak naprawdę cały czas chce w świetle tych religijnych ludzi u swoich rodziców i tam jeździ na spotkania też religijne. On chce wyglądać świetnie. No, a życie jest inne. Także to jest gigantyczny problem. Także
2: tak,
0: ja na przykład
2: jak
0: chciałam
2: zgodzę.
0: Się napić alkoholu, gdzieś tam stawiali, no to ja napiłam się, bo ja nie jestem fałszywa. No, a mój mąż nie, on pokazuje, że on nie pije. No to jest fałsz, no bo pije alkohol. No.
1: To chuj nie chłopie, jak nie pije alkoholu.
2: Czyli gdzieś tam to podejście do szczerości, do po prostu pokazywania siebie takim, jakim jestem, to może gdzieś tam u was nie grało do końca, nie? Że wydawało się, że pokrewne dusze, ale nagle się okazuje, że ktoś jest szczery, że pokazuje siebie takim, jakim jest, a ktoś inny gra pewną grę.
0: No, ale to często jest tak, że dzieci przed swoimi rodzicami chcą siebie wybielać, boją się, że rodzice się o czymś dowiedzą, także no, ja już nie mam takiego problemu. Moja mama zmarła w 2015 roku, tak jak powiedziałam, tato miałam 18-19 lat, więc ja nie miałam przed kim udawać kogoś, kim nie jestem. No a tutaj, no... Myślę, że często jest tak, że właśnie przed rodzicami, że się rodziców zawiedzie, czy coś takiego.
2: Tak, tak.
1: Nie, cicho, krawet. Ale to 10 lat trwałaś w tym związku, który był dla ciebie jakiś toksyczny?
0: Że co?
1: No ile z tym mężem swoim... Tak
0: ojej, a to teraz będziemy wertować.
2: No, słuchaj, czasem bywa, że jest się z kimś dłużej niż się powinno. Ja mam dokładnie taką samą historię w swojej rodzinie. Jestem dzieckiem takiego właśnie związku, który walczył. Być czy nie być, może być do połowy, może być w trzech czwartych. To są rzeczy, które dotykają całą masę ludzi, bo zauważ, psycho, często się myśli o dobru dziecka też, czy może, wiesz, likwidować, czy nie likwidować. To są takie emocje, które targają wieloma ludźmi. No, to jest normalne. Michała chciałbym zapytać właśnie, czy Michał ma jakąś swoją receptę na udany związek?
5: Mogę, bo mam niski poziom baterii.
2: A to ja dobra, to przesuwamy... kolejeczkę na Jolę i Jola coś powie i to będzie takie podsumowanie. No.
5: Na koniec słuchajcie, życzę wszystkim, żeby w tym całym galimatiasie życiowym w małżeństwie kobieta pozostała kobietą, a mężczyzna mężczyzną, bo chyba to jest najważniejsze. Szacunek i wspólne odkrywanie świata, bawienie się tym światem. Poznawanie. Jedno ma jakieś pasje, drugie ma jakieś pasje. Pokazujcie sobie nawzajem i to jest chyba taka też rada na to, żeby ten związek był udany. I życzę wszystkim dobrej nocy, bo mój telefon mówi dość.
1: Okej, Jolu, jedno pytanie. A czy ty miałaś jakieś skoki w boki, że te parę...
2: Skoki w boki. Jole się o skoki w boki. Co za normalnie przykład trollingu, no.
5: Dobra. Na koniec tylko powiem jeszcze, że mężczyzna bez brody to nie jest w pełni facet. Mój mąż ma brodę do pasa.
2: Czyli Jola lubi rumcajsów. Jola lubi rumcajsów. No, kręcą ją.
5: Dokładnie.
2: Kręcą Jolę rumcajse. No dobra, to już coś tu wiemy. Teczki uzupełnione. Dobrze.
5: Słuchajcie, życzę dobrej nocy wszystkim.
2: Trzymaj się. No, trzymaj się, Jola. Hej, hej.
1: Dobra.
2: Okej, to teraz wracam do Michała. Michała miałem spytać o właśnie, czy ty
1: Michał,
2: masz jakiś
1: Michał
2: pomysł...
1: Masz brodę?
2: No, pierwsze pytanie, czy masz brodę jak rumcajs? Drugie pytanie, czy masz jakąś receptę na udany związek? Takie twoje przemyślenia, wiesz, związane właśnie z tym, jak rozmawiać ze sobą, mężczyzna, kobieta, jak układać ten związek, jakieś takie, jakbyś tu się wypowiedział.
8: No nie wiem, bo ja jestem takim bardziej gnomem, także kurwa dużo związków w życiu nie miałem, ale tak uważam, że receptą to by pewnie było
6: nie kłamać, nie walić w chuje, nie kurwić się po kątach gdzieś na boki i się potem kurwa nie zasłaniać swoimi jakimiś kolegami gangsterami czy innymi kurwa masonami czy innymi chujami kurwa i nie grozić kurwa, o, to by był to uważam byłaby dobra recepta na udany związek.
2: Czyli szczerość no, ważna jest
6: nie
2: w
6: mogę
2: związku.
6: Powiedzieć, nie mogę powiedzieć na antenie, bo by mnie chyba już za tydzień nie było. Nie?
2: Ale twierdzisz, że szczerość jest ważna w związku. Ja to tak, potwierdzam z tego co wiem. Związku, bo nie, to jest ale nigdy fundament.
6: Nie byłem w związku, który był szczery. Tak? Dlatego co mogę powiedzieć? No nie wiem, tak mi się wydaje, że ta szczerość, bo tej szczerości nigdy nie było. Ale co?
2: Ale przynajmniej wiesz, czego. Sorry. Przynajmniej wiesz, czego może brakować, i już jesteś uczulony w następnych związkach. Wiesz, że warto stawiać na szczerość.
6: To znaczy, ja już nie chcę żadnego związku z nikim, bo kurwa nie ufam ludziom generalnie. No, skończył, limit mi się wyczerpał.
2: Że jaki zgorzkniały no. Michał tutaj.
6: No nie, po prostu, krawiec, ja ci nie życzę, kurwa, przejść się w moich butach nawet, kurwa, 10 metrów, nie. Ale naprawdę, gdybyś się przeszedł w moich butach, to pewnie, no, byś doszedł do podobnych wniosków, do jakich ja doszedłem.
2: No dobra, no to co takiego najgorszego cię spotkało w ogóle, że...
6: O kurwa.
2: Straszne rzeczy jakieś, tak?
6: No nie mogę powiedzieć, bo to są zamieszane nazwiska, kurwa, z pierwszych stron gazet w niektórych...
2: O Jezu. Murański.
6: Murański to jest pikuś, kurwa, człowieku. No nie mogę powiedzieć, nie.
2: No powiedz, no, problemu, no nie bądź taki. Nie bądź taka, daj dziobaka, no.
6: No kurwa, miałem kiedyś taką dziewczynę jedną, no i kurwa, tam już widziałem, że ona coś w chuja wali. No i no, namierzyłem, wiedziałem, gdzie mieszkała mniej więcej, bo ona mi tak ściemniała trochę, niby mówiła, gdzie mieszka, niby nie. No ja podjechałem pod ten adres kiedyś, no i tam mi wyszedł taki chłop i on mi mówi, wiesz, kim ja kurwa jestem? Ja jestem ten i tamten. I to był koleś z rodziny, która handluje, kurwa, kokainą na globalną skalę. Kurwa,
2: a czemu ty się obracasz w takich kręgach?
6: Ja się nie obracam w takich kręgach, kurwa. Po prostu się zdarzyła taka łatwa, tania szmata. No,
2: Słuchaj, może sobie... Ale Michał, Michał, a myślisz czasami o tym w takich kategoriach, że sam sobie pewną karmę...
6: To nie jest żadna karma, kurwa.
2: Naważyłeś sobie trochę piwka. No bo coś tam opowiadasz, jakieś historie, tu jakieś... No wiesz, no...
6: Ja nie chcę o tym gadać.
2: No ale to, ale czy nie myślisz...
6: Ciągniesz mnie za język, coś ci tam powiedziałem.
2: No ciągnę. Ciągnę, no takie... Ale słuchaj, no zawsze jest tak, że sami przyciągamy pewne rzeczy do siebie. Ja też po swoim życiu widzę, że też gdybym inną decyzję podjął w jednej chwili, wiesz, w pewnej określonej chwili, moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Czemu ty nie myślisz w tych kategoriach, że gdzieś tam się pokierowałeś swoim życiem? Twierdzisz, że to jest wszystko taki przypadek? Twierdzisz, że to jest wszystko taki przypadek, że nie decyduje o tym to, jakie ty decyzje podejmiesz w życiu?
6: Ale jakie? Że co, że mi się coś tam wydawało, że ktoś mnie w chuja robi, więc postanowiłem to sprawdzić?
2: Tak, tak. Tak, myślę, że właśnie...
6: To zajebiście, no.
2: No, nie no, to słuchaj, to, że ktoś cię w chuja zrobił i... Słuchaj, to, że cię w chuja ktoś zrobił i postanowiłeś to sprawdzić, to, że było tak, a nie inaczej, że coś tam, no wiesz, no to wszystko kierujesz swoim życiem, no.
6: Wiesz, a jakbyś ciebie ktoś coś wrobił i byś się pewnego dnia, nie wiem,
8: z ręką w nocniku obudził i byś miał przejebane za coś, czego nie zrobiłeś, no to co? To też byś mi mówił, że to jest karma, że na nią zasłużyłeś?
1: Ale to po co się w takich kręgach gangsterskich...
8: Ale ja się nie obracam w takich kurwa kręgach, ja na takich ludzi mam wyjebane kurwa, w dupie ich mam wszystkich kurwa i pierdolę ich z góry na dół kurwa, nie obracam się w żadnych kręgach, nie chcę z takimi ludźmi mieć nic kurwa wspólnego.
2: Ja też, ja też Michał. Ja mam, Michał, wiesz, podobnie. Mam podobnie jak ty, Michał. Brzydzi mnie raczej gangsterka, złodziejstwo. Takie rzeczy mnie brzydzą. Nie widzę w tym nic pozytywnego.
8: To znaczy, nie, to też nie jest tak. Ja kiedyś w tym widziałem rzeczy, których po prostu nie ma. Ja sobie tam kiedyś wmówiłem coś, kurwa, że prawdziwy gangster na przykład to jest, wiesz, honorowy człowiek, taki co, wiesz, tutaj kogoś zajebie, ale babcię przez ulicę przeprowadzi. No,
2: śpiewka to taka, śpiewka. To jest taki wizerunek, który chcą może budować gangsterzy wokół siebie, nie? Że oni są tacy, wiesz, praworządni, że mają zasady swoje, a jak przychodzi co do czego, to jeden nakabluje na drugiego i się okazuje frajerem, cwelem jeden z drugim, nie? I
8: no wiesz, to... ja miałem taką historię, że tak zwany kurwa gangster, człowieku, najpierw mi się odgrażał, za chwilę zadzwonił na policję, kurwa, przyjechała policja, naprawdę, to jest autentyczna sytuacja. Przyjechała policja, a z tej sytuacji jeszcze wyszło na to, że to kurwa jest wszystko moja wina i wiesz...
4: Nie nagrałeś tego?
8: Nie miałem
4: dyktafonu?
8: Miałem dyktafon, ale gdzieś mi ten telefon zginął, kurwa.
4: A to trzeba mieć zawsze włączony.
8: Miałem włączony, ale gdzieś mi ten telefon zginął. A nie, przepraszam, bo mi tam ktoś plecak ukradł i w tym plecaku ten telefon był chyba. Też to ukradzenie plecaka też nie było przypadkowe, na to wychodzi. No, ale nie, no generalnie przyjechali kolesie z policji do kolesia gangusa i wiesz, załatwili sytuację, nie? Zwieźli mnie na dołek, kurwa. No i tak, no i kurwa, wiesz, no, ja nie wiem, no... Kiedyś ci bandyci to jakiś tam honor mieli, jakieś tam zasady, nie? A teraz to jest wszystko, wiesz, układy i pieniądze, no.
2: No, kiedyś było bardziej konkret był, dzisiaj tak bardziej pic na wodę, nie? I wizerunek. I nagle się okazuje, że ten się rozpruł, tamten się rozpruł. I tak, wiesz, dużo gadania, a mało czynu. To jest takie żałosne trochę i też, ale wiesz, powiem ci Michał, że mi ten świat gangsterski nigdy jakoś wielce nie imponował i się tym trochę brzydzę, bo to są takie pozory, takie wiesz, budowanie wokół siebie jakiegoś wizerunku, budowanie opinii, że a tak naprawdę wszystko to jest chuja warte, chuja
8: to
2: warte.
8: To jest. Ja się z tobą, Krawiec, zgadzam w zupełności. To jest wszystko, wiesz, to inaczej wygląda, jak na to patrzysz z boku, a inaczej wygląda, jak tego doświadczysz.
2: Tak, tak, na filmach, nie? Na filmach to fajnie wygląda, nie?
8: Nawet nie na filmach, ale wiesz, no, masz różne rzeczy typu, wiesz, ci na przykład gangusy, to oni lubią, wiesz, pokazywać, że oni tacy filantropi są, oni tam, wiesz, na charity dają kasę, tu, wiesz, pomagają komuś i tak dalej, a później jak byś poznał takiego człowieka bliżej, to wyjdzie na to, że to jest zwykły śmieć, który tam, wiesz, weźmie i no, cię po prostu zajebie, nie?
2: No, też...
1: A co myślicie o tym słowiku, co... Kurwa,
8: no to właśnie dobrze Stanowski bardzo pojechał, bardzo dobrze Stanowskiego
1: się tak wydaje.
8: Jak pojechał po tej mafii pruszkowskiej właśnie, bardzo dobrze zrobił.
2: Tak.
8: Kurwa, ci ludzie, człowieku, mordowali, porywali, gwałcili, kurwa, haracze wymuszali, kurwa, i wolnych wypierdalają, a nie, żeby z nich jeszcze jakichś bohaterów na siłę robić. To jest w ogóle, kurwa... To jest szopka, naprawdę.
2: To jest taka Rosja, nie? To jest takie budowanie czegoś fajnego wokół, wiesz, zbira, bandyty.
8: To jest taki Putin, kurwa.
2: No.
8: Jak to... można gloryfikować takiego kogoś, no? Że on to tam też... siedział i on wyszedł, on się zresocjalizował, on już jest innym, lepszym człowiekiem, wiesz. Bo tak ci mówi Marcin Najman na przykład.
2: Tak, kurwa. I nagle jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie, który gdzieś tam jeszcze dzięki swoim koneksjom dopuścił do władzy, do spółek państwowych jakichś ludzi, całe życie chachmęcił, uczono go, żeby mordować, zabijać, przesłuchiwać, jak torturować i ty nagle z tych swoich 100 miliardów dałeś milion na środki. I nagle wszyscy, o, jaki dobry człowiek, no dał milion ze 100 miliardów.
6: No, kurwa.
1: Tak, i jeszcze mu ten, melodię z Ojca Chrzestnego, kurwa, zagrali. Jak on tam...
6: No, jeszcze mu melodię z Ojca Chrzestnego zagrali w ogóle. W Master wyszedł, kurwa, Słowik i on tu jest wielki boss. Pewnie nie fundacja, tylko ta federacja cała, to też jest pewnie dobry wałek na wypranie tej całej kasy, którą on tam ma z tych swoich nielegalnych biznesów. To też nie jest tak. No, no co sobie myślicie? Że skąd Najman wziął pieniądze na to wszystko? Spinansował mu właśnie Słowik pewnie i wiesz, tak powiedział tu Marcinku, fakturek na wystawiasz, nie? I będzie git.
2: No, też tak myślę, że tak to było, że się dogadał z tym Słowikiem. Najman, na nim ciążą oskarżenia o to, że wyłudzał, oszukiwał i tak dalej. Bardzo dużo jest... No, będzie się facet procesował. I to jest przewidywalne, że on się skumał z jakimś tam Słowikiem, który mu imponuje, nie? Że był tam szefem mafii. I on nagle zaczyna z nim gadać przy piwku i się dogadują. No, zróbmy galę.
4: Nie mówił o żadnym imponowaniu. No, zdaje się, mówił o tym, o odpuszczeniu, że Pan Jezus przebaczył, coś takiego tam było bardziej.
6: Pan Jezus chce się wtrącić. Patrz, co drugi taki właśnie z takich osiłków, co walczą w tych klatkach i w ogóle na bramkach gdzieś tam stoją, to co drugi jest zamieszany w jakieś tam kwestie z półświatka. No nie oszukujmy się.
0: Dobra, chłopaki, to ja się pożegnam, bo temat nie mój, więc nie będę zapychała linii. No, trzymajcie się, dobrej nocy.
1: Tak, to powiedz, jaki twój temat teraz, to jeszcze możemy porozmawiać.
2: No, nie, no, daj się Ewie, wiesz, oddalić spokojnie, a nie tu ciągniesz ją za ucho.
1: Już
2: no.
1: Wyganiasz.
2: Nie wyganiam, tylko...
0: Dobrej nocy wszystkim.
2: Trzymaj się, Ewa, pa, pa.
0: Dzięki, hej. Że mogłam być, no.
2: Bardzo miło, trzymaj się.
0: No, hej.
2: Hej.
6: No to tak jak mówię, to co drugi z tych właśnie zawodników, niezawodników, to jest umoczony w jakieś tam afery z jakiegoś półświatka. No. To nie jest trudno zdobyć jakieś konekcje czy znajomości, jak się człowiek obraca w takiej branży. No.
2: Czy nie powinniśmy być bardziej wyczuleni i bardziej stanowczo reagować na takie sytuacje, kiedy pojawia się jakiś były gangster, szef mafii w znanym show? Po prostu...
4: Tylko jak?
2: Nie oglądać, nie kupować, portfelem głosować. Te gale typu Alcomaster, czy tam jakiś Prime, gdzie ten Don Casio, to wszystko gdzieś tam zdycha. Ja widzę, że to zdycha, więc nawet mi mojej reklamacji nie uwzględnili.
1: Krawiec, no. Ale chyba tylko ty oglądasz, bo nie wiem, któryś stąd oglądał.
2: Stary, no, ludzie oglądają, no to, że ty nie oglądasz, no. Stary, Kononowicz jest na 666, tak, to nie pomyłka, miejscu, jeśli chodzi o popularność w Polsce kanałów YouTube, więc co, nie wiem, co który Polak, co któryś tam ogląda Kononowicza.
6: Radio, które jest.
1: Co?
2: Nocne radio? No, tam w ogóle 1 500 000 900. Daleko za murzynami.
6: To jest kanał w Polsce? 1 500 000?
2: Może i może tyle będzie. Milion może być kanałów w Polsce. Spokojnie.
4: Nie, więcej jest. Na
2: albo więcej, a nawet kilka. Ja bym stawiał tak na 10 milionów kanałów.
6: A nie wiem, ale jeszcze tak wracając do tego Słowika, to tylko powiem jedno. To są ludzie, którzy sobie, kurwa, naprawdę... To nie są jakieś drobne, wiesz, złodziejaszki, że gdzieś tam coś tam, wiesz, bułkę w sklepie zajebał. Tylko to są ludzie, którzy skrzywdzili naprawdę duże ilości osób i ich się powinno naprawdę, tak jak mówił ten Stanowski, na taksówce zatrudnić, niech se tam pracują, a nie, no. Kurwa, wiesz, robić z nich gwiazdy jakieś, nie?
2: Cieszy mnie, Michał, że ty tak myślisz, czekaj, mi się podoba. No.
1: Gdzie na taksówce, kurwa, ja bym go na taksówce nie zatrudnił. Nie chciałbym ja takiego.
2: Szambo mógłby wywozić.
1: Może.
2: Szambo mógłby wywozić zastanawiać, czy nie pójdzie gęste z góry, czy gęste z dołu właśnie. To.
1: No tak to bym się bał z nim jechać, kurwa, jednym samochodem.
6: Wiesz, to jest śmiech na sali, ile on tam siedział tych wyroków za niewinność, kurde. Trzy wyroki za niewinność gość odsiedział i wiesz, nie jeden złodziejaszek, co poszedł, wiesz, był głodny i coś tam ukradł, to dużo, wiem, dużo dłużej siedział niż jakiś tam, wiesz, gangus, co go prezydent, nie powiem, który uniewinniał, nie? No nie oszukujmy
4: się. Ale wiadomo, który. Wiadomo, no, który. A to nie, wiesz co, to chyba nie prezydent, to chyba otoczenie tam działało, bo to zawsze to ktoś coś podsuwa, jakiś papier, nie?
1: Ale prezydent uniewinniał.
2: Ja nic nie wiedziałem, mnie ludzie podtykali pod nos podpisu, to ja podpisywałem.
4: No może ksero zrobili podpisu, to wiesz, gdzie w dzisiejszych czasach.
1: Przecież WSL się tłumaczył z tego, że go uniewinnił.
2: A, no tak, gabinet Wałęsy ułaskawił Słowika, faktycznie. Też ciekawa sytuacja, nie? Ułaskawienie dla, nie dla jakiegoś tam gościa, który, nie wiem, popadł w długi, zabrali mu mieszkanie, taki zwykły Kowalski, tylko Słowik, przywódca mafii. I tu ułaskawienie.
4: Ale może,
2: to pokazuje, może ale słuchajcie, przy Wałęsie zawsze był ten Wachowski. To był człowiek ubecji, to był konik, taksiarz, wiecie, takich, jakich było wielu za PRL-u,
1: no wiem,
2: który kombinował.
1: Był,
2: tak, to był taki nieogolony, z kilkudniowym zarostem, zawsze cwaniak, który patrzył się spod ełba, gdzieś tam za Wałęsą. I faktycznie, on mógł tego Wałęsę gdzieś tam nim kierować, no bo Wałęsa to taki, wiecie, no tłumok, to jest człowiek, kurwa, no taki prosty... Robol, i gdzieś mu tam drugi sprytny człowiek podyktował, co ma podpisywać, co ma mówić. Wałęsa zresztą wpadł w pułapkę, bo on złapał Pana Boga za nogi, ja jestem tutaj, o mnie mówią za granicą, ja mam medali, panie, 5 wiader, więcej od Brażniewa. I on się nagle poczuł w dechę ważny i już miał wszystko w dupie, nie? To jest właśnie pułapka, jak weźmiesz takiego bidoka, jakiegoś rybaka, robola, zrobisz z niego władcę, on nigdy nie będzie pełnowartościowym władcą. Sorry, ale tak po prostu jest.
4: Ale gadu opisywał.
6: On... Zależy od perspektywy, bo to właśnie z drugiej strony jest człowiek idealny do takiej roboty.
2: Ale jak idealny? Słuchaj...
6: No idealny właśnie, w sensie taki tłumok, taki wiesz, on się zachłyśnie tam swoją sławą, tym, że on jest, wiesz, tutaj zajebisty i to on będzie robił, wiesz, będą na tej zasadzie, jak ktoś ma wysokie ego, to bardzo łatwo jest nim manipulować, bo wtedy mu się powie, o, a Breżniew to by zrobił, a ty nie zrobisz? On mówi, co ja nie zrobię, kurwa, ja mam więcej medali od Breżniewa, to co ja nie zrobię? I już, no.
4: Breżniew Nobla nie miał chyba.
6: No, może po to mu tego Nobla dali.
4: Ale ja na przykład bym chętnie, byś wprowadził do programu z panem Wałęsą, porozmawiał sobie.
2: Słuchajcie, miałem kiedyś dobrego przyjaciela, Kamila, kolegę. To był taki mój, no, kolega w podstawówce. Ciągle gdzieś tam z Kamilem i z Krzyśkiem chodziliśmy, na rowerach jeździliśmy, zawsze taka trójka drombo, nie? Kamil był z takiej dobrej rodziny, gdzie w tenisa grali, nawet nas tam zabrał ojciec Kamila na tenisa kiedyś. On też, jak ja, jako jeden z pierwszych miał komputer na osiedlu, jego ojciec miał bar...
1: Jaki komputer?
2: Nieważne. Jego stary miał... knajpę prowadził, był taki przedsiębiorczy. Po prostu to były różne światy wtedy, za PRL-u. Jeden gdzieś tam klepał biedę, chodził jako hydraulik, pracował, grosze zarabiał. Drugi gdzieś tam tu zakładał lokal, tu otwierał bar, tu chodził na tenisa. To były różne światy. I słuchajcie, moim zdaniem bardzo duże ma znaczenie to, jak rodzice wychowują swoje dziecko. Czy uczą go czegoś o pieniądzu, o tym, że edukacja mu się przyda i tak dalej. Zwracają uwagę na to, czy ma 4 z plusem, czy 6. Tak, tacy byli rodzice Kamila, nie? Ja byłem gdzieś tam między tymi dwoma światami, między tymi łobuzami, a tymi gdzieś tam, którzy... No wiecie, ojciec prywaciarz, nie? No, miałem wszystko. Więc kurwa, to ma olbrzymie znaczenie, jak nas nauczą obchodzić się z pieniądzem. Jak biedak zawsze zachłyśnie się bogactwem. I moim zdaniem Putin na przykład to jest taki przykład bardzo pomieszanych światów. Z jednej strony łobuz, bandyta. On jest trochę jak Stalin, który też zaczynał jako po prostu bandzior, który mordował i tak dalej. Z drugiej strony wielka władza, najbogatszy człowiek świata. To nigdy się nie będzie współgrało ze sobą, wiecie, te dwa światy, nie? Będą jakieś dziwne zachowania, jakieś psychozy, jakieś, kurwa, wariactwa, no. Albo jesteś do czegoś przyuczany od maleńkiego i się na tym znasz, albo nagle wpadasz w jakiś inny, obcy świat. To tak jakbyście wy nagle wylądowali w kosmosie. Kosmonauta, który już zna ten świat, który był w kosmosie, będzie to dla niego zupełnie inne doświadczenie niż dla was, nie?
1: Krawiec, przerwę ci na chwilę. A to dlaczego te całe społeczeństwo rosyjskie wybiera cały czas Putina na prezydenta?
6: Bo jest do kolonii karnej grozi.
2: Bo jest do tego przyuczane przez wieki, żeby ufać władzy, że władza jest ważna, że władza jak coś powie, to powie.
1: Ale to może dlatego, że nie chcą zmian żadnych, bo im tam jest dobrze.
2: Ale to, że ktoś nie chce zmian...
1: Darmowe mieszkanie, darmowy prąd, darmowy gaz.
2: Tak, tak, stary, ale to, że jakaś nacja, jakiś naród nie chce zmian, to też jest przyuczenie do tego, do takiego myślenia, nie?
1: No tak, tak jak u nas było w PRL-u.
4: No czyli no, jest dalej.
2: My, Polacy, jest też dalej? Jesteśmy mocno przysposobieni do tego, żeby polegać na władzy, że władza jest od tego, żeby nam kierować naszym życiem. Też jesteśmy do tego mocno przysposobieni. A z kolei jakieś społeczeństwa zachodnie, to bardziej tak, wiesz, polegaj na sobie, tak dalej. W tym kierunku to idzie bardziej. I my się też musimy...
1: Czekaj, no. Przerwa ci. Nie, zachodnie... W zachodnich państwach już rządzą korporacje, nie państwa, jakieś tam.
4: No to inna sprawa.
1: I rządzą ludzie.
2: No to inna sprawa. No,
1: no trochę inna, no dobrze.
2: Znaczy nie, inna, ale i ta sama, bo to, że ufasz korporacjom, znaczy nie wiem, korporacjonizm, no... My w każdym razie mamy trudną historię, trochę jak Rosjanie, że władza... Rosja zawsze miała bardzo mocnych władców. Czy to byli carowie, czy rewolucjoniści, to zawsze byli mocni ludzie i oni tak się przyzwyczaili do tego, że po prostu władza gra główne skrzypce, nie? A my jesteśmy tutaj plebsem, biomasą i możemy tylko być targani tą falą zmian.
6: No nie tylko, nie zawsze, bo na przykład jeżeli chodzi o Lenina, to on właśnie potrafił pokazać tej całej masie, że nie, słuchajcie, wy, to właśnie wy się tutaj liczycie, wy jesteście tą siłą napędową tego kraju i dlatego cara trzeba obalić, bo car się z wami nie liczy, to właśnie car ma was tutaj za pospólstwo i za gawieć.
1: Dubliński, ale chyba za cara chyba lepiej było w Rosji niż później za Lenina.
6: Carowi na pewno. Carowi na pewno.
2: Bolszewicy byli...
1: Nie terowie, tylko ludziom.
2: Bolszewicy...
6: To można się spierać, ale generalnie nie uważam tak, wiesz. Ja nie jestem komunistą takim, wiesz, takim z krwi i kości, żeby nie było, wiesz. Też uważam, że powinien być złoty balans, złoty środek jakiś. Ale no nie, no jednak wiesz, jeżeli chodzi o to, że jeżeli ty pracujesz, wypruwasz z siebie flaki, a dalej jesteś, kurwa, biedny, to to, kurwa, nie ma sensu.
1: No to teraz tak jest. No i to teraz.
2: Ale czekajcie, no bo tu właśnie u Michała się teraz ujawniły jakieś tutaj ciągoty komunistyczne chyba, tak?
6: Nie.
2: A co byś dobrego powiedział o komunizmie, że jakbyś zareklamował na przykład teraz, jakbyś miał na Netflixie, byś dostał pasmo na Netflixie i miał zrobić jakiś klip reklamujący komunizm.
6: To nie, to komunizm też nie jest rozwiązaniem problemów wszystkich, bo w komunizmie się ludzie leniwią strasznie, kurwa, bo mają wszystko zagwarantowane od państwa, powiedzmy. Albo mają wszystko zagwarantowane, albo jest druga strona medalu. Wszyscy mają gówno, czyli porówno. No. I to też nie jest dobre.
1: Nie, dochód gwarantowany i można to
6: zrobić. To też jest dochód gwarantowany, bo
8: Słuchaj, ja uważam, że jeżeli pracujesz, idziesz na 40 godzin tygodniowo do pracy i zapierdalasz, to powinieneś coś z tego mieć, a nie biedę i martwić się dalej, skąd rachunki weźmiesz, bo wszystko takie drogie, kurwa, i za wszystko trzeba płacić. To jest też
1: przejebane. Ale to we wszystkich krajach, przynajmniej w Europie, tak jest.
2: W Skandynawii się bardzo dba o obywatela i różne socjale, zapomogi, prawa i tak dalej, a nie jest to kraj uznawany, znaczy nie jest to kultura uznawana za komunistyczną, Skandynawia,
1: ale,
2: nie?
1: Ale jaki kraj, bo nie uznałem krawcu.
2: No kraje skandynawskie ogólnie mówię, że aha, tam mocny jest nacisk na właśnie na socjal, na pomoc. Mordo,
1: jakbyś był czarnym i gejem, to byś kurwa tam żył jak śliwka.

0: Że to podstawy humanizmu to są tak naprawdę. No, ktoś ma taką, a nie inną sytuację, trzeba mu pomóc. Ale nie na zasadzie, że się ściąga do kraju tam, nie wiem, 8 milionów kurwa uchodźców, muzułmanów, którzy na wejściu chcą, wiesz, kurtek Gucci, kurwa, i butów, kurwa, jakiś Balenciaga, bo jemu się należy,
1: Ale
0: nie? I państwu ma
1: tu
0: mu
1: się
0: to
1: zgodzę.
0: zapewnić.
1: Tak, tu się zgodzę z tobą, że nie można popaść w jakieś szaleństwo w tym wszystkim, tylko trzeba to z głową robić. I też myślę, też ta właśnie dodatkowa zasada, że sponsorujesz, pomagasz, finansujesz, jak cię na to stać. Jak sobie na to zapracujesz. Czyli powiedzmy, funkcjonuje twoja gospodarka przez dziesięciolecia doskonale, odkładasz, jesteś oszczędny, gospodarny, to w końcu możesz mieć jakieś benefity z tego, bo sobie na to
0: Tak.
1: zapracowałeś.
0: Nawet
1: Możesz
0: powinieneś.
1: przyjąć
0: Możesz przyjąć 3 miliony Ukraińców i tam chuj z Polakami, nie? Niech oni tu się bawią. To jest
1: psycho.
0: chora sytuacja, ale to jest wina rządu jednak. To nie można mówić, że to jest wina Polaków. To jest wina rządu, który kurwa na przykład zakręcenie kurka przez Rosję nazywa, wiesz, sukcesem, że tutaj jesteśmy, teraz jesteśmy niezależni od Rosji, wiesz, gazowo, bo tam kurek zakręcili, już nie było innej możliwości.
1: A kupujemy rosyjski gaz od kogoś innego, tam, nie wiem.
0: No, wiesz, no,
1: No tak,
0: wiesz.
1: Polska to jest taki cwany gapa narodów trochę, który innych poucza. Tu sankcje nie bierzcie od bandyty, a gdzieś tam po cichu bierze sam cały czas od tego bandyty. To jest takie trochę niefajne.
0: Ludzie powinni mieć godną pensję. Jeżeli ktoś pracuje, to powinno go stać być nie tylko na podstawowe rzeczy, ale też na towary tak zwane luksusowe, albo na to, żeby rodzinę zabrać na, nie wiem, kurwa, wycieczkę gdzieś na Karaiby albo gdzieś. Bo jeżeli ktoś
1: Tak.
0: pracuje i dalej mu, wiesz, nie starcza na spłatę kredytu, bo jak to się nazywa? No, ci nie Narodowy Bank Polski, tylko Rada Polityki Pieniężnej. O, podnosi znowu stopy procentowe i wiesz, zapierdalasz cały miesiąc i masz gówno z tej pracy, bo znowu musisz zapłacić więcej, wiesz, gaz idzie do góry, kredyt idzie do góry, ceny żywności idą do góry, zaraz zobaczycie w czerwcu, czy w czerwiec albo lipiec się wchodzi z powrotem VAT na jedzenie. To zobaczycie,
1: O
0: jak znowu ceny
1: kurwa.
0: żarcia pójdą do góry. No, to nie jest normalna sytuacja. Jeżeli pracujesz i zarabiasz, to powinno cię być stać na godne, kurwa, godne życie. Nie
1: Nawet
0: życie
1: nie
0: na
1: wiem, czy
0: kredycie, tylko na
1: godne, czy
0: godne życie.
1: niegodne. Znaczy tak na logikę, na takie, na wyczucie, po prostu na zdrowy rozum. Człowiek, który pracuje normalnie, chodzi do pracy, wykonuje jakąś tam normalną robotę. Powinno go być stać na to, żeby opłacić sobie rachunki, gdzieś tam sobie raz na jakiś czas odpocząć, kupić buty. To tak nam się to kojarzy chyba, nie? Że tak to jest normalna sytuacja, że człowiek, który coś od siebie daje, stara się, żyje sobie względnie normalnie. Może nie ma luksusowego samochodu, ale ma tam buty, jedzenie, wszystko tam, takie podstawowe rzeczy, tak?
0: No, na to wychodzi, no, tak powinno być. Minimum.
1: No.
0: Ja uważam, że dwuosobowa pracująca rodzina bezdzietna powinna mieć willę z basenem i z flagą polską na podwórku.
1: No, to zgadzam.
0: Nie w Polsce. Może tak powinno być,
1: W
0: ale nie
1: Polsce.
0: w Polsce. No właśnie,
1: Ale
0: w
1: nie,
0: Polsce.
1: przecież zaraz, chwila, moment. Tak mogłoby być, gdyby rząd tyle nie kradł. No, no, no, umówmy się, te 70 milionów Sasina to jest tylko wierzchołek góry lodowej, na przykład, nie?
0: No
1: To
0: pewnie trzeba mu
1: tak,
0: zabrać
1: pewnie
0: po
1: tak.
0: prostu.
1: No, powinna być wyższa odpowiedzialność za błędy i za pewne złe decyzje. Powinno się
0: Charles Bronson w jednym
1: konfiskować
0: filmie
1: majątki.
0: pokazał, jak to robić.
1: Charles Bronson.
0: Tak.
1: Death Wish 3.
0: Nie wiem, czy w trzy akurat. Chyba tego typu metody mieli ci, jak oni tam się nazywali, na myśli. No,
1: Ale
0: stąd
1: ty tam
0: rzecz.
1: cały czas jesteś idziesz w kierunku takich, wiesz, rozwiązań bardzo drastycznych. gdzieś tam strzelić komuś w łeb, powiesić,

0: Nie, wcale
1: zalogi.
0: nie. Zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. No przecież jeżeli były afery za komuny, na przykład słynna afera mięsna, gdzie do parówek domieszywano tam jakiś papier czy coś takiego, to przecież dostali KS-a wszyscy, nie? Także
1: KSA?
0: to,
1: KSA
0: no
1: dostał. A co to jest
0: KS-a
1: KS?
0: dostali.
1: Co to jest
0: No kara
1: KS?
0: główna,
1: A
0: kara
1: to
0: śmierci.
1: aha.
2: Ten ojciec tego, Puły i Spuły, tak?
0: Tak, to tam były, nie pamiętam już dokładnie. Ja pamiętam jeszcze te
2: Ja nie
0: wiadomości,
2: pamiętam,
0: które.
2: jak się nazywał ten.
3: Błuczkowski?
2: Och, nie, ten drugi.
0: Ja nie powiem wam nazwisk, ale pamiętam za dzieciaka, bo to było jakoś, albo to było jeszcze w stanie wojennym, albo już zaraz po. I tam właśnie wykryto jakieś nieprawidłowości, że ludzi tam do tych parówek, tych komunistycznych, takie grubaśne parówki krótkie, jak kiełbasa
2: No,
0: śląska, takie.
2: on karę śmierci chyba jako ostatni dostał w PRL-u.
0: No
2: Albo
0: to
2: nie
0: tam
2: ostatni.
0: były takie sytuacje, nie? No, po prostu truli ludzi, no to. No dzisiaj by musieli we wszystkich chyba żywnościowych tekstach coś zrobić, bo
3: Powinno
0: żeby
3: być tak, że...
0: przebadali. A
3: Przepraszam, powinno być
1: czy nie
3: tak, że jeżeli
1: myślisz?
3: jakaś ekipa dostała się do rządu i teraz oni rządzą i oni spierdolili. To jest ban na politykę dla nich. Koniec. Nie ma już bycia posłem, nie ma bycia w opozycji, nie ma nic. Po prostu wracaj człowieku, nie wiem, na kopalnię zapierdalać kilofem, a nie. Wiesz, zjebałeś i ty się jeszcze tutaj o drugą kadencję upominasz. No kurwa, no.
0: Znaczy, w ogóle jeśli chodzi o politykę, jeżeli nie zakazać w ogóle działalności partii politycznych, to przede wszystkim powinna być jednokadencyjność. Jedna kadencja, koniec, nie? Jeżeli już. Aczkolwiek mówię, no, takie rozwiązania nie są dobre, znaczy ja sobie zdaję z tego sprawę, są najgorsze rozwiązania, czyli jakaś taka przedstawicielska demokracja, no, według jakichś jeszcze dziwnych przeliczników, nie? Ja nie jestem demokratą, także to sorry, ale po prostu też.
2: No dobra, to Van Dust mi podpowiedział, to był ojciec Wawrzyckiego.
0: No ale była, to się nazywała afera mięsna, czy jakoś tak. Bo tu pamiętam, jak to w dzienniku to wałkowali przez tydzień, te sąd pokazywali tam i ten. Po prostu było coś w tym rodzaju, że po prostu tam były jakieś domieszki papieru, czy czegoś wykryli, nie pamiętam dokładnie, czy makulatury jakieś.
1: Ja bym wolał zdecydowanie sprawnie działające prawo w Polsce, które jest po prostu bardzo takie obiektywne, sprawiedliwe, szybkie, efektywne, a nie takie rozwiązania typu, że właśnie wziąć tych, powiesić, tych rozstrzelać. Tu mamy aferę, to, bo wiesz, to wszystko prowadzi do takiej Rosji, gdzie robi się procesy pokazowe, gdzie jeden gość decyduje właściwie o tym, jaką decyzję
0: Nie
1: mają
0: sądzę.
1: podjąć sędziowie. Tak jest w Rosji. W Rosji nie ma wolności słowa. Samo to, że się blokuje wszelkie media w ogóle, a niezależne, alternatywne, całkowicie jest zero, wiesz, w ogóle tolerancji, gdzie się zabrania, nagle z dnia na dzień się zmienia prawo, że nie możesz wyjść na ulicę i demonstrować przeciwko czemuś,
0: No ale w Polsce
1: bo
0: to samo
1: będziesz
0: się dzieje.
1: uznany. Nie, w Polsce zdecydowanie możemy sobie psioczyć na
0: No.
1: Polskę, też nie jest dobrze, ale od Rosji jesteśmy daleko. Polska jest trochę zawsze między wschodem a zachodem, trochę nas fascynuje ten wschód, trochę zachód. Jest dużo lepiej, stary, dużo lepiej. Możemy sobie marudzić na Polskę, ale to, co się dzieje w Rosji, to jest dyktatura. To jest pod fasadą jakiejś tam pseudodemokracji, niby, że możesz coś tam podjąć, mieć
0: Nie no,
1: głos. To,
0: obiektywnie masz
1: to jest
0: rację, no
1: fa
0: obiektywnie jest
1: fasada,
0: bardzo dobrze.
1: iluzja, iluzja, totalna iluzja. Czy ty, Etam, ty mi się zawsze jawiłeś jako człowiek taki, który lubi sobie, ceni sobie szczerość, prawdę. Czy tobie imponuje iluzja, kłamstwo?
0: No nie, obiektywnie rzecz biorąc, w dzisiejszym świecie jest na tyle dobrze, że mógłbym mieszkać zarówno we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Polsce, jak i w Rosji. Nawet na Białorusi, jeżeli tak mam już powiedzieć, nawet na Białorusi, żebym mógł tam mieszkać. To obiektywnie rzecz biorąc jest okej, okay, nie? W tych państwach to nie jest jakieś jakiś koszmar tak mieszkać. Dla przeciętnego człowieka.
1: Zależy, kim byś był, to byś różnie żył. Jakbyś był emerytem, dziadkiem, to może by ci coś skapnęło, bo Łukaszenka dba o emerytów. Jakbyś był jakimś wywrotowcem, coś byś... A ty tam jesteś wywrotowcem, lubisz mówić rzeczy niepopularne i tak dalej. Zaraz byś podpadł władzy, bo byś mówił coś tak, jak czujesz. Nie wiem, co cię tak fascynuje w tym Łukaszence, gościu, z którego się cały świat śmieje. Polska, co by nie mówić, jest jakoś poważana na świecie, w tym sensie, że z nami się... No, możesz się śmiać, ale jesteś bardziej jako Polak poważany. Jesteś członkiem Unii Europejskiej, jesteś członkiem NATO. Stary, jesteś gdzieś tam poważany na świecie. Reprezentanci twoi jadą gdzieś w świat i są wysłuchiwani. Nie jesteś jakimś cyrkiem, nie jesteś jakimś, kurwa, gościem śmiesznym, z którym parodie se robią, który żyje w jakimś, wiesz, Bantustanie, jest jakimś wataszką. Jesteś reprezentantem cywilizacji Zachodu.
0: Krawiec, jednak członkiem NATO jest polskie wojsko związane traktatem. Natomiast ja nie jestem żadnym członkiem NATO. Tutaj to jest jedna pomyłka. Druga pomyłka. Nie jestem członkiem Unii Europejskiej.
1: Nie czujesz się
0: obywatelem Unii Europejskiej.
1: Nie poczuwasz się. Czyli co? Nie poczuwasz się?
0: Nie poczuwam się, tylko nie jestem faktycznie. Nie ma takiej formuły prawnej, że jestem członkiem NATO, bo nie jestem.
2: Nie ma czegoś takiego, naprawdę mówię tam, ale jesteś członkiem Unii Europejskiej i Polski.
0: Mogę być traktowany jako obywatel, tak zwany. Mogę być taki traktowany, ale ja wolę być traktowany jako człowiek lub osoba, a tych sformułowań nie ma w żadnych dokumentach, za wyjątkiem preambuły Konstytucji.
1: Słuchaj, ważni ludzie na tym świecie, takich, których słucha cały świat i to, co powiedzą, to ląduje gdzieś tam na portalach na całym świecie, reprezentanci USA mówią, że jeśli jakikolwiek kraj członkowski NATO, w tym Polska, zostanie zaatakowany, zmieni się świat, że będzie to po prostu wypowiedzenie wojny. To są bardzo konkretne słowa. To nie jest takie, wiesz, bla, bla, bla, coś tam sobie przy pączku powiem, tylko to są rzeczy wiążące, które utwierdzają nasz... Dzisiaj, stop, bo kiedyś krawiec, to różnie krawiec, bywało.
2: Krawiec, no. Przerwij chwilę.
1: No, mów.
2: A w 39 też tak było. Zapewnienie
0: to chciałem powiedzieć
2: Anglii właśnie. Od Francji i gówno z tego.
1: Ale
2: wyszło,
1: to co... Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, że to, co było kiedyś, to było kiedyś. No, może dziś jest inaczej. Słuchajcie, może kiedyś nie padały takie słowa właśnie jak dzisiaj, które betonują nasz układ w pewnym sensie i dają do zrozumienia światu, że jest tak jest i wiemy, na czym stoimy. Uważajcie, Polska jest członkiem NATO. Kiedyś takie słowa nie padały, dziś padają, więc słowa czasami mogą mieć dużą wagę.
0: Ja takich słów nie słyszałem, natomiast
1: ja słyszałem.
0: Powiedz mi, co by się stało, gdyby to w wyniku pewnej dziwnego zbiegu politycznego okoliczności, to Polska przystąpiła do wojny z Rosją, a nie odwrotnie.
2: No, bo tak by było, jak Polska...
0: Jeżeli Polska zwiąże się, a jest podpisany podobno tajny traktat przed kilkoma dniami między premierami naszymi, nie znamy jego treści, przynajmniej do wczoraj nie znalazłem takiej treści, jest coś na rzeczy. Jeżeli zostalibyśmy w sojuszu wojskowym lub w sojuszu politycznym w postaci Unii, z automatu jesteśmy krajem frontowym. I co wtedy? Czy wtedy działa piąty punkt NATO i czy działa jedenasty punkt NATO? Bo to jest jeszcze bardzo ważne, bo my nie leżymy w basenie Morza Śródziemnego. Czyli mogą oprotestować ewentualnie zajęcie Polski. Zresztą zajęcie Polski by nie nastąpiło. Polska, jeżeli zostanie zaatakowana, pierwszy atak będzie taktyczny, także to sobie wybijcie z głowy, że czołgi wjadą. Takiego czegoś nie będzie.
1: Moim zdaniem
2: bomba
1: popełniasz...
2: pierdolnia atomowa tutaj, a nie kurwa czołgi wjadą.
1: Moim zdaniem
0: od
1: etam
0: razu lecą
1: popełniasz
0: Iskandery,
1: błąd.
0: Iskandery. To w ogóle nie ma o czym dyskutować.
1: Moim zdaniem etam popełniasz ten sam błąd co Korwin, że zbyt często się skupiasz na jakichś rozważaniach teoretycznych, a nie na praktycznych.
0: Wszystko są rozważania teoretyczne.
1: Definicje, przypuszczenia, jakieś badanie, wiesz, ruchu konia w próżni, a mało skupienia się na konkretnych rzeczach, które są tu i teraz, na faktach, tylko takie rozważanie i pokazywanie, jakim to się jest intelektualistą, że się zna różne, nie, zna się historię, zna się definicje dokładne, a nie, wiesz, że...
0: Ale mi wcale nie zależy na tym, żeby...
1: Ty się często tak też, jak Korwin, skupiasz na tym, na przykład w swojej audycji, kim de facto jest debil, że, wiesz, prawnie, medycznie, a nie patrzysz na życie, bo życie jest gdzieś tam z boku ciebie, ty jesteś obok życia, trochę tak jak ja, gdzieś tam z boku jesteś życia, więc siłą rzeczy się skupiasz na definicjach książkowych, na tym, co zobaczyłeś w telewizji, ja to rozumiem, ale dajmy Michałowi coś powiedzieć, bo tu wrócił chyba do nas Michał, tak?
3: A co, nie było mnie?
1: Chyba cię rozłączyło.
3: Aha. No, w jakiej kwestii?
1: No to w żadnej. To etam, czy chciałbyś jakoś tutaj skomentować?
0: Znaczy nie, no wiesz, pytanie o rozwodzeniu się nad definicją chyba jest lepsze niż nazywanie kogoś debilem, bo ja tego raczej nigdy nie robię, natomiast wolę zdefiniować sobie pewne pojęcia, zanim kiedykolwiek zostaną użyte, tak, żeby to było jasne. Natomiast ja się mam zamiar mylić, znaczy mam taką nadzieję, że się będę mylił w tej kwestii, ale jeżeli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli Polska jako państwo w wyniku zawieruchy, która ma obecnie miejsce na Ukrainie, no już tak właściwie na pograniczu Rosji, jeżeli kiedykolwiek zostanie w to wplątana fizycznie, to nie będziemy mieć do czynienia tutaj z akcją militarną konwencjonalną. To możecie być o tym przekonani, to z całą pewnością.
1: Nie gniewaj się tam, ale bardzo często się mylisz w sumie i taki jesteś omylny w sumie często w swoich opiniach.
3: Tu muszę poprzeć etama. Ja kiedyś bardzo namiętnie słuchałem Dariusza Kwietnia i jego tych tam wywodów geopolitycznych. To jest jednak człowiek związany z wojskiem, on tam w wojsku posłużył.
1: Kwiecień?
3: Ja
1: mówię, Dariusz Kwiecień? Tak? A jak jest związany z wojskiem?
3: No, on tam służył w tych Narodowych Siłach Rezerwy. Sam się zapisał do NSR-u.
1: No dobra.
3: To są tacy, no jeszcze zanim były te wojska obrony terytorialnej, to na kształt tego były Narodowe Siły Rezerwowe, gdzie każdy, kto chciał, mógł się zapisać i zostać żołnierzem. No i on się tam zapisał, z tego co wiem, inaczej, z tego co sam mówi, i z tego co on sam mówi, wynika, że przynajmniej wtedy, czyli przynajmniej 3-4 lata do tyłu, to plan obrony, jeżeli chodzi o NATO w przypadku agresji rosyjskiej, zaczynał się tak naprawdę na linii Odry.
0: No niestety tak. No, zresztą Rosjanie to jasno określili, chyba parę miesięcy, nawet minęło już nie tygodni, że przywrócenie stanu, że tak powiem, faktycznego, jaki był założony tam chyba w 96 roku w tych porozumieniach, czy 93 to był, już nie pamiętam, czyli właśnie linia Odry jako bufor taki, który jest oparciem. Tak, czyli no, bądźmy dobrej myśli, że cios by poszedł między Wartę i Wisłę, powiedzmy, żeby nie drażyć Niemców ewentualnym opadem.
2: Czyli tak. Polska będzie poligonem takim.
0: No, znaczy nie, tutaj nie chodzi nawet o poligon, chodzi o odcięcie możliwości handlu z Chinami, ale to już jest inna sprawa, to jest akurat oczywiste. No, natomiast pytanie tylko, czy cała szerokość, cały pas, czy pas między Wartą a Wisłą, bo w zasadzie to by wystarczyło, tak? Oni też nie są idiotami, trzeba pamiętać, tak? Też Kaliningrad musi się dzielić z tym, że powieje wiatr w stronę, raczej wieje od morza, tak? Ale może powieje sobie w stronę i spaść czarny deszcz na ten, też nie tak nie przesadzajmy z tymi ładunkami. No dzisiaj do likwidacji miast w Iskanderach są stosowane głowice o mocy 150 kiloton, więc razy 7 Hiroshima, tak? No to nie jest to aż tak potężna moc.
1: Ale każdy taki...
0: Możesz to przeczytać wszędzie.
1: Każde takie działanie zbrojne, wiesz, odpalenie atomówek czy coś, to już są zmiany dla świata. Każdy naprawdę mocno się zastanawia, czy użyć swoich najlepszych zabawek, bo to już jest... No wiesz, jak na podwórku, wiesz, że jak chwycisz za cegłę i walniesz kogoś w łeb, to już jest przekroczenie pewnych granic i że potem już będzie rozmowa z rodzicami, poprawczak i tak dalej, więc się tego boisz, nie?
3: A każdy kraj też się zastanawia, czy im się to opłaci, jeżeli oni odpowiedzą w ten sam sposób, bo to jeszcze zauważmy, że jeżeli Rosja by, nie wiem, rakietami tymi zaatakowała Amerykę, to Ameryka będzie myśleć inaczej niż w sytuacji, gdyby te rakiety właśnie na przykład uderzyły w Warszawę, wiesz, to jest też kalkulacja zysków i strat, wiesz, robienie bilansu.
1: Choć,
3: czy
1: słuchajcie,
3: nam się opłaca, czy no, już powinniśmy wejść do tej wojny, czy jeszcze nie? Czy może poświęcimy jednak tą Polskę, tak jak w 1939, czy może jednak odpowiemy, wiesz, tym ogniem, bo może Putin będzie chciał nam dojebać, a może on będzie chciał tylko tutaj, wiesz, pokaz siły no to jeszcze jesteśmy gotowi, nie? Wiesz, to jest
0: jest jeszcze jeden problem z tym związany, to z tym, co mówisz, mianowicie Ameryka nie ma w tej chwili sił na to, żeby w ogóle cokolwiek strącić z tego, co ma Rosja, przynajmniej na terenie Europy.
1: Ja słyszałem zupełnie inne opinie. Słyszałem.
0: Podczas
1: skąd masz w ogóle takie dane, że
0: raporty ćwiczeń, które były kontrćwiczeniami odnośnie, nie pamiętam, jak one się nazywały, akurat te zachodnie, i zakładano w najlepszym wypadku strącenie przy głowicach taktycznych wielogłowicowych, w jednym rakiecie wiele głowic, tak? Stwierdzono maksymalną skuteczność na poziomie 50%, przy czym na każde miasto miało być przeznaczone od 3 do 4 głowic 150-kilotonowych, więc nawet jeżeli 50% strąciliby, to i tak to nic nie daje, tak, w tym momencie.
1: Ja słyszałem zupełnie inne rzeczy, właśnie, że uzbrojenie NATO, no wiadomo, że NATO to USA. USA ma, wiesz, zupełnie inny ponoć level uzbrojenia. To jest inny świat. Takie Raptory F-22 czy jakieś bombowce.
0: Ale poczekaj.
1: Czy takie amerykańskie, te słynne, jak się nazywa ten B-52, tak? Bombowiec? Taki wielki samolot.
0: B-2.
1: Ale powiedzmy, no chodzi mi o, wiesz, o te samoloty, które... Jezu, dajcie mi coś, kurwa, dokończyć zdanie, no... Chodzi mi o to, że słyszałem takie opinie, że to amerykańskie uzbrojenie to jest, powiedzmy, taki jeden bombowiec wielki, który kryje w sobie jeszcze inne samoloty, jakieś super nowoczesne bomby, a Rosja to faktycznie jest takie trochę jeszcze część sprzętu ze Związku Radzieckiego, tu nie działa, tu rozdezelowane. To jest zupełnie inny level, inna technologia, inna skala badań, inne... To będzie dziwna wojna, tak? Kiedyś się śmiałem z tego, że jeden amerykański samolot wystrzeliwuje jakąś tam rakietę, która się rozłącza na 20 innych w powietrzu i nam niszczą całą naszą w ogóle flotę.
0: Wiesz, ile potrzebnych jest statków rosyjskich właśnie z takimi głowicami, jak ty mówisz, się rozszczepia na wiele głowic, żeby zniszczyć całą Amerykę, dokładnie ją pokryć całkowicie? Jeden taki statek jest potrzebny, a mają ich wiele.
2: Drugi zapasowy by był potrzebny. Tak.
0: No, dokładnie.
1: I trzeci taki malutki jeszcze. No.
0: Dokładnie. Rosja, jeżeli chodzi o broń niekonwencjonalną, ma 10-krotną przewagę w samej Europie, jeśli chodzi o pokrycie, że tak powiem, całości, jeżeli chodzi o głowice taktyczne. Ma ich 6890, dokładnie.
1: Słuchajcie,
3: że Rosja ma te rakiety hipersoniczne, które są zdalnie sterowane.
0: No i Iskandery, dokładnie. Nie da się z tego Pershingiem zestrzelić. To jest
1: Słuchajcie,
0: kompletna.
1: Rosja tak...
3: To można w czasie z
1: co to Rosja nie ma?
3: Sterować torem lotu.
1: Słuchajcie, ja już tyle się nasłuchałem, co to Rosja nie ma.
0: To samo się steruje.
3: Nie, mają rakiety, które w czasie rzeczywistym mogą być sterowane.
0: Tak, ale zrozum jedną rzecz.
3: Wybujesz rakietę, jest trajektoria lotu na na Berlin. W Berlinie się przygotowują, żeby ją zestrzelić, a ona nagle zmienia trajektorię i uderza w Paryż.
0: No tak, to, tak można to najprościej wytłumaczyć, dokładnie. No. No, drugą sprawą jest... drugą sprawą.
3: W Europie, poza Wielką Brytanią, która ma wszystkie swoje pociski nuklearne w Szkocji, tak de facto.
0: No, ale aż 300.
3: To tylko Niemcy i Francuzi chyba w Europie mają broń nuklearną.
0: Niemcy nie mają.
3: Teraz, jak Niemcy nie mają? Niemcy nie mają?
0: Oczywiście, że nie mają zakazu posiadania broni nuklearnej. Podpisali traktat o nierozprzestrzenianiu. Francja i Wielka Brytania tylko mają.
3: To ma tylko łącznie Francja 600 w takim razie, a też zauważmy, że jest prezydent Macron, który długo i namiętnie przez telefon rozmawia z jego ekscelencją Putinem i nie wiadomo, czy on się, wiesz, odważy na użycie tej broni, gdyby była taka potrzeba.
0: I pamiętaj o ilości. Wielka Brytania i Francja mają łącznie 300, po 300 głowic.
4: No, ale, co tak mało? Poczekaj chwilę. Jeden i drugi. Ale co to za różnica? Jak się jedną wystrzeli, to już będzie...
1: No w sumie tak. To,
4: świat.
1: Tak, psycho ma rację. To tak jakby się zastanawiać, czy mocniejszy jest ten, co ma 5 kałasznikowów, czy ten, co ma bazukę, beretę i kurwa, i kuszę, nie? To tak w sumie wiadomo, że jak się zaczną strzelać, to będzie rozpierducha ogromna, niesamowita. Więc, ale to mnie zaskoczyło, że tutaj Wielka Brytania i kto tam łącznie 300 głowic, a Rosja ile? Ileś tam tysięcy?
0: 6890 dokładnie, jeśli chodzi o taktyczne, ja nie mówię międzykontynentalnych.
1: Ale to faktycznie tam to może nie znaczyć nic, bo to tak jakby się zastanawiał, czy kto jest silniejszy, ten czy... Wiesz, żyjesz sobie w normalnym świecie, chodzisz do sklepu, do pracy i tak dalej i nagle się zastanawiasz, czy mocniejszy jest ten, co ma kurwa cały dom wyłożony materiałami wybuchowymi, czy ten, co ma piwnicę z koktajlami Mołotowa, nie?
4: Więc... No, ale jak się pierdolnie jedną bombę atomową, drugi odpowie, to już i tak pozamiatane będzie na całym świecie.
0: No nie do końca tak to wygląda.
4: Nie do końca.
3: Przypominam, że Francja była naszym sojusznikiem przed II wojną światową i też
4: dała dupy. Oprócz...
0: Rosjanie obecnie pracują... Dobra, dokończ, bo ja się nie będę teraz sądzę.
3: No nie, tylko chciałem zauważyć, że tak jak teraz jest kwestia tego, że Francja ma broń atomową, tak samo chciałem przypomnieć, że w 1939 Francja była naszym sojusznikiem i też na Polskę dupą się wypięła.
0: Znaczy inna jeszcze sprawa, że przy tego typu broni, no tym bardziej nikt nie będzie ryzykował, tak? Wtedy mieli nie Maginot do powstrzymania, natomiast w tej chwili to nie mają nic na to, żeby powstrzymać Iskander, tak? No, mówię o tej najbardziej popularnej, tak? Która jest podobno przetrzymywana w ilości tam chyba 300 czy iluś sztuk w Kaliningradzie. Ostatnio słuchałem historię realną na ten temat, tam był gościu, który specjalizuje się właśnie w tym regionie i tam właśnie było, padło między innymi pytanie, no i co zrobimy, jak powiedzmy tam, znaczy była podana dla przykładu Warszawa, że tam mamy baterie tych patriotów. Mówi, proszę pana, no była robiona symulacja, 50% mniej więcej, jest szansa, to jest maksimum, 50% strącić, tak, głowic, no to bez sensu, tak, no jak na każdą, znaczy każdym razem liczą 4, no to umówmy się, no nie ma tutaj szans, no a pokrycie jest zakładane około 60 do 80 punktów uderzeń, więc na Polskę, tak? z tego, co było ćwiczone na Zapadzie ostatnim, także to nieciekawie by wyglądało, no.
3: Czytałem wiadomości dzisiaj i tam pisali niby, że Rosja tam straszy, że jak oni już wjadą z taką pełną mocą na Ukrainę, bo na razie to jest tylko denazyfikacja, ale jeżeli oni wypowiedzą wojnę, to już będą mogli wszystkie swoje siły ruszyć, kurwa. Już to nie będą te najstarsze czołgi z mięsem armatnim, tylko to będzie podorządny sprzęt. Oni mówią, że w najlepszym wypadku oni się na granicy z Polską zatrzymają. Nie?
1: A słuchajcie, a czy takie krótkie pytanie i proszę o zwięzłą wypowiedź, psycho, czy nie wydaje ci się, że czegoś szczególnego doświadczamy w tych czasach, że to jest jakiś taki czas rozliczenia, po której stronie się opowiesz, jaką decyzję podejmiesz. Czy nie patrzysz na to trochę tak?
2: Ej, Krawiec, moja odpowiedź jest taka, że ja cały czas twierdzę, że żyjemy w symulacji, także nie powiem ci, czy dobrze jest, czy źle.
1: A Aśtar Szeran jest adminem. No dobra.
2: No. Może być.
1: Michał, jak ty uważasz, jak oceniasz ten dzisiejszy czas, w którym żyjemy?
3: Ja resztkami serca, które jeszcze mam, jestem z Polską i naprawdę kocham ten kraj mimo wszystko i życzę mu jak najlepiej. I bardzo nie chcę, żeby się coś złego w Polsce stało, ale patrząc na obecne czasy to jest jedno, ale patrząc też na propagandę, jaka jest w mediach, to jest drugie, bo wiadomo, że media też straszą. Mam nadzieję, że to jest jednak propaganda i że to po prostu media nas straszą i do niczego złego nie dojdzie.
1: Nadzieja matką, ale wiesz, ale przepraszam, Michał, ci przerwę. Nie czujesz się trochę taki jako taki naiwniak, że tak wierzysz w to, że wszystko się dobrze skończy, że nas tam wyolbrzymiają? To tak trochę, ja wiesz, to takie myślenie nadzieję, dziecka
3: może
1: trochę.
3: Może naiwną rzeczywiście, może to jest naiwne, ale ja uważam, że mam nadzieję, że dobro jednak zwycięży.
1: A też bym chciał. Ale to mnie ujęło, że Michał, słuchaj... No, psycho. Co?
2: Do Michała mam pytanie. A po której stronie jest dobro, bo nie wiadomo.
1: A jak czujesz, psycho? Jak czujesz?
3: Na pewno nie po stronie tych, którzy kurwa mordują kobiety i dzieci i ostrzeliwują w żłobki i przedszkola, no.
1: Psycho, a czy ty potrzebujesz... Czy ty jakiejś definicji potrzebujesz dobra? Czy tak szczerze nie czujesz? Tak. Słuchaj, a jak tak kogoś kopniesz w dupę na ulicy, a dasz mu cukierka, to tak czujesz, że coś dobrego zrobiłeś, jak tam dałeś cukierka, może, nie wiem, tak, kurwa, nie wiem, tak, potrzebujesz jakiejś definicji, czym jest dobro, kurwa, nie czujesz sam?
2: Nie, nie czuję, jestem...
1: To spierdalaj w ogóle, kurwa. Dobra, to, a ty, Etam, jak ty oceniasz?
0: Znaczy, wiesz, dobro, zło, tak, to jest bardzo względne w tym przypadku. Bo jak ocenić, czy dobry na przykład dla siedzącego 18-latka tankisty w rosyjskim czołgu, któremu kazali jechać naprzód, jest to, że jedzie naprzód, tak? Wiesz, on, jeżeli do niego będzie ktoś strzelał, teraz też sobie to uświadommy, jest budynek mieszkalny, tak? I ktoś umieszcza na budynku mieszkalnym stanowisko strzelnicze i strzela do takiego czołgu z takiego budynku mieszkalnego. Zgodnie z prawem, taki budynek mieszkalny nie jest obiektem mieszkalnym, tylko obiektem wojskowym. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Uświadommy sobie jedną rzecz. Jaki potencjał użyła Ukraina w tej chwili do obrony, tak? No użyła mniej więcej 100% swoich możliwości, już nie mówiąc o tej broni, która płynie z wszelkich stron.
1: No dużo, to dużo, dużo więcej niż potencjał Ukrainy.
0: Natomiast rosyjski potencjał, który został użyty, zarówno ludzki, jak i sprzętowy, szacuje się, i to nie są moje słowa, tylko słowa z historii realnej, między 3 a 5%. Wszystkich mocy, jeżeli chodzi o środki kondycji.
1: Ale po co ta gadka? Przepraszam, tak ci przerwę, ale po co ta gadka, po co coś tu porównujesz? Tak,
0: no bo to
1: takie
0: nie
1: pytanie,
0: są tego typu
1: ale czemu
0: kategorie?
1: Patrzysz? Ale czy ty,
0: bo to nie są tego
1: patrzysz,
0: typu kategorie.
1: Nie wiem,
0: ja
1: jak,
0: nie
1: jak
0: wiem, kto
1: ale
0: jest
1: słuchaj,
0: zły,
1: ale tak
0: a kto
1: jakbyś
0: jest
1: trochę
0: dobry.
1: Wiesz, to tak jakbyś zobaczył scenę, gdzie pod śmietnikiem tam u ciebie w Szczecinie jakiś zbir taki w kapturze, w bluzie z kapturem, gdzieś tam bejsbolem babcie pod śmietnikiem jeb w łeb ją i tam gdzieś zabiera torebkę i ty byś nagle zaczął analizować. Moim zdaniem energia kinetyczna tego kija bejsbolowego nie była taka znowu duża. Babcia miała szansę to przeżyć. Jednocześnie prowokował w pewien sposób w nocy, prowokowała ta babcia chodząc po nocy. Tak byś, wiesz, analizował. Nie czujesz się trochę jak taki, wiesz, pseudointelektualista, który...
0: No. Tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. Tutaj mamy masy. To jest zupełnie coś innego. Ja nie wiem, z jakiej przyczyny tak naprawdę. Mogę się domyślać, że z jakich powodów, ale na moją intuicję, tak jak moją intuicją było to, że Rosjanie według wszelkich ekspertów miało nic nie być ewentualnie na Krymie, a ja myślałem, że będzie bardziej pełnoskalowa akcja, tak? I jest. To jeszcze nie jest wojna tego typu, jakiego będzie, jeżeli będzie.
1: Nie rozumiem ciebie, nie rozumiem ani jednego słowa, które do mnie mówisz w sumie, więc...
0: No bo ja nie wiem tak naprawdę, jakie było pytanie, no, no nie rozumiem pytania po prostu, no. Co mam ci opowiedzieć? Co, że Ukraina jest dobra, a Rosja jest zła, czy odwrotnie? No,
1: ja tak pytałem ogólnie o ocenę twoją sytuacji.
0: No to moja ocena sytuacji jest taka, że w tej chwili, w tym konflikcie, bo to jest jakiś konflikt, tak to trzeba określić.
1: Jakiś konflikt.
0: Tak? Nie wiem, jak go nazwać.
1: To dowiedz się, jaki i potem może
0: prawdopodobnie takiego typu konfliktu z takimi, zresztą nawet sami eksperci mówią, że to jest bardzo dziwny konflikt i się dzieją dziwne rzeczy, tak?
1: Jacy eksperci?
0: Nie mieliśmy z tym do czynienia jeszcze do tej pory, tak? Nie było żadnego wypowiedzenia tej wojny, tak, jak mam to nazywać. Nie było typowych działań, tak?
1: Tak, w zasadzie myślę, że Rosja ma duże doświadczenie w napadaniu kogoś bez wypowiedzenia wojny. To już sami tego doświadczyliśmy, więc wiemy, że tak,
0: no
1: oni tak mają.
0: Tak, ale myślę, że polityka tego typu, jaka jest prowadzona u nas akurat, no nie jest rozsądną polityką. Wręcz bym powiedział skrajnie nierozsądną, ale to nie jestem politykiem.
4: Ja się zgadzam.
0: Mhm. Nie mam z tym doświadczenia, natomiast nie wiem, no męczy mnie takie stawianie tego na takiej zasadzie dobre, złe, tak. No i co mam teraz kibicować? Kibicować mam Ukraińcom, mam kibicować Rosjanom? Nie wiem, co z tego
4: wyniknie. Polsce kibicujemy, a nie kurwa innym narodom.
0: No mnie interesuje tylko to, żeby konflikt nie eskalował w stronę Polski. Po prostu. Mnie to interesuje tylko. Natomiast gdybym miał na sucho ocenić jako tak...
1: Czyli nasza chata z kraja, dobrze, czyli nasza chata z kraja.
0: Mamy zachować się tak, jak należy według prawa międzynarodowego, przyjąć uchodźców wojennych w pierwszym kraju, do którego przybędą. I to robimy, z tego co słyszałem przynajmniej. To najwięcej robimy. W tej jeszcze dodatkowo najwięcej ponosimy kosztów. Jest taka tabelka, jest taki wykres, ponosimy najwięcej. Najwięcej uzbrojenia daje Stany Zjednoczone, drugie miejsce daje Polska. I najwięcej finansowania dają Stany Zjednoczone, potem daje Polska.
1: No tak, i dobrze, i w końcu może w czymś jesteśmy najlepsi, no i może warto się cieszyć.
0: No i okej, w porządku, dobra, tylko co dalej? Strategia wyjścia. Z każdej wojny jest strategia wyjścia jakaś, tak?
4: Krawiec, poczekaj, a tu 3 miliony już przyjechało Ukraińców i co myślisz, że jeszcze przyjedzie drugie 3 miliony? To te dziewczyny swoich chłopów sprowadzą z powrotem tutaj.
1: No ale jak brzmi pytanie do mnie, czy jak brzmi jakiś argument,
4: tak,
1: wątpliwość?
4: Jak jest ciąg dalszy? Co my mamy z tym zrobić jako Polska?
1: Musimy podjąć jak najlepsze decyzje i myśleć może trochę bardziej faktycznie o sobie też czasami, nie ulegać jakiejś takiej jakiemuś takiemu hura optymizmowi tutaj. Znaczy, to się naturalnie, myślę, jakoś wyreguluje, bo Polacy szybko mają taki trochę słomiany zapał i szybko przejdzie chęć pomagania, pewnie. Za pół roku już będzie zupełnie inaczej. Ale dużo dobrego zrobiliśmy i ja jestem z tego dumny, że dużo dobrego jako Polska zrobiliśmy, bo w końcu czuję, że jako kraj coś znaczymy, bo dla mnie to, że znaczymy coś jako kraj, to nie jest tak, wiesz, w definicji rosyjskiej, że mamy dużo ziemi i to nasze i zabrali, to my ich napierdalają, tu kurwa.
0: Ale wiesz, co oznacza to, co powiedziałeś?
1: Jop twoją macie, ty gaubiu, kurwa. To ja bardziej bym się cieszył, jakby Polska była znana z tego, że coś wynalazła, że komuś pomogła. Odpowiada mi to. Mhm.
4: Przerwę ci na chwilę, powstrzymaj się. A wiesz, że ten prezydent Ukrainy powiedział, że Niemcy najwięcej pomogli Ukrainie, a nie Polacy?
1: No co ty, nie powiedział tak na pewno.
4: No, powiedział tak, to pewno.
1: Nie powiedział, nie wierzę w to.
4: No to chyba ci
1: proszę
4: poszukam cytatu,
1: źródło.
4: Ale teraz nie.
1: Proszę jakieś źródło tutaj. Nie, ale może czasami nie warto patrzeć na innych, tylko się skupić na sobie i być zadowolonym z tego, co się jako kraj, co kraj zrobił, no bo ciężko mówić, jeżeli, że my ty tam coś pomogłeś, kogoś przygarnąłeś, wysłałeś parę groszy.
0: Nie bawisz
1: nic,
0: to.
1: Nic zupełnie, tylko ty myślisz o sobie cały czas.
0: Pomyśl sobie tylko, jaka jest konsekwencja tego, skoro Polskę było stać na 10 milionów Ukraińców, uchodźców, nie na trzy. Zapomnijcie o tych 3 milionach.
4: Nie tam 10 milionów, już teraz przesadzasz trochę. 3 miliony.
0: Ja nie mówię o tych, którzy przyszli teraz, bo teraz przyszło około 7 milionów, ale mówię o tych wszystkich Ukraińcach, którzy są w Polsce. Jeżeli było nas stać, no nie będzie, dobra, 3 czy 5 milionów przyszło, okej, wszystko jedno. Nie kłóćmy się o liczby tutaj. W każdym razie chodzi o miliony, czyli o dużą część populacji całego kraju. To jeżeli byliśmy w stanie przyjąć ludzi, zapewnić im wicht, opierunek i tak dalej, było nas na to stać, to dlaczego 3 miesiące temu jeszcze tej wojny nie było, rok temu jeszcze nie było, dlaczego nie było nas stać na pomoc 5 milionów Polakom w tym samym stopniu, co Ukraińcom? Na przykład dać 5 milionom najbiedniejszych Polaków za darmo komunikację. Dlaczego nie było nas stać?
4: Dobrze tam gada. I dlaczego tak było? Krawiec?
3: Chciałbym coś powiedzieć w tym temacie. No. To nie jest tak, że nas stać, tylko po prostu nasz polski rząd naobiecywał, bo nasz dobry rząd, wspaniały, jest bardzo dobry w obiecywaniu, co niekoniecznie pokrywa się z prawdą, bo na przykład rynek mieszkaniowy w Polsce się zawalił w ogóle, jest teraz w ruinie przez to, że jest więcej ludzi niż mieszka.
1: A słuchajcie, a co powiecie... Jest,
3: tak, zaraz, jeszcze okay. Nie skończyło.
1: Okay, dobra.
3: Druga sprawa to jest taka, że na przykład Janusze, czyli jacyś tam drobni hachmęciarze, zatrudniają Ukraińców, bo nie muszą za nich płacić, wiesz, żadnych opłat, żadnych podatków, ani niczego, bo Ukrainiec jest zwolniony, więc, znaczy zwolniony z opłat, więc zwalnia się Polaków i w to miejsce zatrudnia się Ukraińców. To też nie jest tak pięknie, jak opowiadacie, bo jednak, wiesz, być w rządzie i naobiecywać, to każdy każdy głupi potrafi, no. Nie oszukujmy.
0: Dokładnie. Jeśli się nic nieprzewidzianego nie stanie, będzie sobie ta wojna tak trwała, jak trwa. I przyjdzie jesień, przekonacie się, że już będziemy mieć rynek pracodawcy, a nie pracobiorcy, tak jak było do tej pory.
1: Znaczy, gdybym był Polakiem żyjącym w czasach II wojny światowej i gdzieś tam nasz rząd na obczyźnie, Polacy rozproszeni po świecie, bardzo byłbym zadowolony, gdyby nas potraktowano tak jak dzisiaj Ukraińców, że pomagają nam, że tu mamy jakieś tam mieszkanie wynajęte na jakiś czas, jakieś zbiórki. Bardzo bym się cieszył. Nas niestety potraktowali inaczej, trochę gorzej, ale też nie tak źle, ale no nie tak jak Ukraińców dzisiaj, ale może to jest właśnie modelowy przykład tego, jak powinno się traktować uciekinierów przed wojną. Ludzi, którzy stracili dorobek całego życia, którzy doświadczyli jakichś tam gwałtów, kradzieży, zabójstw, ich bliscy gdzieś tam byli rozstrzeliwani strzałem w łeb. Może to jest właśnie tak, jako cywilizacja powinniśmy traktować tych, którzy uciekają przed tym. Mi się to podoba, odpowiada. Powiem więcej, jestem w stanie nawet za to zapłacić i płacić za masło, kurwa, 3 razy drożej i za gaz 5 razy drożej, bo to pieniądze to tylko papierki, a tu jednak pod warunkiem, że faktycznie, bo wiele osób zarzuca, że to jest jakaś trochę ściema, szopka, że u Kloda pod audycją Mariusz Marmirow znów rozpoczął retransmitowanie audycji Kloda
4: bo nigdzie nie można znaleźć tych audycji, nie?
1: No, ale tam są w każdym razie takie ilustracje właśnie, które są tam, rozmawiają możni tego świata i się śmieją tam, hehe, udało nam się Polskę oddać Ukraińcom i nic nas to nie kosztowało, hehehe. No, moim zdaniem to jest wstrętne, to jest takie wężowate zakłamywanie rzeczywistości. Nie wierzę w taką rzeczywistość, że jacyś ukraińscy Żydzi chcą przejąć Polskę i tu Polin zrobić. Nie, to raczej, kurwa, mi się to wydaje, że to szury wymyślają sobie takie teorie i to są podli, wstrętni ludzie.
3: Bądźmy ludźmi i traktujmy innych ludzi jak ludzi, a nie dlatego, że oni tam, nie wiem, w Unii Europejskiej nie są, to są, kurwa, jacyś gorsi, bo to są też ludzie tak samo. Pomagajmy, no jak możemy, to pomagajmy. No co, no.
1: Najczęściej są to właśnie tacy zwykli ludzie, tacy jak my, którzy, nie wiem, gdzieś tam chodzą do pracy, ale, no tak, na imprezie nawet, się nawet spotykają.
2: Tam cicho, bo dlaczego oni mają większe przywileje niż Polacy w Polsce? O to mi chodzi po prostu.
1: Ale ja byłem, nie, mają raczej takie same, a nie większe. Mają większe?
2: Właśnie mają większe.
0: Nie, mają
1: większe. A przykład, przykład, proszę o tych większych.
2: Tam powiedz.
0: Po pierwsze, jazda komunikacją wszelkiego typu za darmo, pieniądze, które są dostawane, nabywanie praw emerytalnych po przepracowaniu, zdaje się, bodaj już tylko jednego miesiąca.
1: Bodaj, trzeba by to sprawdzić. Właśnie ja bym to chętnie zweryfikował.
0: Do mieszkań, których żaden Polak nie otrzymuje. Przeciętny, bezrobotny Polak nie ma nawet ułamka, nie mówię o tym, nie ma w ogóle żadnych przywilejów, w ogóle. Zero.
1: Słuchaj, czy to są mieszkania, bo warto by to w końcu wyjaśnić, bo ciągle słyszę o tych mieszkaniach. Czy oni
3: ale to
1: te
3: mieszkania... jest wina rządu, ale czy... słuchajcie, to jest
1: nie,
3: wina
1: proszę,
3: rządu,
1: ale daj mi, czekaj, nie, czekaj.
3: To jest wina rządu polskiego, że czy... swoich obywateli traktuje jak...
1: Ale czekaj, chcę coś... Nie, czekaj chwilę. Z tymi mieszkaniami Ukraińcy... czy faktycznie dostają mieszkania na własność? Ja w to nie wierzę, że dostają własnościowe nie, no, mieszkanie. Dostają wynajęte na jakiś tam czas, zapewniony mają czynsz, że nie będą musieli się przejmować. Miasta, państwa mogą przydzielać takie mieszkania najbardziej potrzebującym. Teraz mamy sytuację wyjątkową. To jest zupełnie, to jest niebo a ziemia, czy ktoś dostaje mieszkanie na własność, czy ma wynajęte. A ludzie sobie o tym rozmawiają tak po prostu, o, Ukraińcy dostają mieszkania. Nieważne, czy kurwa, czy ma tam na wynajem na jakiś czas, czy może tam mieszkać, czy może się tam przespać.
0: Na wynajem na żaden czas, no. No na litość boską, krawiec, Polak nic nie dostanie.
2: Poczekaj, jeden i drugi, ja ci powiem, wytłumaczę ci to, krawiec. Mieszkanie komunalne się dostaje, jak się złoży podanie i się czeka 7 lat. I tam rodziny, tam w Krakowie chyba, czy gdzieś tam miały już ten wnioski wydane, a nagle przyjechali Ukraińcy i tam 1200 mieszkań zostało dla Ukraińców przeznaczone, bo
0: kolejki.
2: Polacy może poczekać, nie?
1: Czyli mieszkania komunalne, czyli takie kiepskim standardzie dosyć, albo takie no, nowe, ale takie wiecie, takie baraczki zbudowane z cegieł. Socjalne. Dostajesz takie mieszkanie, powiedzmy, tam na jakiś czas bliżej nieokreślony możesz sobie tam mieszkać, gotować, żyć. Często dostaje to no, patologia, tacy ludzie, którzy sobie nie radzą z życiem i tam potem zaniedbują te mieszkania. I teraz przesunono, kurwa, nie mówmy jednocześnie, dajcie mi skończyć zdanie. I teraz przesunięto kolejkę, także ofiary wojny dostają te mieszkania, a nie pan Żul na przykład, który jest 25 lat na bezrobociu.
2: A czemu? Ale dlaczego mówisz, pan Żul akurat...
1: Wiesz, ja zakładam, że w tych urzędach nie, wbrew temu, co myślimy, nie pracują takie zupełne debile i gdzieś tam patrzą na to, kto się stara, nie? Patrzą, że tu nie pracował od 30 lat, a tutaj ofiara wojny, która wcześniej prowadziła interes u siebie w kraju, straciła wszystko... Też bym przydzielił takiej osobie, a nie kurwa jakiemuś negusowi, tylko dlatego, że jest Polakiem.
2: No, akurat to były dla rodzin pracujących, tylko których nie stać na kredyt mieszkaniowy, wiesz?
1: To ktoś, kogo nie stać na kredyt mieszkaniowy, to od razu się stara o mieszkanie socjalne, tak? To mnie też tak. Nie stać na kredyt mieszkaniowy i nigdy mnie nie będzie stać.
0: Staraj. Dlaczego się nie starasz właśnie?
2: Ja się staram i też chyba nie dostanę, bo się starałem w marcu.
0: No staraj się, krawiec. Albo przejdź tylko przez zachodnią granicę i dostaniesz od razu. We wschodnich Niemczech bez problemu dostaniesz, bo tam są puste mieszkania. Tam ci dadzą do remsamsa, tylko musisz
1: czy dopuszczasz etamie do siebie taką myśl, że Ukrainiec zamieszka tu w Polsce, że w którymś tam pokoleniu będzie się czuł w połowie Ukraińcem, w połowie Polakiem, że wśród nas, wśród społeczności Nocnego Radia są osoby, które się związały, powiedzmy, Ukrainiec z Ukrainką, Ukrainka z Ukraińcem, vice versa, że to będą osoby, które będą się identyfikowały z tym krajem, że to nie jest takie ważne, czy to jest w ogóle kim jest Polak. Polak ma w sobie często, wiesz, trochę Żyda, trochę z Ruska, jesteśmy pomieszani. Czy to jest takie ważne, jakieś geny, nie wiem, może być, wiesz, ja tu raczej miłych Ukraińców spotykam, sympatycznych, fajnych.
0: Ale okay, czy ja powiedziałem, że
1: w środzie.
4: A ty to zaćgał w Warszawie Polaka, to...
0: Ale to są jednostkowe przypadki, słuchaj.
1: To zawsze się zdarza.
4: Nie, abstrahując od tego. Ale Krawiec, a jakbyś Rosjanina spotkał tutaj, to też byś go uważał za dobrego człowieka?
1: Walczyłbym ze sobą, byłoby mi ciężko, ale starałbym się jednak z nim pogadać i sprawdzić, czy on nie jest przypadkiem przeciwko Putinowi, czy wiesz, nie jest takim dobrym Rosjaninem, który cierpi z tego powodu, że teraz jest taka, wiesz, taki ostracyzm, że jest związany z tym narodem rosyjskim. Tam jest dużo takich ludzi, którzy często płacą cenę naprawdę wysoką, bo ryzykują, że pójdą na 15 lat do jakiegoś łagru, do pierdla ciężkiego, wiesz, ruskiego, za to, że się sprzeciwiają władzy, bo tam w Rosji jest tak, że jak zawsze tak jest, że sprzeciwiasz się władzy, to cię zajebią. Tak było u Mongołów już i to przeszło na ruskich. Oni mają taką mentalność. Więc...
4: Ja wiem, ale to jest jeden i drugi naród taki sam. Dla mnie nie ma różnicy między nimi.
1: Ale między kim dlatego... a kim?
4: Między Ukrainą a Rosją.
1: Nie, Ukraińcy są trochę inni, wiesz. Nie, popatrz sobie na Ruś Kijowską, sobie tam, wiesz, sprawdź jak to było, popatrz sobie na historię Rosji, na tym jak, na to jak się kształtowała kultura Ukrainy, oni zawsze gdzieś tam, wiesz, byli w kierunku świata, cywilizacji, demokracji, oni są trochę tacy jak my, może stąd ta bliskość, że my jesteśmy między Wschodem a Zachodem i cały czas nie możemy zdecydować, nie, które wartości nam bardziej...
4: Ja pamiętam, że tam... Na Kijowie i tam nareszcie w połowie Ukrainy to była Polska kiedyś, nie? Przed wojną. No dobra, nie wnikajmy w te tematy.
3: Kiedyś przez jeden rok na Ukrainie w Odessie i jakieś tam zdanie mam na ten temat. A
1: jakie? A jakie? A jakie?
3: Słuchaj, Odessa to jest takie specyficzne miejsce, gdzie ludzie mają swoją jakby odrębną taką poczucie tożsamości narodowej, to znaczy oni nie mówią, że oni są Ukraińcami, oni mówią, że oni są Odessitami w Odessie. I bardzo często...
4: Poczekaj, to tak jak na Śląsku, no, że są Ślązakami?
3: No, na tej zasadzie mniej więcej, no tak. Aha. Ale tam jest społeczeństwo podzielone i generalnie duża część, szczególnie młodych ludzi, z tego co ja zdążyłem zauważyć, jest właśnie taka proeuropejska. Oni chcą się do Unii Europejskiej przyłączyć, być, wiesz, w Schengen, mieszkać sobie, żyć, pracować w jakim kraju tam chcą. W dupie mają Rosję. Z drugiej strony jest pokolenie ludzi starszych, którzy są bardzo prorosyjscy, wiesz. Jakbyś tak demograficznie rozłożył statystykę, jak ludzie głosowali na które partie, czy to były partie proeuropejskie, czy prorosyjskie, to bardzo dużo młodych ludzi będzie głosowało, no praktycznie 90% będzie głosowało na te partie proeuropejskie, a z kolei ludzie starsi, czym starsi, tym bardziej prorosyjscy, z tego względu, że oni pamiętają no czasy Związku Radzieckiego i wtedy każdy miał robotę, tak, na wakacje do Bułgarii się jeździło i było wszystko fajnie i było mięso w sklepach, wiesz, takie na sentymencie to jest wszystko zbudowane. I generalnie stare pokolenie, jak wiemy, wymiera. I ci ludzie, którzy wtedy, to było no, z 15, jak nie więcej lat temu, ci młodzi ludzie teraz mają po 30, po 40 lat. I uważam, że jednak większość, jeżeli teraz byś zrobił takie samo referendum w Odessie samej, to większość ludzi jednak będzie proeuropejska i wcale im się kurwa nie dziwię. I wiesz, to, że ja pamiętam jeszcze jak byłem młody i Polska nie była w Unii Europejskiej, to mi się marzyło, wiesz, gdzieś wyjechać za granicę, pracować sobie gdzieś tam w jakimś normalnym kraju, gdzie dobrze płacą, a nie się z tą Polską.
2: No i wyjechałeś. No i,
1: słuchaj, no i właśnie i problem, tak, myślę, Michale...
3: To, młodzi Ukraińcy mają to samo spojrzenie na świat, jakie ja kiedyś miałem właśnie, jak byłem jeszcze gówniarzem, zanim Polska do Unii Europejskiej weszła.
1: No, to jesteśmy sobie jakoś w tym w kierunku bliscy, nie? I wiesz,
3: nie ma się to, wiesz, dziwić, że ci ludzie prą na zachód i że, wiesz, fakt, że u nich jest wojna teraz, jest dla nich doskonałą okazją do tego, żeby może nawet trochę skorzystać na tej sytuacji, wyrobić sobie te pieprzone papiery i albo zostać w Polsce, albo pojechać gdzieś dalej. No, nie można, wiesz, głodnemu się dziwić, że on, wiesz, chce się po prostu nażreć w pewnym momencie, wiesz, chce dobrze zjeść, no.
1: Z Rosji masowo masa luda emigruje, to są miliony ludzi, którzy gdzieś spierdalają z tego kraju. W ogóle ja tego fenomenu Rosji nie rozumiem, ten ich cały Kreml, te takie lody ciepłe, kurwa, takie, wiecie, lody, takie ten ich, te pałace, oni się tym zachwycają. Ostatnio sobie rosyjskie bajki oglądałem, starałem się jakoś ocenić tą rosyjską animację i powiem, że no nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę robią dobre produkcje. Taką bajką rosyjską, która jest znana na całym świecie, to jest na przykład Masza i Niedźwiedź. Masza i Niedźwiedziew. Masza i Niedźwiedziew. Tak, to jest taka niesforna dziewczynka mała i miś. I oni tam mieszkają w jakimś domku. Większość tych ruskich bajek to są takie jakby z dawnych czasów wyjęte. To znaczy postacie noszą te starodawne stroje, takie jakby stylizowane na starodawne. Typu macie jakąś tunikę, krajkę, czyli takie obszycie tych rękawów i tych dolnych części. Też takie miałem, jak byłem wikingiem. Takie nawiązywanie do starych czasów, nie? Ale potrafią ci Rosjanie naprawdę nieźle technologicznie te bajki zrobić. Masza i Niedźwiedź jest świetnie zrobiona. To jest taka plastyczna, jednocześnie komputerowa, bardzo zaawansowana bajka, a jednocześnie niesamowicie plastyczna, taka, wiecie, jakby to z plasteliny zrobione było trochę, nie? Że łączą ze sobą jakby takie dawne trendy, starych tematy, starych bajek, scenariusze z nowoczesnością, czyli te bajki są śmieszne, dowcipne, świetnie zrobione komputerowo, naprawdę jarałem się, jak jest zrobione futro tego misia, nie, na komputerze i tak dalej, więc łączą ze sobą. Polska trochę w tyle tutaj, niestety, jeśli chodzi o animację. Nasza polska Koralina, która gdzieś tam zdobywała nagrody, to jest jednak ta, no, trochę w tyle stara szkoła.
2: Ja nawet nie wiem, o czym mówisz, o tej Karolinie. Koralina.
1: Koralina. No nieważne, takie już tutaj sprawy. Rosja jest cholernie specyficzna i ta specyfika, wydaje mi się, odbiła się w końcu czkawką, nie? Że ten kraj mimo swojej inności w końcu po prostu stał się ciałem obcym w tej cywilizacji naszej, światowej. Ale to moje zdanie tylko. Może ktoś uważa, że to jest właśnie jakiś powrót do normalności, że ta Rosja... Znaczy, ciężko tak myśleć, bo naród, który się wykazał takim barbarzyństwem, mówię tu o zwykłych żołnierzach, tak? O żołdakach, o obywatelach.
2: Dobra, krawiec, przestań.
1: No bo co przestań, kurwa.
2: Się wykazują barbarzyństwem. Ale co to dadzą te sankcje dla Rosji, że z Chinami będą bardziej współpracować? No przestań.
0: Rosja będzie u nas droższy gaz. Rosja w tej chwili gospodarczo zyskuje, absolutnie.
2: Pewnie, rubel...
0: Od początku rubel idzie do góry przecież. No. Zresztą hrywna nawet idzie do góry, nawet nie tylko rubel. Złotówka leci na łeb na szyję w porównaniu. Popatrzcie sobie na wykresy przez ostatnie trzy kwartał, za ostatni kwartał. Jakie mamy doły w porównaniu z rublem i z hrywną. No, zresztą nie ma co się dziwić, no jak się wali się wszystko, co się ma na Ukrainie, no to idzie do góry, no bo tam wzrasta ilość. Broń też jest majątek, tak?
1: Fajnie by było być etamie krajem, który leży sobie na surowcach, nie? I od którego się uzależniają inne kraje.
0: No mamy taki kraj. Przecież kopalnie są likwidowane celowo. Myślisz, że nie są celowo? Bursztyn, kurde, ropę, mamy wszystko, mamy. Przecież ten węgiel można zagazować też.
1: Częściowo masz rację, bo faktycznie jakby nie docenia się naszych możliwości i ktoś jakby...
0: Australii sprzedali prawa do wydobycia. Miedź, kurde, tak. My leżymy na miedzi. Ja pierdzielę, my jesteśmy w ogóle Kuwejtem Europy tutaj.
1: No tutaj może troszkę przesada, ale na pewno tutaj jakby ktoś czuwał nad tym, żebyśmy nie wstali z kolan i żebyśmy my nagle nie zaczęli dyktować warunków, bo mamy, wiesz, bursztyn, mamy gaz...

0: wymiary, tylko żeby pokazać ideę tego, nie? Nie wiem, czy to w ogóle powstało, prawdopodobnie nie, bo bardzo szybko ten nasz przemysł został zwinięty, tak jak teraz zostanie zwinięta cała metalurgia na Ukrainie, nie? Cały azowskie tam zakłady i tak dalej, nie?
1: No, według mnie te rzeczy się dzieją trochę przy okazji i nie podzielam tutaj tej spiskowej teorii dziejów, nie? Właśnie, że to wszystko jest zaplanowane, że to w tym celu, tylko że to są rzeczy, które się dzieją trochę przy okazji i są na rękę. Wiesz, to właśnie to, co mówiłem, że to, że coś komuś jest na rękę, to nie znaczy, że ktoś od razu za tym stał, nie? Wiesz, o co mi chodzi.
2: Ale poczekaj, no. Jeden, drugi. Ale dlaczego nagle COVID zniknął, kurwa, jak się...
1: Nie zniknął, ale czemu zniknął? To, że się o nim mniej mówi, to nie znaczy, że zniknął. Nie jesteś chyba dzieckiem,
2: nie,
1: które zatka sobie oczka i uszy i twierdzi, że już jest niewidzialny, nie? No to, że zatkałeś sobie, zakryłeś oczy, to nie znaczy, że czegoś nie ma.
0: Nie, w naszych mediach niemieckich może być tylko jeden temat naraz, bo żeby ludziom w głowach się nie poprzewracało. Na jesieni spokojna...
2: Czekaj, kurwa, ja teraz mówię. Wszystko jest zaplanowane jakoś tak, żeby nas zniewolić w ogóle od czegoś tam.
1: A skąd wiesz, że wszystko jest zaplanowane?
2: Takie mam przypuszczenie po prostu.
1: Tak po prostu.
2: I Michał mi powiedział, Giereś.
1: Ale powiedz teraz na serio, czemu uważasz, że ludzie są aż tak dobrzy tutaj, jacyś stoją tam na górze, planują, że tak wszystko im wychodzi?
2: Jestem przekonany o tym.
1: Tak? Ale... Co
0: ja mam
1: przemawia? Nie, przepraszam, nie, ja chcę dokończyć psychorozmowę. Co przemawia za takim twoim widzeniem? Jakie masz argumenty, jakie poszlaki? Co cię przekonało? No powiedz coś więcej, a nie, że ojojo, chcę myśleć, kurwa.
2: Powodów nie mam żadnych, ale...
1: No czyli nic, czyli nie masz nic.
2: Dobrze.
1: Nic, nie potrafisz mnie w żaden sposób przekonać, że to, co mówisz, ma wartość. Tylko po prostu, ja tak se myślę i tak se myślę, że tak jest i całe te, tak? Już?
2: Tak.
1: To wszystko?
2: Tak, tak jest.
1: No dobra, no to dobra, no to trochę klęczysz,
2: ale
1: stary, no.
2: Ale jestem przekonany o tym. A w ogóle to ja...
1: A ty tam, bo ty też taki spiskowy jesteś i skąd ty wiesz, że masz rację i co cię przekonało? Jakie masz tutaj argumenty, statystyki, dowody? Coś tak przytocz, przekonaj nas. Do spiskowej teorii, że wszystko jest zaplanowane.
0: Gdybym sam miał nieograniczoną ilość pieniędzy, czyli był ich producentem, tak jak Fed, tak jak Bank Bazylei, to sam bym dokładnie tak samo zrobił. I zaplanował. I zniewolił tą planetę.
2: Ale po co?
0: No właśnie po to, żeby dzierżyć władzę w jak najmniejszym gronie. I już, po prostu.
2: Ale po co?
1: Jak a czemu ci zależy jak najmniejszym gronie, a czemu nie większe grono?
0: No, zawsze im większe grono, tym większa możliwość, że plotka wyjdzie na zewnątrz, nie prawdaż?
1: Czyli tak oceniasz trochę jak u siebie tam, gdzieś tam w bloku u sąsiadów, że bo ja tu jak se myślę, że większe grono, to mniej się dowie, że...
0: Tak, słuchajcie,
1: tak, nie, no tak, to takie myślenie to od inaczej. Swojej strony, nie, że na swoich jakichś tam doświadczeniach...
0: Na świecie władza ma kształt geometryczny, piramidalny.
1: Ale co to znaczy, że władza ma kształt?
0: To znaczy, że cała władza, dobra, jak i reprezentujące nią pieniądze są zgromadzone na szczycie. Na tym szczycie. A ten szczyt reprezentuje liczbę populacji. Nieprawdą jest, że 1%...
1: Szczyt liczby...
2: To jest na samym szczycie. Ten na samej górze.
0: Nie wiem, czy jest to 10 osób, czy jedna osoba. Nie wiem.
1: To akurat nie jest żadne odkrycie, że wielkie rody tego świata mają większość zasobów ziemi. To okej, okay, tu się zgadzamy, ale czy... Wiesz, bo tak się mówi, że kto ma pieniądze, ten ma władzę, ale czy to jest takie faktycznie dosłowne i przeliczalne, że jak ktoś ma większość pieniędzy, to może o wszystkim na świecie decydować. Wiesz, bo wydaje mi się, że większość ludzi, których spotykam na co dzień, to są raczej ludzie, którzy by się nie sprzedaliby swojej duszy. Za $1 000 000 nie zgwałciliby swojej matki i nie zabili babci i tak dalej.
2: Bo
0: tu
2: nie
0: jesteś właśnie w błędzie logicznym. Nie kto ma pieniądze, ten ma władzę, tylko kto ma zasoby, ten ma władzę, a w zasobach są również pieniądze i zasobami takimi samymi jak węgiel, jak złoto, jak srebro, jak bursztyn są ludzie. Ludzie też dla tych na samym szczycie są tylko zasoby.

0: I to już jest koniec, że tak powiem, dyskusji.
1: Eta, mylisz się, teraz to w dupie mają zasoby, teraz to są tabelki w Excelu, kurwa, przeliczane.
0: Ale to jest jednego... tylko forma, to jest tylko forma, no.
1: Tak, ale ja dzisiaj... zasoby już się nie liczą, teraz to wiesz,
0: procent ja to się liczą, przyprawa musi płynąć.
2: Właśnie na zasobach jest wszystko oparte tak naprawdę. Kto ma zasoby, ten ma technologię. Kto ma technologię, ten ma władzę.
1: Tak, ale to powiedz mi, jak banki dają kredyty, że tylko 10% mają...
2: No tak, bo to jest... Ci mogę mniej więcej na to wytłumaczyć. To jest tak, że żeby bank mógł dać kredytu milion, to musi sobie to tak wyliczyć, żeby przynajmniej miał te 100 tysięcy, czyli po te przysłowiowe 10% musi mieć w postaci pieniądza monetarnego.
0: 5 tysięcy pod milion musi mieć.
2: Nie wiem, czy 5, ja słyszałem, że jest 10%.
1: No dobra,
2: daj mi skończyć, kurwa. No jak to się zasoby nie liczą? Przecież pieniądze to są zasoby, kurwa. To nie jest kod zero-jedynkowy w komputerze, jak to się wszystkim zdaje. Tylko pieniądz musi mieć w pokrycie.
3: Ale pieniądze są bardziej ulotne.
2: I te obligacje są w czymś wykupywalne. I te obligacje, jeżeli państwo jakieś na przykład się zadłuża, bierze kredyt, to wypuszcza obligacje państwowe, to te obligacje muszą mieć w czymś pokrycie. Kurwa, żaden bank nie da kredytu żadnemu państwu na podstawie kodu zero-jedynkowego w komputerze. Tylko to już musi mieć w czymś materialnym, namacalnym pokryte, wiesz, że jeżeli ty nie spłacisz tego kredytu, to przyjeżdża ci jakaś prywatna firma, zaczyna ci wiercić, kurwa, i wydobywać ropę na twoim terenie. Tak to działa.
3: Czyli co, ty, Michale, sugerujesz, że jak jakieś kraje pożyczają sobie jakieś tam ogromne sumy, bajońskie sumy, to gdzieś tam jednak rozmawiają o tym, czy to ma pokrycie, złoto, surowce, jakieś tam możliwości, że to nie jest tak jak dla zwykłego Kowalskiego, że ci tam, wiesz, na koncie bankowym dopiszą 2 zera, dadzą ci kredyt, czy nawet rząd nadrukuje pieniędzy dla takich właśnie...
2: Nie, no to są zobowiązania, wiesz, jeżeli pożyczasz na przykład od Ameryki, no to Ameryka stoi na ropie, tak, dolar jest pokryty w ropie, ale jak pojedziesz na przykład do, nie wiem, do Republiki Konga na przykład, no i oni chcą od ciebie coś pożyczyć, to wiesz, to też musi być jakieś zabezpieczenie, są jakieś układy, typu to już jest szara strefa zaczyna tak naprawdę w tym momencie i to są tematy, o których czasami lepiej nie dyskutować, kto u kogo się zapożyczył, na ile i na co. Michał, na takiej zasadzie, że wiesz, ja przyjeżdżam do ciebie, krawiec, i ja ci mówię, o, ty masz taki fajny komputer, wiesz, bardzo mi się podoba, a jeszcze jesteś grafikiem do tego, nie? Robisz bardzo fajne grafiki, to słuchaj, ja ci tu pożyczam pieniądze, ale jak ty mi tego nie spłacisz, to ten twój komputer jest moim komputerem i wtedy ty na tym moim komputerze będziesz mi klepał grafikę do gier przez 3 miesiące na przykład.
3: Mi się też wydaje, tak jestem nawet w 100% przekonany, że jak kraje robią jakieś deale, pożyczają sobie pieniądze, to tam jest o wiele bardziej konkret i tak, wiesz, już takie spojrzenie bardzo na chłodno, co możesz, jakie tu masz gwarancje, co, jaką masz siłę, co reprezentujesz, tak dalej, niż w przypadku, tak wiesz, jak gdzieś tam my, tu Kowalscy zwykli, idziemy sobie do banku, zobacz, czy...
2: No, ja ci pożyczam kasę jako jakiś kraj, ja ci mówię, że ty mi albo spłacisz tą kasę, ja ci pożyczam 2000, ty mi spłacisz 3 za 3 miesiące, a jak mi nie spłacisz, to tu stoi, słuchaj, Borys, my ci tu Borysa zostawimy.
3: Myślę, że tak, Borys, tylko że ten Borys...
2: Wierzycieli, którzy nie spłacili kredytu, nie?
3: Myślę, że jak kraje robią deale, to tym Borysem są pewne, wiesz, działania, które mogą ci podjąć właśnie gdzieś tam, ci demokrację. Tylko o tym się nie mówi, ale to każdy rozsądny człowiek chyba rozumie, że tak to jest, że układy między państwami gdzieś tam się rządzą tymi samymi prawami, co uziutka dresiarza jakiegoś tam, wiesz, no, Włodka, tylko że to jest ubrane w takie ładniejsze... nie mówmy jednocześnie, panowie, zaraz wam będę przydział głos.
2: To jest szara strefa. Chodzi mi o to, że te deale wszystkie to jest szara strefa i to jest właśnie, no kurwa, na mafijnych zasadach wszystko. No słuchaj, no ty nam tu nie spłacisz, to wiesz, my ci tu wjedziemy czołgami, kurwa, i co ty nam zrobisz, wiesz?
1: Poczekaj. Popie, poczekaj, ale każdy kraj jest zadłużony. U kogoś, nie wiadomo u kogo.
2: To nie jest, że nie wiadomo u kogo.
3: Kurwa. Wiadomo.
2: Na Marsie jesteśmy zadłużeni, u Marsjan, kurwa. Cała Ziemia, każdy kraj jakbyś wziął, podliczył, to wyjdzie taka i taka kwota i wychodzi na to, że wszystkie kraje na Ziemi są, kurwa, zadłużone na Marsie. No ale to tak nie działa, nie?
1: Działa, ale u kogoś ten dług każdy ma, nie? Chyba...
4: No, są wyjątkowe sytuacje. Są wyjątkowe sytuacje odnośnie jakiejś tam wymiany to dóbr czy towarów, a o tym się przekonacie, jak się skończy, jeżeli się skończy zawierucha na zachodzie, na wschodzie.
1: Nie skończy.
4: No ale jeżeli się skończy, załóżmy, tak, przez chwilę. I zobaczymy, czy za to, co żeśmy my tam dostarczyli, dostaniemy zapłatę, bo to nie jest tak, że my dajemy. Nie, kochani. Po całym tym myślę, że Ukraina dostanie rachunek, tylko dostanie rachunek, zobaczymy od kogo dostanie, bo ja myślę, że Polska daje, a reszta sprzedaje.
3: Znaczy normalne jakieś stosunki między państwami to nigdy nie są takie, że coś nam dali, prezencik tutaj z dobrej woli, tylko zawsze są to pewne zobowiązania. To znaczy, nawet jeśli się nie mówi o tym wprost, to każdy kraj będzie liczył na to, że potem będą pewne interesy, układy, wzajemność. Polska popełnia najczęściej właśnie ten błąd, że jest takim trochę naiwniakiem narodów, że my tu damy, tu pożyczymy, ale nie stawiamy siebie w, tak jak niektóre kraje, w roli kogoś, kto chce ubić interes na wojnie. Powiem wprost, ubić interes na wojnie, bo tak powinno się to nazywać. Można komuś pomóc.
1: Krawiec, poczekaj chwilę, twój słowotok. Który to minister powiedział, że jesteśmy sługami Ukrainy?
3: Nie wiem.
5: Morawiecki.
1: Tak nie, jest. Jakiś tam inny.
5: Chyba Morawiecki tak powiedział.
3: Słuchajcie, Janko muzykant dołączył.
2: To jest proste, Ameryka, masz relacje Ameryki z Polską. Polska chce zaciągnąć kredyt jakiś na przykład na modernizację armii u Amerykanów.
5: Ale odnośnie tych kredytów właśnie zadzwoniłem.
3: Czekaj, Janko, chwilkę, dajmy skończyć Michałowi, już ci za chwilę oddaję głos.
2: Przychodzi Polska i mówi, słuchaj, my potrzebujemy tutaj, wiesz, kontraktu na modernizację naszych F-16. A Ameryka mówi, dobra, to my wam to damy w offsecie, czyli za pieniążki, które wy u nas i tak wydacie. A dodatkowo, wiesz, tu sobie jeszcze 5 baz zbudujemy wojskowych i swoich żołnierzy tam wsadzimy, nie? No co wy?
5: Tak, ale są kraje poważne i kraje niepoważne. Tak jak Finlandia chciała wybrać samoloty i dostawać... Czekaj, bo mówisz o tym offsecie, że tam Polska weźmie. Tak, Polska weźmie, będzie miała obiecane w offsecie i zostanie wyruchana, jak zawsze. Poważne kraje typu Finlandia, skąd się wzięła Nokia? To była technologia przekazana im w offsecie, tak? Robili interesy z Ameryką, mieli obiecaną technologię, dostali to. Stworzyli Nokię, kurwa, tak? Przez długi czas ta Nokia królowała na rynku telefonów. Polska ma obiecywane tam offsety, chujemuje. Dzieje się coś z tym? Nic się nie dzieje.
4: Już się wycofali.
5: Tak, i jeszcze jedno chciałem powiedzieć odnośnie tego, że tam mówiliście o tych, kurwa, pożyczkach, nie wiem, że wam się wydaje, jak jest. Ja też nie wiem, jak jest, ale ja pamiętam, jak było na przykład, jak Polska pamiętacie aferę FOS? Polska zaciągła pożyczki na arenie międzynarodowej, tak? I potem nie było siana, żeby to spłacać. I to się stało. Te długi nikt nas nie straszył, czy coś tam. Firmy ratingowe obniżają rating kraju. Ciężko potem o jakieś kolejne biznesy. I te długi zostają wystawione tak jakby na licytację, na giełdzie, tak? Dlaczego powstał FOS? Bo nie mogła Polska jako rząd, nie mogła odkupywać swoich długów po tańszych cenach. Stworzyli organizację taką jakby pozarządową. I wykupywali te swoje długi, żeby potem nie było przypału, że my pozadłużani jesteśmy wszędzie. I pokupywali to po tańszych cenach, tak? I tak to się robi, te pożyczki międzynarodowe. Nie wiem, czy to się do dzisiaj tak robi, ale kiedyś tak się robiło, więc to jest, wiesz...
3: Znaczy, afera FOS, w aferze FOS chodziło chyba głównie o to...
5: No to chodziło o to, nabraliśmy kredytów z zagranicy, nie mieliśmy z czego spłacać. Te kredyty zostały...
3: Dewizy, nie mieliśmy dewiz do spłacania, czyli zachodniej waluty, tak jak...
5: Stary, to nie ma znaczenia, nie mieliśmy z czego to spłacać, czy to były dewizy, czy to była ropa, cokolwiek, co to ma za znaczenie?
3: Ale stary, nie, to ma znaczenie, bo to chyba się... Stary, wiesz, no liczy się to, czy... Ktoś może powiedzieć, ja nie chcę twoich złotówek, które nic nie znaczą na świecie, ja nie mam ochoty na twoje jabłka, ja nie chcę twoich jabłek, ja chcę dolary. Nie, ale nie przekrzykujmy się, dobrze, ja się tutaj odniosłem, teraz proszę bardzo, mów ty.
5: Odniosłeś i odniosłeś się jakby, kurwa, nie wiem, jakby się opowiadał komiks.
3: Ale...
5: W ostatecznym rozrachunku to jest, ale poczekaj, no. W ostatecznym rozrachunku jest, że nie mamy czego z czego spłacić, czy to są dewizy, czy to są surowce, cokolwiek. W ostatecznym rachunku nie mamy jak zapłacić za nasze długi. I po chuj to roszcząsać, że tam o, dewizy, coś tam. No,
3: nie, bo to jest, nie, akurat to jest, wydaje mi się, ważna rzecz, w czym spłacają. Słuchaj,
5: zmienia?
3: Popatrz... O Jezu, ale nie zakrzykuj mnie, kurwa, nie zagdakuj, daj mi się jedno zdanie wypowiedzieć, człowieku. Po co te nerwy? Po co te nerwy?
5: Ty gadasz głupoty, kurwa, to nie ma znaczenia.
3: Dobrze, to mów tylko ty, to ja się nie będę odzywał, to będzie ciekawa rozmowa wtedy na pewno.
1: Przestań przerywać chłopakowi.
5: No, daj mi powiedzieć, stary, kurwa. Sens chodzi o to, nie byliśmy w stanie tego spłacić i już sobie mów, czy to były dewizy, czy cokolwiek, nie wiem. Nie byliśmy w stanie tego spłacić i długi zostały wystawione na sprzedaż. Tak samo jak masz firmy windykacyjne na przykład u nas w kraju. Rozumiesz, długami się handluje. Dług ma niższy rating, można go wykupić taniej. I Polska stworzyła ten FOS i wykupywali sobie po cichu, że to nie ma nic wspólnego z rządem. Będziemy wykupywać długi i będziemy sobie je, wiesz, po taniej
1: byli
5: spłacone, nie?
1: Kto to wykupił?
5: No FOS, oprócz tego, że wykupywali...
4: A co sobie takie pytanie ci zadam? Co sądzisz o takiej teorii, że jak już się to wszystko, załóżmy, skończy, to my Polacy będziemy odbudowywać te wszystkie zniszczenia, ale na tej zasadzie, że będziemy płacić za ich odbudowę, a firmy zagraniczne będą je odbudowywać, no ja, te pieniądze.
5: Nie, nie, nie, ja jestem przeciwny, oczywiście, kurwa, napruli wam w głowie krawiec, hura, on by jechał, kurwa, krawiec, jedź, walcz za Ukrainę, kurwa, jak jesteś taki, wiesz o co chodzi?
3: Ty, ale nie sprowadzaj do absurdu, stary, nie sprowadzaj do absurdu i nie rób ze mnie debila, no.
5: Ale stary, to ty sam z siebie robisz, pokazujesz sytuację tą na Ukrainie, jakby to babcia pod sklepem była napierdalana przez jakiegoś dresa, wcześniej coś takiego powiedziałeś, no jak to usłyszałem, to chuj. To wyobraź sobie taką sytuację, jest ta babcia i napierdala ją 20 dresów. I co, nie będziesz oceniał tej sytuacji? Wjeżdżasz w nich? Nie, kurwa, opuszczasz nóż w ziemię i wypierdalasz stamtąd, potem myślisz, może dzwonisz na wąsy czy cokolwiek.
3: Ale o co, wiesz, co ci chodzi w ogóle? Tak, słuchaj, spokojnie, wiesz, bo ja czuję po twoim głosie, że jesteś tutaj zdenerwowany.
5: Nie, bo ja znowu chcę szybko skończyć.
3: Nie, ale to nie musisz szybko, bo to nie musisz szybko. Ale nie musisz chcieć. Bo to nie sprzyja. Trzeba tu wyklarować swoje myśli i się dogadać jakoś. No.
5: To jest ten błąd, że dzwonię i potem się, kurwa, wciągam w dyskusję i gadam potem godzinę.
3: A no to lepiej się wciągnąć.
5: Przed chwilą powiedziałeś, że tam Etam ci coś gadał, a ty mówisz, no Etam, bo tą sytuację można porównać, że babcia pod sklepem jest bita przez jakiegoś dresa. I co, wtedy będziesz kalkulował? No nie, idziesz ratować babcię.
3: No.
5: Tak powiedziałeś, czy nie?
3: Tak mówiłem, no.
5: No właśnie, no to teraz wyobraź sobie, że babcia jest bita przez 20 dresów bejsbolami i co, latujesz w nich, czy będziesz kalkulował? Co? Teraz może jesteś najebany, będziesz bohatera grał, będziesz mówił, że latujesz, prawda?
3: Nie,
5: spuszczasz nos w ziemię i wypierdalasz, potem może dwoje.
3: Nie, no, nawet pięciu bym nie dał rady, no to wiadomo, mówisz, Janko, teraz o jakimś instynkcie samozachowawczym. No wiadomo, że są sytuacje, gdzie nie dam rady, ale mi chodziło o to, żeby nie popadać w jakieś zbytnie kalkulacje, żeby, wiesz, zbytnio się nie wgłębiać w jakieś analizowanie sytuacji, kiedy po prostu musimy się wykazać jakimś odruchem serca po prostu i człowieczeństwem.
5: Właśnie, że nie, cały czas trzeba, dlatego Polska jest ciągle ruchana, bo my na emocjach jedziemy i nie analizujemy. Cały czas trzeba analizować, rozumiesz? Życie to nie jest komiks, życie to nie jest Disney. Non-stop, szczególnie polityka, sprawy wojenne, non-stop ma być, kurwa, analizowanie, rozumiesz? Jak ten w tym kraju ma być w końcu dobrze, to trzeba
2: zacząć... Jest agresywny w chuj. Ty masz rację i ty dobrze mówisz, ale ty atakujesz krawca niepotrzebnie. Nie rób tego.
5: Atakuje?
3: Nie, dobra, sobie tutaj rozmawiamy, może czasami dyskusja jest żywiołowa. No, Janko ma taki styl, spoko. Czy ktoś by się chciał tutaj odnieść? Muszę trochę rozdzielać głosy. Psycho, chciałeś coś skomentować?
1: Tak, jestem za, a nawet przeciw. Nie, po prostu, no, przyznaję rację i tobie, i jemu. Może być?
3: Czyli jednocześnie Team Janko i Team Krawiec. No dobra.
1: Nie, żartuję. Nie, za Jankiem jestem.
3: Za Jankiem, no wiedziałem. Dobra.
1: Nie potrzeba tyle pomagać.
5: To nie jest konkurencja, kto jest za kim, rozumiesz?
3: Ale to nie jest konkurencja, ale ktoś może się utożsamiać z twoimi racjami i to nie jest nic złego chyba.
5: To nie jest clue, nie? Najważniejsze jest to, żeby kurwa w tym kraju zaczęli po prostu myśleć, planować, oceniać, rozumiesz? Non-stoper. 24 kurwa na dobę, rozumiesz?
3: Słuchaj, ale my się dzielimy, ale ty, Janko, chyba rozumiesz doskonale, że my się dzielimy na ludzi, którzy jedni są bardziej tacy analityczni, biorą różne za i przeciw, drudzy się kierują bardziej sercem, odruchami i intuicją i to tak musi być taki świat, nie? Że tacy są
5: tak,
3: ludzie
5: ale
3: różni.
5: Ci, co rządzą krajem, to muszą być ci analityczni. Tam się nie mogą dzielić
3: odruchów. Tu się zgodzę,
5: W polityce nie ma odruchów serca, cały czas o tym mówię, rozumiesz? Oni nam pierdolą sercem się, żaden kraj się kurwa sercem, oni mają w dupie, rozumiesz? Każdy kraj patrzy na interesy, rozumiesz? O to chodzi. O to chodzi, a w Polsce nam cały czas pierdolą, że rząd uczuciowo coś tam, tego nie ma w świecie. Kumasz?
3: Wiola pisze, Krawiec, daj wypowiedzieć się Janko muzykantowi. Ciekawa jestem jego wypowiedzi, please. No przecież daje się wypowiedzieć to, że tutaj sobie trochę przerywamy czasami, no to moje prawo prowadzącego. Teraz Etama poproszę. Etam, gdyby chciał coś skomentować.
4: Ja może na koniec powiem, że no właściwie zgodnie z tym, co Janek tutaj powiedział, to tak jak ja wam już to kiedyś mówiłem, co należało zrobić bezinteresownie, to zgodnie z prawem międzynarodowym uchodźców wojennych przyjąć. Natomiast następnie zamknąć granice i ogłosić neutralność. I tyle mam w temacie. To jest moja metoda na to. Czyli przyjmujemy ludzi pokrzywdzonych, bo mamy taki obowiązek zgodnie z traktatami, natomiast potem ogłaszamy neutralność, bo to jest w naszym interesie. Ja tak jako osoba, gdybym miał tą możliwość sprawczą, tak właśnie bym postąpił. Dziękuję wam bardzo, dobranoc, bo już dzisiaj po prostu nie chcę o tej wojnie dyskutować, bo to jest strasznie męczące, dołujące.
3: No trochę
5: dołujące tak. I najgorsza jest taka gadka przy piątku, wiesz o co chodzi, tutaj prawie no
4: dokładnie.
5: Trochę i taka przy piątku taka gadka i takie
3: pierdolenie. Ale wcześniej było inaczej, wcześniej były inne tematy,
5: no tak,
3: więc...
5: ale to piątek schodzi do tego samego, wiesz, no, niby tak. Imprezowo wszystko schodzi do tego samego.
3: No niestety.
4: Potrzebny był Janko... głos dynamiczny, mocny i po prostu, żeby tutaj troszeczkę wstrzeć. Ja wcześniej próbowałem, ale tutaj zostałem też troszeczkę pokopany, ale mówię już o wielu dniach wstecz, nie, na ten temat. No.
3: Może nie masz takiej siły przebicia, aż takiej jak
4: dzięki
3: Janko muzykant. Trzymaj się.
4: Do następnego hejka.
3: No, trzymaj się, hej.
1: Trzymaj się, hejka. Ale dzisiaj sobota jest, nie wiem, tak. Także no. Chciałem powiedzieć taki temat jeszcze, że dlaczego tym uchodźcom przyznajemy większe prawa niż Polakom. Dobra, już ten temat był zahaczony, nie?
3: A może dlatego, że są to biedni ludzie. A potraktujmy, nie patrzmy przez moment na narody. Polak, Ukrainiec, Rosjanin, Amerykanin, Francuz, Niemiec.
5: No i znowu, tylko ale tak to po prostu. Bajka. Te narody są. Czemu mamy nie patrzeć? Taka jest rzeczywistość.
3: Bo dążymy do tego, żeby ich nie było. Znaczy ja dążę, a ty możesz sprzyjać państwom narodowym i tam Olszański, Osadowski, zażydzona Polska nasza.
5: No i takie pierdolenie.
3: Ale wiesz co, Janko, ja bardziej chciałem...
5: Może ty chcesz, czy tak się to podoba,
3: Janko, ale wiesz co, powiedziałeś, że takie chujowe tematy w piątek, w sobotę, przepraszam, bo przełożona audycja dzisiaj jest sobota. Właśnie, ja się z tobą zgodzę w 100% i nawet liczyłem wcześniej na to, jak się zaczęła audycja, jak mówiłem o Cobra Kai, o sztukach walki, że może tu się coś wypowiesz, bo tak zdradzę trochę, że coś tam masz do czynienia z tym. Nic więcej nie powiem, nic tu nie zdradzałem, ale liczyłem trochę, że może coś byś o tym opowiedział na przykład, nie?
5: A to ja nie wiedziałem, stary, ja słucham od godziny gdzieś, tak szczerze.
3: No widzisz.
5: Od godziny, półtorej. No.
3: To jest dopiero fajny temat.
5: Może były różne tematy, ale to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest, bo to jak takie najebane wujki przy stole, wiesz o co chodzi, przy sobocie i pierdolą, kurwa, geopolityka. No, to ciężko się tego słucha, stary, nie? To tak to wygląda, szczerze.
3: Stary, to zmieńmy temat i wróćmy do tego, co było wcześniej w audycji właśnie, kiedy mówiłem o tym, że na przykład sztuki walki potrafią zmienić całe życie człowieka i że być może gdybym ja się bardziej zafascynował tymi sztukami walki, bo zniechęciłem się, bo gdzieś tam, wiesz, wszedłem na kurs od razu dla zaawansowanych, 100 pompek i tak dalej, ale gdybym na przykład znalazł takiego fajnego mistrza sztuki walki, zainteresowałbym się kulturą innego kraju, czy to Chin, czy Japonii, i tak dalej, mogłoby to całe moje życie wyglądać inaczej. Zdradzę, że coś tam masz wspólnego z tym i czy chciałbyś coś na przykład o swoich doświadczeniach powiedzieć?
5: Odnośnie tego, że sztuki walki mogą zmienić twoje życie, tak? Tak naprawdę, przepraszam, wszystko może zmienić twoje życie, jeżeli włożysz w to serce. Nawet zbieranie pierdolonych znaczków, stary, jak włożysz w to serce, rozumiesz, to może zmienić twoje życie. Możesz być, nie wiem, robić różne rzeczy, a poświęcisz się jebanym znaczkom, stary, i będziesz jeździł na wystawy, co twoje życie się zmienia. No zmienia się, wszystko może zmienić twoje życie, jak włożysz w to serce, rozumiesz? To nie muszą być sztuki walki, tak?
1: Ojej.
5: Jebana joga może zmienić twoje życie, no cokolwiek.
3: Ale to jest taka oczywista oczywistość w sumie, stary.
5: No właśnie, no.
3: Ale chodzi mi o to, że sztuki, że młody na przykład człowiek potrzebuje jakichś ideałów, jakiegoś motoru, który pokieruje jego życiem i nagle znajduje fajną filozofię, historię, kulturę i to, wiesz, dla niego jest jakiś taki motor, żeby powiedzmy wyznawać pewne zasady, karate, szkoły karate. Może zdradzisz, słuchaj, czy ty jesteś bardziej związany z, na przykład z karate, czy z kung fu, czy nie wiem, kickboxing? Coś powiedz, no kurwa.
5: No ja tam kiedyś miałem coś wspólnego z kung fu, trochę boksu i zapasów też przerabiałem w życiu, nie?
3: Ale to były różne szkoły, to były...
1: Na ulicy?
3: Ale to były, czy to były różne szkoły, z którymi się jakoś tam, o które się otarłeś, czy jakby zainteresowania twoje bardziej takie, wiesz, prywatne?
5: To znaczy, nie rozumiem. To, że zacząłem w ogóle pierwszą moją styczność ze sztukami walki, to było... No, że tam, no mówię, ja ci to opowiadałem, no, jak żeśmy gadali tam prywatnie, pamiętasz?
3: No, tak, pewnie.
5: No i to było takie przypadkowe w sumie, że ja tam zawsze ćwiczyłem, tak? Zawsze miałem coś od mało lata, miałem coś wspólnego.
1: Ale poczekaj, Janko, a przydało ci się to kiedyś w walce na ulicy? Jako samoobrona?
5: No przydało mi się, no. Parę razy, no zdarzyło się też, że wiesz... jakby to powiedzieć, no mając, no czasem, kiedy powinienem się wycofać, że normalny człowiek by się wycofał się nawet, by puścił długą, ja potrafiłem zostać i powiedzieć, to chodźcie kurwy pojedynczo, nie? I potem, wiesz, przekop życia.
3: Ale to takie pytanie w sumie takie płytkie, czy to, że trenowałeś sztuki walki, to byś się mógł na ulicy napierdalać. Ja się zapytam inaczej. Zadać pytanie. Czy ty, Janko, tak oceniasz, że gdyby twoje życie, w twoim życiu by się nie pojawiły w ogóle sztuki walki, ta tematyka, zainteresowania, to czy twoje życie mogłoby na przykład wyglądać zupełnie inaczej?
5: Tak, wiele rzeczy w życiu się zdarzyło, wiesz. Miało to, na pewno miało to duży wpływ. Ale wydaje mi się, że pojawienie się dziecka w moim życiu najwięcej zmieniło, tak? No a to te sztuki walki to jest też, że to nie tylko możesz mieć, wiesz,
1: ale
5: to
1: zmieniłeś twoje życie. Zmieniłeś podejście do życia, tak? Jak dzieciak się pojawił, o to ci chodzi?
5: Tak.
1: Wcześniej byłeś bardziej rozrabiacki.
5: No tak, później też trochę byłem, nie? Wiesz.
1: Okay.
5: No człowiek był młody, robił różne rzeczy, ale to wiesz, to te sztuki walki to też nie tylko, że mogą zmienić twoje życie na lepsze. Powiedzmy, że wiesz, no roznosi się na mieście, że jesteś tam dobry i zaczynają się tobą różne grupy interesować, tak? I dzięki temu, że zmieniłeś swoje życie niby na lepsze, pach, znajdujesz się potem w jakiejś grupie, podejmujesz pewne decyzje i na koniec tam kończysz z dychą, kurwa, wiesz, w puszce, nie?
3: A słuchaj, miałeś
1: to
3: Janko...
1: perspektywa. Dobra, Krawiec, no.
3: A miałeś, Janko, jakichś takich swoich mentorów? czy któryś na przykład z mistrzów, jakiś sensei był twoim mentorem, który ci przekazał jakąś ciekawą wiedzę o życiu, czegoś cię nauczył, traktowałeś go, wiesz...
1: Bruce Lee.
3: Kurwa, weź, już tam skończ pierdolić w tle. Konkretne pytanie, myślę, ciekawe do Janko Muzykanta.
5: No tak, no był ten nauczyciel, od którego to się wszystko zaczęło, to był... Jakby to powiedzieć, że był taki gościu, że jak on kazał coś zrobić, a sprawdzać, wiesz, na przykład poziom strachu, nie? Jak się boimy i na przykład czy boisz się wysokości i wchodzisz na taką drabinę, chuj wie ile to jest metrów i on ci każe skoczyć, nie? No i co, czy skoczysz, czy nie skoczysz? I to był taki gościu, żebym powiedział, że wejdź na trzecie piętro, skocz na dynkę i nic ci się nie stanie, no to ja wchodziłem, ja skakałem, tak?
3: To taki trochę sensei Janusz taki, kurwa. Kurwa, weź tu na drabinę, kurwa! Weź tu, cię pchnę jeszcze! Wyskoczył, kurwa, on się nie będzie bał teraz, kurwa.
5: Nie rozumiesz.
1: Ale skoczyłeś tego trzeciego piętra, czy nie?
5: No to nie było trzecie piętro, ale różne rzeczy się robiło, tak? I to, no to... stary, w ogóle tego nie kumasz, nie?
3: Nie, no
5: to był jego psychikę, sprawdzał naszą psychikę, rozumiesz? To był gościu, który... To nie był taki zwykły pacuś, co ma tam szkółkę sobie otworzył, nie? To był na światowym poziomie typ. Z jednej z najlepszych szkół w Polsce. Mówiłem ci, podałem ci nazwę.
1: Ale o co ci chodzi, o tym trzecie piętrze, że co...
3: No dobra, no psycho, nie rozumiesz, jakieś przełamywanie lęku, no i przełamywanie barier u adeptów.
5: Krawiec zapytał, czy wpłynął jakiś tam, no to mówię, on wpływał tak bardzo, tylko że to też człowiek młody był i jak dzisiaj patrzę z perspektywy, można było wyciągnąć znacznie więcej z tych treningów. Nieraz się człowiek za mało lata, bo powiem szczerze, potrafiłem zajarać Joya i iść na trening, nie? Parę razy prawie przypłaciłem to życiem, ale...
3: Ale co, to po zjaraniu się gorzej się walczy? Czy co?
5: No jak wpadłem zapierdolony taki, że nie wiedziałem, gdzie jest góra i gdzie dół, a trener mówi, nas tam było, nie wiem, 15 osób na sali i on powiedział nagle, każdy przeciwko każdemu i ostatni wygrywa.
3: O kurwa.
5: Ja jakoś miałem tak, że zawsze na mnie, wiesz, ale to się na mnie polowało na tych treningach, no i we dwóch do mnie podjechali. Ja nawet rąk nie zdążyłem wyciągnąć. Jeden mnie złapał za nogi, drugi mi zajebał plecy i zatrzymałem się na szczęce, nie?
1: A na czym polegała ta walka, że ktoś wygrywa z kimś, na przykład?
5: To znaczy?
3: No co, psycho, ale no, czemu ty takie pytania jakieś zadajesz z dupy?
1: Nie, bo jestem ciekawy, na przykład jak ta walka wygląda, tam każdy przeciwko każdemu i kto wygrywa?
5: To były różne, tam robiliśmy parter stary na tych, to były niby kung fu, a tam robiliśmy wszystko, tak?
3: Mi się kojarzy tak, Janko, czy ty widziałeś może serial Cobra Kai?
5: Nie. Wiem, co to jest, ale nie widziałem ani jednego.
3: No to jest kontynuacja Karate Kid, nie? Wiesz, i tam właśnie były takie dwie szkoły. Jedna szkoła, to ta Cobra Kai, to jest taka szkoła, gdzie taki mroczny trochę, zły mistrz uczy swoich młodych adeptów, ale właśnie tak mi się skojarzyło trochę z twoim mistrzem, bo tu wszyscy na wszystkich, kto ostatni zostanie, ten wygrał. Taki, wiesz, taki twardy mistrz, nie? Taki, który was... No.
5: Ale ja ci to tłumaczyłem, że to nie była zwykła sekcja, tak? On miał swoją szkołę, a ta sekcja, do której ja chodziłem, to nie była zwykła sekcja, to były chłopaki spod bloku, tam się zebrały i namówili go, rozumiesz, tam problemy jedni z alkoholem. Rozumiesz, to nie
3: już,
5: było.
3: To już, wiesz, ja nie wszystko pamiętam, nie wszystko pamiętam.
5: Ja wiem. Swoją sekcję mieliśmy, tak? Znajomych, chłopaki tam tutaj jakieś holsy, tu jakieś złodzieje, tu jakieś punki, tu ci problem z alkoholem, rozumiesz?
3: Trudna młodzież, okej.
5: Okay. Tak, i on się nami zajął i nawet nie chciał za to siana, rozumiesz? Mówi, będziecie mieli pieniądze, wiem jakie macie sytuacje, będziecie mieli pieniądze, będziecie płacić, nie będziecie, ja chcę tylko dać wam zajęcie, tak?
3: Ale to wiesz co, właśnie w tym...
5: Samo dobro.
3: W tym Cobra Kai, słuchaj, też jest taki mistrz, właśnie ten taki mroczny, zły, który też uczy za darmo, bo ma bogatego sponsora, swojego kumpla tam z Wietnamu, który jest bogatym kolesiem, który się dorobił na lewych interesach i tak dalej. I oni, wiesz, oni to traktują tak ambicjonalnie, że chcą po prostu w młodych wpoić taką bezlitosność, wiesz, brak litości dla wroga, takie, wiesz, taka jakby ciemna strona mocy i oni mogą sobie pozwolić na to,
2: które później będą mogli wykorzystać pewnie.
3: Tak, trochę tak właśnie, że po prostu
5: no, a to było właśnie odwrotnie, nie? Tam nie było, on to nie było ciemna strona, on nas uczył dobrego postępowania w walce, że nie zaczynasz sam walki, rozumiesz? Uczył tutaj, żebyś najlepiej nie łamał go, jak możesz go unieszkodliwić. Przeprowadził nam kiedyś starszego gościa, swojego mistrza, taki kurwa chłop po 50, kluska jak skurwysyna, jakbyś zobaczył, jak się rusza, nie? To nie wiem, jakby prawa fizyki chłop łamał, był tak szybki dla swojej wagi i ten jego mistrz, on przyszedł i nam pokazywał, tu kurwa łamiesz kolano, tu łamiesz kurwa łokcie, tu wpadł chłop i tylko nam pokazywał, jak zabijać, rozumiesz? U naszego tego kurwa mistrza to wyglądało zupełnie inaczej, nie? Zawsze nam przymówił, że nie chcesz go skrzywdzić, rozumiesz? Staraj się zawsze walką bez walki, jak mówił kurwa Bruce Lee, nie? Przyprowadził nam swojego mistrza, ten wpadł dziadek i kurwa tu łamiesz, żeśmy patrzeli, kurwa szczęki otwarte, wiesz?
3: No tak to jest, że ktoś, kto...
2: Ja trenowałem sztuki walki i nam trener mówił takie coś, że nie ma co chodzić, chwilować, się tam popisywać, czy odpierdalać jakieś dziwne akcje. Mówi, jak możesz, i to autentycznie gościu, który kurwa też był no nie w ciemię bity i też dobrze potrafił, wiesz, wypierdolić komuś w zęby. Mówi, jak możesz, to spierdalaj, ale jak walczysz o życie, tego kurwa lajeb.
5: No tak, no i potem, wiesz, nie ma, no, czy walczysz przeciwko... No dobra, już nie będę w to teraz, kurwa, wchodził.
2: No nie, bo to jest cała filozofia tego wszystkiego, żeby właśnie, wiesz, jak nie musisz, to się, kurwa, nie bij, nie?
5: O to chodzi, o to chodzi. A jak, wiesz, tak jak powiedziałeś, jak walczysz...
2: Ja cię nauczę zabijania, ale ty nie zabijaj ludzi, nie? Ty tego użyj tylko w momencie, kiedy musisz, naprawdę, nie? A jak nie musisz, to tego nie rób.
3: Ktoś, kto zna, kto zna sztuki walki, to zwykle jest właśnie... na nim ciąży pewien, jakby to powiedzieć, obowiązek... pewna odpowiedzialność, żeby właśnie poskładać przeciwnika tak, żeby go nie zabić, tylko żeby go zneutralizować, nie wiem,
5: po tak, prostu... Że... Jakbyś miał przypał, tak. to samo, że jest, że masz w papierach, że trenowałeś coś, to już jakbyś użył przedłużenia ręki, tak? To
3: ma tak,
1: to
3: tak.
1: Właśnie to się liczy jak... Użycie broni chyba, tak? Nie?
3: No, tak, jak trenujesz boks, nawet to już twoje ręce są zarejestrowane jako śmiercionośna broń. No.
1: A jeszcze chciałem powiedzieć...
2: Co na bramce stał tam dobrych parę lat i on mówi, że miał taką sytuację, że przyszło, wiesz, tam kilku kolesi do tego, do knajpy. No i tam goście się najebali, robili bydło, tam darli mordę i tak dalej. I był między nimi jeden, co ich tam tak, taki mały, niepozorny, co ich tam uciszał, nie? No ale w pewnym momencie ochronę się już wkurwił potężnie i dobra, mówi, wypierdalać stąd, nie? No i ci do niego zaczęli dymić, że co, kurwa, jak jacyś tam chuligani piłkarscy, coś, mówi, co, kurwa, tego zaś cię rozjebiemy, nie? I przyszedł ten mały i on mówi, ja przepraszam za moich kolegów bardzo, ja ich tu ogarnę, zaraz pójdą do domu, już nie będzie problemu, ale koledzy się dalej zaczęli sadzić, nie? No i ten mały mówi, ja cię bardzo przepraszam, słuchaj, taka sytuacja wyniknęła, ja naprawdę nie chcę tutaj żadnego dymu, on nic, wiesz, wybacz im i tak dalej. No ale gość tam, bo mu po matce pojechali czy coś i gość się wkurwił, nie, i zaczął ich tam składać, tych wszystkich. To ten mały do takiego koksa jak podjechał, to go w 5 sekund, kurwa, poskładał normalnie, taki, wiesz, tam 60-70 kilo gość, nie. No i co się potem okazało, że to jest jakiś, kurwa, pierdolony komandos, człowieku, jeszcze jakiś tam kung fu, czy coś tam ćwiczył gdzieś i on był w stanie, taki mały gostek, rozłożyć, wiesz, typa, wiesz, wielkiego mięśniaka, kurwa, wiesz, co całe życie na siłowni, kurwa, spędził, nie? Po prostu go w sekundy, kurwa, wiesz, pyk i gość leżał, nie? I on mówi jeszcze, ja cię przepraszam, wiesz, ja nie chciałem do tej sytuacji doprowadzić, no ale zacząłeś bić moich kolegów, to no nie miałem wyboru, nie?
1: Ale gdzie go taka sytuacja.
5: Co? No wiesz, wielkie typy, co on cały czas tylko na siłownię ćwiczy, to ma się nijak do walki, tak? To zupełnie inne masz to, jak te włókna mięśniowe, tak? Jak do kulturystyki.
2: słuchaj, ale on najpierw czterech, ten ochroniarz, najpierw czterech kolesi poskładał, nie? A potem z tym małym miał problem.
5: No to wiem, no nie wiem, no ja ci tylko mówię, że to wiesz, napompowany to nic nie znaczy, tak? Jak tam nie masz nic wspólnego z walką.
2: Jakby no. Jeden napompowany, czterech innych napompowanych, kurwa, bo poskładał tak, żeby leżeli, a piąty taki mały, taki pyrtek, kurwa, taki kurduper wziął i by tego, wiesz, mięśniaka poskładał, no to trochę daje do myślenia.
5: No to jest tak samo, jakbyś porównał, nie wiem, krawiec jest grafikiem od lat i kurwa 10 takich jak ja byśmy mieli narysować jakiś kurwa, nie wiem, pejzaż. I 10 takich jak ja, a jeden krawiec by rysował, nie? Chłop zjadł na tym zęby. Wiesz, no to siłownia to można tak samo porównać, tak? Siłownia, nie, sama siłownia. Siłownia sama z walką, to wiesz.
3: No i to, że... Tak, psycho? Co mówi?
1: Tak, krawiec narysuj pejzaż. Bo tak trzeba
5: powiedzieć. Landschaft.
3: No tak, w tym przypadku to ile kilometrów myszką przejechałeś przez tutaj podkładkę, ile razy tą myszką machałeś i jak szybko nią machasz, to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest doświadczenie jakieś tam w rysowaniu.
5: O to chodzi, no. O to chodzi, tak? Wyrobiona ręka, nie?
3: Bardziej głowa może. Bo w sumie mógłbym mieć sparaliżowaną rękę teraz i nadal coś tworzyć. Jakoś tam kikutem, nie? Bardziej się liczy to, co w głowie. Dobra, panowie, będziemy kończyli, więc jakieś słowo na koniec, psychą.
1: To czemu ja pierwszy?
3: No to, to w takim razie, Michał.
5: Jesteś największą gwiazdą. A ja mogę tylko pytanie do Michała?
3: Proszę bardzo.
5: Ty, bo słyszałem, wczoraj dzwoniłeś tam do Klodzia, nie?
2: No.
3: O.
5: Ty go podkręcałeś tam wczoraj, bo ty mówiłeś, a to może ci znowu służby i ty to tak na serio, czy podkręcałeś?
2: A co pytasz konkretnie?
5: No bo mówiłeś tam, wiesz o co chodzi, ja tak myślę, kurwa, ty gadaliśmy o tym, też tak mówiłeś, że chłop odjeżdża z tym, że wszędzie te służby, tu helikoptery i ty mu wczoraj tak trochę przytakiwałeś i ja sobie myślę, to co, on podkręca chłopa tylko, czy...
3: Kadziłeś mu coś tam, tak? Kadziłeś mu, Michale.
2: Dublin jest takim specyficznym miastem, że jak tu się jakieś porachunki gangsterskie odbywają, to z reguły zawsze helikopter lata.
5: Stary, ja mieszkałem 6 lat w Londynie, te helikoptery nad chatą, kurwa, tyle. Ja mieszkałem w północnym Londynie przez jakiś czas i w południowym. I w jednej i w drugiej części śmigały nad samą głową mi helikoptery po nocach. Przez północy nieraz nad dachem wisiał, z snopem światła napierdalał. Chuj wie, co się dzieje, stary, ty rano do pracy masz iść, a oni przez północy nad dachem ci, kurwa. A tu Klodziu myśli, że oni do niego, bo on zaczął mówić, kurwa, o templariuszach. No
3: a ja też mam helikopter.
2: Żeby on się nie nakręcał, nie? Żeby on się nie nakręcał, no bo to, kurwa, wiesz... No, on też mieszka gdzieś w takim rejonie pewnie, no. Gdzie tam się różne rzeczy dziwne dzieją, dlatego wiesz, żeby się nie nakręcał, że to o niego chodzi, bo myślę, że wiesz, to jest inna skala, jak wiesz, dealer narkotyków zostaje zastrzelony z pistoletu, a inna skala, jak ktoś prowadzi audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, to to jest, wiesz, no.
5: A słyszałeś, że wczoraj już była gadka, że już PiS na niego poluje, wcześniej już Bilderbergi na niego polowali, a wczoraj już było, że PiS na niego poluje, no kurwa, ty, tych wrogów to mu się za audycję.
2: To jest na pewno bardziej prawdopodobne niż Bilderbergi.
5: A mi się udaje, że wydaje, że nikt na niego nie poluje i tyle, stary.
3: A może, słuchajcie, a dopuszczacie to, że Michał się tak zgrywa trochę i że tworzy pozory siebie samego jako takiego spiskowca,
1: nie,
3: że on się, że ma...
1: Myślę, że on konfabuluje bardziej niż tak. Prawdy.
5: Mhm. A ja myślę, że mu odjechał po prostu peron i on w to chyba wierzy sam. Już coraz
1: no
5: bardziej
1: o tym
5: siedzi,
1: o tym mówię,
5: rozumiesz.
1: Konfabuluje. Ty myślisz, że to jest to, co mówisz, że jest prawdą.
3: A ja wam powiem, że Michała chyba znam najlepiej z was wszystkich tutaj. I dopuszczam do siebie taką opcję, że on, jemu po prostu strasznie się podoba taki wizerunek takiego, Bruce Willis grał takiego gościa, jak się nazywał ten film?
5: Teoria spisku
3: chyba, tak. Gdzie on był tak...
5: Nie, to było z Melem Gibsonem,
3: A to Mel Gibson, faktycznie Mel Gibson, tak. No i Mel Gibson tam był taki właśnie paranoiczny strasznie i ja zawsze Claude'a postrzegałem... Jezu, kurwa, daj mi skończyć zdanie!
1: Pytam się o ten film, czy to...
3: A to co się zapyta, jak skończę? Kurwa, a nie, jeszcze mówię, a ten... A kurwa...
1: Całki mordę, cicho, dobra, mów.
3: Ja pierdolę, no nie można już nic dokończyć. Każdy ma tu coś.
1: Przepraszam, to ja psycho.
2: Psycho, cicho.
3: Chodzi mi o to, że Michała zawsze znałem jako taką osobę, której odpowiadał taki wizerunek takiego właśnie świra trochę, nie? Który wszystkich o wszystko podejrzewa i tak dalej. I może on tak gra trochę.
5: A to też może tak było i może, wiesz, jak żyjesz w ten sposób, może mu się wkręciło przez te wszystkie lata i on sam w to uwierzył może. Ale czasami to tak wygląda, jak on serio w to wierzył.
1: Na Bilderbergach był przecież, nie?
5: No był, no i stary stał w krzakach, robił zdjęcia hotelu, kurwa, co oni, i w Londynie biegali z mapetem po lesie, śmigłowiec nad nimi biegał. No stary, ja pamiętam te wszystkie audycje, to kurwa najgorsze audycje teorii chaosu są o Bilderbergach. Niczego praktycznie, zrobił zdjęcie, kurwa, jak się nazywał ten, Radek Zdradek. Jemu zrobił zdjęcie i to było wszystkie audycje, kurwa, o Bilderbergach, to tyle z tego Sikorski, no, tyle z tego było, stary. No siedzieli pod hotelem, pokrzyczeli, porobili zdjęcia i chuj, no i łowcy Bilderbergów, komedia, kurwa.
2: Ale to, że aż nie próbowali tam wejść w ogóle, chociaż się jakoś tam przebrać za jakiegoś, nie wiem, kelnera albo kogoś i tam, wiesz, się wślizgnąć do środka, nie?
3: No to też trzeba mieć trochę odwagi, nie? To też trzeba mieć trochę odwagi już takie, w takie klimaty, że tam się przebrać za kogoś. To już by, wtedy by zyskali mój wielki szacun, bym wtedy patrzył jak na takich, wiecie, herosów, trochę bohaterów jak z filmu, nie? Którzy gdzieś tam się przebrali, chcieli wniknąć. No ale to jednak,
1: nie. Ja bym tak zrobił, kurwa, jakby to był, ale a klot... nie wiedziałem, że tam spotkanie jest jakieś bergów.
3: No ty, psycho, to wiem, żeby akurat byś mógł zrobić. I to by było fajne. No a Klot się ograniczył do tego, że znalazł jakiegoś vana, gdzie tam zaglądnął przez okienko do środka i zobaczył jakieś komiksy tam i dorobił sobie do tego opowieść całą, że to są komiksy pedofilskie, że jakieś tam dziewczynki. No wiecie,
5: ale
3: dla niego to
5: nie zaglądnął nawet do środka. On chyba nawet nie zaglądnął do środka, to auto było oklejone jakimiś, wiesz, postaciami tam z komiksów i on po tym się jornął i zaczął potem opowiadać, że kurwa przywozili pedofilskie materiały na Bilderbergi, że on ma dowody. I cały czas, wiesz, nikt by nie miał mu za zły, gdyby nie używał tego pojęcia, że on ma dowody, tak? Że jechała dziewczyna, wywozili ją autem, miała dziwny wzrok. To pewnie, kurwa, on ma dowody, że rytuały jakieś na niej robili. No i tyle. Zobaczył jakiś sierocin.
2: Nie, słuchaj. To, co on mówił, to akurat jest dość prawdopodobne, dlatego że ofiary już na tym... Inaczej, jak widziałeś kiedyś kogoś, kto jest w hipnozie? Nie. Każdy, kto jest pod hipnozą, ma dziwny wzrok. A jest też, znaczy fakt, no kurwa, nikt tego badań i żaden Oxford na tym nie robił, ale generalnie ludzie, którzy są kurwa jakby składani w ofierze, znaczy mordowani po prostu, to na tym to polega, że ten ktoś do ostatniej chwili sobie nie zdaje sprawy, co się z nim dzieje i też jest, wiesz, mordowany po prostu.
5: Tego nie wiesz, a może są tacy, co cierpią przyjemność z tego strachu przed tym i oni wiedzą, może mówią tej osobie, że będzie zabita, jeszcze ją potorturują przed tym.
2: Ja skończyłbym, tak bym wiedział, gdybym tego nie wiedział.
5: A to skąd to wiesz?
2: No właśnie, kurwa, skąd ja to wiem?
5: Słuchaj,
2: całą ideą tych wszystkich jakichś tajnych nauk i tak dalej jest to, że ty wprowadzasz niby nic nie wiedzącego ucznia, wiesz, jakimiś tam krokami go prowadzisz, wiesz, przenosisz go z jakiegoś levelu na level i on tam poznaje po kawałku prawdę, a na koniec się okazuje, że on po prostu jest mordowany. No. Na tym to polega, nie? Polecam,
5: możemy się tylko tego domyślać, tak? Polecam, gdzieś przeczytałeś, czy że ktoś tak powiedział.
2: Stare teksty, szczególnie jakieś tam Ewangelia apokryficzne, od tego zacząć i później iść w dół. Na tym cały okultyzm polega, że wiesz, masz grupę kurwa wyznawców, którzy kurwa jeszcze nie wiedzą, że się stanie morderstwo i masz jedną ofiarę, która nie wie, że będzie ofiarą tego morderstwa. No. I w ten sposób się wprowadza.
5: Ale to ludzi. Nie wiesz, tak. Że tak jest. To są przypuszczenia, rozumiesz? No nie. A myślisz, że taki świr nie miałby lepszej zabawy, jakby powiedział tej ofierze, że będziesz zamordowany. Teraz cię jeszcze potorturuję, a potem cię zapierdolę. I myślisz, że nie ma takich psycholi, że on będzie czerpał radość z tego strachu?
2: Inaczej, taki psychol mógłby takie coś zrobić i powiedzieć ofierze, ale później musiałby i tak ją zahipnotyzować po to, żeby ta ofiara nie wiedziała, dlatego że... I popatrz, to działa na zasadzie lustra. Ofiara jest po jednej stronie lustra, a ci, którzy się uczą wkręcać w ofiarę, w rolę ofiary, są po drugiej stronie lustra, kurwa. Tylko wtedy to
5: no nie
2: może...
5: Wiem, ja nie lubię mówienia tak jak pewników. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, tak? Możemy się domyślać. Może być tak, może być inaczej. Ja zawsze unikam mówienia, że o, jest tak, czy jest inaczej. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem to, że czytałem z jednej strony, czytałem z drugiej strony, tak? No to może różnie wyglądać. To, co czytamy, to też może być, wiesz, niekoniecznie musi być prawdą, nie? To, że no. Gdzieś tak było w jakichś apokryfach, to też nic tego nie zmienia.
2: No nie, nie wiem,
5: no to jest mój punkt widzenia. No,
2: na ten temat i może... trochę posłuchałem na ja ten
5: też,
2: temat. I...
5: Stary, ja też trochę w tym siedziałem, nie?
2: Nie będę nic mówił, bo to kurwa...
3: No tu mamy nie, samych nie, Foxów, nie, Malderów nie, tutaj. Nie. Też trochę w tym siedziałem, coś tam wiem, no dobra.
5: No ja jestem kurwa, ty, ja jestem foliarzem, stary, ja jestem foliarzem.
1: A wierzysz w płaską ziemię?
5: Nie.
1: Boże,
5: aż takim foliarzem nie jestem. Ale dla ciebie, psycho, to mogę się zastanowić.
1: Okej.
3: A ja uważam, że Ziemia jest wklęsła, żyjemy w środku Ziemi i Słońce to tak naprawdę jest jądro.
1: Ziemia jest kwadratowa, kurwa. Teoria.
2: A i do tego jego helikoptera dziwnego. To nie, uważam, że to jest jednak człowiek, który... Nie skreślałbym go jeszcze, tak naprawdę dałbym mu szansę generalnie wypłynąć. I może nawet on, wiesz, on może...
3: Ale
2: ma
3: kto? Kto? On? Kto? Michał, dobra.
2: W swoim zamyśle, wiesz, zrobienie jakiejś tam kariery jako teoretyk spisków i dobrze, tylko żeby rzeczywiście przy tym coś odkrył zamiast pierdolić głupoty, no.
5: Nawet nie ja odkrył, rozumiesz? To...
2: Wiesz, ja,
5: ja już to mówiłem kiedyś wcześniej, on propaguje pewną wiedzę, a potem ośmiesza ją rzeczami, których mówił w tych audycjach i że zrobi karierę jako teoretyk spisku, szczerze, to jest moja opinia, ale ja tego nie widzę.
3: Już zrobił, ale jak nie widzisz, już zrobił.
5: To jest kariera, stary, to jest kariera.
3: No, okay. Słuchaj, nie tylko popularność, no nie tylko Zenek Martyniuk nas interesuje, nie? Słuchaj, nie tylko Zen... Kurwa, nie mam ochoty na jakieś tu przekrzykiwanie się, zagdakiwanie. Słuchaj, wiesz, no to, że ktoś jest bardziej popularny, ktoś mniej, to jeszcze nie znaczy, kto jest tu lepszy, kto gorszy.
5: Ja rozumiesz przez karierę. No bo
3: ale kogo, karierę, to jakiego teoretyka spisku w Polsce byś cenił wyżej jako niż Kloda?
5: No to jest dobre pytanie.
3: No właśnie, widzisz, czyli samo to, że się nad tym zastanawiasz, już świadczy o tym, że Michał chyba jest na dobrej pozycji, skoro się zacząłeś nad tym zastanawiać w ogóle, a nie rzuciłeś od razu, że o, jest stu lepszych i taki owaki. Więc no, gdzieś tam obaj go słuchacie, i Michał i Janko, cały czas, więc gdzieś go tam jeszcze respektujecie, szanujecie jako nadającego, no więc to też świadczy. Dobra, panowie, to co? To będziemy kończyli, nie? Bo ja już też...
5: Dobra, to się mam, ja się rozłączam meczony. Pierwszy, nie? Nara.
3: No, trzymaj się, hej.
2: Dobra, trzymaj się, Makrawiec, dziękuję za audycję, bardzo fajnie dzisiaj było. Pozdrawiam słuchaczy, na razie.
3: No, siema, siema.
1: Nara.
3: No i psycho. Cała antena twoja.
1: No i dobra, to się rozliczę, to sobie pozostanę jeszcze. To już 6 rano, jak sobie potworzył.
3: I o czym będziesz opowiadał? I o czym będziesz opowiadał, jak tak zostaniesz
1: będę
3: sam?
1: Będę opowiadał o misji kosmicznej Apollo 21, która się podobno nie odbyła, ale z tego, co mówią szurskie kanały, to chyba była. Burza dopiero trzecią, to znaczy. To nie.
3: Czy sprawdzasz, to, psycho, czasem taką stronę wolnemedia.net albo wolnemedia.pl?
1: Chyba tak, ale nie pamiętam ostatnio.
3: No to właśnie nie ma już tej strony. A czy a grasz...
1: No tak, bo sprawdzałem wcześniej, no, z polskiego internetu się nie da sprawdzić tego.
3: No właśnie, jakaś dziwna sytuacja. Niektórym działa, nawet dostałem screeny, że
1: tak,
3: niektórym działa.
1: Tak, się da wejść na to. Ktoś tam pokazywał. To wiem, byłem przy tym. To
3: dziwna trochę sytuacja, przyznasz, nie? Że jakiś serwis popularny działa nagle z zagranicy, a z Polski nie.
1: No, to by... tam by powiedział, że przez VPN trzeba wejść jakoś tam, ale ja się...
3: No, ale o czym miałaby świadczyć cała ta sytuacja, że ktoś coś tu gmera, blokuje, jakaś niewygodna, niewygodna wiedza, czy co? Znaczy, wiesz, ja zawsze serwis Wolne Media z tych alternatywnych mediów, lub jak to woli, szulskich, to sobie ceniłem akurat ten serwis.
1: No ja tam rzadko wchodziłem, a tylko dzisiaj sprawdziłem, jak powiedziałeś, że się nie da wejść, to nie dało się wejść. No,
3: Maurycy Hawranek nawet się kiedyś do nas odezwał, tutaj do mnie, do Kozira, żebyśmy zrobili znowu taki generator komiksów, bo oni mocno tego Plurixa naszego eksploatowali. To tam bywam. Ciekawe nawet są newsy i takie, że oni nawet tak starają się podchodzić trochę, tak jakby to powiedzieć, asekurancko, wiesz, że w sensie, że piszą, my nie jesteśmy ani za tymi, ani za tamtymi. Ja to szanuję, że oni jakby dbają o to, żeby przedstawić różne punkty widzenia, nie? A nie tak, wiesz, fanatycznie, że my tutaj objawiona wiedza, dogmaty, już, klękajcie. Na kolana chamy, śpiewa Lucian Pavarotti, nie? Kurwa, nie lubię takiego czegoś.
1: A ty kiedyś pokaż swój komik, który narysowałeś, rzuć gdzieś tam.
3: Tłumaczę ci, że to jest generator komiksów. Ja stworzyłem narzędzie dla ludzi, żeby robili własne komiksy.
1: Ale dobra, nie mówię o generatorze, tylko ty swój, jaki własną resztę narysowałeś jakiś?
3: Nie,
1: życiu.
3: Nie.
1: Nie?
3: Brałem się za to, próbowałem. Dużo zrobiłem ilustracji, rysunkowych ludzików i tak dalej, dużo tego sprzedałem, ale komiksu de facto nie zrobiłem nigdy.
1: Nawet takiego trzyodcinkowego?
3: A nie, no to wiesz, jakieś tam komiksy rysowałem sobie w szkole, takie zabawne tam dla kolegów, nie, i tak dalej, ale ja mówię o komercyjnym, o wydaniu czegoś.
1: Aha, no dobra, nie mówię o komercyjnym, tylko takim...
3: A to no. Tak, no to tak, to się...
1: Wrzucę tam na Discorda gdzieś.
3: No nie, to są już jeszcze starsze rzeczy, nawet nie mam tego nigdzie zeskanowanego.
1: Dobra, ale wierzę ci, że umiesz rysować.
3: No tak, umiem. No.
1: Tak?
3: Także... No teraz się trochę idę w tym kierunku, bo znów mnie zaczęło jarać rysowanie, tworzenie czegoś. Chyba. Więc coś zacznę tworzyć więcej. Stąd trochę może radio ucierpi, ale...
1: Nie, nie ucierpi, bo Etam będzie częściej jednotowo.
3: Ostatnio ktoś się Etama zapytał na jego audycji, czemu ty nie nadajesz w nocnym radio? Etam powiedział, no ja tam nie wiem, tu, tam, tego. Może mógłbym, gdybym chciał, to proszę, mogę ją nawet teraz tu. Ale to jest właśnie ciekawa sprawa. Czy chcielibyście, żeby Etam nadawał w nocnym radio?
1: Nie, ja od razu mówię, że nie. Wolę, jak ma oddzielne audycje.
3: Ja też chyba wolę oddzielne, bo się mniej denerwuję. I gdybym tak u siebie miał widzieć, że no tu mam nowe proporcje, ustawiłem takie niestandardowe, że mam nie 432 piksele, tylko 581 pikseli. Skompresowałem to z 32 kolorów do 16 kolorów, co nie czyni różnicy, bo ludzkie oko, jak się włączy dithering dla 16 kolorów, to można uzyskać efekty lepsze nawet niż przy 32 kolorach i pójdzie to na procesorze od ZX Spectrum Plus. No to bym, nie wiem, czy bym, chyba bym się wkurwiał, jakbym coś takiego słyszał u siebie w radio.
1: Dobra, to ja dokończę. Nie, szacun dla Etama, że robi swoje autorskie audycje na swoim kanale, ale po co ma nadawać na nocnym radiu? Nie wiem, jaki jest sens.
3: No właśnie.
1: Inny content.
3: Czy to jest jakiś mus, nie? Niech robi swoje, po prostu.
1: Tak samo jakby na przykład przyszedł, nie wiem, kto ty jest teraz znanym aktorem ostatnio, bo się nie znam.
3: Ale o czym dobra. Ty do mnie mówisz teraz?
1: No niech przyjdzie jakiś tam aktor znany teraz polski, bo ja nie oglądam filmów w ogóle. i by chciał na naszym radę dawać, a po chuj ci to potrzebne, weź idź sobie na swój kanał.
3: Nie. No.
1: Nie. Masz swój kanał, to tam sobie nadawaj, nie w naszym radiu, od razu byś chciał.
3: Jakby Dorociński przyszedł, to bym go zatrudnił nawet.
1: Nawet nie wiem, kto to jest, wiesz, szczerze ci mówiąc. Ja z polskich aktorów to, kurwa, chyba tylko znam tego... Chyba, że nie, Gajosa. O, Gajos by przyszedł. I ja bym chciał nadawać w naszym radiu. Gajos, a ty nie masz swojego kanału?
3: Gajos?
1: Mam, ale chciałbym...
3: Nie, Chujos.
1: Nie, wypierdalaj to.
3: Chujos. Co? Chujos.
1: O ty, chuju.
3: Gajos, chujos. No, także etam niech będzie etamem.
1: Tak, lepiej tak będzie.
3: A nocne radio, nocnym radio.
1: Niech będzie znowu takie niszowe, chujowe. Co? To nie ja powiedziałem.

0: tak trochę dziwna scena, ale dobra. Teraz jakąś inną ruską bajkę włączam i tam znowu jakaś mała dziewczynka biega nago po łaźni. Tylko że tak w rysunkowej formie. I tak sobie myślę, kurwa, coś ci Ruscy mają tutaj? W tym temacie? Że
1: ale
0: jakieś
1: z jakich
0: dzieci?
1: Lat, z jakich lat te bajki były?
0: I współczesne, i stare. Tak już któryś raz widzę, że u nich to tak, wiesz, takie jakieś pedofilskie trochę jakby. Ale dobra, inna kultura.
1: Mordo, poczekaj. Ale jakbyś japońskie jakieś tam anime włączył też z gołymi dziewczynkami, to byś się nie zdziwił?
0: No zdziwiłbym się i to pewnie bardziej jeszcze, bo u nich, u
1: no,
0: Japończyków...
1: No to się zapytaj Gimbala, jakie tam są porno dziewczynki.
0: No dobra, ale to teraz nie gadamy o Japonii, tylko o ruskich, no wiesz. Więc Japończycy to w ogóle są odjechani w tych tematach seksualnych, ale to jakby się przyzwyczailiśmy, bo to jest taki ich trademark, nie? Ale z tymi ruskimi to wiesz, tutaj to jakieś pedofilskie klimaty, tutaj banditierka, tu gangsterka, tutaj kradną jakieś zlewy na wojnie, pralki, lodówki, szabrownicy, tak od każdej strony, jak się taki zakłamany taki też kraj, któremu nie można wierzyć, co powie, to potem skłamie, zrobi inaczej, taki wiesz, parszywy, parszystwo takie, ja tam się brzydzę,
1: fu. A wilki zając? Co powiesz o tym?
0: Wilki zając, no... No dobra, niech będzie, że wilki zając spoko, no.
1: Niemiec gonił Rosjan, tak? Coś tej podobne.
0: No, jak tam sobie to interpretujesz po swojemu, no.
1: Interpretacja moja.
0: Może to być na przykład wilk, to może być Rosja, a zając to NATO. Też tak może być.
1: Nie, wtedy jeszcze chyba NATO nie było. Może było.
0: NATO! Czy ty mnie słyszu? Słyszu, słyszu. NATO! Ну погоди!
1: У тебя...
0: NATO! Ja тебя убью, NATO! No... Różnie można interpretować sobie. No dobra, psycho, będziemy kończyli audycję, bo już jestem zmęczony, chcę iść spać w pół do czwartej.
1: To znane jeszcze... 3 godziny.
0: Nie, no już kończymy. Tak więc jakiś tutaj morał na koniec.
1: Dobra, morał. Jaki był temat?
0: Morał, walnie jakiś morał dla dziateczek maluczkich. Tutaj jakiś morał.
1: Peace and love, kochani.
0: No to zerżnąłeś morał tak, tutaj od Tomka. Kapitana Tomka. A od siebie to nic, nie? Tak się, widzisz, śmieją z Tomka, hu, hu, hu, ha, ha, ha, hi, hi, hi. A tak jak przyjdzie to, co do czego, to powtarzają jego mądrości.
1: A to poczekaj, muszę się zastanowić. Aby wam nie zostało dużo czasu. Albo coś takiego, nie wiem.
0: No to wspaniała to mądrość taka od psycho tutaj, piękny morał, mądrość... takie pożekadło
1: tak
0: tutaj,
1: wiemy, że
0: żeby wam nie zostało za dużo czasu, to gratuluję.
1: Ja i tak uważam, że żyjemy w symulacji, także nic nie ma znaczenia, co się dzieje teraz. Będzie następna szansa w następnym odświeżeniu rzeczywistości. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: No dobranoc, cześć.
1: Ale kurwa, musiałem to wymyślić prosto z głowy, wiesz. Nieczęsto mi się to zdarza.
0: No to tym bardziej gratuluję.
1: Brawo. Daj.
0: O, tutaj rozłączyłem niechcący paluszek, aż tak tik nerwowy, tak pyk. Wiola pisze, ja bym nie chciała, żeby w NR wypowiadał się Etam, bo facet naprawdę nie ma nic do powiedzenia w żadnym temacie. Słyszysz, Etam? Jesteś głupi i na niczym się nie znasz. Ale to twoje radio zrobisz jak zechcesz. Krawcze, no... Wiola, wiesz, no tutaj musi być trochę też różnorodność, więc Etam, jaki jest, taki jest.

Ale to podobno na to szczeka, więc wilk, na to wilk, pies, wilk. No, ale to Putin twierdzi. Nie, kto to powiedział, że to Chiny chyba tak to określiły, nie? Że ustami swoich przedstawicieli, że na to szczeka. Ale oni jedzą psy, więc nadal walczą z tym, z tą tradycją jedzenia psów. Chociaż to chyba Wietnam, tak? To Wietnamczycy, a nie Chińczycy. A może Chińczycy. Mogę słuchać twoich audycji, ale nie muszę, prawda? Pisze Viola. Dokładnie, Viola, no. Krawiec, mogłabym cię słuchać w nieskończoność, ale telefony Etama wprawiają mnie w depresję. Zrób z tym, co chcesz. Nie no, zawsze sobie biorę do serca wasze głosy, czyli jak piszecie, jakieś są tu sprzeciwy na czacie, to sobie je sumuję. No, jak będzie setny głos, żeby tutaj Etama jakoś ograniczyć, to sobie to wezmę do serca. Mimo, że Etam jest z nami od początku, jest taką trochę maskotką radia, twarzą radia i tak dalej. Dobra, słuchajcie, jestem bardzo głodny. Strasznie mi się chce jeść. Muszę sobie coś przekąsić. Może sobie kurczaka podsmażę. Ale prędzej jakieś kanapki zrobię sobie jeszcze w tranżole.

0: Okej, okay, sobotnia audycja zastąpiła piątkową. Ale myślę, że całkiem spoko sobie dzisiaj pogawędziliśmy na różne tematy. Niektórzy przychodzą na przykład po 3 godzinach od rozpoczęcia audycji i nie wiedzą, jakie były wcześniej tematy. A tematy zwykle w tych właśnie weekendowych, przedweekendowych audycjach są różnorodne. Rozmawiamy sobie o wszystkim. O różnych rzeczach, które przyjdą nam do głowy. Co tu jeszcze miałem zapisanego? O właśnie, czaję się na grę Hogwarts Legacy. Pierwsza taka gra AAA, można powiedzieć, taka pełnowartościowa, wysokobudżetowa gra w uniwersum Harry'ego Pottera. No z tego co widzę, naprawdę może warto zainwestować, żeby w końcu zagrać w coś w single playerze, nie jakieś tam multi, biegają tam się, wymieniają mieczykami, jakieś tam cukierasy za mikrowpłaty, mikropłatności. Nie. Ja chcę czegoś takiego właśnie jak stary Skyrim, tam Oblivion, czy Fallout, porządny single player, nie? I tutaj mamy uniwersum właśnie, w którym mamy cały ten Hogwarts, tą szkołę czarodziejów. Fajnie pokazaną, tam są różne sekrety do odkrycia, ona jest przeogromna, nie? Cały bogaty system magii, możemy łapać telekinezą na przykład przeciwnika i miotać nim o ziemię. Albo, nie wiem, tam się szkolić i w innej magii, w jakiejś magii przywoływań, ognia, lodu. Można latać na miotle, można, nie wiem, różne questy tam wykonywać, otwarty świat. Gra wygląda na bardzo zaawansowaną technologicznie. Mówię o grze, która albo się już ukazała, albo się niebawem ukaże. Nie wiem, za miesiąc, czy tam za tydzień. W każdym razie rozważam, czy sobie nie kupić, nie? Bo pewnie będzie droga, pewnie będzie kosztowała tam ze 150 zł, czy ze 180, czy 200, ale muszę jeszcze sprawdzić, czy pójdzie mi na moim kompie w ogóle, bo wygląda tak dosyć wypasiona jest ta gierka, nie? Więc trochę się boję, czy się nie odbije od niej jako cyberpunka, który już mi haczył, już trochę było widać, że... A wiecie, te spadki wydajności, to one właśnie często powodują te różne glitche, błędy. Bo jakby to zauważyłem, pracując na Unity też, że brak mocy obliczeniowej potrafi powodować błędy. Po prostu i się w coś w grze psuje. Na przykład inaczej działa fizyka obiektów. Coś tam się nie dogra w porę i pojawia się błąd. No niestety, komputer staje się coraz bardziej taki jakby biologiczny, skazany na pewne błędy wynikające, nie wiem, z braku zasobów. Wiecie, o czym mówię. No tak niestety jest, więc ktoś, kto ma wydajny sprzęt, to będzie miał mniej różnych wpadek, błędów, gliczy w grze niż rzadziej niż ktoś, kto ma sprzęt, na którym haczy, muli, brakuje RAMu albo zbyt słaba karta graficzna. Ale i tak żyjemy w dobrych czasach, jeśli chodzi o gaming pod tym względem, bo no, ja jeszcze sobie działałem w takich czasach, kiedy trzeba było sobie peceta co roku upgrade'ować, żeby w ogóle coś tam można było w nowe gry grać. Był taki większy pęd do tego, żeby taki większy mus, żeby sobie sprzęt upgrade'ować.
1: Wiesław Paleta, 50 zł. Jeszcze godzin audycji chcę, 50 za godzin to uczciwa stawka.
0: Mówisz i masz. Wiesław Paleta, no, który już wcześniej sponsorował, domaga się oficjalnie przed nam tutaj jeszcze godziny. Nie ma sprawy. 5 dyszek to To jest zacny donate. Kurde, tylko się rozkaszlałem, bo jestem trochę chyba chory. Coś kaszlę tutaj, chrząkam, kaszlę. Jak knur. Łe. Jezu, muszę zapalić, czekajcie. Dymek.

0: A tymczasem, słuchajcie, niespodzianka, zaskoczenie, o godzinie 4 w nocy prawie dzwoni do mnie redaktor Czektul. Witam.
1: No siema, siema, mówisz i masz, kurde, mówi o grach, to jak mam nie zadzwonić?
0: No, tobie akurat też brakuje, no. Słuchaj, tobie też brakuje single playera, jakiegoś dobrego?
1: Wiesz co, nie do końca, bo ostatnio jak gram na Switchu, to gram same single playerowe gry, więc mam w co grać. A że ostatnio jak gram, to gram głównie w Pokémony, to... Ale tak, na Hogwarts Legacy też się trochę napaliłem i od razu odpowiadam na twoje pytanie. Jeżeli masz w miarę nową kartę graficzną, to powinno ci śmigać. Bo ta gra też na Switcha ma właśnie wychodzić, więc nie powinno być źle. Przepraszam, trochę mi tutaj...
0: Czektul, słuchajcie, to jest wspaniały człowiek ogółem. Sprezentował mi RAM do komputera, ubogacił mój komputer, że tak powiem. No właśnie, więc teraz czekam na jakąś kartę RTX. RTX taka, może być skromna taka, nie wiem teraz ile tam kosztuje, 4000 karta, jakaś taka w prezencie, tak. Czekam, tak. Ale nie wymuszam, nie wymagam. Oczywiście zrobisz jak zechcesz, tak.
1: No, ale ten, jak patrzę sobie na ustawienia, jakie są, w sensie na to, na przykład taka karta graficzna do tej gry, to 970 karta graficzna GTX, więc no stosunkowo mocna niby, ale raczej w miarę dostępna w przystępnej cenie.
0: A powiedz, ceny kart graficznych dalej takie są wysokie? Bo słyszałem, że poszły w dół trochę, że można już po bardziej rozsądnej cenie coś normalnego kupić.
1: No powiem ci, że ostatnio jak gdzieś tam coś widziałem, to odpowiednik mojej karty graficznej, czyli tam w sensie RTX 3070 Ti, to tak no za 3000 można wyrwać, co przez jakiś czas to było 8000.
0: To dzisiaj taka karta graficzna, to tak, zapierdalasz w jakiejś Biedronce i tak pracujesz pół roku, żeby sobie kupić kartę graficzną, a na końcu ci się spali, bo tam ci ludzik za szybko biegał i tam ci się spali. Wow, ups,
1: tak,
0: tu
1: tak
0: pracowałem
1: było.
0: Pół roku, ale mi się zjarała, trudno.
1: No właśnie, dobra, patrzę sobie teraz na ceny i no 3500 można dorwać.
0: O Jezu, ja swoją kartę mam, nie wiem, za Zenon, słuchaj, mi pomógł wybrać naprawdę fajną kartę, bo on tam się zna akurat na sprzęcie. I jak jeszcze był moim kolegą, to mi pomógł i mi znalazł taką fajną kartę i nie wiem, tam za 500 zł, a mi wszystko działa, stary, wszystko, no. Tam nowe gry mi działają normalnie. Nawet ten Cyberpunk by może już teraz poszedł, gdybym się z nim przeprosił, bo jakieś tam patche wyszły. To była po prostu źle napisana gra na początku. No. Ale wiesz, przyglądałem się obiektom w Cyberpunku i tam no, nie żałowali poligonów, że tak powiem.
1: Tak, dosyć ładnie to wygląda.
0: Znaczy, ładnie to swoją drogą, to fakt, no. Tutaj szacun, że naprawdę świetne te lokacje są, ale mówię, że poligonów nie żałowali, czyli tak wiesz... Jak ja tam dbam o to, żeby tych ścianek było o kilka mniej i tutaj optymalizuję, to tam, kurwa, tak najebane, nie? Więc trochę chyba brali tak... Ja myślę, że oni po prostu mają taką mieszankę w CD Projekt, mają świetnych grafików, doświadczonych, tak dalej, a mają też takich złapanki, jakiś tam student, syn szwagra, szefa, wiesz, i tam... I modelują, nie?
1: Tak. No, cóż poradzić, no. Tak to już w tych dużych firmach jest.
0: Że... I nagle no. Stary, cały twój dom, cała twoja lokacja, wszystkie szafy, sprzęty ma 3000 poligonów, a gdzieś tam, wiesz, majtki schowane w tej szafie mają milion, nie? I ci nagle karta haczy.
1: No i tutaj warto słuchaczom powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, poligony, czyli takie trójkąty, z których składają się trójwymiarowe obiekty. Bo każdy właśnie obiekt w trójwymiarze składa się właśnie z poligonów, z trójkątów i im więcej tych trójkątów, im więcej tych powiedzmy punktów, z których to się składa, tym obraz jest tam, obiekt jest dokładniejszy, no ale też więcej powiedzmy pamięci on zajmuje.
0: No, takie cząsteczki elementarne, takie atomy, z których się składają wszystkie obiekty w grach, nie? Takie trójkąciki, bo trzeba to, no, w edytorze, jak budujemy jakąś postać, czy ja robię jakieś tam ciuszki, ubrania dla postaci, no to są face'y, czyli takie czworokąty, nie? A ostatecznie wszystko jest sprowadzane do trójkątów, bo taki język rozumie karta graficzna. I wszystkie te obiekty składają się z małych trójkącików tak naprawdę, które obserwujecie w grach. Wszystkie krajobrazy, sprzęty, postacie, wszystko się składa z trójkącików.
1: No, a dzwonię o tej porze, bo Eurowizję oglądałem. Jutro będę z Anią też o tym wspominał na audycji.
0: O!
1: No, akurat w planach miałem początkowych, że sobie zrobię oglądanie Eurowizji ze słuchaczami w sobotni wieczór. Tylko mi się trochę pozmieniały plany, bo tak jak u Etama wczoraj w sumie mówiłem, wczoraj chyba, no to moją mamuśkę na szybko wysłali na operację biodra, na protezę, no i musiałem przejąć władanie nad domem rodzinnym. Więc znów jestem na wyjazdach, tylko tym razem wziąłem ze sobą cały sprzęt, bo to nie jest wyjazd na weekend, tylko na trochę dłużej.
0: Cały sprzęt, czyli...
1: Czyli komputer, mikrofon, mikser i tak dalej, i tak dalej.
0: Taka waliza wielka?
1: No, pół bagażnika zajebany sprzętem.
0: Kurwa, mikrofony, miksery, kurwa, myszki, kurwa, kable. A słuchaj, a mojej mamie się w laptopie nie ładuje laptop. Podłącza go i tam... Niby, mi się wydaje, że to kabel nie styka, tylko pytanie, myślisz, że to bardziej złącze, czy kabel może być powodem, że raz ta, wiesz, błyskawica na baterii się pojawia, potem znika, chwilę się ładuje, potem się wyłącza. Bardziej kabel, czy wtyk byś stawiał?
1: Wiesz co, tutaj zaproponuję zrobić taki mały eksperyment związany z zakupem nowego zasilacza, podobnego, bo można go w ciągu 14 dni zwrócić. I jeżeli zasilacz nowy będzie działał poprawnie, a stary nie, no to można sobie zostawić, a w przypadku, gdy nadal będzie przerywało, no to już wiemy na 100%, że to jest wina wtyku.
0: W ten sposób.
1: No. Bo wiesz, ciężko, wiesz, wróżyć z fusów, prawda?
0: No tak, wiadomo.
1: Może być wtyk, no bo wtyki zawsze jak się wkłada, wykłada, no to pracuje materiał, tak? Te luty mogą puścić. No i w przypadku jak powiedzmy, czasami działa, no to znaczy, że mogły się też luty poluzować, tak? I wystarczyłoby lutownicę wziąć i przyłożyć na chwilę, żeby się na nowo zalutowało.
0: No, na szczęście tutaj w Środzie Śląskiej mamy takiego informatyka, który potrafi coś przylutować, wymienić. Fajna profesja, nie? Mieszkać sobie w takim małym miasteczku i być takim ekspertem informatykiem, wiesz, takim panem
1: Znachorem od komputerów.
0: Znachorem od komputerów, no. Do którego przychodzą ludzie z przeróżnymi rzeczami. No i taki, widzę, tu chyba jeden jest. No, na całe miasto to pewnie ma ruch w interesie. Też byś mógł tak właśnie być takim ekspertem od komputerów, nie?
1: No, w planach miałem coś takiego właśnie, że jakbym się jednak do domu rodzinnego z żonką przeniósł na w miarę stało, no to żeby to rozkręcić trochę bardziej w tę stronę. No bo jednak mało jest takich firm, które się zajmują właśnie naprawą elektroniki w tych czasach, no bo zwykle jak coś się zepsuje, to się wyrzuca. No a ja wyznaję filozofię, że a może spróbować naprawić.
0: Taki, słuchajcie, ekspert informatyk, to on często zainstaluje system operacyjny, czy na przykład antywirusa, jakiegoś, poinstruuje starszą panią, że tu trzeba kliknąć, tu antywirus, tu przelutuje coś i tu wmontuje dysk SSD i pani starsza jest pod wrażeniem, że komputer jej działa 4 razy szybciej. Więc cały czas jest robota, nie? Tu można komuś coś naprawić, tu wmienić, tu zainstalować, tu odwirusować. No, więc...
1: No druga sprawa, że no, ja aktualnie jestem w miejscowości, gdzie na święta, jak wszyscy studenci zjadą, to jest 2000 mieszkańców, a bez świąt, no to połowę mniej. Więc no, niby mało ludzi, ale no, to są rzeczy, które ciągle wymagają konserwacji, jednak raczej nie ma kto się tym zająć. Nawet jak patrzyłem ostatnio, żeby coś tam zlecić.
0: I ludzie mówiliby o tobie w taki sposób, że mój informatyk mi mówił, że trzeba, tak. Też czasami się spotykam z tym, mój grafik już się tym zajął.
1: Tak. No wiesz, takie rzeczy na przykład, że mamy drukarkę i no albo brzydko drukuje, albo po prostu tam słabo te kolory nakłada, nie? To zwykle problem taki, że zasechł tusz na tym tonerze, tylko na tych kartridżach, które podają atrament.
0: Dokładnie.
1: No to miałem tak, że przez wakacje na studiach właśnie pracowałem w sklepie z komputerami, tam zajmowałem się właśnie takimi pierdołami. No to po prostu na myjkę ultradźwiękową się wrzucało taki kartridż i po chwili już wszystko ładnie śmigało.
0: Ja to tam wacikiem ze spirytusem przemywałem po prostu.
1: No też można, tylko wiesz, wtedy też tym wacikiem możesz tam coś zrysować albo, nie wiem, jakieś śmieci powchodzą z tego wacika. A tak to wiesz, myjka ultradźwiękowa to nie są drogie rzeczy stosunkowo, no zwłaszcza jak się jakiś, powiedzmy, drobny biznes rozkręca, to za tam 200 zł można już aktualnie kupić naprawdę fajną, pojemną myjkę. I ta myjka nie tylko właśnie służy wtedy do tuszu, tylko na przykład możesz tam rzucić jakąś małą płytkę z jakąś elektroniką, albo nawet choćby, nie wiem, biżuterię, tak? Brudna biżuteria wrzucasz.
0: Ale to czekaj, to taka myjka, to ona ci potrafi wymyć płytę główną na przykład?
1: Tak, tylko
0: ale czym to myje? Czym to, ja to myję wodą, czy co, czym?
1: Woda destylowana, żeby nie było tam, wiesz, jakichś rzeczy, które za bardzo przynoszą ten, jakby to powiedzieć, ładun, żeby nie rdzewiało, ewentualnie izopropanol.
0: No, ktoś coś inwestuje w jakąś maszynkę, potem sobie na niej zarabia, czyści ludziom, no.
1: No, także też są pomysły na biznes, fajny właśnie biznesik, jak ktoś mieszka gdzieś tak, na zadupiu w cudzysłowie.
0: Nawet nie na zadupiu, myślę, że takie w dobie takiej informatyzacji, gdzie już nawet starsze pokolenie gdzieś tam się uczy tych komputerów, takie usługi informatyczne, to jest dobry pomysł właśnie, żeby pomagać ludziom w takich nawet prostych rzeczach. Komuś coś tam się nie uruchamia, ktoś coś chce wymienić. Często się coś psuje, nie? Albo coś przestaje działać. Nie wiem, coś się odinstalowuje. Też tak bywa.
1: No. Na czacie B52 pisze, Boże, jakie nudy. No, ja się nie dziwię. To są zwykle tematy, które poruszamy na wtorkowych audycjach. Czy mam coś innego do powiedzenia poza komputerami? W sumie miałbym, tylko że no, tak jak mówiłem, o Eurowizji będziemy rozmawiać jutro, a nie chcę dzisiaj się z całości wyzuć, tak? A tak jak już było powiedziane chwilę temu, ileż można gadać o wojnie czy tam o polityce, tak?
0: Dziś gadaliśmy o różnych rzeczach i o wojnie, i o komputerach, i o grach.
1: Jak zaczynałem słuchać gdzieś koło 9, to słyszałem właśnie, że sztuki walki, no niestety jedyne sztuki walki, jakie ja uprawiałem w swoim życiu, to sztacheta nojitsu, czyli walka tym, co się znajdzie pod ręką pod jakimś tam knajpą czy gdzieś tam.
0: No, wykorzystywanie otoczenia do walki. Tak. No,
1: broń sztuka improwizowana.
0: I co, jutro się pojawiasz z Anią w audycji o 21:00. Dokładnie. Nie zdradzasz jeszcze tematów.
1: No, jutro będziemy. No, tak jak ostatnio z Gambolem ona prowadziła, tak tym razem ja dołączę do niedzielnej audycji.
0: No, czyli ciekawy team jutro. Zostańcie z nami. No.
1: Dokładnie.
0: A my powoli się tutaj żegnamy. Będziemy kończyli audycję. To co, Czektul? Co jeszcze? Chciałbyś coś powiedzieć na koniec?
1: W sumie nie. Myślę, że wiele zostało powiedziane. Jeżeli takie nudne są nasze tematy, to zostawmy to na wtorek.
0: Ja tam lubię czasami nudne tematy, bo się odprężam przy nich. Tak no, sobie wiesz,
1: ja
0: słucham
1: też,
0: no, bez pośpiechu, spokojnie.
1: No, wiesz, no, jeszcze możemy chwilę pomówić o tym Hogwarts Legacy, bo z tego, co widziałem po trailerach, to trochę wygląda jak kolejna wariacja na temat Dark Soulsów. Nie wiem, czy grałeś, z podobnych klimatów zrobili grę o Gwiezdnych Wojnach. Fallen Order Star Wars. i w sumie mógłbyś sobie rzucić okiem właśnie, jak to wygląda i wtedy zastanowić się, czy odpowiadałoby ci to Hogwarts Legacy, bo fajnie, fajnie jest właśnie po trailerach sobie zobaczyć, ale ostatecznie jak kupisz grę za $60, no bo taka pewnie jest cena tego, tej gry na wydanie, tak? Czyli tam w grudniu czy listopadzie to ma wyjść, no to możesz czuć się trochę zasmucony tym, jak to wygląda ostatecznie.
0: Mhm. O, tutaj mnie słusznie reprymendę dostałem, od, że jeszcze miała być godzina. Tak, tak, sorry, sorry. Tak.
1: No to, właśnie. To jeszcze chwilę ponudzimy.
0: Tak, jeszcze chwilę pogadamy. Właśnie temat gier, ja lubię czasami pogadać z kimś o grach, bo to taki trochę niszowy, ale fajny temacik. Hogwarts Legacy. Mi się wydaje, że to jest gra, która daje dużą wolność, wiesz, w kreowaniu bohatera, w tym, w jakim kierunku chcesz iść. Ja lubię takie gry, nie? Nie lubię, coraz mniej lubię, coraz mniej mi się chce grać w jakiekolwiek gry, które mi coś narzucają. Też kupiłem sobie, słuchaj, Dexa, taka niezależna gra, nie? Platformówka, action-adventure, cyberpunkowy. Wydawało mi się, że fajne, bo tam widziałem jakieś miasto było, gdzieś tam się biegało po knajpach. Gra mnie od razu uwięziła w jakichś kanałach. Nienawidzę kanałów po prostu. Wszystko takie szare, brudne, gdzieś tam zielone coś wypływa. Biegam po tych kanałach, nie wiem co zrobić. I się zatrzymałem. Nie wiedziałem po prostu. Czytałem nawet po opisach, nie doszedłem, gdzie ja mam iść w ogóle, co robić. Ja lubię gry, które mi dają wolność. Mogę sobie gdzieś tam na powietrzu żyć, coś robić, budować, na czymś zarabiać, a nie, że nagle jestem Geralt Wiedźmin, idź tu i tu, płyń tu i tu i ewentualnie jakiś wieśniak mnie zaczepi i szlachetny panie, zgubiłem swoją zasmarkaną chusteczkę do nosa, odnajdź ją, proszę. Nie, ja lubię takie właśnie Skyrimy, Fallouty, gdzie robię co chcę, idę gdzie chcę. Brakuje mi takich gier trochę.
1: No. Jeżeli chodzi o jakieś inne gry ciekawsze, to za darmo można Preya odebrać na Epic Game Store, jak coś. Także polecam. To jest strzelanka dosyć liniowa, co prawda, ale też tam ciekawe są feature'y, o ile można tak nazwać. Także trochę horror. No, coś w tym stylu. Także tutaj warto się zainteresować, jeżeli kogoś tam, powiedzmy, też gry typu właśnie strzelanki bawią.
0: Przypominałem sobie Fallouta 3, dodatek Broken Steel i stwierdzam, że jednak zestarzała się już trochę ta gra.
1: No, inaczej. Tak jak ostatnio mówiłem, do Fallouta 3 mam ten zarzut, że brak muszki i szczerbinki to jest naprawdę duże takie zasmucenie, jeżeli się gra i tak czuć, że jest to już dosyć stare. No bo przy Falloutie New Vegas to właśnie sam fakt tego, że jak chcemy przycelować, mamy tu muszkę i szczerbinkę, to czujemy, że to jest taka większa imersja już, a nie tylko przybliżenie ekranu w dane miejsce.
0: Ale ty się skupiasz na takich jakichś tutaj
1: pierdołach, nie?
0: Szczerbinka, muszka, co ty w Counter-Strike'a grasz?
1: No, wiesz, to też jest ważna rzecz, no bo to wpływa na imersję, tak?
0: Ale jak możemy mówić o jakiejkolwiek imersji? Porównaj sobie zadania, dialogi, rozmowy z Fallouta 3 i z Wiedźmina. To jest inny level jakby. W Wiedźminie wszystko, co powiesz, każda decyzja, którą podejmiesz, ma realny wpływ na grę, czymś skutkuje, w ogóle inaczej historia się toczy, inne scenki oglądasz, innych masz przeciwników, wszystko ma znaczenie, nie? Dialogi są dojrzałe, jakieś tam konsekwentne, w Falloutie są debilowate, ludzie zapominają w ogóle, już tam wypełniłem misję, a ci się nadal o coś pytają, co już w ogóle jest nieaktualne, nie? Tworzę sobie postać, która ma tam na maksa charyzmę, retorykę, na chuja mi się to przydaje w ogóle, nie, bo się liczy strzelanka. Jest po prostu gra, potraktowane jest to po macoszemu. Inne zupełnie myślenie na temat RPG-ów. Bardziej właśnie znajdź klucz, otwórz drzwi, zdobądź kartę, otwórz kartą. Takie myślenie, w Wiedźminie to był, myślę, właśnie sukces Wiedźmina, że postawił na, wiesz, na na to, że dialogi są ważne, że to, co powiesz, ma znaczenie, że to ma jakiś wpływ na grę, nie? No, to jest duża różnica.
1: No, dlatego ja na przykład bardzo wszystkim polecam zawsze trylogię Mass Effecta pierwszą, bo tam później wyszedł jeszcze Mass Effect Andromeda, ale właśnie ta oryginalna trylogia to jest jeden wielki interaktywny film, gdzie to, jak gramy przez pierwszą, drugą i trzecią część, to wpływa na to, jakie będzie zakończenie. I na przykład, jeżeli jakaś postać nie przeżyje w pierwszej części, no to później, gdy zaczynamy drugą część, no to ta postać nadal nie żyje, prawda? Podobnie było w Dragon Age, że też pewne nasze decyzje miały wpływ na to, co się działo w części drugiej. Czy spotykamy daną postać, czy nie, czy jakieś miasto istnieje, bo mogło zostać zniszczone. No także, no tutaj, jeżeli nie grałeś w Mass Effecta, albo wysłuchacze, no to bardzo polecam. Zwłaszcza, że chyba do Mass Effecta dodali tryb dla laika, takiego bardzo, że strzelanie do przeciwników jest bardzo uproszczone, a tak naprawdę my jako gracz skupiamy się głównie na właśnie historii i tym, żeby no, poznać tą fabułę i historię świata.
0: No to nie wiem, czy bym sam takiego trybu nie wybrał właśnie, bo lubię się skupić na fabule, na jakichś tam doznaniach związanych z konsekwencjami podjętych decyzji.